0: I w jednym meczu pokonując rozstawioną z numerem 25 Czeszkę Marię Bouskową 7-6, 7-6. Polska tenisistka awansowała w ten sposób do czwartej rundy US Open. Spotkanie trwało prawie 2,5 godziny. W czwartej rundzie Iga Świątek spotka się z Chinką Qin Wen Zheng, która dokonała rzeczy prawie niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała już w decydującym secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans.
1: To są aktualności jedynki.
0: Za nami kolejne narodowe czytanie, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. Finał akcji odbył się przed pomnikiem pisarza w Warszawie.
2: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
3: Nie lubisz umierać z głodu.
2: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
4: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
5: Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
6: To są piękne chwile teraz dla pana.
5: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
6: Wzruszony jest pan.
5: Yes. I have very much.
2: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
7: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata, więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
2: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Konrada, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
0: Mają zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy. Ministerstwo Infrastruktury kupiło 65 tysięcy kasków dla uczniów z kartą rowerową. To w ramach akcji Mam Kask, Mam Styl. Wypadków z udziałem rowerzystów nie brakuje, przyznaje Rafał Greczuk z Dolnośląskiej Policji. Dlatego kaski trafią do dzieci w 700 szkołach tego regionu.
8: W tym roku już mieliśmy 274 wypadki z udziałem rowerów. Zginęło 7 osób, 255 osób było rannych. Jeśli chodzi o tych najmłodszych kierujących rowerami do lat 16, takich wypadków było 24.
0: Przypomnijmy, przepisy nakładają obowiązek jazdy na rowerze w kasku na osoby poniżej 16 roku życia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy dużo chmur, możliwe opady deszczu i burze na północy kraju. Podobnie będzie też w ciągu dnia, z maksymalną temperaturą od 16 do 20 stopni.
9: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Ostrzeżenia płyną z całego świata. Władimirowi Putinowi brakuje ludzi na froncie, a chce przeprowadzić spektakularny atak, więc wkrótce ogłosi jakąś formę mobilizacji. Rosjanie, czując pismo nosem, już wyjeżdżają z kraju, żeby uniknąć wcielenia do armii. O tym wszystkim już za chwilę. Porozmawiamy w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Parady wojskowe, pierwsze miejsca w sondażach zaufania, matki pytane, kim chciałyby, żeby byli ich synowie, odpowiadały żołnierzem i dzieci świętujące Dzień Obrońcy Ojczyzny.
3: 23 февраля – Dzień Zaświętnika Dziedzictwa.
4: 23 lutego – Dzień Obrońcy Ojczyzny. Obrońcy to nie tylko żołnierze, to ci wszyscy, którzy kiedyś walczyli za nasz kraj i za naszą wolność, a dziś pilnują, żebyśmy mogli żyć bezpiecznie w naszej ojczyźnie.
3: Za naszą rodzinę.
2: Jeszcze w 2014 roku armia w Rosji była traktowana jak wartość sama w sobie. Nawet w 2015 roku po aneksji Krymu wierzono, że rosyjski żołnierz to obrońca, doradca, dobry przyjaciel i wzorowy ojciec. Taki obraz rozpowszechniano za pomocą programów telewizyjnych i filmów. Wmawiano też Rosjanom i światu, że armia jest potężna. Aż przyszła pełnoskalowa wojna i pokazała prawdziwe oblicze rosyjskiej armii. Morderstwa cywilów w obwodzie kijowskim, codzienne bombardowania ukraińskich wsi i miast i wreszcie tysiące Rosjan uciekających w 2022 roku za granicę, żeby się nie dać złapać i nie trafić.

0: trafić na front, a także ci, którzy poszli dobrowolnie, skarżący się, że są tam tylko armatnim mięsem i już dawno o nich zapomniano.
1: Nas już na początku wprowadzili w błąd. Nie było żadnego przygotowania, żadnych kamizelek ochronnych, a jedynie naboje i karabiny. Ludzie są w dzikim strachu, bo nie wiedzą, jakie jest nasze podstawowe zadanie. W tej chwili najważniejszym zadaniem dla nas jest przeżyć. Rosyjski adwokat Maksim Grybieniuk potwierdza, że wśród jego klientów są żołnierze, których za odmowę wyjazdu na wojnę lub krytykę mobilizacji przetrzymywano w piwnicach. Im nie przedstawiono żadnych zarzutów. Ich po prostu wrzucili do piwnic i przetrzymywali w nieludzkich warunkach. Już za chwilę o kolejnych pomysłach na mobilizację w Rosji porozmawiam z rosyjską dziennikarką Maszą Makarową z kanału WOTAK.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Niezmiennie i na Ukrainie, i w państwach zachodnich dziennikarze informują, że w Rosji przygotowywana jest mobilizacja. Najpierw jakaś tajna, a potem nie wiadomo, co ten Władimir Putin zrobi. Rzeczywiście twoje źródła rosyjskie mówią o takim niepokoju związanym z ewentualną mobilizacją. Tylko nie bardzo wiem jaką, no bo teraz to Putinowi pozostaje tylko powszechna mobilizacja.
3: Właściwie ta mobilizacja od roku 2022 w Rosji nigdy się nie skończyła, bo po pierwsze nie ma formalnych powodów, żeby tak się stało. Nie ma zarządzania podpisanego przez Władimira Putina, że tak zwana częściowa mobilizacja, która wcale oczywiście częściową nie była, że ona się zakończyła. Też ludzie są cały czas przymusowo zabierani do wojska i widzimy, że rzeczywiście w ostatnich miesiącach, a szczególnie w ostatnich tygodniach to się nasila i szczególnie w rosyjskich regionach, w rosyjskiej głębince, jak na przykład w obwodzie Pędzeńskim, przedstawiciele komendy wojskowych chodzą po domach albo chodzą na przykład po jakichś knajpach, barach w tych miejscowościach, albo zatrzymują się przy sklepach, gdzie siedzą panowie, coś sobie piją. I ci ludzie są po prostu zbierani na komendy wojskowe, są im wręczane do podpisania kontrakty, również w stanie, kiedy ci ludzie nie bardzo w ogóle rozumieją, co wokół nich się dzieje i co im dają do podpisu. Myślą, że są tu jakieś protokoły, że zostali zatrzymani w stanie spożycia na przykład. A to są kontrakty i ci ludzie następnego dnia są wysyłani na bardzo krótkie przeszkolenie, następnie jako mięso armatnie na front, na wojnę przeciwko Ukrainie.
0: Czytaliśmy chociażby w tym projekcie i Idzicie Lesam, tak? O takich przypadkach, że komuś podrzucili narkotyki, jeszcze go pobili, podpisał kontrakt i pojechał na front.
3: Oddzielny przypadek to są również rosyjscy poborowie. Oni są też w trakcie tej obowiązkowej służby w rosyjskim wojsku zmuszani bardzo często przemocą i szantażem do podpisywania kontraktów i również są wysyłanie na front. Już nie mówiąc oczywiście o więźniach, którzy najpierw przez Jewgenię Prigożyna byli rekrutowani do grupy Wagnera, później przyjęło to Ministerstwo Obrony, które również więźniów rekrutuje. Jeśli mówić o nastrojach teraz w Rosji, czy Rosjanie oczekują, że ta mobilizacja rzeczywiście się wydarzy w najbliższym czasie, to oczywiście taki niepokój jest i widzą to również obrońcy praw człowieka, między innymi właśnie grupa Idzicie Lesam, która wywozi rosyjskich dezerterów z terenu Rosji, pomaga im opuścić kraj nielegalnie i po prostu ratować własne życie. Mówią o tym, że wzrosła liczba maili do nich, wiadomości, które dostają, telefony, że ludzie próbują zorientować się, czy rzeczywiście ta mobilizacja nastąpi i czy trzeba po prostu się ratować. Ja znam również z moich znajomych, wiem o tym, że zastanawiają się, czy na przykład na okres tak zwanych wyborów do Dumy i na okres powyborczy nie wyjechać z Rosji, na przykład pracować zdalnie, będąc w jakimś kraju względnie bezpiecznym. Jest mnóstwo teorii spiskowych w Rosji teraz na ten temat. No między innymi teorie, które już nie są tak bardzo spiskowe, bo znajdują jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, że na przykład Kreml dogadał się z Kazachstanem, że Kazachstan nie będzie wpuszczał rosyjskich uciekinierów przed mobilizacją. No i zobaczyliśmy rzeczywiście w ostatnich dniach, że Kazachstan wprowadził takie dodatkowe dokumenty, które pozwalają na wjazd na teren tego kraju.
0: No to nie przestaje być teorią spiskową, bo ta informacja pojawiła się za pośrednictwem Serbii, a nie bezpośrednio od władz Kazachstanu.
3: Dokładnie tak jest, ale to też pokazuje, że takie zainteresowanie tym tematem, napięcie, lęk przed mobilizacją w Rosji istnieje. Czy mobilizacja będzie? My to pytamy.

0: pytanie jako dziennikarze zadajemy codziennie rosyjskim obrońcom praw człowieka, ludziom, którzy zajmują się pomocą poborowym, pomocą rosyjskim mobilizowanym i rosyjskim wojskowym jako takim, rosyjskim dezerterom. W tym sensie, że pomagają im po prostu nie iść na wojnę i uciec z frontu. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę decyzja, czy mobilizacja będzie, czy nie, jest decyzją jednoosobową. Jest to decyzja Władimira Putina. Jaką decyzję Władimir Putin podejmie w okresie przed wyborami, po wyborach do Dumy Państwowej, w najbliższym czasie, tego nie wie absolutnie nikt, oprócz samego Putina, ale przygotowania do czegoś w kraju na pewno są i o tym również mówią obrońcy praw człowieka. Czy na przykład odbywają się jakieś manewry, czy jakieś przygotowania na bazach wojskowych i na przykład takie ćwiczenia, kiedy sprawdza się dokumenty dotyczące właśnie mobilizacji. Takie ruchy się odbywają. Czy są to ruchy rutynowe i związane po prostu z czymś regularnym, co w kraju się odbywa, teraz po prostu na to się zwraca uwagę, czy są to rzeczywiste przygotowania, o których my wiemy, na razie ciężko powiedzieć.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Rosyjska armia po 5 latach wojny została udarta z mitów. To już nie obrońcy, a zbrodniarze. To już nie druga armia świata, a trzymająca się na terrorze i głowicach jądrowych armia putinowskiej dyktatury. Rosyjski prawnik Ilja Nowikow nie ma wątpliwości, że każdy rosyjski żołnierz musi stanąć przed Trybunałem do spraw zbrodni wojennych. Bez żadnej wątpliwości to są przestępstwa wojenne. Ukraina ma prawo, przypomnę, po II wojnie światowej była taka zasada karania przestępców wojennych w miejscach, w których dokonywali zbrodni. Dlatego Ukraina ma prawo, na przykład tych pilotów, którzy bombardują cywilne cele, sądzić i ukarać i ścigać na podstawie własnego ukraińskiego prawa. Nie należy także zapominać, że i Rosja ma swoje prawo, które zakazuje wywoływania agresywnej wojny wszystkich tych ludzi, propagandystów, którzy pomagają Putinowi. Gdy wszystko się zakończy, będzie można postawić przed sądem w Rosji. Jestem przekonany, że każdy, kto odpowiada za to, co się dzieje, będzie skazany przez rosyjski sąd na podstawie tych przepisów, które teraz wykorzystywane są przeciwko oponentom.
3: Ja absolutnie wiem, że ktoś z tych, kto odpowiada za tę agresję, będzie osądzony именно rosyjskim sądem. I na podstawie tych zakonów, które oni teraz stosują przeciw swoich oponentów.
2: Pomijając różne fake newsy, informacje rozdęte do nie wiadomo jakich rozmiarów o tym, że dziesiątki, setki tysięcy Rosjan właśnie wyjeżdża ze swojego kraju, obawiając się tejże mobilizacji, o której rozmawiamy, no to jednak te kilkanaście tysięcy na pewno w ciągu sierpnia wyjechało, bo się bało, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy. Chociażby właśnie do Kazachstanu, o którym wspomniałaś, na pewno do Gruzji, bo informacje prostowane nawet przez Moskwę czy Tbilisi na temat ruchu granicznego między Rosją a Gruzją, no to zawsze dzielmy sobie na czworo, bo to, co mówią służby, to ja w to nie wierzę.
0: Znaczy nasi korespondenci, którzy pracują tam na miejscach, pracują w Erywaniu czy w Tbilisi, mówią o tym, że rzeczywiście wygląda na to, że jest więcej ludzi, którzy przyjechali dopiero co i którzy tak naprawdę nie wiedzą, czy oni zostają, czy nie zostają, są w takim oczekiwaniu i napięciu, więc na pewno takie ruchy się odbywają, ale też to, co wydaje mi się bardzo ważne, możliwość wyjazdu z Rosji, możliwość uniknięcia potencjalnej mobilizacji, to jest przywilej, bo większość Rosjan, która być może zostanie zmobilizowana w najbliższych miesiącach, żeby zdobywać dla Władimira Putina jego wymarzony Donbas, nie może z Rosji wyjechać. Rosjanie nadal nie mają paszportów zagranicznych, które są potrzebne, żeby opuścić kraj, nie mają żadnych więzi poza swoimi regionami, nie mają też pieniędzy, bo Rosjanie są straszliwie zadłużeni, a sytuacja gospodarcza no też jest coraz gorsza i ludzie nie mogą sobie pozwolić na jakiś dłuższy pobyt w innym kraju, droższym kraju, bo ceny też oczywiście są coraz wyższe ze względu na przyjeżdżających migrantów, więc ci ludzie nie mają gdzie uciekać z Rosji.
2: Jak to dobrze porozmawiać z mądrym człowiekiem. Po tych ostatnich twoich zdaniach przyszło mi do głowy, że właściwie w Rosji za chwilę zostaną ludzie, którzy nie widzieli świata i tego świata być może już nie zobaczą, bo to są albo ci, których ktoś z rodziny walczy na froncie po to, żeby zarobić pieniądze i żeby oni mogli żyć lepiej niż żyli do tej pory, albo ci, którzy z powodu wieku, chorób bądź

0: w sytuacji bardzo trudnej finansowej nie są w stanie w ogóle nawet podróżować po Rosji.
1: Albo ci, którzy już wrócili z wojny i którzy są osobami z rozmaitymi niepełnosprawnościami, kontuzjami wojennymi, którzy są ze złamaną psychiką, a którzy popełniają rozmaite przestępstwa w swojej ojczyźnie po powrocie z Ukrainy i po powrocie po prostu z wojny. Ludzie, którzy zobaczyli bardzo szybkie i bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy zobaczyli i poczuli krew. I to, co będzie się wydarzyć dalej w Rosji, władze na pewno to rozumieją, to też jest no, tak naprawdę bardzo wielkie, bardzo straszne pytanie, bo ci ludzie zmieniają kraj. Teraz się mówi o tym, że wróciło już 400 tysięcy takich osób z frontu, a na froncie, jak wiemy, tych osób jest o wiele więcej.
0: Skoro rozmawiamy o mobilizacji w Rosji, to zajrzyjmy na tereny przyfrontowe, co prawda od strony ukraińskiej, ale dzięki temu poznamy działania rosyjskiej armii, które doprowadzają do tragedii tysięcy cywilów. Już za chwilę porozmawiam z Michałem Łęczyńskim, polskim ratownikiem medycznym.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Panie Michale, myśmy się przecinali, właśnie nasze drogi się przecinały i w rejonie Charkowa, i w rejonie Sum. No z mojego dziennikarskiego punktu widzenia, poza tym, że toczy się tam wojna po jednej stronie tego frontu, taka wojna w warunkach okupacji, po drugiej, po tej, po której my pracowaliśmy, ludzie bez przerwy patrzą, jak nie w niebo, to nasłuchują, czy już Rosjanie przekroczyli tą granicę frontu, czy jej nie przekroczyli, to jeszcze dzieci muszą iść do szkoły, ludzie muszą iść do pracy, a tam nie bardzo jest co jeść, nie bardzo jest gdzie schronić głowę, bo wiele budynków już poniszczonych, te warunki humanitarne, tak ogólnie mówiąc, straszne.
3: Możemy zwrócić na to uwagę, że sytuacja się bardzo zmieniła od początku wojny, bo na początku nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co naprawdę się wydarzyło. I my też jadąc pierwszy raz nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy i dopiero potem zobaczyliśmy, jak to wygląda, co się dzieje i jakie są sytuacje tam.
0: My Polacy, ja mówię tak ogólnie o nas wszystkich, chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę, w jak strasznych warunkach ci ludzie żyją i że dla nich każdy bandaż, ba, każde dobre słowo, a pogłaskanie dziecka po głowie czy przytulenie szczególnie jest tak ważne jak dla nas codzienne śniadanie, obiad i kolacja.
3: Tak, nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to jest gdzieś daleko na Ukrainie, a to jest 6 godzin jazdy samochodem tak naprawdę i jesteśmy na terenie, który jest objęty konfliktem. Nasza praca tam polega głównie na obecności, tak jak pan powiedział, bo sama obecność powoduje to, że ci ludzie czują się zaopiekowani, czują się ważni i nie wynika to z tego, że nie mają tej opieki ze strony swojego kraju, tylko po prostu jest to dodatkowa pomoc, która uzupełnia działania ukraińskich służb.
0: I przy wszystkich trudnych sytuacjach, które są w tej chwili na styku tej polityki, historii między Polską a Ukrainą, to chyba właśnie istotne jest to, że oni nie zadzierają tam nosa w tych regionach i nie bawią się w politykę, tylko mają codzienne, straszne życie i potrzebują naszej pomocy.
3: Tak, tu nie ma, wydaje mi się, że nie ma czasu na politykowanie i na tego typu rozmowy. Mój, chyba mogę powiedzieć, przyjaciel Ukrainiec powiedział coś takiego: Misza, to wszystko się skończy, to sobie usiądziemy, porozmawiamy, a w tej chwili jest robota, trzeba ją robić i róbmy to po prostu tak, jak należy. Tam, gdzie jeździmy dalej, to jest inne spojrzenie na to, bo ludzie nie mają czasu na analizowanie, tylko po prostu martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. No to są naprawdę trudne sytuacje.
0: Te trudne sytuacje związane z warunkami pogodowymi, one jeszcze przed Ukraińcami w tym roku, a Rosjanie już zapowiadają, że będzie to najgorsza zima dla Ukraińców. Na czym konkretnie polega wasza praca? Bo w każdym regionie są inne potrzeby. No w Charkowie wiem, że opiekujecie się szczególnie dzieciakami. W rejonie Chersonia interweniujecie wtedy, kiedy naprawdę coś się dzieje, trochę jak straż pożarna, tak oczywiście w przenośni mówiąc.
3: Znaczy działamy tak, jak mówię, początek naszych działań to był 22 rok, kiedy w okolicach Lwowa była stworzona nasza stacja medyczna i współpracowaliśmy ze służbami ukraińskimi przy ewakuacji rannych żołnierzy, również cywilnych. cywili, a następnie rozpoczęliśmy działać głębiej na terenie Ukrainy, tworząc tak, możemy to nazwać POZ-ami, takie jakby placówki medyczne, objazdowe, i przyjeżdżaliśmy do sioła, tak się mówi po ukraińsku, i pomagaliśmy na bieżąco, staraliśmy się po prostu uzupełniać pracę

0: medyków ukraińskich zajmujących się cywilami. I tam potrzeby były przeróżne. No, my generalnie zawsze jak jeździliśmy, to jeździ z nami lekarz, jeździ farmaceuta. Zajmujemy się kontynuacją leczenia pacjentów i staramy się bywać cyklicznie w tych samych miejscach po to, żeby to podtrzymać to leczenie i podtrzymać też tych ludzi. No, jest to dla nas bardzo ważne, bo to daje wymierne efekty. Na przykład w konsultacji z naszymi lekarzami prosimy pacjentów bądź pacjentki o zakładanie zaszycików, które zapisują bądź ciśnienie, bądź wyniki pomiarów innych parametrów, na bazie których mogą dalej kontynuować leczenie ze swoimi lekarzami. Co do miejsc, wiadomo, każde miejsce wymaga czego innego. W rejonie Charkowa działamy w współpracy z naszą zaprzyjaźnioną fundacją Miasto Dobra, z cudownym człowiekiem Wiktorem, który kieruje naszymi działaniami i też pilnuje, bo czasem mówi, dzisiaj tam nie pojedziecie. No my próbujemy dyskutować, a Wiktor mówi jasno, dzisiaj tam nie pojedziecie. I na ogół wie, dlaczego tam nie jeździmy.
1: To powiedzmy jeszcze o samych tych potrzebach, jeśli chodzi o przekazywanie pomocy, bo przyszedł taki moment, nie wiem, półtora roku temu, kiedy się mówiło, że właściwie Ukrainie już nic nie potrzeba. O, jak się zdarza taka zima jak ta straszna dla Ukraińców w dużych miastach, szczególnie Charków, Kijów, to generatory, koce i żywność, a tak Ukraińcom już za bardzo niczego nie potrzeba. Ale to też nie jest prawda. To włóżmy między bajki, że Ukraińcom niczego nie potrzeba.
0: Zupełnie inaczej jest w dużym mieście, zupełnie inaczej jest w maleńkich miejscowościach. Na przykład mam przyjaciół w Kijowie, którzy, no, rodzina, która gościła u nas tutaj w Polsce przez 2 lata, w momencie, kiedy ja próbowałem ich nakłonić do powrotu, do przyjazdu do Polski, mówię, nie, słuchaj, u nas jest super. I oni sobie radzili w ten sposób, że na dużych osiedlach, tak jak u nas Ursynów na przykład, były organizowane w nocy ogromne ogniska i oni tam po prostu się grzali. To jest miasto, no, w mieście zawsze można jakoś się schronić. Na przykład w Kijowie czy w Charkowie ludność wykorzystuje bardzo często jako schron metro i tam w tym metrze po prostu powstają miasteczka. A jest zupełnie inna sytuacja w małych miejscowościach, gdzie naprawdę nie ma prądu. Po prostu nie ma prądu, nie ma w nocy prądu, nie ma w ciągu dnia prądu. Jest dramat, jeżeli chodzi o paliwo, o generatory i to, że pojawi się prąd na 2, 3, 4 godziny, to jest po prostu cud, super i w tym czasie wszystko się robi.
1: Z rosyjską armią jest tak jak z Władimirem Putinem, albo z Władimirem Putinem jak z rosyjską armią, jak zwał, tak zwał. Zaczynał dobrze, skończył jako niechciany terrorysta. Tak o swoim prezydencie mówili mi Rosjanie jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny. Dziś baliby się w ogóle rozmawiać, bo za obrazę majestatu grozi więzienie, a nawet śmierć.
2: No, ja się tam, że to chłodzi.
3: Uważam, że już dość się narządził. Nie powinno się tyle siedzieć u władzy. Potrzebne są zmiany. Już mamy tego dość, szczególnie tych bajek, że gdzieś tam jest dobrze. Pamiętam taki film o kozakach z Kubania. Opowiadali im, tym kozakom, że w innej wsi ludzie żyją lepiej. Nasze władze też tak nam ciągle wmawiają, że u nas też będzie świetnie, tylko bądźmy cierpliwi.
4: Prawdziwa Rosja.

0: Spotkałem podczas moich niedawnych podróży po Ukrainie starszą kobietę, Ukrainkę. Jej odczucia oczywiście są jednoznaczne. Rosjanie to wrogowie, my się bronimy i niech oni odejdą sobie stąd jak najdalej. Ale co mnie, że tak powiem, bardzo ujęło, ta kobieta powiedziała: mój Boże, co ten człowiek zrobił ze swoim własnym krajem i swojemu własnemu narodowi?
1: To jest pytanie, z którym ciężko się nie zgodzić. Ja myślę, że ja bardzo się utożsamiam z tym pytaniem, bo rozpoczynając wojnę przeciwko Ukrainie, a przedtem anektując Krym i rozpoczynając wojnę przeciwko Gruzji i tak dalej, tutaj można mnożyć te przestępstwa popełnione przez 27 lat przez Władimira Putina. Putin nie tylko popełnił zbrodnie wojenne i powinien być za to ukarany, ale również zniszczył nasz kraj, zniszczył Rosję, zniszczył teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa rosyjskiego. I myślę, że też bardzo wpłynął na... Tutaj można górnolotnie powiedzieć, że na taką etykę społeczeństwa, tak? Bo jednak ta wojna bardzo zmieniła granice, granice tego, co jest dopuszczalne i co dopuszczalne nie jest. I na pewno nawet jeśli pokój zostanie podpisany pomiędzy Ukrainą a Rosją, to społeczeństwo rosyjskie bardzo się zmieniło. Ja jako osoba, która pochodzi z Rosji, która obserwuje Rosję od tych ponad 4 lat z daleka, bo na teren Rosji nie mogę wjechać,

0: Ja tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy kiedykolwiek wjadę do Rosji, czy ja w ogóle poznam ten kraj, czy ja poznam też ludzi, którzy kiedyś być może byli mi bliscy, czy będziemy w ogóle mieć o czym rozmawiać, czy to nasze doświadczenie jest tak bardzo różne tu i tam, że tak bardzo nas podzieli.
1: Jesień i zima. Ukraińcy mówią, że dla nich będzie straszna, ale dla Rosjan też. Rosjanie się przygotowują na tę zimę jakoś?
0: Na razie Rosjanie walczą o paliwo i myślę, że to jest takie pytanie, które wszystkich zajmuje, bo kryzys paliwowy teraz ma swoją drugą falę. Paliwo w Rosji się kończy na stacjach benzynowych albo jest bardzo drogie. Natomiast jeśli chodzi o zimę, to myślę, że jeśli mówimy Rosjanie, to społeczeństwo rosyjskie przygotowuje się do najgorszych rzeczy. O tym mówią wszystkie sondaże, do kolejnych ataków. A Wołodymyr Zełenski również mówi, że rosyjskie niebo będzie opanowane przez ukraińskie drony, że nawet awiacja, lotnictwo cywilne nie będzie mogło w Rosji funkcjonować. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach. Natomiast to, co myślę, że się wydarzy, to bardzo ciężka zima, a w przypadku Ukrainy, która będzie potrzebowała ogromnego wsparcia, to co wydarzy się w Rosji, zobaczymy. Czy to przerodzi się w jakiś rosyjski bunt? Nie wiemy. I raczej Rosjanie będą zaciągać pasa i próbować wytrzymać. Ale na pewno ciężkie czasy są również przed Rosją.
1: Już za tydzień porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście Władimir Putin ma plan napaści na NATO i po co miałby to zrobić. Na dziś to wszystko. Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i mówię już Państwu do usłyszenia.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Powtórka programu.
3: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Moim gościem jest profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie profesorze.
4: Kłaniam się pięknie.
3: A będziemy rozmawiać o mobbingu, o pewnych nowych rozwiązaniach, ale także praktycznie o tym, jak to wygląda w życiu. I zacznijmy zatem od takiej sprawy, której chyba trzeba się przyglądać właśnie na rynku pracy coraz częściej, czyli kwestii, ja myślę, zdrowia psychicznego w ogóle pracowników, bo to są to jest wyzwanie dla rynku pracy. Najprościej byłoby zacząć od pytania, dlaczego to jest wyzwanie oczywiście. Czy przypadki właśnie, i tu już bezpośrednio do mobbingu będziemy przechodzić powoli, czy przypadkiem nie przyczyniają się do tego właśnie relacje w miejscu pracy? Czyli z jednej strony może stres, ale z drugiej wszystkim nacisk, jakieś poczucie nierównego traktowania, rozmaite układy, jakieś wyróżnienia, nie wiem, ze względu na wiek, ze względu na płeć, ze względu na cokolwiek, ale coś, co jakby powoduje, że czujemy się nierówno i dlatego gorzej. To jakie to wyzwanie?
4: Pani redaktor zarysowała całe spektrum problemów, o których moglibyśmy także odrębnie rozmawiać na rynku pracy, ale zaczynając od początku, ja się w pełni zgadzam z tym, że od pewnego czasu jesteśmy bardziej uwrażliwieni na problemy dobrostanu psychicznego, bo myślę, że trochę w związku z pandemią też ujawniły się takie pewne słabości związane z funkcjonowaniem w środowisku pracy i takim uwrażliwieniem się na dobrostan psychiczny. O tym dobrostanie psychicznym też mówimy w kontekście młodych pracowników, którzy wkraczają na rynek pracy, tak zwane zetki, które wydają się bardziej dbać, ale też identyfikujemy, że są bardziej wrażliwe na te kwestie dobrostanu psychicznego, a więc to jest bardzo ważny nowy aspekt, którego dotykamy i przypomnę, od pewnego czasu traktujemy ten dobrostan psychiczny, kondycję psychiczną pracowników jako jeden z elementów bezpieczeństwa i higieny pracy, więc pracodawca ma zobowiązanie do tego, aby w środowisku pracy dbać o ten dobrostan psychiczny.

0: I oczywiście tutaj możemy dość płynnie przejść do jednego z najtrudniejszych problemów, jaki może pojawić się w środowisku pracy, mianowicie do mobbingu.
1: No właśnie, to proszę mi pozwolić, teraz bym chciała zadać takie pytanie w tej kwestii, dlatego że partnerzy społeczni, oczywiście nie tylko, ale o nich tutaj rozmawiamy, w ostatnim czasie no sporo mówili o pewnych niezbędnych zmianach dotyczących mobbingu. To się właśnie z tym zdrowym środowiskiem pracy wiąże. No i to właśnie Lewiatan przypominał chociażby, tak, że liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych rośnie o 15% rocznie. To na czym te niezbędne zmiany w regulacjach dotyczących mobbingu powinny polegać? Najpierw tak, kładę nacisk na słowo powinny. Czy powinny iść bardziej w kierunku zapobiegania czy karania? Bo to może być klucz.
0: To znaczy rzeczywiście kluczowym problemem jest zawsze zapobieganie, bo ja bym powiedział tak, mobbing oczywiście jest marginesem zjawisk niepożądanych, ale ze względu na ten drastyczny wpływ właśnie na kondycję psychiczną, a czasem nawet fizyczną pracowników, musi być takim przedmiotem przeciwdziałania. I kluczowy jest ten element związany z prewencją, bo oczywiście trzeba przeciwdziałać, trzeba zawsze reagować na wszelkie skargi, które nawet sygnalizują pewne zjawiska, które mogą być mobbingiem. Mogą mobbingiem nie być w konsekwencji, ale reakcja pracodawcy powinna być natychmiastowa. Natomiast my podkreślamy tak z punktu widzenia eksperckiego, że na pewno potrzebne są działania prewencyjne i one nie mogą polegać tylko na szkoleniu raz do roku, ale no, takiej stałej prewencji, czyli dostarczania informacji, być może telefonu zaufania, być może właśnie takich konsultacji psychologicznych, które pozwalają pracownikowi zwrócić się z problemem wtedy, gdy czuje jakiś dyskomfort w funkcjonowaniu w środowisku pracy, a po drugiej stronie jest odpowiedzialność pracodawcy. Odpowiedzialność za to, aby te relacje pracownicze nie narażały pracowników na jakieś problemy związane przecież nie tylko z relacjami przełożony pracownik, ale często w ramach współpracy między współpracownikami. A więc prewencja jest najważniejsza. Dopiero potem pojawiają się inne elementy związane chociażby ze skutecznymi formami reagowania pracodawcy i udrożnienia takiego mechanizmu zgłaszania tych problemów. I pod tym względem chcę podkreślić, że o ile tę nowelizację kodeksu pracy dotyczącą mobbingu, o ile pewne zmiany związane na przykład z nowo wprowadzoną definicją mniej się nam podobają, bo one idą trochę opak w stosunku do dorobku orzeczniczego ponad 20 lat funkcjonowania w kodeksie pracy tych przepisów, to co się podoba, to właśnie postawienie na stałe monitorowanie i przeciwdziałanie, które zostało podniesione do rangi takich elementów nazywanych we współczesnej organizacji, we współczesnych firmach taką polityką compliance, a więc stałą polityką monitorowania i przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym.
1: Ja bym chciała teraz o te rzeczy tak trochę szczegółowo dopytać, ale jeszcze wcześniej. Używał pan takich słów, trochę słów kluczy, czy słów, które należałoby pewnie rozwinąć. Mianowicie tak, najpierw powiedział pan o odpowiedzialności pracodawcy. Ja rozumiem, reprezentuje pan Konfederację Lewiatan, a więc firmy, które stosują dobre praktyki, czuwacie nad tym, myślicie o tym, szkolicie, nie wiem, sprawdzacie i tak dalej, i tak dalej. Są to pewnie no, większe firmy, albo może powiem tak, bardziej świadome firmy. Czy myśli pan, że również w kilkuosobowym podmiocie, który pewnie nie jest u was zrzeszony, w małej firmie, w małej miejscowości, taki pracodawca podchodzi do kwestii

0: swojej odpowiedzialności w kontekście mobbingu. To znaczy on myśli, że ja powinienem być na tyle odpowiedzialny za swoich pracowników, żeby przypadkiem nie być mobberem, bo to dobrostan psychiczny moich pracowników w jakiś sposób narusza. Wierzy pan w to? Ja może tak zapytam.
1: W jakimś stopniu wierzę, bo oczywiście trzeba budować świadomość.
0: Klucz w jakimś stopniu,
1: ponad
0: rozumiem.
1: 20 lat doświadczeń naszych wskazuje, że te standardy w relacjach pracodawca-pracownik znacznie się poprawiły. Oczywiście duże firmy rozwijają, tak jak pani redaktor powiedziała, różne polityki, prowadzą stale szkolenia. W małej organizacji te nakłady nie są tak, można powiedzieć, regularnie ponoszone.
0: Szkoda na to pieniędzy takiemu małemu pracodawcy, chociażby. Nie mówiąc o świadomości. Co z świadomości jednak nie ma?
1: Ale świadomość też, że zjawisko mobbingu rzadziej występuje w tych małych organizacjach. To mogą być działania niepożądane, dyskryminacja, które często się wiążą z tym, że te zachowania są niewłaściwe. Natomiast mobbing częściej występuje w tych organizacjach, w których można powiedzieć, że rozstanie z pracownikiem jest trudniejsze, bo tam się nie zwalnia i wtedy ujawnia się taki mechanizm wypychania współpracownika bądź pracownika z organizacji. No, nie bez przyczyny częściej mobbing zdarza się w instytucjach publicznych niż w sektorze prywatnym.
0: Tak, macie państwo takie badania, które to pokazują, że bardziej w instytucjach publicznych?
1: Wiele badań pokazuje, że mobbing jest charakterystyczny przede wszystkim dla tych organizacji, w których złożona struktura chroni jak gdyby pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy i ujawniają się takie mechanizmy wypychania tego pracownika. Oczywiście nie można uogólniać. To są badania, które pokazują, w jakich organizacjach najczęściej się zdarzają takie działania niepożądane.
0: Jasne, ale to bardzo ciekawe, co pan powiedział. No oczywiście dziękuję za szczerość, bo to było szczere podejście, że jak nie można go zwolnić, to go się w jakiś sposób wypycha, na przykład go mobbując tutaj, on sam, że tak powiem, się usunie. No trochę tak to jest pewnie, no chyba, że będzie walczył oczywiście. No dobrze, ale powiedział pan jeszcze taki, użył pan jeszcze takiego innego sformułowania w poprzedniej swojej wypowiedzi, zgłaszanie problemów. No to ja chciałam właśnie zapytać, myślę, że to może się wiąże z tymi dużymi strukturami. Na czym polega, o co chodzi w tak zwanej dobrej komunikacji? Bo o tym przy mobbingu też się często mówi, że jest potrzebna dobra komunikacja z przełożonym lub ze współpracownikami. I jej brak właśnie jest jako ta częsta przyczyna mobbingu wskazywany.
1: Znaczy przede wszystkim pamiętajmy, że to, co jest kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania, efektywnego przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w tym mobbingu, jest jasna procedura zgłaszania tych działań niepożądanych. Pracownik, jeżeli wie do kogo się zwrócić i zwraca się za każdym razem, jeśli pojawia się problem, powoduje, że ta organizacja jest mniej narażona na, można powiedzieć, rozwijanie się takich zjawisk, ponieważ organizacja może porę zareagować na takie zjawiska niepożądane. Te procedury są bardzo różne. W niektórych firmach to jest mąż zaufania, który przyjmuje takie zgłoszenia. W innych to jest specjalna komórka w dziale HR, gdzie można się zgłosić. Ale są firmy na przykład, które korzystają z takiej zewnętrznej usługi, na przykład telefonu zaufania, psychologa, który odbiera w określone dni telefony od pracowników i przygotowuje tej firmie raporty, zwracając uwagę, czy te działania niepożądane to jest raczej taki przejaw dyskryminacji albo złych relacji międzyludzkich, czy to są poważniejsze tematy, którymi się natychmiast trzeba zająć. A więc jeszcze raz podkreślę, taki cały mechanizm i miejsce, w którym można zgłosić swój problem.

0: i zaufanie pracowników też do tego miejsca czy osoby. Także no, to nie będzie takie pukanie do zamkniętych drzwi, ale rzeczywiście będzie reakcja. To jest kluczowy element takiej efektywnej prewencji i właściwego reagowania na wszelkie zjawiska niepożądane. Ja celowo określam, posługuję się tym bardzo pojemnym określeniem zjawiska niepożądane, bo to może być zarówno dyskryminacja, jak i mobbing, jak i łamanie zasad współżycia społecznego. Bo bardzo często te działania mobbingowe rozpoczynają się od konfliktu, na przykład między współpracownikami. I później ten konflikt nierozwiązany i funkcjonowanie tych dwóch pracowników w tym samym miejscu powoduje, że ten konflikt narasta i ze zwykłego konfliktu, takich ugarczek słownych, przeradza się w naprawdę poważny problem nękania współpracownika, krytykowania, plotkowania na jego temat, próby izolowania i innych tych przejawów, które prowadzą później do rozstroju zdrowia tego pracownika, zaniżonej samooceny, wreszcie później problemów psychicznych związanych na przykład z depresjami, a to się przekłada na cały układ wegetatywny i później są długotrwałe zwolnienia, rozstrój zdrowia, problemy w pracy, problemy w domu i tak dalej. Moglibyśmy mówić o anatomii no takim, można powiedzieć, mechanizmie rozwoju.
1: No jasne, no to jest też nieopłacalne dla pracodawcy gdzieś na końcu drogi i te zwolnienia i te problemy. Oczywiście dobrze, ale teraz tak. W nowych tych przepisach antymobbingowych, tak one w czerwcu były uchwalone, wprowadzone ciekawe, właśnie taki pan wspomniał o tym, ja bym chciała jeszcze o tym zapytać, bo niektóre to jest ciekawe rzeczy są. Zmienione definicje. I tutaj samego mobbingu, jest mowa o mobbingu bez intencji, czy na przykład nękania właśnie pojęcie. Wyjaśnijmy proszę, o co chodzi przede wszystkim w tym mobbingu bez intencji. To znaczy, że ktoś może mobować kogoś nie mając na celu jego mobowania. No i co to jest nękanie?
0: To jest właśnie jedna z kontrowersji, która ja uważam, że jest bardzo ryzykowna. Oczywiście można ją wytłumaczyć praktycznie, ale przypomnijmy, że dziś mobbing jeszcze w obowiązującym stanie prawnym, mówię o tych przepisach z 2003 roku, które funkcjonują już ponad 20 lat, mobbing jest traktowany jako celowe działanie. Tutaj odchodzimy od tego, dopuszczając zjawisko, w którym mimo, że nie ma na przykład współpracownik czy przełożony intencji mobbowania, to jednak de facto dopuszcza się zjawiska takiego jak mobbing. A tutaj właśnie wchodzi w grę takie subiektywne odczucie. I to jest bardzo trudne, bo można powiedzieć, że dla jednego pracownika będzie na przykład takie, nazwijmy to, chamskie reagowanie przełożonego czy współpracownika właśnie łamaniem zasad współżycia społecznego, a drugi, ten szczególnie wrażliwy, będzie to odczuwał bardzo osobiście i będzie to prowadziło do tego, że on wpadnie w depresję i będą mu rozpoczną się te wszystkie elementy charakterystyczne dla mobbingu, a więc rozwoju zdrowia psychicznego.
1: No tak, ale przepraszam, że wejdę w słowo, panie profesorze, ale no chyba nie można usprawiedliwiać jakby takiego postępowania, które jest postępowaniem nagannym, bo rozumiem, że jak pan użył słowa chamskie, to uznamy, że ono jest naganne, tym, że dla jeden jest większym wrażliwcem, a drugi mniejszym. Ono jest po prostu obiektywnie naganne, obiektywnie niegrzeczne, obiektywnie chamskie, obiektywnie izolujące pracownika, obiektywnie traktujące go gorzej i tak dalej, więc kwestia intencji chyba jest wtórna.
0: Kwestia intencji tak samo kwestia odpowiedzialności, znaczy łamanie zasad współżycia społecznego jest przesłanką do ukarania pracownika za łamanie tych przepisów.

0: ale czy możemy w takim stanie taktycznym, o którym powiedziałem, powiedzieć, że ten współpracownik chciał mobbować drugiego pracownika? Ja tu mam pewne wątpliwości, bo jego celem nie było nękanie tego pracownika, tylko było to zachowanie naganne, które należy każdej organizacji ukarać, ale to było raczej łamanie zasad współżycia społecznego.
1: A jakby to robił szef? Bo ja myślę, że mobbing jest częstszy w tej relacji.
0: Aby tego pracownika poddać mobbingowi.
1: A jak to byłby szef? Bo to jest częstsza relacja chyba, wydaje mi się, aniżeli pracownik z pracownikiem.
0: Nic
1: to nie zmienia, tak?
0: To znaczy, no, nie zmienia. Pamiętajmy, że mobbing ma kilka przejawów. Może dotyczyć stosunków przełożony pracownik, może dotyczyć stosunków między współpracownikami, mm-hmm. też się bardzo często zdarza, ale jest też mobbing, który polega na tym, że pracownicy mobbują swojego przełożonego. To są wszystko zjawiska, które występują.
1: Nie słyszałam o takim przypadku, ale być może występują. Tak, ja po prostu nie słyszałam.
0: Mógłbym pokazać kilka orzeczeń, które pokazują mm-hmm. to, zwłaszcza się zdarza w sytuacji, kiedy z grona współpracowników zostanie wybrany przełożony, który nie jest akceptowany przez pozostałych współpracowników. Mm-hmm. I swojego szefa na przykład pracownicy poddają takim działaniom niepożądanym.
1: Jasne. Panie profesorze, ale ja chciałam zapytać o życie. Jasne. Ja chciałam jeszcze zapytać o życie trochę, żebyśmy zdążyli. No bo wiemy przecież, że mobbing w praktyce wykazać jest bardzo trudno. No nie ma świadków przede wszystkim. Wszyscy się boją po prostu, szczególnie w tej relacji, kiedy jest szef podwładne, w tej relacji. Szczególnie wtedy wszyscy się boją, no, coś powiedzieć przeciwko szefowi, jeżeli oni pracują, tak? Jeszcze w tym miejscu. Jeśli już nie pracują, stają się mało wiarygodnymi świadkami, no bo sami zostali zwolnieni, więc mogą się teraz mścić, mówiąc zupełnie banalnie. No więc sprawa jest trudna, tak? I orzeczenia sądowe chyba dowodzą tego, no bo sądy stwierdzają mobbing i zasądzają odszkodowanie w zaledwie około 5% spraw. No to pracownik często ma po prostu dość, sam się zwalnia, czyli to, co pan mówił, wypchnięcie się udało, albo nie wiem, gdzie na długie zwolnienie lekarskie, a potem i tak musi odejść z pracy, bo dostanie wypowiedzenie. Czy tu czegoś nie należałoby zmienić i czy może odwrócenie procesu dowodowego, bo taka jest też propozycja w tych zmianach, coś zmieni?
0: Znaczy, znowu wrócę do początku naszej rozmowy. Ja bardzo mocno wierzę, a to jest poparte także praktyką, bo uczestniczyłem w wielu takich postępowaniach wyjaśniających, czy występuje zjawisko mobbingu, czy też nie. I powiem tak, mimo bardzo złożonych czasem spraw i wielu nagannych zachowań, bardzo często jednak okazuje się, że przesłanki nie wskazują, że był to mobbing, a raczej konflikt, który, za którym stały różne zachowania, które należało piętnować. Natomiast no, mobbing, przypomnijmy, definiowany jako to działanie celowe, nastawione na nękanie pracownika i izolowanie go, które wywołuje rozstrój zdrowia tego pracownika, no był, pojawiał się niesłychanie rzadko, ale chcę i stąd pewnie też ta statystyka orzecznictwa. Stąd częściej wskazywał na różne działania niepożądane, na dyskryminację, aniżeli na mobbing. Ale chcę powiedzieć, że w tej masie, nawet jeżeli mamy do czynienia z jedną, dwoma, tym małym odsetkiem spraw, to ze względu na drastyczność tego zjawiska należy z nim walczyć.
1: No dobrze, to teraz zapytam o tą drugą część, o którą pytałam, z tym procesem dowodowym. Czy to ma polegać teraz na tym, że to pracodawca będzie dowodził, że mobbingu nie było, a nie pracownik, któremu, jak powiedziałam, brak świadków, ma dowodzić, że mobbing był?
0: To znaczy, no, proces dowodowy jest bardzo skomplikowany. Ja akurat uważam, że dzisiaj

0: dzisiejszy stan prawny był bardziej efektywny, bo wskazanie bez przerzucenie ciężaru dowodu na pracodawcę, który ma się tłumaczyć, że to zjawisko nie występowało, jest trudny wobec braku przedstawienia na przykład odpowiednich środków dowodowych. Dzisiejszy stan mówi tak, musi przedstawić środki dowodowe, to mogą być nawet nagrania, które pracownik zrobi, ale jednak wskazujące, znaczy definiujące konkretne sytuacje. No, wyjście od tego,
1: musiałby biegać z tym telefonem i nagrywać.
0: Teraz udowodnienie, że tak nie było, oznacza bardzo trudną sytuację procesową, bo oznacza, że no, pracodawca będzie musiał wymyślać, czy zidentyfikować te wszystkie sytuacje, a następnie pokazać, że jego działania, czy działania no, współpracownika nie miały takiego
1: szczerze
0: charakteru.
1: Mówiąc, nie zgadza mi się to z brakiem, jeżeli do tego dołożymy brak intencjonalności działania, to to się rzeczywiście mocno wyklucza, tak? Jeżeli dołożymy brak intencjonalności, to logicznie to się mocno wyklucza. Jasne, jeszcze tylko jedno króciutkie pytanie na zakończenie, bo tutaj jest też mowa w nowych przepisach o przeniesieniu odpowiedzialności na jakby bezpośredniego sprawcę. To chodzi, rozumiem, o sytuację, żeby za mobbing konsekwencje, na przykład finansowo, odszkodowawcze, nie ponosiła firma jako taka, tylko rozumiem bezpośrednio mobber. Czy tak ma to działać?
0: Tak, i to jest dobre rozwiązanie. Znaczy już w poprzednim stanie prawnym zdarzały się takie roszczenia pracodawcy wobec mobbera. Tutaj zostało to nazwane i to jest jeden z ważnych elementów prewencji. Czyli na przykład menadżerze, współpracowniku, pamiętaj, że twoja odpowiedzialność nie kończy się na tym, że pracodawca rozwiąże z tobą stosunek pracy, jeśli jesteś tym mobberem, sprawcą tych wszystkich działań przeciwko twojemu współpracownikowi lub pracownikowi. Będziesz także odpowiadał finansowo za wszystkie zadośćuczynienia, które sąd zasądzi. Pracodawca je pokryje i pracodawca...
1: Ty potem będziesz musiał mu zwrócić. To rozumiem. Rozumiem, że to samo ma pan na myśli. Będę się ciągle upierała przy tym, jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła relacji szef-pracownik. Czyli ten szef, który byłby mobberem, przyjmijmy tę częstszą sytuację, będzie też musiał te środki zwrócić. Dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Profesor Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na kolejną audycję Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
2: Kapitał i Praca. Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec. Jeśli w porę zareagujesz, objawy

0: nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
1: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma.

0: każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja zatrzymała Romana Rzetę w śledztwie dotyczącym zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszko. Według Wirtualnej Polski i TVN-u Roman Rzet był kluczowym partnerem biznesowym Suszka.
1: Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce zonda krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o planowanej przez Romana Rzet ucieczce. Tuż przed zatrzymaniem chciał wyjechać do Chin. Rząd zapowiada przesuwanie nowych inwestycji w przemysł zbrojeniowy do zachodniej części Polski. Ze względów bezpieczeństwa produkcja wojskowa powinna być lokowana z dala od wschodniej granicy, tłumaczy wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ma to przynieść korzyści m.in. wielkopolskim zakładom pancernym w Poznaniu.
2: Jest to też ten rejon, gdzie dużo bezpieczniej jest lokować produkcję, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Za chwilę powstaje nowa fabryka w sąsiednim województwie, w Lubuskim, ale tutaj też będziemy rozmawiali o kolejnych inwestycjach.
0: Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka odwiedziła Poznań w związku z konferencją Silne Regiony, Bezpieczna Polska. Tymczasem Kreml przekazał, że amerykańscy wysłannicy na spotkaniu z Władimirem Putinem przedstawili szereg pomysłów dotyczących rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z rosyjskim przywódcą w Moskwie. Jak powiedział doradca Putina Jurij Uszakow, rozmowy były owocne dla obu stron. Dodał, że kontynuowane będą zarówno osobiste kontakty Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jak i współpraca za pośrednictwem negocjatorów. Amerykanie do tej pory nie odnieśli się do przebiegu spotkania. Dziś Witkoff i Kushner w Kijowie będą rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
3: To są aktualności jedynki.
0: Plony zbóż w tym roku nie będą tak obfite jak ubiegłoroczne, przewiduje minister rolnictwa. Stefan Krajewski podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie wyraził nadzieję, że wyższe ceny skupu płodów rolnych zrekompensują rolnikom niższe plony.
4: Są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy. Oczywiście wszystko obserwujemy, to też kwestia tego, co się dzieje na rynkach. Mam nadzieję, że te ceny będą rolnikom rekompensować jednak niższe plony.
0: Minister rolnictwa tłumaczy, że sytuacja wymaga przebudowy systemu ubezpieczeń, ale też uruchomienia kredytów z niskim oprocentowaniem, tak aby rolnicy mogli przetrwać najtrudniejszy okres. Na koniec Francja i zaostrzenie walki ze zjawiskiem ultra fast fashion, czyli masową produkcją taniej odzieży. Tamtejszy rząd wprowadził system dodatkowych opłat dla firm wprowadzających na rynek tego typu produkty.
5: Nowy system wszedł w życie na początku września. Wysokość opłaty zależy m.in. od liczby produktów oferowanych przez daną markę oraz od

0: możliwości ich naprawy. Przykładowo za bieliznę kara finansowa wynosi około 50 centów, a za kurtkę lub płaszcz może sięgać nawet 12 euro. Stawki mają rosnąć do 2030 roku, a zebrane środki będą wspierać funkcjonowanie systemu zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu odzieży. Nowe przepisy wymierzone są przede wszystkim w chińskie platformy, takie jak Shein, Temu i AliExpress, które każdego roku wprowadzają na francuski rynek miliony bardzo tanich produktów. Stanowi to coraz większe wyzwanie dla tradycyjnych marek odzieżowych i sprzedawców działających we Francji. W ostatnich miesiącach wiele takich firm ogłosiło upadłość. Paryż chce również ograniczyć negatywny wpływ ultra fast fashion na środowisko. Chodzi przede wszystkim o ogromne ilości tanich ubrań, które po krótkim czasie trafiają na śmietniki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Niedziela przypomni nam o zbliżającej się wielkimi krokami jesieni. Będzie pochmurno, deszczowo, a na północy Polsce także na północy Polski oczywiście także zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 16 do 20 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj w Spakowanych czysty poradnik dla każdego, kto planuje jesienny city break i szuka ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Włochy po wakacjach tanieją, a słońce w końcu pozwala swobodnie oddychać, ale pchanie się do Rzymu, Florencji czy Wenecji to wciąż gwarancja tłumów i przepłacania. Gdzie pojechać, żeby ominąć te tłumy, doradzi nam Anna Kłosowska, Italianna, dziennikarka, blogerka, wieloletnia pilotka wycieczek. Dzień dobry, Aniu.
4: Dzień dobry, buongiorno. A zatem mamy trochę niższe temperatury i tak, jeżeli chcemy jechać do Rzymu, jeżeli się naprawdę na niego strasznie uprzemy, ja kocham Rzym, żeby nie było wątpliwości.
3: Ja też.
4: I ty też. Natomiast oczywiście uciekajmy od tłumów. Jeżeli chcemy zwiedzać wielkie muzea, jeżeli chcemy być koniecznie w centrum, jeżeli dopiero co przeszliśmy od Koloseum, kochani, nie pchajmy się na przykład do Muzeów Watykańskich, które wiadomo jak są zapakowane. Dlaczego jeżeli wejdziecie na Kapitol, nie wejdziecie do muzeów kapitolińskich? Puste, warto je zobaczyć. Jeżeli mamy ochotę na trochę spaceru, to wejdźmy na to wzgórze.
3: Na Aventyn.
4: Na Aventyn, właśnie, wejdźmy na to wzgórze. Jedno z tych słynnych siedmiu, prawda, o których Rzym jest według legendy zbudowany. Wejdźmy i popatrzmy sobie na kopułę Bazyliki Świętego Piotra przez dziurkę od klucza u kawalerów maltańskich. Tu wam powiem, że zawsze jest pewna kolejeczka, ale zrobienie przez tą dziurkę zdjęcia przez komórkę naprawdę wymaga ekwilibrystyki. Obok mamy ogrody pomarańczowe. Jakie to jest cudowne miejsce. Naprawdę usiądźcie na kamiennej ławeczce i znowu panorama, a zbiegając w dół macie z kolei ogrody różane. I otwiera wam się genialna panorama, zarówno na Palatyn, jak i na Circus Maximus. Ale teraz mamy powiedzieć też, jak tak pomieszkać sobie tanio w Rzymie, więc tak.
3: To intrygujące.
4: To intrygujące, to bardzo intrygujące. To znaczy powiem tak, że w samym centrum Rzymu, jak wylądujecie na Termini, jak wysiądziecie przy tej głównej stacji kolejowej, to pierwszy wasz szok będzie taki, czy wy jesteście na pewno w Rzymie, czy wy może jesteście w Indiach, dlatego że to jest zupełnie taki kwartał hinduski. Ale właśnie Hindusi mają mnóstwo tych... Nie, w knajpach hinduskich pizzy nie jedzcie, please, naprawdę. Natomiast prowadzą mnóstwo hotelików, takich rzeczy. I tu naprawdę są ceny, no przebijają, można za 50 już jurków tam sobie przenocować.
3: Za 50 jurków, czyli za 50 euro.
4: Euro, tak, ale w każdym razie, więc to jest warte. No nie oczekujcie, nie wiadomo, 5 gwiazdek w tym momencie, ale czysto jest. Ale też są fajne hotele wokół jeziora Bracciano i stamtąd też się później można dostać kolejką, dojechać do pierwszej stacji metra i stamtąd już do Rzymu.
3: Kiedyś nocowałem w hotelu czterogwiazdkowym w okolicach takiej stacji o wiele mówiącej nazwie Cinecittà, czyli...
4: Cinecittà, tak.

0: wytwórnia filmowa.
1: Tak, włoska wytwórnia, włoski Hollywood.
0: Do samego centrum Rzymu metrem to było jakieś, no góra 20 minut, a ceny były jak nie rzymskie.
1: Okay. Tak, tak.
0: Ale wyjedźmy z Rzymu, jedźmy teraz do
1: Pizy.
0: Do ukochanej Toskanii i właśnie nie Florencji, tylko do Pizy, bo tam
1: tak,
0: zdaje
1: bo tam
0: się
1: to samoloty jest, lądują, tak.
0: Bo tam
1: tak.
0: lądują samoloty, tam jest teraz wystawa Mitoraja, to jest taki...
1: To otwarte Muzeum Mitoraja wreszcie się doczekaliśmy, tak.
0: I polski rzeźbiarz, który zaznaczył mocno swoją obecność również w Rzymie. Ale zostańmy w tej Pizie.
1: Zostańmy w Pizie, bo jeżeli mówimy o Mitoraju, to jego upadły anioł plasuje się, czy też spoczywa tuż za krzywą wieżą, więc to też tak warto wiedzieć. Natomiast Piza i co za Pizą? Takie dwa miejsca kompletnie nieoczywiste. Bardzo bym was chętnie wysłała do kamieniołomów Masie Carrarze. Wszyscy tak oglądamy te słynne rzeźby, prawda, Dawid i tak dalej, słynny marmur kararyjski. No chyba warto zobaczyć, gdzie się go wydobywać. No więc tam, bo wjeżdżacie po prostu w góry marmurowe, w kręte, wąskie przejazdy, stroma przepaść, po takim żwirze właściwie marmurowym jeździcie. Wrażenie jest nieprawdopodobne, bo rzeczywiście nad wami są te bloki takie marmurowe, które sięgają nieba, odcina się od tego błękitu ta biel i one są ścinane od czasów już Etrusków. To już Etruskowie tam wydobywali.
0: W okolicach Pizy, zdaje się, mamy jeszcze jedną mega atrakcję, która jest właściwie w ogóle nieznana.
1: W ogóle nieznana. Ja tego też do niedawna nie znam. Nie miałam zielonego wręcz pojęcia, że coś takiego istnieje akurat w tym miejscu.
0: I co to jest?
1: I co to jest? Proszę Państwa, Virgo. Virgo to tak nam się kojarzy troszeczkę dziewica, coś, prawda, ten sposób. No bardzo jest to dziewicze, powiedziałabym, przedsięwzięcie. Dlatego, że to jest ośrodek, gdzie bala się głosy z kosmosu. I spotykają się naukowcy z całego świata. I rzeczywiście można ten ośrodek zwiedzać. Wrażenie jest niesamowite, bo możliwość obcowania właśnie odczuwania tych fal, dlatego że my w pewnym momencie stajemy przy takim urządzeniu i mamy wrażenie troszeczkę jakbyśmy byli, byśmy słyszeli sonar, prawda? Badanie tych fal grawitacyjnych. Jest to coś niesamowitego i w tym przedsięwzięciu też uczestniczą nasi naukowcy. Zajrzyjcie do Virgo, naprawdę warto.
0: O zderzaczu hadronów o słyszał zderzaczu prawie właśnie każdy, ale o Virgo, gdzie
1: o Virgo
0: również pracują Polacy.
1: Więc nawet właśnie okolice Pizy. Zobaczcie, ile fantastycznych rzeczy można tutaj odkryć.
0: Polacy latają do Pizy, ale latają też, i to zwłaszcza w okresie zimowym, do Bergamo. Po to, żeby przesiąść się szybko w busika, w nawetkę i pojechać do ośrodków narciarskich. A samo Bergamo, zdaje się, to jest też bardzo interesujące, nieoczywiste miejsce.
1: No właśnie, bo Bergamo tak, z jednej strony w góry, z drugiej strony do Mediolanu, bo mamy Bergamo, prawda, najlepszy port lotniczy, ten tani, właśnie tanie linie tutaj lądują, a tymczasem właśnie wsiadacie w nawetkę i w 3 kilometry jesteście w Bergamo. I Bergamo mamy, Bergamo Basso, Bergamo Alto. Cudowne Bergamo średniowieczne, średniowieczno-renesansowe właściwie, otoczone murami. Wrażenie jest niesamowite, bo rzeczywiście ono jest na górze położone. Możemy wjechać autobusem albo podjechać kawałek, albo per pedes, taką szeroką aleją Jana XXIII, który tamże się urodził. Ale bardzo fajna rzecz jest, dlatego że w pewnym momencie u podnóża góry jest stacyjka i można sobie podjechać taką kolejką wąskotorową. Ona bardzo ostrym kątem wjeżdża w górę i jeszcze tak lekko zawija, więc no jest dreszczyk emocji, czy to się wszystko nam w pewnym momencie nie urwie. I później wysiadacie na górze i tak, tak.
0: Oj, jak... dla narciarzy to żaden problem.
1: No dobrze, ale nie każdy jest narciarzem, a trochę słyszałam takich westchnień, jak jeździłam z grupami. W każdym razie wjeżdżamy na górę i mamy te mury obronne, takie solidne, właśnie renesansowe, obfite, po których koronie można sobie cudownie pochodzić. Jest to wspaniały spacer i mamy właśnie tą inną rzeczywistość. Cofamy się ileś wieków wstecz i rzeczywiście zachody słońca w tym Bergamo Alto.
0: Zachody słońca oraz polenta i stracciatella.
1: Tak, polenta i stracciatella. Polenta oczywiście, jeżeli wysiadacie na stacji górnej, jeżeli mówimy o tanim podróżowaniu, to tam jest taka, powiedziałabym, budeczka, której sprzedają właśnie polentę z różnymi sosami.
0: Powiedzmy, co to jest, słuchaczom.
1: Polenta to jest taka, można by powiedzieć, taka drobna kaszka, taka mama łyga kukurydziana, ale naprawdę ona jest smaczna w towarzystwie sosu.

0: sama w sobie jest bezsmakowa. Natomiast jeżeli ma towarzystwo sosu, na przykład sosu z kawałkami mięsa dzika, no to rzeczywiście brzmi to dobrze, prawda?
1: Z ojczyzny lodów Stracciatella pojedziemy do ojczyzny. Może ojczyzna to jest za dużo powiedziane, ale jednej z najlepszych kaw, do rodziny, która zmieniła sposób serwowania i zaparzania kawy, czyli do Triestu.
0: Triest nam się kojarzy z Sisi, Triest nam się kojarzy z Wiedniem, on jest taki rozległy, to jest miasto, które oddycha, to jest miasto portowe, miasto jednocześnie bardzo eleganckie. Natomiast właśnie zajrzyjmy koniecznie do fabryki kawy Illy, bo właśnie tu się urodziła, do zakładu.
1: Powiedzmy w ogóle, kim była rodzina Illy? To byli wieloletni rządzący Triestem, samorządowcy, ale tak naprawdę Francesco Illy to był człowiek, który zrewolucjonizował system i zaparzania, i pakowania kawy.
0: I możemy się nauczyć też tego sposobu parzenia na warsztatach, które organizuje ta fabryka.
1: Zatrzymajmy się jeszcze w Trieste, bo on zasługuje na troszeczkę więcej niż wypicie tylko kawy w tej słynnej kawiarni naprzeciwko domu, w którym mieszkał James Joyce.
0: Jeśli chodzi o Trieste, ja mam takie swoje ulubione miejsca i na przykład takim miejscem właśnie nieoczywistym jest Castello Miramare. Cudowna, biała budowla, gdzie była kręcona włoska wersja Rebeki według powieści Daphne de Maurier. Jedna z najważniejszych atrakcji właśnie Triestu.
1: No i James Joyce.
0: I James Joyce.
1: Tak, który tam mieszkał, tutaj zręby Ulyssesa powstawały. Tak jest. Regionem, przez który przemykamy tylko, pędząc do tych naszych docelowych miejsc, jest Friuli Wenecja Julijska.
0: A to tak, jest Friuli region Wenecja Giulia, tak.
1: Genialny.
0: Genialny taki region, tak, w którym się spotykają góry z morzem. To jest najbliższy geograficznie region Włoch, jeżeli jedziemy z Polski, więc tak, dla amatorów gór Dolomity Friulańskie.
1: W jesieni wygląda
0: bajecznie. Tam mamy to słynne Prosciutto di San Daniele z wioski, bo to jest wioszczyna w górach gdzieś, prawda, wysoko. Ale też przede wszystkim, jeżeli pomyślimy o szlaku bursztynowym, prawda, który łączył Akwileję, Grado z Bałtykiem, no to właśnie on szedł właśnie tędy. My mamy Akwileję, tą słynną Akwileję z cudowną katedrą, gdzie mamy posadzkę zrobioną z mozaiki. Mozaika paleochrześcijańska, co to znaczy, że to są te pierwsze wieki chrześcijańska. I na tej mozaice, która się zachowała na całej długości bazyliki, mamy właściwie taki mariaż sakrum z trochę profanum, dlatego że mamy te symbole wczesnochrześcijańskie, ale tam się gdzieś zaplątują jeszcze te stare symbole, dawne symbole. Tutaj można na przykład też sobie zamówić lekcję mozaikarstwa. Ja taką lekcję przerobiłam. Pierwszy raz zrobiłam swoją małą mozaikę. Akwileja jest niesamowita, dlatego że Akwileja była ongiś portem. Więc cudowne wykopaliska portowe, które, proszę Państwa, te wykopaliska kazał wydobyć na światło dzienne Mussolini. Mamy tu też część drogi bitej rzymskiej wykładanej kamieniami takimi obrobionymi i mamy zrekonstruowany dom rzymski. No willa jest nieprawdopodobna hektarowo, że tak powiem. I rzeczywiście tu też mamy fragmenty mozaik. Mamy też muzeum archeologiczne. Bardzo warto je zobaczyć, dlatego że tutaj chociażby możemy właśnie zobaczyć wyroby z bursztynu, z naszego bursztynu, gdzie wyrabiane są na przykład kamee.
1: A jeśli byśmy chcieli niekoniecznie chodzić po muzeach,
0: ale w Wenecji
1: Julijskiej zażyć jakichś innych aktywności.
0: Grado, tak zwane Grado pierwsza Wenecja, dlatego że Grado też jest pocięte kanałami i tak się składa, że w momencie, kiedy Hunowie przepędzali ludzi, oni uciekali za chwilę i oni wylądowali właśnie w Grado, a później z Grado popędzili do Wenecji. Gdyby inny był los historii, to Grado byłoby Wenecją, a tymczasem się zatrzymało. Cudowne miejsce teraz na po prostu plażing. Taki plażing po sezonie jest świetny, dlatego że my dalej w październiku my się spokojnie wykąpiemy. Tu będzie ciepłe, rozgrzane morze. Zresztą w ogóle Friuli jest cudowne, dlatego że to są jedne z najpiękniejszych plaż. Piaszczyste plaże na miarę naszych, że tak powiem. Ciepłe morze, mnóstwo ścieżek rowerowych. To jest znowu ta turystyka jesienna, aktywna, którą my tak bardzo lubimy.
1: Na koniec odkryjmy jeszcze Turyn. To jest też chyba takie mało

0: niedoceniane przez polskich turystów miasto, a jest przepiękne. Wszyscy wiedzą, że w Turynie grał Zbigniew Boniek.
1: Oj, tak, i na tym się
0: i na tym koniec.
1: I na tym się kończy.
0: A co o tym Turynie ciekawego?
1: Ale o co o tym Turynie właśnie? O tym Turynie można powiedzieć dużo, dlatego że tak, jest to miasto też bardzo, można powiedzieć, takie królewskie, można powiedzieć, też z szerokimi alejami. Miasto, gdzie jest, no teraz już otwarto, prawda, to muzeum w Kairze słynne. Natomiast do tej pory ja uważam, że najpiękniejsze muzeum ze zbiorami egipskimi znajdowało się w Turynie. Naprawdę na wielu piętrach zresztą. My przechodzimy tam, zanurzamy się w Egipt z taką całym, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza, powiedziałabym. Więc to jest jedno, na pewno jedna taka kikka, jak włości mówią, taki smaczunio. Mamy też operę w Turynie, jak najbardziej. Polecam Muzeum Kawy, bardzo warto, dlatego że jest to muzeum interaktywne i też warto do niego zajrzeć. Jest napój. Jest to napój, który się nazywa Bicerin i to jest rzeczywiście napój, który się pije w Turynie, w tak zwanych kawiarniach historycznych, które jest na bazie właśnie kawy, kakao, śmietanki. W Turynie się trzeba w ten sposób zanurzyć, bo Turyn jest fantastyczny.
0: Proszę Państwa, Włochy nie tylko na wakacje, Włochy na city breaki, a może nawet na te breaki poza city, czyli poza miastami, bo można odkryć miejsca zupełnie nieoczywiste. Kluczem jest wyobraźnia i odwaga, by skręcić w lewo tam, gdzie wszyscy idą w prawo. A w lewo poprowadziła nas dzisiaj Anna Kłosowska, dziennikarka, blogerka, Italianna.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia, dzień dobry. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Witam serdecznie, panie prezesie.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo, że znowu mogę być gościem.
1: A ja się bardzo cieszę, że spotykamy się w wyjątkowej chwili, w wyjątkowym momencie. To jest ostatnia sobota, no przed tak naprawdę wielkim sprawdzianem chyba dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo szykuje się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, potężne wydarzenie. Wy jesteście też tam obecni tak naprawdę od wielu lat, no ale chyba w tym roku i zaraz pewnie pan prezes zdradzi dużo niespodzianek, olbrzymie stoisko, potężny sprzęt, który będzie też eksponowany.
2: Nie ukrywam, że ciągle mam taki dylemat związany z tym, jak podchodzić do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, corocznej imprezy we wrześniu się odbywającej, dlatego że no, jest to ważne wydarzenie, trzecia chyba tego typu impreza w Europie, a z drugiej strony między tymi okresami targowymi, czyli od września do sierpnia każdego roku dzieje się tyle istotnych i ważnych spraw, chociażby patrząc na sierpień tego roku, że w zasadzie albo wszystko się kumuluje na tych targach w Kielcach i to jest taki główny punkt odniesienia, główne wydarzenie i kumulujemy tam i umowy, i spotkania, i różnego rodzaju wydarzenia, albo rozmawiamy o wszystkim, w tym o tych targach. Odpowiadając wprost na pytanie, targi są bardzo ważne. Na pewno wykorzystujemy to coroczne wydarzenie do tego, żeby zaprosić naszych partnerów, żeby pokazać nowe produkty, żeby pokazać nasze dokonania czy działania przez ostatni rok i żeby także zapowiedzieć pewne rzeczy, które będą przedmiotem naszej aktywności po targach. I tak podchodzimy do tego wydarzenia, które za kilka dni będzie miało miejsce w Kielcach.
1: Wejdę panu trochę też w słowo, panie prezesie, i nie zgodzę się też z tą tezą, że no z jednej strony to tylko targi, z drugiej strony tak dużo ważnych rzeczy przed tymi targami się dzieje, bo myślę też sobie, że to jest jednak jedyne tak naprawdę miejsce i jedyny moment dla bardzo wielu potencjalnych kontrahentów, żeby w spokoju, jednak mimo wszystko w spokoju, przejść się po tych stoiskach, porozmawiać z głównodowodzącymi poszczególnymi spółkami, chociażby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czy też z partnerami z zagranicy. No nie ma takiego drugiego miejsca i takiego drugiego terminu w kalendarzu militarnym, obronnym, zbrojeniowym, żeby no, to wszystko się łączyło w jednym. I jeszcze politycy do tego, którzy się tam pojawiają.
2: To prawda. Żeby sobie uświadomić skalę przedsięwzięcia, to trzeba pamiętać o tym, że w tym roku bierze około 1000 firm udział w targach. I teraz, jak pani redaktor wspomniała o spokoju, to ja jednak pomyślałem sobie, że to jest iluzoryczny spokój, dlatego że pamiętam z ubiegłego roku spotkania. Żadne spotkanie nie trwa dłużej niż 20.

0: 20-25 minut, dlatego że jest kolejka, dlatego że jest wielu partnerów chętnych, wiele firm, które przyjeżdża właśnie po to, żeby się spotkać. I to jest trochę jak maszyna, jedno za drugim. W roku 2025 podpisaliśmy około 40 umów na targach. To nie ma siły, żeby te 40 umów wybrzmiało bardzo mocno, żeby skupić zainteresowanie na każdej z nich, no bo jest ich po prostu za dużo, więc wybieramy kilka tych najważniejszych.
1: No tam rzeczywiście jak w ULU u Was było w zeszłym roku.
0: Tak, właśnie, to jest dobre porównanie. To trochę jest jak w ULU. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. W ubiegłym roku około 30 tysięcy, jak pamiętam, było odwiedzających. I to jest super, że to się dzieje, dlatego że na te 1000 firm około połowy to są polskie firmy. Ale w tym roku na przykład głównym gościem czy partnerem takim krajowym jest Kanada i z Kanady, z tego co wiem, przyjeżdża ponad 90 firm, więc to też jest ogromny potencjał do współpracy, duże zainteresowanie, ale też pokazuje to, ta statystyka, ile spotkań przed nami, ile rozmów, dlatego że to nie są często zintegrowane grupy, tylko no, przyjeżdżają różni przedsiębiorcy z różnego rodzaju kompetencjami i z różnym zainteresowaniem. Staramy się na to odpowiedzieć i wykorzystać te 4 dni do maksimum. Z jednej strony jest prezentacja, czyli wizualnie widać określony sprzęt. My też mamy swoje plany w tym roku, a z drugiej strony także chcemy podpisać kilka bardzo istotnych umów, pójść do przodu w pewnych tematach i pokazać kierunki. Nie zawsze to są umowy, które są wielkimi biznesowymi dziełami, w takim kontraktami. Często to jest zapowiedź pewnych rzeczy, ale zapowiedź niezwykle ważna i takich też kilka projektów przygotowujemy na ten rok.
1: Panie prezesie, z racji tego, że nie pierwszy raz gości pan na naszej antenie, zdradzi pan, uchyli pan rąbka tajemnicy, chociaż minimalnie, jeżeli chodzi o chociażby premiery albo no właśnie te umowy czy dokumenty, które zamierzacie podpisać?
0: Z zakresu umów to chciałbym oczywiście, żebyśmy zrobili kolejny krok, jeśli chodzi o naszą współpracę z amerykańską firmą Anduril dotyczącą przyszłej produkcji rakiet Barracuda, niezwykle potrzebnych w polskim wojsku. Bardzo ważne będą dla nas przedsięwzięcia związane z polonizacją i tutaj chcielibyśmy pokazać pewne rzeczy związane z Jelczem i z produkcją komponentów i elementów do Jelcza, zwłaszcza tych komponentów, które dzisiaj sprowadzamy z zagranicy, a wydaje nam się, że gromadzimy partnerów, którzy potrafiliby, polskich partnerów, którzy potrafiliby pewne rzeczy. Próbujemy też zainteresować naszych polskich partnerów, dużych polskich partnerów, pewnymi propozycjami współpracy w zakresie, można by to nazwać trochę chemią dla przemysłu obronnego, ale to ma szerszy wydźwięk i być może w tym zakresie również przygotujemy pewne propozycje w ramach spółek Skarbu Państwa. Będziemy promować ideę local content, będziemy także podpisywać kilka listów intencyjnych. Mogą się także zdarzać umowy o takiej bardziej strategicznej współpracy, rozumiane jako kontynuacja tego, co robiliśmy albo przez ostatni rok, albo rok temu na targach. Więc od strony umów przygotowujemy wiele przedsięwzięć. Ważne dla nas będzie, bo tutaj dotrzymujemy słowa, że chcemy zaprezentować prototyp, czy taki pierwszy modelowy egzemplarz ciężkiego wozu bojowego piechoty, ale w takiej proporcji już 1:1 i to na pewno ta premiera będzie miała miejsce w pierwszym dniu targów, jako przykład też naszych prób szukania nie tylko nowych produktów dla polskiego wojska, ale także modernizacji technologicznych. W związku z tym na przykład platforma uniwersalna modułowa, która używana jest dzisiaj przy Borsuku, będziemy chcieli ją wykorzystać we współpracy z naszymi partnerami. Ważną kwestią, żeby tak nie zdradzać wszystkiego, będzie również kosmos. Chcemy tutaj poczynić kolejny krok wspólnie z naszymi partnerami, czy z naszym partnerem. No, zrobimy kolejny krok w zakresie współpracy dotyczącej obecności polskiego przemysłu obronnego w przestrzeni kosmicznej.
1: Ten kosmos jest bardzo ważny, bardzo wielu polityków w ostatnich miesiącach też zwracało na to uwagę, ale teraz jeszcze wrócę do tych aspektów, które pan wymienił przed chwilą. Powiedział pan, panie prezesie, między innymi właśnie o kontynuacji współpracy z Amerykanami, jeżeli chodzi o Barracudę. Słyszeliśmy wielokrotnie, jak te umowy się podpisywały, że są to bardzo istotne kompetencje, które przemysł polski, rodzimy, zbrojeniowy pozyska i tak naprawdę nas to wyniesie w ogóle inną przestrzeń, w inną sferę, jeżeli chodzi o ten sektor.
0: Mówimy o dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony polskie wojsko nie ma rakiet dalekiego zasięgu, a dzięki takim projektom może

0: zaopatrzyć się w tego typu uzbrojenie, więc to jest istotne. A druga rzecz to jest rozwój kompetencji w przemyśle. My dzisiaj jako przemysł i prywatny, i państwowy nie mamy takich kompetencji, by w oparciu o własne technologie tego typu sprzęt produkować. W związku z tym szukamy partnerstw i tutaj Anduril jest dla nas takim przykładem tej nowej, nowoczesnej technologicznej firmy, która posiada rozwiązania akceptowane i jakby pozyskiwane także przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. My chcemy z tego skorzystać i wspólnie razem rozmawiamy o tym, na ile jest możliwa koprodukcja czy produkcja tego typu pocisków w Polsce.
1: To jak już mówimy o takiej koprodukcji i o tym, że chcemy robić coś, co nas wynosi na inny poziom, to nie sposób też nie zapytać o koalicję antybalistyczną. O niej było głośno, też negatywnie w wielu mediach. Mówiono, że trochę Polska przespała, że nie trafiliśmy do tego głównego grona tych państw, które no, będą właśnie taką koalicję balistyczną tworzyć. Potem były też wypowiedzi wielu polityków z różnej strony sceny politycznej, że no, to też pamiętajmy o tym, jakie mamy możliwości albo jakich możliwości nie mamy. Na jakim etapie jest dzisiaj kwestia te udziału polskich firm? Bo ja miałam kilkanaście tygodni temu okazję też pytać o to wicepremiera Kośniaka-Kamysza i powiedział, że jeżeli polskie firmy, bez względu na to, czy prywatne, czy państwowe, będą chciały się w to angażować, to oczywiście polityczne wsparcie jest.
0: Tu znów mamy kilka elementów, ale zacznę od czegoś, co łączy nas z tematyką targową i Kielcami, dlatego że w tym roku po raz pierwszy w przeddzień targów zaproponujemy wspólnie razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, z siłami zbrojnymi, taką propozycję spotkania się z naszym sprzętem, nie tylko PGZ-u, ale polskiego przemysłu obronnego na poligonie w Nowej Dębie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest pewne nowum również, ale być może wykorzystamy ten sam dzień na spotkanie i prezentację naszego zaangażowania i dotychczasowych rezultatów, efektów pracy przy programach Wisła, Narew, Pilica Plus i SAN. I to jest o tyle istotne, że z jednej strony w dużej części uczestniczą w tym firmy amerykańskie, więc będziemy prezentować stan współpracy PGZ-u z firmami, z przemysłem amerykańskim, a z drugiej strony pokażemy te programy z zakresu ochrony przeciwlotniczej, tak to nazwijmy, też w jakiś sposób antybalistycznej, które już realizujemy. I Polska tutaj jest trochę w innym miejscu niż inne kraje, dlatego że no, w zasadzie od 10 lat, od 2014 i 2015 roku realizujemy programy Wisła i Narew służące ochronie przeciwlotniczej o średnim i krótkim zasięgu. I te programy są rozwojowe, rozwijane i uzupełniane od tego roku o program SAN dotyczący ochrony antydronowej. To jest o tyle istotne właśnie, że jak rozmawiamy o koalicji antybalistycznej, to musimy o tym pamiętać, że już angażujemy spore środki finansowe, mamy swoje dokonania, stoją rakiety, baterie Patriot z rakietami, wyposażamy także chociażby w ramach systemu czy w ramach programu Narew w rakiety CAM, czyli my tą ochronę przeciwlotniczą, powietrzną polskiego nieba realizujemy. I teraz jest propozycja z koalicją antybalistyczną. Ja mogę powiedzieć tak. Polski przemysł z integratorem, czyli Polską Grupą Zbrojeniową, rozmawia między sobą na temat tego, jakie mamy kompetencje, kto jak może uczestniczyć. To są dwa elementy, bo z jednej strony słyszymy o tym, że kilka krajów europejskich wspólnie z Ukrainą buduje swój własny system, a my nie oczekuje się od nas, że my dostarczymy jakiś całościowy system, tylko pewne elementy w ramach tego systemu. Na przykład mamy świadomość naszych dobrych kompetencji w zakresie sensorów, radarów i moglibyśmy, my jako PGZ, moglibyśmy w tym zakresie uzupełniać tę koalicję. Mówię o tym konkretnym projekcie Freya.
1: Ale czy będziemy?
0: To już do tego nawiążę. Drugi element jest taki, że wspólnie razem z kilkunastoma firmami i prywatnymi, i tymi wchodzącymi w skład grupy PGZ możemy myśleć o tym, czy nie budować jakiegoś własnego systemu, bo jak się popatrzy na kompetencje poszczególnych firm, to my mamy wiele elementów, które mogą ze sobą współgrać i tworzyć zwarty system. Myślę i o systemach integracyjnych, i o sensorach, o radarach, myślę też o kinetyce, czyli o neutralizacji wrogich obiektów. Jeśli chodzi o ten projekt Freya, to jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Tutaj jest dyskusja i są decyzje na poziomie rządowym, tak jak polski rząd również zapowiadał i my uczestniczymy w tej chwili w tym dialogu, odbywają się spotkania, ale decyzja na końcu będzie polityczna, w jaki sposób

0: Polska jako kraj weźmie udział w tym przedsięwzięciu, czy weźmie udział, a my jako przemysł do tego się dostosujemy. Dlatego musimy mieć dobrze jakby zdiagnozowane u siebie, co my mamy, żeby na poziomie rządowym można było proponować pewne rozwiązania i udział Polski, jeśli taka będzie decyzja polityczna w tym przedsięwzięciu.
1: Myślę sobie też, panie prezesie, że to jest trochę tak, że mamy tak dużo pootwieranych różnych linii, jeżeli chodzi o dozbrajanie polskiej armii już tak bardzo szeroko, że czasami po prostu się nie opłaci być w jakiejś koalicji, ponieważ ona będzie pochłaniała duży kapitał i ludzki, i finansowy, a niekoniecznie będzie też korzystna dla wzmacniania potencjału obronnego. Takie też słychać było takie opinie, też wśród ekspertów, że nie wszystko, co się pojawia na stole w Europie, musi być idealne dla Polski.
0: Zdajmy sobie sprawę z tego, że ten system, o którym mówimy, który już dzisiaj funkcjonuje, jeszcze niepełny, bo on w pełni zafunkcjonuje razem z całą Narwią po 2030 roku, ale ten system kosztuje polskiego podatnika, bo sam program SAN to jest 15 miliardów złotych, co prawda z programu SAFE, dobrze.
1: Ale będziemy go spłacać.
0: Tak, to po pierwsze, a Wisła i Narew realizowane są ze środków rządowych. Przecież w 2025 roku rząd przeznaczył prawie około 7 miliardów złotych w ramach Funduszu Inwestycji Kapitałowych na zdolności produkcyjne w ramach programu Narew. I gdyby tak sumować wszystkie nasze nakłady na te programy cztery, to wychodzi nam kwota grubo powyżej 100 miliardów złotych. Trzeba o tym pamiętać, że możemy się angażować w każde przedsięwzięcie, tylko trzeba popatrzeć, czy już tego nie mamy, ile nas to kosztuje, na ile nas stać i co jest istotne dla polskiego bezpieczeństwa tu i teraz.
1: To jak już mówimy o tych miliardach, które inwestujemy w bezpieczeństwo, zresztą bardzo wielokrotnie i główny premier Donald Tusk, ale też wicepremier Kośniak-Kamysz, ale też prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki też to podkreślał, jak już to bezpieczeństwo jest tak inwestowane, a ono nie ma ceny, ale jednak konkretne pieniądze są, mówimy o prawie 5% PKB na obronność, to nie sposób nie dopytać pana właśnie o ten mechanizm SAFE. Powiedział pan o programie SAN, programie antydronowym, który tak naprawdę chyba będzie właśnie już jesienią, późną, podlegał pierwszym ocenom.
0: Będą pierwsze zestawienia, dlatego że program SAN to jest 18 baterii składające się z 52 plutonów i te pierwsze plutony będziemy już składać w tym roku. Zresztą pewne elementy pokażemy i proszę bardzo, znowu zamykamy klamrą. Pokażemy w Kielcach na targach. Te rzeczy, które wytwarzane będą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, to jeszcze nie będzie połączone. To będą elementy takie hardware'owe związane z poszczególnymi elementami składającymi się na pluton, ale my to już postawimy i mamy tu jasno rozpisany harmonogram. Cały program SAN powinien się zakończyć do 2028 roku. Wtedy powinniśmy te 18 baterii mieć gotowe, więc tu akurat czasu nie ma dużo. Natomiast zawsze powtarzaliśmy, że program SAFE to jest szansa dla polskiego przemysłu, rozumiana jakby na różne sposoby. Proszę zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy SAFE daje nam możliwość konstruowania programów wieloletnich, bo zamówienia dla poszczególnych naszych zakładów, a więc dla tych zakładów, w których pracują nasi pracownicy rozsianych po całej Polsce, są do 2030 roku. Normalnie pracowaliśmy w reżimach rocznych, budżetowych. Jeśli ma się umowy na 4-5 lat do przodu, to wtedy można inwestować, można szkolić ludzi, można podnosić kompetencje, można zatrudniać i tworzyć miejsca pracy. To jest ogromny, rewolucyjny skok. To samo dotyczy eksportu. SAFE pozwala nam, czy zmusza różne kraje do wspólnych zakupów, a to oznacza, że polski produkt musimy promować, ale na polski produkt będzie zainteresowanie z innych krajów, tak jak na przykładzie Pioruna to widać. W związku z tym też zresztą w tym zakresie mam nadzieję na pewne umowy, które będziemy podpisywać w Kielcach. No więc to nam daje także SAFE. Dlatego mówimy, jest szansa, mamy umowy podpisane, zobowiązania na ponad 100 miliardów podjęte. W tej chwili trwa praca, zamawianie komponentów i program się realizuje.
1: Musimy jeszcze jedną klamrę powracającą do początku niejako zrobić, bo pan mówił o tym, że partnerem głównym, takim strategicznym, narodowym w tym roku będzie właśnie Kanada, która jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej też jest w tym programie SAFE i jest mocno zainteresowana tak naprawdę współpracą też z polskim przemysłem zbrojeniowym.
0: To widać chyba też po tym zainteresowaniu tych przedsiębiorców, których prawie setka przyjeżdża do Kielc. My jako PGZ wspólnie z administracją rządową byliśmy na misji i zresztą też

0: targach zbrojeniowych w Kanadzie w drugiej połowie maja bieżącego roku. Te kontakty są dosyć intensywne. Ostatnio też zbieraliśmy oferty w ramach jednego z programów i o dziwo byliśmy zdziwieni, ale jednak zgłosiły się firmy kanadyjskie z ofertą współpracy z konkretnymi produktami, więc to niby jest daleko, ale tak daleko nie jest. Współpracujemy, szukamy tych dróg synergii. Kanada się dołożyła do SAFE-a, bo to na tym polega ta zasada, ale dzięki temu może uczestniczyć we wspólnych zakupach. I jeśli znajdziemy takie pole, wiemy mniej więcej, że się interesują pewnymi rzeczami, które są im potrzebne. Oni też jako przemysł zbrojeniowy przecież funkcjonują i mają swoje atuty, w związku z tym będziemy szukać synergii.
1: A co tak naprawdę leży na stole, tak na już i na teraz, jeżeli chodzi o to, co moglibyśmy tej Kanadzie dać szybko?
0: Z ich strony mogą leżeć ładunki modularne na przykład. Z naszej strony ochrona przeciwlotnicza, radary i te systemy, które związane są właśnie z tymi systemami antydronowymi. To jest coś, o czym dzisiaj możemy rozmawiać. Tak samo ewentualnie wozy bojowe piechoty też mogą się cieszyć zainteresowaniem.
1: Panie prezesie, na koniec zostawiłam sobie perełkę w koronie i cofniemy się
0: Czyli
1: trochę.
0: Czyli najtrudniejsze pytanie.
1: Nieprawda. Albo może, no nie wiem, zobaczymy. Ale nie sądzę, znając pana prezesa, to nie ma dla pana trudnych pytań, są ewentualnie tylko krótkie albo dłuższe odpowiedzi. Panie prezesie, przed 15 sierpnia, my się też widzieliśmy wtedy w Gdyni, w stoczni wojennej, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i byliśmy świadkami wyjątkowego, tak jak wszyscy mówili wtedy, wydarzenia, czyli chrztu i wodowania pierwszej fregaty z trzech w ramach programu Miecznik i to jest ta właśnie perełka w koronie. I co sobie pan wtedy myślał?
0: W czasie tej uroczystości, jak pamiętam, przede wszystkim poczułem duże wzruszenie, dlatego że w związku z udziałem pana prezydenta, pana premiera, całe wydarzenie było opakowane jakby w udział orkiestry marynarki wojennej, kompanii reprezentacyjnej, miało swoją oprawę muzyczną. Patrząc na okręt, który został zbudowany przez 2,5 roku, on nie został jeszcze wykończony. Długa droga przed nami, dlatego że przez najbliższe 30 parę miesięcy będziemy wyposażać, integrować, ale okręt już jest na wodzie i to jest milowy krok. I dla marynarki, bo nigdy taki duży okręt nie był budowany w polskich stoczniach dla polskiej marynarki, ale to jest też krok milowy dla przemysłu. Dlatego, że pokazujemy, że polskie stocznie, polscy pracownicy, a w stoczni wojennej jest ich już około 1200 na dzisiaj, mają kompetencje, zdolności, żeby tego typu jednostki budować. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, że stocznia wojenna, PGZ Stocznia Wojenna buduje w tej chwili, najstarsza polska stocznia, sięgająca do 1922 chyba roku, czyli ponad stuletnia, realizuje w tej chwili 4 duże jednostki, 3 w ramach programu Miecznik, 3 fregaty, o długości każda 140 metrów, to sobie trzeba zdawać sprawę z wielkości tego okrętu, z pełnym wyposażeniem, uzbrojeniem i wszystkimi najnowocześniejszymi systemami.
1: Systemami, wejdę w słowo, które będą też elementem systemu Wisła tak naprawdę.
0: Tak, bo to jest element także ochrony polskiego wybrzeża od tej strony morskiej. Realizujemy także pierwszego ratownika. Ten okręt ma niecałe 100 metrów, też jest potężny, specjalistyczny i bardzo potrzebny. W związku z tym nigdy takiej sytuacji nie było, żeby 4 takie okręty. Jak ktoś pamięta historię Stoczni Marynarki Wojennej, upadłość likwidacyjna w 2017 roku, a dzisiaj jesteśmy w roku 2026. Jesteśmy dumni. Nasi pracownicy, stoczniowcy przyjeżdżają ze stoczni skandynawskich, by pracować i podejmować pracę tutaj w naszej stoczni. To z tego powodu jest po prostu zwykła duma. Jest taki element satysfakcji. No jest po prostu taki tekst. To nie jest na papierze, to nie jest malowane, to nie jest umowa, którą się podpisuje albo list intencyjny, tylko to jest konkret o tej długości 140 metrów, o wysokości około 20 metrów.
1: I ważący wiele ton.
0: Tak, i ważący wiele ton. O ile dobrze pamiętam, około 4000. To jest ten konkret, który potrafiliśmy zbudować. Jeszcze chcielibyśmy, żeby tam było więcej polskiej blachy, żeby było więcej polskiej stali, ale to jest droga przed nami. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawców, to tutaj trochę nam wyznacza główny nasz partner, pewnych partnerów z Europy, ale jeśli chodzi o kooperantów, podwykonawców, dobieramy tutaj sami i tam prawie 100% firm jest polskich firm.
1: A jak będzie ta przyszłość dla fregaty Wicher wyglądała, to już jest opowieść na inny odcinek, na inne spotkanie. Teraz bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dziękuję.

0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Czuję się trochę zaproszony na kolejne spotkanie.
0: Ale rzeczywiście, zapraszamy.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
3: W studiu pan Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska. Połączony z nami pan Daniel Dziewit, terapeuta uzależnień. Witam panowie, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
5: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się 1 września w polskich szkołach, no bo tam prawdziwa rewolucja, zakaz używania telefonów komórkowych. Coś, co było wymieniane jako jedna z tych głównych, podstawowych i najważniejszych zmian, jaka stanie się udziałem uczniów szkół podstawowych na razie. Zwracam się do pana Pawła Mrozka teraz. No i jak po tym pierwszym tygodniu?
4: Pierwszy tydzień na razie jeszcze trudno oceniać, ale patrząc na takie ogólne problemy, no to można powiedzieć, że wchodzimy w ten nowy rok szkolny, tak jak go zakończyliśmy. Oczywiście z niektórymi zmianami, jak chociażby przy telefonach komórkowych, ale z tymi telefonami komórkowymi to jednak uczniowie są mocno zaskoczeni. Może zaskoczeni w ten sposób, że młodzi ludzie zbytnio polityki nie śledzą, zbytnio nie śledzą tego, co się dzieje w tematach. Czy to szkolnych, czy nieszkolnych, w ogóle polityki nie śledzą młodzi ludzie.
3: Ale co
4: ludzie
3: to ma wspólnego z polityką?
4: Z polityką, tak, bo jest wprowadzany przez właśnie politykę i przez tak naprawdę, my to tak postrzegamy jako jednak tutaj organizacje pozarządowe, że ten zakaz jest dość takim populistycznym zakazem jednak wprowadzanym przez polityków, a nie jest wytłumaczony właśnie młodym ludziom w szkołach. Więc jak młodzi nie śledzą polityki, to nawet byli zaskoczeni, że taki zakaz telefonów komórkowych do szkół wchodzi i nikt im nie powiedział właśnie, że coś takiego jest. Nikt im nie powiedział, dlaczego telefony komórkowe w szkołach są szkodliwe i nie tylko w szkołach, dlaczego telefony komórkowe są zagrożeniem. Więc my patrzymy na to tak, że zakaz powinien wejść dopiero po roku, pierwszym roku obowiązkowej edukacji zdrowotnej, żeby jednak młodzi ludzie na początku otrzymali wiedzę, a nie tylko i wyłącznie taki magiczny przycisk, którym zakazujemy telefonów komórkowych, bo co jest ważne, że w szkołach młodzi ludzie przebywają około powiedzmy 5-6 godzin i ten zakaz faktycznie wtedy obowiązuje, ale gdy tylko wyjdą ze szkoły, mają niestety nieograniczony dostęp do telefonu i tutaj naprawdę uwaga do wszystkich rodziców, żeby jednak zwracać uwagę na to, co dzieci robią w domach.
3: Panie Danielu, jakie mogą być konsekwencje tego, że ten zakaz został wprowadzony, ale nie wszyscy, których ten zakaz dotyczy, rozumieją, dlaczego tak się stało.
5: Zanim odpowiem na to pytanie, to moja córka ma 13 lat i teraz poszła do 7 klasy i nie wiem, w jakim momencie jest 5-6 godzin, bo to jest 8-7 godzin dziennie spędzenia w szkole. Więc być może w szkole średniej jest tak, że 5-6 godzin spędzają uczniowie, natomiast trochę niżej, czyli w podstawowej, tych godzin jest dużo więcej. Ze statystyk wynika, że około 5 godzin dziennie dziś konsument spędza z telefonem, w telefonie, w różnego rodzaju aplikacjach, grach komputerowych, social mediach, komunikatorach, to wychodzi mniej więcej 5 godzin. Oczywiście to nie jest jakaś precyzyjna dana, ona jest przybliżona, ale jest mocno uprawdopodobniona. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli wprowadzamy jakąś zasadę, to tłumaczymy dlaczego. I wydaje mi się, że ta fundamentalna odpowiedź na pytanie dlaczego, ona potrzebuje rzeczywiście czasu. Chociaż temat nadużywania technologii, temat hejtu, cyberprzemocy, hate page, robienia dziwacznych filmików na terenie szkół, to nie jest temat, który pojawił się dziś. I badania, które się pojawiły dotyczące cyberzaburzeń, które najbardziej uderzają w dzieci i w nastolatków, są dostępne publicznie. Jasne, że to nie będzie tematem numer jeden zainteresowania osób młodych i dla mnie jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli byśmy chcieli znaleźć odpowiedzi na pytanie, to technologie, które rozpraszają, które rozbijają, które burzą koncentrację, one nam też mogą pomóc, żeby zapoznać się z tymi danymi dotyczącymi myśli rezygnacyjnych, stanów depresyjnych, tysięcy orzeczeń, które wprost wynikają z nadużywania technologii cyfrowych. Więc o ile zgadzam się, że należy to wytłumaczyć, o tyle temat jest znany i nie jest nowy. Uważam, że jest to dobry krok w dobrą stronę i on niewiele ma wspólnego de facto z polityką, bo tak naprawdę politycy stanęli w poprzek wielkiego biznesu. I to jest jakby przed nami kolejne regulacje, które mają na celu ochronę tak naprawdę młodych, a nie boomerskie pouczanie ich, czy jakieś, nie wiem, wymuszanie czegoś, czego nie lubią. Ja to słyszę od młodych pacjentów. Co najbardziej mnie zaskakuje, że czasami słyszę, nie zawsze, że niektórzy z tych młodych osób, które utonęły w tym świecie cyfrowym, zazdroszczą nazwę to umownie, pokoleniu analogowemu tego, że tych urządzeń nie mieliśmy. Że mieliśmy inne dzieciństwo, inną szkołę, też ze swoimi problemami, też z jakąś przemocą, też z różnego rodzaju konfliktami. Natomiast nie mieliśmy tego narzędzia, co do zasady, które może

0: pomagać i może rozwijać, często niestety zwija i nie pomaga.
1: Ten zakaz, który został wprowadzony w tym roku, no to jest taki zakaz ogólnopolski, odgórny, ale przecież są szkoły, gdzie tych smartfonów używać nie można było jeszcze przed 1 września 2026 roku. Panie Pawle, jak te doświadczenia uczniów w tych szkołach wyglądają?
2: Uczniowie raczej przyzwyczajają się do takich różnych wprowadzanych zasad, nakazów w szkołach. Oczywiście to wymaga czasu, więc po pierwszym tygodniu jeszcze młodzi ludzie przygotowani do tego nie są, ale faktycznie w wielu szkołach taki zakaz już obowiązuje. Zdecydowanie wcześniej. Chociaż w wielu szkołach też była taka umowa między właśnie nauczycielami a uczniami, że podczas lekcji tych telefonów nie wyciągamy i wszyscy żyli w zgodzie, że takich telefonów podczas lekcji nie było. A natomiast na przerwie właśnie to w niektórych szkołach wyglądało tak, że właśnie te telefony można było wyciągać. I tutaj największy, myślę, największa taka zasługa takiego zakazu, który właśnie jest wprowadzony do polskich szkół, że na przerwach jednak dzieci będą ze sobą więcej czasu spędzać. Więc ja ogólnie nie jestem przeciwko zakazowi, tylko przeciwko zakazowi od 1 września, czyli że już teraz wchodzimy też jako akcja uczniowska, a również inne organizacje pozarządowe. Wielokrotnie apelujemy o to, żeby był zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Niektórzy młodzi powiedzą nam, że jak to, dlaczego mamy zakazywać mediów społecznościowych? No ale media społecznościowe są teraz bardzo niebezpieczne i jak kiedyś najgorsze, co można było spotkać w mediach społecznościowych, co można było zobaczyć, to jakieś śmieszne filmiki, to teraz to jest naprawdę wiele pato treści. Oczywiście pato streaming został zakazany kilka miesięcy temu w Sejmie, ale i tak nie zmienia to faktu, że naprawdę w mediach społecznościowych jest wiele zagrożeń i niebezpieczeństw dla młodego pokolenia. No i właśnie media społecznościowe, gdybyśmy zakazali dzieciom poniżej 15 roku życia, to byłby zakaz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nie tylko kilka godzin w szkole. I tutaj co rozmówca mówi właśnie o tylu godzinach w szkołach, tak, to prawda, młodzi ludzie naprawdę w szkołach spędzają wiele, wiele godzin.
1: No bo to nie są lekcje takie, które w planie lekcji są, ale jest jeszcze pewnie dla tych najmłodszych czas spędzonych w świetlicy na przykład. Panie Danielu, ważne to, o czym mówi pan Paweł Mrozek, że czasami to nie chodzi tylko albo aż o używanie smartfona, telefonu komórkowego, ale chodzi o to, co w tym smartfonie jest, czyli media społecznościowe, zwane już przez niektórych, pewnie nie bez uzasadnienia, mediami antyspołecznościowymi.
0: A czy ważne jest to, co też wspomniał nasz rozmówca dzisiejszy. To, co się dzieje w domu jest istotne, uważam fundamentalne. Czyli jeżeli od domu zaczynamy edukację i higienę cyfrową, no to jest zdecydowanie łatwiej. No bo tylko takie dyrektywne podejście, nie bo nie, albo odłóż to, to nie jest wyjaśnienie, to nie jest wytłumaczenie. Na kanwie smartfonów czy elektroniki dochodzi do wielu kłótni, nieporozumień. Telefon jest w stanie pokłócić rodzinę. Telefon jest w stanie skutecznie odciągnąć od relacji, pozytywnych pasji. Cieszę się, że akcja uczniowska no, intelektualnie jest jakby dalej niż ci, którzy tylko, nie wiem, narzekają w domach, jak jest źle. Tylko działają i zwracają uwagę na social media, które się przepoczwarzyły, których intencją nie było krzywdzenie, straszenie czy manipulacja. No nie taka była intencja. Jeśli młodzi ludzie dziś mówią, że trzeba zrobić jeszcze jeden krok, to uważam, że należy ich słuchać. Że nie należy tylko opowiadać o tym, jak to było kiedyś, bo mało kogo to dzisiaj obchodzi. Tak szczerze, że myśmy tego nie mieli, że były trzepaki i tak dalej. Często popełniany błąd, jakby takie wypominanie tego, że jest postęp, że jest nowoczesność.
1: Tak, kiedyś to były czasy, a teraz czasów nie ma.
0: To nie działa. To trzeba do źródeł, konkretnie do źródeł.
1: Ale też trzeba coś zaproponować w zamian, prawda? No bo z jednej strony zakaz telefonów komórkowych to jedno, ale z drugiej strony no, trzeba jakoś tym dzieciom, tym uczniom i uczennicom ten wolny czas, chociażby na przerwach, zagospodarować? Widać taką inicjatywę w szkołach?
2: W szkołach to zależy, w którym miejscu, czy w mniejszej, czy większej miejscowości. Myślę, że tutaj tak indywidualnie do szkoły. I tutaj oczywiście duże tak naprawdę podziękowania dla szkół, które też takie dodatkowe zajęcia, ale podczas przerw nie tylko dodatkowe. Mówię tutaj chociażby taka niby mała rzecz, a jednak duża dla młodych, otwarte orliki. Orliki szkolne, które nie są tylko otwarte na czas WF-u, ale również podczas przerw, również podczas tak naprawdę wolnego czasu młodych ludzi.
1: No więc pewnie dla szkoły to także jest dodatkowe wyzwanie, no bo trzeba tam no, postawić człowieka, który będzie dbał o to, żeby te dzieci korzystały z tej infrastruktury w bezpieczny sposób.
2: Dokładnie tak, dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak znaleźć taką przestrzeń dla młodych ludzi, bo jak oczywiście zabierzemy im telefon, zabierzemy im media społecznościowe i powiemy, spędzajcie czas jak chcecie, to będzie na początku ciężko właśnie takim młodym osobom wymyśleć, co w zamian, ale jeśli podsuniemy jakieś konkretne propozycje tego, jak można ten czas spędzić, to będzie zdecydowanie lepiej i takie badania, które też z badania Diagnoza Młodzieży 2026 zrealizowane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika,

0: że 71% dzieci deklaruje uzależnienie od telefonu, więc młodzi ludzie mają świadomość tego, że są uzależnieni, więc ten problem tym bardziej jest ważny. Ja 2 miesiące, całe praktycznie wakacje, odciąłem się zarówno od polityki, jak i też mediów społecznościowych, telefonu i powiem szczerze, że tęsknię za tymi czasami, gdy tych mediów społecznościowych i telefonu nie było. Oczywiście ich nie pamiętam, ale tak szczerze powiedziawszy, więcej właśnie można pożyć i zobaczyć tego życia przez 2 miesiące bez telefonu, bez mediów społecznościowych zbytnio tutaj korzystania, niż faktycznie być ciągle na bieżąco pod telefonem. Więc też polecam taki detoks.
1: To jest ważne pewnie, jeśli chodzi o i prewencję tych uzależnień, ale także walkę ze skutkami takiego uzależnienia od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych. Na ile taki detoks, taka abstynencja czasowa, chociażby ta, o której teraz rozmawiamy, na czas pobytu w szkole, może się okazać korzystna i jeśli chodzi o prewencję, zapobieganie takim uzależnieniom, a co oznacza dla tych, którzy już od tych elektronicznych sprzętów, od telefonów i od mediów społecznościowych, no niestety są uzależnieni. Panie Danielu.
2: To jest długi, ciężki, skomplikowany proces. Takie oderwanie od smartfona, od ekranu. Rzeczywiście coś w zamian pojawić się musi. Trudno jest to coś określić i znaleźć, bo indywidualnie mamy różne predyspozycje, talenty, zainteresowania. One często są pochłonięte tym, co robią inni w sieci i ten proces jest niezwykle trudny, bo to są takie zespoły odstawienne, związane z niepokojem, irytacją, nadpobudliwością, nadmiarową złością, smutkiem. No, zostałem pozbawiony czegoś, co miałem. I to ograniczenie, ja wolę takie słowo szczerze, ograniczenie, czy jakby uporządkowanie pewnej sfery, nazwijmy to, edukacyjnej, no bo trochę jest to niegrzeczne, że jest to używane w momencie, kiedy ktoś prowadzi na przykład zajęcia czy jakąś lekcję. No, gdybyśmy my się spotkali poza anteną w trójkę i jedna z nas nie miałoby tego smartfona, a dwie osoby by scrollowały, no to jest to trochę niegrzeczne, jest to trochę niefajne. Nie po to się spotykamy. Należy się przygotować mentalnie na to, że ten czas będzie trwał nie w nieskończoność, że te zespoły odstawienne miną, że ta rozmowa z kolegą, z koleżanką, czy wspólne działanie w jakiejś sprawie, tak jak to robią młodzi ludzie, którzy się angażują. Nie jest im obojętna rzeczywistość. To są różnego rodzaju wolontariaty. To jest skoncentrowanie się troszeczkę też na innych, a nie tylko na swoim nastroju i tylko na tym, co ja bym tu i teraz chciał. To jest pewne słowo, którego no, niewiele osób dzisiaj lubi i rozumie, czyli dyscyplina, samodyscyplina, jakby stawianie sobie pewnych wyzwań, ale takich zdrowych, na zasadzie takiej, że nie chcę być na sznurku w tej cyfrowej budzie. Chcę być człowiekiem wolnym. Chcę być człowiekiem żyjącym tu i teraz, odkrywającym ten piękny świat, który jest światem na żywo. On nie jest idealny, ale jest piękny, bo jest rzeczywisty. W ten sposób możemy się poznawać, możemy się odkrywać, możemy mieć jakieś wspólne cele. Takie 2 miesiące to jest kapitalny czas i teraz mogą przyjść takie momenty chęci wrócenia do tego, bo jakby istotą uzależnienia każdego jest, że w pewnym momencie organizm potrzebuje czegoś więcej, więcej i więcej i częściej i rośnie ta tolerancja. Zatem ograniczanie dostępu do technologii jest trudniejsze ze względu na to, że ta technologia nas otacza, jest jej coraz więcej, czy to w autobusie, czy na parkingu, czy w jakichś innych miejscach. Coraz więcej aplikacji przymuszających do, tutaj dam cudzysłów, do edukacji, czy monitorowania tego, co się dzieje na przykład w szkole. Nie jest to łatwe, idziemy w kierunku ograniczenia i samoograniczenia, a nie totalnego jakby zrezygnowania całkowicie.
1: Pan Daniel Dziewit, terapeuta uzależnień, był z nami, pan Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękujemy.
1: I do usłyszenia.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu?

czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę. To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Będą protestować w obronie sektorów produkujących wyroby ze stali przed importem z Azji. Jutro polscy producenci wezmą udział w europejskim proteście w Brukseli. Chcą zwrócić uwagę na paradoks. Europa coraz mocniej chroni własną stal przed importem, ale jednocześnie pozwala na masowy napływ gotowych wyrobów wykonanych ze stali spoza Unii.
1: Polscy i europejscy producenci mebli, maszyn, AGD czy części samochodowych podnoszą wysokie koszty energii, dekarbonizacji, regulacji, z którymi ich zagraniczni konkurenci często nie muszą się mierzyć. Jeżeli nie zadbamy również o te firmy, będziemy chronić europejską stal, ale stracimy przemysł, który ją kupuje i przetwarza, czyli prawdziwe serce gospodarki.
0: Tłumaczył prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski. Protest rozpocznie się w Brukseli jutro przed południem. Konwój ciężarówek ma przejechać przez miasto. Później przedstawiciele firm i stowarzyszeń przekażą Komisji Europejskiej wspólne oświadczenie organizacji Eurometal, Europejskiej Federacji Dystrybutorów Stali, Rur i Metali. Większe zaangażowanie młodszych polityków w najbliższej przyszłości zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie ma jutro przedstawić nowy plan programowy na najbliższe miesiące. W ostatnim czasie politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazywali na konieczność odmłodzenia najbardziej aktywnych komórek partii, w tym sztabu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Szczegóły przedstawi prezes Kaczyński, zapowiada Karol Karski.
2: Dlatego będziemy przedstawiać to w poniedziałek, żeby wówczas podzielić się wszystkimi informacjami. Nie będę wychodził do przodu, więc pozostawmy to wszystko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, po to to wszystko jest, żeby nie wychodzić zbyt wcześnie. Cierpliwie trzeba poczekać, tak jak na nową informację o nowej serii iPhone'ów się czeka do określonego dnia, tak samo tutaj trzeba poczekać do poniedziałku.
0: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że nowy plan programowy to konsekwencja problemów PiS ze zmierzeniem się z aferą Zonda Krypto.
3: Tak de facto, bo Zonda Krypto jest największą aferą. Myślę, że Kaczyński dzisiaj ma ogromny ból głowy, dlatego że nazwał partię Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie działali wręcz odwrotnie do zamierzonego celu jakby swojej partii, więc nie wiem co ustalą, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle początek takiego naprawdę końca i to nie chodzi tylko i wyłącznie PiSu i to nie chodzi tylko i wyłącznie o odejście Morawieckiego i tej grupy, ale koniec w takim rozumieniu, jak widzieliśmy przez ostatnie powiedzmy dwie dekady PiS.
0: Spotkanie w sprawie nowego planu programowego Prawa i Sprawiedliwości ma odbyć się jutro po południu w Warszawie.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz ważna informacja dla słuchaczy wybierających się do Kołobrzegu. Tamtejsze molo, czyli jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta, zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjął dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z powodu prognozowanego silnego wiatru. MOSiR apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb. Na koniec Rzym, który także czytał Mickiewicza. W Dniu Narodowej Lektury Dziadów romantyczne dzieło polskiego wieszcza odczytano w sobotnie popołudnie w stolicy Włoch. Wydarzenie miało uroczystą oprawę i odbyło się w wyjątkowym miejscu, w muzeach kapitolińskich w samym sercu wiecznego miasta.
5: Jakbym powiedziała Mickiewicz, to by szeroko otworzyli oczy, któż to za jeden. No, tekst nie jest aż taki trudny. Ja będę miała rolę aniołka razem z inną dziewczyną z mojej szkoły.
6: Krew jego dawne bohatyry, a imię jego będzie 44.
0: To już trzeci raz, kiedy twórczości polskiego wieszcza można było posłuchać się w Rzymie podczas akcji Narodowego Czytania. Adam Mickiewicz spędził w Rzymie kilkanaście miesięcy. Pobyt w wiecznym mieście znalazł odzwierciedlenie w jego twórczości, a do dziś można tu znaleźć udokumentowany ślad jego obecności. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda. Niedziela będzie pochmurna, mokra, deszczowa, a na północy kraju także burzowa. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Ostrzeżenia płyną z całego świata. Władimirowi Putinowi brakuje ludzi na froncie, a chce przeprowadzić spektakularny atak, więc wkrótce ogłosi jakąś formę mobilizacji. Rosjanie, czując pismo nosem, już wyjeżdżają z kraju, żeby uniknąć wcielenia do armii. O tym wszystkim już za chwilę. Porozmawiamy w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Parady wojskowe, pierwsze miejsca w sondażach zaufania, matki pytane, kim chciałyby, żeby byli ich synowie, odpowiadały żołnierzem i dzieci świętujące Dzień Obrońcy Ojczyzny.
3: 23 februaria, Dzień Zaświatnika Dziedzictwa.
4: 23 lutego, Dzień Obrońcy Ojczyzny. Obrońcy to nie tylko żołnierze, to ci wszyscy, którzy kiedyś walczyli za nasz kraj i za naszą wolność, a dziś pilnują, żebyśmy mogli żyć bezpiecznie w naszej ojczyźnie.
3: Za naszą rodzinę.
2: Jeszcze w 2014 roku armia w Rosji była traktowana jak wartość sama w sobie. Nawet w 2015 roku po aneksji Krymu wierzono, że rosyjski żołnierz to obrońca, doradca, dobry przyjaciel i wzorowy ojciec. Taki obraz rozpowszechniano za pomocą programów telewizyjnych i filmów. Wmawiano też Rosjanom i światu, że armia jest potężna. Aż przyszła pełnoskalowa wojna i pokazała prawdziwe oblicze rosyjskiej armii. Morderstwa cywilów w obwodzie kijowskim, codzienne bombardowania ukraińskich wsi i miast, i wreszcie tysiące Rosjan uciekających w 2022 roku za granicę, żeby się nie dać złapać i nie trafić na front. A także ci, którzy poszli dobrowolnie, skarżący się, że są tam tylko armatnim mięsem i już dawno o nich zapomniano.
5: Nas już na początku wprowadzili w błąd. Nie było żadnego przygotowania, żadnych kamizelek ochronnych, a jedynie naboje i karabiny. Ludzie są w dzikim strachu, bo nie wiedzą, jakie jest nasze podstawowe zadanie. W tej chwili najważniejszym zadaniem dla nas jest przeżyć. Rosyjski adwokat Maksim Grybieniuk potwierdza, że wśród jego klientów są żołnierze, których za odmowę wyjazdu na wojnę lub krytykę mobilizacji przetrzymywano w piwnicach. Im nie przedstawiono żadnych zarzutów. Ich po prostu wrzucili do piwnic i przetrzymywali w nieludzkich warunkach.
2: Już za chwilę o kolejnych pomysłach na mobilizację w Rosji porozmawiam z rosyjską dziennikarką Maszą Makarową z kanału Вот так.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Niezmiennie i na Ukrainie, i w państwach zachodnich dziennikarze informują, że w Rosji przygotowywana jest mobilizacja. Najpierw jakaś tajna, a potem nie wiadomo, co ten Władimir Putin zrobi. Rzeczywiście twoje źródła rosyjskie mówią o takim niepokoju związanym z ewentualną mobilizacją. Tylko nie bardzo wiem jaką, no bo teraz to Putinowi pozostaje tylko powszechna mobilizacja.
6: Właściwie ta mobilizacja od roku 2022 w Rosji nigdy się nie skończyła, bo po pierwsze nie ma formalnych powodów, żeby tak się stało. Nie ma zarządzenia podpisanego przez Władimira Putina, że tak zwana częściowa mobilizacja, która wcale oczywiście częściową nie była, że ona się zakończyła. Też ludzie są cały czas przymusowo zabierani do wojska i widzimy, że rzeczywiście w ostatnich miesiącach, a szczególnie w ostatnich tygodniach to się nasila i szczególnie w rosyjskich regionach, w rosyjskiej głębince, jak na przykład w obwodzie pędzeńskim, przedstawiciele komendy wojskowych chodzą po domach albo chodzą na przykład po jakichś knajpach, barach w tych miejscowościach, albo zatrzymują się przy sklepach, gdzie siedzą panowie i coś sobie piją. I ci ludzie są po prostu zbierani na komendy wojskowe, są im wręczane do podpisania kontrakty, również w stanie, kiedy ci ludzie nie bardzo w ogóle rozumieją, co wokół nich się dzieje.

0: i co im dają do podpisu, myślą, że są tu jakieś protokoły, że zostali zatrzymani w stanie spożycia na przykład. A to są kontrakty i ci ludzie następnego dnia są wysyłani na bardzo krótkie przeszkolenie, następnie jako mięso armatnie na front, na wojnę przeciwko Ukrainie.
1: Czytaliśmy chociażby w tym projekcie i Idzicie Lesem, tak? O takich przypadkach, że komuś podrzucili narkotyki, jeszcze go pobili, podpisał kontrakt i pojechał na front.
0: Oddzielny przypadek to są również rosyjscy poborowie. Oni są też w trakcie tej obowiązkowej służby w rosyjskim wojsku zmuszani bardzo często przemocą i szantażem do podpisywania kontraktów i również są wysyłani na front. Już nie mówiąc oczywiście o więźniach, którzy najpierw przez Jewgenię Prigożyna byli rekrutowani do grupy Wagnera. Później przyjęło to Ministerstwo Obrony, które również więźniów rekrutuje. Jeśli mówić o nastrojach teraz w Rosji, czy Rosjanie oczekują, że ta mobilizacja rzeczywiście się wydarzy w najbliższym czasie, to oczywiście taki niepokój jest i widzą to również obrońcy praw człowieka, między innymi właśnie grupa Idzicie Lesem, która wywozie rosyjskich dezerterów z terenu Rosji, pomaga im opuścić kraj nielegalnie i po prostu ratować własne życie. Mówią o tym, że wzrosła liczba maili do nich, wiadomości, które dostają, telefony, że ludzie próbują zorientować się, czy rzeczywiście ta mobilizacja nastąpi i czy trzeba po prostu się ratować. Ja znam również z moich znajomych, wiem o tym, że zastanawiają się, czy na przykład na okres tak zwanych wyborów do Dumy i na okres powyborczy nie wyjechać z Rosji, na przykład pracować zdalnie, będąc w jakimś kraju względnie bezpiecznym. Jest mnóstwo teorii spiskowych w Rosji teraz na ten temat, no między innymi teorie, które już nie są tak bardzo spiskowe, bo znajdują jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, że na przykład Kreml dogadał się z Kazachstanem, że Kazachstan nie będzie wpuszczał rosyjskich uciekinierów przed mobilizacją. No i zobaczyliśmy rzeczywiście w ostatnich dniach, że Kazachstan wprowadził takie dodatkowe dokumenty, które pozwalają na wjazd na teren tego kraju.
1: Ale to nie przestaje być teorią spiskową, bo ta informacja pojawiła się za pośrednictwem Serbii, a nie bezpośrednio od władz Kazachstanu.
0: Dokładnie tak jest, ale to też pokazuje, że takie zainteresowanie tym tematem, napięcie, lęk przed mobilizacją w Rosji istnieje. Czy mobilizacja będzie? My to pytanie jako dziennikarze zadajemy codziennie rosyjskim obrońcom praw człowieka, ludziom, którzy zajmują się pomocą poborowym, pomocą rosyjskim mobilizowanym i rosyjskim wojskowym, jako takim rosyjskim dezerterom. W tym sensie, że pomagają im po prostu nie iść na wojnę i uciec z frontu. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę decyzja, czy mobilizacja będzie, czy nie, jest decyzją jednoosobową. Jest to decyzja Władimira Putina. Jaką decyzję Władimir Putin podejmie w okresie przed wyborami, po wyborach do Dumy Państwowej, w najbliższym czasie, tego nie wie absolutnie nikt oprócz samego Putina, ale przygotowania do czegoś w kraju na pewno są i o tym również mówią obrońcy praw człowieka. Czy na przykład odbywają się jakieś manewry, czy jakieś przygotowania na bazach wojskowych i na przykład takie ćwiczenia, kiedy sprawdza się dokumenty dotyczące właśnie mobilizacji. Takie ruchy się odbywają. Czy są to ruchy rutynowe i związane po prostu z czymś regularnym, co w kraju się odbywa, teraz po prostu na to się zwraca uwagę? Czy są to rzeczywiste przygotowania, o których my wiemy? Na razie ciężko powiedzieć.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Rosyjska armia po 5 latach wojny została udarta z mitów. To już nie obrońcy, a zbrodniarze. To już nie druga armia świata, a trzymająca się na terrorze i głowicach jądrowych armia putinowskiej dyktatury. Rosyjski prawnik Ilja Nowikow nie ma wątpliwości, że każdy rosyjski żołnierz musi stanąć przed Trybunałem do spraw zbrodni wojennych. Bez żadnej wątpliwości to są przestępstwa wojenne. Ukraina ma prawo, przypomnę, po II wojnie światowej była taka zasada karania przestępców wojennych w miejscach, w których dokonywali zbrodni. Dlatego Ukraina ma prawo na przykład tych pilotów, którzy bombardują cywilne cele, sądzić i ukarać i ścigać na podstawie własnego ukraińskiego prawa. Nie należy także zapominać, że i Rosja ma swoje prawo, które zakazuje wywoływania agresywnej wojny wszystkich tych ludzi, propagandystów, którzy pomagają Putinowi. Gdy wszystko się zakończy, będzie można postawić przed sądem w Rosji. Jestem przekonany, że każdy, kto odpowiada za to, co się dzieje,

0: będzie skazany przez rosyjski sąd na podstawie tych przepisów, które teraz wykorzystywane są przeciwko oponentom.
1: Ja absolutnie wierzę, że ktoś z tych, kto odpowiada za tę agresję, będzie osądzony именно rosyjskim sądem i na podstawie tych zakonów, które oni teraz wykorzystują przeciw swoich oponentów.
2: Pomijając różne fake news, informacje rozdęte do nie wiadomo jakich rozmiarów o tym, że dziesiątki, setki tysięcy Rosjan właśnie wyjeżdża ze swojego kraju, obawiając się tejże mobilizacji, o której rozmawiamy, no to jednak te kilkanaście tysięcy na pewno w ciągu sierpnia wyjechało, bo się bało, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy, chociażby właśnie do Kazachstanu, o którym wspomniałaś, na pewno do Gruzji, bo informacje prostowane nawet przez Moskwę czy Tbilisi na temat ruchu granicznego między Rosją a Gruzją, no to zawsze dzielmy sobie na czworo, bo to, co mówią służby, to ja w to nie wierzę.
3: Znaczy nasi korespondenci, którzy pracują tam na miejscach, pracują w Erywaniu czy w Tbilisi, mówią o tym, że rzeczywiście wygląda na to, że jest więcej ludzi, którzy przyjechali dopiero co i którzy tak naprawdę nie wiedzą, czy oni zostają, czy nie zostają, są w takim oczekiwaniu i napięciu, więc na pewno takie ruchy się odbywają, ale też to, co wydaje mi się bardzo ważne, możliwość wyjazdu z Rosji, możliwość uniknięcia potencjalnej mobilizacji, to jest przywilej, bo większość Rosjan, która być może zostanie zmobilizowana w najbliższych miesiącach, żeby zdobywać dla Władimira Putina jego wymarzony Donbas, nie może z Rosji wyjechać. Rosjanie nadal nie mają paszportów zagranicznych, które są potrzebne, żeby opuścić kraj, nie mają żadnych więzi poza swoimi regionami, nie mają też pieniędzy, bo Rosjanie są straszliwie zadłużeni, a sytuacja gospodarcza no też jest coraz gorsza i ludzie nie mogą sobie pozwolić na jakiś dłuższy pobyt w innym kraju, droższym kraju, bo ceny też oczywiście są coraz wyższe ze względu na przyjeżdżających migrantów, więc ci ludzie nie mają gdzie uciekać z Rosji.
2: Jak to dobrze porozmawiać z mądrym człowiekiem. Po tych ostatnich twoich zdaniach przyszło mi do głowy, że właściwie w Rosji za chwilę zostaną ludzie, którzy nie widzieli świata i tego świata być może już nie zobaczą, bo to są albo ci, których ktoś z rodziny walczy na froncie po to, żeby zarobić pieniądze i żeby oni mogli żyć lepiej niż żyli do tej pory, albo ci, którzy z powodu wieku, chorób bądź sytuacji bardzo trudnej finansowej nie są w stanie w ogóle nawet podróżować po Rosji.
3: Albo ci, którzy już wrócili z wojny i którzy są osobami z rozmaitymi niepełnosprawnościami, kontuzjami wojennymi, którzy są ze złamaną psychiką, a którzy popełniają rozmaite przestępstwa w swojej ojczyźnie po powrocie z Ukrainy i po powrocie po prostu z wojny. Ludzie, którzy zobaczyli bardzo szybkie i bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy zobaczyli i poczuli krew. I to, co będzie się wydarzyć dalej w Rosji, władze na pewno to rozumieją, to też jest no, tak naprawdę bardzo wielkie, bardzo straszne pytanie, bo ci ludzie zmieniają kraj. Teraz się mówi o tym, że wróciło już 400 tysięcy takich osób z frontu, a na froncie, jak wiemy, tych osób jest o wiele więcej.
2: Skoro rozmawiamy o mobilizacji w Rosji, to zajrzyjmy na tereny przyfrontowe. Co prawda od strony ukraińskiej, ale dzięki temu poznamy działania rosyjskiej armii, które doprowadzają do tragedii tysięcy cywilów. Już za chwilę porozmawiam z Michałem Łęczyńskim, polskim ratownikiem medycznym.
4: Prawdziwa Rosja.
2: Panie Michale, myśmy się przecinali, właśnie nasze drogi się przecinały i w rejonie Charkowa, i w rejonie Sum. No z mojego dziennikarskiego punktu widzenia, poza tym, że toczy się tam wojna, po jednej stronie tego frontu taka wojna w warunkach okupacji, po drugiej, po tej, po której my pracowaliśmy, ludzie bez przerwy patrzą, jak nie w niebo, to nasłuchują, czy już Rosjanie przekroczyli tą granicę frontu, czy jej nie przekroczyli, to jeszcze dzieci muszą iść do szkoły, ludzie muszą iść do pracy, a tam nie bardzo jest co jeść, nie bardzo jest gdzie schronić głowę, bo wiele budynków już poniszczonych. Te warunki humanitarne, tak ogólnie mówiąc, straszne.
5: Możemy zwrócić na to uwagę, że sytuacja się bardzo zmieniła od początku wojny, bo na początku nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co naprawdę się wydarzyło. I my też jadąc pierwszy raz nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy i dopiero potem zobaczyliśmy, jak to wygląda, co się dzieje i jakie są sytuacje tam.
2: My Polacy, ja mówię tak ogólnie o nas wszystkich, chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę, w jak strasznych warunkach ci ludzie żyją i że dla nich każdy bandaż, ba, każde dobre słowo, a pogłaskanie dziecka po głowie czy przytulenie szczególnie jest tak ważne jak dla nas codzienne śniadanie, obiad i kolację.

0: Racja.
1: Tak, nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to jest gdzieś daleko na Ukrainie, a to jest 6 godzin jazdy samochodem tak naprawdę i jesteśmy na terenie, który jest objęty konfliktem. Nasza praca tam polega głównie na obecności, tak jak pan powiedział, bo sama obecność powoduje to, że ci ludzie czują się zaopiekowani, czują się ważni i nie wynika to z tego, że nie mają tej opieki ze strony swojego kraju, tylko po prostu jest to dodatkowa pomoc, która uzupełnia działania ukraińskich służb.
0: I przy wszystkich trudnych sytuacjach, które są w tej chwili na styku tej polityki, historii między Polską a Ukrainą, to chyba właśnie istotne jest to, że oni nie zadzierają tam nosa w tych regionach i nie bawią się w politykę, tylko mają codzienne, straszne życie i potrzebują naszej pomocy.
1: Tak, tu nie ma, wydaje mi się, że nie ma czasu na politykowanie i na tego typu rozmowy. Mój, chyba mogę powiedzieć, przyjaciel Ukrainiec powiedział coś takiego: Misza, to wszystko się skończy, to sobie usiądziemy, porozmawiamy, a w tej chwili jest robota, trzeba ją robić i róbmy to po prostu tak, jak należy. Tam, gdzie jeździmy dalej, to jest inne spojrzenie na to, bo ludzie nie mają czasu na analizowanie, tylko po prostu martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. No to są naprawdę trudne sytuacje.
0: Te trudne sytuacje związane z warunkami pogodowymi, one jeszcze przed Ukraińcami w tym roku, a Rosjanie już zapowiadają, że będzie to najgorsza zima dla Ukraińców. Na czym konkretnie polega wasza praca? Bo w każdym regionie są inne potrzeby. No w Charkowie wiem, że opiekujecie się szczególnie dzieciakami. W rejonie Chersonia interweniujecie wtedy, kiedy naprawdę coś się dzieje, trochę jak straż pożarna, tak oczywiście w przenośni mówiąc.
1: Znaczy działamy tak, jak mówię, początek naszych działań to był 22 rok, kiedy w okolicach Lwowa była stworzona nasza stacja medyczna i współpracowaliśmy ze służbami ukraińskimi przy ewakuacji rannych żołnierzy, również cywili, a następnie rozpoczęliśmy działać głębiej na terenie Ukrainy, tworząc tak, możemy to nazwać POZ-ami, takie jakby placówki medyczne, objazdowe, i przyjeżdżaliśmy do sioła, tak się mówi po ukraińsku, i pomagaliśmy na bieżąco, staraliśmy się po prostu uzupełniać pracę medyków ukraińskich, zajmując się cywilami. I tam potrzeby były przeróżne. No, my generalnie zawsze jak jeździliśmy, to jeździ z nami lekarz, jeździ farmaceuta, zajmujemy się kontynuacją leczenia pacjentów i staramy się bywać cyklicznie w tych samych miejscach po to, żeby to podtrzymać, to leczenie, i podtrzymać też tych ludzi. No jest to dla nas bardzo ważne, bo to daje wymierne efekty. Na przykład w konsultacji z naszymi lekarzami prosimy pacjentów bądź pacjentki o zakładanie zaszycików, które zapisują bądź ciśnienie, bądź wyniki pomiarów innych parametrów, na bazie których mogą dalej kontynuować leczenie ze swoimi lekarzami. Co do miejsc, wiadomo, każde miejsce wymaga czego innego. W rejonie Charkowa działamy w współpracy z naszą zaprzyjaźnioną fundacją Miasto Dobra, z cudownym człowiekiem Wiktorem, który kieruje naszymi działaniami i też pilnuje, bo czasem mówi: dzisiaj tam nie pojedziecie. No my próbujemy dyskutować, a Wiktor mówi jasno: dzisiaj tam nie pojedziecie. I na ogół wie, dlaczego tam nie jeździmy.
0: To powiedzmy jeszcze o samych tych potrzebach, jeśli chodzi o przekazywanie pomocy, bo przyszedł taki moment, nie wiem, półtora roku temu, kiedy się mówiło, że właściwie Ukrainie już nic nie potrzeba. O, jak się zdarza taka zima jak ta straszna dla Ukraińców w dużych miastach, szczególnie Charków, Kijów, to generatory, koce i żywność, a tak Ukraińcom już za bardzo niczego nie potrzeba. Ale to też nie jest prawda. To włóżmy między bajki, że Ukraińcom niczego nie potrzeba.
1: Zupełnie inaczej jest w dużym mieście, zupełnie inaczej jest w maleńkich miejscowościach. Na przykład mam przyjaciół w Kijowie, którzy, no, rodzina, która gościła u nas tutaj w Polsce przez 2 lata, w momencie, kiedy ja próbowałem ich nakłonić do powrotu, do przyjazdu do Polski, mówię: nie, słuchaj, u nas jest super. I oni sobie radzili w ten sposób, że na dużych osiedlach, tak jak u nas Ursynów na przykład, były organizowane w nocy ogromne ogniska i oni tam po prostu się grzali. To jest miasto, no w mieście zawsze można jakoś się schronić. Na przykład w Kijowie czy w Charkowie ludność wykorzystuje bardzo często jako schron metro i tam w tym metrze po prostu powstają miasteczka. A jest zupełnie inna sytuacja w małych miejscowościach, gdzie naprawdę nie ma prądu, po prostu nie ma prądu, nie ma w nocy prądu, nie ma w ciągu dnia prądu, jest dramat, jeżeli chodzi o paliwo, o generatory i to, że pojawi się prąd na 2, 3, 4 godziny, to jest po prostu cud, super i w tym czasie wszystko się robi.
2: Z rosyjską armią jest tak jak z Władimirem Putinem.

0: Putinem albo z Władimirem Putinem, jak z rosyjską armią, jak zwał, tak zwał. Zaczynał dobrze. Skończył jako niechciany terrorysta. Tak o swoim prezydencie mówili mi Rosjanie jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny. Dziś baliby się w ogóle rozmawiać, bo za obrazę majestatu grozi więzienie, a nawet śmierć. Uważam, że już dość się narządził. Nie powinno się tyle siedzieć u władzy. Potrzebne są zmiany. Już mamy tego dość, szczególnie tych bajek, że gdzieś tam jest dobrze. Pamiętam taki film o kozakach z Kubania. Opowiadali im, tym kozakom, że w innej wsi ludzie żyją lepiej. Nasze władze też tak nam ciągle wmawiają, że u nas też będzie świetnie, tylko bądźmy cierpliwi.
1: Prawdziwa Rosja.

0: Spotkałem podczas moich niedawnych podróży po Ukrainie starszą kobietę, Ukrainkę. Jej odczucia oczywiście są jednoznaczne. Rosjanie to wrogowie, my się bronimy i niech oni odejdą sobie stąd jak najdalej. Ale co mnie, że tak powiem, bardzo ujęło, ta kobieta powiedziała: mój Boże, co ten człowiek zrobił ze swoim własnym krajem i swojemu własnemu narodowi?
1: To jest pytanie, z którym ciężko się nie zgodzić. Ja myślę, że ja bardzo się utożsamiam z tym pytaniem, bo rozpoczynając wojnę przeciwko Ukrainie, a przedtem anektując Krym i rozpoczynając wojnę przeciwko Gruzji i tak dalej, tutaj można mnożyć te przestępstwa popełnione przez 27 lat przez Władimira Putina. Putin nie tylko popełnił zbrodnie wojenne i powinien być za to ukarany, ale również zniszczył nasz kraj, zniszczył Rosję, zniszczył teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa rosyjskiego. I myślę, że też bardzo wpłynął na... Tutaj można górnolotnie powiedzieć, że na taką etykę społeczeństwa, tak? Bo jednak ta wojna bardzo zmieniła granice, granice tego, co jest dopuszczalne i co dopuszczalne nie jest. I na pewno nawet jeśli pokój zostanie podpisany pomiędzy Ukrainą a Rosją, to społeczeństwo rosyjskie bardzo się zmieniło. Ja jako osoba, która pochodzi z Rosji, która obserwuje Rosję od tych ponad 4 lat z daleka, bo na teren Rosji nie mogę wjechać, tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy gdy kiedykolwiek wjadę do Rosji, czy ja w ogóle poznam ten kraj, czy ja poznam też ludzi, którzy kiedyś być może byli mi bliscy, czy będziemy w ogóle mieć o czym rozmawiać, czy to nasze doświadczenie jest tak bardzo różne tu i tam, że tak bardzo nas podzieli.
0: Jesień i zima. Ukraińcy mówią, że dla nich będzie straszna, ale dla Rosjan też. Rosjanie się przygotowują na tę zimę jakoś?
1: Na razie Rosjanie walczą o paliwo i myślę, że to jest takie pytanie, które wszystkich zajmuje, bo kryzys paliwowy teraz ma swoją drugą falę. Paliwo w Rosji się kończy na stacjach benzynowych albo jest bardzo drogie. Natomiast jeśli chodzi o zimę, to myślę, że jeśli mówimy o Rosjanie, to społeczeństwo rosyjskie przygotowuje się do najgorszych rzeczy. O tym mówią wszystkie sondaże, do kolejnych ataków. A Władimir Zełenski również mówi, że rosyjskie niebo będzie opanowane przez ukraińskie drony, że nawet awiacja, lotnictwo cywilne nie będzie mogło w Rosji funkcjonować. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach. Natomiast to, co myślę, że się wydarzy, to bardzo ciężka zima, a w przypadku Ukrainy, która będzie potrzebowała ogromnego wsparcia, to co wydarzy się w Rosji, zobaczymy. Czy to przerodzi się w jakiś rosyjski bunt, nie wiemy. I raczej Rosjanie będą zaciągać pasę i próbować wytrzymać, ale na pewno ciężkie czasy są również przed Rosją.
0: Już za tydzień porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście Władimir Putin ma plan napaści na NATO, no i po co miałby to zrobić. Na dziś to wszystko. Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i mówię już Państwu do usłyszenia.

0: Pęcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Kłaniam się pięknie.
0: A będziemy rozmawiać o mobbingu, o pewnych nowych rozwiązaniach, ale także praktycznie o tym, jak to wygląda w życiu. I zacznijmy zatem od takiej sprawy, której chyba trzeba się przyglądać właśnie na rynku pracy coraz częściej, czyli kwestii, ja myślę, zdrowia psychicznego w ogóle pracowników, bo to są to jest wyzwanie dla rynku pracy. Najprościej byłoby zacząć od pytania, dlaczego to jest wyzwanie oczywiście. Czy przypadki właśnie, i tu już bezpośrednio do mobbingu będziemy przechodzić powoli, czy przypadkiem nie przyczyniają się do tego właśnie relacje w miejscu pracy? Czyli z jednej strony może stres, ale z drugiej przede wszystkim nacisk, jakieś poczucie nierównego traktowania, rozmaite układy, jakieś wyróżnienia, nie wiem, ze względu na wiek, ze względu na płeć, ze względu na cokolwiek, ale coś, co jakby powoduje, że czujemy się nierówno i dlatego gorzej. To jakie to wyzwanie?
1: Pani redaktor zarysowała całe spektrum problemów, o których moglibyśmy także odrębnie rozmawiać na rynku pracy, ale zaczynając od początku, ja się w pełni zgadzam z tym, że od pewnego czasu jesteśmy bardziej uwrażliwieni na problemy dobrostanu psychicznego, bo myślę, że trochę w związku z pandemią też ujawniły się takie pewne słabości związane z funkcjonowaniem w środowisku pracy i takim uwrażliwieniem się na dobrostan psychiczny. O tym dobrostanie psychicznym też mówimy w kontekście młodych pracowników, którzy wkraczają na rynek pracy, tak zwane zetki, które wydają się bardziej dbać, ale też identyfikujemy, że są bardziej wrażliwe na te kwestie dobrostanu psychicznego, a więc to jest bardzo ważny nowy aspekt, którego dotykamy i przypomnę, od pewnego czasu traktujemy ten dobrostan psychiczny, kondycję psychiczną pracowników jako jeden z elementów bezpieczeństwa i higieny pracy, więc pracodawca ma zobowiązanie do tego, aby w środowisku pracy dbać o ten dobrostan psychiczny i oczywiście tutaj możemy dość płynnie przejść do jednego z najtrudniejszych problemów, jaki może pojawić się w środowisku pracy, mianowicie do mobbingu.
0: No właśnie, to proszę mi pozwolić, teraz ja bym chciała zadać takie pytanie w tej kwestii, dlatego że partnerzy społeczni, oczywiście nie tylko, ale o nich tutaj rozmawiamy, w ostatnim czasie no sporo mówili o pewnych niezbędnych zmianach dotyczących mobbingu. To się właśnie z tym zdrowym środowiskiem pracy wiąże. No i to właśnie Lewiatan przypominał chociażby, tak, że liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych rośnie o 15% rocznie. To na czym te niezbędne zmiany w regulacjach dotyczących mobbingu powinny polegać? Najpierw tak, kładę nacisk na słowo powinny. Czy powinny iść bardziej w kierunku zapobiegania czy karania? Bo to może być klucz.
1: To znaczy rzeczywiście kluczowym problemem jest zawsze zapobieganie, bo ja bym powiedział tak, mobbing oczywiście jest marginesem zjawisk niepożądanych, ale ze względu na ten drastyczny wpływ właśnie na kondycję psychiczną, a czasem nawet fizyczną pracowników, musi być takim przedmiotem przeciwdziałania. I kluczowy jest ten element związany z prewencją, bo oczywiście trzeba przeciwdziałać, trzeba zawsze reagować na wszelkie skargi, które nawet sygnalizują pewne zjawiska, które mogą być mobbingiem. Mogą mobbingiem nie być w konsekwencji, ale reakcja pracodawcy powinna być natychmiastowa. Natomiast my podkreślamy tak z punktu widzenia eksperckiego, że na pewno potrzebne są działania prewencyjne i one nie mogą polegać tylko na szkoleniu raz do roku, ale no, takiej stałej prewencji, czyli dostarczania informacji, być może telefonu zaufania, być może właśnie takich konsultacji psychologicznych, które pozwalają pracownikowi zwrócić się z problemem wtedy, gdy czuje jakiś dyskomfort w funkcjonowaniu w środowisku pracy, a po drugiej stronie

0: stronie jest odpowiedzialność pracodawcy. Odpowiedzialność za to, aby te relacje pracownicze nie narażały pracowników na jakieś problemy związane przecież nie tylko z relacjami przełożony pracownik, ale często w ramach współpracy między współpracownikami. A więc prewencja jest najważniejsza. Dopiero potem pojawiają się inne elementy związane chociażby ze skutecznymi formami reagowania pracodawcy i udrożnienia takiego mechanizmu zgłaszania tych problemów. I pod tym względem chcę podkreślić, że o ile tę nowelizację kodeksu pracy dotyczącą mobbingu, o ile pewne zmiany związane na przykład z nowo wprowadzoną definicją mniej się nam podobają, bo one idą trochę opak w stosunku do dorobku orzeczniczego ponad 20 lat funkcjonowania w kodeksie pracy tych przepisów, to to, co się podoba, to właśnie postawienie na stałe monitorowanie i przeciwdziałanie, które zostało podniesione do rangi takich elementów nazywanych we współczesnej organizacji, we współczesnych firmach taką polityką compliance, a więc stałą polityką monitorowania i przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym.
1: Ja bym chciała teraz o te rzeczy tak trochę szczegółowo dopytać, ale jeszcze, jeszcze wcześniej. Używał pan takich słów, trochę słów kluczy, czy słów, które należałoby pewnie rozwinąć. Mianowicie tak, najpierw powiedział pan o odpowiedzialności pracodawcy. Ja rozumiem, reprezentuje pan Konfederację Lewiatan, a więc firmy, które stosują dobre praktyki, czuwacie nad tym, myślicie o tym, szkolicie, nie wiem, sprawdzacie i tak dalej, i tak dalej. Są to pewnie no, większe firmy, albo może powiem tak, bardziej świadome firmy. Czy myśli pan, że również w kilkuosobowym podmiocie, który pewnie nie jest u was zrzeszony, w małej firmie, w małej miejscowości, taki pracodawca podchodzi do kwestii swojej odpowiedzialności w kontekście mobbingu? To znaczy on myśli, że ja powinienem być na tyle odpowiedzialny za swoich pracowników, żeby przypadkiem nie być mobberem, bo to dobrostan psychiczny moich pracowników w jakiś sposób narusza. Wierzy pan w to? Ja może tak zapytam.
0: W jakim stopniu wierzę, bo oczywiście trzeba budować świadomość.
1: Klucz w jakimś stopniu,
0: ponad
1: rozumiem.
0: 20 lat doświadczeń naszych wskazuje, że no, te standardy w relacjach pracodawca-pracownik zacznie się poprawiło. Oczywiście duże firmy rozwijają, tak jak pani redaktor powiedziała, różne polityki, prowadzą stale szkolenia. W małej organizacji te nakłady nie są tak, można powiedzieć, regularnie ponoszone.
1: Szkoda na to pieniędzy takiemu małemu pracodawcy, chociażby, nie mówiąc o świadomości. Co z świadomości jednak nie ma?
0: Ale świadomość też, że zjawisko mobbingu rzadziej występuje w tych małych organizacjach. To mogą być działania niepożądane, dyskryminacja, które często się wiążą z tym, że te zachowania są niewłaściwe. Natomiast mobbing częściej występuje w tych organizacjach, w których no, można powiedzieć, że rozstanie z pracownikiem jest trudniejsze, bo tam się nie zwalnia i wtedy ujawnia się taki mechanizm wypychania współpracownika bądź pracownika z organizacji. No, nie bez przyczyny częściej mobbing zdarza się w instytucjach publicznych niż w sektorze prywatnym.
1: Tak, tak, tak macie państwo takie badania, które to pokazują, że bardziej w instytucjach publicznych?
0: Wiele badań pokazuje, że mobbing jest charakterystyczny przede wszystkim dla tych organizacji, w których złożona struktura chroni jak gdyby pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy i tak. Ujawniają się takie mechanizmy wypychania tego pracownika. Oczywiście nie można uogólniać. To są badania, które pokazują, w jakich organizacjach najczęściej się zdarzają takie działania.

0: pożąda.
1: Jasne, ale to bardzo ciekawe, co pan powiedział. No oczywiście dziękuję za szczerość, bo to było szczere podejście, że jak nie można go zwolnić, to go się w jakiś sposób wypycha, na przykład go mobując tutaj, on sam, że tak powiem, się usunie. No trochę tak to jest pewnie, no chyba, że będzie walczył oczywiście. No dobrze, ale powiedział pan jeszcze taki, użył pan jeszcze takiego innego sformułowania w poprzedniej swojej wypowiedzi, zgłaszanie problemów. No to ja chciałam właśnie zapytać. Myślę, że to może się wiąże z tymi dużymi strukturami. Na czym polega, o co chodzi w tak zwanej dobrej komunikacji? Bo o tym przy mobbingu też się często mówi, że jest potrzebna dobra komunikacja z przełożonym lub ze współpracownikami. I jej brak właśnie jest jako ta częsta przyczyna mobbingu wskazywany.
0: Znaczy przede wszystkim pamiętajmy, że to, co jest kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania, efektywnego przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w tym mobbingu, jest jasna procedura zgłaszania tych działań niepożądanych. Pracownik, jeżeli wie do kogo się zwrócić i zwraca się za każdym razem, jeśli pojawia się problem, no powoduje, że ta organizacja jest mniej narażona na, no, można powiedzieć, rozwijanie się takich zjawisk, ponieważ organizacja może w porę zareagować na takie zjawiska niepożądane. Te procedury są bardzo różne. W niektórych firmach to jest mąż zaufania, który przyjmuje takie zgłoszenia. W innych to jest specjalna komórka w dziale HR, gdzie można się zgłosić. Ale są firmy na przykład, które korzystają z takiej zewnętrznej usługi, na przykład telefonu zaufania, psychologa, który odbiera w określone dni telefony od pracowników i przygotowuje tej firmie raporty, zwracając uwagę, czy te działania niepożądane to jest raczej taki przejaw dyskryminacji albo złych relacji międzyludzkich, czy to są poważniejsze tematy, którymi się natychmiast trzeba zająć. A więc jeszcze raz podkreślę, taki cały mechanizm i miejsce, w którym można zgłosić swój problem i zaufanie pracowników też do tego miejsca czy osoby, także no, to nie będzie takie pukanie do zamkniętych drzwi, ale rzeczywiście będzie reakcja. To jest kluczowy element takiej efektywnej prewencji i właściwego reagowania na wszelkie zjawiska niepożądane. Ja celowo określam, posługuję się tym bardzo pojemnym określeniem zjawiska niepożądane, bo to może być zarówno dyskryminacja, jak i mobbing, jak i łamanie zasad współżycia społecznego. Bo bardzo często te działania mobbingowe rozpoczynają się od konfliktu, na przykład między współpracownikami. I później ten konflikt nierozwiązany i funkcjonowanie tych dwóch pracowników w tym samym miejscu powoduje, że ten konflikt narasta i ze zwykłego konfliktu, takich ugarczek słownych, przeradza się w naprawdę poważny problem nękania współpracownika, krytykowania, plotkowania na jego temat, próby izolowania i innych tych przejawów, które prowadzą później do rozstroju zdrowia tego pracownika, zaniżonej samooceny, wreszcie później problemów psychicznych związanych na przykład z depresjami, a to się przekłada na cały układ wegetatywny i później są długotrwałe zwolnienia, rozstrój zdrowia,
1: no
0: problemy w pracy, problemy w domu i tak dalej. Moglibyśmy mówić o anatomii no takim, można powiedzieć, mechanizmie rozwoju.
1: No jasne, no to jest też nieopłacalne dla pracodawcy gdzieś na końcu drogi i te zwolnienia i te problemy. Oczywiście dobrze, ale teraz tak. W nowych tych przepisach antymobbingowych, tak one w czerwcu były uchwalone, wprowadzone ciekawe, właśnie taki pan wspomniał o tym, ja bym chciała jeszcze o tym zapytać, bo niektóre to jest ciekawe rzeczy są. Zmienione definicje. I tutaj samego mobbingu, jest mowa o mobbingu bez intencji, czy na przykład nękania właśnie pojęcie. Wyjaśnijmy proszę, o co chodzi przy przede wszystkim w tym mobbingu bez intencji. To znaczy, że ktoś może mobować kogoś nie mając na

0: na celu jego mobowania? No i co to jest nękanie?
1: To jest właśnie jedna z kontrowersji, która ja uważam, że jest bardzo ryzykowna. Oczywiście można ją wytłumaczyć praktycznie, ale przypomnijmy, że dziś mobbing jeszcze w obowiązującym stanie prawnym, mówię o tych przepisach z 2003 roku, które funkcjonują już ponad 20 lat. Mobbing jest traktowany jako celowe działanie. Tutaj odchodzimy od tego, dopuszczając zjawisko, w którym mimo, że nie ma na przykład współpracownik czy przełożony intencji mobbowania, to jednak de facto dopuszcza się zjawiska takiego jak mobbing. A tutaj właśnie wchodzi w grę takie subiektywne odczucie. I to jest bardzo trudne, bo można powiedzieć, że dla jednego pracownika będzie na przykład takie, nazwijmy to, chamskie reagowanie przełożonego czy współpracownika właśnie łamaniem zasad współżycia społecznego, a drugi, ten szczególnie wrażliwy, będzie to odczuwał bardzo osobiście i będzie to prowadziło do tego, że on wpadnie w depresję i będą mu rozpoczną się te wszystkie elementy charakterystyczne dla mobbingu, a więc wzrostu zdrowia psychicznego.
0: No tak, ale przepraszam, że wejdę w słowo, panie profesorze, ale no chyba nie można usprawiedliwiać jakby takiego postępowania, które jest postępowaniem nagannym, bo rozumiem, że jak pan użył słowa chamskie, to uznamy, że ono jest naganne, tym, że dla jeden jest większym wrażliwcem, a drugi mniejszym. Ono jest po prostu obiektywnie naganne, obiektywnie niegrzeczne, obiektywnie chamskie, obiektywnie izolujące pracownika, obiektywnie traktujące go gorzej i tak dalej, więc kwestia intencji chyba jest wtórna.
1: Kwestia intencji tak samo kwestia odpowiedzialności, znaczy łamanie zasad współżycia społecznego jest przesłanką do ukarania pracownika za łamanie tych przepisów, ale czy możemy w stanie faktycznym, o którym powiedziałem, powiedzieć, że ten współpracownik chciał mobbować drugiego pracownika. Ja tu mam pewne wątpliwości, bo jego celem nie było nękanie tego pracownika, tylko było to zachowanie naganne, które należy każdej organizacji ukarać, ale to było raczej łamanie zasad współżycia społecznego.
0: A jakby to robił szef? Bo ja myślę, że mobbing jest częstszy w tej relacji.
1: Aby tego pracownika poddać mobbingowi.
0: A jak to byłby szef? Bo to jest częstsza relacja chyba, wydaje mi się, aniżeli pracownik
1: znaczy,
0: z pracownikiem.
1: Nie,
0: nic to nie zmienia, tak?
1: To znaczy, no, nie zmienia. Pamiętajmy, że mobbing ma kilka przejawów. Może dotyczyć stosunków przełożony pracownik, może dotyczyć stosunków między współpracownikami, co się bardzo często zdarza, ale jest też mobbing, który polega na tym, że pracownicy mobbują swojego przełożonego. To są wszystko zjawiska, które występują.
0: Nie słyszałam o takim przypadku, ale być może występują. Tak, ja po prostu nie słyszałam.
1: Mógłbym pokazać kilka orzeczeń, które pokazują to, zwłaszcza się zdarza w sytuacji, kiedy z grona współpracowników zostanie wybrany przełożony, który nie jest akceptowany przez pozostałych współpracowników i swojego szefa na przykład. Pracownicy poddają takim działaniom niepożądanym.
0: Jasne. Panie profesorze, ale ja chciałam zapytać o życie. Jasne. Ja chciałam jeszcze zapytać o życie trochę, żebyśmy zdążyli. No bo wiemy przecież, że mobbing w praktyce wykazać jest bardzo trudno. No nie ma świadków przede wszystkim. Wszyscy się boją po prostu, szczególnie w tej relacji, kiedy jest szef podwładne w tej relacji. Szczególnie wtedy wszyscy się boją, no, coś powiedzieć przeciwko szefowi, jeżeli oni pracują, tak? Jeszcze w tym miejscu. Jeśli już nie pracują, stają się mało wiarygodnymi świadkami, no bo sami zostali zwolnieni, więc mogą się teraz mścić, mówiąc zupełnie banalnie. No więc sprawa jest trudna, tak? I to, znaczy orzeczenia sądowe chyba dowodzą tego, no bo sądy stwierdzają mobbing i zasądzają odszkodowanie w zaledwie około 5% spraw.

0: No to pracownik często ma po prostu dość, sam się zwalnia, czyli to, co pan mówił, wypchnięcie się udało. Albo, nie wiem, idzie na długie zwolnienie lekarskie, a potem i tak musi odejść z pracy, bo dostanie wypowiedzenie. Czy tu czegoś nie należałoby zmienić i czy może odwrócenie procesu dowodowego, bo taka jest też propozycja w tych zmianach, coś zmieni?
1: Znaczy, znowu wrócę do początku naszej rozmowy. Ja bardzo mocno wierzę, a to jest poparte także praktyką, bo uczestniczyłem w wielu takich postępowaniach wyjaśniających, czy występuje zjawisko mobbingu, czy też nie. I powiem tak, mimo bardzo złożonych czasem spraw i wielu nagannych zachowań, bardzo często jednak okazuje się, że przesłanki nie wskazują, że był to mobbing, a raczej konflikt, który, za którym stały różne zachowania, które należało piętnować. Natomiast no, mobbing, przypomnijmy, definiowany jako to działanie celowe, nastawione na nękanie pracownika i izolowanie go, które wywołuje rozstrój zdrowia tego pracownika, no był, pojawiał się niesłychanie rzadko, ale chcę i stąd pewnie też ta statystyka orzecznictwa. Stąd częściej wskazywał na różne działania niepożądane, na dyskryminację, aniżeli na mobbing. Ale chcę powiedzieć, że w tej masie, nawet jeżeli mamy do czynienia z jedną, dwoma, tym małym odsetkiem spraw, to ze względu na drastyczność tego zjawiska należy z nim walczyć.
0: No dobrze, to teraz zapytam o tą drugą część, o którą pytałam, z tym procesem dowodowym. Czy to ma polegać teraz na tym, że to pracodawca będzie dowodził, że mobbingu nie było, a nie pracownik, któremu, jak powiedziałam, brak świadków, ma dowodzić, że mobbing był?
1: To znaczy, no, proces dowodowy jest bardzo skomplikowany. Ja akurat uważam, że dzisiejszy stan prawny był bardziej efektywny, bo wskazanie, przerzucenie ciężaru dowodu na pracodawcę, który ma się tłumaczyć, że to zjawisko nie występowało, jest trudny wobec braku przedstawienia na przykład odpowiednich środków dowodowych. Dzisiejszy stan mówi tak, musisz przedstawić środki dowodowe, to mogą być nawet nagrania, które pracownik zrobi, ale jednak wskazujące, znaczy definiujące konkretne sytuacje. No, wyjście od tego,
0: musiałby biegać z tym telefonem
1: ja jestem
0: i nagrywać.
1: Mobowany, teraz udowodnienie, że tak nie było, oznacza bardzo trudną sytuację procesową, bo oznacza, że no, pracodawca będzie musiał wymyślać, czy zidentyfikować te wszystkie sytuacje, a następnie pokazać, że jego działania, czy działania no, współpracownika nie miały takiego charakteru.
0: Szczerze mówiąc, nie zgadza mi się to z brakiem, jeżeli do tego dołożymy brak intencjonalności działania, to to się rzeczywiście mocno wyklucza, tak? Jeżeli dołożymy brak intencjonalności, to logicznie to się mocno wyklucza. Jasne, jeszcze tylko jedno króciutkie pytanie na zakończenie, bo tutaj jest też mowa w nowych przepisach o przeniesieniu odpowiedzialności na jakby bezpośredniego sprawcę. To chodzi, rozumiem, o sytuację, żeby za mobbing konsekwencje, na przykład finansowo, odszkodowawcze, nie ponosiła firma jako taka, tylko rozumiem bezpośrednio mobber. Czy tak ma to działać?
1: Tak, i to jest dobre rozwiązanie. Znaczy już w poprzednim stanie prawnym zdarzały się takie roszczenia pracodawcy wobec mobbera. Tutaj zostało to nazwane i to jest jeden z ważnych elementów prewencji. Czyli na przykład menadżerze, współpracowniku, pamiętaj, że twoja odpowiedzialność nie kończy się na tym, że pracodawca rozwiąże z tobą stosunek pracy, jeśli jesteś tym mobberem, sprawcą tych wszystkich

0: działań przeciwko swojemu współpracownikowi lub pracownikowi. Będziesz także odpowiadał finansowo za wszystkie zadośćuczynienia, które sąd zasądzi. Pracodawca je pokryje i pracodawca...
1: Ty potem będziesz musiał mu zwrócić. To rozumiem. Rozumiem, że to samo ma pan na myśli. Będę się ciągle upierała przy tym, jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła relacji szef-pracownik. Czyli ten szef, który byłby moberem, przyjmijmy tę częstszą sytuację, będzie też musiał te środki zwrócić. Dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Profesor Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja zapraszam na kolejną audycję Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
2: Kapitał i Praca. Powtórka programu.

0: Mieszanie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
3: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
4: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie?
6: I dlaczego apokaliptyczne wizje przyszłości rujnują życie społeczne? O tym wszystkim porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą już dziś po godzinie 22. Zbliżenie, Jakub Kukla, zapraszam.
7: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
8: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
7: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
8: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
7: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
8: Zapraszamy już dziś o 25.
7: Filip Jastrzębski
8: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: wysłannicy Donalda Trumpa po wizycie w Moskwie udają się do Kijowa.
1: Po zakończeniu rozmów Putina z przedstawicielami prezydenta USA, doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow określił spotkanie jako merytoryczne i konstruktywne. Według niego Witkow i Kushner obiecali uwzględnić podczas dzisiejszych kontaktów w Kijowie oceny przedstawione mu przez Putina dotyczące sposobów uregulowania konfliktu. Dziś amerykańscy wysłannicy będą rozmawiać w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. W związku z rozmowami Ukraina zawiesiła swoje ataki powietrzne na Rosję. To samo deklarował Kreml, ale w sobotę w Kijowie kilkukrotnie ogłaszano alarmy bombowe, a w obwodzie kijowskim rosyjskie pociski zabiły dwóch cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Zasłuchani Polacy na placach i w parkach podczas Narodowego Czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, a finał z udziałem pary prezydenckiej odbył się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie.
2: To jest jednak bardzo ważne, żeby każdy Polak wiedział, co to jest. Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
3: To są piękne chwile teraz dla pana.
2: Tak, tak, tak, bardzo patriotyczne.
3: Wzruszony jest pan.
2: Yes, I very much.
4: Duża wada dziadów, że się kojarzą ludziom tylko z maturą i przez to podejrzewam, że nie chcą wracać do dziadów po latach. Dla mnie na przykład dużą wartością było wrócenie do dziadów po latach, bo dopiero po latach zobaczyłam znaczenia, których wcześniej nie widziałam. Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
0: Z uczestnikami Narodowego Czytania rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Po nieudanej trzeciej próbie odrzucenia weta prezydenta będzie czwarty projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiada Koalicja Obywatelska. Nie zostawimy tego tematu, zapewnia europoseł KO Dariusz Joński.
5: Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiSu i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne, nie możemy się poddać.
0: Podczas piątkowego głosowania o odrzucenie weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach zabrakło 25 głosów.
6: To są aktualności jedynki.
0: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała dwa tie-breaki w jednym meczu, pokonując Czeszkę Marię Bouskową 7-6, 7-6. Polska tenisistka awansowała do czwartej rundy US Open.
7: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić trzech piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startu wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tegorocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres. Mówiła zaraz po meczu nasza zawodniczka. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zhen, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym trzecim secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To będą historyczne wybory do Landtagu w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Po raz pierwszy przodująca w sondażach, mogąca liczyć na 42% głosów, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę, by utworzyć samodzielnie rząd.
8: Alternatywa dla Niemiec będzie mogła rządzić sama, jeśli małe ugrupowania nie wejdą do parlamentu, albo jeśli zdobędzie ponad 45% głosów. W każdym innym przypadku zadziała Brandmauer, czyli kordon sanitarny przed AfD. Żadna partia nie zdecyduje się na współpracę z AfD, bo partia ta została uznana za skrajnie prawicową i ekstremistyczną przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. AfD zresztą z innymi partiami współpracować nie chce. Walczy o pełną stawkę. Walka ta jest możliwa dzięki programowi, który stoi w zupełnej kontrze do tych prezentowanych przez inne partie. AfD chce zmienić edukację tak, by uczono więcej o Prusach, a mniej o II wojnie światowej. Poza tym partia obiecuje odsyłać uchodźców. Dzieci uchodźców chce oddzielić od dzieci Niemców w szkołach. Obiecuje też niższe ceny energii dzięki powrotowi do współpracy z Rosją. O tym, czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, dowiemy się o 18, kiedy to zostaną zaprezentowane sondażowe wyniki Exit Poll.
0: Tematem zajął się Paweł Turski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Niedziela z dużym zachmurzeniem i rozpogodzeniami po południu, ale tylko miejscami. Lokalnie popada, a na północnym wschodzie

0: Także zagrzmi bez opadów tylko na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna dziś od 16 do 20 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
3: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
4: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
5: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
6: To nie u nas. Zaczynamy.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach w 2026 roku żyje się nam najlepiej. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Portal Business Insider opublikował ranking najlepszych miast do życia w Polsce w 2026 roku. Liderem zestawienia został Szczecin, który awansował z 8 pozycji. Business Insider wziął pod uwagę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki, jak również takie aspekty życia jak dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Dane te zebrano z 16 miast, po jednym z każdego województwa. Tuż za Szczecinem znalazł się Lublin, a podium zamyka Łódź. W poprzedniej odsłonie rankingu najlepiej żyło się odpowiednio w Poznaniu, Rzeszowie i Katowicach. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. W przeprowadzonym przez amerykańskie CDC rankingu produktów, które dostarczają najwięcej cennych składników odżywczych, jako jedyna otrzymała maksymalną notę – 100 na 100 punktów. Drugie miejsce zajęła kapusta pekińska. Kolejne pozycje przypadły boćwinie, liściom botwiny oraz szpinakowi. Zestawienie objęło 41 produktów. Pod uwagę brano zawartość 17 składników odżywczych, m.in. potasu, błonnika, białka, wapnia, żelaza oraz witamin A, B6, B12, C, D, E i K. Hydrobiolodzy z Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z naukowcami z Norwegii, Niemiec i Austrii odkryli nowy gatunek skorupiaka. Te skorupiaki będące pokarmem ryb są też wykorzystywane do sprawdzania procesów ewolucyjnych i adaptacji do zmieniających się warunków środowiska. Nowy gatunek jest wyjątkowy ze względu na ograniczony zasięg występowania. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. Czy wszystko musi być zaplanowane? Polacy planują wakacje w sposób strategiczny, dzieląc urlop na kilka krótszych wyjazdów i podchodząc do wydatków z przemyślanym budżetem. To dobrze. Niemal połowa badanych, bo 48,6% respondentów deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda im się zaoszczędzić przynajmniej część dochodów. To jeszcze lepiej. Polacy przestali być mądrzy po szkodzie. Super. Coraz częściej i coraz lepiej planujemy. Ale czy spontaniczny wypad na Hawaje i Alaskę też nie brzmi dobrze? Zapraszam.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Gościnią Tylko Dobrych Informacji jest pani Iwona Borawska, founderka The Process. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Prosto z Hawajów?
9: Tak, prawie tak. 3 dni różnicy. Jeszcze jest jet lag.
8: Wow. Przyznam szczerze, od tego chciałbym zacząć. Zazdro. Co fajnego można robić na Hawajach?
9: Na Hawajach można przede wszystkim się opalać, grzać w słońcu, jeść dobre lody, mnóstwo fajnych owoców. No i generalnie na Hawajach jest fajnie, chociaż to były takie wakacje łączące Hawaje z Alaską, to ja jednak bardziej Alaskę polecam.
8: Bo jest bardziej zielono, trochę chłodniej, mniej rekinów?
9: Rekinów nie spotkałam, piękne wieloryby, natomiast widok misia spacerującego sobie po plaży, to jest widok, który zostanie ze mną do końca życia.
8: Wycieczka życia?
9: Tak, zdecydowanie tak.
8: Długo planowana, czy to był spontan?
9: Wsiadamy. Był totalny spontan, była planowana zupełnie inna destynacja, ale z uwagi na różne perturbacje, które są na świecie, pomyśleliśmy, że zmieniamy kierunek. No i tak obróciłam globusem i wypadło na Alaskę, a potem uznałam, że ja nienawidzę zimna generalnie, więc trzeba potem jechać gdzieś się dogrzać. I tak wyszło, że Hawaje.
8: To ciek-

0: ciekawe rozwiązanie, szczególnie na osobę, która, jeżeli dobrze rozumiem to, czym pani się zajmuje, to między innymi pomaga firmom, żeby to się wszystko spinało w czasie, żeby wszystko było poukładane, żeby maksymalnie wykorzystać czas, czyli tak naprawdę wszystko jest poukładane od A do Z. Pani wchodzi do firmy, w której powiedzmy panuje chaos i tak. Układa to wszystko od A do Z.
1: Dokładnie tak.
0: A wakacje pani planuje spontanicznie?
1: No bo gdzieś trzeba się jednak wyżyć.
0: To bardzo dobre podejście. Przyznam się, jest mi trochę wstyd.
1: Dlaczego?
0: No wiem właśnie, ale przyznam się i powiem szczerze, że jest mi wstyd, ponieważ na urlop zabrałem laptop. Zobowiązałem się.
1: Tylko ja go nie otworzyłam.
0: Okej. No właśnie, bo ja się zobowiązałem, że coś zrobię. No i co prawda nie wiedziałem, że nie zajmie mi to zbyt dużo czasu, ale gdzieś miałem takie poczucie, no jak to, w pracy, na urlopie, z laptopem i jeszcze ja akurat mam takie piękne miejsce na Mazurach, odcięte od świata, więc jeszcze prosiłem tam właścicieli, żeby mi Wi-Fi uruchomili i tak dalej, bo ja muszę jeszcze na chwilę do pracy. No nie tak chyba powinny wyglądać wakacje.
1: Nie tak powinny wyglądać wakacje, ale ja mam na to mimo wszystko pewną odpowiedź. To znaczy, jak się prowadzi biznes, to bardzo trudno jest powiedzieć w firmie, słuchajcie, choćby się waliło, paliło, to ja jestem niedostępna. No bo to jest moja odpowiedzialność i moja firma. I moi ludzie powinni czuć się bezpiecznie z tym, że jeżeli będzie naprawdę trudna sytuacja, która wymaga mojej interwencji, która wymaga mojego wsparcia, to mogą na mnie liczyć. W związku z tym ja już od jakiegoś czasu mam pewną zasadę, dokładnie to mówię swoim ludziom, że ja jadę na urlop, jestem dostępna, jak będzie się rzeczywiście waliło, paliło, to wiecie, gdzie można mnie złapać. Jest pewne miejsce, WhatsApp, żaden mail, żadne inne SMS-y, żadne telefony, WhatsApp, jeżeli będzie się rzeczywiście waliło i paliło. I oni do mnie nie piszą, ani nie ma żadnego kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że ustaliliśmy sobie pewne zasady. Oni mają poczucie, że jest bezpieczeństwo, jest jakaś asekuracja. Ja mam poczucie, że oni nie muszą się bać do mnie napisać i odezwać. Ale z drugiej strony nie muszą z tego korzystać. No niestety jest tak, że jesteśmy właścicielami biznesu, jeżeli nie mamy wspólnika, jeżeli nie ma tej drugiej osoby, która też ponosi odpowiedzialność za ten biznes, to są takie sytuacje w firmie, które są sytuacjami kryzysowymi. Nie wiem, wypowiedzenie umowy przez kluczowego wspólnika, jakiś, nie wiem, atak, cyberatak na nasze dane. Są sytuacje, gdzie ja nie mogę sobie powiedzieć, sorry, jestem na urlopie, właśnie się opalam i nie ma kontaktu.
0: A z drugiej strony, czy jest odwaga cywilna po tej drugiej stronie, żeby szefowej zawracać gitarę, bo jeżeli zawracam, to znaczy, że może sam do końca nie radzę sobie ze wszystkimi obowiązkami, powierzyła nam firmę, potrzebuje odpocząć, a my do niej piszemy i mówimy, słuchaj, mam problem.
1: Oczywiście, jeżeli nie ustaliliśmy sobie pewnych zasad, nie mamy wspólnych wartości, to ludzie mogą dokładnie tak reagować. Ale to dokładnie tak samo wygląda, jak ja jestem w firmie. To znaczy, jeżeli jesteśmy w firmie i nie ustaliliśmy z ludźmi, że mogą przyjść, przyznać się do błędu, nie mamy czegoś takiego jak prawo do błędu w organizacji, to jasne jest, że ludzie się do tego nie przyznadzą. Nieważne, czy ja jestem na urlopie, czy ja jestem w pracy, po prostu nie ma komunikacji. Więc dla mnie dobrze poukładana firma to też taka firma, w której jest zaufanie, w której jest przestrzeń do błędów, w której jest przestrzeń na komunikację. I to jest najważniejsze w prowadzeniu biznesu.
0: To też jest ten work-life balance, to znaczy jadę na urlop, ale nie zachowuję się jak dziecko, czyli nic mnie nie interesuje i dopiero wracam już jak ten płomień, ten ogień cały strawił już część tego wszystkiego, co się budowało.
1: I kiedyś w pewnej gazetce lotniczej przeczytałam taki piękny artykuł Work-life balance is a bullshit. Strasznie na początek całą sobą chciałam protestować, że ale jak to? Przecież trzeba mieć ten balans w życiu. Ale jak przeczytałam cały artykuł, to zrozumiałam, że jednak dużo jest w tym prawdy. To znaczy work-life balance taki, jako taki nie istnieje. Nie ma możliwości sobie wziąć i przeciąć swoje życie i powiedzieć, te 50% jest na życie prywatne, a to 50% jest na życie zawodowe. Bo są sytuacje w naszym życiu, gdzie dominują sfery prywatne, gdzie, nie wiem, mamy dziecko, gdzie jakaś choroba, gdzie są jakiś, nie wiem, ślub albo coś wesołego. I ja rzeczywiście wtedy wkładam najwięcej energii w to życie prywatne. Ale są sytuacje, gdzie buduję nową firmę, gdzie zaczynam pracę i ja powinnam więcej energii jednak zainwestować tutaj. Więc tak naprawdę chodzi o pewną synergię i o umawianie się z samym sobą na to, na co ja teraz przeznaczam więcej energii. Ja w tej chwili rozwijam biznes, w związku z tym mam ze sobą kontrakt, że jeszcze przez najbliższe

0: Najbliższe pół roku największa energia idzie w firmę po to, żeby zbierać z tego owoce dalej. I myślę, że to jest najważniejsze, po prostu alokować odpowiednio zasoby. I myślę, że każdy przedsiębiorca, który tego nie potrafi zrobić, to albo idzie w takim kierunku, że za dużo czasu poświęca i energii na pracę i okazuje się, że po 20 latach prowadzenia biznesu, że w ogóle nie ma życia prywatnego, bo tak, zapomniał sobie ustalić, ile czasu będzie trwać ten projekt pod tytułem firma. Albo no, za dużo czasu poświęcamy na sferę prywatną i nie ma tej energii na rozwój biznesu.
1: A nie ma takich wyrzutów sumienia, że jeżeli prowadzę własny biznes, to chcę mu się poświęcić w 100%. Wielu przedsiębiorców powie, że na urlopie to byli X lat temu, bo teraz prowadzą własną firmę i nie mają czasu na urlop. A jak jestem na tym urlopie, to mam takie wyrzuty sumienia. No nie dbam o ten swój biznes. On gdzieś, nie podlewam tego drzewka.
0: No ja właśnie podlewam, tylko używam do tego konewki. Tak trochę metaforycznie, ale zatrudniam mądrzejszych od siebie. Dlatego, że
1: czyli prawdziwych ogrodników.
0: Prawdziwych ogrodników, dlatego że oni rzeczywiście będą w stanie zaopiekować się i wypielęgnować. To nie jest tak, że ja mam w nosie swoją firmę, ja o nią nie dbam. Bo ja myślę, bo ja strategicznie do tego podchodzę, też angażuję się w sprzedaż, też co mogę, to uczę swoich ludzi. Natomiast zatrudniam ludzi, którzy się znają więcej, mają swoje, czy to jakieś obszary, marketing, sprzedaż, produkcja, po prostu wiedzą, więcej mają doświadczeń w tych obszarach i rzeczywiście mogą skuteczniej zarządzać i wspierać i rozwijać ten biznes.
1: No, podobno prawdziwy szef nie boi się zatrudniać osób, które w niektórych sferach są lepsze, może mądrzejsze, a z drugiej strony nie ma takiej obawy, że wie pani, jestem cały czas chyba teraz na 7. sezonie Gry o Tron, że jednak ktoś przyjdzie i będzie próbował ten mój biznes przejąć.
0: Jest tak rzeczywiście, że takie bardziej świadome zarządzanie wiąże się z tym, że zatrudniamy lepszych od siebie. Ale ja tutaj trochę stanę w obronie ludzi, którzy tego nie robią. No bo wiele biznesów w Polsce powstało w latach 90., w latach 80. Nie mieli wtedy ludzie, my nie mieliśmy doświadczenia ani do nie wiadomo jakich szkół zarządzania, ani do nie wiadomo jakich doświadczeń biznesowych. W związku z tym, od kogo mieli się uczyć i jakich to ekspertów mieli zatrudniać? Marketing tak naprawdę rodził się w latach 90. To pierwsze strategie marketingowe powstawały w Polsce. Digital marketing jeszcze wtedy nie istniał, bo internetu nie było. Więc trudno jest mówić o tym, że zatrudnialiśmy wtedy lepszych od siebie. Wtedy każdy właściciel musiał robić absolutnie wszystko w tym swoim biznesie. I trochę jest tak, że zaczęliśmy tak działać i robić i trudno było się z tego wyplątać. Dzisiaj mówi się o tym, że 95% firm założonych w tamtym czasie to są firmy, które nie są przygotowane ani na sukcesję, ani na żadną sprzedaż. No, ci właściciele niedługo nie będą w stanie prowadzić dalej tych biznesów, bo po prostu wiek im na to nie pozwoli.
1: I co, poupadają?
0: No i co wtedy? No, różnie się mówi na temat tego, że są rzeczywiście zagrożenia. Dlatego ja jednak jestem za tym, żeby bardzo mocno uświadamiać, że można coś z tym zrobić na każdym etapie rozwoju biznesu, że można rzeczywiście wejść i układać te biznesy. Zresztą moimi klientami są firmy, które nie wiedzą, co zrobić ze swoimi biznesami, żeby te firmy mogły przetrwać, żeby mogły się dalej rozwijać. Dlatego, że właściciele po prostu po 20-30 latach prowadzenia tych firm nie są dalej w stanie tak bardzo się angażować we wszystkie obszary.
1: Dochodzą do ściany, a pani pokazuje, że w tej ścianie mogą być drzwi i coś tam dalej można
0: oczywiście
1: działać.
0: Oczywiście, dokładnie. Okay.
1: Można to wszystko fajnie poukładać. A z punktu widzenia człowieka, który... ja przynajmniej tak miałem, że pierwszy tydzień po urlopie to była jakaś taka dziwna... dziwna emocja, tak to określę. To dlatego, że naprawdę na tym urlopie byłem wypoczęty, wyluzowany. I wręcz bym powiedział, że ta moja adrenalina spadła tak mniej więcej do 50%. I nagle z niedzieli na poniedziałek ja muszę znowu wrócić do tej pełnej formy i tak dalej. Gdzieś znalazłem jakieś takie mądre stwierdzenie, że warto sobie planować jakieś takie mikro podróże, wyjazdy, żeby cały czas mieć na uwadze, że kolejny urlop nie jest za rok, tylko na przykład za miesiąc i to daje jakoś tam możliwość funkcjonowania. No dobra, ale mam takie wrażenie, że przyjeżdżamy na przykład z Hawajów i jesteśmy zasypani tymi wszystkimi rzeczami do zrobienia i nagle ustawia się, wie pani, taka kolejka pielgrzymów, którzy mówią, jest do zrobienia to, to, to, to i to. I pierwsze, co robimy, to chcemy,

0: Chcemy wrócić na te Hawaje.
1: Tak, chcemy wrócić. Do tego wszystkiego warto wziąć pod uwagę to, że po tak dalekiej podróży niestety jet lag i efektywność i w ogóle no, u mnie w tej chwili mentalnie jest jeszcze środek nocy, więc niestety, ale trudno pracować w środku nocy. To jest trudne te pierwsze dni, dlatego ja zawsze wyjeżdżając, zawsze sobie planuję te pierwsze dni po urlopie. One muszą być spokojniejsze, ja muszę mieć czas na to, żeby trochę jednak do tej pracy przygotowywać się z powrotem, żeby być bardziej efektywna.
0: Czyli do trzech pielgrzymów dziennie na przykład?
1: Do trzech pielgrzymów dziennie, najważniejsze spotkania albo jakieś kluczowe rozmowy przełożyć na kolejny tydzień, zaplanować sobie trochę takiej pracy w ciszy, w skupieniu, wygenerować sobie czas w kalendarzu na jakieś strategiczne działania, na jakieś analizy, na coś spokojniejszego, natomiast bardziej intensywne dopiero od kolejnego tygodnia, to jest raz. Dwa, ja zawsze jeszcze pracując na etacie lubiłam pracować z kimś w takich duetach, gdzie wspieramy się i w tym czasie urlopowym i w tym czasie pourlopowym. Żeby to nie było tak, że ja wracam do pracy i generalnie wszyscy do mnie strzelają, dlatego że na mnie czekali i a tutaj tyle rzeczy się pali, tylko i żeby na czas urlopu była osoba, która mnie zastępuje, która mnie wspiera, która odbiera telefony, która zgasi moje pożary, ale żeby na ten czas po urlopie, żeby była osoba, która mnie wsparła oczywiście z wzajemnością. Jak ta osoba pojedzie na urlop, to ja też będę wspierała. I myślę, że budowanie też takich teamów w firmach jest wyjątkowo korzystne.
0: W dzisiejszych czasach, w dzisiejszych firmach to jest, no bo sama pani powiedziała, w latach 90. nie było się od kogo uczyć. Teraz tak. Tych książek czy tej wiedzy dotyczącej zarządzania jest bardzo wiele, a jak to się implementuje w rzeczywistości? W sensie można bardzo wiele napisać i powiedzieć o tym, jak budować zespoły, jak wspierać relacje, albo właśnie dawać sobie kilka dni wolnego, jeszcze po wolnym. A jak to wygląda w rzeczywistości, wie pani, w tej Polsce 2026 roku? Czy ta nowoczesna wiedza gdzieś tam do nas dociera? Czy to jest tak, że wiedza sobie, a życie sobie?
1: Generalnie jest tak, że nieważne czy to Polska, czy to jakikolwiek inny punkt na świecie, jest coś takiego jak drabina kompetencji. Najpierw jest wiedza. Ja wiem, że takie systemy zarządzania istnieją. Okay. Potem są umiejętności. Ja potrafię to zastosować. Ale jest jeszcze trzeci szczebel. Czy ja to faktycznie robię? Mogę tego nie robić, bo niezgodne jest to z naszymi wartościami organizacyjnymi. Boję się ośmieszenia w swojej firmie. Nikt mnie nie wspiera w organizacji. Nie chcę wychodzić poza swoją strefę komfortu. I to są najczęstsze powody, dla których nawet jeżeli właściciele firm, czy w ogóle menadżerowie, do których przychodzę, pokazuję im, jak zmienić pewne systemy, jak wdrażać pewne procesy, to najczęściej słyszę: Iwona, my to wszystko wiemy. Ja mówię, no dobra, fajnie, to wiecie, ale to powiedzcie mi, dlaczego w takim razie tego nie stosujecie? No i najczęściej pada taka odpowiedź, no bo u nas się to nie sprawdzi, bo my jesteśmy specyficzni. Okej, ale czy wy spróbowaliście kiedykolwiek? No nie.
0: No ale to się wiąże też z dużym ryzykiem. Zaraz.
1: I oczywiście.
0: To może się na przykład wiązać z... Nawet przekładając to na pieniądze, to może się wiązać z jakąś tam utratą części wpływów na przykład.
1: Absolutnie tak, dlatego nigdy nie robimy rewolucji w firmie, to znaczy rewolucja finalnie i tak jest, ale nigdy nie zaczynamy wdrażać tych narzędzi na całym biznesie. Zawsze robimy to projektowo, na jakichś mniejszych rzeczach, na konkretnym przykładzie. Mhm. Jeżeli wdrażamy nowe procesy sprzedaży, to nie zmieniamy całej sprzedaży w organizacji, tylko wybieramy sobie jakąś grupę klientów, na której będziemy testować nowe narzędzia, czy nowe mechanizmy, czy też nowy sposób prowadzenia rozmowy.
0: Małymi kroczkami.
1: Dokładnie. Jeżeli nam się tutaj sprawdzi, to dopiero systematycznie rozwijamy to na całą organizację.
0: Dlaczego te owocowe czwartki nie wypaliły?
1: Dlatego, że one są bez sensu. To znaczy owocowe czwartki to jest taka próba odciągnięcia uwagi od rzeczywistego problemu. Rzeczywisty problem jest taki, że wielu pracowników nie ma wsparcia, nie ma możliwości rozwoju, nikt ich nie słucha i rzucenie w nim jabłkiem czy bananem to wcale nie rozwiąże problemu. To jest taka próba udawania, pomalujmy świat na kolorowo, będzie pięknie. Jak ludzie zjedzą owoce, witaminy, okej, jedzmy, tylko to nie jest rozwiązanie problemu.
0: A jak dam mu podwyżkę?
1: To też nie jest rozwiązanie problemu.
0: Ała, to teraz, ojej, teraz mnóstwo ludzi się pewnie...
1: Ja jestem za tym, żeby ludzie absolutnie zarabiali dużo pieniędzy. Naprawdę. Natomiast to nie może być tak, że my pieniędzmi

0: rekompensujemy to, że na przykład mają mikromenadżera, że na przykład mają mobbing w firmie, że na przykład nie mają prawa wpływu, podejmowania decyzji, czy że na przykład nie mają prawa do błędu w organizacji. Czyli co, damy ludziom 50 tysięcy miesięcznie, ale z drugiej strony będziemy ich upokarzać na spotkaniach i to jest okej?
1: Myśli pani, że już wyszliśmy z tych lat 90., to tak na koniec zapytam, że już jesteśmy jednak ten kroczek do przodu, że my już może nie do końca potrafimy, ale już kumamy tę nowoczesność?
0: Zaczynamy kumać, zaczyna nam się chcieć kumać, to jest najważniejsze. I coraz więcej firm rozumie, jak ważne są te aspekty miękkie, że nie zawsze chodzi o jakość produktu. Ja nie zachęcam do tego, żeby sprzedawać coś najgorszego, ale niestety klient, zanim dotrze do tego, że ten produkt ma wysoką jakość, czyli go będzie mieć w domu i będzie z niego korzystać, to najpierw musi bardzo dokładnie poznać naszą komunikację, muszą go przekonać wartości, musi go przekonać absolutnie wszystko. Nasz kolor, nasza dynamika komunikacji, nasz marketing.
1: Chyba wszystko jasne. Iwona Borawska, founderka The Process. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Piękne dzięki.
1: Słuchają państwo tylko dobrych informacji.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, czas na magazyn Saldo Ekstra. Moim i państwa gościem jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler z wieloletnim doświadczeniem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tak, spoglądam w tej chwili na to, co dzieje się w gospodarce i zanim przejdziemy do tych rzeczy, które nas dotykają bezpośrednio, czyli chociażby ceny paliw, zapytam pana o to, co dzieje się z polską gospodarką, bo tutaj znowu mamy dobre informacje z takim naciskiem na znowu. 3,9% wzrostu PKB w drugim kwartale to jest dobra informacja i ona jest lepsza nawet od wcześniejszego wstępnego odczytu i jest jeszcze lepsza od przypuszczeń samych ekonomistów. Co się dzieje?
4: Tak, stan polskiej gospodarki jest, można powiedzieć, wyśmienity, biorąc pod uwagę sytuację też zewnętrzną, czyli wojnę w Iranie, która trwa, wojnę na Ukrainie, która trwa, kończącą się wprawdzie już, ale jednak długotrwałą recesję w Niemczech i u naszych innych partnerów, osłabienie gospodarcze. Także Polska jest zieloną wyspą, wykazuje się gospodarka polska ogromną elastycznością, ogromną dywersyfikacją. Źródła tego wzrostu gospodarczego w Polsce są ze wszystkich sektorów. My mamy silne rolnictwo, przemysł, usługi i ten przemysł też nie jest skupiony wokół jednego sektora. No to jest wszystko, to jest elektronika, meble, wydobycie miedzi, wydobycie węgla, produkcja stali, produkcja silników samochodowych, a nawet dronów. Jesteśmy największym eksporterem dronów w Europie, więc nasza gospodarka jest po prostu świetnie zdywersyfikowana. Biorąc pod uwagę sytuację, o której wspomniałem właśnie u naszych partnerów, na przykład niemieckich, czy cenę paliwa, ceny ropy, no to oznacza, że nawet gdyby koniunktura nasza wewnętrzna się trochę pogorszyła, to możemy liczyć na to, że będziemy mieli wsparcie w poprawiającej się koniunkturze zagranicznej. Bo ona w ostatnim czasie się naprawdę zaczęła gdzieś tam rozkręcać.
3: Trzymamy oczywiście kciuki za jak najlepszy wynik polskiej gospodarki, ale tak się zastanawiam, panie prezesie, i trochę martwię, bo z jednej strony mamy ten odczyt 3,9%, natomiast jeżeli spojrzymy w prognozę ekonomistów za cały rok, no to ten wynik całoroczny prognozowany jest niższy. Nie jest zły, bo gdzieś w granicach 3,5%, ale jednak jest niższy niż ten odczyt z drugiego kwartału. Czy to oznacza, że trzeci i czwarty kwartał będą wyraźnie słabsze, to znaczy ten inaczej, gospodarka dalej będzie się rozwijać, ale to tempo będzie mniejsze?
4: Nie, to wynika z matematyki. Po prostu cztery kwartały zsumowane dadzą tą średnią w okolicach minimum 3,5, może to będzie 3,6, może będzie 3,7, ale to będzie wynikało z tego, że pierwszy kwartał po prostu był słabszy niż drugi. No i suma tych czterech kwartałów na pewno nie da aż tak wysokiego odczytu jak te 3,9 czy tam prawie 4 w tym drugim kwartale. Nie ma żadnego spowolnienia na horyzoncie. Na horyzoncie mamy na pewno w najgorszym wypadku stabilizację i ewentualnie równoważenie procesów gospodarczych.
3: Ja jestem bardzo ciekawy, jak na Polskę patrzą dzisiaj inwestorzy z zagranicy, bo tak, z jednej strony mamy świetne dane makroekonomiczne, ekonomiczne. Z drugiej strony w każdym dealing roomie jest wiele monitorów. One pokazują najczęściej wykresy, te, które najmocniej interesują akurat traderów czy ekonomistów, analityków, ale z

0: Z drugiej strony są też depesze informacyjne i w ostatnich dniach pojawiły się depesze dotyczące pożaru chociażby w Lublinie czy w Skarżysku Kamiennej. Pojawiły się również przeróżne analizy ostatniego artykułu w The Economist na temat ewentualnych działań tutaj Rosji, które mogą być co najmniej nieprzyjazne dla naszej części Europy. Czy to trochę pogarsza gdzieś postrzeganie Polski wśród inwestorów?
1: Nie, to nie pogarsza, bo ważna jest perspektywa porównawcza i ta perspektywa daje nam następujący obraz. Mamy znacznie więcej tego typu incydentów istotnych w Niemczech. Dania ostrzegła ostatnio też o podobnej sytuacji, więc to, co się dzieje w Polsce, nie jest typowe tylko i wyłącznie dla Polski, ale jest to wpisane w tej chwili w tą, można powiedzieć, wojnę hybrydową, która gdzieś tam toczy się między światem cywilizowanym a Rosją. Natomiast Polska tutaj na tym tle, ona się nie wyróżnia w jakiś sposób negatywny, czyli nie mamy, widać, że nasze służby są na tyle, na ile mogą być czujne, to są. Widać, że nie mamy dużej penetracji tutaj w naszym kraju też szpiegów rosyjskojęzycznych, no bo jak czytam sobie te raporty gdzieś tam z Danii czy z Niemiec, to to są na przykład obywatele Bułgarii czy Białorusi, no, czyli krajów, które chociażby językowo są zbliżone do Rosji. Prawdopodobnie to tak naprawdę są obywatele rosyjscy tylko z paszportami tych krajów, ale w Polsce tego nie ma. Nie wyróżniamy się negatywnie na tym tle. To, co przykuwa uwagę inwestorów zagranicznych, a nawet obserwatorów zagranicznych, jeżeli chodzi o Polskę, to jest długotrwały, stabilny wzrost gospodarczy z umiarkowaną inflacją, która jest wprawdzie troszkę wyższa niż była wcześniej, ale też na tle Europy nie wyróżniającą się, z całkiem dobrymi perspektywami na przyszłość. No i myślę, że takim papierkiem lakmusowym na to, jak nas postrzegają inwestorzy zagraniczni, to jest zachowanie polskich indeksów akcyjnych.
0: G20 to oczywiście nawiązanie i informacja z początku tygodnia. Wtedy zarówno minister finansów, jak i szef Narodowego Banku Polskiego byli w Asheville w Stanach Zjednoczonych. Byli gośćmi może nie szczytu, bo ten szczyt główny to dopiero końcówka roku, ale takiego spotkania właśnie ministrów finansów i szefów banków centralnych. No i mieli sporo do powiedzenia, tak przynajmniej wynika z relacji, na temat wzrostu gospodarczego w Polsce. Oni byli podpytywani, jak wy to w Polsce robicie? I teraz pytanie, czy ta wizyta w tym takim, nazwijmy to, przedpokoju do G20, chociaż tam na pełnych prawach akurat uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Jak pan uważa, to jest ważne z punktu widzenia postrzegania polskiej gospodarki, z punktu widzenia także naszych ambicji bycia na trwale w tym top 20 w zestawieniu najlepszych gospodarek świata?
1: Na pewno budowanie wizerunku Polski prestiżowego, no, jest w naszym interesie. Także ja bym określił ten udział w tym szczycie 20 w charakterze takiego, no, chyba już nawet stałego obserwatora, bo my członkiem G20 nie jesteśmy, jako bardziej prestiżowy niż praktyczny. Natomiast no też w moim zawodzie my naszą wiedzę rozwijamy w oparciu o spotkania, bo z każdego spotkania można wynieść informacje, które potem budują naszą wiedzę, nasz wizerunek, nasz obraz też i jesteśmy w stanie podejmować mądrzejsze decyzje. Także z punktu widzenia naszej delegacji tam widziałem na pewno ministra finansów, pana Andrzeja Domańskiego, pana prezesa Banku Centralnego, profesora Glapińskiego. Z punktu widzenia uczestników tej delegacji na pewno to była edukacyjnie moim zdaniem ważna impreza. Z punktu widzenia budowania wizerunku Polski jako znaczącego kraju to też było bardzo ważne. Wczoraj się ukazał, myślę, że właśnie w tle tej obecności artykułów Telegraf, jeżeli się nie mylę, dotyczący właśnie Polski, że Polska po latach czy tam po dziesiątkach lat problemów, które miała wcześniej, w tej chwili podnosi coraz bardziej głowę ze względu na sukcesy gospodarcze. Także ja oceniam tą obecność w sposób naprawdę bardzo pozytywny, cieszę się. Natomiast z punktu widzenia praktycznego nic wielkiego tam na pewno to do naszej gospodarki nie wnosi, ale budowanie wizerunku jest ważne.
0: No właśnie, z jednej strony dobre informacje w skali makro, dobre informacje z polskiej gospodarki, ale z drugiej strony zmartwienia nas wszystkich i myślę także naszych słuchaczy, prawdopodobnie wielu z nich. prowadzi teraz samochód. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i przychodzi taki moment, że trzeba podjechać na stację paliw. I umówmy się, nie jest to wizyta należąca do przyjemnych. Od 1 września

0: Nie ma już CPN-u, nie ma już tej państwowej regulacji. Ceny są dużo wyższe niż jeszcze tydzień temu. No i teraz pytanie, czy pan jako analityk, makler z wieloletnim doświadczeniem, patrząc na wykresy ropy naftowej, porównując do podobnych sytuacji z przeszłości, widzi pan jakąś nadzieję, jakieś światełko w tunelu, że te ceny będą jednak niższe?
1: Tak, no faktem niezaprzeczalnym jest to, że odczuwamy wszyscy w portfelach wzrost tych cen paliwa przede wszystkim, bo my patrzymy na paliwo jako obywatele, niekoniecznie na ropę naftową. Natomiast tutaj chciałbym dodać jednak do tych naszych odczuć, bo te odczucia są zawsze subiektywne, też spostrzeżenie no, takie ekonomiczne, matematyczne, że siła nabywcza naszych zarobków obecnie jest znacznie wyższa niż 10 lat temu na przykład. Także ilość litrów paliwa, którą my możemy dzisiaj kupić za przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest znacznie większa.
0: Mimo wyższych cen
1: jest znacznie wyższa niż na przykład 10 lat temu czy 5 lat temu. Także z tej perspektywy tak naprawdę i tak w portfelach zostaje nam więcej. Natomiast nadal widzę dużą nadzieję na obniżkę cen. W tej chwili mamy moim zdaniem spiętrzenie, skumulowanie się już negatywnych zjawisk, czyli mamy i bombardowania rafinerii rosyjskich przez Ukrainę, które się nie skończą i które nas cieszą z punktu widzenia politycznego, ale z punktu widzenia akurat wzrostu cen paliwa nas troszkę oczywiście martwią. I ten czynnik moim zdaniem pozostanie bez zmian. Natomiast no, drugim ważniejszym czynnikiem jest wojna w Iranie. No i to jest decyzja polityczna prezydenta de facto Trumpa. Nie USA, ale po prostu prezydenta Trumpa jako osoby decydującej o strategii USA. W moim przekonaniu decyzja o tym, żeby wycofać się z wojny albo przestać bombardować Iran, może spowodować gwałtowne obniżki cen paliw na świecie, bo te paliwa są w tej chwili nienaturalnie wysokie. Także jednak liczyłbym na to, że gdzieś tam jakaś niespodzianka pozytywnie nas czeka, bo taka sytuacja jak teraz jest skrajnie negatywna i akurat moim zdaniem no, powinniśmy liczyć na to, że ona się poprawi.
0: Słuchają państwo magazynu Saldo Extra. Moimi państwa gościem, przypomnę, jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych. Panie prezesie, to w takim razie teraz pytanie, czy zasadne są ćwiczenia, porównania tego wykresu, tego co teraz się dzieje na rynku ropy, z tym co działo się w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Mówimy o tej wojnie pełnoskalowej. Wtedy również zastanawialiśmy się, co czeka nas za chwilę, co czeka nas za rogiem, czy te ceny już pozostaną na tak wysokim poziomie. Wiemy, że po kilku miesiącach sytuacja się uspokoiła. Czy nawet mimo kontynuowania konfliktu na Bliskim Wschodzie, dostrzega pan nadzieję na to, że jednak ta niewidzialna ręka rynku stanie się mniej łapczywa, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, nas, kierowców?
1: Tak, mógłbym zamknąć tą wypowiedź, tak naprawdę tą odpowiedź na to pytanie jednym słowem tak, ale to rozwinę, bo ten wątek moim zdaniem, który pan redaktor poruszył, jest bardzo ciekawy. Tu jest wiele analogii. Po pierwsze wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję w 2022 roku, również w lutym, podobnie jak właśnie wojna w Iranie wywołana też w ostatni dzień lutego, się rozpoczęła i ta wojna nadal trwa. Także nawet przy założeniu, że ta wojna w Iranie będzie trwała, no to myślę, że tak po roku dokładnie od rozpoczęcia tej wojny, gdzieś tam wiosną 2027, powoli świat przyzwyczai się, przygotuje do takiej sytuacji permanentnej wojny, permanentnego podwyższonego ryzyka związanego właśnie z Zatoką Ormuz i te dodatkowe moce związane z rafineriami czy dodatkowe moce wydobywcze, one zostaną do tego czasu na tyle uruchomione, że ceny paliwa właśnie pod wpływem tego, co pan redaktor powiedział, tej niewidzialnej ręki rynku, zaczną spadać. Tak było w roku 2023, czyli mniej więcej rok po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę przez Rosję, kiedy najpierw nastał szok, a potem zaczęły i przedsiębiorstwa, i rządy podejmować na tyle skuteczne działania, że ten rynek w ogóle paliw, nie tylko ropy naftowej, ale całościowo paliw, zaczął być powoli równoważony. To chodziło i o gaz, i ropę, i benzynę, ceny węgla i tak dalej. Także moim zdaniem świat to przećwiczył w 2022 roku i ta lekcja została odrobiona moim zdaniem z oceną celującą i w tej chwili będzie nam łatwiej, czyli dojdziemy do tej równowagi dotyczącej rynku paliw szybciej i mniej dotkliwie niż w roku 2022.

0: trzecim.
1: To jeszcze pytanie o rynek obligacji. Rzadko poruszamy akurat ten temat, ale on jest arcyciekawy w obecnej sytuacji zarówno gospodarczej, jak i geopolitycznej. Jakich procesów dzisiaj jesteśmy świadkami, jeżeli chodzi właśnie o ten kawałek rynku?
2: Proces w kilku zdaniach można określić pewną sytuacją kryzysową. Jest to taka sytuacja, w której ceny obligacji światowych są bardzo niskie, czyli rentowności są bardzo wysokie. Rentowności to znaczy cena, którą państwa płacą, czy emitenci płacą za to, że te obligacje znajdują nabywców. I obligacje państwowe w tej chwili amerykańskie, japońskie, a nawet polskie, żeby znaleźć nabywców, muszą oferować wyższe rentowności, wyższe oprocentowanie. To oprocentowanie jest, można powiedzieć, na szczycie gdzieś tam przedziałów kilkuletnich. W moim przekonaniu oczywiście jest to powiązane w sposób dosyć jawny, dosyć liniowy z cenami ropy. Te ceny ropy podbijają inflację poprzez wyższe paliwa. No i to powoduje, że jak jest wyższa inflacja, to koszty obsługi długu rosną. W związku z tym kluczem do wszystkiego jest deeskalacja właśnie w tej chwili w cieśninie Ormu, w Zatoce Perskiej. Gdyby to nastąpiło, to moim zdaniem te rynki obligacji też doznałyby dużej ulgi. Także ja bym powiedział, że sytuacja jest trudna, kryzysowa, ale nie krytyczna i ta sytuacja się poprawi. W moim przekonaniu świat sobie z tym procesem poradzi. Ceny obligacji powinny też złapać równowagę i zacząć się odbijać, bo w tej chwili można powiedzieć, że obserwujemy taką sytuację na rynku. My to nazywamy, że rynek obligacji jest bardzo silnie, ekstremalnie wyprzedany. No i to powoduje prawdopodobieństwo odbicia kursów i ustabilizowania się rynku obligacyjnego.
1: To jeszcze jedna kwestia tej reakcji łańcuchowej, bo my zauważamy, jak mocno ta wojna rozpoczęta ostatniego dnia lutego tego roku, jak mocno wpływa na kolejne obszary gospodarki. Powiedzieliśmy o paliwach, powiedzieliśmy również o obligacjach. Czy mamy do czynienia faktycznie z takim rozlanym już kryzysem, który narodził się właśnie 28 lutego tego roku? Czy ten kryzys geopolityczny będzie jeszcze mocniej trawił nasze pieniądze, nasze portfele w najbliższym czasie?
2: Ja bym tutaj akurat dosyć mocno z panem redaktorem polemizował, to znaczy nie używałbym na pewno w ogóle słowa kryzys, bo to jest, wydaje mi się, troszkę wypaczenie rzeczywistości. No bo rzeczywistość jest jednak, czy w Polsce, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, pozytywna. No widać to na przykład właśnie w odczytach indeksów giełdowych. Mm-hmm. Polska giełda urosła w tym roku 30%, przez ostatni rok urosła ponad 40%. Amerykańska giełda też rośnie, rosną giełdy Europy Zachodniej w mniejszym stopniu, Japonia, Korea, Tajwan i tak dalej też silnie rosną, także giełdy rosną, rośnie polskie PKB, rosną płace. Generalnie stan, jeżeli chodzi o nastroje konsumentów, czy w ogóle nastroje w gospodarce się poprawia, więc to jest akurat, powiedziałbym, stan bliższy boomowi gospodarczemu w Polsce niż kryzysowi. Więc ja bym powiedział, że ta sytuacja geopolityczna, ona powoduje, że ta gospodarka rośnie troszkę wolniej niż rosłaby bez tego napięcia. Natomiast tak naprawdę kryzysu nie ma. No są droższe paliwa, niektóre sektory, takie jak budownictwo, odczuwają w związku z tym większą presję na koszty, ale widać, że gospodarka całościowo sobie radzi, że te kryzysy geopolityczne plus pandemia i te tak zwane czarne łabędzie występują ostatnio na tyle często, że my jako organizm gospodarczy nabraliśmy dosyć dużej odporności. No nie chcę powiedzieć, że świat ma szczepionkę gospodarczą na te kryzysy geopolityczne, ale wydaje się, że znacznie lepiej sobie radzimy. No na pewno jest postęp technologiczny ogromny, który ułatwia też rozwiązywanie różnych problemów i przyspiesza rozwój gospodarczy.
1: Ale niech pan zauważy, że to słowo kryzys, ono pojawia się nie tylko w takiej mowie publicystycznej, ale także w raportach. Na przykład kryzys paliwowy, albo mamy najgorszy kryzys na rynku paliw od od lat 70. ktoś kiedyś pokusił się o taką opinię. W przypadku rynku obligacji mówi się o sytuacji kryzysowej, a zatem gdzieś ten niepokój, i to pejoratywne słowo, jednak przebija się. Więc pytanie, czy nie jest ono

0: nadużywane może w tej chwili.
1: Jest na pewno zdecydowanie nadużywane, no bo dane liczbowe, jak jesteśmy tutaj w Polsce, to raczej kryzys czy sytuację gospodarczą powinniśmy komentować w związku z odczuciem naszym tutaj wewnętrznym. Dane liczbowe świadczą o tym, że polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Nawet widziałem ostatnio informację o tym, że rozwój gospodarczy w powiatach jest silniejszy niż w aglomeracjach, czyli wzrost gospodarczy w Polsce jest rozłożony bardzo równomiernie. W związku z tym no, przyjmujemy takie założenie, że obywatele, którzy mieszkają w mniejszych miastach, na wsiach, gdzieś tam w powiatach czy gminach, czują poprawę szybciej niż mieszkańcy miast, co jest w ogóle bardzo dobre i to też nas wyróżnia na tle świata. Korea Południowa jest na przykład takim wzorcowym krajem, który rośnie pod wpływem bardzo szybkiego rozwoju technologii. Ale tam ten wzrost gospodarczy jest absolutnie nierównomierny i jest skupiony w rękach niewielkiej części społeczeństwa. U nas rozkłada się to proporcjonalnie, więc w moim przekonaniu też jako osoby, która służbowo dość dużo jeździ po kraju, no to powinniśmy wyciągać raczej wnioski pozytywne. Jest po prostu dobrze. Taki jest też obraz też naszych miast, miasteczek, dróg, autostrad, infrastruktury. Także chyba można powiedzieć, że kryzys naftowy, który jest teraz, bo on rzeczywiście, ta sytuacja na pewno jest kryzysowa, on jest nieproporcjonalnie mały w stosunku do wielkości gospodarek, niż miało to miejsce w latach 70.
0: Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I taka puenta, aby te minusy nie przysłoniły nam plusów, których jednak mimo wszystko w tych danych makro nie brakuje.
1: Tak jest.
0: Bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo Extra. Marek Klepa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, ekonomista. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: No właśnie, ja tu wymieniłem kilka takich domowych czynności, jak pranie, prasowanie, odkurzanie. Nie wiem, jeszcze kilka moglibyśmy spokojnie dodać. Czy ta praca wykonywana w domu jest często niewidzialna ekonomicznie?
4: Znaczy ekonomicznie faktycznie my nie doceniamy tego, co mamy, czyli tak naprawdę sami wzajemnie się nie rozliczamy. No może dobrze, bo tak naprawdę pracujemy, jeśli mówimy tutaj o pracach domowych, czyli na rzecz rodziny, na rzecz dzieci, na rzecz najbliższej osoby, czyli tych dóbr najcenniejszych w życiu, więc traktujemy je jako bezcenne i tak samo ten czas, który poświęcamy na nie, nie jest przez nas weryfikowany i monetyzowany w sensie takim ekonomicznym. Nie definiujemy swojej godziny pracy. Częstokroć dochodzimy do tego w momencie, kiedy następuje coś złego w rodzinie, to wtedy zaczynamy się faktycznie analizować, ile kto, co i w jakim wymiarze czasu i zrobił dla siebie i dla innych. Ale tak naprawdę, jak spojrzymy przez pryzmat doświadczeń, a sam też mam dwóch synów, więc wiem, że praca na rzecz dzieci faktycznie może być w pewien sposób przeanalizowana ekonomicznie, ale z drugiej strony, z mojego punktu widzenia, no jest to zawsze trudny temat, dlatego że dzieci są dobrem, jak już wspomniałem, najcenniejszym. To my cieszymy się, że je mamy, a pracę, którą wykonujemy na nich rzecz, bo umiemy to robić najlepiej, no jest to praca dobra. Natomiast my tutaj częstokroć mówimy o tych dwóch stronach medalu. Kobieta, mężczyzna, kiedyś były profesje męskie, damskie, dzisiaj to się zaciera. Dzisiaj kobiety tak naprawdę wiele profesji męskich przejęły i to robią dużo lepiej czasami niż mężczyźni.
3: No tak, tylko pytanie, czy zostały zwolnione tym samym na przykład z obowiązków domowych?
4: Zmienia się w ogóle model rodziny, panie redaktorze, i to widać szczególnie w Europie Zachodniej, ale również w Polsce. Wielu mężczyzn nawet samotnie wychowuje już dzieci. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pewne kobiece prace tak zwane, czyli prasowanie, zmywanie czy wychowanie dzieci tylko do nich przysługuje. Również mężczyźni są mocno angażowani. Ten nowy typ faktycznie rodzin zaczyna być inny niż jeszcze 40 lat temu, czy nawet 30, kiedy faktycznie uważaliśmy to zupełnie jako normalne, że

0: kobieta jest i na etacie lub na jakimś cząstkowym etacie jeszcze w domu, prasuje, zmywa i gotuje. Dzisiaj zauważmy, że tak naprawdę mężczyźni, szczególnie ci młodzi z pokolenia Z, są dumni, że mogą wychowywać dziecko, czy wspólnie z partnerką, czy też gotują w domu. Wiele też prac zostało zautomatyzowanych, bo my tutaj mówimy właśnie na wstępie, było powiedziane, są zmywarki, są automatyczne pralki. Dzisiaj dostęp do pralki automatycznej już nie jest luksusem. To nie jest to, co było jeszcze 50 lat temu, jak byłem małym chłopcem, to praktycznie pralka frania królowała, automatyczna pralka.
1: Tak jest. Ja jeszcze pamiętam, u mojej babci stała.
0: No i to też była duża automatyzacja, bo jakbyśmy spojrzeli jeszcze dalej, to te kobiety miały jeszcze trudniej, bo to ich faktycznie to zadanie, pranie, wynoszenie, to gdzieś w baliach, na tarkach, to w muzeum można jeszcze zobaczyć, jak tarka wygląda. Natomiast to było coś tak bardzo wymagającego. Natomiast dzisiaj myślę, że kobiety zaczęły stawać się niektóre coraz bardziej męskie niż sami mężczyźni, co też dowodzi, wielu psychologów pokazuje, że mamy zmianę zupełnie charakterów, że panie poszukują prawdziwych, takich dawnych, charakternych panów niż tych, którzy są bardziej delikatni, bo dzisiaj mężczyźni stali się bardzo delikatni, szczególnie z tych pokoleń nowych, młodych.
1: Tutaj kwestia też pewnego partnerstwa. Ja mam wrażenie, że teraz coraz częściej właśnie związki i relacje opierają się na takim partnerstwie, również w dzieleniu się tymi domowymi obowiązkami. No bo mi na przykład nie jest obce, nie wiem, sprzątanie, odkurzanie, wstawianie prania, później rozkładanie tego prania, zmywanie i tak dalej, zmienianie pampersów można tutaj wymieniać. Chociaż akurat przy rozkładaniu prania to ja lubię sobie włączyć jakiś podcast i spokojnie sobie rozwieszam to pranie, a potem usłyszę, że co tak długo mi to zajmuje, ale to zupełnie na marginesie i pół żartem, pół serio. Ja sięgnę teraz po taki ciekawy przypadek też z Hiszpanii, a propos dzielenia się w pewien sposób tymi obowiązkami domowymi na wirtualnej Polsce. Kobieta WP. Można przeczytać dość ciekawy artykuł zatytułowany "Wyliczył sobie rynkową pensję za prowadzenie domu, o to ile mu wyszło". Był dyrektorem handlowym na rynkach w Hiszpanii i Afryce Północnej i ponad 6 miesięcy w roku spędzał w delegacjach, gdy jego żona stanęła przed szansą na przełomowy rozwój biznesu. Pedro powiedział dość, rzucił pracę, by zająć się dziećmi i domem, i w rozmowie z Wirtualną Polską mówi 250 tysięcy złotych rocznie, na tyle wyliczana jest praca w domu. Kiedy to przeczytałem, zacząłem się zastanawiać, czy ta praca w domu, czy potrzeba było mężczyzny do tego, żeby wyliczyć, ile ta praca w domu kosztuje rzeczywiście, jak pan sądzi?
0: Pewnie tak. Tutaj
1: a dlaczego?
0: Pewnie chciał ten mężczyzna też się dowartościować. Tak na marginesie też czytałem ten artykuł, bo faktycznie z dobrego stanowiska przechodzi na zupełnie inny etat. I tutaj trudno nawet wyliczyć godziny pracy, bo tu mamy 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli mówimy o pracy w domu. I bardzo duża odpowiedzialność i wszelkiego rodzaju opłaty związane chociażby z opłatami obowiązkowymi, emerytalnymi, byśmy musieli odprowadzać sami. Także ja, patrząc przez pryzmat nawet tych analiz, niektórzy mogliby wyliczyć tę pracę na znacznie wyższe jeszcze kwoty. Możemy to porównać na przykład z sytuacją, gdybyśmy musieli kogoś zatrudnić w miejsce rodziców. A też tak jest, że czasami pojawia się całodobowa niania, która zajmuje się dziećmi i domem. Pewnie u nas rzadziej, ale w innych krajach rozwiniętych może częściej i to też w pewnych grupach społecznych i wówczas jest to jednoznacznie koszt wyliczalny, bo wtedy jedno i drugie z rodziców idą do pracy. Natomiast ja z punktu widzenia już tutaj nie ekonomii, bardziej tej finansowej, ale takiego wartościowania człowieka, pozbycie się relacji z dzieckiem jest bardzo kosztowne i później w późniejszym życiu, więc tutaj to może się odbić jeszcze gorzej w społeczeństwie. I to pewnie psychologowie by jeszcze szerzej ten temat rozwinęli. Natomiast częstokroć są sytuacje niezbędne, że może warto, żeby kobieta poszła do pracy. Przecież pamiętajmy, że kobiety dzisiaj, jak już wspominałem, przejęły też zawody menedżerskie. I to w Polsce też się dzieje, że ten urlop macierzyński zamienia się w urlop tacierzyński, dłuższy, i zamieniają się rolami rodzice. I to tato zostaje z dziećmi, chodzi na spacery, wybiera dla nich dodatkowe zajęcia, zaprowadza też czasami do przedszkola, a mamy wtedy intensywnie pracują. Czasami też jeżdżą w delegacji i tu się odwraca zupełnie ten model.

0: czyli mama staje się rzadką osobą w domu, a to tato jest cały czas. I też takie modele możemy dostrzec i wówczas też inaczej będziemy weryfikować to ekonomicznie. Natomiast wiemy, że bez pieniędzy żyć jest trudno, natomiast miłości dziecka nie da się wycenić.
1: Najlepszy byłby jakiś złoty środek dla obojga rodziców w takiej sytuacji, no żeby dziecko nie było też w pewien sposób poszkodowane, że albo jednego z rodziców jest więcej, drugiego mniej, odwrotnie. Natomiast sama ta kwota, którą tutaj też podaliśmy, którą wskazaliśmy, jak, bo tu chodzi o pana z Hiszpanii, pan Pedro Caballero, wycenił tą pracę jako gospodarza, gospodyni domowej, gdyby wypłacać taką rynkową pensję za sprzątanie, logistykę, gotowanie, opiekę, wsparcie emocjonalne, to ta kwota przekraczałaby mniej więcej 60 tysięcy euro rocznie, czyli około 250 tysięcy złotych. Co tak naprawdę składa się na wartość tych 250 tysięcy złotych rocznie, gdybyśmy mieli spojrzeć właśnie na rynek pracy?
0: Czy praca jest to dobro, które możemy zaoferować na rynku? I tutaj tym rynkiem, o którym mówimy, domowym, jesteśmy zawężeni tylko do swojej rodziny. I możemy wycenić faktycznie ten czas pracy w porównaniu czy w odniesieniu do zatrudnienia innej osoby. I to tak byłoby najlepiej definiowalne. Czyli gdyby ktoś miał przyjść nam pozmywać i posprzątać to za godzinę czy za wykonane zadanie, brałby tyle, więc w tym okresie my to robimy. Gdybyśmy musieli oddać dziecko pod czyjąś inną opiekę, to musielibyśmy tyle pieniędzy wydać za dane zadania i tak wszystkie po kolei czynności można by było włożyć w całość. Natomiast zawsze pamiętajmy, że wiele czynności, które robimy, czasami w jednych obszarach, nawet w jednym kraju są różnie wyceniane, bo te usługi też w większych miastach są inaczej, jeśli chodzi nawet o opiekę nad dziećmi, są inaczej wycenione, czy nawet usługi sprzątające, aniżeli w mniejszych miastach. W innych krajach to jest inaczej definiowane. Także jednoznacznej kwoty na pewno kosztu wychowania dzieci w każdym obszarze musielibyśmy to liczyć indywidualnie. Ale znowu będę uparty, bo ja dbam o rodzinę i chciałbym, żeby rodziny w ekonomię nie popadały. Lepiej szukajmy możliwości zarobkowania na zewnątrz, czyli sprzedawajmy swoje umiejętności na zewnątrz, a to, co oddajemy rodzinie, to z punktu widzenia mojej definicji ekonomii jest bezcenne. Jeśli kochamy dzieci, to czasami nie liczymy tego czasu przeznaczonego na dzieci. Wiadomo, można wyliczyć na przykład wyjazd wakacyjny i opiekę nad dzieckiem podczas wakacji, bo to jest bardzo łatwo wyliczalne i policzalne, bo możemy skorzystać z prostego zadania, czyli dajemy pod opiekę osobie z biura podróży dziecko, która na zorganizowany wyjazd to dziecko zabiera i przez 2 tygodnie nim się opiekuje i nam to dziecko oddaje po tych 2 tygodniach i wówczas możemy to odwrócić i my taką samą czynność możemy wykonać, czyli zorganizować mu ten wyjazd wakacyjny i tak naprawdę dla rodziny jest to pewnego rodzaju z jednej strony plus emocjonalny, a z drugiej strony oszczędność też ekonomiczna.
1: Doktor Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
4: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
3: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
4: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
3: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
4: Zapraszamy już dziś o 25.
3: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Planował ucieczkę do Chin. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Kilka godzin rozmów z Putinem w Moskwie. Ludzie Trumpa negocjują zakończenie wojny. Trudny bój Igi Świątek w US Open i przegrana po

Polskich siatkarek w walce o finał siatkarskiego Euro. O sporcie powiemy na koniec. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym zonda krypto. W rękach służb jest Roman Rzet. Chodzi najpewniej o wspólnika Sylwestra Susz.

0: podejmujemy na bieżąco.
1: Roman Rzet jest przewożony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To czwarta osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Słuszka. Pozostałe trzy od kilku dni są w areszcie. Nowy projekt ustawy w sprawie kryptowalut zapowiada tymczasem koalicja rządząca. Będzie to czwarty taki projekt, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiSu i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne. Nie możemy się poddać, bo chodzi o ludzi, chodzi o ich oszczędności.
1: Poprzednie trzy ustawy regulujące rynek kryptoaktywów prezydent Karol Nawrocki zawetował. Przypomnijmy, po upadku Zondy klienci giełdy stracili co najmniej 350 milionów złotych. Kilka godzin trwało spotkanie Putina z negocjatorami Donalda Trumpa w Moskwie. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli przedstawić Rosji propozycję zakończenia wojny. Według Kremla rozmowy były konstruktywne. O znaczących następnych krokach informuje Biały Dom. Dziś Witkoff i Kushner odwiedzą Kijów. Redakcja Jana Pachlowskiego.
3: Do spotkania doszło w sytuacji, gdy negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, trwający już piąty rok, utknęły w martwym punkcie na tle konfliktu zbrojnego USA z Iranem. Ostatnia wizyta Witkoffa i Kushnera w Rosji miała miejsce w styczniu. Od tamtej pory rozmowy pozostają w zasadzie zamrożone. Wizyta wysłanników odbyła się w czasie, gdy obie strony nasiliły ataki powietrzne. Zarówno Putin, jak i prezydent Ukrainy Władimir Zełenski zgodzili się wstrzymać uderzenia na swoje stolice na czas trwania rozmów. Próba wznowienia działań dyplomatycznych przypada na czas eskalacji przemocy po obu stronach. Zarówno Kijów, jak i Moskwa będą podczas negocjacji zabiegać o uzyskanie określonych gwarancji. Ukraina będzie chciała mieć pewność, że nie zostanie pozbawiona wsparcia w razie przyszłej rosyjskiej inwazji, podczas gdy Moskwa będzie dążyć do porozumienia w szerszych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego oraz do normalizacji stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Waszyngtonem. Osiągnięcie tych i innych celów nie będzie możliwe bez udziału strony amerykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Według wielu ekspertów Putin nie jest zainteresowany krótkoterminowym porozumieniem. Zamiast tego należy się spodziewać eskalacji konfliktu. Dużo zniszczeń i kilka osób rannych to skutki burz i wichur, które kolejny dzień przechodziły przez Polskę. Tylko wczoraj do wieczora strażacy interweniowali ponad 1000 razy, mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Najwięcej interwencji było w województwach zachodniopomorskim 232, wielkopolskim 177 oraz mazowieckim 150. W większości zdarzenia to były spowodowane silnym wiatrem. Strażacy usuwali wiatrołomy, przewrócone drzewa, połamane gałęzie oraz zabezpieczali konstrukcje oraz budynki uszkodzone wskutek silnego wiatru.
1: Cztery osoby zostały poszkodowane, trzy w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, jedna na Podlasiu. Po południu wiatr zacznie słabnąć, a więcej o pogodzie powiemy po informacjach. Na koniec słodko-gorzkie wieści ze świata sportu. Najpierw ta gorsza informacja. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Mistrzostw Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 3-1. Tempo, jakie narzuciły rywalki, było zbyt mocne, ale stres też zrobił swoje, mówi kapitanka biało-czerwonych Magdalena Stysiak.
5: Myślę, że nerwy na pewno też były. To jest normalne, to się wiąże naturalnie z finałem, można powiedzieć o granie, o finał, tak? Więc dla wielu dziewczyn jest to coś nowego, presja była, no i niestety myślę, że przez to niektóre błędy.
1: Polki wciąż mają szansę na pierwszy od 17 lat medal. O brąz zagrają dziś z Serbią, początek meczu o 15. Trzy godziny później finał, w którym Włoszki zmierzą się z reprezentacją Turcji. W dużo lepszych nastrojach jesteśmy po meczu Igi Świątek. Polka po trudnym boju pokonała Czeszkę Marię Buskową 7-6, 7-6 i zagra w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś w 1/8 finału Raszynianka zmierzy się z mistrzynią olimpijską Qin Wenzheng. Godzina meczu nie została jeszcze ustalona.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wciąż dokucza nam dość silny wiatr. W porywach wieje do 60 km na godzinę. Wiatr zacznie słabnąć w drugiej części dnia. Poza tym niedziela z dużym zachmurzeniem na północy, wschodzie i w centrum popada deszcz. Temperatura typowa dla września, przeważnie dziś od 17 do 20 stopni.
6: Klima.
1: Za sprawą silnego wiatru jakość powietrza w naszym kraju jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. 48% energii elektrycznej

0: pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Sześć minut po godzinie szóstej, jest niedziela, szósty dzień września, 249 dzień roku. Słońce w znak Panny zeszło o godzinie 5.55, czyli raptem 12 minut temu. Zajdzie o 19.30, to oznacza 13. To oznacza, że dzień trwać będzie przez 13 godzin i 18 minut. A dziś imieniny Albina, Beaty, Eugeniusza, Michała, Tomasza, Zachariasza, Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry, witam Państwa. Będę z Państwem do południa. No i oczywiście tradycyjnie poranek na antenie Polskiego Radia 24. Zaczynamy od kalendarium historycznego.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to
7: habemus papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 6 września w roku 1794 w czasie insurekcji kościuszkowskiej zakończyło się trwające od 13 lipca rosyjsko-pruskie pierwsze oblężenie Warszawy.
12: Obrona Warszawy przed oblegającymi stolicę wojskami pruskimi i rosyjskimi kierował Tadeusz Kościuszko. Był to jego największy sukces wojskowy w roku 1794.
11: Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. 195 lat temu podczas powstania listopadowego rozpoczął się rosyjski szturm na Warszawę. To właśnie wtedy doszło do opisywanej w wierszu Adama Mickiewicza obrony Reduty Ordona, której faktyczny przebieg przybliża dr Wojciech Brzeziński.
13: Po ostrzale artyleryjskim, który trwał od godziny 6 rano, wybito praktycznie wszystkich kanonierów, zniszczono wszystkie armaty i szturm, który był bardzo krótki, ale zażarty, był niezwykle dramatyczny, zakończony eksplozją słynną, opisaną w wierszu Adama Mickiewicza.
11: W walkach zginął dowodzący obroną Woli generał Józef Sowiński. W roku 1909 urodził się fotografik Edward Hardwick.
14: To jest właśnie bardzo dziwne, że ja mam ten akumulator fotograficzny, tak bym to określił, ładunek jest we mnie taki, że mnie to w dalszym ciągu interesuje.
11: Był uważany za jednego z najbardziej znanych na świecie polskich fotografików. 90 lat temu generał Edward Rydz-Śmigły podczas oficjalnej wizyty we Francji parafował polsko-francuską umowę wojskową, po której nasz kraj uzyskał 2 miliardy franków kredytu, z czego połowę stanowiła gotówka. 800 milionów miało zostać przeznaczone na zakup dział i sprzętu lotniczego wyprodukowanego w fabrykach francuskich, a 200 milionów na produkcję zbrojeniową w Polsce. W roku 1944 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ogłosił dekret o reformie rolnej, nacjonalizującej majątki większe niż 50 hektarów, a w województwach poznańskim, pomorskim i śląskim powyżej 100 hektarów.
15: Wywłaszczenie miało się odbywać bez odszkodowania, czyli byli właściciele nie dostawali żadnej rekompensaty, z wyjątkiem możliwości uzyskania wynagrodzenia urzędniczego z tej kategorii, czyli środkowej części tabeli wynagrodzeń, co oczywiście nie było w żadnej proporcji do wartości ziemi.
11: Przypomniał profesor Wojciech Roszkowski. Dziś 80. rocznica urodzin muzyka Jacka Zielińskiego. Był współzałożycielem i wokalistą zespołu Skaldowie.

Za osiągnięcia artystyczne został odznaczony między innymi złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 6 września w roku 1960 urodził się klawiszowiec i współzałożyciel grupy Jam Paweł Berger. Był związany z zespołem od roku 1979 do śmierci w wypadku samochodowym w roku 2005, kiedy to grupa wracała z koncertu w Rzeszowie. W roku 1971 urodziła się piosenkarka Dolores O'Riordan. Od początku lat 90. była wokalistką grupy The Cranberries, w którym zastąpiła Neela Quinna.

0: Zmarła 15 stycznia 2018 roku, a przyczyną śmierci było utonięcie. Dziś 15. rocznica śmierci reżysera i producenta filmowego Janusza Morgensterna.
1: Jak byłem małym chłopcem, to sobie wyobrażałem, że będę dyrygentem na przykład. Interesowałem się muzyką. Studiowałem zupełnie co innego, tak dalekiego od szkoły filmowej, że przypadek rządził, że dowiedziałem się, że jest taka szkoła.
0: W roku 2008 reżyser otrzymał Orła w kategorii osiągnięcia życia. 5 lat temu zmarł lektor Tomasz Knapik. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich spikerów.
2: Cały romantyzm naszej pracy to zanikł w miarę postępu technicznego, bo kiedyś lektorzy czytali na żywo.
0: Tomasz Knapik nagrał również komunikaty emitowane w warszawskich autobusach miejskich. Przed rokiem odszedł Rick Davies, wokalista, klawiszowiec i autor tekstów zespołu Supertramp. Muzyk od lat zmagał się z nowotworem szpiku kostnego.

0: Kalendarium historyczne. Trzynaście minut po godzinie szóstej. To było kalendarium, które przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. A przed nami zmiana klimatu.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
3: W dzisiejszym spotkaniu połączymy się z gościem, który opowie o nietoperzach. Dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Jak te ssaki mają się w Polsce? Czy nietoperze radzą sobie dobrze cały czas? Czy jest jakiś problem, jeśli chodzi o ich obecność?
4: Większość z nich cały czas radzi sobie źle. To znaczy, po pierwsze, warto sobie zdawać sprawę, że nie można mówić o nietoperzach generalnie. W Polsce, w zależności od tego, jak potraktujemy karlika płowego, czy jako gatunek, czy jako podgatunek, mamy 27 lub 28 różnych gatunków nietoperzy. Każdy ma inne zwyczaje, zupełnie inny status również, jeśli chodzi o jego zagrożenie. Są takie, które są stosunkowo liczne i już wydobyły się z największego zagrożenia, a są takie, którego w skali roku przy dosyć intensywnych poszukiwaniach spotyka się w całej Polsce kilkanaście osobników. Prawdopodobnie jest oczywiście więcej, no, bo one robią wszystko, co tylko mogą, żeby nie zostać zauważone. Ale i tak są to zwierzęta wówczas bardzo nieliczne. Dlaczego one są w ogóle takie zagrożone? Przede wszystkim od końca 70. ale już wcześniej stosowano bardzo szkodliwe, toksyczne środki owadobójcze. Wszystkie żyjące w Polsce nietoperze żywią się latającymi po zmroku owadami. Zjadając podtrute owady, same ulegały zatruciu i ginęły. Warto sobie zdawać sprawę, że nietoperze rodzą w roku raz jedno, czasami tak jak nam zdarza się mieć dwoje młodych, czyli bliźnięta. Ale przeciętnie, jak dobrze pójdzie, odchowają jedno młode w roku. To nie są takie gryzonie, że jak mamy parkę na wiosnę, to jesienią możemy mieć setki. Tutaj raczej ich dynamika rozrodu przypomina orły, czyli jedno młode w roku. Taki karlik żyje przeciętnie 4-5 lat, czyli jest w stanie w swoim życiu wychować, jak dobrze pójdzie, 4 młode. Co drugie to jest samica, tylko one rodzą. W związku z tym odbudowanie populacji po tym, jak została wytruta przez nas, przez ludzi, trwa dziesięciolecia. Niektóre gatunki, właśnie te, u których nieco częściej spotyka się bliźnięta, ale to nie jest jedyny powód, właśnie odbudowują powoli populację.

0: populacje swoje i coraz częściej możemy je spotkać. Oczywiście nie tylko trucie było powodem, dla którego nietoperze w Polsce, nie tylko w Polsce praktycznie, w znacznej części Europy znacząco zmniejszyły swoje liczebności. Jeden z powodów, dla których na przykład na taki nocek duży ginie, to jest brak siedlisk. Nietoperze kiedyś występowały albo w dziuplach dużych drzew, albo na przykład na niezagospodarowanych strychach. Właśnie nocki duże potrzebują strychy obszerne, takich pomieszczeń jak kościoły, szkoły. Kiedyś było ich wbród. Oczywiście w tej chwili nadal strychów jest kościelnych duże, ale często one są po remoncie, uszczelnieniu, zapiankowaniu i tak dalej. I po prostu te nietoperze nie mogą się do nich dostać. Dotyczy to właśnie przede wszystkim różnych budynków, obszernych budynków użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale i tak dalej. I w momencie, gdy takich schronień letnich dla kolonii rozrodczych brakuje, no to muszą się te nietoperze wynosić. To samo zimą, one potrzebują dużych, obszernych, na przykład fortyfikacji, jaskiń i tak dalej, o stałej temperaturze między 6 a 9 stopni Celsjusza, no i też zagospodarowywane na różne obiekty albo niszczejące. Te obiekty no, spowodują, że tych schronień jest coraz mniej. Stąd tak ważne jest, żeby zachowywać te, które wciąż istnieją, a w miarę możliwości również tworzyć nowe.
1: Dlatego uruchomiliście Państwo program Dom Przyjazny Nietoperzom. No niecały rok temu taki program się pojawił. Na czym on polega?
0: Jednym z problemów nietoperzy jest nasz negatywny, nasz ludzi, a właściwie konkretnie ludzi z naszej strefy kulturowej, tutaj Europa, Ameryka Północna, negatywny stosunek do nietoperzy, który wynika z naturalnego psychologicznego zjawiska, że boimy się tego, czego nie znamy. W przeciwieństwie na przykład do Azji czy Australii, gdzie nietoperze wiszą za dnia, są takie nietoperze nawet duże owocożerne, które wiszą za dnia na drzewach, są powszechnie widoczne i tam nietoperze w ogóle nie budzą strachu i ludzie z tamtej strefy kulturowej są często zdziwieni. Co mają ci Europejczycy z tymi nietoperzami? Że w każdym horrorze muszą się pojawić jakieś przedziwne mutanty nietoperzowe, które nie wiadomo po co rzucają się na ludzi albo inne jakieś przedziwne rzeczy robią. Nietoperze są tak samo groźne jak wróble, motyle czy inne powszechnie przez nas widziane na co dzień zwierzęta, które w ogóle przechodzimy koło nich nie widząc ich, a w momencie, gdy wleci do domu nietoperz, no to często budzi przerażenie. Tylko działania edukacyjne, intensywne są w stanie przełamywać te stereotypy i między innymi temu służy ten projekt. Nietoperze, niektóre gatunki w ogóle nie występują nigdzie indziej w Polsce niż w budynkach, w większości w budynkach mieszkalnych. Tylko, że tak jak powiedziałem, robią wszystko, co tylko możliwe, żeby nie być zauważone, czyli wylatują po zmroku, wracają przed świtem, za dnia śpią gdzieś tam wciśnięte w głębokie szczeliny. A najbardziej może wskazać na ich obecność jest to, że nagle do tej pory na przykład nie mogliśmy wieczorami siedzieć w naszym ogródku, bo nas zawsze cięły komary, bo niedaleko są jakieś stawy, a nagle komary wieczorami zniknęły. No bo prawdopodobnie pojawiła się w pobliżu albo wręcz w naszym domu kolonia karlików.
1: I w tym kontekście powinniśmy być wdzięczni nietoperzom za to, że chronią nas przed komarami, a poza tym te wszystkie historie o tym, że wplątują się we włosy, rzucają na nas urok i na nas się rzucają, a jak przelatują nad krową, to ona nie da mleka, są zmyślone, no i być może tylko są mitami, więc nietoperzy nie trzeba się bać. Za to zmiany klimatu to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć. I właśnie niebawem będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, a gdzie i kiedy więcej Patryk Michalski.
2: Przed nami wyjątkowe wydarzenie, bo pierwsza w historii narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków odbędzie się 7 września w Sejmie. I na pewno dobrze, że taka rozmowa się odbędzie. Miejsce debaty też podnosi rangę tego wydarzenia. Ale co zrobić, by za słowami poszły czyny i odważne decyzje polityków? A w studiu profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Jak idą przygotowania do debaty i jakie emocje też panu towarzyszą przed tą debatą?
3: Ja myślałem, że w wakacje trochę popracuję naukowo, ale

0: Nie udało się, bo trafiła się właśnie ta okazja. To związane było z falą upałów, jaka była w czerwcu, o której już zapomnieliśmy, ale w gronie naukowców i działaczy napisaliśmy list do polityków, no, że ta zmiana klimatu przyspiesza i że potrzebna jest debata na ten temat. I spotkaliśmy się, o dziwo, z pozytywną odpowiedzią i w tym momencie sprawy nabrały tempa.
1: Panie profesorze, trzy wątki, trzy takie główne filary tej debaty. Gospodarka, bezpieczeństwo i natura. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy każdym. Jak rozmawiać z politykami w kontekście zmiany klimatu o gospodarce, skoro politycy mówią wciąż potrzebny jest nam wzrost, chcemy żyć wygodniej, Polacy chcą żyć wygodniej, bardziej komfortowo. Jak to pogodzić?
0: No, można powiedzieć, że wszystko, co ten wzrost wyprodukuje, to my na przykład będziemy musieli wydać, nawet z naddatkiem, na to, od czego Polacy już nie będą zdolni się ubezpieczyć, prawda? To znaczy, to jest bezpośrednio zagrożenie finansów państwa. Kontekst jest taki, że my mówimy, że to globalne ocieplenie to 2 stopnie pod koniec XXI wieku. Nie, proszę państwa, globalne ocieplenie przyspieszyło, bo my cały czas emitujemy rosnące ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. W tej chwili mamy już 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej, a w przyszłym dziesięcioleciu będą 2. 2 to był ten limit z porozumienia paryskiego, prawda, którego nie chcielibyśmy przekroczyć, bo to jest tak naprawdę granica bezpieczeństwa. To jest coś niesamowitego, to jest ocieplenie, które jest 1/3 ocieplenia od początku epoki lodowej w ciągu ostatnich tak naprawdę 70 lat. Tam to zajęło 12 tysięcy lat.
1: Przedstawiają państwo takie wyliczenie Fundacji Klientarów, że jeśli nie zrobimy nic, jeśli to globalne ocieplenie będzie postępowało, to do 2050 roku Polska straci 124 miliardy złotych.
0: No ale proszę pana, to jest bardzo konserwatywne wyliczenie na podstawie tego, że zakładamy, że wszystko będzie tak, tylko troszeczkę inaczej. Mhm. Natomiast w przypadku załamania jednego z ważniejszych systemów państwa, to już te straty będą dużo, dużo silniejsze. Czy to będzie kwestia naprawdę na większą skalę braku wody niż w tej chwili mamy, czy właśnie bardzo daleko idących zaburzeń w rolnictwie, które częściowo są z tym związane, czy tak jak po prostu widać dłuższych i silniejszych fal upałów. Ja oglądałem dane z Niemiec tego roku i w tych dniach, kiedy temperatura była powyżej 37 stopni tam obszarowa dla nizinnych Niemiec, to umieralność była o czynnik 2 większa niż w odpowiednich okresach lat poprzednich, włączając to rok z COVID-em.
1: Cały czas krążymy jednak, jeżeli rozmawiamy o gospodarce, to cały czas krążymy też wokół bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo energetyczne na przykład. To jest taki kolejny wątek, który w tej debacie zapewne zostanie poruszony. Zresztą w tym roku już doświadczyliśmy tego, że elektrownie Kozienice czy Połaniec musiały ograniczyć produkcję prądu ze względu na niski stan wody. Tam systemy chłodzenia wykorzystują wodę z
0: Wisły. No właśnie, to fajny przykład i to jeden z tych podstawowych systemów państwa, tylko znowu my myśląc o tych bezpieczeństwach, to czasami myślimy tak, dobra, postawmy fotowoltaikę, albo postawmy wiatraki, albo postawmy elektrownię jądrową, albo kopmy więcej węgla, prawda? No bo są różne podejścia do tego. Natomiast w każdym kraju, w każdych warunkach naturalnych, te proporcje w systemie energetycznym, te rzeczy, których nie widzimy na co dzień, jak musi być zorganizowana sieć, jak muszą być zorganizowane różnego rodzaju zabezpieczenia, odejścia, redundancja, tak mówimy, prawda? To są bardzo poważne inżynierskie wyzwania i ogólnie globalne ocieplenie, czy ta postępująca antropogeniczna zmiana klimatu, to jest spadek bezpieczeństwa. To jest znacznie szerszy zakres możliwych zdarzeń ekstremalnych. To jest znacznie większy zakres możliwych tak zwanych zdarzeń połączonych, czy kaskadowych, gdzie jedno zjawisko wywołuje bardzo dużo reakcji, właśnie także w systemie społeczno-gospodarczym, dotyczy i zdrowia, i ratownictwa, i energetyki, i transportu, i tak dalej. I mówienie o bezpieczeństwie klimatycznym to jest mówienie o naszej przyszłości. A chcielibyśmy się czuć bezpieczni. Natomiast destabilizujemy klimat, w związku z tym to poczucie jest podważane i słusznie, bo świat świat będzie dużo mniej przyjazny.

0: przyjazny niż jest i musimy myśleć o tym, jak zrobić, żeby on był nadal przyjazny i jak w tych sytuacjach, gdzie tego się nie da osiągnąć, spróbować ratować się. I jest jeszcze jedna rzecz, o której będziemy mówić. Dezinformacja, czyli bezmyślne powtarzanie informacji dezinformujących. Też będziemy pokazywać przykłady, jak wzrosła liczba dezinformacji klimatycznej. To mogłoby się wydawać dziwne po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To jest w ogóle niewiarygodne, ile tych botów, różnego rodzaju miejsc, z którego wysyłają się te wszystkie fałszywe informacje o tym, na przykład, że CO2 nie może być szkodliwe, bo to pokarm dla roślin, prawda? Jak to się przesącza do świadomości społecznej, że tak powiem.
1: Debata w Sejmie z naukowcami, ekspertami, no i oczywiście politykami już jutro. Będę tam także i ja. Być może uda się zadać jakieś pytanie. A co z tego wyniknie, czego się dowiemy, o tym na pewno będą Państwo poinformowani. Zapraszam zatem na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu, a za dzisiaj dziękuję, życzę miłej, spokojnej i pogodnej niedzieli. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Koniec z sankcjami na Rosję, koniec z pomocą dla Ukrainy, czas na rozmowy z Moskwą. To między innymi postulaty Alternatywy dla Niemiec przed niedzielnymi wyborami w Saksonii-Anhalt. Masowe i przymusowe deportacje Afgańczyków z Iranu i Pakistanu, czemu są prześladowani i jaki los czeka ich w ojczyźnie. El Niño, pogodowe zjawisko przynoszące ekstremalną pogodę, w najbliższych miesiącach ma być najpotężniejsze od 70 lat. Co oznacza to dla świata? Świat 24, dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dwadzieścia minut po godzinie 6. Pokazy najnowszego sprzętu i dyskusje o bezpieczeństwie towarzyszyć będą Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego w Kielcach. W imprezie, która rozpocznie się za dwa dni, wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, ministrowie obrony, delegacje sztabów wojskowych oraz ambasad. O znaczeniu tego typu targów mówił na antenie Polskiego Radia 24 gość audycji Kafe Armia, Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a rozmawiała z nim Agnieszka Drążkiewicz.
6: Spotykamy się w wyjątkowej chwili, w wyjątkowym momencie, bo szykuje się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, potężne wydarzenie. Wy jesteście też tam obecni tak naprawdę od wielu lat, no ale chyba w tym roku i zaraz pewnie pan prezes zdradzi. Dużo niespodzianek, olbrzymie stoisko, potężny sprzęt, który będzie też eksponowany.
7: Nie ukrywam, że ciągle mam taki dylemat związany z tym, jak podchodzić do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, corocznej imprezy we wrześniu się odbywającej, dlatego że no jest to ważne wydarzenie, trzecia chyba tego typu impreza w Europie, a z drugiej strony między tymi okresami targowymi, czyli od września do sierpnia, każdego roku dzieje się tyle istotnych i ważnych spraw,
6: że nie wiadomo,
7: chociażby patrząc na ostatni, na sierpień tego roku, że w zasadzie albo wszystko się kumuluje na tych targach w Kielcach i to jest taki główny punkt odniesienia, główne wydarzenie i kumulujemy tam i umowy, i spotkania, i różnego rodzaju wydarzenia, albo rozmawiamy o wszystkim, w tym o tych targach. Odpowiadając wprost na pytanie, targi są bardzo ważne. Na pewno wykorzystujemy to coroczne wydarzenie do tego, żeby zaprosić naszych partnerów, żeby pokazać nowe produkty, żeby pokazać nasze dokonania czy działania przez ostatni rok, bo i żeby także zapowiedzieć pewne rzeczy, które będą przedmiotem naszej aktywności po targach. I tak podchodzimy do tego wydarzenia, które za kilka dni będzie miało miejsce w Kielcach.
6: Wejdę panu trochę też w słowo, panie prezesie, i nie zgodzę się też z tą tezą, że no z jednej strony to tylko targi, z drugiej strony tak dużo ważnych rzeczy przed tymi targami się dzieje, bo myślę też sobie, że to jest jednak jedyne tak naprawdę miejsce i jedyny moment dla bardzo wielu potencjalnych kontrahentów, żeby w spokoju jednak mimo wszystko w spokoju przejść się po tych stoiskach, porozmawiać z głównodowodzącymi poszczególnymi spółkami, chociażby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czy też z partnerami z zagranicy. No nie ma takiego drugiego miejsca i takiego drugiego terminu w kalendarzu militarnym, obronnym, zbrojeniowym, żeby no to wszystko się łączyło w jednym. Jeszcze politycy do tego, którzy się tam pojawiają.
7: To prawda, żeby sobie uświadomić,

0: Aby mieć skalę przedsięwzięcia, to trzeba pamiętać o tym, że w tym roku bierze około 1000 firm udział w targach. I teraz, jak pani redaktor wspomniała o spokoju, to ja jednak pomyślałem sobie, że to jest iluzoryczny spokój, dlatego że pamiętam z ubiegłego roku spotkania. Żadne spotkanie nie trwa dłużej niż 20-25 minut, dlatego że jest kolejka, dlatego że jest wielu partnerów chętnych, wiele firm, które przyjeżdża właśnie po to, żeby się spotkać. I to jest trochę jak maszyna, jedno za drugim. W roku 2025 podpisaliśmy około 40 umów na targach. To nie ma siły, żeby te 40 umów wybrzmiało bardzo mocno, żeby skupić zainteresowanie na każdej z nich, no bo jest ich po prostu za dużo, więc wybieramy kilka tych najważniejszych.
1: No tam rzeczywiście jak w ULU u Was było w zeszłym roku.
0: Tak, właśnie, to jest dobre porównanie. To trochę jest jak w ULU. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. W ubiegłym roku około 30 tysięcy, jak pamiętam, było odwiedzających. I to jest super, że to się dzieje, dlatego że na te 1000 firm około połowy to są polskie firmy. Ale w tym roku na przykład głównym gościem czy partnerem takim krajowym jest Kanada. I z Kanady, z tego co wiem, przyjeżdża ponad 90 firm. Więc to też jest ogromny potencjał do współpracy, duże zainteresowanie, ale też pokazuje to, ta statystyka, ile spotkań przed nami, ile rozmów. Dlatego, że to nie są często zintegrowane grupy, tylko przyjeżdżają różni przedsiębiorcy z różnego rodzaju kompetencjami i z różnym zainteresowaniem. Staramy się na to odpowiedzieć i wykorzystać te 4 dni do maksimum. Z jednej strony jest prezentacja, czyli wizualnie widać określony sprzęt. My też mamy swoje plany w tym roku. A z drugiej strony także chcemy podpisać kilka bardzo istotnych umów, pójść do przodu w pewnych tematach i pokazać kierunki. Nie zawsze to są umowy, które są wielkimi biznesowymi dziełami, w takim kontraktami. Często to jest zapowiedź pewnych rzeczy, ale zapowiedź niezwykle ważna i takich też kilka projektów przygotowujemy na ten rok.
1: Panie prezesie, z racji tego, że nie pierwszy raz gości pan na naszej antenie, zdradzi pan, uchyli pan rąbka tajemnicy chociaż minimalnie, jeżeli chodzi o chociażby premiery albo no właśnie te umowy czy dokumenty, które zamierzacie podpisać?
0: Z zakresu umów to chciałbym oczywiście, żebyśmy zrobili kolejny krok, jeśli chodzi o naszą współpracę z amerykańską firmą Anduril dotyczącą przyszłej produkcji rakiet Barracuda, niezwykle potrzebnych w polskim wojsku. Bardzo ważne będą dla nas przedsięwzięcia związane z polonizacją i tutaj chcielibyśmy pokazać pewne rzeczy związane z Jelczem i z produkcją komponentów i elementów do Jelcza, zwłaszcza tych komponentów, które dzisiaj sprowadzamy z zagranicy, a wydaje nam się, że gromadzimy partnerów, którzy potrafiliby, polskich partnerów, którzy potrafiliby pewne rzeczy. Próbujemy też zainteresować naszych polskich partnerów, dużych polskich partnerów, pewnymi propozycjami współpracy w zakresie, można by to nazwać trochę chemią dla przemysłu obronnego, ale to ma szerszy wydźwięk i być może w tym zakresie również przygotujemy pewne propozycje w ramach spółek Skarbu Państwa. Będziemy promować ideę local content, będziemy także podpisywać kilka listów intencyjnych. Mogą się także zdarzać umowy o takiej bardziej strategicznej współpracy, rozumiane jako kontynuacja tego, co robiliśmy albo przez ostatni rok, albo rok temu na targach. Więc od strony umów przygotowujemy wiele przedsięwzięć. Ważne dla nas będzie, bo tutaj dotrzymujemy słowa, że chcemy zaprezentować prototyp, czy taki pierwszy modelowy egzemplarz ciężkiego wozu bojowego piechoty, ale w takiej proporcji już 1:1 i to na pewno ta premiera będzie miała miejsce w pierwszym dniu targów, jako przykład też naszych prób szukania nie tylko nowych produktów dla polskiego wojska, ale także modernizacji technologicznych. W związku z tym na przykład platforma uniwersalna modułowa, która używana jest dzisiaj przy Borsuku, będziemy chcieli ją wykorzystać we współpracy z naszymi partnerami. Ważną kwestią, żeby tak nie zdradzać wszystkiego, będzie również kosmos. Chcemy tutaj poczynić kolejny krok wspólnie z naszymi partnerami, czy z naszym partnerem. No, zrobimy kolejny krok w zakresie współpracy dotyczącej obecności polskiego przemysłu obronnego w przestrzeni kosmicznej.
1: Ten kosmos jest bardzo ważny. Bardzo wielu polityków w ostatnich miesiącach też zwracało na to uwagę, ale teraz jeszcze wrócę do tych aspektów, które pan wymienił przed chwilą. Powiedział pan, panie prezesie, między innymi

0: Właśnie o kontynuacji współpracy z Amerykanami, jeżeli chodzi o Barakudę. Słyszeliśmy wielokrotnie, jak te umowy się podpisywały, że są to bardzo istotne kompetencje, które przemysł polski, rodzimy, zbrojeniowy pozyska i tak naprawdę nas to wyniesie w ogóle inną przestrzeń, w inną sferę, jeżeli chodzi o ten sektor.
1: Mówimy o dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony polskie wojsko nie ma rakiet dalekiego zasięgu, a dzięki takim projektom może zapatrzyć się w tego typu uzbrojenie, więc to jest istotne. A druga rzecz to jest rozwój kompetencji w przemyśle. My dzisiaj jako przemysł i prywatny, i państwowy nie mamy takich kompetencji, by w oparciu o własne technologie tego typu sprzęt produkować. W związku z tym szukamy partnerstw i tutaj Anduril jest dla nas takim przykładem tej nowej, nowoczesnej technologicznej firmy, która posiada rozwiązania akceptowane i jakby pozyskiwane także przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. My chcemy z tego skorzystać i wspólnie razem rozmawiamy o tym, na ile jest możliwa koprodukcja czy produkcja tego typu pocisków w Polsce.
0: To jak już mówimy o takiej koprodukcji i o tym, że chcemy robić coś, co nas wynosi na inny poziom, to nie sposób też nie zapytać o koalicję antybalistyczną. O niej było głośno, też negatywnie w wielu mediach. Mówiono, że trochę Polska przespała, że nie trafiliśmy do tego głównego grona tych państw, które no, będą właśnie taką koalicję balistyczną tworzyć. Potem były też wypowiedzi wielu polityków z różnej strony sceny politycznej, że no to też pamiętajmy o tym, jakie mamy możliwości albo jakich możliwości nie mamy. Na jakim etapie jest dzisiaj kwestia te udziału polskich firm? Bo ja miałam kilkanaście tygodni temu okazję też pytać o to premiera Kośniaka-Kamysza i powiedział, że jeżeli polskie firmy, bez względu na to, czy prywatne, czy państwowe, będą chciały się w to angażować, to oczywiście polityczne wsparcie jest.
1: Tu znów mamy kilka elementów, ale zacznę od czegoś, co łączy nas z tematyką targową i Kielcami, dlatego że w tym roku po raz pierwszy w przeddzień targów zaproponujemy wspólnie razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, z siłami zbrojnymi, taką propozycję spotkania się z naszym sprzętem, nie tylko PGZ-u, ale polskiego przemysłu obronnego na poligonie w Nowej Dębie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest pewne nowum również, ale być może wykorzystamy ten sam dzień na spotkanie i prezentację naszego zaangażowania i dotychczasowych rezultatów, efektów pracy przy programach Wisła, Narew, Pilica Plus i SAN. I to jest o tyle istotne, że z jednej strony w dużej części uczestniczą w tym firmy amerykańskie, więc będziemy prezentować stan współpracy PGZ-u z firmami, z przemysłem amerykańskim, a z drugiej strony pokażemy te programy z zakresu ochrony przeciwlotniczej, tak to nazwijmy, też w jakiś sposób antybalistycznej, które już realizujemy. I Polska tutaj jest trochę w innym miejscu niż inne kraje, dlatego że no, w zasadzie od 10 lat, od 2014 i 2015 roku realizujemy programy Wisła i Narew służące ochronie przeciwlotniczej o średnim i krótkim zasięgu. I te programy są rozwojowe, rozwijane i uzupełniane od tego roku o program SAN dotyczący ochrony antydronowej. To jest o tyle istotne właśnie, że jak rozmawiamy o koalicji antybalistycznej, to musimy o tym pamiętać, że już angażujemy spore środki finansowe, mamy swoje dokonania, stoją rakiety, baterie Patriot z rakietami, wyposażamy także chociażby w ramach systemu czy w ramach programu Narew w rakiety CAM, czyli my tą ochronę przeciwlotniczą, powietrzną polskiego nieba realizujemy. I teraz jest propozycja z koalicją antybalistyczną. Ja mogę powiedzieć tak. Polski przemysł z integratorem, czyli Polską Grupą Zbrojeniową, rozmawia między sobą na temat tego, jakie mamy kompetencje, kto jak może uczestniczyć. To są dwa elementy, bo z jednej strony słyszymy o tym, że kilka krajów europejskich wspólnie z Ukrainą buduje swój własny system, a my nie oczekuje się od nas, że my dostarczymy jakiś całościowy system, tylko pewne elementy w ramach tego systemu. Na przykład mamy świadomość naszych dobrych kompetencji w zakresie sensorów, radarów i moglibyśmy, my jako PGZ, moglibyśmy w tym zakresie uzupełniać tę koalicję. Mówię o tym konkretnym projekcie Freya.
0: Ale czy będziemy?
1: To już do tego nawiążę. Drugi element jest taki, że wspólnie razem z kilkunastoma firmami i prywatnymi i tymi wchodzącymi w skład grupy PGZ możemy myśleć o tym, czy nie budować jakiegoś własnego systemu, bo jak się popatrzy,

0: czy na kompetencje poszczególnych firm, to my mamy wiele elementów, które mogą ze sobą współgrać i tworzyć zwarty system. Myślę i o systemach integracyjnych, i o sensorach, o radarach, myślę też o kinetyce, czyli o neutralizacji wrogich obiektów. Jeśli chodzi o ten projekt Freya, to jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Tutaj jest dyskusja i są decyzje na poziomie rządowym, tak jak polski rząd również zapowiadał, i my uczestniczymy w tej chwili w tym dialogu, odbywają się spotkania, ale decyzja na końcu będzie polityczna, w jaki sposób Polska jako kraj weźmie udział w tym przedsięwzięciu, czy weźmie udział, a my jako przemysł do tego się dostosujemy. Dlatego musimy być dobrze jakby zdiagnozowane u siebie, co my mamy, żeby na poziomie rządowym można było proponować pewne rozwiązania i udział Polski, jeśli taka będzie decyzja polityczna w tym przedsięwzięciu.
1: Myślę sobie też, panie prezesie, że to jest trochę tak, że mamy tak dużo pootwieranych różnych linii, jeżeli chodzi o dozbrajanie polskiej armii już tak bardzo szeroko, że czasami po prostu się nie opłaci być w jakiejś koalicji, ponieważ ona będzie pochłaniała duży kapitał i ludzki, i finansowy, a niekoniecznie będzie też korzystna dla wzmacniania potencjału obronnego. Takie też słychać było takie opinie, też wśród ekspertów, że nie wszystko, co się pojawia na stole w Europie, musi być idealne dla Polski.
0: Zdajmy sobie sprawę z tego, że ten system, o którym mówimy, który już dzisiaj funkcjonuje, jeszcze niepełny, bo on w pełni zafunkcjonuje razem z całą Narwią po 2030 roku, ale ten system kosztuje polskiego podatnika, bo sam program SAN to jest 15 miliardów złotych, co prawda z programu SAFE, dobrze.
1: Ale będziemy go spłacać.
0: Tak, to po pierwsze, a Wisła i Narew realizowane są ze środków rządowych, przecież w 2025 roku rząd przeznaczył prawie około 7 miliardów złotych w ramach Funduszu Inwestycji Kapitałowych na zdolności produkcyjne w ramach programu Narew. I gdyby tak sumować wszystkie nasze nakłady na te programy cztery, to wychodzi nam kwota grubo powyżej 100 miliardów złotych. Trzeba o tym pamiętać, że możemy się angażować w każde przedsięwzięcie, tylko trzeba popatrzeć, czy już tego nie mamy, ile nas to kosztuje, na ile nas stać i co jest istotne dla polskiego bezpieczeństwa tu i teraz.
1: To jak już mówimy o tych miliardach, które inwestujemy w bezpieczeństwo, zresztą bardzo wielokrotnie i główny premier Donald Tusk, ale też wicepremier Kośniak-Kamysz, ale też prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki też to podkreślał, jak już to bezpieczeństwo jest tak inwestowane, a ono nie ma ceny, ale jednak konkretne pieniądze są, mówimy o prawie 5% PKB na obronność, to nie sposób nie zapytać, nie dopytać pana właśnie o ten mechanizm SAFE. Powiedział pan o programie SAN, programie antydronowym, który tak naprawdę chyba będzie właśnie już jesienią, późną, podlegał pierwszym ocenom też.
0: Będą pierwsze zestawienia, dlatego że program SAN to jest 18 baterii składające się z 52 plutonów i te pierwsze plutony będziemy już składać w tym roku. Zresztą pewne elementy pokażemy. I proszę bardzo, znowu zamykamy klamrą. Pokażemy w Kielcach na targach. Te rzeczy, które wytwarzane będą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, to jeszcze nie będzie połączone. To będą elementy takie hardware'owe, związane z poszczególnymi elementami składającymi się na pluton, ale my to już postawimy i mamy tu jasno rozpisany harmonogram. Cały program SAN powinien się zakończyć do 2028 roku. Wtedy powinniśmy te 18 baterii mieć gotowe, więc tu akurat czasu nie ma dużo. Natomiast zawsze powtarzaliśmy, że program SAFE to jest szansa dla polskiego przemysłu. Rozumiana jakby na różne sposoby. Proszę zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy SAFE daje nam możliwość konstruowania programów wieloletnich, bo zamówienia dla poszczególnych naszych zakładów, a więc dla tych zakładów, w których pracują nasi pracownicy rozsianych po całej Polsce, są do 2030 roku. Normalnie pracowaliśmy w reżimach rocznych, budżetowych. Jeśli ma się umowy na 4-5 lat do przodu, to wtedy można inwestować, można szkolić ludzi, można podnosić kompetencje, można zatrudniać i tworzyć miejsca pracy. To jest ogromny, rewolucyjny skok. To samo dotyczy eksportu. SAFE pozwala nam, czy zmusza różne kraje do wspólnych zakupów, a to oznacza, że polski produkt musimy promować, ale na polski produkt będzie zainteresowanie z innych krajów, tak jak na przykładzie pioruna to widać. W związku z tym też zresztą

0: tym zakresie mam nadzieję na pewne umowy, które będziemy podpisywać w Kielcach. No więc to nam daje także safe. Dlatego mówimy, jest szansa, mamy umowy podpisane, zobowiązania na ponad 100 miliardów podjęte. W tej chwili trwa praca, zamawianie komponentów i program się realizuje.
1: Musimy jeszcze jedną klamrę powracającą do początku niejako zrobić, bo pan mówił o tym, że partnerem głównym, takim strategicznym, narodowym w tym roku będzie no właśnie Kanada, która jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej też jest w tym programie SAFE i jest mocno zainteresowana tak naprawdę współpracą też z polskim przemysłem zbrojeniowym.
0: To widać chyba też po tym zainteresowaniu tych przedsiębiorców, których prawie setka przyjeżdża do Kielc. My jako PGZ wspólnie z administracją rządową byliśmy na misji i zresztą też targach zbrojeniowych w Kanadzie w drugiej połowie maja bieżącego roku. Te kontakty są dosyć intensywne. Ostatnio też zbieraliśmy oferty w ramach jednego z programów i o dziwo byliśmy zdziwieni, ale jednak zgłosiły się firmy kanadyjskie z ofertą współpracy z konkretnymi produktami, więc to niby jest daleko, ale tak daleko nie jest. Współpracujemy, szukamy tych dróg synergii. Kanada się dołożyła do SAFE'a, bo to na tym polega ta zasada, ale dzięki temu może uczestniczyć we wspólnych zakupach. I jeśli znajdziemy takie pole, wiemy mniej więcej, że się interesują pewnymi rzeczami, które są im potrzebne. Oni też jako przemysł zbrojeniowy przecież funkcjonują i mają swoje atuty, w związku z tym będziemy szukać synergii.
1: A co tak naprawdę leży na stole, tak na już i na teraz, jeżeli chodzi o to, co moglibyśmy tej Kanadzie dać szybko?
0: Z ich strony mogą leżeć ładunki modularne na przykład. Z naszej strony ochrona przeciwlotnicza, radary i te systemy, które związane są właśnie z tymi systemami antydronowymi. To jest coś, o czym dzisiaj możemy rozmawiać. Tak samo ewentualnie wozy bojowe piechoty też mogą się cieszyć zainteresowaniem.
2: Z Adamem Leszkiewiczem, prezesem Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Nowy rok szkolny przyniósł rewolucję, jeżeli chodzi o uczniów. Chodzi o zakaz używania telefonów w szkołach. O tym, jak ta zmiana się sprawdza i czy się sprawdzi, mówili w Polskim Radiu 24 Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej i Daniel Dziewit, terapeuta uzależni. Z gośćmi rozmawiała Ewa Wasążnik.
3: Coś, co było wymieniane jako jedna z tych głównych, podstawowych i najważniejszych zmian, jaka stanie się udziałem uczniów szkół podstawowych na razie. Zwracam się do pana Pawła Mrozka teraz. No i jak po tym pierwszym tygodniu?
4: Pierwszy tydzień na razie jeszcze trudno oceniać, ale patrząc na takie ogólne problemy, no to można powiedzieć, że wchodzimy w ten nowy rok szkolny, tak jak go zakończyliśmy. Oczywiście z niektórymi zmianami, jak chociażby przy telefonach komórkowych, ale z tymi telefonami komórkowymi to jednak uczniowie są mocno zaskoczeni. Może zaskoczeni w ten sposób, że młodzi ludzie zbytnio polityki nie śledzą, zbytnio nie śledzą tego, co się dzieje w tematach, czy to szkolnych, czy nieszkolnych, w ogóle polityki nie śledzą młodzi ludzie.
3: Ale co
4: ludzie.
3: To ma wspólnego z polityką?
4: Z polityką, tak, bo jest prowadzony przez właśnie politykę i przez tak naprawdę, my to tak postrzegamy jako jednak tutaj organizacje pozarządowe, że ten zakaz jest dość takim populistycznym zakazem jednak wprowadzanym przez polityków, a nie jest wytłumaczony właśnie młodym ludziom w szkołach. Więc jak młodzi nie śledzą polityki, to nawet byli zaskoczeni, że taki zakaz telefonów komórkowych do szkół wchodzi i nikt im nie powiedział właśnie, że coś takiego jest. Nikt im nie powiedział, dlaczego telefony komórkowe w szkołach są szkodliwe i nie tylko w szkołach, dlaczego telefony komórkowe są zagrożeniem. Więc my patrzymy na to tak, że zakaz powinien wejść dopiero po roku, pierwszym roku obowiązkowej edukacji zdrowotnej, żeby jednak młodzi ludzie na początku otrzymali wiedzę, a nie tylko i wyłącznie taki magiczny przycisk, którym zakazujemy telefonów komórkowych, bo co jest ważne, że w szkołach młodzi ludzie przebywają około powiedzmy 5-6 godzin i ten zakaz faktycznie wtedy obowiązuje, ale gdy tylko wyjdą ze szkoły, mają niestety nieograniczony dostęp do telefonu i tutaj naprawdę uwaga do wszystkich rodziców, żeby jednak zwracać uwagę na to, co dzieci robią w domach.
3: Panie Danielu, jakie mogą być konsekwencje tego, że ten zakaz został wprowadzony, ale nie wszyscy, których ten zakaz dotyczy, rozumieją, dlaczego tak się stało?
5: Zanim odpowiem na to pytanie, to moja córka ma 13 lat i teraz poszła do 7 klasy i nie wiem, w jakim momencie jest 5-6 godzin, bo to jest 8-7 godzin dziennie spędzania w szkole. Więc być może w szkole średniej jest tak, że 5-6 godzin spędzają uczniowie, natomiast trochę niżej, czyli w podstawowej tych godzin jest dużo więcej. Ze statystyk wynika, że około 5 godzin dziennie dziś konsument spędza z telefonem, w telefonie, w różnego rodzaju aplikacjach, grach komputerowych, social mediach, komunikatorach. To wychodzi mniej więcej 5 godzin. Oczywiście to nie jest jakaś precyzyjna dana, ona jest przybliżona, ale jest mocno

0: uprawdopodobniona. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli wprowadzamy jakąś zasadę, to tłumaczymy dlaczego. I wydaje mi się, że ta fundamentalna odpowiedź na pytanie, dlaczego, ona potrzebuje rzeczywiście czasu. Chociaż temat nadużywania technologii, temat hejtu, cyberprzemocy, hate page'y, robienia dziwacznych filmików na terenie szkół, to nie jest temat, który pojawił się dziś. I badania, które się pojawiły dotyczące cyberzaburzeń, które najbardziej uderzają w dzieci i w nastolatków, są dostępne publicznie. Jasne, że to nie będzie tematem numer jeden zainteresowania osób młodych i dla mnie jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli byśmy chcieli znaleźć odpowiedzi na pytanie, to technologie, które rozpraszają, które rozbijają, które burzą koncentrację, one nam też mogą pomóc, żeby zapoznać się z tymi danymi dotyczącymi myśli rezygnacyjnych, stanów depresyjnych, tysięcy orzeczeń, które wprost wynikają z nadużywania technologii cyfrowych. Więc o ile zgadzam się, że należy to wytłumaczyć, o tyle temat jest znany i nie jest nowy. Uważam, że jest to dobry krok w dobrą stronę i on niewiele ma wspólnego de facto z polityką, bo tak naprawdę politycy stanęli w poprzek wielkiego biznesu. I to jest jakby przed nami kolejne regulacje, które mają na celu ochronę tak naprawdę młodych, a nie boomerskie pouczanie ich, czy jakieś, nie wiem, wymuszanie czegoś, czego nie lubią. Mhm. Ja to słyszę od młodych pacjentów. Co najbardziej mnie zaskakuje, że czasami słyszę, nie zawsze, że niektórzy z tych młodych osób, które utonęły w tym świecie cyfrowym, zazdroszczą, nazwę to umownie, pokoleniu analogowemu tego, że tych urządzeń nie mieliśmy. Że mieliśmy inne dzieciństwo, inną szkołę, też ze swoimi problemami, też z jakąś przemocą, też z różnego rodzaju konfliktami. Natomiast nie mieliśmy tego narzędzia, co do zasady, które może pomagać i może rozwijać, często niestety zwija i nie pomaga.
1: Ten zakaz, który został wprowadzony w tym roku, no to jest taki zakaz ogólnopolski, odgórny, ale przecież są szkoły, gdzie tych smartfonów używać nie można było jeszcze przed 1 września 2026 roku. Panie Pawle, jak te doświadczenia uczniów w tych szkołach wyglądają?
2: Uczniowie raczej przyzwyczajają się do takich różnych wprowadzanych zasad, nakazów w szkołach. Oczywiście to wymaga czasu, więc po pierwszym tygodniu jeszcze młodzi ludzie przygotowani do tego nie są, ale faktycznie w wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał zdecydowanie wcześniej. Chociaż w wielu szkołach też była taka umowa między właśnie nauczycielami a uczniami, że podczas lekcji tych telefonów nie wyciągamy i wszyscy żyli w zgodzie, że takich telefonów podczas lekcji nie było. A natomiast na przerwie właśnie to w niektórych szkołach wyglądało tak, że właśnie te telefony można było wyciągać. I tutaj największa taka zasługa takiego zakazu, który właśnie jest wprowadzony do polskich szkół, że na przerwach jednak dzieci będą ze sobą więcej czasu spędzać. Więc ja ogólnie nie jestem przeciwko zakazowi, tylko przeciwko zakazowi od 1 września, czyli że już teraz wchodzi. My też jako Akcja Uczniowska, a również inne organizacje pozarządowe wielokrotnie apelujemy o to, żeby był zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Niektórzy młodzi powiedzą nam, że jak to? Dlaczego mamy zakazywać mediów społecznościowych? No ale media społecznościowe są teraz bardzo niebezpieczne i jak kiedyś najgorsze, co można było spotkać w mediach społecznościowych, co można było zobaczyć, to jakieś śmieszne filmiki, to teraz to jest naprawdę wiele pato treści. Oczywiście pato streaming został zakazany kilka miesięcy temu w Sejmie, ale i tak nie zmienia to faktu, że naprawdę w mediach społecznościowych jest wiele zagrożeń i niebezpieczeństw dla młodego pokolenia. No i właśnie media społecznościowe, gdybyśmy zakazali dzieciom poniżej 15 roku życia, to byłby zakaz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nie tylko kilka godzin w szkole. I tutaj co rozmówca mówi właśnie o tylu godzinach w szkołach, tak, to prawda, młodzi ludzie naprawdę w szkołach spędzają wiele, wiele godzin.
1: No bo to nie są lekcje takie, które w planie lekcji są, ale jest jeszcze pewnie dla tych najmłodszych czas spędzonych w świetlicy na przykład. Panie Danielu, ważne to, o czym mówi pan Paweł Mrozek, że czasami to nie chodzi tylko albo aż o używanie smartfona, telefonu komórkowego, ale chodzi o to, co w tym smartfonie jest, czyli media społecznościowe, zwane już przez niektórych, pewnie nie bez uzasadnienia, mediami antyspołecznościowymi.
0: Znaczy ważne jest to, co też wspomniał nasz rozmówca dzisiejszy. To, co się dzieje w domu, jest istotne. Uważam fundamentalne,

0: Czyli jeżeli od domu zaczynamy edukację i higienę cyfrową, no to jest zdecydowanie łatwiej. No bo tylko takie dyrektywne podejście, nie bo nie, albo odłóż to, to nie jest wyjaśnienie, to nie jest wytłumaczenie. Na kanwie smartfonów czy elektroniki dochodzi do wielu kłótni, nieporozumień. Telefon jest w stanie pokłócić rodzinę. Telefon jest w stanie skutecznie odciągnąć od relacji, pozytywnych pasji. Ja cieszę się, że akcja uczniowska no intelektualnie jest jakby dalej niż ci, którzy tylko, nie wiem, narzekają w domach, jak jest źle. Tylko działają i zwracają uwagę na social media, które się przepoczwarzyły, których intencją nie było krzywdzenie, straszenie czy manipulacja. No nie taka była intencja. Jeśli młodzi ludzie dziś mówią, że trzeba zrobić jeszcze jeden krok, to uważam, że należy ich słuchać. Że nie należy tylko opowiadać o tym, jak to było kiedyś, bo mało kogo to dzisiaj obchodzi, tak szczerze. Że myśmy tego nie mieli, że były trzepaki i tak dalej. Często popełniany błąd, jakby takie wypominanie tego, że jest postęp, że jest nowoczesność.
1: Że tak, kiedyś to były czasy, a teraz czasów nie ma.
0: To nie działa. To trzeba do źródeł, konkretnie do źródeł.
1: Ale też trzeba coś zaproponować w zamian, prawda? No bo z jednej strony zakaz telefonów komórkowych to jedno, ale z drugiej strony no, trzeba jakoś tym dzieciom, tym uczniom i uczennicom ten wolny czas, chociażby na przerwach, zagospodarować. Widać taką inicjatywę w szkołach?
2: W szkołach to zależy, w którym miejscu, czy w mniejszej, czy większej miejscowości. Myślę, że tutaj tak indywidualnie do szkoły. I tutaj oczywiście duże tak naprawdę podziękowania dla szkół, które też takie dodatkowe zajęcia, ale podczas przerw nie tylko dodatkowe. Mówię tutaj chociażby taka niby mała rzecz, a jednak duża dla młodych, otwarte orliki. Orliki szkolne, które nie są tylko otwarte na czas WF-u, ale również podczas przerw, również podczas tak naprawdę wolnego czasu młodych ludzi.
1: No więc pewnie dla szkoły to także jest dodatkowe wyzwanie, no bo trzeba tam no, postawić człowieka, który będzie dbał o to, żeby te dzieci korzystały z tej infrastruktury w bezpieczny sposób.
2: Dokładnie tak. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak znaleźć taką przestrzeń dla młodych ludzi, bo jak oczywiście zabierzemy im telefon, zabierzemy im media społecznościowe i powiemy: spędzajcie czas jak chcecie, to będzie na początku ciężko właśnie takim młodym osobom wymyśleć co w zamian, ale jeśli podsuniemy jakieś konkretne propozycje tego, jak można ten czas spędzić, to będzie zdecydowanie lepiej.
3: Z Pawłem Mrozkiem z Akcji Uczniowskiej i Danielem Dziewitem, terapeutą uzależnień, rozmawiała Ewa Wasążnik.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiatr miał siłę huraganu. Nawałnice przeszły przez Polskę, są zniszczenia i poszkodowani. Planował ucieczkę, został zatrzymany. Chodzi o Rafała Rzet i aferę Zonda Krypto. W parkach, bibliotekach, autobusach. Na koniec powiemy, jak cała Polska czytała Dziady Mickiewicza. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek skutki groźnej pogody. Cztery osoby ucierpiały w nawałnicach, jakie od piątku przechodzą przez Polskę. Trzy ranne osoby to uczestnicy dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Na miejscu interweniowali strażacy, ratownicy medyczni i policjanci. Lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Do obrażeń doszło wskutek uderzenia przez spadające gałęzie oraz przedmioty poderwane przez wiatr. Poszkodowanym oczywiście udzielono pomocy medycznej.
1: Mówił Dariusz Szacht ze straży pożarnej w Szczecinie. Stan jednej z poszkodowanych osób lekarze określają jako ciężki. Czwarta ranna w nawałnicach osoba to

mieszkaniec Podlasia. W związku z wichurami strażacy interweniowali wczoraj ponad 1200 razy, najczęściej na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wiatr zrywał dachy, linie energetyczne i przewracał drzewa. Dziś nadal mocno wieje, ale po południu wiatr zacznie słabnąć. Miał planować ucieczkę do Chin, tak służby tłumaczą.

0: Jednak wiele wątków, nie tylko kryminalnych i gospodarczych, ale też politycznych. Zonda miała finansować fundacje, media i wydarzenia związane z prawicą. Uwaga, nie tylko Niemców jest zwrócona dziś na Saksonię-Anhalt. Mieszkańcy landu we wschodniej części kraju wybiorą lokalny parlament. Nadzieje jednych i obawy drugich budzą sondaże dające pewne zwycięstwo skrajnej prawicy. Nie wiadomo tylko, czy skala tego zwycięstwa alternatywy dla Niemiec pozwoli jej na samodzielne rządy. Relacja Adama Górczewskiego.
1: 40 do 43% ankietowanych wskazuje regularnie, że zagłosuje na AfD. Taki wynik byłby jednak zbyt niski, by rządzić samodzielnie, bo metoda Herra-Niemeyera jest mniej korzystna dla zwycięzców niż używana w Polsce do rozdziału mandatów metoda Donta. Dlatego ważne jest kto i z jakim poparciem wejdzie jeszcze do Landtagu. Według sondaży partia obecnego premiera w Landzie, czyli chadecka CDU, może liczyć na ponad 20% głosów. Prognozowane trzecie miejsce przypada skrajnej lewicy. W Landtagu z jednocyfrowym poparciem znajdą się też prawdopodobnie socjaldemokraci z SPD oraz Zieloni. Zabraknie raczej miejsca dla jedynej partii oferującej współpracę AfD sojuszu Zary Wagenknecht. Gdyby te przewidywania się sprawdziły, to alternatywa dla Niemiec nie będzie miała koalicjanta i nie utworzy pierwszego swojego rządu. Koalicja pozostałych ugrupowań byłaby jednak egzotyczna. Może się okazać, że najbliższe dni, zamiast przynieść polityczne rozwiązanie dla landu leżącego 200 km od Polski, zwiększą jeszcze tam napięcie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Wszystko będzie jasne wieczorem, gdy poznamy wstępne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. Kibice są zgodni, rywalki były zbyt mocne. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Biało-czerwonym po dwóch słabszych setach udało się wyrwać trzecią partię, ale to za mało. W czwartym secie Włoszki postawiły kropkę nad i.
2: Włoszki były bardzo mocne, mocne w obronie, także no ciężko było.
3: Niestety też nie zagrała dobrze zagrywka, niepotrzebne straty właśnie jakby z tego fragmentu gry. No ten trzeci set dał troszeczkę nadziei. No w czwartym secie Włoszki pokazały klasę, to już w ogóle było bez większych szans.
0: Mówili kibice, którzy mecz oglądali w jednym z warszawskich barów sportowych. Polki wciąż mogą stanąć na najniższym stopniu podium, najpierw jednak muszą pokonać Serbię. Początek walki o brązowe medale o 15:00. Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny. Na koniec o tym, jak cała Polska czytała Mickiewicza. Dziady były lekturą 15 już narodowego czytania. Akcje zorganizowano w wielu miejscach w całym kraju. W parkach, autobusach, bibliotekach, a nawet w zakładach karnych. W areszcie śledczym w Łodzi wystawiono fragment trzeciej części Dziadów opisujący pobyt Konrada w celi. Utożsamialiśmy się z bohaterami, mówił jeden z osadzonych.
4: Cała oprawa pozwoliła przenieść się do tego opowiadania. Czasami możemy przeżyć to odosobnienie, samotność, o której opowiadali.
5: To jest takie bardzo specjalne miejsce. Tutaj pani wychowawczyni więźniów, która powiedziała o tym, że no to wydarzenie będzie głównym tematem rozmów, przynajmniej przez miesiąc. Więc to jest dla reżysera no, jakiś taki ogromny zaszczyt.
0: Dodawał dyrektor Teatru Jaracza i reżyser Paweł Łysak. Dziady to wielowymiarowe dzieło polskiej literatury stawiające do dziś ważne pytania o wolność, moralność, cierpienie i historię, ale też patriotyzm. Za rok lekturą 16 Narodowego Czytania będzie Lord Jim Josepha Konrada.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Co najmniej do południa będzie wiać dość silny wiatr, później zacznie stopniowo słabnąć. Na wschodzie, północy i w centrum popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Ciśnienie z tendencją wzrostową w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Sześć minut po godzinie siódmej.
6: Stan dnia.
8: Trzy osoby zostały poszkodowane podczas dożynek gminnych w Reczu w powiecie choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim. Do wypadku doszło, gdy wiał silny wiatr. Zresztą tego typu doniesień było o wiele więcej. Wczoraj strażacy mieli interweniować 1200 razy. Najwięcej w województwie właśnie zachodniopomorskim, 235.

0: Wielkopolskim 182 razy i w końcu w województwie mazowieckim 155 razy. A naszym gościem jest w tej chwili starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie kapitanie, co dokładnie wydarzyło się wczoraj podczas tych dożynek gminnych w Reczu?
1: Z informacji, jakie posiadamy, niestety podmuch silnego wiatru spowodował poderwanie się namiotu i również też uszkodzenie drzewa. No i te elementy właśnie uniesione przez silny wiatr spowodowały obrażenia u 3 osób. Do podobnego zdarzenia doszło też w województwie podlaskim, w województwie łążyńskim, gdzie przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
0: Na ile my w takich sytuacjach, myślę w tym momencie bardziej o tych dożynkach, no bo upadek drzewa na dom, to tego nie sposób przewidzieć. Ale na ile na przykład przy okazji tego typu imprez my rzeczywiście jesteśmy dobrze przygotowani, mamy świadomość tego, jakie rzeczy związane na przykład z pogodą mogą nas zaskoczyć?
1: No oczywiście podczas tego typu wydarzeń, imprez masowych, czy jakichś spotkań, dożynek, czy pikników, no zawsze za bezpieczeństwo odpowiada zarządca, bądź też organizator tego przedsięwzięcia. Niemniej jednak no również pamiętajmy o swoim jakby zdrowym rozsądku. Jeżeli widzimy, że sytuacja pogodowa zmienia się, nie wiem, chodzi burza, czy widzimy bardzo silne porywy wiatru, które zaczynają delikatnie unosić, bądź szarpać tę konstrukcję, czy też namiotu, czy jakiejś innej konstrukcji, no staramy się opuścić takie miejsce z uwagi na to, że przewrócony czy też poderwany przez wiatr namiot czy jakaś inna konstrukcja może u nas spowodować obrażenia. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdego zagrożenia. Nawet takie drzewo, które gdzieś tam rośnie koło naszego domu, może ulec uszkodzeniu wskutek silnego wiatru. Wiadomo, że nie przewidzimy każdej sytuacji, niemniej jednak też czasami warto przewidzieć, że to drzewo, które dotychczas było nieduże, dawało jakiś tam pień, po pewnym czasie okazuje się dużym, potężnym drzewem i wskutek właśnie porywu silnego wiatru może stwarzać zagrożenie dla konstrukcji naszego budynku czy naszego domu, bądź też dla nas samych, jeżeli gdzieś tam będziemy przebywali. Więc no przede wszystkim prewencja i rozpoznawanie zagrożeń, zanim one wystąpią.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Czy my wiemy, potrafimy się w takich sytuacjach ekstremalnych zachować? No bo pierwsza rzecz, która mnie przychodzi do głowy, taki obrazek, to oczywiście silny deszcz, burza. No i w tej sytuacji co robimy? Oczywiście biegniemy pod drzewo, żeby się przed tym deszczem schronić.
1: No nie, absolutnie. Jeżeli widzimy deszcz, silny wiatr, burzę, na pewno nie chronimy się pod drzewem. Starajmy się przejść do jakiegoś budynku bezpiecznego schronienia. Możemy skorzystać z aplikacji, gdzie się ukryć, gdzie są te punkty schronienia wskazane. Najlepiej przejść do jakiejś budowli, która ma konstrukcję murowaną, gdzie mamy większe prawdopodobieństwo, że nic nam się nie stanie, nawet jeżeli będzie to grad występował, czy wyładowanie atmosferyczne, nie powinniśmy zostać ranni. Więc przede wszystkim starajmy się unikać w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z taką niebezpieczną pogodą, otwartych przestrzeni, parków, lasów, tam gdzie rzeczywiście może dojść do jakiejś niebezpiecznej sytuacji.
0: A gdybyśmy mieli wskazać no, takie ABC bezpiecznych zachowań albo bezpiecznych reakcji na różne sytuacje pogodowe, to co na pewno na szczycie tej listy powinno się znaleźć?
1: No myślę, że priorytetem to jeżeli widzimy, że ta pogoda jest niesprzyjająca, bądź występują jakieś niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, starajmy się nie wychodzić z domu. Lepiej przeżywać tą niebezpieczną pogodę w miejscu bezpiecznym w swoim domu. Natomiast no, jeżeli czasami musimy podróżować, no bo oczywiście są sytuacje, kiedy nie możemy nie wyjść z domu, czy na przykład podróżenie do pracy, no musimy zachować szczególną ostrożność z uwagi na to, że nawet podczas podróży, jeżeli podróżujemy przez las, czy nawet między polami czasami te przedrożne drzewa występują, no to właśnie takie spadające gałąź czy przewracające się drzewo może dla nas stanowić bardzo duże zagrożenie, więc starajmy się jechać wolniej, bardziej ostrożnie, zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje, aby móc w miarę szybko i sprawnie zareagować na zmieniającą się sytuację.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Rozmawiamy o tym, co wczoraj działo się w pogodzie. Czy dziś będzie spokojniej, czy też lepiej mieć dziś wzmożoną uwagę, jeżeli chodzi o zjawiska pogodowe?
1: Od północy do godziny 6 odnotowaliśmy tylko 26 takich interwencji spowodowanych silnym wiatrem, więc ta sytuacja w miarę się stabilizuje, wiatr słabnie. Na chwilę obecną IMGW nie przedstawia na swoich portalach internetowych ostrzeżeń, jeżeli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, więc miejmy nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje i będziemy mogli spędzić spokojną niedzielę.
0: No to tego możemy sobie życzyć absolutnie wszyscy. Starszy kapitan Wojciech Gra.

0: Kalec, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
2: Reportaż na rano.
0: Dwanaście minut po godzinie 7 już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Nie chcę być pelargonią, czyli reportaż Magdy Skawińskiej.
3: Pobrałabym z tej żyły, a jeszcze druga ręka. Damy radę. Się pani nie martwi. A jak nie, to jeszcze tutaj widzę, jest żyła. O. Różne są miejsca do pobierania. Najlepiej ze zgięcia łokciowego.
4: Stąd mi nigdy nie pobierał nikt.
3: No bo zawsze stamtąd trzeba pobrać lepiej. I dla ręki lepiej. I żyły w tym miejscu najbardziej widać, ale mówię, z konieczności to i z boku można.
4: Żyły się zużywają?
3: To znaczy, to już musi być naprawdę dużo, żeby każde ukłucie pozostawiało jakiś ślad, jakieś stwardnienie czy coś.
5: Mojego syna.
6: Dzień dobry. Czy ja mogę przeszkodzić?
5: Proszę.
6: Ja jestem dziennikarką Polskiego Radia. Aha. Słyszałam, że tutaj taka pani starsza prowadzi laboratorium.
5: W drugiej klatce.
7: Na klatka.
6: W pewnym wieku to się częściej chodzi do laboratorium. Pani chodzą?
7: Nie mogę, bo ja na autobus idę.
5: Wie pani, mam lekarza, to przyjdzie do przychodni, to chodzę do przychodni. Nie będę o sąsiadce mówiła, bo
6: o sąsiadce
5: pani,
6: to trzeba płacić. A jak dziennik, ja
5: wie pani, tych dziennikarzy w tej chwili to nie wiadomo, z kim człowiek rozmawia.
6: I ona w drugiej klatce mieszka. To. Dużo ma klientów? Ludzie przychodzą?
5: Przychodzą, nieraz kolejka stoi.
8: Proszę ciągnąć.
3: To jest moje królestwo, tak, tak. Tutaj pracuję, tutaj wykonuję wszystkie czynności. Robię badania laboratoryjne typu krew, mocz i tak dalej, no i robię badania cytologiczne, bo jestem też cytologiem. Tutaj mam trochę maszyn, zależy, każda jest do czegoś tam innego przeznaczona. To jest aparat stary. Ja też jestem stara i aparaty moje są już takie trochę leciwe, ale on przedtem, teraz już może tak mniej, ale przedtem, to on był referencyjny w stosunku do innych aparatów. Do niego się odnosili, robiąc na innych aparatach.
4: Pani tak go czule pogłaskała.
3: A tak, tak, bo ja swoje aparaty czule głaskam i dziękuję im za każdy dzień ładnej pracy. Naprawdę. Mówię, fajnie się ci spisałeś, pięknie. Nie musiałam nic powtarzać. Z czułością do każdego aparatu.
6: Ja przychodzę do pani po południu. Wszystkie cichuteńkie, czyli już wypracowały.
3: Boże, ile ja się dzisiaj nabiegałam tutaj prawie kłusem, żeby to wszystko zrobić, żeby dla pani mieć czas. Nie chciałam się spotykać rano, bo to by mnie rozpraszało, mogłabym błędów narobić, a u mnie to jest niedopuszczalne. Nie ma mowy o żadnych błędach takich, jakichś takich z roztargnienia. To tak nie.
5: Wyniki powiesz, popatrz, dobrze mam czy tego, bo my się znamy. Ja mówię, no to jak? A ona mówi, idź do lekarza, porozmawiaj, bo chyba trochę stan zapalny.
4: Czyli się zna.
5: Tyle lat, to ona się zna. Niech bada jak najdłużej, bo to też się do niej pójdzie. Jak trzeba, to nie będzie patrzy się na pieniądze, nie?
3: Dla mnie satysfakcję sprawia to, że ja mogę się ruszać, że ja mogę to coś robić, że jestem ludziom potrzebna. Że komuś pomogę, podpowiem, coś wytłumaczę, bo ludzie są zagubieni z tymi naszymi chorobami, tym kontaktem ze służbą zdrowia.
6: Ludzie wolą w poniedziałki czy w środku tygodnia?
3: Nie ma reguły na to, kiedy ludzie przyjdą. Nie ma. Ale nie mogę utrudniać ludziom tego, jak jemu potrzeba ten wynik na jutro, to ja powiem nie, bo ja już mam kolejkę. To jest wbrew ludziom, no. Nic mi się nie stanie, jak się przyłożę jednego dnia i więcej zrobię, a drugiego dnia będę siedziała i nic nie robiła, nie? Nic mi się nie stanie. Trudno, nierówność musi być.
6: Pani sama sobie ten zawód wybrała, czy rodzice pokierowali?
3: Ja wychowałam się na wsi. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Nas było 8 w domu. Bieda aż piszczy. Ja na przykład całą podstawową szkołę uczyłam się przy lampie naftowej. Prądu nie było.
6: I jak pani była w liceum, myślała już pani o zawodzie, jaki wybrać?
3: Zaczęłam się przyglądać, co by mi pasowało.

0: Matematyka? Nie, jakoś to nie, to tak nie. Filologia? Nie, no to, to jakoś biologia mi przypadła do gustu. Ale taką zwykłą biologię to co, nauczycielką będę? A mikrobiolog? O, jeden, drugi, piąty przemysł, bo różne. Mogę piwo robić, mogę wino robić, znaczy nie ja robić, tylko pracować w tym dziale. Mogę pracować w służbie zdrowia. No i wyszło na to, że po skończeniu studiów wybrałam służbę zdrowia. A służbę zdrowia wybrałam dlatego, bo jak ja w Lublinie kończyłam studia u MCS. Wychodziła wtedy taka gazeta, ona się nazywała Służba Zdrowia. Tam różne były ciekawe artykuły, tam pisali o tym owantym, ale między innymi bardzo ważny dział o pracę. No i ja tam znalazłam właśnie ogłoszenie, że Dzierżoniowie potrzebują magistra do pracy w szpitalu, w laboratorium szpitalnym.
1: Gdzie Lublin, gdzie Dzierżoniów? Przez właśnie całą Polskę.
0: Tak jest, tak jest. Ale dawali mieszkanie. O. I ja świeżo upieczona młoda małżonka z mężem, walizeczkę w rękę, pożegnałam rodzinę, jedziemy na zachód. Po dwóch dniach powiedzieli, no przykro nam, ale myśmy się spodziewali kogoś z umiejętnością, z doświadczeniem jakimś, a pani tak prosto po studiach to jeszcze nie. No ale na szczęście w samym momencie pojawiła się na horyzoncie utworzona przemysłowa służba zdrowia. Przecież na przykład Bieltex zatrudniał te, nie wiem, 4 czy ileś tysięcy ludzi. Taka druga armia, bo to bawełniane przecież te dwa zakłady wielkie. 8 tysięcy ludzi. To oni mieli forsy, tak? Ci przemysłowi. I oni mieli swoją osobną przychodnię. I każdy z nich chciał laboratorium też mieć. No i oni mnie czym prędzej z otwartymi rękami drapnęli do siebie. Musiałam się uczyć pobierać krew. Teraz, no to jestem specjalistka, ale wtedy pewnie nacierpieli się ludzie przeze mnie, ale to już było dawno temu. Jak się teraz pomyślę, jakie teraz wymogi sanepidu są, a jakich warunkach wtedy było to pobierane. No więc tak, igły do pobierania były wielokrotnego użytku. Je należało po skończonym pobieraniu wypłukać, wrzucić do pojemniczka, zwykłej wody z kranu wlać, postawić na gazie i gotować pół godziny czy tam ile. No i potem wystudzić, odlać wodę i to były już te jałowe igły. Strzykawka natomiast była jedna albo dwie, szklana. I się tylko wypłukało w wodzie i następnemu pacjentowi się ciągnęło. A igły, one się tępiły od tego gotowania, od tego przesuwania w tym pojemniku. I robiło się tak, igła i zgięty koniec. No jak takim zagiętym końcem wsadzisz człowiekowi? No to wpadłam na pomysł, jakiś tam ktoś, ślusarz czy coś, klepał mi te igły na jakimś tam metalu, młotkiem czy tam czymś, wyklepywał, żeby ten koniec był prosty, a nie zagięty. To laboratorium to jest od dawna. Założyłam to laboratorium już w 1985 rok czy jakoś, ale na początku to było to takie laboratorium naprawdę malutkie. Mieściło się w moim mieszkaniu, jeden pokój przeznaczony był na laboratorium. Bardzo podstawowe badania mogłam tylko wykonać, OB, morfologia, mocz i tyle. Było tylko po południu, bo do południa pracowałam, ale w 2000 roku mnie wyrzucono na emeryturę. No i ja w tym 2000 roku mówię, Boże, przecież ja w pełni sił, jeszcze pełna energii życia, to ja bym miała już emerytką tu zostać? Zaczęłam pracować nie tylko popołudniami, ale od rana. Gdyby nie pomoc syna, on mnie osobiście napisał program na obsługę tego laboratorium. Jeszcze szpitalom się nie śniło, a ja już miałam. Zatrudniałam ludzi, ale potem powoli następne reorganizacje różne, różniste i następni konkurenci i tylko na prywatny użytek jest to laboratorium. Dlatego tak mało ludzi jest. Ci, co chcą za pieniądze zrobić.
2: Proszę?
1: Kiedy pani skończyła pracować? Czy pani nie pracowała
2: 36 lat na tkalni. Jeszcze soboty my pracowali. I na noc

0: tego, a teraz sale wolne i wolne. I co? I co my mamy za emerytury? Teraz tym nowym tam płacą. Czekają tylko tak, aby zabrać. A jeszcze no ja mam, jest jak niepełnosprawna, bo to z tkalni. No to jeszcze jakoś emerytura. Ale tak, taką emeryturkę to słabe emerytury mam. Te kobiety tak robiły, ale już wszystko wymarło, prawda?
1: Ja zaczęłam pracę w 1967 roku. Blisko będzie 60 za rok pracy samej.
2: Pani Danielo, seniorzy, nie wypominam wieku, ale seniorzy wolą, jak już są na emeryturze, odpocząć, a pani ciągle pracuje.
1: Dlaczego ja bym miała odpoczywać od pracy, którą lubię? Od zajęcia, które lubię, które mi sprawia satysfakcję, to czego ja miałabym to pozostawiać, jak jeszcze mogę?
2: 60 lat prawie pracy.
1: Tak.
2: I ręka nie drży przy wkuwaniu?
1: Jeszcze nie. Tak się skupiam w momencie, jak mam pobierać, że trafię w najmniejszą żyłkę. I siniaków nie robię.
2: Pani Danielo, ukujemy pani?
1: No mogę ukuć.
2: To ja proszę.
1: Zacisnąć pięść.
2: Nie będzie nic z tego.
1: No, będę się starała. Nie wiem, czy mi się udało.
2: Idzie coś?
1: Nie idzie. A teraz idzie. Nie wiem, czy to będzie dobre trzymanie to na ukos, no ale pani się uparła, że tak, to by siniaka nie było, to nie wiem, czy nie będzie, bo to takie trzymanie ma być na płasko. A teraz jest to ukosem i to nie wiem, jak tam wyjdzie.
2: No moja wina. Bo ja się uparłam.
1: Zgadza się.
2: Nie mam trzeciej ręki, a mikrofon trzeba trzymać.
1: No to właśnie, to się jedno z drugim kłóci, bo albo pobieramy, albo nagrywamy. Proszę puścić. Nie jest tak źle.
2: Nie ma siniaka. Ma pani jednak pewną rękę.
1: Mam rękę. Żywy mnie lubią, tak mogę powiedzieć. Naprawdę. Dobra. Najbardziej to mnie cieszy i wprawia w taką fajną radość, jak ja, że tak powiem, oszukam tego bojącego się, że jak tu mu chcę pobrać, żyła jest, no pobrałabym, ale on tu mało co nie zejdzie z tego świata ze strachu.
2: Mówiło się, że mężczyźni to się bardziej boją.
1: Bo to prawda, mdleją częściej, lecą mi z tego stołka. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że jakoś tak siedział, no teraz to pani siedzi, bo to odwrotnie. Jakiś taki duży chłop był, jak mi w pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, po pobraniu już skończyłam pobierać, już się zajmuję tu krwią, żeby tam odpowiednio poporcjować. Już tak na niego nie mocno zwracam uwagę, bo już po wszystkiemu i nagle rumor wielki, patrzę, a on leci i łbem wali w zlew. Rozciął se chłop tu ucho. Ja to mam na to sposób teraz. Jaki? No ano taki, że ich zagaduje i oni nie wiedzą, bo to w głowie jest to, nie gdzie indziej, tylko w głowie siedzi ten strach wielki.
0: I mówi, że ona tym żyje. Zawsze w sobotę mu wina gotuje, w niedzielę se idę w góry pochodzić. Dwóch synów ma przecież, powjeżdżali, a sama została. Przyjeżdżają, no jak to dzieci. I mówi, to jest moje życie. Bo ja mówię, chcecie tak? To jest moje życie. No, różnie ludzie myślą, niech pracuje, zarobi.
1: No to znaczy, mąż już dawno umarł, dzieci wyjechały, no to jestem sama, mieszkam. No. Ale wcale mi to nie przeszkadza, ja nie czuję się samotna.
2: No, ale z czego pani czerpie radość?
1: No, z tego, że ja jestem w formie. Że nikt mi nie da tyle lat, sądząc, nie mówię po wyglądzie, powiedzmy tam, wygląd to mniej, ale po moich ruchliwości i po moich zajęciach każdy uważa, że jestem młodsza i to mam satysfakcję. No ja mam 82 lata skończone, no teraz już trzeci mi leci, bo w styczniu rodzona, no to jest 82,5. Tyle mam. No. Co to będę tam siedziała w domu i kisiła się? Także biorę plecak na plecy, swoją herbatkę i ciasteczko w pudełeczku na plecki i w górę. Jadę se samochodem, stawiam zależności, jakie se trasę wymyślę, bo teraz już się nie wybieram niestety na jakieś takie inne góry, czyli na jakieś tam powiedzmy Wałbrzyskie góry, na Chełmiec czy tam gdzieś jeszcze indziej. Nie jadę już.

0: Pojedynkę, bo raz, że to trzeba parę godzin jechać, znaczy godzin to nie za dużo powiedziane, ale niechby godzinę jechać samochodem, a potem dopiero zacząć wędrówkę i wrócić. No to dla mnie może mogłoby być to za ciężkie w pojedynkę, tak trochę źle. Ale w te nasze tutaj góry, to czemu nie?
1: Ile niedziel w miesiącu?
0: No każda. Każda, no chyba, że żabami rzuca, no to wtedy jak pada deszcz, no to... Wtedy nie idę, no bo po co mam zmoknąć, ale jak jest normalnie, o tak jak w tej chwili opada, jest czy słońce, czy nie słońce, a nie ma deszczu, no to każda niedziela, obowiązkowo. Na przykład spotkać ciekawych ludzi, można pogadać. Na przykład w niedzielę, oto idzie dwoje młodych i idzie z nimi dziecko. No to jak oni idą, mówią do mnie dzień dobry, no to ja, no a ten mały turysta to gdzie ma plecak? No jak to, turysta plecak musi mieć. No i wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni, a on też tak samo, a my mamy to i tamto. No i nie ma rozmowy, tylko sobie poszli. Ale oni się cieszą, ja mam zadowolenie, że gębę otworzyłam i jest dobrze. Kiedyś tak miałam taką dziwną przygodę taką. Bardzo było ślisko. A ja oczywiście wyposażona, przecież raki na butach, a nie tam, żeby się ślizgać i narażać się na złamanie kości. No i on tak idzie z góry, się ślizga, a ja pod górę idę jakby po tego, bez żadnych kłopotów. O, mówi do mnie, to pani tak tego, to pani raczki ma, to on się odzywa. No i tak jakoś tak ja mówię, no tak, bo ja nie idę, ja idę przygotowana w górę, a nie tam na niedzielny spacerek. W szpilkach. I zawiązała się rozmowa. I pani wie, ja mam tę 80 z hakiem, a on w wieku byłem, wiem, 30-40. Bardzo młody człowiek. I tak się jakoś nam gadało, że myśmy stanęli i na tym zimnie zaczęliśmy gadać i gadać i gadać i gadać. I on do mnie, ja do niego. I tak ciągle ten temat był. No nie wiem, co to było, że nam się tak dobrze rozmawiały. W końcu powie pan co, ale mi już w nogi zimno, ja już muszę iść. No bo ileż można stać na mrozie? No i żeśmy się rozstali. Tak bywa czasami z ludźmi, że się tak znajdzie jakiś taki wspólny ten język, żeby się gadało i gadało. No bo to młody chłopaczyna dla mnie, jak wnuk. No wiadomo, że te siły są trochę mniejsze. No ale to nie ogranicza mnie do tego, żeby wcale nie chodzić, tylko mogę chodzić na krótsze trasy, ale chodzić będę. Co to znaczy odpocząć? Siedzieć i nic nie robić i czekać na śmierć? No ludzie. Czy na przykład życiem innych żyć, siedzieć przy oknie i tak zwana babcia pelargonia? Oglądać, co kto idzie, gdzie, z kim, co i co niesie? Czy z pilotem w ręku i pykać po tych serialach?
2: Czemu pani chodzi sama?
0: Moje koleżanki się postarzały, pochorowały trochę niektóre, a niektóre rozleniwiły i on już, bo miałam taką grupę fajną, cztery osoby były i żeśmy w czwórkę se chodzili. To były bardzo dobre czasy, bośmy jechali we czwórkę, raz moim samochodem, raz tych drugich. Ale oni tak, jedna para, ona się rozchorowała, to znaczy demencja, a znowu druga koleżanka już nie... Też nie chce, nie wiem, boi się, mówi, że nie daje rady, nie wiem, już trudno powiedzieć, co tam w głowie się dzieje, że nie chce chodzić. No a ja sama mam rezygnować z pięknej pogody, z spaceru po lesie, bo nie ma z kim. Idę i już.
3: To był reportaż Nie chcę być pelargonią Magdy Skawińskiej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna.

0: Dowiedz się więcej na femfund.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie?
3: I dlaczego apokaliptyczne wizje przyszłości rujnują życie społeczne? O tym wszystkim porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą już dziś po godzinie 22. Zbliżenie, Jakub Kukla, zapraszam.
4: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
5: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
4: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
5: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to, co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
4: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
5: Zapraszamy już dziś o 25.
4: Filip Jastrzębski
5: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Autopromocja.
6: Za 27 minut godzina 8 to jest Polskie Radio 24. No i teraz spojrzymy na światową politykę. Dokładnie sprawdzimy, co słychać za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Gościem audycji podcast Świat będzie Marcin Firlej, dziennikarz i autor podcastu Ameryka dla zaawansowanych. No i już domyślamy się, co będzie głównym tematem tej rozmowy.
7: Radio Podcast.
8: 4 lipca, Waszyngton. Fajerwerki na 250-lecie Ameryki. Są flagi, hymny i tłum ludzi. A w tym samym dniu w Ohio na prowincji młody człowiek właśnie skończył studia i ma 30 tysięcy dolarów do spłaty. Tak wygląda dzisiaj American Dream.
9: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
8: Podcast Świat to miejsce, w którym próbujemy zrozumieć świat przez ludzi, miejsca i decyzje, które pokazują więcej niż same nagłówki. Dzisiaj o jednej z najważniejszych amerykańskich obietnic, o American Dream. Przekonaniu, że jeśli pracujesz, uczysz się i robisz wszystko tak jak trzeba, będziesz żyć lepiej niż twoi rodzice. Tyle, że dla coraz większej części Amerykanów ta obietnica zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Wojciech Cegielski, zapraszam na ten odcinek.

American Dream, czyli amerykańskie marzenie, to nie jest willa z basenem. To znacznie prostsza obietnica. Od zera do milionera. Czyli będziesz żył lepiej niż twoi rodzice. Pracujesz, uczysz się, kupujesz dom, budujesz coś swojego. A potem dajesz dzieciom lepszy start. Amerykanie nadal bardzo mocno w ten sen wierzą. 78% mówi, że warto do niego dążyć. Tylko że jednocześnie 87% uważa, że młodym trudniej dziś kupić dom niż ich rodzicom. W tym odcinku chcę opowiedzieć ci, jak dzisiaj wygląda ten mityczny American Dream i co z tym wspólnego ma Donald Trump. Pokażę ci dyplom, dom i szpital. A na końcu biały płotek i twój rosnący kredyt. Maj i czerwiec na amerykańskich uczelniach to togi, kwadratowe czapki, które lecą w powietrze i rodzice, którzy robią zdjęcia. Absolwent wychodzi z kampusu. Według American Dream ma teraz znaleźć pracę, zacząć zarabiać, odkładać i budować swoje życie. Tyle tylko, że część tych ludzi razem z dyplomem dostaje jeszcze jeden dokument – saldo kredytu. 3 lata temu połowa amerykańskich absolwentów uczelni kończyła studia z długiem – średnio $30 000, czyli 120 tysięcy złotych. W Polsce możesz wydać majątek na wynajem, akademik, jedzenie, życie, imprezy. Ale jeśli studiujesz stacjonarnie po polsku na publicznej uczelni, no to za czesne zasadniczo nie zapłacisz nic. W USA finansowanie studiów kredytem jest normalną częścią drogi do klasy średniej. Łączne saldo kredytów studenckich wynosi dzisiaj ponad $1,5 biliona. Dla porównania, cały amerykański dług na kartach kredytowych to zaledwie ponad bilion. Czyli mówiąc prościej, Amerykanie są winni więcej za edukację niż za wszystkie zakupy na kartach kredytowych razem. Marcin Firle jest polskim dziennikarzem, który od 17 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest gospodarzem

0: podcastu Ameryka dla zaawansowanych, który zresztą serdecznie Ci polecam.
1: W połowie XX wieku, może jeszcze w latach 80. od pucybuta do milionera, od zera do milionera oznaczało to rzeczywiście start od zera i dojście do czegoś tam. O tyle teraz w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że to zero to jest zero z długiem.
0: Czyli najpierw wychodzisz z minusa, potem dochodzisz do zera i dopiero potem zaczynasz budować. Tyle, że studia nadal się opłacają. Ludzie z dyplomem przeciętnie zarabiają więcej i rzadziej są bezrobotni. Czyli drabina społeczna nadal stoi, bo miało być co najmniej zero, a jest minus. Okej, no to idźmy dalej. Dalej jest dom. Biały płotek, trawnik, garaż, dwa samochody, pies. To jeden z najbardziej ogranych obrazków Ameryki. Trochę się z niego śmiejemy, bo wygląda jak reklama margaryny z lat 90. Tyle, że ten obrazek miał bardzo konkretny sens. Bo dom nie był wyłącznie miejscem, w którym mieszkasz. Był symbolem awansu statusu społecznego. Kupujesz, spłacasz, a jego wartość czasem rośnie. I na starość masz majątek. Po śmierci możesz zostawić go swoim dzieciom. Dom zawsze w Ameryce był jednym z najważniejszych mechanizmów, dzięki którym amerykańska klasa średnia budowała swoje bogactwo. I teraz wróćmy do liczby, którą już znasz. 87% Amerykanów uważa, że młodemu człowiekowi trudniej jest dziś kupić dom niż pokoleniu jego rodziców. I za tą opinią stoją realne liczby. W 2019 roku 56% młodych ludzi miało wystarczająco dużo pieniędzy, by móc utrzymać dom. 5 lat później już tylko 37%. Do tego dochodzi jeszcze wkład własny. Według Amerykańskiej Rezerwy Federalnej 70% młodych ludzi, którzy wynajmują dom, mówi, że nie stać ich na własny dom, bo nie mogą wziąć kredytu, nie mają wkładu własnego, nie mają od czego zacząć. A kredyt nadal jest drogi i idzie w górę. Pod koniec sierpnia 30-letnia hipoteka kosztowała średnio około 6,7% rocznie. Czyli nawet jeśli cena domu przestaje szybko rosnąć, koszt pożyczenia pieniędzy nadal bardzo boli.
1: Ten cel, którym jest właśnie dom, samochód i tak dalej, to też może się zdecydowanie bardziej oddalać i to może powodować, że amerykański sen jest dzisiaj znacznie trudniej osiągalny niż był jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
0: Ale uwaga! Wysoka cena domu jest katastrofą tylko wtedy, kiedy domu nie masz. Bo jeśli go masz, to może być dla ciebie świetną wiadomością.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Wyobraź sobie dwie kuchnie w amerykańskich domach. W pierwszej siedzi, powiedzmy, 50-latek. Dom kupił 15 lat temu. Rano robi kawę i sprawdza wartość swojej nieruchomości. Jego cena wzrosła, wzrósł też jego majątek. A kilka ulic dalej mieszka 30-latek, który dom wynajmuje. Patrzy na dokładnie tę samą cenę domu. I dla niego jej wzrost oznacza, że jeszcze dłużej będzie odkładał, zanim w ogóle będzie go stać na wzięcie kredytu. A ten kredyt będzie jeszcze większy, więc na rynek wejdzie jeszcze później. To jest ta sama cena i dwie zupełnie różne wiadomości. Dla jednego człowieka jest to rynek mieszkaniowy, który buduje American Dream. Dla drugiego odsuwa go dalej. Bo Amerykanie nie są dzisiaj po prostu biedniejsi. Część z nich przez wzrost wartości aktywów naprawdę stała się bogatsza. Problem w tym, że ludziom stojącym po drugiej stronie drzwi coraz trudniej przez nie wejść. To jest różnica między już jestem w środku, a dopiero próbuję wejść. Na skraju mieszkaniowej Ameryki mamy jeszcze inny obraz. W Stanach Zjednoczonych mamy dzisiaj 771 tysięcy bezdomnych osób. To jest najwięcej w historii pomiaru. Oczywiście ta bezdomność ma wiele przyczyn. Zdrowie psychiczne, uzależnienia, przemoc, niedobór tanich mieszkań, lokalną politykę. Ale symbol jest trudny do zignorowania. Bo Ameryka jest krajem, który sprzedał światu obraz domu z białym płotkiem i jednocześnie ma setki tysięcy ludzi śpiących w schroniskach, samochodach, namiotach i na ulicy. Część moich znajomych, którzy po raz pierwszy pojechali w ostatnich miesiącach do Nowego Jorku, jak pytałem ich o wrażenia, to mówili, że fajnie, fajnie, no tylko wszędzie ci bezdomni na ulicach. Tak jest też w innych miastach, San Francisco, Los Angeles. Tam ta bezdomność przybiera w ogóle jakieś monstrualne rozmiary. Ale dom w Ameryce to jednak coś, na co można próbować odłożyć pieniądze.

0: I tu Ameryka robi rzecz, która Europejczykowi chyba najtrudniej mieści się w głowie. Otóż Stany Zjednoczone, wyobraź sobie, wydają na zdrowie prawie, uwaga, 15 tysięcy dolarów rocznie na jednego mieszkańca. Jednego. Średnia krajów OECD to niecałe 6 tysięcy, czyli około 2,5 raza mniej. Za taką cenę człowiek spodziewałby się, że po wyjściu ze szpitala od lekarza będzie miał prywatnego lokaja i może jeszcze Tesla mu podjedzie pod szpital i go zawiezie do domu. A tymczasem dostaje rachunek. Oczywiście, amerykańska medycyna potrafi być fantastyczna. Są świetni lekarze, świetne szpitale, nowe terapie, technologie, które potem trafiają na cały świat. Bo problemem nie jest brak opieki, brak medycyny, brak nauki, lekarstw. Problemem jest cena. Dobrze widać to przy jednej z najbardziej podstawowych rzeczy. Przy porodzie. W Polsce poród w szpitalu w ramach publicznego systemu nie kończy się wystawieniem rodzinie rachunku za sam pobyt i potrzebne zabiegi. Oczywiście płaci się przy porodzie za różne rzeczy, za na przykład prywatną położną, za różne inne rzeczy, za szkołę rodzenia, ale generalnie sam poród jest za free. W Stanach przy ubezpieczeniu od pracodawcy, czyli płacisz składkę, ciąża, poród i opieka poporodowa to około 20 tysięcy dolarów kosztów medycznych. Z tego przeciętna kobieta płaciła z własnej kieszeni ponad 2,5 tysiąca dolarów. Czyli zobacz, jesteś ubezpieczona, masz pracę, co miesiąc płacisz składkę zdrowotną razem z pracodawcą, a potem urodzenie dziecka może kosztować cię jeszcze kilka tysięcy dolarów. W 2025 roku przeciętna roczna składka rodzinna za ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy wynosiła prawie 27 tysięcy dolarów. Tę kwotę dzielą między siebie firma i pracownik. Czyli powiedzmy, nie wgłębiając się w szczegóły, bo to różnie bywa, niech będzie, że firma płaci 13 tysięcy dolarów rocznie, ty drugie 13 tysięcy dolarów rocznie. Ale do tego dochodzą jeszcze kolejne wydatki po stronie pacjenta. Federalne prawo ograniczyło w ostatnich latach wiele najbardziej absurdalnych, niespodziewanych rachunków za opiekę, ale nie ograniczyło całego problemu. Na przykład karetki nadal w dużej mierze są, uwaga, poza systemem ochrony. Co to oznacza w praktyce? Amerykanin, Amerykanka dzwoni po pomoc. Nie wybiera karetki jak Ubera, a dopiero później może dowiedzieć się, ile będzie to kosztować. Efekt? Amerykanie mają co najmniej 220 miliardów dolarów długu medycznego, czyli po prostu niezapłacone pieniądze za leczenie, transport do szpitala i tak dalej. Około 14 milionów dorosłych Amerykanów miało ponad 1000 dolarów takiego długu. I teraz spójrz na wynik całej tej gigantycznej inwestycji. Przeciętna długość życia w Stanach to 78 lat, w Hiszpanii 84, we Włoszech 83. 5 lat więcej niż w Stanach Zjednoczonych. No i sorry, no byłem u lekarza w Ameryce, byłem u lekarza we Włoszech i to jest nieporównywalne, oczywiście na korzyść Stanów Zjednoczonych. A mimo to ludzie w Ameryce umierają młodziej. 2 lata temu z przyczyn związanych z ciążą i porodem zmarło w Stanach 649 kobiet. Dla czarnych Amerykanek wskaźnik zgonów był ponad 3 razy wyższy niż dla białych. Oczywiście nakładają się tutaj różnice zdrowotne, dostęp do opieki i ogromne nierówności społeczne. Amerykański system opieki zdrowotnej to najdroższy system w bogatym świecie, światowej klasy medycyna i nadal miliony ludzi z długiem po leczeniu. To jest właśnie ten amerykański paradoks. I pewnie kiedy sobie tego słuchasz, to myślisz, American Dream już nie ma. Otóż jest. Pokażę ci to na 3 liczbach. Podcast Świat w Polskim Radiu 24 to audycja, w której pokazujemy ludzi i ich historie, często poza nagłówkami. Wojciech Cegielski. Dziś mówimy o American Dream, obietnicy, która nadal działa na wyobraźni milionów ludzi, choć droga do niej stała się znacznie droższa. Bo tu jest jeszcze jeden paradoks. Mimo tego wszystkiego Amerykanie wcale nie przestali w ten sen wierzyć.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify.

0: 78%. Tylu Amerykanów mówi, American Dream nadal jest czymś, do czego warto dążyć. 69% mówi, ja sam go osiągnę. A tylko 46%, każdy w Ameryce ma możliwość go osiągnąć. I dla mnie to jest najważniejszy moment całej tej historii. 78% sen ma sens. 69% ja mogę to wygrać. 46% nie jestem pewien, czy wszyscy grają według uczciwych zasad. American Dream przestaje być tutaj tylko opowieścią o pieniądzach. Staje się opowieścią o zaufaniu. Mogę nadal wierzyć w ciężką pracę, mogę wierzyć w siebie, mogę uważać, że mi się uda i jednocześnie patrzeć na świat dookoła i myśleć, reguły gry przestały być takie same. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy szczegół. Imigranci, czyli de facto ludzie, na których zbudowały się Stany Zjednoczone. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Stanów z innych państw, często patrzą na American Dream bardzo optymistycznie. Ich punkt odniesienia jest inny. Oni nie pytają, czy ja mam łatwiej niż mój ojciec z Ohio. Pytają, czy ja mam tutaj więcej możliwości niż w miejscu, z którego przyjechałem. Z Ameryki, z Azji, z Afryki.
1: Dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają z wielu biedniejszych miejsc, czy też legalnie, czy nielegalnie, to jest ciągle kraj, w którym można coś osiągnąć, kiedy bardzo dużo się pracuje. Jeśli mówimy o przybyszach na przykład z Europy, to jest z kolei kraj, który zaskakuje tym, jak w wielu rozwiązaniach, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną, ale także jeśli chodzi o infrastrukturę, jak ten kraj jest znacznie dalej niż Europa.
0: I postaw teraz obok siebie dwóch ludzi. Jeden przyjechał do Stanów Zjednoczonych kilka lat temu. Widząc amerykański rynek pracy, zarobki i możliwości, mówi, tu mogę awansować. Drugi też jest dzieckiem imigrantów, ale urodził się tutaj w Stanach. Patrzy na dom swoich rodziców, na ich życie, drogę i pyta, dlaczego ja mam znacznie trudniej niż oni? To są dwie zupełnie inne Ameryki i dwie zupełnie inne emocje. Pierwsza – nadzieja. Druga – miałem dostać więcej. I właśnie druga z tych emocji bardzo łatwo otwiera drzwi do polityki. Bo jeśli zrobiłeś wszystko, czego od ciebie wymagano, a rezultat jest gorszy niż obiecywano, pojawia się pytanie, kto mi to zabrał? Na to pytanie można odpowiadać przez 20 minut. Kto zabrał pieniądze? Globalizacja, automatyzacja, koszt ziemi, regulacje, system edukacji, rynek pracy, system zdrowotny, demografia, nierówności, technologia itd., itd., itd. Jeśli jesteś politykiem, to nie bawisz się w taką wyliczankę. Znacznie lepiej powiedzieć, to oni. Oni ci to zabrali. Dla jednego polityka oni to elity w Waszyngtonie. Dla innego to może być Wall Street. Dla kolejnego imigranci. Korporacje, bogaci, lewica, prawica i tak dalej. Każdy sobie może znaleźć swoich onych. I to działa właśnie dlatego, że bierze skomplikowaną frustrację i daje jej twarz. Kogoś, komu można spojrzeć w tą twarz. Ekonomiczna i gospodarcza niepewność nie mówi człowiekowi, na kogo ma głosować. Jednych przesuwa w prawo, innych w lewo. Jeszcze inni przestają głosować w ogóle. Ale może zrobić jedną ważną rzecz. Osłabić przekonanie. Normalne reguły działają. No a wtedy polityk antysystemowy zaczyna brzmieć bardziej wiarygodnie.
1: Donald Trump niczego nie wymyślił. Donald Trump bardzo zręcznie wykorzystał to, co budowało się w Stanach już. Zdaje się, że jak mówią nauki politologiczne, głównie od początku lat 80.
0: Bo Donald Trump to człowiek, który nauczył się doskonale opowiadać o kryzysie American Dream. Trump nie wymyślił kredytów studenckich, nie wymyślił cen domów, nie wymyślił amerykańskiego systemu zdrowotnego, nie doprowadził ludzi do ruiny. Ale jego podstawowy komunikat brzmi, system został ustawiony przeciwko wam. I nawet jego najbardziej znane hasło idealnie pasuje do tej konstrukcji. Make America Great Again. Czyli nie zbudujemy zupełnie nową Amerykę, tylko odzyskamy tę, którą wam zabrano. Starą pracę, stary dom, stare bezpieczeństwo, stary American Dream. Tylko, że tu pojawia się jeszcze jedna komplikacja. Bo gdy patrzysz na telewizję i internet, można odnieść wrażenie, że cała Ameryka składa się z dwóch grup ludzi, którzy najchętniej rzuciliby

0: Instytut Pew Research w swojej najnowszej typologii politycznej, w najnowszym badaniu, nie podzielił Amerykanów na dwa plemiona. Jedne za Trumpem, drugie przeciwko Trumpowi. Tak jak mogłoby się wydawać z dyskusji, które widzisz choćby w internecie. Podzielił Amerykanów na aż 9 grup. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo zanim skończę, to się sami zradykalizujecie. Najciekawsze w tym wszystkim jest co innego. Najbardziej ideologiczne grupy nie muszą być największe, ale są bardzo aktywne. Jedna z najmocniej prawicowych grup według Pew Research miała w wyborach 2024 roku frekwencję 83%, jedna z najmocniej lewicowych 79%. A najbardziej politycznie wycofana grupa, czyli tacy niezależni centryści, którzy nie wiedzą na kogo głosować, 32%. Czyli polityczna Ameryka, którą widzisz, nie jest prostym zdjęciem całego społeczeństwa. Jest zdjęciem ludzi, którzy przyszli. Najbardziej zaangażowani głosują. Ci, którzy mają dość obu partii i całej wojny, dużo częściej zostają w domu. Ten mechanizm działa zresztą jeszcze wcześniej, w czasie prawyborów.
1: Jeśli chodzi o prawybory, to tam chodzą już tylko i wyłącznie ludzie, którzy są najbardziej zaangażowani, mają największe emocje polityczne w sobie. To im najbardziej zależy. I wśród takich ludzi właśnie najłatwiej jest o poglądy skrajne.
0: I teraz cała ta historia składa się w jeden obraz. Dyplom z kredytem, dom, który się oddala, rachunek po leczeniu, to wszystko łączy jedno pytanie. Czy jeśli zrobię wszystko, czego ode mnie wymagano, dostanę to, co mi obiecano? Bo American Dream wciąż żyje. Ale coraz więcej ludzi dodaje, nie wiem, czy system daje mi uczciwą drogę. I ta druga część zdania jest politycznie potężna. Bo jeśli nadal wierzysz w marzenie, ale uważasz, że ktoś ci je blokuje, rozczarowanie łatwo zmienić w gniew. A politykowi pozostaje powiedzieć, ja wiem, kto ci to zrobił. Na początku tego filmu były fajerwerki, 250 lat Ameryki, czyli cały mit w jednym obrazku. A obok młody człowiek z dyplomem, który dopiero zaczyna dorosłe życie. Mit Ameryki nie umarł. Nadal potrafi przyciągać ludzi z całego świata i nadal potrafi dawać awans. Ale coraz więcej Amerykanów patrzy na dom, studia, leczenie i własnych rodziców i pyta, czy to jeszcze działa? A kiedy odpowiedź brzmi, nie wiem, to wtedy wchodzi polityka. I radykałowie, którzy łatwo są w stanie przekonać tych sfrustrowanych ludzi właśnie do siebie. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Podcast, w którym opowiadam o świecie przez ludzi, miejsca i wydarzenia, które pomagają zrozumieć więcej niż same nagłówki. Podcast Świat znajdziesz też na YouTube, Facebooku i Instagramie, a premierowe odcinki w każdą niedzielę w Polskim Radiu 24 o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Radio Podcast.
4: Za 4 minuty godzina 8. Na antenie Polskiego Radia 24 mówiliśmy już o zmianach w szkole dotyczących wprowadzenia od 1 września zakazu używania telefonów komórkowych, ale z nowym rokiem szkolnym nie jest to jedyna wprowadzona zmiana. Uczniowie spotkają się także z nowym menu na stołówkach. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu na bazie roślin strączkowych, więcej warzyw, więcej owoców, ale mniej mięsa, tłuszczu i cukru. Tak przynajmniej do końca roku szkolnego będą wyglądać zmiany w żywieniu uczniów na szkolnych stołówkach. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia wprowadza również zmiany w proporcjach w szkolnym jadłospisie, mówiła Polskiemu Radiu lekarka Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.
5: 2 razy w tygodniu na talerzu ma pojawić się świeże mięso, raz w tygodniu ryba, raz w tygodniu rośliny strączkowe i raz w tygodniu do wyboru przez placówkę. W przypadku osób, które mięsa nie spożywają, placówka ma obowiązek i myślę, że to też jest bardzo ważne, uwzględnić te preferencje i zaproponować alternatywę dla produktów, dla posiłków odzwierzęcych.
4: Co ważne, na stołówkach zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać wodę. Również ze sklepików szkolnych zniknie część produktów o niższej wartości odżywczej.

0: Lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w szkołach zostanie uszczegółowiona, dodaje Karolina Centkowska z organizacji Roślinnie Jemy.
1: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych na daną gramaturę. Niektóre produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe, batoniki, no będą poddawane tej weryfikacji.
0: Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz propozycje dania.

0: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie. Autopromocja.
4: W Ogrodach Sztuki dziś koło 8.30 tajemniczo brzmiące Szamoko o sztuce tworzenia muzyki w roli narratora Marek Kościkiewicz. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
5: Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i ile wynosi? Czy różni się od zasiłku pielęgnacyjnego? I czy można pobierać je oba? Które świadczenie jest dla seniora korzystne? Jak się o to wszystko ubiegać? To wszystko w audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przyspieszenie w sprawie Zonda Krypto jest kolejny zatrzymany. Dziś usłyszy zarzuty. Wichura podczas dożynek na Pomorzu. 3 osoby są ranne. Wiemy, co się stało. To nie był łatwy mecz, ale ważne, że jest zwycięstwo. Iga Świątek gra dalej w US Open. Minęła 8. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Przesłuchanie i postawienie zarzutów to plan prokuratury po kolejnym zatrzymaniu w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. W rękach służb jest Roman Rzet. To, jak wiadomo nieoficjalnie, wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela poprzedniczki Zondy, giełdy kryptowalut BitBay. Będziemy działać zgodnie z przyjętymi standardami, mówił w TVP Info minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Te czynności będą kontynuowane, zazwyczaj polegają na przesłuchaniu takiej osoby, pokazaniu mu tych dowodów, które mamy zebrane i później albo wnioski o tymczasowe aresztowanie, albo taka osoba jest zwalniana przez prokuraturę, jeżeli nie mamy dostatecznych dowodów.
1: Od kilku dni w aresztach są 3 inne osoby zatrzymane w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Po upadku Zondy jej klienci stracili co najmniej 350 milionów złotych. Poza wątkami kryminalnymi i gospodarczymi, prokuratura bada powiązania giełdy z politykami opozycji. Zonda Krypto finansowała m.in. prawicowe media i fundacje. 3 osoby są ranne, w tym jedna ciężko. To po wichurze podczas dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Co się stało, mówi nam kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Odbuch silnego wiatru spowodował poderwanie się namiotu i również też uszkodzenie drzewa. No i te elementy właśnie przeniesione, uniesione przez silny wiatr spowodowały obrażenia u 3 osób.
1: Nie najlepsze wieści dotarły też z województwa podlaskiego z okolic Łomży.
3: Przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
1: W związku z wichurami w całym kraju straży

Strażacy interweniowali w ciągu ostatniej doby 1200 razy. Silny wiatr zrywał dachy i linie energetyczne, przewracał drzewa i łamał gałęzie. Aktualnie wciąż mocno wieje. Uważajmy na siebie, ale w kolejnych godzinach wiatr powinien stopniowo słabnąć. Więcej o pogodzie powiemy po informacjach. Amerykańscy negocjatorzy w Kijowie, w ukraińskiej stolicy.

0: jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek mówi, że decyzje finansowe należy podejmować bez pośpiechu.
1: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później, jeden dzień później. Niech poszpera w mediach, niech poszuka tych instytucji.
0: Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają, że w razie potrzeby kartę można zastrzec za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej czy dzwoniąc na oficjalną infolinię banku. Na koniec sportowa relacja z Nowego Jorku. Iga Świątek pokonała Czeszkę Marię Błuskową i awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Dla Polki to jednak nie był spacerek, a najlepiej świadczy o tym wynik 7-6, 7-6.
2: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić trzech piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startu wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tego rocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałam więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres. Mówiła zaraz po meczu nasza zawodniczka. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zhen, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym trzecim secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek zagra jutro. Przypomnę jeszcze, że dziś o 15:00 trzymamy kciuki za polskie siatkarki, które zmierzą się z Serbią. Stawką jest medal Mistrzostw Europy. Jeśli biało-czerwone wygrają, zdobędą brązowe krążki i staną na najniższym stopniu podium.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela przeważnie pochmurna. Na wschodzie, północy i w centrum przydadzą się parasole, popada przelotny deszcz. Termometry pokażą na ogół od 17 do 20 stopni. Wiatr nadal dokucza, w porywach wieje do 60 km na godzinę. Słabnąć zacznie w drugiej części dnia.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Prawie 7 minut po godzinie 8. No i teraz podpowiedź, jak w gąszczu bardzo różnych, atrakcyjnych ofert upolować taką prawdziwą, autentyczną agroturystykę.
4: Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: City break w Rzymie czy w Barcelonie? A co powiecie na winobranie w polskiej winnicy, zbieranie grzybów z certyfikowanym przewodnikiem albo luksusowy glamping, gdzie brak Wi-Fi to jest największa zaleta? Urlop czy weekend daleko od szosy to polska wieś na jesień. My sprawdzamy, jak upolować najlepsze miejsca i nie dać się naciągnąć na pseudooferty z meblościanką i widokiem na betonowy płot. Ja się nazywam Jarosław Kałucki. To jest program Spakowani, a o tym, jak odpocząć nieszablonowo, opowie Państwu Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej i wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Które regiony są dziś absolutnymi liderami nowoczesnej agroturystyki i dlaczego tam ta wieś smakuje najlepiej?
7: Ja nie podejmuję się opowiadania o tym, że jeden region jest bardziej interesujący, drugi mniej. bo przecież Polska jest bardzo różnorodna.

0: Można tak naprawdę ciągle zwiedzać, więc w każdym miejscu pojedziemy w okolice do Małopolski, w okolice właśnie Czosztyna, czy inne, gdzie są przeprawy, gdzie możemy pływać Dunajcem, czy możemy korzystać właśnie z obcowania z tą kulturą góralską. Kraszuby, zupełnie inne miejsca, gdzie możemy jeździć rowerami, również korzystać z jezior, z łowienia ryb. I każde inne miejsce w Polsce jest tak samo interesujące, bo przez 30 lat bardzo, bardzo ta turystyka wiejska nam się rozwinęła, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy nasi fotelodawcy mieli dostęp do środków unijnych, gdzie mogli uprofesjonalnić, że tak powiem, naszą tą ofertę. Gdy mamy kwatery dla wędkarzy, dla brzybiarzy, dla rodzin z dziećmi, dla osób, które lubią jeździć konno. I to tak naprawdę w całej Polsce jest, można znaleźć te obiekty.
1: No brzmi to bardzo fajnie, brzmi to bardzo ciekawie. Agroturystyka, która jest tak aż wyspecjalizowana do takiego stopnia. I prawdę mówiąc, jak się przegląda portale noclegowe, to co drugie miejsce nazywa się agroturystyką, a potem się nagle okazuje, że to jest zwykły pensjonat przy obwodnicy. Agroturystyka jest chwytliwym marketingowo hasłem, ale niestety potrafi wprowadzić w błąd. Jak my jako turyści mamy rozpoznać w sieci taką prawdziwą, autentyczną agroturystykę?
0: Trochę brakowało nam jakby kwestii ustawodawczych, bo tak naprawdę nie zastrzegliśmy tego słowa, nie określiliśmy go, nie stworzyliśmy jasnych wymagań, które wymagałyby spełnienia, aby nazywać się agroturystyką, więc dzisiaj gdybym miał komuś radzić, jak znaleźć prawdziwe gospodarstwa, to tak naprawdę my, jako Polska Federacja Turystyki Wiejskiej i Gospodarstwa Gościnne, prowadzimy od 30 lat system kategoryzacji. Czyli inaczej mówiąc, w ramach tego systemu sprawdzamy te obiekty i w ramach systemu kategoryzacji mamy podzielone na dwa jakby segmenty. Jest to wypoczynek na wsi, czyli wszystkie obiekty, które są na terenach wiejskich, które mają charakter. Nie są oczywiście to hotele, nie są to rozbudowane pensjonaty, są to obiekty prowadzone w małej skali w środowisku tym wiejskim opartym na potencjale wsi. No i drugą tą część, którą nazwaliśmy wypoczynek u rolnika, która jest taką typową agroturystyką, gdzie tak naprawdę, żeby dostać to zakwalifikować się do tego rodzaju obiektów, musimy spełnić, czy gospodarze muszą spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim muszą posiadać zwierzęta, muszą świadczyć żywienie w oparciu o produkty tradycyjne. Musi to być typowe gospodarstwo, które jest jakby charakterystyczne dla danego regionu.
1: To bardzo detaliczne wymogi, które trzeba spełnić, żeby otrzymać taki certyfikat. Gdzie szukać takich gospodarstw z certyfikatem? Czy znajdziemy to w sieci?
0: Gdybym miał polecić takie obiekty, które są należą do stowarzyszeń, które już z racji tego mają pewnego rodzaju rekomendacje, to są dwa serwisy. Jeden to jest agroturystyka.pl, drugi odpoczywajnawsi.pl.
1: Wakacje czy weekend na wsi? Sielanka. Przyjeżdżamy, a tutaj rzeczywistość albo pieje o 6 rano niczym kogut, albo warczy i terkocze niczym traktor, bo właśnie wykopki. No, wieś to jest wieś, prawda? I to nie jedziemy do skansenu. Ale czy tego turyści oczekują? Czy na to się skarżą, że nie tak miało być?
0: Rzadko, dlatego że większość turystów, którzy jedzie na wsi, ma oczekiwania poznania wsi.
1: I jedzie również po taki klimat.
0: Jest to życie wsi, do którego trzeba się dostosować. A w niektórych wręcz jest to atrakcja. Często rodzice przyjeżdżają po to, żeby pokazać dzieciom, skąd się bierze mleko, skąd się bierze mąka, skąd się biorą owoce i jak ciężka praca jest tych ludzi. Mi się wydaje właśnie, że dla wielu to nie jest uciążliwość, a wręcz atrakcja albo cel podróży. Po to właśnie przyjeżdżamy, po to tworzone są chociażby cała sieć zagród edukacyjnych, która, bo dzisiaj turystyka wiejska nie składa się tylko z samej bazy noclegowej. I oczywiście można powiedzieć, że są wspaniałe gospodarstwa, gdzie właściwie można z nich nie wychodzić przez tydzień, bo jest tyle atrakcji, choć naprawdę to jedziemy do danego regionu i dzisiaj, jeżeli ja mam swój obiekt i przyjeżdża ktoś do mnie, to oczywiście, że pierwsze 2-3 dni spędzi jakby delektując się to ciszą, bo tak naprawdę to jest cała infrastruktura. To są właśnie szlaki rowerowe, szlaki piesze, szlaki kajakowe. ale również te oferty.

0: dotyczące chociażby edukacji. Powstał, tak jak powiedziałem wcześniej, cały system zagród edukacyjnych.
1: Do tych atrakcji, do tych wiejskich typowych czynności, które można obserwować, a nawet w których można uczestniczyć, jeszcze dojdziemy, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze zadam takie pytanie. Ta nowoczesna, nieszablonowa agroturystyka, łącznie z tym, że glamping, domki na drzewach i tego typu rzeczy, to jest wciąż opcja budżetowa dla każdego, czy to jest powoli już jednak luksusowy towar premium dla bogatych ludzi z miast?
0: Powiem panu tak, ja dla mnie wydaje się, że coraz bardziej luksusowym miejscem premium będzie typowe gospodarstwo agroturystyczne. W perspektywie następnych lat łatwiej będzie o glamping, łatwiej będzie o domek na drzewie niż o miejscu, w którym pan pojedzie, gdzie będzie miał do dyspozycji właśnie możliwość obcowania z typowym gospodarstwem agroturystycznym, bo bardzo przybywa ofert związanych właśnie z takimi nowoczesnymi formami. Natomiast bardzo, bardzo szybko zamierają gospodarstwa, typowe gospodarstwa, gdzie właśnie jest koń, gdzie jest krowa, gdzie jest owca, gdzie są zwierzęta.
1: Jakie sezonowe możliwości takiego aktywnego posmakowania wsi czekają na nas w gospodarstwach właśnie teraz, właśnie jesienią? Słyszałem o weekendach grzybowych, o winobraniach, nawet wspólnym kopaniu ziemniaków w wersji retro. Bo przecież jak jedziemy do tej agroturystyki, to szukamy nie tylko ładnego noclegu w wiejskiej chacie, ale również tego rodzaju przeżyć.
0: Trudne pytanie. Wie pan, jednym z zalet agroturystyki jest brak sezonowości. Tak naprawdę jest wiele tych obiektów, które są wyspecjalizowane. Są obiekty, które posiadają konie, więc są to naturalne jakby obozy, to są takie weekendy wsione. Są obiekty, które są dotyczą i zwierząt, bo ci właściciele posiadają i alpaki, i inne zwierzęta, więc można spędzać ten czas poznając te zwierzęta, można uczestniczyć w tych warsztatach. Jest wiele obiektów, które doskonale gotują, które bazują na swoich własnych produktach. Te osoby, które przebywają, a chcą uczestniczyć chociażby, chcą się nauczyć się gotować, mogą to robić. Są to miejsca takie, gdzie na przykład posiadają sady różnego rodzaju, czy to są jabłonie, czy tak, gdzie tak naprawdę można robić przetwory w danym miejscu, gdzie uczymy się jest placka z zebranych jabłek i tak dalej. Więc tych obiektów, tych pomysłów jest bardzo dużo, zwłaszcza, że dzisiaj, tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, chcemy, żeby to były typowe zabudowania, żeby to była wieś. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że już dzisiaj wiele tych budynków nie pełni swojej funkcji, bo nie wszystkie stodoły są pełne zboża, nie wszystkie obory są pełne zwierząt, więc tak naprawdę dzisiaj wiele z tych osób stworzyło różnego rodzaju warsztaty, chociażby warsztaty twórcze, gdzie czasami sami są tymi instruktorami, czasami zapraszają znajomych, którzy potrafią czy to tworzyć jakieś elementy z bibuły, czy gawcarzy, czy innych, którzy przyjeżdżają dla danej grupy. Są, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na Kaszubach ludzie, którzy uczą języka, uczą piosenek w języku kaszubskim, uczą pisania.
1: Ale to pięknie brzmi, bo to jest takie pielęgnowanie tożsamości, prawda? Warsztaty na Kaszubach, te wszystkie rzeczy, które nam się kojarzą z folklorem. A propos tych warsztatów, to właściwie tak pomyślałem sobie, że można taki ciąg technologiczny stworzyć od wytoczenia garnka z gliny i wypalenia go do zrobienia w nim przetworów.
0: To może pan wytoczyć w Małopolsce, ozdobić na Lubelszczyźnie, a przetwory robić na Kaszubach.
1: I to jest jakiś plan, ale co można robić w agroturystyce, kiedy nagle zacznie lać przez cały weekend? Czy gospodarze zwykle mają jakiś taki plan B na to, żeby no, przeczekać jakoś też w aktywny sposób niepogodę?
0: Tak, już to jest sytuacja, w której ludzie się nudzą. Ale też gospodarze często są w stanie zabrać swoich gości, być przewodnikiem po lokalnych atrakcjach turystycznych. I pomimo tego, że zazwyczaj nie są to ludzie, którzy może nawet kształcili się w tym kierunku, to przez lata funkcjonowania tak naprawdę są doskonałymi animatorami i przewodnikami turystycznymi. Niech pan mi uwierzy, że ta niepogoda też jest zagospodarowana, bo wtedy ludzie mają czas na to, żeby usiąść, przeczytać książkę, rozmawiać, często na przykład wręcz

0: sobie nie życzą, aby był telefon, przepraszam, telewizor, bo jest wtedy czas na to, żeby można było porozmawiać między sobą, być wtedy z dziećmi, a wieś i gospodarstwo i taka w cudzysłowie nuda sprawia to, że zaczynamy ze sobą rozmawiać, zaczynamy grać w karty albo w inne jakieś gry, na które nie mamy na co dzień czasu, więc też nie zawsze jakby nasi turyści oczekują takich spektakularnych ingerowania, wychodzenia z jakimiś pomysłami, ale oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, to niech pan mi uwierzy, inwencje naszych patronodawców są ogromne.
1: Czyli takie przejście do analogowej rzeczywistości, to też jest jakaś wartość. Mówi się, że przez żołądek do serca, a polska agroturystyka przecież jedzeniem stoi. Ale świat się zmienia i czy tradycyjna polska wieś jest dzisiaj gotowa przyjąć, dobrze nakarmić, na przykład wegetarianina albo weganina z miasta? Bo przecież trudno codziennie gdzieś jechać, szukać w pobliskim miasteczku posiłków. No to troszeczkę dezorganizuje ten weekend.
0: No oczywiście, no tak jak powiedziałem, te gospodarstwa nasze funkcjonują już zazwyczaj ponad 20-30 lat i są, jeżeli ktoś karmi, to jest przygotowane na różne warianty, różne wersje i zaspokojenie wszelkich jakichś dzisiaj współczesnych potrzeb, które wynikają z preferencji żywnościowych. Główną siłą są produkty, z których są przygotowywane te potrawy.
1: No właśnie, że wpadnę w słowo, bo ja słyszałem wręcz o takich gospodarstwach agroturystycznych, które najpierw zapraszają na pole, do lasu, na zbieranie ziół i jadalnych, dziko rosnących różnego rodzaju roślin, a potem wspólnie odbywa się takie gotowanie tych roślin.
0: No tak, tak, tak. Ma pan rację i to wręcz mówię, był taki produkt, on w tej chwili może troszeczkę mniej jest promowany. Małopolska wieś pachnąca ziołami. Dzisiaj ogromną rolę też w tym wszystkim odegrały koła gospodyń wiejskich, które w ostatnich latach bardzo, bardzo rozwinęły swoją działalność i w dużej mierze one są oparte na tradycjach kulinarnych. One są rozwijane, więc dzisiaj są koła gospodyń wiejskich, które również świadczą usługi cateringowe, więc tak naprawdę możemy sobie zamówić cateringu pani, które przyjadą własnymi wyrobami, ubrane w stroje regionalne, poczęstują nas, czasami jeszcze zaśpiewają. Kuchnia jest ogromnym potencjałem, aczkolwiek tutaj też trzeba powiedzieć, że głównym argumentem przyjazdu do tych obiektów jest właśnie wspaniałe jedzenie.
1: Wyjazd na polską wieś może być absolutnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem, o czym zapewniał nas nasz gość, pan Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.

0: 21 minut po godzinie 8. Sport. A w naszym studiu jest już Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I w ostatnich dniach jest o czym rozmawiać, bo no, spójrzmy choćby na to, co działo się wczoraj. Mamy tenis, mamy siatkówkę, mamy ciekawe rzeczy, które działy się również w polskiej lidze.
1: Tak jest, piłkarskiej, ekstraklasie, tam no, działo się bardzo dużo.
0: W Stanach też się działo.
1: A i w Stanach się działo, tam też mają ligę piłkarską, taką amerykańsko-kanadyjską, kombinowaną, ale oni wszystko tam muszą sobie zakombinować w Stanach Zjednoczonych. I od siatkówki zaczniemy, bo to jednak Mistrzostwa Europy i walka o medal naszej żeńskiej reprezentacji. Niestety wiemy już, że to nie będzie walka o złoto, będzie to tylko walka o brąz, choć to tylko jednak troszkę drażni z moich ust, ponieważ to jest i tak wielki sukces, że nasze siatkarki są w najlepszej czołowej czwórce. Wczoraj musiały stawić czoła Włoszkom. Nie da się trafić na gorszego, a raczej lepszego przeciwnika. To mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata, niezwykle utytułowane rywalki. No i był tam jakiś punkt zaczepienia przez chwilę, tylko wydawało się, ale ostatecznie Włoszki okazały się znacznie lepsze. Czy była jakaś szansa na zwycięstwo, czy jednak Włoszki nie pozostawiły żadnych złudzeń? O to zapytamy Rafała Bałę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No cóż mogę powiedzieć, sensacji nie było. Nie było nawet niewielkiej niespodzianki, bo Polki niespecjalnie powalczyły z mistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami świata. Widać było...

0: po nich zmęczenie od początku meczu, bo właśnie już na początku Włoszki narzuciły swój styl gry. Tego się obawialiśmy. Atakowały znakomicie po Olegonu, ale też fantastycznie broniły. Nie dawały Polkom zdobywać punktów w ataku. No i także znakomicie blokowały, bo przecież w całym meczu zdobyły aż 18 punktów blokiem przy 4 Polek. No to prawdziwa deklasacja. Pierwszy set wygrany przez Włoszki do 19, podobnie jak drugi. Później no, trener Stefano Lovarini nie miał już nic do stracenia. Wprowadził na boisko zmienniczki. Magdalenę Stysiak zastąpiła Julia Szczurowska. Była też zmiana z wchodzącą Martyną Czerniańską czy Pauliną Damaskę. No i początkowo to dawało efekt. Prowadzenie kilkupunktowe Polek. Włoszki były trochę pogubione. Gubiły się przede wszystkim w przyjęciu zagrywki. No i później nie mogły wyprowadzać normalnych ataków. No i wygrana Polek 25-21 dawała jakąś nadzieję na to, że uda się doprowadzić do tej breaka, a później, kto wie, może pokonać mistrzynie olimpijskie, ale trener Włoszek Julio Velasco pozostawił niezmieniony skład, który zaczął w czwartym secie grać tak jak od początku spotkania, zatem bardzo dynamicznie, wysokie piłki, mocny atak, no i można powiedzieć, że Polki coraz bardziej gasły. Przegrały tego seta 16-25, cały mecz 1-3. Nie wystąpią w finale, tym finale po 21 latach. Pamiętamy, że w 2005 roku miały złoto w Zagrzebiu, później był brąz w 2009 i później już bez medalu. Teraz szansa na ten medal pozostaje, bo biało-czerwone dziś zagrają z Serbkami. Z Serbkami, które wyraźnie 0-3 przegrały półfinał z reprezentacją Turcji. O 15:00 to spotkanie. No kto wie, wydaje się, że spotkają się zespoły na bardzo podobnym poziomie. Może troszkę mocniejszy atak ma reprezentacja Serbii. Troszkę bardziej dynamiczne są tam te zawodniczki, ale Polki chyba doświadczeniem też nadrabiają tą swoją energią, chęcią walki do samego końca. No wrócić z medalem, a wrócić bez medalu od Mistrzostw Europy, to jest jednak ogromna różnica.
1: Posłuchajmy jeszcze, co do powiedzenia po tym spotkaniu miały same siatkarki. Kapitan Magdalena Stysiak przyznała, że tempo, jakie narzuciły Włoszki, było zbyt mocne.
2: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie. Dużo dały zmienniczki i tutaj wielkie gratulacje dla nich, bo weszły z nową energią i wygrały tego seta, walczyły do końca, aczkolwiek Włoszki postawiły się bardzo wysoko, no i to one zagrały po pierwsze miejsce. Myślę, że po tym drugim secie. Wtedy było już wiadomo, albo zaczniemy walczyć, albo zaczniemy grać dobrą siatkówkę, weźmiemy siłę skądś, albo po prostu to się skończy w trzech setach, dlatego wiedziałyśmy, że już nie mamy nic do stracenia.
1: Przyjmująca Monika Lampkowska żałowała straconej szansy.
3: Szkoda też tego pierwszego seta, bo wyszliśmy w niego dosyć nerwowo i widać, że Włoszki też jeszcze nie do końca grały na swoim poziomie. Szkoda kilku piłek, które wpadły nam praktycznie bez reakcji, więc gdzieś tam myślę, że można było się zahaczyć w tym pierwszym secie o wiele lepiej. No musiałyśmy ryzykować tak naprawdę w każdym elemencie, no bo nie odciągając Włoszek od siatki, no to było to dosyć trudne zadanie. Później zatrzymać je w ataku i no myślę, że tutaj był problem. Też ciężko było nam sforsować ich wysoki blok, więc no przegrywamy 3-1.
1: Środkowa Magdalena Jurczyk tylko chwilę poświęca na analizę tego przegranego meczu. W głowie ma już rywalizację o brąz.
4: Miałyśmy swoje problemy w ataku. Dziewczyny z Włoch bardzo przytrzymały nas blokiem. Z tego co wiem, to tam była bardzo duża przewaga. Miałyśmy problemy w ataku i było to bardzo widoczne. Teraz do tej pory przygotowywałyśmy się na Włoszki, więc myślę, że teraz będziemy się przygotowywać i już staramy się gdzieś tam tę głowę przestawić na Serbię. Jest o co walczyć, wiemy po co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom, więc przygotowujemy się dalej.
1: Przed nami zatem mecz o brązowy medal. Dziś o 15:00 Polki zmierzą się z Serbkami. Teraz tenis i wielkoszlemowy US Open, w którym wysoką formę udowadnia Iga Świątek. Polka nie straciła jeszcze nawet seta w Nowym Jorku. Wczoraj pokonała pewnie Czeszkę Marię Buskową w 2 sets-6 i jutro o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Zheng Xinwen.
5: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić 3 piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startu wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tego rocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałam więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres. mówiła za nas po meczu nasza zawodniczka. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zhen, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym trzecim secie 0-5, by ostatecznie wygrać.

0: grać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Sobota nie była niestety udana dla polskich deblistów. W rywalizacji kobiet w drugiej rundzie odpadły Maja Chwalińska i Magda Linet. Polski duet uległ węgiersko-ukraińskiej parze Anna Bondaran, Lina Kalinina. Chwalińska podkreślała, że gra z Linet to czysta przyjemność.
2: Się cieszyłam tym, że miałam większą radość z gry zdecydowanie niż miało to miejsce w singlu. Także myślę, że ta gra deblowa tutaj była bardzo istotna i cieszę się, że mogłam dzielić z Magdą kort. I myślę, że to też dużo mi dało, że właśnie dzięki temu, że z nią dzieliłam kort, to też mogłam się tą grą cieszyć bardziej.
1: Nie powiodło się również Janowi Zielińskiemu. Polak i grający z nim w parze Brytyjczyk Luke Johnson przegrali w pierwszej rundzie z Chorwatem Matepavicem i Marcelo Arevalo z Salwadoru. Zieliński przyznał, że w ostatnim czasie brakuje mu nieco szczęścia.
3: Dzisiaj to była kwestia piłek, w poprzednim tygodniu była to kwestia piłek, w poprzednim tygodniu też to była kwestia piłek. W innych tygodniach mieliśmy takie losowania, że później niektórzy wygrywali całe turnieje. No, jest jak jest, no, nie można tutaj wszystkiego zwalać na losowanie i na przeciwników. Myślę, że było kilka sytuacji, że można było troszkę lepiej zagrać, no ale taki jest tenis, taki jest sport, że nie da się grać perfekcyjnie całego spotkania. Trzeba też tutaj zdjąć czapki z głów do przeciwników, bo też zagrali w niektórych momentach dobrze, nie tylko w tym tygodniu dzisiaj, ale też w innych tygodniach. Jest jak jest, no, trzeba się pozbierać, wrócić do pracy, przeanalizować, poprawić i mam nadzieję, że wrócimy na te zwycięskie tory za jakiś czas.
1: W pierwszej rundzie debla odpadł również Filip Pieczonka. I jeszcze piłka nożna i siódma kolejka Ekstraklasy. Nieprawdopodobny przebieg miało spotkanie Motoru Lublin z Legią Warszawa, ale o wszystkim opowie nam Józef Kufel.
4: Po czterech dniach Motor Lublin znów spotkał się z warszawską Legią, która do Koziego Grodu przyjechała z myślą o rewanżu za wtorkową porażkę w Pucharze Polski 0-3. Przez pierwsze pół godziny spotkania działo się bardzo niewiele. Emocje zaczęły się w 30 minucie, gdy po akcji Kamila Lukoszka dwie okazje na otwarcie wyniku miał Fabio Ronaldo. Portugalczyk najpierw strzelał po ziemi, potem dobijał głową, ale za każdym razem lepszy był bramkarz stołecznych Otto Hindrich. W odpowiedzi goście ruszyli z kontrą, w której w ostatniej chwili pędzącego na bramkę Lublinian zawodnika Legii powstrzymał Jacques Ndiaye. Po upływie kolejnych kilku minut Senegalczyk wystąpił znów w głównej roli, tym razem ofensywnej. Skrzydłowy znalazł się w 16 Legii i próbował podaniem obsłużyć Karola Czubaka, ale w ostatniej chwili lot piłki przeciął Rafał Augustyniak. W końcówce pierwszej połowy Motor popełnił dwa poważne błędy. Najpierw przy wyprowadzaniu piłki pomylił się Ivo Rodriguez, a w sytuacji sam na sam z Gasperem Tratnikiem niecelnie uderzył Jan Kuchta. W 43 minucie Tinowi Plavoticowi piłkę odebrał Michal Sewczyk. Czech dośrodkował do Kuchty, którego faulował Bartosz Bereszyński. Sędzia nie namyślał się i wskazał na rzut karny, a z 11 metra bramkę dla Legii zdobył Augustyniak. Druga połowa znów zaczęła się niemrawo, ale potem byliśmy świadkami niezwykłych emocji. Motor wrócił do gry w ciągu 180 sekund. Żółto-biało-niebiescy nie tylko odrobili straty, ale wyszli nawet na prowadzenie. Bohaterem gospodarzy znów został Czubak, który najpierw skorzystał z dośrodkowania Lukoszka, a potem wykończył akcję Ndiaye. Lublinianie mogli dobić Legię i rozstrzygnąć losy pojedynku. W 79 minucie Ndiaye odebrał piłkę Zoranowi Arsenisiowi, ale w sytuacji sam na sam z Otto Hindrichem zimnej krwi zabrakło Makon Aiko. Ponieważ w grze było sporo przerw, sędzia doliczył aż 13 minut i to okazało się zbawienne dla przyjezdnych. W 5 minucie doliczonego czasu gry w zamieszaniu po rzucie rożnym wyrównał Jakub Żewłakow. 6 minut później ten sam gracz dał Legii rozstrzygającego gola. Stołeczni wygrali w Lublinie 3-2 i pozostają niepokonani w Ekstraklasie.
1: Posłuchajmy zatem bohatera tego meczu.
5: Wydaje mi się, że jesteśmy drużyną, której wszystko można zarzucić, jeżeli ktoś się uweźmie na nas, ale nie można nam odebrać wiary. Zawsze wierzymy do końca, to nam chce zaszczepiać trener, że nieważne co jest, 5-0 byśmy przegrywali, mi się daje, żebyśmy dalej wierzyli do końca. No i często udowadniamy, że to jest jednak dobry sposób myślenia.
1: W pozostałych spotkaniach remisy, widzę w Łódź kontra Radomiak, także w innym spotkaniu w piłkarskiej Ekstraklasie, Korona Kielce kontra Wisła Kraków, a za oceanem, jak wspominaliśmy, gol Roberta Lewandowskiego. To jeszcze wrócimy do tego, co działo się w Kielcach. Korona Wisła i Rafał Szymczyk.
6: Gospodarzy wyprowadził na prowadzenie w 25 minucie Andrzej Lingr. Czeski pomocnik w swoim ligowym debiucie w żółto-czerwonych barwach pokonał Marcela Ubika pięknym strzałem z dystansu. W doliczonym czasie gry wyrównał Alan Uryga. Kapitan Białej Gwiazdy wykorzystał zamieszanie w 16 Kielczan i głową umieścił piłkę w siatce. Pomocnik Wisły Kasper Duda podkreślił, że w Kielcach zawsze gra się ciężko.
7: Ładnym strzałem Korona wyszła na prowadzenie, potem musieliśmy odrabiać. Korona stawia ciężkie warunki. Pod względem kibicowskim też było czuć atmosferę tego meczu. Meczu napięcie było wysokie, więc szanujemy ten punkt.
8: W
6: końcówce spotkanie bardzo się zaostrzyło. Zdaniem Dudy winę za to ponosi także sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna.
7: Po prostu sędzia nam bardzo dużo pozwalał i w pewnych momentach tracił kontrolę nad tym meczem, co było widać. Całe szczęście nikt nie ucierpiał na zdrowiu, ale już...

0: Pod koniec było ostro.
1: Z jednego punktu wydartemu rywalowi w ostatniej akcji meczu cieszył się trener krakowskiego zespołu Mariusz Job.
2: Pierwsza połowa z lekkim skazaniem na gospodarzy. Myślę, że najgroźniejsze to, co było na boisku, to faza przejściowa. My też kilkakrotnie zbyt łatwo traciliśmy tą piłkę. Rywal był w tej fazie bardzo groźny. Wiedzieliśmy o tym, że to jest coś, na co czekają. Natomiast z drugiej połowy myślę, że mieliśmy inicjatywę, mieliśmy przewagę. Były takie momenty, w których powinniśmy tą bramkę zdobyć wcześniej, bo kilka sytuacji mieliśmy bardzo groźnych. Natomiast dla mnie jest najważniejsze to, że graliśmy dalej do końca z wiarą i z trudnego terenu wywozimy jeden punkt.
1: Z remisu nie był zadowolony szkoleniowiec Kielczan Jacek Zieliński.
3: My jesteśmy po prostu na siebie źli, no bo daliśmy sobie wydrzeć to ciężko zapracowane zwycięstwo, można powiedzieć, w ostatnich sekundach i to bardzo boli, no ale to jest tylko i wyłącznie nasza wina. My popełniliśmy błąd, daliśmy się po prostu zaskoczyć, no i skończyło się jak się skończyło. Prawda jest taka, że graliśmy się z naprawdę dobrym zespołem. Wisła jest w dobrej dyspozycji, postawiła bardzo trudne warunki, dlatego tym bardziej szkoda, bo to zwycięstwo wysmakowało bardziej okazale. No niestety, mamy tylko punkt i gramy dalej.
4: A dziś mecze Krakowi z Górnikiem Zabrze, Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa i Jagiellonii Białystok ze Śląskiem Wrocław.
5: Będzie co oglądać i emocji na pewno też nie zabraknie, przynajmniej mamy taką nadzieję. Filip Jastrzębski przedstawił te informacje. Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i ile wynosi? Czy różni się od zasiłku pielęgnacyjnego? I czy można pobierać je oba? Które świadczenie jest dla seniora korzystne? Jak się o to wszystko ubiegać? To wszystko w audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: A na zegarach za 25 minut godzina 9 i czas już teraz na Ogrody Sztuki.

0: Maja Kluczyńska-Poranne. Dzień dobry, witam Państwa w niedzielny poranek. Wraz ze mną Marek Kościkiewicz. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry.
0: Ty to nie lubisz rano wstawać?
1: Lubię, wstaję rano, tylko po prostu mam źle ustawiony chyba kalendarz albo zegar.
0: Ty żyjesz według czasu wschodnioeuropejskiego?
1: O, ja żyję według wszystkich czasów świata.
0: No, ale artyści żyją swoim życiem. Mam do ciebie pytanie. Czy ty lubisz naturę, ogród, las?
1: Wiesz co, jestem w ogóle miastowy, ale oczywiście w tym mieście jakiś ogródek mam i staram się dbać o niego. Nie jest to duży ogródek, to jest jakiś tam, taki, nie wiem, nawet nie wiem jaka to jest powierzchnia, tak 5x10x5. No to jest taki pewnie z 60-70 metrów ogródek.
0: Ale proszę Państwa, zaczęliśmy od ogródka, bo jesteśmy w ogrodach sztuki, ale o sztuce i o ogrodzie sztuki muzycznej dziś mówić będziemy, bo przed nami płyta pięknie wydana, ale na tej płycie jest wspaniały obraz, powiedziałabym. I to jest taki rajski ogród. Dlaczego Szamoko ma tak fantastyczny, aż nierealny, piękny rajski ogród? Ptaki, kolorowe ptaki, papugi, tygrys, król, w ogóle małpka. No i Szamoko, czyli szaman Mokotowa, zdaje się,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, taki pomysł miałem z kolegą, z którym pracowaliśmy nad liną z płyt i stwierdziliśmy, że jesteśmy takimi trochę, raz, że jesteśmy wychowani na Mokotowie. Ja tutaj zresztą dosłownie ulicy dalej mieszkałem przez pół mojego życia. Też zresztą na ulicy Malczewskiego. I pomyślałem sobie, że ten dowcip można zamienić w fajny projekt, tym bardziej, że on pasuje do koncepcji muzycznej, a koncepcja ta muzyczna i jakby inspiracją były wyjazdy i to, co się gra w takich właśnie różnych rajskich
0: miejscach
1: z taką przyrodą, ale to jest muzyka bardziej klubowa, DJ-ska, tylko że ona nie jest związana z taką miastowym graniem, powiedzmy, klubów nocnych, tam powiedzmy w Londynie, tam gdzieś, czy nawet w Warszawie, czy w Amsterdamie, tylko to jest muzyka bardziej, która ma gdzieś wplate instrumenty etniczne, a ponieważ ja jednak jestem kompozytorem piosenek, dlatego pomyślałem sobie, że w tym klimacie, zresztą wielu teraz tych producentów, DJ-ów, którzy grali sami, jakby słusznie uważając, że piosenka jednak ma większą siłę rażenia i zostaje w pamięci bardziej, zapraszają ci DJ-e do swoich kompozycji znanych bardzo wokalistów, czy Sam Smith, czy Rihanna i tak dalej, i tak dalej. No i taki był też taki fantastyczny projekt, który się nazywał Major Lazer, tam był taki DJ Diplo, między innymi DJ Snake, i oni zrobili taką piosenkę, z której śpiewa Dunka, albo Skandynawka w każdym razie, Mo, no i to się nazywa

0: Linon i to był przebój, który ma chyba 9 miliardów odsłon dzisiaj. I to jest taki klimat właśnie orientalny, lekko etniczny i ja w tym kierunku postanowiłem podążać, a i ta okładka jest, miała być kolorowa, miała być pełna natury, do tego trochę inspirowana malarstwem Margrita, także to jest trochę taki klimat.
1: No właśnie. I to jest sztuka nie tylko muzyczna w twoim przypadku, ale też, ponieważ jesteś absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, ta wrażliwość artystyczna na kreskę, na kolor, na formę jednak zostaje.
0: Zostaje. Ja zrobiłem bardzo dużo okładek zespołowi Demono i potem robiłem okładki Leszy Adysi, Bartosiewicz robiłem. Plus no, nadzorowałem jakby w zigzaku wszystkie te graficzne. Naprawdę to były czasy płyt długogrających, więc było na czym te projekty opierać i na czym je drukować.
1: Ale czas płyt długogrających wrócił.
0: Wraca powoli, tak. Bardzo się cieszę. Jest taki jest powrót do sentymentalny, powrót do przeszłości. Niektórzy to krytykują, niektórzy się z tego cieszą. Na razie to te nowe dekady nie pokazały czegoś tak mocnego, nowego, jak te, które były poprzednio.
1: Markus, Szamoko jest w pełni autorskim projektem twoim,
0: tak,
1: muzycznym.
0: Tak, to jest w pełni autorski projekt, taki właśnie projekt studyjny, ale do tego projektu zaprosiłem wokalistów, śpiewa Tomek Ropanty, Aneta Szymczyk i Paulina Brzozowska.
1: My tam w tle, proszę państwa, słyszymy tę muzykę, także ona nam towarzyszy, ale właśnie muzyka instrumentalna, nie piosenki, bo Szamoko też ma utwory instrumentalne.
0: Cztery utwory, tak, takie bardziej klubowe.
1: Powiedzieliśmy, w pełni autorski projekt. Czy ty na tej płycie śpiewasz, czy też się ukrywasz?
0: Śpiewam drugie głosy i śpiewam tam w jednym utworze nawet takim niskim głosem. Mam taki tekst w stylu Anglo-Pidgey, czyli albo jak ktoś, niektórzy mówią po norwesku, czyli czyli tak jest szamański. To, a ktoś,
1: szamański.
0: Nawet nie, ale może ktoś znaczenie, może jacyś kosmici odczytają, o czym mówię.
1: Może odczytają. Przypomnę, w z Ogrodach Sztuki w Polskim Radiu 24 Marek Kościkiewicz. To ja zapytam tak, czy słusznym jest, że słuchając twojego Szamoko, mamy jakieś skojarzenia brazylijskie, jakaś południowa Ameryka, chociaż...
0: Meksyk trochę.
1: Trochę Meksyk, ale też myślałam o niektórych bitach, kojarzył mi się z Ibizą,
0: tak,
1: z taką otwartą przestrzenią, z klubem, nie powiem.
0: Tak.
1: Paczaty nie tylko.
0: No tam Ushuaia.
1: Tak. I pomyślałam sobie, fajnie, bo Marek Kościkiewicz bardzo się rozwija aktywnie, wyszukuje nowych trendów i stara się coś nowego zrobić. Czyli nie siedzisz w swojej bańce pod tytułem było kiedyś, jestem już na coś zaprogramowany, ale eksperymentujesz, ciekawość jednak w tobie gra.
0: Jak najbardziej. Cały czas czuję się kompozytorem i piszę też dla
1: i filmy, i teatr,
0: i dla kobiet, i dla mężczyzn, więc nawet teksty też często takie popełniam, więc staram się jednak różne rzeczy robić, a ponieważ, no mówię, głównym moim jakby takim przesłaniem życiowym jest właśnie pisanie i tworzenie rzeczy nowych. Mhm. Czy to są grafiki, czy to są logotypy, ale też właśnie muzyka i nie ukrywam też, że miałem taki epizod, że grałem, bardziej może dla znajomych, nie w jakichś klubach, raz grałem na jakimś evencie jako DJ i,
1: no właśnie,
0: i słucham w ogóle muzyki elektronicznej i słucham w ogóle każdego, znaczy w każdym gatunku jest coś, co lubię i nawet w takim ciężkim graniu rockowym i w popie i w muzyce etnicznej, także czy elektronicznej, także mam swoich też ulubionych, a my jesteśmy zresztą wychowani w latach 80. i 90. na muzyce elektronicznej, na zespołach typu Human League, na wcześniej właśnie był Kraftwerk, potem był Human League, potem był jeszcze inne różne formacje, które grały, no i Depeche Mode, który też zaczynał właściwie jako formacja elektroniczna, potem gitary, dopiero gdzieś tam Depeche Mode włączył do repertuaru, ale grali taki bardzo elektroniczny, bardzo podstawowy popowy pop.
1: Ale Marku, udzielasz się też nie tylko na YouTubie, na innych platformach streamingowych, muzycznych też. Ja na Spotify'u wysłuchałam twojej nowej płyty i powiem szczerze, że bardzo jakby taka byłam w takiej dobrej energii, kiedy słuchałam, kiedy ty prezentujesz poszczególne bity, jak komponujesz i jak ciebie samego jako...

0: kompozytora, przy tej sztuce tworzenia muzyki, potem pisanie tekstów, to jest inna na razie sytuacja, jak ty coś odkrywasz i tu coś dodajesz, jakiś dźwięk i to inaczej brzmi i ty masz z tego taki fan, że to jakby od razu się udziela oglądającemu i słuchającemu.
1: Ja myślę, że w ogóle najfajniejsze jest to, żeby praca była przyjemnością, bo wtedy naprawdę żyjemy, bo uprawianie hobby jest chyba najwspanialszym dla naszego ducha, a ponieważ muzyka jest moim też hobby i tak ją traktuję i robię to z olbrzymią przyjemnością, to muszę powiedzieć, że mam oczywiście takie przerwy, kiedy muszę trochę odpocząć, żeby nie, to nie jest taka praca zawodowa, która jest wymuszona, albo że ja muszę rzeczywiście zaczynać o godzinie. Chociaż niektórzy tak artyści pracują i ci bardziej może obowiązkowi startują często pisarze, czy artyści, czy producenci, że zaczynają o godzinie 9 i pracują równo bite do 15, ale ja mam w międzyczasie tak dużo różnych fajnych spraw, które mnie interesują. Mam teraz trochę więcej czasu na czytanie, więc to też jest olbrzymia inspiracja. Oczywiście kocham kino, seriale i siedzę też wieczorami nad odcinkami nowymi ulubionych filmów, ale to wszystko mnie inspiruje. Cały czas jestem też, cały czas też kupuję magazyny drukowane, więc nie tylko internet i czasami się dziwię, że i podziwiam tych, którzy te magazyny wydają, bo nie wiem, jaka to jest sprzedaż, ale być może te reklamy jakby usprawiedliwiają to, że to się opłaca komuś, ale lubię i magazyny z projektami i z wnętrzami i z modą, także to jest wszystko taki świat, który potem wpływa na to, że ja mam o czym śpiewać, o czym mówić.
0: I ta inna wrażliwość, która jest taka, powiedziałabym czasami u twórców, nadwrażliwością, ale bez tej nadwrażliwości pewnych rzeczy nie zauważylibyśmy i nie przetworzylibyśmy, żeby opowiedzieć innym, którzy nas słuchają i oglądają.
1: Tak, ja w sumie gdzieś tam czuję sobie jednak takie dziecko, które,
0: które
1: mnie to bawi i ja też nie, przez to nie muszę patrzeć na wiele rzeczy krytycznie i analitycznie, czyli ja mogę po prostu zastosować sobie jakiś taki model, który może nawet w teorii muzyki, czy w wielu innych tam historiach jest jakby niemożliwy. Ja nie wiem, może kiedyś jeszcze dzięki jakiejś technologii połączymy w ogóle tak, że będziemy, właściwie to już można połączyć muzykę z obrazem, ale tak, żeby to w ogóle jakaś była przestrzeń jeszcze, której jeszcze nie znamy.
0: Wspaniałe jest też to, że kiedy rozmawiam z twórcami, to bardzo wielu z nich łączy, przełamując pewne konwenanse, różne gatunki sztuki i odchodzimy jakby od takiego klasyfikowania, że to jest tylko dla teatru, coś jest tylko dla 10 muzy, coś jest tylko dla muzyki, coś jest tylko dla elektroniki i takiego szufladkowania muzyki, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ten projekt jest też pretekstem do grania koncertów i no jest już, i już widziałem taki, ja też zainspirowany jestem taką sytuacją, kiedy scena stoi pośrodku, a ludzie stoją wokół i się bawią, tańczą. Chodzi o to, żeby, bo my każde wyjście na koncert, czy do klubu, czy do... To służy temu, żeby spotkać inne osoby.
0: No, wspólnota przeżywania, wspólnota, tak.
1: Jakaś wspólna energia. I kiedy stoimy do sceny przodem, a scena jest gdzieś pod ścianą i my wszyscy stoimy, właściwie widzimy plecy innych, tak. No to trochę tracimy tą okazję, żeby uśmiechnąć się do kogoś, nawiązać kontakt. Stojąc
0: też
1: wokół sceny, mamy szansę widzieć tych, co stoją naprzeciwko. Znowu zaglądamy też muzyką tutaj na rynek, patrzymy, co oni robią. Jesteśmy bardzo blisko w ogóle tego procesu i to jest, myślę, taki model, który jest gdzieś już się staje popularny, ale ja go chciałbym jak najbardziej wykorzystać i te koncerty, które zamierzam grać, mają tak wyglądać.
0: To może powiesz, jeżeli możesz, kiedy i jakie te koncerty zamierzasz grać?
1: No, na razie przygotowujemy
0: jakieś plany?
1: Na razie bardzo kameralny koncert, który będzie służył realizacji filmu. Takiego, który potem będziemy gdzieś pokazywali po to, żeby przyzwyczaić do ludzi i pokazać mniej więcej o co chodzi, tak, w tym projekcie. Potem jeden koncert w Warszawie, ale to jest koncert zamknięty z okazji urodzin jednego z takich klubów, więc on będzie zamknięty, więc nie będę go reklamował. I potem mam nadzieję, że gdzieś w Poznaniu jest jakaś szansa do zagrania w Lublinie, także to Szamoko mam nadzieję, że się pokaże, a jednocześnie też nie ukrywam, że są też prośby o to, żebym zagrał stary repertuar, czyli w klimacie Demono, to co robimy.
0: Ale mam nadzieję w nowych aranżacjach.
1: Też, to zależy po prostu
0: od utworu
1: i to zależy też od oczekiwań publiczności, bo niektórzy chcą tym żyć z tym sentymentem i usłyszeć to w takich starych wersjach, więc jestem też na to przygotowany.
0: Mm-hmm. Marku, wróćmy do płyty Szamoko. To twoja ostatnia artystyczna, twórcza działalność.

0: Powiedz proszę, czy ta ostatnia płyta, ten twój Szaman z Mokotowa w roli twórcy, stworzyłeś płytę, która jest jakąś kontynuacją płyty
1: No teraz ona jest mono, tak.
0: Prawda? Tak, ja tak teraz patrzę.
1: Tak.
0: Ale, bo takie mam wrażenie, że tak trochę w inną stronę poszybowałeś.
1: Tak,
0: że
1: tak.
0: Tu jest jednak taka, no powiedziałam, Ibiza, Meksyk i tak dalej, taka Ibiza and Latino, powiedziałabym.
1: Tak, tak.
0: Natomiast to jest jednak takie bardziej poprokowe. A myślisz, że rock and roll dobrze się teraz miewa?
1: Jesteśmy w takim momencie, gdzie ktoś zresztą to by dobrze powiedział, że najdroższą, najcenniejszą rzeczą jest skupienie czyjejś uwagi, bo jesteśmy tak rozrywani na wszystkie strony.
0: Jesteśmy przebodźcowani.
1: W związku z tym jest rzeczywiście ciężko się na czymś skupić i w związku z tym też ta muzyka, te piosenki stają się coraz krótsze, coraz bardziej podobne do siebie. Coraz bardziej podobne do siebie. Wykonawcy są coraz bardziej podobni do siebie. Mylą mi się już te dziewczyny, które śpiewają.
0: To prawda.
1: Bo są do siebie wszystkie podobne. Utwory są też podobne. Jest taka produkcja. To są zgrabne, dobre piosenki, natomiast one produkowane są trochę w ilościach fast foodowych, więc trochę tutaj wydaje mi się...
0: Produkcja masowa.
1: Stąd jest taka też tendencja do tej retromanii, do tego powracania do starych rzeczy, do tych piosenek, które były dłuższe, które miały bardzo charakterystyczne i mocne linie melodyczne i które były śpiewane bardzo różnymi głosami.
0: Osobowościami,
1: bo dzisiaj możliwości studia są takie, że naprawdę z każdego głosu można stworzyć każdy inny, więc one są, jak jest mod na Sanach, to wszystkie dziewczyny śpiewają jak Sanach, jak jest Dawid, no to wszyscy, no to jak to się sprawdziło, to będziemy Dawidami i tak dalej, i tak, tak dalej. To jest trochę ten problem przemysłu, który stara się zrekompensować brak sprzedaży płyt i kompaktów, czy kaset nawet kiedyś i gdzieś ze streamingu i z praw autorskich czerpać zyski. W związku z tym tutaj jest cała teraz siła i tu jest ten problem.
0: Przypomnę, Ogrody Sztuki, Szamoko, tytuł płyty Cud, Marek Kościkiewicz, autor tego muzycznego projektu o sztuce tworzenia kompozycji, o inspiracjach i o sytuacji na rynku muzycznym, ale też i o tym chyba, bo zadam teraz to pytanie, bo niechybnie do tego tematu się zbliżamy. Co z AI, Marku?
1: Ojej, zobaczymy. To jest tak szybki proces technologiczny, że my sami nie wiemy co. Na razie wykorzystywany jest w takich bardzo jakby oczywisty sposób, czyli jak nam trochę tutaj ułatwić pracę, zastąpić pewne czynności. Oczywiście myślę, że przede wszystkim na tym bardzo będą cierpieli rzemieślnicy, czyli ci, którzy wykonywali tą pracę jakby bez tego artystycznego, powiedzmy, wkładu, ale wykonywali bardzo potrzebną pracę. No i dzisiaj niestety to duża część tych osób będzie szukała pewnie jakiegoś innego, jakiejś alternatywy. Natomiast kolejne wykorzystywanie tego, czyli kopiowanie tego, co było i zadawanie takich, powiedzmy, zadań, które były to te zadania, które są stawiane przed AI, są po prostu jakby tak jeszcze jakby mało oryginalne.
0: Tak, one są takie podstawowe. Jakby, ale na tym etapie, kiedy oczekujemy wsparcia, jeszcze zupełnie spokojnie dalibyśmy radę. I nie ma w tym kreacji.
1: Tak,
0: taka jakby odtwórcza. Ile wrzucisz do systemu, to jest tak samo jak w IT. Ile na przetwarzaniu danych ktoś wrzuci do systemu, taką zwrotną otrzyma.
1: Z drugiej strony zachodni kompozytorzy, tacy uznani, którzy naprawdę świetni, którzy piszą jak Ryan Tedder, czy tam z One Republic, czy nawet teraz słucham trzy rana wywiadu. Oni mówią, że tą technologię da się wykorzystać mądrze i że ona jest, że jest to narzędzie, z którego ci, którzy będą korzystali, mogą na tym zyskać. W związku z tym też nie można się do AI odwrócić.
0: No nie można. Absolutnie.
1: To jest narzędzie, które trzeba po prostu bardzo w mądry sposób z niego korzystać, ale cały czas być bardzo twórczym, bo ci, którzy są twórczy, którzy wnoszą coś nowego, na tym wygrają. Natomiast ci, którzy odtwarzają, tego będzie tak dużo, będzie taki zalew po prostu tego takiego miernego.
0: Taki wszystkoizm, prawda?
1: Będzie tak tego dużo, że po prostu ludzie się zaczną od tego powoli odwracać, bo po prostu będzie przesyt.
0: A jakie jest znaczenie ciszy w XXI wieku? nawet dla twórcy, dla kompozytora. Cisza jest twórcza?

0: Bardzo. W ogóle to jest utwory czy muzyka, to jest balans pomiędzy dźwiękiem a ciszą. I ta cisza często jest potrzebna, wstrzymanie, jakaś taka pauza. To jest to jeden z elementów do tworzenia czegoś, na pewno.
1: Marku, a wróćmy znowu do Szamoka i do Cudu. Gdzie znalazłeś fantastycznych ludzi, którzy wspierają cię w tym projekcie muzycznym?
0: Ponieważ ja mówię, że wszystko jest po coś, więc jeżeli...
1: To
0: ja
1: są wszystko szamanki i szamani.
0: Tak, Tomek to śpiewał z nami w poprzednim projekcie Karpanty. Paulina śpiewa ze mną w chórkach w moich koncertach i też ją zaprosiłem do tego projektu. A Aneta jest osobą, którą spotkałem kiedyś i ją widziałem, gdzieś ona śpiewała w jakimś pubie i tak mi się jej głos podobał. Zajmuje się czym innym, ale podobnie jak było na płycie Stereo Projekt, która była takim chilloutowym projektem, to tam też na przykład Paco Sar pojawił się w studio w ogóle przypadkiem, wszedł towarzysko z moim kolegą po przyjeździe do Polski, zaśpiewał tam piosenkę. Poszczególni wokaliści też, którzy po prostu czasami przychodzili do mnie po nowy utwór. Ja mówię, dobra, zaśpiewamy coś tutaj, najpierw zaśpiewaj coś dla mnie. Wszystko było może kwestią przemyślanego przypadku.
1: A gdybyś zechciał powiedzieć, czy był jakiś taki element, który wpłynął na brzmienie płyty? Czy na przykład wspominana taka otwartość klubów DJ-skich, czyli takie plażowanie i DJ na plaży, scena DJ-ska, albo jakieś takie etniczne elementy, czy też na przykład połączenie elektroniki z taką tradycyjną piosenką, to klubowa gra też jakąś energię przecież tutaj wnosi. To wszystkie te elementy? Czy było coś, co tak wokół czego zbudowałeś całą tę płytę?
0: I pamiętam, że kiedyś byliśmy tam na urodzinach u znajomego w Tulum i tam sobie poszliśmy do jakiegoś baru i dwie dziewczyny wykonywały tam jakiś set. Obok chłopak grał na instrumentach perkusyjnych i była DJ-ka i wokalistka. Ja tam po tym długim spacerze po prostu usiadłem i tak po prostu się dobrze poczułem, tak wychillowałem, że zacząłem szukać muzyki, która była tam też grana przez tą dziewczynę i odkryłem kilka płyt, które mnie zainspirowały i one były tym jakby zaczynem do tego, że mówię, kurczę, potem po powrocie bardzo dużo słuchałem tej muzyki i ona mnie uspokajała, ona mi dawała radość i stwierdziłem, że taką muzykę chcę robić.
1: To w takim razie co? Rytm?
0: Klimat? Pewne, no i głosy, na pewno głos wokalisty, który jest bardzo ważny, który wnosi. No i też tekst. Ja myślę, że tutaj te teksty, ja nawet dopiero po czasie zauważyłem, że te teksty są takimi tekstami takimi dojrzałymi. Znaczy ja tutaj gdzieś poruszyłem takie tematy. Nie wiedziałem nawet, że mnie jakoś nurtują. Weronika, moja narzeczona, spytała się, słuchaj, czy naprawdę masz jakiś problem, bo ta piosenka Ostatni Dzień to taki, czy ty już schodzisz, może odchodzisz? Ja mówię, nie, to jest właśnie, że to nie jest Ostatni Dzień, to jest nadzieja. Bo strasznie się przejmuje, czy ty jesteś w jakimś kryzysie, tak, jakiejś depresji.
1: Tak. Wiele mamy takich sytuacji, kiedy słuchamy jakiegoś utworu muzycznego z tekstem, to zastanawiając się nad tekstem, tak, myślimy sobie, w jakiej sytuacji, o co chodziło, co tam było, w jakiej sytuacji właśnie twórca się znalazł. Marku, to plany koncertowe za jakiś czas, czy strona internetowa, twoja, autorska, działa?
0: Działa, tylko muszę ją trochę...
1: Trzeba będzie przebudować leciutko?
0: Nie, bo jeszcze jestem... Ona jest jeszcze na starym, pisana programie i teraz zmiana tego będzie trochę trwała, ale pracuję na tym, żeby to było już też aktualne. Oczywiście nie zapominając o tym, żeby były materiały te, które przez te kilkadziesiąt lat tworzyłem.
1: Sztuka tworzenia, wszystko od nowa, jak za każdym razem, z ciekawością, z pomysłem, z pasją. To jeśli chodzi o sztukę tworzenia muzyki, a sztuka ogrodnicza, tak.
0: Ojej,
1: na zakończenie.
0: Teraz wziąłem się za ogródek i powiem tak, z trawą nie daję sobie rady totalnie, naprawdę, bo mam miejsca, nienawidzę tych chwasty, gdzieś się cały czas pojawiają. Ja już teraz znalazłem metodę, bo najpierw je wypalałem, ale to trawa cierpiała. Teraz mam taki widelec i wydłubuję te rzeczy.
1: Co za zajęcie.
0: Plus mam zadanie. Mam taki dużo cienia, taki jest, i tam musiałem jakiś gres położyć, więc z synami, którzy przyjeżdżają do mnie, ja im wymyślam jakieś prace i pracuję nad tym ogródkiem.
1: To wspaniałych prac, takich twórczych też, jeśli chodzi o naturę wokół ciebie, wokół twojego domu, energetycznych koncertów. No i dziękuję ci bardzo, że znalazłeś chwilę i z tego snu trochę uszczknąłeś i odwiedziłeś studio. Bardzo dziękuję za to spotkanie i na zakończenie, jeśli pozwolisz, to może Cudu chwilkę posłuchamy.
0: Dziękuję, naprawdę miałem dużą przyjemność tutaj z tobą spędzić ten czas i na fajnej rozmowie.
1: Wzajemnie i życzę

0: Autopromocja.
1: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
2: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
1: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
2: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to, co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
1: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
2: Zapraszamy już dziś o 20:05.
1: Filip Jastrzębski
2: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Tysiąc 200 interwencji i kilka osób rannych strażacy podsumowali skutki wichur w Polsce. Po zatrzymaniu, przesłuchanie i najpewniej zarzuty chodzi o Romana Rzet i aferę Zonda Krypto. Nie będzie finału, ale wciąż jest szansa na medal. Polskie siatkarki zagrają o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Minęła 9:00, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Gdy mocno wieje, lepiej zostać w domu. To apel strażaków w związku z wichurami, które kolejny dzień dają nam się we znaki. Od wczoraj mundurowi interweniowali ponad 1200 razy. 4 osoby zostały ranne. Podczas nawałnicy nie wolno szukać schronienia pod drzewami. Tak mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gradec.
4: Najlepiej przejść do jakiejś budowli, która ma konstrukcję murowaną, gdzie mamy większe prawdopodobieństwo, że nic nam się nie stanie, nawet jeżeli będzie to grad występował, czy wyładowanie atmosferyczne, nie powinniśmy zostać ranni. Więc przede wszystkim starajmy się unikać w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z taką niebezpieczną pogodą, otwartych przestrzeni, parków, lasów, tam gdzie rzeczywiście może dojść do jakiejś niebezpiecznej sytuacji.
3: Przestrogą niech będą dożynki w Reczu w zachodniopomorskim, gdzie połamane przez silny wiatr gałęzie runęły na namiot, w którym byli ludzie. Ucierpiały 3 osoby, stan jednej z nich jest ciężki. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba została też ranna na Podlasiu w okolicach Łomży, gdzie drzewo spadło na domek letniskowy. Dobra informacja jest taka, że wiatr z godziny na godzinę powinien słabnąć. W sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka prokuratura przesłucha zatrzymanego wczoraj Romana Rzet. Wiele wskazuje na to, że wspólnik biznesmena usłyszy zarzuty. Sylwester Suszek, założyciel giełdy kryptowalut BitBay, która zmieniła nazwę na Zonda Krypto, zaginął 4 lata temu. Relacja Michała Makowskiego.
5: Służby zatrzymały Romana Rzet na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej delegatury prokuratury krajowej, gdzie usłyszy zarzuty. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. To 4. osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Przypomnijmy, prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Po upadku giełdy kryptowalut na lodzie zostali jej klienci, których straty to co najmniej 350 milionów złotych. Sprawa ma też wymiar polityczny, bo Zonda finansowała m.in. media, fundacje i wydarzenia związane z prawicą. Były konstruktywne, tak Kreml podsumował.

0: Umowuje rozmowy z amerykańskimi negocjatorami. Jared Kushner i Steve Witkoff po wizycie w Moskwie udają się do Kijowa. Szczegóły zna Paweł Buszko.
1: Po zakończeniu rozmów Putina z przedstawicielami

0: A dla Niemiec, ale nie wiadomo, czy uda jej się przejąć stery w Landzie. Sondaże dawały jej przed wyborami od 40 do 43%, ale to prawdopodobnie nie wystarczy do samodzielnych rządów. Pozostałe partie, CDU, Lewica, SPD i Zieloni, odrzucają współpracę z Alternatywą. W niemieckich mediach głosowanie w Saksonii-Anhalcie jest uznawane także za wielki test tzw. zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez partię głównego nurtu. Cztery sety w trzech lepsze były Włoszki. Finał siatkarskich Mistrzostw Europy nie dla Polek, ale o tej przegranej biało-czerwone muszą szybko zapomnieć. O trzecie miejsce Mistrzostw Europy Polki dziś zagrają z Serbią.
1: Do tej pory przygotowywałyśmy się na Włoszki, więc myślę, że teraz będziemy się przygotowywać i już staramy się gdzieś tam tę głowę przestawić na Serbię. Jest o co walczyć, wiemy po co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej Top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom, więc przygotowujemy się dalej.
0: Mówiła środkowa Magdalena Jurczyk. Początek meczu o 15, a 3 godziny później finał, w którym pogromczynie Polek Włoszki zmierzą się z Turczynkami.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jeszcze przez kilka godzin trzeba się liczyć z dość silnym wiatrem. W porywach wieje do 60 km na godzinę. Po południu wiatr zacznie słabnąć. Poza tym niedziela upłynie pod znakiem chmur. Na wschodzie, północy i w centrum popada deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni.
2: Klimat.
0: Skoro wieje, to jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest Legnica, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. 58% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 12 do 13 zalecane jest zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Sześć minut po godzinie 9. I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 czas na portfel seniora.
3: Portfel seniora.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o tych emerytach, którzy od miesięcy czekają na przepisy, które mają naprawić skutki kontrowersyjnych zasad obliczania ich świadczeń. Z pomocą przychodzą im wyroki sądów, ale nie rozwiązują one globalnie tego problemu. Czy i kiedy się to stanie, że to rozwiązanie nastąpi, a seniorzy dostaną wyższe emerytury? O tym właśnie porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, radczynią prawną, panią Katarzyną Wilk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, są takie szacunki, z których wynika, że ponad 175 tysięcy emerytów czeka na nowe przepisy w sprawie, ja się zastanawiam, jak to jasno powiedzieć, w sprawie wyrównania niezasadnie potrąconych kwot z kapitału, jeśli te osoby przeszły na wcześniejszą emeryturę. Staram się opisać jakoś tak w jednym zdaniu, ale sprawa na pewno wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Wśród seniorów powstało bowiem po informacjach na ten temat sporo nadziei. Wiele osób zwyczajnie czeka na jakąś podwyżkę, więc proszę tutaj o doprecyzowanie, o co chodzi, kto może w ogóle na taką podwyżkę emerytury liczyć.
6: Mhm. Zgadza się. Tysiące emerytów otrzymuje dzisiaj zaniżoną emeryturę powszechną z uwagi na zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu, który powoduje mechanizm pomniejszenia tej podstawy emerytalnej o wszystkie wypłacone świadczenia w trakcie wcześniejszej emerytury.
5: No właśnie, tutaj od razu będę pani wchodziła w słowo, prosząc potem o dalsze wyjaśnienia. Jak powiedział, użyłyśmy słowa emeryturę powszechną, to mamy tutaj na myśli tę emeryturę, którą uzyskujemy po przekroczeniu ustawowego wieku, czyli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Natomiast to, co one wykorzystywały te osoby wcześniej, to mówimy o tych, którzy przeszli na emeryturę wcześniej niż ten ustawowy wiek.
6: Tak, z uwagi na różne przepisy. W szczególności są to osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach, o szczególnym charakterze. Duża grupa z tych osób to są nauczyciele, kolejarze, hutnicy, górnicy, kierowcy niektórych kategorii, ale również artyści czy twórcy.
5: Jasne. No

0: Dobrze, czyli Trybunał Konstytucyjny nam orzekł co? Bo to musimy wyjaśnić. Dlaczego ten Trybunał jest dla nas takim jakimś punktem tutaj zaczepienia, że tak powiem?
1: Trybunał Konstytucyjny powtórzył to, co już znamy wszyscy, niekoniecznie znając się na przepisach prawa. Czyli, że prawo nie może być stosowane wstecz. A w przypadku tych emerytów tak niestety się zadziało. Czyli emeryci, którzy przebywali już na wcześniejszej emeryturze albo mieli już w ręku prawomocną decyzję o przyznaniu wcześniejszej emerytury, zostali zaskoczeni nowym przepisem, który wszedł 1 stycznia 2013 roku, który właśnie nakazywał stosowanie takiej stosowanie matematyki, która nakazywała właśnie to pomniejszenie kapitału początkowego emerytury w momencie przejścia na emeryturę powszechną, co automatycznie oznacza niższą emeryturę z miesiąca na miesiąc. Ale ci emeryci, którzy zostali zaskoczeni tym przepisem, w chwili podejmowania tej decyzji życiowej odnośnie wycofania się z życia zawodowego, już w momencie, kiedy te przepisy ujrzały światło dzienne, nie mieli wyboru, nie mogli wrócić do pracy, nie mieli możliwości zmiany decyzji, a w momencie, kiedy tą decyzję podejmowali, nie istniała żadna podstawa prawna, nie mieli świadomości, nie mogli tej świadomości mieć, że w przyszłości czekają na nich jakieś negatywne konsekwencje tej decyzji.
0: No dobrze, ale trochę mam takie pytanie, znaczy mam ich jeszcze parę, ale na razie może to, czyli przed 2013 rokiem nie było takiego rozwiązania, żeby ten kapitał pomniejszać, bo wtedy też były wcześniejsze emerytury, a ja bym powiedziała, że było ich więcej. Na przykład wiele kobiet przechodziło wtedy na tak zwaną wcześniejszą emeryturę, mając 55 lat. Mm-hmm. Taka była praktyka dosyć częsta. Czy ten przepis, który, tak jak mówię, pomniejszał im to świadczenie, zabierając im część tego ich kapitału, wtedy nie obowiązywał?
1: Nie obowiązywał. Takie przepisy zostały wprowadzone dopiero 1 stycznia 2013 roku. Natomiast, tak jak powiedziałam, one nie zaczęły obowiązywać tylko na przyszłość tych osób, które dopiero w przyszłości, znając już ten mechanizm, będą się decydowały na taką, a nie inną ścieżkę, ale niestety objęły również osoby, które nie mając takiej świadomości wcześniej skorzystały z wcześniejszej emerytury.
0: Czy mogło dojść do takiej sytuacji, chyba trochę absurdalnej może, że komuś zmniejszono wówczas emeryturę? No bo jeżeli pobierał jakąś, na przykład w 2012 roku pobierał jakieś świadczenie, a potem, ponieważ zmienił się ten przepis, to jego świadczenie się zmniejszyło?
1: To znaczy, musimy tu powiedzieć o dwóch rzeczach. W momencie, kiedy osiągamy powszechny wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65, mamy prawo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym.
0: Tak.
1: I te osoby, które korzystały z wcześniejszej emerytury, mają dwie możliwości. Nie wszyscy niestety o tych możliwościach wiedzą. Czyli jeżeli korzystaliśmy z wcześniejszej emerytury, to po osiągnięciu wieku powszechnego wieku emerytalnego możemy dalej kontynuować tą ścieżkę wcześniejszej emerytury, czyli otrzymywać tą emeryturę w wysokości wcześniejszej, albo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym. I w tym momencie dopiero, kiedy dostajemy tą decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury w wieku powszechnym, dowiadujemy się o tym pomniejszeniu.
0: Mm-hmm, jasne. No dobrze, ale teraz zejdźmy może na taki poziom, bo już wiemy, jakie tu zasady obowiązywały, o co chodzi i gdzie jest to poczucie niesprawiedliwości ze strony tych osób, które uważają, że powinny mieć wyższe świadczenie, a niezasadnie im z tego kapitału to odbierano, tę jakąś kwotę. No to teraz tak przejdźmy, tak jak powiedziałam, do powszechnego sposobu rozumienia rzeczy. Przecież przechodząc na tą wcześniejszą emeryturę, zaczynamy korzystać ze zgromadzonego kapitału. To jest tak, jeżeli bierzemy zero-jedynkową sytuację, zgromadziliśmy kapitał X, tak, to możemy zacząć z niego korzystać po przekroczeniu tego powszechnego wieku emerytalnego, czyli 65 lat, złożyć, prawda, wniosek o emeryturę powszechną. Natomiast jeżeli zrobimy to wcześniej, przejdziemy na tą emeryturę, no to wcześniej będziemy z tego kapitału coś zabierać. No to wydawałoby się, myślę, że na przykład gdybyśmy zabierali pieniądze z banku, załóżmy, to wówczas on by nam pomniejszył ten nasz kapitał, który nam się gromadzi. A tutaj nie chcemy się na to zgodzić. To wydawałoby się sprawiedliwe wobec innych. No jeżeli ktoś pobiera wcześniej, no to wcześniej jego kapitał się zmniejsza, a jeżeli później, to później się zmniejsza. No.
1: Ta logika, o której pani wspomina, wynika z przepisu, które właśnie zaczyna

0: obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2013 roku. I to jest to sedno problemu, że system ubezpieczeń społecznych działa według tej logiki. Natomiast nie można zakładać, że jeżeli nie ma przepisu, który nakazuje pomniejszać, to te osoby, które korzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, miałyby być na tym stratne. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że przechodząc na wcześniejszą emeryturę, to też te przepisy wynikają z czegoś. Wynikają z tego, że te osoby przechodząc na wcześniejszą emeryturę często pracowały w pracy o szczególnym charakterze, gdzie ta ochrona zdrowia tak naprawdę dyktuje to przejście na wcześniejszą emeryturę.
1: No dobrze. Jakby ja rozumiem, że klub sprowadza się do tego problemu, że w pewnym momencie zmienimy się przepisy, a my korzystając z danego rozwiązania, czyli przechodząc na wcześniejszą emeryturę przed tą zmianą przepisów, nie mieliśmy tej świadomości, że przepisy się zmienią na naszą niekorzyść, a tak być nie powinno, bo to jest zadziałanie prawa wstecz.
0: Dokładnie.
1: Ja się z tym zgodzę, ale takich rozwiązań jest więcej. I to nie trzeba ich szukać gdzieś w systemie prawa wszędzie. Wystarczy je poszukać w systemie emerytalnym. I nawet bardzo blisko tego tematu, o którym rozmawiamy. Jeżeli ktoś zaczynał pracę z prawem do wcześniejszej emerytury, a potem wskutek zmiany przepisów to prawo utracił, to nie mógł o tym wiedzieć, wchodząc na rynek pracy, że nie będzie mógł odejść 5 lat wcześniej na emeryturę. Identycznie ta sama sytuacja. Identycznie. Ponieważ też możemy się odnieść, że prawo zadziałało w stosunku do niego wstecz. Wchodząc na rynek pracy, nie wiem, w 90 roku, miał prawo, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującego prawa, do odejścia na emeryturę 5 lat wcześniej, czyli na przykład w wieku 55 lat. Natomiast potem przepisy się zmieniły. Wprowadzono przepisy o dotyczące emerytur w szczególnym charakterze na przykład i to prawo utracił, tak? Bo wypadł z załącznika, po prostu nie ma go tam. Dokładnie tak samo. Dlaczego ja o tym mówię? Bo była rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na ten temat. I Trybunał Konstytucyjny nie przyznał racji o niedziałaniu prawa wstecz.
0: Tutaj nie chciałabym szczegółowo wchodzić akurat w ten temat, natomiast porównując to do sytuacji tych wcześniejszych emerytów, to ja bym chciała podkreślić jedną rzecz, że tutaj w tym przypadku nie mówimy o pewnym przewidywaniu możliwości przejścia, ale mówimy o grupie osób, która już tą decyzję podjęła, czyli miała prawomocną decyzję ZUS. W tym zakresie, w zakresie wcześniejszej emerytury. To nie jest tak, że ja mogę się spodziewać, że będę mógł dopiero tą decyzję podjąć, bądź nie. Bo gdybyśmy to tak rozpatrywali, to w takim razie tak samo już po tym wejściu przepisów, które mówią nam, że ta emerytura powszechna będzie pomniejszana, to ja, mając nawet prawo do przejścia na tą wcześniejszą emeryturę, tak, ale wiem, na jakiej zasadzie to będzie potrącone, przeliczone, to ja już świadomie podejmuję decyzję, kalkuluję, czy jednak przejść na tą wcześniejszą emeryturę, ale liczyć się z tym, że ona będzie pomniejszana, czy jednak pracuje do końca do tego powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że te osoby, które zostały pokrzywdzone tym przepisem, miały już prawomocną decyzję. Tutaj nie było odwrotu. Tutaj w ogóle nie było mowy o jakiejś opcji, o wyborze. Po prostu oni mają tą prawomocną decyzję, nie mają nawet formalnej możliwości wycofania się z tego. Albo musieliby zrezygnować z obecnej emerytury wcześniejszej i de facto nie mieć żadnych świadczeń. Innego wyboru nie ma, bo nie można cofnąć swojego wniosku
1: o przyznanie
0: emerytury wcześniejszej.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że nie mogliby wrócić po prostu na rynek pracy?
0: Nie.
1: System... Jeśli jeszcze nie mają, zakładamy taką sytuację, że jeśli jeszcze nie mieli w danym momencie, nie mają wieku emerytalnego, tego powszechnego. Nie mają.
0: W przypadku przepisów ubezpieczeń społecznych nie ma możliwości cofnięcia wniosku o przyznanie emerytury wcześniejszej po uprawomocnieniu się decyzji. Czyli możemy taki wniosek cofnąć, jeżeli jeszcze ta decyzja nie jest prawomocna. Natomiast jeżeli już korzystamy z emerytury wcześniejszej, bądź mamy tą decyzję prawomocną, to takiej możliwości nie ma. Po prostu.
1: Jasne. No to teraz jeszcze jedna taka sytuacja dotycząca tego, że musiałabym, żeby to każdy odebrał jakby tak samo, żeby nie było takiego podejrzenia, że pewna grupa staje się w pewnym momencie uprzywilejowana, że nie dość, że odeszła, tak mogliby powiedzieć dzisiejsi emeryci albo przeszli. Nie dość, że odeszli wcześniej na emeryturę, to jeszcze do tego jakby ktoś im dodaje pieniędzy i nie zmniejsza kapitału, a nam będzie ten kapitał sukcesywnie odbierany, jeżeli na tą emeryturę

0: które przejdziemy. Zastanawiam się, czy tutaj nie można by tak samo w związku z tym patrzeć na podwyższenie wieku emerytalnego, no bo skoro znowu przepisy nie mogłyby działać wstecz, to jeżeli znowu pracuję dzisiaj, jestem na rynku pracy, nawet nie wchodzę na niego, tylko jestem na tym rynku pracy i nagle zmieniają mi się przepisy dotyczące wieku emerytalnego i muszę pracować, nie wiem, dłużej, tak? Nie wiem, teraz się mówi na przykład o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet, więc żeby się tego trzymać. Na przykład kobieta ma lat 59,5, nie wiem, zmieniają jej przepis i nagle by miała pracować nie do 60, czy jeszcze chwila, tylko do 65 roku życia. To też by pani powiedziała, że tu nie ma mowy o działaniu prawa wstecz?
1: Tutaj na pewno jest szerokie pole dla prawników do tego, żeby przeanalizować taką sytuację, bo miałabym wątpliwości. A i owszem, że tutaj te przepisy się zmieniają w momencie, kiedy my już jesteśmy na tym rynku pracy. Natomiast no my w tym momencie rozmawiamy o czymś, co zaistniało.
0: Też tutaj
1: możemy sobie coś wyobrażać, jak to w przyszłości mogłoby mieć miejsce. Z mojej perspektywy jako prawnika faktycznie istnieje jakaś kwestia do rozważenia, do zbadania, być może do zakwestionowania. Myślę, że niejedne takie próby by były. Natomiast to też wymaga szeregu orzeczeń sądów, które prowadzą potem właśnie albo do wyroków Sądu Najwyższego, albo do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które dają nam szerszy obraz sytuacji. A w przypadku właśnie tych świadczeń wcześniejszych mamy w tym momencie do czynienia z tak naprawdę coraz szerszą skalą.
0: Że już podjęliśmy decyzję, o to jakby chodzi. Tak, i w tym momencie jest zmiana. Ja bym powiedziała, że to jest dużo, specjalnie jakby pokazuję więcej takich przykładów, żeby trochę pokazać, jak mamy skomplikowany ten system i dlaczego może tutaj ZUS niechętnie do tego tematu podchodzi. Zaraz do tego przejdziemy. Nie wiem, tak samo bym sobie wyobraziła w podatkach. No, jeżeli zmieniamy na przykład komuś nagle stawkę z 12 do 15%, a on podjął pewne działania, to zrzucam te kwoty, to nie procenty, to nie o to chodzi. A on już podjął pewne działania, które są opłacalne przy 12%, a przy 15% już nie, no to też by powiedział, że został tym zaskoczony, prawda? No niestety tak by to mogło wyglądać.
1: No, no niestety prawo się zmienia, tylko że tutaj akurat mamy do czynienia jeszcze dodatkowo z ubezpieczonymi, którzy mają prawo oczekiwać od państwa, że te ich prawa będą odpowiednio zabezpieczone.
0: No dobrze.
1: W przypadku na przykład przedsiębiorców, obowiązków podatkowych, to tutaj też podchodziłabym do tego w taki sposób, że abstrahując od tego, że no siłą rzeczy to prawo powinno być zmieniane w taki sposób, że powinniśmy się do tej zmiany przygotować, powinniśmy mieć możliwość optymalizacji pewnych rzeczy. Natomiast tutaj w przypadku ubezpieczonych, zwłaszcza w przypadku seniorów, którzy już mają jakieś decyzje ZUS, to oni nawet z tytułu po prostu konstytucji powinni być tym prawem chronieni, skoro takie jest i tak przepisy mówią.
0: No dobrze, to teraz już przejdźmy do tego, co jakby szykuje nam rząd, mianowicie do ustawy, ponieważ powiedziałyśmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż te przepisy, które pomniejszają kapitał, są z konstytucją niezgodne. Zatem rząd szykuje ustawę. No i jest pomysł, jest projekt, ale jest oceniany w ten sposób, że jest on mniej korzystny od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To teraz wyjaśnijmy, na czym to polega. Dlaczego jest mniej korzystne?
1: Ustawa nie przewiduje pełnego
0: projekt
1: ustawy, który jest obecnie dostępny, nie przewiduje możliwości pełnego przeliczenia emerytury, czyli nie przewiduje pełnego pominięcia tego niekonstytucyjnego przepisu, nie przewiduje możliwości wyrównania tej emerytury wstecz, także w porównaniu do tego, co mówi wyrok Trybunału Konstytucyjnego i też co obecnie seniorzy tak naprawdę mogą wywalczyć przed sądem, jest to duża dysproporcja, ponieważ przed sądem mają możliwość pełnego przeliczenia emerytury i pełnego przeliczenia podstawy emerytury, czyli ta emerytura wskutek wyroku sądu, czy też wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinna być obliczona tak, jakby ten przepis w ogóle nie istniał. Czyli mamy pełną podstawę, bez żadnego pomniejszenia za ten okres przebywania na wcześniejszej emeryturze, a za ten czas, kiedy otrzymywaliśmy pomniejszoną emeryturę wstecz, należy nam się wyrównanie. I wyroki sądów w całej Polsce właśnie takie wyroki stanowią. To jest zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast projekt ustawy naprawczej, która słusznie widzi potrzebę naprawienia tego problemu, nie przewiduje takiego pełnego naprawienia
0: tylko
1: tematu.
0: Tylko mówi, że do przodu idziemy.

0: po
1: tak,
0: prostu.
1: Idziemy do przodu z pewnym powiększeniem emerytury, tak właściwie jest to nazwane. Będzie stosowany pewien przelicznik korygujący, który ma co do zasady zwiększyć emeryturę, ale nie w taki sposób, jak to wynika w pełni z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i nie mamy tego pełnego wyrównania wstecz. Czyli to ten czas, który mamy za sobą, kiedy otrzymywaliśmy tą niższą kwotę emerytury, no tutaj za ten czas już podwyżki nie otrzymamy.
0: Czyli że jest stracone. No dobrze, dokładnie. Ale to mam takie pytanie, bo trochę trudno uwierzyć, że jakby propozycja ustawowa idzie zupełnie kontra wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Czy Trybunał wprost powiedział, że powinno być wyrównanie za okres wsteczny? Czy jest to po prostu pole do interpretacji?
1: Jak najbardziej tak. Poza tym to...
0: Powiedział wprost.
1: Tak. Poza tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówimy, to nie jest pierwszy przypadek. Taki wyrok już wcześniej był. Dotyczył on stricte rocznika 53. Mało tak. tego. Wprowadzono ustawę naprawczą, która na tej podstawie również wyrównywała tym emeryturom z rocznika 53 roku w pełnym zakresie emerytury i dawała oczywiście podwyżki bez żadnego pomniejszenia wynikającego z okresu wcześniejszej emerytury. Więc tutaj rozpatrując tą sytuację, dosłownie w taki sam sposób byli potraktowani seniorzy z rocznika 53, jak i seniorzy z innych roczników. Natomiast propozycja ustawodawcy jest inna, nie jest równa.
0: No dobrze, tylko teraz ja mam wrażenie, że już trochę chyba znalazłyśmy odpowiedź na pewne pytanie, które chciałam zadać. No bo tak, ustawa miała wejść w życie, ta naprawcza, o której pani mówi, już w połowie roku 26. Ten termin już wiadomo, że nie został i nie zostanie dotrzymany. No to pytanie, czy dlatego, że w grę wchodzą miliardy złotych po prostu, jeżeli by to miało być szczególnie wstecz właśnie zrealizowane, czy to jest tylko takie, nie wiem, medialne takie informacje są o tych miliardach, bo one takie padają, że chodzi o średnio o 1,2 tysiąca złotych miesięcznej podwyżki i nawet 64 tysiące złotych wyrównania. Ja się z takimi danymi spotkałam. No to rzeczywiście chyba by to znacznie obciążyło Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
1: My możemy tutaj tylko bazować na tych doniesieniach medialnych ze strony ministerstwa i faktycznie takie głosy się pojawiają, że to, te wyrównania powinny współgrać z budżetem państwa i to wszystko powinno między sobą być zespolone. Natomiast faktycznie te wyrównania mogą być wysokie, w związku z tym ilość osób, a tak jak pani wspomniała, szacuje się, że to ponad 150 tysięcy osób jest objętych tym problemem, powinno dostać podwyżkę rzędu od kilkuset złotych, to nawet 2000 złotych, bo z takimi wyrokami również się spotkaliśmy.
0: To ta średnia była 1,2, to
1: tak,
0: by pasowało.
1: Tak. I wyrównania za po prostu te miesiące, kiedy obowiązywała ta zaniżona emerytura, gdzie czasami w niektórych przypadkach pojedynczych te wyrównania sięgają kilkudziesięciu tysięcy
0: no właśnie,
1: złotych.
0: No właśnie, emeryt teraz do co 64 tysiące, no to rzeczywiście...
1: Więc przeliczając to przez globalny problem tylu tysięcy seniorów, to faktycznie byłoby to dość spore obciążenie dla budżetu państwa. Stąd też pewnie taka forma pośrednia rozwiązania tego problemu.
0: No najpierw dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale no oczywiście na końcu drogi dziś pewnie dla budżetu, jakby musiał dopłacać do niego. Jasne. Natomiast jeszcze pojawia się jeden problem, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie chcąc jakby dokonywać tych przeliczeń sam z siebie, twierdzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został opublikowany. No i jako taki jakby nie jest podstawą tutaj. No i co pani na to?
1: Tak, nie został opublikowany, natomiast w związku z tym, nawet jeżeli senior, który ma tą świadomość, że ma prawo do lepszego, korzystniejszego przeliczenia bez uwzględnienia tego niekonstytucyjnego przepisu, składa wniosek o ponowne przeliczenie tej emerytury w wieku powszechnym, dostaje ze strony ZUS decyzję odmowną, właśnie powołującą się na brak
0: publikacji.
1: I potem
0: idzie do sądu, rozumiem.
1: Tak, w ciągu, w terminie miesiąca od odebrania tej negatywnej decyzji, ma prawo odwołać się do sądu i na skutek tego odwołania sąd ma prawo, nie wchodząc w kwestie publikacji.
0: No
1: czy
0: właśnie
1: też
0: chciałam zapytać, dla sądu nie ma znaczenia brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego?
1: Nie musi mieć, ponieważ sędziowie mają prawo do indywidualnego badania przepisów pod kątem konstytucji. Czyli nawet jeżeli dany sędzia nie uzna tego wyroku za prawidłowo bądź też nieprawidłowo opublikowanego, ma prawo do własnej interpretacji i

0: wyciągnięcia de facto podobnych wniosków co Trybunał.
1: No to zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Rozumiem, że teraz te wyroki sądowe są pozytywne dla seniorów przeważnie, tak?
0: Tak, oczywiście nigdy nie mamy 100% pewności wygranej.
1: Że każdy wyrok taki będzie, trzeba na to zwrócić uwagę.
0: Oczywiście tak. Natomiast większość wyroków i ta ilość się powiększa z każdym miesiącem jest pozytywna. Natomiast trzeba podkreślić, że nawet w zakresie tych wyroków korzystnych dla seniorów, te rozstrzygnięcia również między sobą się różnią i to orzecznictwo nie jest w pełni jednolite.
1: No tak, czyli ustawa by tę sprawę rzeczywiście globalnie rozwiązała. Dziękuję bardzo za rozmowę. Radczyni prawna pani Katarzyna Wilk była naszym gościem. Dziękuję pani.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Zapraszam na Portfel Seniora kolejny za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja.
5: Za 29 minut godzina 10.
2: Komentarz.
5: A naszym gościem już teraz jest pan dr Jacek Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Defense 24. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Panie doktorze, o czym w Moskwie rozmawiali specjalni wysłannicy Donalda Trumpa?
6: Możemy jedynie spekulować, bo dysponujemy pełną agendą tej rozmowy. Najprawdopodobniej dotyczyło to różnego rodzaju formatów zatrzymania walk, czy też zakończenia działań zbrojnych, co wiemy tak naprawdę od dłuższego czasu, dlatego że ta administracja postawiła na dość mocne przywrócenie Rosji jako podmiotu, z którym się rozmawia. Tutaj chociażby obecność Kusznera Witkowa o tym sugeruje, wskazuje, ale wcześniej już dochodzi głosy, gdzie przecież była słynna rozmowa, bardzo nieudana dla strony amerykańskiej, ale też i dla strony rosyjskiej na Alasce, która w mojej ocenie była próbą przywrócenia trochę standardu zimnowojennego, gdzie zarówno strona rosyjska, jak i strona amerykańska rozwiązują konflikt, który nie jest w stanie być rozwiązany przez inne agendy światowe. To się nie udało. Więc na dzień dzisiejszy być może mamy kolejny krok w kierunku jakiegoś, nie chciałbym użyć słowa efektywnego, ale jakiegoś porozumienia, które no, przybliży nas do przynajmniej wstrzymania walk.
5: To jeszcze chciałbym zapytać o to, co dla tych rozmów oznacza fakt, iż prowadzą je właśnie Steve Witkoff oraz Jared Kushner?
6: Pokazuje to przede wszystkim specyfikę tej administracji amerykańskiej, dlatego że ona w jakimś tam stopniu bazuje na specjalnych wysłannikach. To jest akurat spotykane przy wielu prezydentach. Mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych właśnie z taką kategorią specjalnego wysłannika, jakiegoś dodatkowego elementu do dyplomacji, tej klasycznej, opartej o chociażby tutaj Departament Stanu. I w jakimś stopniu może to pokazywać bardziej specyfikę Amerykanów niż rzeczywistość. rzeczywistość międzynarodową, bo w gruncie rzeczy po drugiej stronie, po stronie rosyjskiej, no, mamy taki status quo, jeżeli chodzi o reprezentowanie strony rosyjskiej. No, Rosjanie działają według swojego planu, który zakłada osiągnięcie celów strategicznych w takim zenicie, jeżeli chodzi o relacje właśnie tutaj z Ukrainą i ze Stanami Zjednoczonymi i Zachodem. I w jakimś tam stopniu moim zdaniem nie będą próbowali wchodzić zbyt głęboko.

0: boków amerykańskie ustępstwa, te, które Amerykanie żądają od nich, no bo czują, że mają przewagę. Przewagę między innymi też taką, że pojawienie się Kushnera czy Witkoffa, czy też właśnie próba takich sygnałów wysyłanych ze strony Waszyngtonu, no wzmacnia ich pozycję również na tą militarną, również tą polityczno-wojskową.
1: To w takim razie kolejne pytanie. A co usłyszymy po spotkaniu w Kijowie?
0: No tutaj jestem zdania, że no na pewno pojawi się taki dyplomatyczny komunikat, że osiągnięto pewne kolejne kroki i jesteśmy bliżej przełomu. No, nie spodziewałbym się zbyt wiele. Tak jak powiedziałem, patrząc na kwestie polityki rosyjskiej, uważam, że w jakimś tam stopniu Rosja będzie dążyła do osiągnięcia więcej i szerzej na polu walki niż w wymiarze dyplomatycznym. Ale dla strony ukraińskiej jest to sytuacja bardzo niekomfortowa, też w wyniku no, sytuacji na polu walki, no bo zauważmy, że zbliża się okres jesienno-zimowy. Widzimy stanę, jeżeli chodzi o systemy obrony przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, to przecież nikt już dzisiaj nie ukrywa, że wiele z celów, które Rosjanie wcześniej nie mogli osiągnąć, jeśli chodzi o na przykład porażenie ich tutaj różnego rodzaju napadem powietrznym, to już nawet nie tylko chodzi o systemy rakietowe, ale też o systemy bezzałogowe, no dzisiaj może zostać porażona, no, z racji braków amunicyjnych i też rozwoju strony rosyjskiej, więc no, Ukraina jest w gorszej sytuacji, plus bardzo niebezpieczny sygnał płynący nawet z aparatu służb wywiadowczych i służb bezpieczeństwa. Także no, raczej to tutaj Amerykanie przyjeżdżają z większą siłą do Kijowa niż do Moskwy.
1: Czy to oznacza, że Amerykanie są dziś w stanie wymusić pewne ustępstwa na stronie ukraińskiej, których wymusić by jeszcze jakiś czas temu nie mogli? Czy to jednak nie ma takiego przełożenia?
0: Na pewno nie jednoznaczne wymuszenie, ale raczej zwiększona presja w stosunku do tego, co było wcześniej, no bo też no nie ma co ukrywać. Dzisiaj nawet Europa mówi to wprost. Nie jesteśmy w stanie w pełni zastąpić tego potencjału amerykańskiego. I co najgorsze, no w jakimś tam stopniu Rosja też zaczęła działać na kierunku europejskim, wymuszając pewne zmiany w zakresie na przykład, nie wiem, wzmocnienia naszej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, dyskusji na temat naszego potencjału odstraszania, używając do tego narzędzi na przykład poniżej progu wojny, bo panie redaktorze, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że słyszymy bardzo wiele takich głosów od państw nordyckich, aż tak naprawdę do państwa tutaj, do państw zachodnich, gdzie no, mówi się o pewnym ryzyku wystąpienia eskalacji i tak dalej. Rosjanie wywarli tą presję, bo ona ma też w jakimś stopniu odciążyć tą możliwość udzielenia pomocy wojskowej Ukrainie w warunkach na przykład, nie wiem, nasilenia walk. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja właśnie w połączeniu też z uwięzieniem trochę Stanów Zjednoczonych w ich polityce bliskowschodniej. No ale to brzmi banalnie. Niestety banalnie to nie wygląda na polu walki, czy też w miastach, które są ostrzeliwane, bombardowane i atakowane ze strony tutaj rosyjskiej.
1: Czego się można spodziewać po Amerykanach, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy? Bo no, choćby jeżeli spojrzymy na bardzo ciekawą i burzliwą historię rakiet Patriot i tego, czy będą produkowane na Ukrainie albo będą produkowane gdzieś blisko Ukrainy, tak aby Ukraina w tej produkcji mogła partycypować, no to właściwie co jakiś czas słyszeliśmy kompletnie sprzeczne komunikaty, kompletnie sprzeczne zapewnienia, z których potem się wycofywano albo mówiono, że to nie o to chodzi.
0: Jeżeli chodzi o konkretne systemy, te najbardziej zaawansowane systemy uzbrojenia, no to strona amerykańska chce sobie zapewnić pewną kontrolę nad ich nie tylko użytkowaniem, ale i ochroną informacji dotyczących rozwiązań naukowo-technicznych. Zdajemy sobie sprawę, że część państw no, znajdujących się przede wszystkim na linii frontu, tak jak w przypadku Ukrainy, jest poddana bardzo mocnej aktywności wywiadowczej, ale też takim szpiegostwie gospodarczym ze strony Federacji Rosyjskiej, nie tylko Federacji Rosyjskiej, więc to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to są kwestie polityczno-wojskowe, o których wcześniej mówiliśmy, czyli nawet ten aspekt jakiegoś takiego formatu zmuszenia czy wymuszenia, chociaż to słowo tutaj oczywiście można różnie definiować, konkretnych decyzji za pomocą pomocy wojskowej. Tu jestem sceptyczny. Co do bardziej pomocy wojskowej i pomocy wywiadowczej, tu mam więcej optymizmu, bo już kilka razy, tak samo jak słyszeliśmy, że nie wiem, Rosja przegrywa wojnę Rosji.

0: zabrakło pocisków rakietowych, albo odwrotnie, Ukraina już przegrywa, czy Ukrainie gdzieś tam zabrano ten system pomocy ze strony amerykańskiej. Okazywało się to takim, bym powiedział, trochę bytem medialnym przede wszystkim, bytem emocji politycznych wprowadzanych do przestrzeni informacyjnej. Gdzieś to zmienia, w jakimś tam stopniu słabnie, ale z drugiej strony ja uważam, że nie zostanie porzucona ta formuła wsparcia. Ona może ewoluować, ale no już za dużo zainwestowano ze strony amerykańskiej. Plus pamiętajmy, że tutaj pewien głos ma też Kongres amerykański, który zakulisowo może naciskać na administrację, szczególnie w kontekście midterms i efektów tych wyborów cząstkowych w Stanach Zjednoczonych, które przecież mogą zmienić krajobraz polityczny w Izbie Reprezentantów w całości, a w Senacie tak, że będziemy mieli też trochę inną większość na przykład.
1: To w takim razie kolejna rzecz i pytanie, na ile to też będzie miało i ma związek z tym, co dzieje się wokół Ukrainy, to znaczy wojna z Iranem, mamy kolejne doniesienia, mamy kolejne nagrania, które rzeczywiście wyglądają w sposób przejmujący. Irański tankowiec zatopiony w Zatoce Omańskiej, do tego zatopienia oczywiście doszło w wyniku amerykańskiego uderzenia. Kolejna eskalacja konfliktu, który znów też wygląda niezwykle interesująco, bo regularnie, bardzo, bardzo często mamy informacje o kolejnych próbach jakiegoś porozumienia, są wysyłane sygnały. Tu sprawa wygląda o tyle ciekawiej, że bardzo często to są takie sygnały mówiące o bliskim porozumieniu, które dochodzą ze Stanów Zjednoczonych, które bardzo szybko i bardzo zdecydowanie są potem prostowane przez stronę irańską, która mówi, że żadnych rozmów nie było, albo nic na ten temat nie wiemy, albo absolutnie do takiego spotkania nie doszło. Jak wygląda ta rozgrywka dyplomatyczna i militarna, jeżeli chodzi o Iran w tej chwili?
0: Mamy tutaj bardzo krótką odpowiedź i długą odpowiedź. Najpierw powiem tą krótko, bo można powiedzieć zgodnie ze standardami Bliskiego Wschodu, gdzie polityka, gdzie dyplomacja i jednocześnie siła militarna, działania wywiadowcze, tajne operacje mieszają się ze sobą w różnych tak naprawdę wartościach i efekt końcowy jest bardzo niezrozumiały na zewnątrz. To jest ta krótka odpowiedź. Ta dłuższa odpowiedź będzie zakładała zrozumienie wielu czynników, które dzisiaj wpływają na politykę amerykańską, irańską, ale również i regionalną. Zauważmy, że w samym Iranie od dłuższego czasu spekuluje się i to chociażby wypowiedź prezydenta Iranu jeszcze z okresu tej dużej aktywności wojskowej wskazuje na ten aspekt. No nie mamy do czynienia z bardzo jednorodnym procesem decyzyjnym. Mamy strażników rewolucji, mamy tak naprawdę akolitów wszystkich tych stronnictw takich radykalnych, które na rywalizacji zyskują, na eskalacji działań mogą potencjalnie zyskać, a na deeskalacji stracić. Z drugiej strony mamy też osoby, które są zainteresowane gospodarką, powiązane na przykład sieciami zależności międzynarodowych. Wiemy, że Amerykanie dzisiaj uderzają nawet nie mocniej, ale no zdecydowanie mocniej w przestrzeń ekonomiczną, w przestrzeń finansową, uderzając w banki, uderzając w przepływy finansowe, którymi się Irańczycy posługiwali. Te osoby będą tracić. Jeszcze innym czynnikiem jest kwestia w ogóle wpływu gospodarki i ekonomii na funkcjonowanie już i tak przecież biednego społeczeństwa irańskiego, które przecież odczuwało, i to wiemy nie od dziś, skutki na przykład problemów związanych z żywnością, cenami żywności, stabilnością waluty, ale też na przykład kwestiami wody, dostarczania do niektórych przestrzeni Iranu. Więc to jest sam Iran, a dodatkowo jeszcze mamy Amerykanów, którzy też dzisiaj przecież są bardzo zróżnicowani, powiem dyplomatycznie, jeżeli chodzi o wizję prowadzenia polityki bliskowschodniej. No przecież ta administracja szła do władzy zupełnie inaczej, definiując cele i priorytety wobec Bliskiego Wschodu, a upraszczając, wielu z zwolenników Donalda Trumpa widziało raczej w nim człowieka, który będzie wycofywał się z tego obszaru odpowiedzialności, niż no, prowadził bardzo dużą kampanię angażującą znaczne środki powietrzne, morskie, a też po części lądowe, pomijając inne rodzaje sił zbrojnych. Dodatkowo jeszcze przecież Bliski Wschód to nie jest działanie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Te wszystkie aspekty, o których pan redaktor wspomniał, czyli kwestie surowcowe, kwestie bezpieczeństwa żeglugi w tych krytycznych obszarach, one definiują przecież bezpieczeństwo takich regionalnych mocarstw jak Królestwo Arabii Saudyjskiej, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ogóle też pozycja Omanu, który trochę się wybił, jeżeli chodzi o tematykę bliskiej.

0: wschodnią w momencie, kiedy Donald Trump zaczął mówić o Omanie i to tak dość krytycznie, no ale przecież Oman też pełni i pełnił w przeszłości bardzo ważną rolę w polityce właśnie w tej takich zakulisowych działaniach dyplomatycznych. Mamy Katar z jego polityką gazową. Do tego dochodzą, ja wiem, że tutaj powiedziałem, że to będzie duża odpowiedź i ja jej na pewno nie zakończę na tym, tutaj zostawię trzy kropki. Dochodzą jeszcze przecież kwestie Indii zainteresowanych bezpieczeństwem regionu. No Modi tutaj bardzo mocno patrzy na bezpieczeństwo właśnie żeglugi. Do tego dochodzi polityka chińska. I te trzy kropki tutaj postawię, co pokazuje, że dzisiaj jeszcze tak naprawdę trudniej jest osiągnąć jakikolwiek konsensus w warunkach takiego konfliktu. Ja nie mówię o pokoju, nie mówię, bo daleko jest do tego, ale jakiś konsensus co do akceptowalnych rozwiązań, niż to miało miejsce w okresie zimnej wojny. To zabrzmi kontrowersyjnie, ale tak jak odwołałem się do tej tutaj spotkania Putin-Trump na Alasce, tak dzisiaj no nie da się nawet w formacie, nie wiem, trzech mocarstw zatrzymać konfliktu, bo jest dużo więcej interesariuszy w tym zakresie.
1: A jaki będzie miał wpływ na, po pierwsze, możliwości militarne Stanów Zjednoczonych? I tu trochę jednak wracamy do kwestii Ukrainy, bo nie raz i nie dwa pojawiają się takie argumenty, że Stany Zjednoczone muszą uzupełnić swoje braki, a wojna na Ukrainie, wsparcie Ukrainy zbyt wiele już w tej chwili amerykańską armię, czy też amerykańskie możliwości zbrojeniowe kosztuje. I to jest pierwsza kwestia. No a druga kwestia to jest oczywiście to, na ile to będzie miał również bardzo takie konkretne przełożenie, jeżeli chodzi o taką wewnętrzną amerykańską politykę, bo różnego rodzaju działania dotyczące ceł, nakładania ceł na przykład na Kanadę i tak dalej, one się już trochę odbijają na poparciu republikanów. Wojna w Iranie jest wskazywana jako jeden z największych problemów przed tymi wyborami, które mają być w listopadzie. Jakie to może mieć konsekwencje?
0: Najłatwiej jest odpowiedzieć na ostatnie pytania. One będą decydujące, bo dlatego, że już dzisiaj widać brak popularności Donalda Trumpa i jego wizji polityki, a to w jakimś stopniu będzie implikowało decyzje wyborców zainteresowanych gospodarką, zainteresowanych stanem tak naprawdę faktycznym tego wewnętrznego ekosystemu amerykańskiego, gdzie rzeczywiście no, i są plusy po stronie polityki na przykład Trumpa. On to akcentuje na przykład, nie wiem, kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, tego Homeland Security, ale z drugiej strony ta ekonomia może zdefiniować. Aczkolwiek postawię dość kontrowersyjną tezę, że to może sprzyjać Donaldowi Trumpowi wbrew pozorom, dlatego że w momencie, w którym kongres na przykład zmieniłby swoją politykę wobec jego pomysłów, chociaż to ona też teraz nie jest taka idealna dla administracji, to wówczas idealnie Donald Trump znalazłby się w środowisku, które czuje, które lubi, czyli takiego podziału na ich i Donalda Trumpa. Więc można byłoby grać, przynajmniej bardzo w sposób niebezpieczny, tą pozycją kongresu jako tego, który blokuje, który sabotuje. Pytanie, czy to by powiodło się do odbudowy pozycji Donalda Trumpa. No, no miałbym tutaj dużo wątpliwości, ale to jest ten ostatni aspekt.
1: To przepraszam, to dopytam jeszcze jedną rzecz. No właśnie, na ile tego typu narracja dziś mogłaby się udać w sytuacji, kiedy bardzo radykalni zwolennicy Donalda Trumpa, do niedawna zwolennicy Donalda Trumpa, o bardzo radykalnych poglądach, no wprost mówią o Donaldzie Trumpie jako o wielkim rozczarowaniu albo jako o człowieku. I tu wskazują między innymi na wojnę w Iranie, który jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych.
0: No, przede wszystkim musielibyśmy zauważyć, jak sformatowana byłaby ta hipotetyczna większość kongresowa, na przykład po stronie demokratów, bo to też znowu nie jest jednorodne. Ta polityka ma bardzo dużo takich meandrów, jeżeli chodzi o aspekty wewnętrzne, szczególnie nierozpoznawane z perspektywy europejskiej. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że jeżeli będzie na przykład bardzo radykalna tutaj reprezentacja w demokratów, ta, która jest no, na tym skrzydle lewicowym, bardzo mocno lewicowym, używając tego europejskiego określenia, no to zwróćmy uwagę, że wówczas część amerykańskich wyborców Trumpa, którzy odeszli albo stali się sceptyczni, mogliby poszukiwać lidera, co jest w amerykańskiej polityce bardzo realne, że wówczas się centralizuje pewne poparcie wokół charyzmatycznej postaci i tutaj prezydent sam w sobie jest predestynowany do tego, no bo to prezydent jest najbardziej widoczną postacią zwalczającą te nurty, które załóżmy mogą łączyć zarówno zwolenników MAGA, jak i bardziej klasycznych konserwatystów, tych takich starszych republikanów. No i to może być

0: taka trochę niebezpieczna gra, którą administracja, ratując swoje poparcie, będzie próbowała podjąć. Czy ona się uda, tego nie wiemy, bo to jest zawsze eksperyment polityczny i polityka ma różne takie aspekty związane z emocją, ale to już raczej osoba, która by się zajmowała typowo polityką amerykańską, musiałaby to skomentować. Ale wracając jeszcze do tej polityki bliskowschodniej, tutaj rzeczywiście jest dość duży problem, dlatego że Amerykanie nie do końca są w stanie nasycić tą przestrzeń takimi środkami wojskowymi, które pozwoliłyby im zwyciężyć i rzucić tak naprawdę, może nie na kolana, ale rzucić Iran do pozycji państwa, które wysłucha konkretnej propozycji amerykańskiej i ją zaakceptuje. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego że po prostu Amerykanie mają obciążenia militarne na całym świecie. My oczywiście najczęściej mówimy z perspektywy europejskiej o Europie. Patrzymy, co też ciekawe, na Indo-Pacyfik, ale zwróćmy uwagę, że Amerykanie się stali bardziej aktywni na przykład w wymiarze zachodniej hemisfery. Oni tam coraz więcej zasobów wojskowych angażują. I teraz wrócę do pierwszego pytania, które było moim zdaniem bardzo ciekawe, panie doktorze, szanowni państwo, czyli zasoby wojskowe. No, tu mam znowu, jako analityk, nie będę takiej jednoznacznej odpowiedzi dawał. Z jednej strony rzeczywiście Amerykanie ucierpią na tym, ich potencjał obronne, bo muszą wypełnić pewne zasoby, ale w dłuższej perspektywie czasu stawiam taką hipotezę, że najprawdopodobniej ten konflikt może być bardzo, nie chciałbym powiedzieć przełomowy, ale bardzo ważny dla zmian zachodzących, czyli na przykład postawienia na reindustrializację, zwiększenie produkcji, to co na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych symbolizują te nowe fabryki zbrojeniowe, które mają stawiać różne firmy, szczególnie z tego drugiego szeregu, które wchodzą do tych koncernów, które już dzisiaj były takimi kluczowymi dla Amerykanów, do tego grona. Ale też jeszcze przecież zauważmy, że Amerykanie bardzo dużo wyciągną, jeżeli chodzi o nowe technologie, o nowe przełomowe technologie. I może to być koniec na przykład pewnych doświadczeń, na których Amerykanie, mówiąc kolokwialnie, wyszli z zimnej wojny i kontynuowali swoją politykę, rozumiejąc na przykład słabość rozwiązań, które bazowały jeszcze na XX wieku. Także to nie musi być tak, że widzimy schyłkowe Stany Zjednoczone w wyniku właśnie działań na Bliskim Wschodzie. To może być kolejna rewolucja. Taką rewolucję Amerykanie przeżyli w sposób trochę cichy i spokojny, bo tego nie było widać. Dopiero po latach można było to oceniać, po okresie wojny wietnamskiej. Więc ja bym był bardzo spokojny i bardzo ostrożny w ocenach takich, że mamy schyłkowe Stany Zjednoczone i schyłkową amerykańską potęgę militarną, bo często konflikty, które sprawdzają taką pewność siebie mocarstw, powodują, że jeżeli mocarstwo jest rozumne w takim wymiarze, bym powiedział, systemowym, to wyciągnie konsekwencje, wyciągnie odpowiedzialność za błędne rzeczy i na przykład wprowadzenie, nasycenie systemami bezzałogowymi, pójście na ilość systemów, które są bardziej efektywne w takiej relacji koszt-efekt. No, ja jestem zdania, że wiele z tych rzeczy już zachodzi.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia i to jest temat, który chyba, takie mam wrażenie, chyba nie cieszył się w Polsce zbyt dużym zainteresowaniem. Myślę o Falklandach i dosyć zaskakujące wypowiedzi Donalda Trumpa, czy też otoczenia Donalda Trumpa, no, wskazujące, że tak jakby Amerykanie zaczęli w tym, no, trwającym już dziesięciolecia konflikcie pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią, brać stronę Argentyny.
0: Znaczy, pamiętajmy pierwszą kwestię, jaka jest tutaj istotna, czyli decyzję Margaret Thatcher o odbiciu Falklandów po zajęciu jej przez wojska, zajęciu tych wysp przez wojska argentyńskie, kiedy Brytyjczycy zwrócili się do Amerykanów. Amerykanie też mieli wtedy problem. Problem strategiczny, komu pomóc. Patrząc przez pryzmat między innymi danych wywiadowczych, zdecydowali się na Brytyjczyków. I dzisiaj ja bym to traktował jako oczywiście też pewien dylemat, który Amerykanie sygnalizują, ale też bardziej w kategoriach presji politycznej, polityczno-wojskowej. Przecież Waszyngton, sygnały tak naprawdę z Waszyngtonu jednoznacznie mówią, że jeżeli Wielka Brytania będzie oszczędzać na siłach zbrojnych, a wiemy, że no nie dzieje się dobrze, mówiąc dyplomatycznie, w wymiarze obronności brytyjskiej, no to pewne decyzje, jeśli chodzi o tą politykę globalną, mogą być podjęte po stronie amerykańskiej, a z drugiej strony mamy znowu prezydenta Argentyny, który dość blisko jest tych ośrodków decyzyjnych amerykańskich. To jest trochę takie targowanie się niebezpieczne. Nie ma co ukrywać, no przecież Zjednoczone Królestwo jest bardzo ważnym ogniwem

0: w bezpieczeństwie natowskim i też dla Amerykanów jest bardzo cenne, dlatego że ta relacja opiera się nie tylko na kwestiach wojskowych, ekonomicznych czy politycznych, ale też wywiadowczych. To jest sojusz pięciorga oczu, różnego rodzaju inne formaty. Więc znowu, ja wiem, że może jestem mało medialny w tym moim wypowiedzi, ale bym tonował emocje, bo wiele z takich narracji, to są narzędzia i ma cel w zakresie wywarcia presji, ale finalnie to się kończy trochę inaczej, trochę w cieniu właśnie tych dyskusji praktycznych o potencjale wywiadowczym, potencjale obronnym. Także tu bym zachował pewną ostrożność.
1: To jeżeli pan pozwoli, na koniec chciałbym powrócić oczywiście do tego, co pojawiło się już na początku naszej rozmowy, czyli do tego, co Rosja w tej chwili uprawia w Europie. Myślę o różnego rodzaju prowokacjach, sabotażach, podpaleniach. Oczywiście nie za każdym razem można Rosję złapać za rękę, no ale trudno też uznać, że pewne rzeczy dzieją się z innych powodów albo inaczej, no z innej inspiracji niż właśnie inspiracja rosyjska. Do takich ataków mieliśmy do czynienia z nimi w Polsce. Ostatnio głośno było o takich aktach sabotażu w Niemczech. Zresztą chyba po raz pierwszy niemiecki rząd w tak zdecydowany sposób wskazał właśnie na Moskwę jako na źródło przynajmniej jednego z takich ataków. Chodzi o lotnisko w Lipsku. Co jeszcze przed nami? Bo pojawiają się takie głosy, że w tej wojnie jesteśmy trochę bezradni. To znaczy, zważywszy na to, że no, świat zachodu jest ograniczony przepisami prawa, jest ograniczony sondażami politycznymi, sondażami wyborczymi, to taką wojnę będzie bardzo trudno prowadzić.
0: Ja bym powiedział, że nie mamy do czynienia z wojną, mamy do czynienia ze zwiększeniem aktywności w oparciu o środki aktywne, które Rosjanie rozbudowywali, też niejako mając dziedzictwo Związku Radzieckiego. Możemy się spodziewać wszystkiego. Ja uważam, że przede wszystkim skala, ilość incydentów może wzrosnąć, szczególnie wtedy, kiedy Rosjanie by podjęli decyzję o zwiększeniu aktywności wojskowej przeciwko Ukrainie i odciążając ten drugi element pomocy wojskowej, by starali się przeprowadzać taką dywersję, budując nie tylko napięcie wokół przemysłu zbrojeniowego, ale też logistyki, wokół bezpieczeństwa w Europie, szczególnie w tych państwach najmocniej zaangażowanych w pomoc tutaj Ukrainie. To jest jedna rzecz, ale druga kwestia, my mamy narzędzia. Ja uważam, że i tak zostało wykonanych bardzo wiele działań i o pewnych rzeczach nie dowiadujemy się. Tutaj sygnałem jest na przykład wypowiedź duńskiego kontrwywiadu, czy też duńskich służb specjalnych, gdzie poinformowano, że konkretne działania nie wyglądały filmowo, czyli mają świadomość służby na Zachodzie. Ta informacja, która płynie z Niemiec, to też jest element odstraszania, że skończyła się kwestia pobłażania tutaj działaniom rosyjskim. Więc znowu apeluję trochę o zachowanie takiej odpowiedniej formuły dystansu do tych narracji najbardziej radykalnych, że albo Rosja wygrywa, albo Rosja jest w ogóle zupełnie bezpiecznym państwem, bo nie zagraża nam, a to wszystko są jakieś urojenia o tych kwestiach dywersyjno-sabotażowych. Nie, rzeczywistość jest bardziej banalna. Po prostu Rosjanie używają tych narzędzi, ale my też mamy narzędzia i jednocześnie musimy pamiętać, że konstruktywnie trzeba wspierać aparaty państwa, które są narzędzia państwa, które są do tego kluczowe, czy na przykład nie, służby kontrwywiadowcze, trzeba też budować edukację, jeżeli chodzi o świadomość osłony kontrwywiadowczej, czy świadomość w ogóle inwestycji w bezpieczeństwo.
1: Doktor Jacek Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Defense24. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
2: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie. Autopromocja.
6: Już dziś po 12 w TDI. Polska na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia. Elektryki pokonają trudniejszą trasę do Morskiego Oka. Zaczęgi konne nie znikną, ale zwierzęta będą.

0: miały lżej. Jak nie popełnić gapy na pierwszej randce? Jak wypaść naturalnie? I czy bycie singlem to coś złego? O tym w rozmowie z ekspertem od randkowania i nie tylko. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Skrajnie prawicowe AfD idzie po władzę. Ruszyły wybory w niemieckiej Saksonii-Anhalt. Zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty w sprawie zonda krypto. Roman Rzet doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Policja bada okoliczności wypadku na Dożynkach w Reczu. Wiatr poderwał namiot. 4 osoby zostały ranne. Minęła 10. Ewelina Kamińska, zapraszam. Kluczowe nie tylko dla przyszłości Niemiec, ale i dla całej Europy. Od 2 godzin trwa głosowanie w Saksonii-Anhalt. Na czele sondaży w wyborach do lokalnego parlamentu jest skrajnie prawicowa AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Więcej o tym Adam Górczewski.
2: Alternatywa dla Niemiec ma w sondażach ponad 40% poparcia. Jej zwolennicy chcą, by było to jeszcze więcej, bo wtedy partia skrajnej prawicy będzie mogła zbudować lokalny rząd. Coś się musi zmienić, bo tak dalej być nie może. Usłyszałem od mieszkanki Naumburga. Przeciwnicy AfD też są zmobilizowani, bo chcą uniknąć czarnego dla nich scenariusza. Nie chcę takiego czegoś nowego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży dla demokracji. Saksonia-Anhalt była częścią komunistycznej NRD. To kluczowe dla obecnej popularności AfD, uważa profesor Stefan Mau, badający Niemcy po zjednoczeniu przed 36 laty. We wschodnich Niemczech 60% ludzi twierdzi w badaniach, że czuje się obywatelami drugiej klasy. I jeśli tym ludziom ktoś mówi, że nie są drugą klasą, ale awangardą Niemiec, to może mu się udać krok po kroku odkręcenie tego kompleksu. Budująca program na hasłach przywrócenia świetności Niemiec partia wygrała już lokalne wybory, ale nigdzie nie była w stanie utworzyć rządu. Jeśli dokona tego pierwszy raz, liderzy już zapowiadają, że to będzie początek fali. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Szef Kancelarii Prezydenta reaguje na kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. W ręce służb wpadł wczoraj Roman Rzet. Według mediów były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka. Mężczyzna został dziś doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Zbigniew Bogucki ocenił tymczasem, że rządzący od grudnia dysponowali prawnymi instrumentami, które pozwalają skutecznie ścigać przestępstwa na rynku kryptoaktywów bez uchwalania odrębnej ustawy, ale i tu cytat, woleli bić polityczną pianę. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał tymczasem w TVP Info, że Roman Rzet chciał opuścić kraj i planował wyjazd do Azji.
3: Mieliśmy rzeczywiście jasne sygnały, że ta osoba chce opuścić kraj, chce się udać do Chin. Wiemy, jak trudno jest z takich krajów później móc taką osobę postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc te działania podejmujemy na bieżąco.
1: Śledczy przeszukali wczoraj zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Mężczyzna został już doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. 4 osoby zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Wiatr poderwał namiot, na poszkodowanych spadły też gałęzie, relacjonowała Milena Królikowska z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.
4: W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, w tym nagłymi podmuchami wiatru, doszło do przemieszczenia się namiotu. Ustalono, że 4 osoby zostały poszkodowane, 3 mężczyzn i 1 kobieta. Jeden mężczyzna w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do Szczecina celem dalszej hospitalizacji.
1: Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia. Strażacy interweniowali wczoraj ponad 1200 razy, głównie z powodu silnego wiatru. A tymczasem na bieszczadzkich szlakach panują dobre warunki. W górach widać, że zbliża się jesień, mówi dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa.
5: W dolinach pogoda jest dość dobra. W całych Bieszczadach występuje całkowite zachmurzenie. Temperatury w Ustrzykach Górnych plus 8 stopni, w Cisnej plus 10. Także już powoli ciepło letnie odchodzi z Bieszczad. Natomiast wkracza dużymi krokami jesień.

Na Połoninie Wetlińskiej wieje wiatr z północnego zachodu o prędkości około 30 km na godzinę. W dolinach natomiast jest bezwietrznie. Wychodząc na szlak, warto pamiętać o odpowiednim obuwiu i aplikacji Ratunek w telefonie. Młyn w Błędowie, w którym mieszkał i pracował znakomity polski malarz Wojciech Fangor, zostanie udostępniony zwiedzającym.

0: Przelotny deszcz, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, lokalnie możliwe też burze. Padać dziś nie powinno tylko na południowym zachodzie. Do tego sporo chmur w całym kraju, w wielu miejscach wciąż też silnie wieje, ale powoli wiatr powinien się uspokajać. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 stopni.
1: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
2: 6 minut po godzinie 10. No i teraz przepis na to, co zrobić, kiedy mamy już dość wszystkiego, mamy dość swojej pracy, chcemy ją rzucić. No i oczywiście nie chodzi o to, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, tylko żeby znaleźć inny pomysł na to, jak skutecznie zarabiać. Proszę bardzo, Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu.
4: Studio Wiedzy.
5: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy będziemy rozmawiać o alternatywnej wersji powiedzenia, takiego typowego powiedzenia sfrustrowanego pracownika, czyli a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, i tą alternatywą jest równie kusząca opcja pod tytułem a może by tak rzucić wszystko i założyć własną firmę. Pomożemy dzisiaj trochę, taką mam nadzieję, trochę to marzenie zrealizować, a przynajmniej się do niego dobrze przygotować, no a że niezależnie od tego, czy prowadzimy firmę, fundację, instytucję, czy działamy jako freelancer, że to nasza obecność online może o tym sukcesie zdecydować albo zdecydować o porażce. No to porozmawiamy sobie właśnie o skutecznej strategii e-biznesu. I tego właśnie na kursie na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego uczy dr Przemysław Juskowiak, ekspert e-commerce i e-biznesu, strateg biznesowy, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
5: Panie doktorze, to czego dokładnie pan uczy swoich kursantów i kim są ci kursanci? Tak się zastanawiam, czy to są osoby, które marzą właśnie o swojej firmie, marzą o uwolnieniu się z etatu, a może to są osoby, które już tę firmę prowadzą i tylko chcą doskonalić i zarabiać na przykład więcej.
6: Jest to taki dosyć szeroki przekrój osób zainteresowanych tą tematyką. Stąd też ten kurs jest taki bardzo kompleksowy. W sumie wynika to już z samej nazwy, bo mamy wprawdzie na porządku biznes w sieci, tak? Teraz już mniej mówi się o e-biznesie, bardziej mówi się o biznesie w sieci. Natomiast to, co jest tutaj jeszcze
5: takim... A na czym polega różnica?
6: To jest taka zmiana po prostu, że w ogóle tak sama definicja e-biznesu zawsze była bardzo taka banalna, jeżeli mogę to tak wyrazić, tak? Bo stwierdzało się, że każda firma, która choćby ma adres e-mail, w zasadzie prowadzi e-biznes, tak? No więc teraz dla rozróżnienia pojawiło się w ostatnich latach ta koncepcja, że jednak biznes w sieci to jest tak jak normalny biznes, tak? Nie tylko adres e-mail, tylko po prostu też rzeczywiście takie myślenie strategiczne, technologiczne, sprzedażowe i marketingowe. No i to jest to, co ja na tym kursie z moimi tutaj kursantami właśnie sobie omawiamy. Czyli jest to biznes sieci, strategia, technologia, marketing i e-commerce. Takie dosyć szerokie spojrzenie, ale takie musi być, bo te osoby, które przychodzą, one mają właśnie różne potrzeby. Jest część osób, która już prowadzi swoje biznesy. Mogą to być sklepy internetowe, mogą to być jednak po prostu proste strony internetowe, gdzie po prostu prezentujemy siebie jako eksperta, czy chcemy właśnie zbudować ten personal branding, prawda?
5: Czyli ten biznes rozumiemy też jako biznes osobisty i markę osobistą.
6: Tak, absolutnie. Absolutnie, tak. To już jakby słowo e-commerce to jest element oczywiście integralny biznesu w sieci, natomiast nie każdy rzeczywiście działa w tym e-commerce, dlatego że to wymaga też pewnych technologicznych decyzji i rzeczywiście wdrożenie funkcjonalności takiej sprzedażowej, której my doskonale znamy, jak kupujemy coś, tak? Czyli koszyk, kasa i potem konto klienta, płatności BLIK, w Polsce bardzo popularne, więc również eksperci. Czyli ci, którzy po prostu mają wiedzę, tak, i właśnie chcą oferować usługi, chcą też sprzedawać tą wiedzę i myślą właśnie o kursach e-learningowych, myślą o e-bookach, tak, to są wszystko osoby, które potencjalnie właśnie też przychodzą na ten kurs, żeby się troszeczkę więcej dowiedzieć i albo już mają wstępne doświadczenie, albo dopiero szukają takiej kompleksowej wiedzy. Ja się bardzo cieszę, że jest zainteresowanie, bo teraz jest oczywiście, mamy rok 2026, tak, więc troszeczkę już czasu minęło, odkąd internet zaczął się rozwijać. Tak?

0: Mamy też oczywiście potężną konkurencję i z jednej strony jest o wiele łatwiej teraz wystartować z taką działalnością. Mamy narzędzia, one są też po prostu finansowo do wdrożenia właściwie przez każdego. To nie są zbyt duże kwoty, ale z drugiej strony to powoduje, że bariery wejścia są coraz niższe, więc właściwie każdy...
1: Miałam też o to zapytać, czy uczy pan też tego, jak duży budżet trzeba mieć i jaki jest to budżet, gdy od podstaw chciałoby się taki biznes w sieci zbudować.
0: Tak, oczywiście to też są kluczowe pytania i te osoby, które też, mamy też tą grupę, która dopiero się przygotowuje, tak? Jeszcze też jest taka bardzo ciekawa grupa, która po prostu chodzi na takie kursy, żeby po prostu generalnie rozszerzyć sobie horyzonty. Ja bardzo szanuję te osoby, bo zwykle też frekwencja jest stuprocentowa. One po prostu rzeczywiście przychodzą,
1: bo
0: słuchają.
1: Bo nic nie muszą, tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie, tak.
1: Byt nie zależy od tego.
0: Tak, tak. Jeszcze taką ciekawostką, nową grupą są osoby, które uczą się tego pod kątem rynku pracy i kompetencji zawodowych, czego wcześniej rzeczywiście nie było, tak? Natomiast teraz od kilku dobrych lat tak jest. Jaki to jest budżet? To jest oczywiście to kluczowe pytanie.
1: Pewnie też zależy od tego, jaką firmę chcemy mieć.
0: Tak, dokładnie, tak, więc możemy...
1: Ale załóżmy, że na przykład markę osobistą chcielibyśmy zbudować i na przykład taką bardzo piękną stronę ekspercką.
0: O, no dobrze, to jest ciekawy case. Rzeczywiście często też takie pytania się pojawiają. Mamy też swoje własne case'y, oczywiście takie realne, którymi pracujemy, tak? Więc ja zawsze tak ostrożnie podchodzę do tego tematu budżetu, żeby nie zniechęcić, tak? Bo to może rzeczywiście na początku zniechęcić, tak? Natomiast dobra wiadomość jest taka, że od strony takiej technologicznej przygotowania tego, to są naprawdę niewielkie koszty. Jest tyle rozwiązań open source'owych, czyli takie, które są dostępne na zasadzie otwartego kodu i one po prostu nic nie kosztują. Wiadomo, trzeba zapłacić za te usługi hostingowe, jest bardzo dużo rzeczy, znaczy partnerów do wyboru, którzy też przyciągają nas promocjami, więc od strony technologii to możemy się zamknąć kilkaset złotych i możemy już wystartować, tak? Potem są koszty, które ja też zawsze rekomenduję, żeby je uwzględnić, związane z wymogami formalno-prawnymi, czyli dokumentacja, tak? Unia Europejska zaostrza te przepisy, tak? Więc my musimy niestety, nie będziemy w stanie tego napisać prawdopodobnie samodzielnie, więc jeżeli nie mamy zaprzyjaźnionych radców prawnych, to teraz też jest bardzo, bardzo bogata i rzetelna oferta dokumentów takich właśnie, które możemy sobie kupić, to też jest koszt poniżej 1000 zł i to warto, to zainwestować. No i ten punkt najbardziej krytyczny, reklama, tak? No bo też to widzę u swoich kursantów, że oni przychodzą i nie mają jakby w głowie, że będą musieli realizować kampanie promocyjne i sobie myślą, że obecność, tudzież prezencja, wolę na przykład to słowo prezencja niż obecność, u nas w języku polskim to jest różnie, myślą sobie, że założymy sobie stronę, media społecznościowe i to wszystko tak samo pójdzie. Jeżeli mam zbudowany background, mam relacje już też w jakichś sieciach takich jak LinkedIn, to być może tak też będzie, albo nawet całkiem prawdopodobne. Natomiast jeżeli buduję dopiero świadomość swojej marki, to nie wydając pieniędzy na kampanię, będzie mi bardzo ciężko zbudować ten zasięg. Tak? I jakie to są kwoty? Bo to się też pojawia pytanie. Ja zawsze mówię taką magiczną liczbę, że jak już masz 1000 zł miesięcznie, żeby rzeczywiście wydać na reklamę, co oznacza, że jesteś gotów stracić te pieniądze, to już jest dobrze, prawda? Natomiast jeżeli masz więcej, to szybciej będziesz budował te zasięgi. Większe, krótszy czas jest na to, żeby te cele też marketingowo-sprzedażowe były do osiągnięcia właśnie w krótszym okresie czasu, więc tak to
1: pewnie więcej... zupełnie inna bajka jest wtedy, kiedy mówimy już o firmie sprzedażowej na przykład, albo jeśli do swojego już sieciowego istnienia chcemy dorzucić jakiś biznes. Ja to oczywiście mówię bardzo kolokwialnie, ale pan doktor na przykład wspomniał o e-bookach, które mam wrażenie są bardzo popularnym źródłem dochodu dla różnych instagramerów, influencerów.
0: To zgadza się, tak? To jest w sumie produkt już właściwie, jeżeli mogę tak powiedzieć, stary, tak? W cudzysłowie, co to oznacza, że e-booki już są z nami bardzo długo i oczywiście produkcyjnie jesteśmy w stanie bardzo szybko coś takiego stworzyć. Jeżeli już mamy de facto znowu ten background, tak? I mamy te nasze relacje, to oczywiście o wiele szybciej po prostu wystartujemy z taką sprzedażą. To, co ja też staram się zawsze tak jasno przedstawić, że generalnie takie myślenie na dzień dzisiejszy, że mogę mieć biznes po godzinach, co kiedyś było bardzo popularne, prawda? Teraz w sumie też jest możliwe, tak? Tylko niestety po prostu będę musiał o wiele dłużej czekać na efekty, tak? Czyli teraz rzeczywiście profesjonalne prezencje w sieci, profesjonalne biznesy w sieci, one po prostu działają tak jak każdy biznes, tak? Czyli musimy po prostu mieć te zasoby.
1: To nie może być godzinka po wiadomościach.
0: Dokładnie. Czy możemy to robić? Tylko nie możemy się potem dziwić, że te efekty są takie troszeczkę
1: albo
0: opóźnione,
1: ich nie ma,
0: albo po prostu ich nie ma, tak? To samo właśnie

0: dotyczy tej reklamy, tak? Więc to co kursanci chcą robić, to oni właśnie chcą albo sprzedawać towary fizyczne. Czasami to jest rękodzieło, to są bardzo fajne takie biznesy, tak? Tutaj mamy zdecydowanie większą szansę na przewagę taką konkurencyjną, że to jest nasze. Prawda? I wtedy też budujemy rzeczywiście świadomość naszej marki.
1: To od razu wejdę tak, w słowo, proszę, panie doktorze, absolutnie. I zapytam o poradę eksperta, bo akurat rzeczywiście to jest taki popularny towar do sprzedania, nad którym wielu też się może zastanawiać, czy rękodzieła nie sprzedawać. Co się bardziej opłaca? Założyć właśnie własny biznes w sieci i te rzeczy sprzedawać, czy na przykład polegać już na popularnych platformach, które nam taką sprzedaż ułatwiają?
0: O, to też jest bardzo kluczowe pytanie, bardzo ciekawe. Ja ostatecznie bym polecał połączyć te dwa kanały i taką mieć troszeczkę, przynajmniej dwukanałową sprzedaż, dlatego że platformy typu Marketplace, one rzeczywiście zostały dla nas stworzone, żeby nam ten proces ułatwić. I możemy na przykład też wystartować tam, żeby w ogóle zbadać rynek i na ile teraz rzeczywiście jesteśmy w stanie po prostu zainteresować
1: tym produktem. Dziergane krasnalki kogoś
0: dokładnie,
1: zainteresują.
0: Tak. Mankament tego jest taki, że jest tam masa innych podobnych sprzedających, tak, więc też po prostu no, nie staniemy się tutaj milionerami, tak, znowu wyrażając to kolokwialnie, i jesteśmy zawsze zależni od właściciela zarządzającego tą platformą. To jest duży minus. Więc w miarę szybko warto stworzyć swoją własną stronę, bo to naprawdę nie kosztuje dużo. Swój własny mały sklepik. Jest mnóstwo rozwiązań open source'owych, jak WordPress, PrestaShop, no, takie znane dosyć marki. I sobie to połączyć, tak? Czyli, że jednocześnie sprzedawać poprzez swój własny sklep i oczywiście działać w tych platformach typu Marketplace.
1: Zresztą, gdy się wejdzie w bio różnych znanych twórców internetowych, to tam najczęściej częściej nie jest jeden adres, tylko jest adres, który jest odnośnikiem do całego drzewka adresów i obecności na właściwie wszystkich możliwych platformach.
0: Jak najbardziej.
1: To zostawmy na razie pieniądze, które oczywiście w biznesie tak naprawdę są kluczowe, ale zostawmy na chwilę pieniądze, bo zastanawiałam się, bo cały czas też mówimy o początkach. Z jakim mindsetem, z jakim nastawieniem powinno się wejść w zakładanie własnej firmy? Czy zakładamy i nastawiamy się na sukces? I właśnie z takim pewnym siebie podejściem idziemy w to, czy jednak no, trzeba się liczyć z tą porażką? Pierwszą, drugą, trzecią?
0: Czy zawsze jest?
1: Głowa trochę pochylona, czy głowa do góry?
0: Ja rekomenduję zawsze optymistyczne nastawienie, ale takie realistyczne. Co
1: oznacza... optymizm.
0: Tak, realistyczny optymizm. Proszę sobie zapisać. Co chcę przez to powiedzieć, że też trzeba mieć odpowiednie takie kompetencje miękkie, tak? I też oczywiście kompetencje takie no, typowe dla menedżerów, czyli umiejętność zarządzania stresem, zarządzania swoimi własnymi emocjami. No bo będziemy napotykali się na różne tutaj wyzwania, tak? Też pojęcie frustracji nie jest obce tutaj przedsiębiorcom, zwłaszcza no, jeżeli oczywiście mamy też różne tutaj uwarunkowania, znowu formalno-prawne, prawda, podatki i tak dalej, to nie są po prostu
1: miłe
0: uwarunkowania
1: rzeczy.
0: Sprzyjające, tak? Więc jeżeli, powiedzmy tak, jeżeli rzeczywiście widzę tutaj siebie na tej ścieżce, tak, i przede wszystkim rozumiem jedną podstawową rzecz, tak, że ten, kto chce osiągnąć ten sukces, to on przede wszystkim musi dbać o swojego odbiorcę. Ja lubię tutaj używać pojęcia społeczności, tak, żeby o swoim kliencie i grupie docelowej myśleć, nie po prostu, że to jest jakaś tam grupa niepowiązana ze sobą i tutaj nawet nie demografia, czyli...
1: O portfelach tylko myślimy.
0: Tylko, że to jest grupa, która po prostu ma coś wspólnego. No musi być albo to wspólne zainteresowanie, albo to ta wspólna potrzeba. I ja jestem, moja rola jest, żeby dostarczyć właśnie ten towar, tą usługę, ten produkt cyfrowy i generalnie
1: albo wiedzę
0: ten,
1: swoją.
0: No właśnie, i ten jeszcze szeroko pojęty content, tak? I właściwie ci profesjonalni dostawcy to robią, oczywiście wiedząc, że wszystko jest eksperymentem. Generalnie my tak przechodzimy sobie, właściwie każdy biznes, nawet ten najmniejszy, jest mini startupem. No i jakby koncepcja startupu sprowadza się do tego, że ja po prostu testuję różne modele biznesowe. Czasami mam lepsze wyniki, czasami mam gorsze wyniki. Staram się po prostu podejmować od samego początku lepsze decyzje. No i właśnie kursanci, którzy przechodzą na taki kurs jak mój, to chcą się nauczyć podejmować tych lepszych decyzji. Tak? Pojęcie konsekwencji i wytrwałości to są te dwie cechy, które wyróżniają osoby osiągające sukces.
1: Na ile to musi być sprofesjonalizowana działalność, a na ile wystarczy korzystać z mediów społecznościowych, żeby odnieść sukces? Prowadząc swoją firmę.
0: I tutaj znowu wracamy do tego punktu startowego i też ja już to o tym wspomniałem, że jeżeli, ja mogę oczywiście wystartować rzeczywiście ze swoją prezencją, działalnością po prostu na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli też będę po prostu rozumiał jedną zasadniczą rzecz, że będę uzależniony od tego partnera, od A do Z, tak? Czasami się zdarza, że rzeczywiście jakieś profile są zamykane, tak? I też muszę pamiętać,

0: że atrakcyjność tych profili no niestety jest spadająca, tak? To już nie jest to, co kiedyś.
1: To nie jest Instagram 10 lat temu.
0: Dokładnie, tak. Mhm. A więc jeżeli oczekuję po prostu, że sama moja właśnie obecność w tych mediach załatwi sprawę, czasami to się zdarza. To nie jest tak, że to jest generalna zasada, tak? Ale jednak jeżeli od samego początku będę rozumiał, że najważniejsze jest to, że ja tego anonimowego użytkownika, ostatecznie ci, którzy są w tych mediach, którzy mają styczność z moją marką, to są anonimowi użytkownicy. Ja muszę ich przeciągnąć na swoją stronę i przekształcić ich właśnie w subskrybentów, w zarejestrowanych użytkowników, w klientów. Czyli mówimy tutaj o tym sławetnym lejku marketingowym i marketingowo-sprzedażowym, tak? Czyli...
1: To skoro, panie doktorze, mamy już budżet, mniejszy lub większy, tak, mamy odpowiednie nastawienie, tak, mamy pomysł, jesteśmy gotowi nad tym pracować, nie tylko godzinkę po naszym podstawowym etacie. Czy to wystarczy, żeby odnieść sukces? Czy jeszcze jakie są magiczne składniki tutaj potrzebne? Odrobina szczęścia i znajomości.
0: Znajomości. Znaczy, na przykład znajomości mają ogromne znaczenie przy takim handlu klasycznym, tak? Czyli jeżeli ktoś po prostu nie ma pomysłu na rękodzieło, bo nie ma tej kompetencji, nie wie też, co chce produkować, ale chce handlować, tak? Czyli ten klasyczny, najstarszy e-commerce, to wtedy oczywiście znajomości są, czyli może relacje, budowanie relacji z dostawcami, to jest kluczowa sprawa, tak? Czyli sobie znaleźć tych odpowiednich dostawców, którzy będą rzetelni, wiarygodni, którzy mi też dadzą odpowiednie ceny, tak żebym mógł rzeczywiście na tym zarabiać. Więc tutaj absolutnie jest to fundament, tak? Natomiast jeżeli jestem ekspertem, ja mam swoją wiedzę, tak, bo mam swoje wykształcenie, mam swoje know-how, doświadczenie, to oczywiście prawdopodobnie już w ogóle wcześniej zbudowałem sobie ewentualnie to nazwisko pracując dla kogoś, tak? Jak teraz wychodzę z tego i zaczynam pracować na swój własny rachunek, to też oczywiście mam troszeczkę lepiej. Czyli uwarunkowań jest strasznie dużo. Najważniejsze jest to, żebyśmy właśnie pamiętali o tym, że ostatecznie moja rola jest w cudzysłowie obsługiwać tą konkretną społeczność, tak, czyli dostarczać te najlepsze rozwiązania w szerokim rozumieniu, też inspiracje, aranżacje, jeżeli mówimy o meblach, prawda, a jednocześnie zawsze kłaść nacisk na to, że po prostu ostatecznie oni muszą zrozumieć, że ja mam dla nich unikalną propozycję wartości, czyli takie hasło bardzo popularne, ale też właściwe, unikalna propozycja wartości, przy czym względna, tak? Czyli to nigdy nie będę unikalny bezwzględnie, bo na przykład zawsze znajdzie się ktoś, kto jest tańszy ode mnie. Ale jeżeli ja po prostu będę dbał o szczegóły i niektórzy właśnie dbają o takie szczegóły swojego, no po prostu wyglądu swojej marki, design, i własne ikonki, własne zdjęcia, własne opisy, oczywiście z pomocą
1: teraz komunikacji, także z odbiorcami.
0: Dokładnie, tak? I rzeczywiście dbanie o tą społeczność, to ci zwykle osiągają właśnie ten sukces.
1: Ja przyznaję, że zawsze z podziwem myślałam o twórcach internetowych, influencerach, którzy pewne rzeczy, o których pan doktor mówi, robili nieco pioniersko, ale też intuicyjnie. Że na przykład wymyślali sobie, że na TikToku będę zwracał się do swoich odbiorców. Nie wiem, kto nim będzie przecież, ale tak jak do najbliższej koleżanki, z którą rozmawiam na Messengerze na przykład. To jest fantastyczne, że ma się taką smykałkę do tego biznesu.
0: Niektórzy mają taki talent po prostu, tak? Ale też, no, zwłaszcza ten influencer, on przede wszystkim, no, on musi siebie sprzedać, tak? Więc on też gdzieś...
1: Swoją osobowość.
0: Dokładnie, tak? Więc gdzieś po prostu on też powinien naturalnie mieć taką cechę, to są te kompetencje, które po prostu dają tą możliwość takiego łatwego nawiązywania relacji. Niektórzy to mają taką rzeczywistą kompetencje, inni pewnie troszeczkę udają.
1: Natomiast jest to rodzaj jakiejś gry, prawda?
0: Każdy człowiek jest inny i właściwie biznesy tworzą ludzie, tak? I teraz to w zasadzie od tego człowieka zależy też, z kim będzie współpracował, w jaki sposób będzie chciał siebie pokazać i im bardziej, właściwie na dzień dzisiejszy cały czas się liczy taki rzeczywiście profesjonalizm i rzetelność, tak? Wcale nie masa. Ja też się nie powinienem bać tego, że jest dużo konkurencji, jeżeli rzeczywiście zrozumiem, co jest tą moją unikalną propozycją wartości i mam jakieś tam idee, kto będzie tym moim odbiorcom, bo potem to rynek weryfikuje, ale ja też powinienem z tego wyciągać wnioski. Więc...
1: Czyli to jest właściwie pierwszy krok do swojego biznesu. Najpierw zdefiniować właśnie to, o czym pan doktor powiedział.
0: No absolutnie, tak, absolutnie. Ja muszę mieć jakieś wyobrażenie. Na początku jest to niestety takie subiektywne wyobrażenie, kto będzie tym moim odbiorcą. Mówi się o tej znowu sławetnej buyer persony, tak?
1: Czyli?
0: No to jest taka konstrukcja, taki ten idealny przedstawiciel tej właśnie mojej grupy docelowej i szkoły marketingowe w cudzysłowie, no też zachęcają do tego, żeby zrobić rzeczywiście taki rozbudowany profil, żeby nazwać tego człowieka, żeby teraz sztuczna inteligencja pozwoli nam wygenerować takie przykładowe zdjęcie i jakby no, w tym momencie skupić się na tym, że to jest ta osoba, z którą ja będę rozmawiał jako przedstawiciel tej mojej szerszej grupy. Oczywiście potem projekt jest projektem. Ostatecznie muszę mieć tego klienta, żeby móc zweryfikować, czy rzeczywiście on taki jest, więc to potem podlega

0: zmianą, tak? Ale takie myślenie właśnie strategiczne i wyobrażanie sobie, po prostu w ogóle projektowania, lubię używać to pojęcie, wpierw zaprojektuj sobie to, tak? Podejmując te najważniejsze, proste decyzje strategiczne, potem zacznij to wdrażać, czyli nie czekaj nie wiadomo ile czasu, żeby zbudować super stronę, tylko wystartuj z tymi podstawowymi.
1: Jeden tak niedoskonały krok jest lepszy niż stanie absolutnie w miejscu w oczekiwaniu na doskonałość.
0: Absolutnie.
1: To jest bardzo piękna teoria, którą bardzo trudno jest przełożyć na praktykę. Cóż, panie doktorze, oczywiście moglibyśmy jeszcze tutaj rozmawiać o tym, tak, jak to wszystko powinno wyglądać, jak konkretnie powinna ta komunikacja wyglądać, natomiast tu w tym momencie możemy na kurs odesłać,
0: tak,
1: żeby aż tylu tajników nie zdradzać, ale w takim razie, skoro mówiliśmy jak, to na koniec chciałam zapytać o takie rzeczy, których absolutnie nie powinno się robić, kiedy myśli się o własnej firmie i zaczyna się ją prowadzić. Albo dopiero się do tego zabieramy.
0: Znaczy przede wszystkim trzeba, oczywiście, no jako też przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego, tak, i nauczyciel akademicki, to zawsze podkreślam, że etyka jest najważniejsza. Czyli po prostu też nie obiecujemy na przykład czegoś, mówimy tutaj o tej właśnie unikalnej propozycji wartości, tak, to nie chodzi o to, żeby coś wymyślić, co jest teraz modne, tylko chodzi o to, żeby po prostu móc rzeczywiście to dostarczyć, tak, więc na przykład jak weźmiemy sobie taki najstarszy przykład, marka niemiecka, która wprowadziła jako pierwsza 100 dni na darmowy zwrot, już tego wycofali się z tego oczywiście po wielu latach, no to jeżeli ja mam taki pomysł, że będę coś sprzedawał, jakieś właśnie towary i dam klientowi możliwość zwracać te towary bezpłatnie przez 100 dni, bo przepisy jakby, no oczywiście krótszy czas wymagają, no to prawdopodobnie sobie z tym nie poradzę finansowo. I w ogóle jakiekolwiek obietnice, które nie jestem w stanie spełnić, to są bardzo no nierozważną ścieżką, więc tego bym nie rekomendował.
1: Etyka, co jeszcze?
0: To właściwie wszystko się kręci wokół tego tematu, tak? Czyli na przykład choćby kwestie właśnie tej dokumentacji formalno-prawnej i żeby nie mieć takiego przekonania, że rzeczywiście jestem w stanie samodzielnie sobie ze wszystkim poradzić. Czasami muszę poszukać tego wsparcia, zwłaszcza, że takie wsparcie jestem w stanie uzyskać niewielkim kosztem. No i generalnie takie po prostu rzeczywiście no, długofalowe podejście do biznesu, tak? Czyli jeżeli, i to też się czasami rzeczywiście spotykam, jeżeli ja oczekuję, że w poniedziałek że uruchomię sklep internetowy i już po 2-3 dniach będę miał, nie wiem, 10 tysięcy wygenerowanego przychodu, to ja oczywiście zawsze trzymam kciuki, tak? Natomiast prawdopodobieństwo jest raczej takie, że taki poziom osiągnę za kilka miesięcy.
1: A zdarzało się, że wracał do pana student, kursant, podopieczny, ktoś, kto do pana zwrócił się jako do stratega biznesowego i powiedział, świetnie sobie teraz radzę, dzięki.
0: To się rzeczy, znaczy ja to widzę nawet, to ja teraz nie muszę konkretnie, ja wykorzystuję case'y moich kursantów też, żeby pokazywać właśnie nowym kursantom, do jakiego punktu mogą dojść. Tylko oczywiście trzeba zawsze brać poprawkę na to, bo ja też mógłbym teraz wymienić sklepy polskie marki, które osiągnęły ten sukces, ale mamy rok 2026, a taka marka pracowała na ten sukces 10 lat. 10 lat temu to wyglądało jeszcze inaczej. Więc taki kursant oczywiście musi zobaczyć, aha, no ale to, no jak ja to teraz osiągnę, tak? No dobrze, no musisz troszeczkę popracować, tak? Czyli też takie bardziej długowzroczność bym rekomendował, nie krótkowzroczność i troszeczkę cierpliwości, tak? Czyli
1: jeżeli... I trochę pokory pewnie też.
0: Absolutnie, tak.
1: Fantastycznie. No to pozostaje życzyć powodzenia w prowadzeniu własnych biznesów i niech przychodzą do pana kolejni kursanci pokazujący swoje obroty, dochody i same sukcesy. Bardzo
0: dziękuję. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za
1: doktor
0: rozmowę.
1: Doktor Przemysław Juskowiak, ekspert e-commerce, biznesu, strateg biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie Otwartym UW, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupuje,

0: Kupujesz tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Za 29 minut godzina 11.
3: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 będziemy rozmawiać o kobietach, o pieniądzach, no i o karierach. Nie wiem, czy to jest odpowiednia kolejność, ale to zaraz ustalimy. Ustalimy w studiu pani mecenas Karolina Pilawska.
7: Dzień dobry.
5: Współorganizatorka 6. edycji forum Inwestorek Wejdź na wyższy poziom, no a także adwokat specjalizująca się m.in. w sprawach majątkowych, finansowych, czy też dotyczących nieruchomości. I pani Olga Marciniak, dyrektorka IXP Polska, założycielka inwestorki.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Ta kolejność, albo inaczej, ten dobór był odpowiedni? Kobiety, pieniądze, kariery?
7: Myślę,
5: brzmi,
7: że też właśnie tak, bo ale budowanie majątku, na pewno zabezpieczenie tego majątku, bo o tym między innymi też będziemy mówić na forum Inwestorek 26 września.
8: A myślę, że kolejność tak naprawdę jest dowolna, bo każda z nas ma swoją drogę i ona nie zawsze musi wyglądać tak samo i to jest właśnie fajne.
5: To ja bym jednak chciał zacząć od podstaw. Czym jest forum Inwestorek tak naprawdę? Jak to wyjaśnić albo jak wytłumaczyć naszym słuchaczom i słuchaczkom?
8: To może ja, jeśli Karolino pozwolisz, właśnie ostatnio nawet miałam taką refleksję na temat tego, dlaczego Forum Inwestorek powstało. Ja sama kiedyś myślałam, że zupełnie nie nadaje się do inwestowania, że nie jestem inwestorką. I tak naprawdę zaczęłam inwestować, moja pierwsza inwestycja, ja zaczynałam od nieruchomości, miała miejsce w 2011 roku w Australii. Byłam wtedy całkiem od niedawna w tym kraju, czyli byłam tam nowa, byłam w ciąży, właśnie rzucałam etat, zakładałam moją swoją pierwszą firmę i tam właśnie zainwestowałam w pierwsze mieszkanie ze swoim partnerem. I myślałam, czułam się bardzo nie na miejscu, bardzo niepewnie i wydawało mi się, że być może tak naprawdę całe to przedsięwzięcie jest jakimś szaleństwem, a jeśli ono pójdzie do przodu i zakończy się sukcesem, to pewnie będzie to sprawa właśnie mojego partnera, a nie mnie. I czułam wtedy, że tak naprawdę brak mi i doświadczenia, i pewności siebie właśnie, i wiedzy, i przede wszystkim kontaktów. Bardzo potrzebowałam kobiet, które przeszły tą drogę i które mogłyby mi pokazać, że to może się udać. I myślę, że właśnie wtedy powstała idea Forum Inwestorek, chociaż jeszcze ona oczywiście nie była wtedy skrystalizowana czy sprecyzowana.
5: Ale jak podpowiadać, jak pomagać, skoro tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, każda z tych dróg jest przecież kompletnie inna i każde z tych doświadczeń jest kompletnie inne.
8: Czyli jak pomagać, skoro każde doświadczenie jest inne? Myślę, że właśnie stąd to Forum Inwestorek, tak? Bo jeżeli jesteśmy same z jakimś problemem, z jakimś wyzwaniem, z czymś nowym, co czujemy, że nas ciągnie, ale nie wiemy, jak się za to zabrać, nie wiemy, czy to naprawdę jest obietnica lepszej przyszłości, czy spełni jakichś marzeń, ambicji, czy może czarna otchłań, która nas wciągnie i zakończy się właśnie jakąś katastrofą. Kiedy jesteśmy same, no to bardzo ciężko znaleźć na to odpowiedź. Kiedy jesteśmy w otoczeniu innych kobiet, których może droga była inna, ale im nas jest więcej, tym tym pewnie jest większe prawdopodobieństwo, że te drogi były bardzo podobne i że tak naprawdę wiele z nas, większość z nas, być może nawet każda z nas, zaczynała totalnie od zera, w dokładnie tym samym miejscu, bez wiedzy, bez doświadczenia, bez pewności, że to się uda, no to właśnie w ten sposób łatwiej jest pomóc, tak? Znaleźć odpowiedzi, konfrontując się z dziewczynami, które już przeszły tę drogę.

0: A to ja zapytam inaczej, to czy w takim razie tu najważniejszym pytaniem jest, jak się do tego zabrać, czy być może ważniejszym pytaniem jest, czy się do tego zabrać?
1: No właśnie, myślę, że oba te pytania są na miejscu i oba te pytania gdzieś tam znajdują swoją odpowiedź, bo tak jak już tutaj pan redaktor wskazał, to jest 6. edycja. Ja jestem w ogóle w takiej dość ciekawej pozycji, bo ja na forum inwestorek przychodziłam jako uczestniczka. Ja pamiętam doskonale emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Ja dopiero...
0: Czyli teraz od drugiej strony można
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Ja wtedy dopiero zdałam egzamin adwokacki, otworzyłam swoją kancelarię, miałam oczywiście duże ambicje, chciałam odnieść sukces, mieć wielu klientów, zarabiać pieniądze, gdzieś tam budować sobie swoją karierę. I doskonale pamiętam, jak się uczułam właśnie chociażby podczas pierwszej edycji, w której uczestniczyłam, bo dookoła były kobiety, które właśnie gdzieś były już dużo dalej. One przeszły tę drogę, miały firmy, inwestowały w mieszkania, flipowały. Były kobiety, które były deweloperkami, gdzie nam się wydaje, że branża deweloperska jest zarezerwowana dla mężczyzn. I tam naprawdę był ogromny przekrój różnego rodzaju właśnie karier, biznesów kobiecych. I to mi dało, przyznam szczerze, bardzo dużego, mówiąc kolokwialnie, kopa do działania. No bo zobaczyłam, że skoro te kobiety są w tym miejscu, w którym ja chciałabym być i przeszły tę drogę i osiągnęły sukces, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja taki sukces również odniosła. No teraz występuję w innej pozycji, bo akurat tę edycję współorganizuję. No ale rzeczywiście chcemy stworzyć i mam nadzieję, że tworzymy, tak? Szczególnie no tutaj Olga, która jakby jest założycielem i pomysłodawczynią całej tej idei. Takie miejsce właśnie wymiany doświadczeń, kontaktów. Też mamy bardzo, bardzo ciekawe i doświadczone prelegentki, kobiety, które skalują swoje firmy, które działają na zagranicznych rynkach. Też będziemy mówić dużo o sztucznej inteligencji, no bo niestety, no jesteśmy w takim momencie, że każda branża będzie dotknięta właśnie wpływem sztucznej inteligencji. Mamy wykłady odnośnie budowania marki osobistej, która w dzisiejszych realiach no jest niezwykle potrzebna, tak? Mamy firmę, oczywiście zarabiamy pieniądze, ale im większa marka osobista właścicielki, tym przynajmniej ja mam takie doświadczenie i myślę, że Olga również, lepiej ta firma funkcjonuje, bo klienci kupują od ludzi. Nie kupują od marek, tylko kupują bardzo często od ludzi, więc ten przekrój różnego rodzaju właśnie tych prelegentek, które dają swoje doświadczenie, swoją wiedzę, jest naprawdę ogromny. No i mamy nadzieję, że właśnie te wszystkie uczestniczki no, pomyślą tak jak ja kilka lat temu, że to są niesamowite kobiety i nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja za parę lat była w tym miejscu. Tylko oczywiście no, trzeba pracować, trzeba być wytrwałym i nie odpuszczać. Nie?
0: Ale to ja muszę dopytać, to dla kogo w takim razie w pierwszym rzędzie jest forum? Dla jakiego odbiorcy?
2: Dla każdej kobiety. Zapraszam oczywiście też panów, jeśli chcą do nas dołączyć. Ale dla każdej kobiety, która chce zainwestować w siebie. I to jest naprawdę nieważne, na jakim etapie rozwoju kariery, biznesu, czy właśnie wchodzenia w świat inwestycji jesteśmy.
0: Bo przepraszam, bo mam wrażenie, że niektóre z tych sformułowań, które się tu pojawiły, no, wchodzimy na nowe rynki, podbijamy zachodnie rynki, flipujemy i tak dalej, i tak dalej. Dla jakiejś części zapewne naszych słuchaczy, słuchaczek głównie, no bo to one mają być odbiorczyniami tego przekazu, to może brzmieć nieco abstrakcyjnie. No, gdzie ja z moimi pieniędzmi, nie wiem, z moim etatem, na którym siedzę od 20 lat, to gdzie ja się będę pchać w coś takiego?
2: Oczywiście. No i teraz ja właśnie dlatego wróciłam sobie, zrobiłam sobie taką wycieczkę.
0: Wracam do Australii.
2: Nie będę już mówiła o Australii, ale będę mówiła o tym, bo robiłam sobie właśnie taką wycieczkę troszeczkę wstecz, kiedy to ja podejmowałam pierwszy raz takie decyzje bardzo odważne dla mnie, czyli zakładanie nowej firmy w nowym kraju, nie mając żadnego tak naprawdę networku, żadnej sieci bezpieczeństwa, żadnej poduszki bezpieczeństwa też większej finansowej. I ja byłam dokładnie w tym miejscu, kiedy zaczynałam totalnie tak naprawdę od zera, pod wieloma względami, stojąc przed wielką przepaścią i właśnie nie wiedząc, czy to będzie lot, czy upadek. Więc na pewno to jest również miejsce i ono powstawało z intencją, by odnalazły się też tam kobiety, które po prostu myślą o tym, żeby zacząć, żeby cokolwiek zmienić. Nie zachęcam nikogo do zmiany miejsca zamieszkania drastycznej, do zmiany zawodu, rzucenia pracy. Dla każdego to będzie inna ścieżka. Nie dla każdego sport ekstremalny, ale sport jest dobry dla każdego, więc być może...

0: może to jest po prostu zacząć budować jakąś poduszkę finansową, tak? Zacząć inwestować. Będziemy mówić o różnych formach inwestowania i naprawdę wbrew temu, co się bardzo często myśli potocznie, chociaż statystyki są coraz lepsze, niedawno je czytałam i naprawdę bardzo fajnie wychodzimy my Polki w porównaniu na przykład do innych naszych koleżanek z innych krajów europejskich, ale coraz odważniej myślimy o inwestowaniu, ale inwestowanie wcale nie musi kojarzyć się czy wiązać się z wielkim ryzykiem, z szalonymi decyzjami, z dużymi funduszami. Może naprawdę zacząć od bardzo małych kwot, nawet od 250 zł miesięcznie, po to, by zacząć budować odpowiednie nawyki, by zacząć to robić konsekwentnie, by zbudować sobie bezpieczny, komfortowy dla nas plan, który jednak w czasie okaże się właśnie tą poduszką finansową dla nas. Więc jest różne sposoby, różne metody inwestowania w siebie. Może to będzie kobieta, która właśnie myśli o tym, żeby przed chwileczką, dosłownie jadąc tutaj, słuchałam takiego wywiadu w radiu o tym, że marzeniem wielu Polaków jest to przysłowiowe rzucić etat i pojechać w Bieszczady. Oczywiście tutaj
1: ale
0: nie
1: chodzi. Tam też trzeba coś robić.
0: Dokładnie, tam też trzeba coś robić, więc może jakiś dodatkowy biznes, tak, online. Może wykorzystanie swojej eksperckości, swoich umiejętności, swojego doświadczenia, by stworzyć jakieś dodatkowe źródło przychodu, by nie być zdanym wyłącznie na etat, który, jak dobrze wiemy, może oczywiście dawać dużo satysfakcji i tutaj absolutnie nie umniejszam etatom, one są fantastyczne. Natomiast może nie zawsze możemy na nie w 100% polegać. Ja sama przeszłam, może to opowiem, po prostu pewnego dnia odkryłam, zupełnie nieprzygotowana do tego, że moja 2-letnia córka ma raka. I to, co się w nasze życie przewróciło się do góry nogami z dnia na dzień, oczywiście nie byłam na to zupełnie przygotowana, na pewno mentalnie, ale...
1: No pytanie, czy na coś takiego można być przygotowanym.
0: Dokładnie. Natomiast całe szczęście... Byłam, nie wiedząc nawet o tym dobrze, przygotowana na to finansowo, a w każdym razie właśnie miałam taki backup, że mogłam pracować zdalnie. Nie byłam zdana tylko na przychody z etatu, które być może skończyłyby się, bo opieka nad moim dzieckiem trwała 3 lata. I bardzo też, to jeszcze w czasie COVID-u, bardzo fizycznie ograniczyła moją możliwość na przykład chodzenia do biura, tak? Więc nigdy nie wiemy. Ja jestem super optymistką, więc nie chcę tutaj malować czarnych scenariuszy. Niemniej jednak życie te scenariusze pisze różne, więc chodzi tylko o to, by może wyjść troszeczkę z tej strefy komfortu i pomyśleć o tym, co by było gdyby i jak mogę się zabezpieczyć, a gwarantuję wam, że każdy, bez względu na to, gdzie teraz jesteśmy, może się w jakiś sposób zabezpieczyć.
2: No dobrze, tak, i też jeszcze może dodam jako prawnik, że niestety kobiety mają to do siebie, że nie myślą o zabezpieczeniu majątku, że bardzo często oddajemy tę działkę mężczyźnie, partnerowi, mężowi. On zajmuje się inwestowaniem. My zarabiamy, właśnie mamy czy pracę na etacie, czy mamy swój biznes, ale ta działka i jakby to potwierdzają też właśnie wszelkiego rodzaju statystyki, raczej jest zarezerwowana dla mężczyzn i my chcemy trochę to odmienić, no bo inwestowanie bardzo często, szczególnie w Polsce, kojarzy nam się właśnie z inwestowaniem w nieruchomości. O tym też będziemy mówić, bo to jest core jakby działalności Forum Inwestorek. Natomiast będzie mowa o inwestowaniu w metale szlachetne, w złoto, inwestowanie na giełdzie, inwestowanie w ETF-y, być może w dzieła sztuki, tak? Więc tutaj tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo i chcemy je pokazać, bo mimo tego, że w internecie mamy bardzo dużo informacji, mamy sztuczną inteligencję, no to też inaczej, jak posłuchamy osoby, która ma ogromne doświadczenie w danej dziedzinie i która może nam realnie doradzić, która działka, która droga będzie dla nas dobra, jako dla właśnie takiej inwestorki, czy początkującej, czy zaawansowanej, bo też dużo uczestniczek to są kobiety, które mają już firmy, zarabiają pieniądze, ale nie wiedzą, co z nimi dalej zrobić, gdzie je ulokować.
1: Ale to pani mecenas, to w takim razie zapytam, trochę korzystając z tego podwójnego doświadczenia, jeżeli chodzi o panią, czyli najpierw jako uczestniczka, jako widz dziś po drugiej stronie tego przedsięwzięcia. Jak wygląda odbiór tego typu wystąpień, przemów? Jakie reakcje pani obserwowała, będąc jeszcze po tej drugiej stronie?
2: Ja w ogóle sama to robiłam i też widziałam, co robią inne kobiety. One w ogóle siedziały, notowały te różnego rodzaju przemyślenia, fragmenty wystąpień. Nie siedziały.

0: w telefonach, tylko właśnie rzeczywiście słuchały tych prelegentek, no bo to są osoby, które nie są tam absolutnie przez przypadek i które są praktykami, które są doświadczone w danej dziedzinie, a nie są tylko ekspertami z internetu. Rzeczywiście najbardziej chyba dla mnie wartościowym momentem to są te rozmowy też w kuluarach, bo jakby wystąpienia prelegentek i to, czego słuchamy ze sceny, to jest jedno, ale niezwykle dużą wartością i mam wrażenie, że nawet większą wartością są te rozmowy z uczestniczkami. Ja tam pamiętam, przeprowadzałam wiele rozmów z różnymi kobietami na różnym poziomie i rzeczywiście dużo z tego wyciągnęłam i ja te kontakty mam do dziś, tak? Bo to były i architektki, i właśnie pośredniczki nieruchomości, i kobiety z własnym biznesem, mniejszym, większym, kobiety z branży beauty. Było też bardzo dużo prawniczek, jak właśnie też gdzieś tam zakomunikowałam, że w tym roku przyłączyłam się gdzieś tam do współorganizowania forum inwestorek, to na przykład w mojej branży prawniczej, wśród właśnie kobiet adwokatek czy radczyń prawnych, no ten odbiór był świetny, bo one były też na tym wydarzeniu na poprzednich edycjach i one pamiętały, że nie ma takiej imprezy, konferencji imprezy, tak, biznesowej, gdzie jest taka atmosfera, tak, i one jakby wszystkie przyjeżdżają, no bo jakby właśnie
1: taka atmosfera, czyli...
0: No to ciężko jakby...
1: Ja wiem, że ciężko, więc nie trzeba to zrobić.
2: Ja to ujmę, bo to jest moje dziecko, ale obserwuję je również jako uczestniczka, bo mimo, że jestem organizatorką, jestem też uczestniczką. Dlaczego? Dlatego, że sama na każdej z edycji uczę się czegoś nowego. W tym roku, na koniec 2026 i 2027, moim postanowieniem jest nauczenie się inwestowania właśnie na giełdzie. Zawsze to odkładałam. Większość moich aktywów jest w nieruchomościach i w biznesie, więc w tym roku naprawdę chcę ten portfel dodatkowo zdywersyfikować, więc ja też się uczę i naprawdę siadam, notuję, zadaję pytania, rozmawiam i z prelegentkami, i z dziewczynami, ale też ciągle słyszę historię, nawet zupełnie ostatnio rozmawiałyśmy ze startupem, który chce zostać naszym partnerem na konferencji. Ja nie kojarzyłam tej dziewczyny, umówiłyśmy się na spotkanie i ona mówi do mnie, wiesz, my się znamy z forum i forum tak naprawdę sprawiło to, że ja dzisiaj jestem twórcą tego startupu, ponieważ właśnie na forum zobaczyłam, jak duże możliwości są przede mną i zrozumiałam, że jestem jeszcze młoda.
1: Dałam się przekonać.
2: Dałam się przekonać. Nie, my nikogo nie przekonujemy. To naprawdę nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać.
1: Bardziej
2: chodzi
1: myślę o tym, żeby ten ktoś sam się przekonał.
2: Dokładnie, żeby to poczuć. Żeby posłuchać innych i zobaczyć, że tak naprawdę to jest bardzo na wyciągnięcie ręki.
1: Ale to musimy się tu zatrzymać. Na wyciągnięcie ręki, bo to jest, znaczy mam wrażenie, że z pewnej perspektywy łatwo to powiedzieć, tak? Bo tę drogę się już przeszło, być może popełniło się jakieś błędy, z tych błędów wyciągnęło się wnioski, naukę i poszło się dalej. Ale ile razy słyszały panie coś takiego, no fajne, super i fajnie, że ci się udało, ale przecież ja się na tym nie znam, to nie jest dla mnie.
2: Jasne.
1: I to jest właśnie ta strefa komfortu, z której nie chcemy wyjść.
2: No tak, bo... oczywiście. I o tym też jest forum. Właśnie
1: jest tyle argumentów na nie.
2: Oczywiście, jak najbardziej. No ja jestem, słuchajcie, dziewczyną z małego miasteczka. Bez żadnego wielkiego zaplecza finansowego. Żadne z moich rodziców nie było przedsiębiorcą. Mój dziadek miał na pewno taką nutkę przedsiębiorcy i może ja coś tam od niego odziedziczyłam. Natomiast tak naprawdę no, nie miałam takiego wzorca w domu, czy takiego, takiej motywacji płynącej z przedsiębiorczości rodziców, tak? Więc to też nie jest krytyka oczywiście, bo każdy ma swoją drogę, ale jakby totalnie zaczynałam od zera. Wyjechałam z tego małego miasteczka do Warszawy, później wyjechałam do Włoch, pracowałam tam jako kelnerka, miałam stypendium naukowe, no ale wiecie, po prostu miałam taką zwykłą drogę jak każdy człowiek. Każdy zwykły, każdy z nas tak naprawdę. Nie byłam w żaden sposób uprzywilejowana, a jednak właśnie przez to, że spotkałam gdzieś na swojej drodze ludzi, którzy pokazali mi inne ścieżki, tak? Inne możliwości. Na pewno miałam też w sobie taką ciekawość już gdzieś wewnątrz, dociekliwość, tak? Więc jak tylko mój angielski pozwalał mi na to i pojawił się internet, który dawał też możliwości wyszukania jakichś darmowych materiałów, podcastów. Pamiętam, jak pojawiły się podcasty i ja miałam swoją pierwszą córkę i ona taka malutka.

0: Ludka w wózeczku, biegałyśmy gdzieś po parku i ja słuchałam cały czas podcastów dotyczących rozwoju osobistego i właśnie tego, co człowiek tak naprawdę może zrobić. I to dało we mnie, czy zakiełkowała we mnie taka idea, że takiego poczucia sprawczości. Tak, że tak naprawdę no to my decydujemy. Oczywiście wszystko wiąże się z pewnym ryzykiem, no ale jak chcemy tak na to popatrzeć, to wyjście z domu wiąże się z ryzykiem, tak?
1: Zawsze coś się może niestety wydarzyć.
0: Zawsze
1: to
0: coś
1: fakt.
0: Się może wydarzyć, więc jeżeli tylko jest w nas taka ciekawość, no bo myślę, że na tym Bożym świecie piękne jest to, że każdy może teraz wybierać, tak? Jeżeli nie mam tej ciekawości, nie mam takiego pędu i lubię jednak swoją strefę komfortu i tak chcę żyć, okej, to jest w porządku. Natomiast uczymy na forum choćby takich prostych spraw. Jeśli już w ogóle nie chcesz inwestować, jeśli już nie chcesz zakładać swojej firmy, jeśli to myślisz, nie jest dla ciebie.
1: To nadal jest dla ciebie nadzieja,
0: to
1: tak?
0: To nadal jest dla ciebie nadzieja, ale przynajmniej zastanów się i pomyśl o tym, jak zabezpieczyć się prawnie na wypadek, gdyby coś się wydarzyło. I o tym też uczymy. I to też jest bardzo ważne, tak? Nawet jeśli pracujesz całe życie na etacie, no jednak jakiś majątek gromadzisz, tak? No w jakiś sposób musisz zarządzać tymi finansami. Jak nimi zarządzać na wypadek, gdyby? Na wypadek odejścia partnera, na wypadek rozwodu, na wypadek sporu między wspólnikami. Na wypadek nagłej śmierci to też się zdarza, tak? Co się stanie z majątkiem, jak zabezpieczam swoje dzieci? Jest naprawdę tak dużo kwestii, o których powinniśmy pomyśleć, nawet jeśli nie chcemy mieć ambitnych, jakichś szalonych planów.
2: Natomiast ja bym jeszcze chciała dodać, bo to, co gdzieś tam się pojawiło w wypowiedzi Olgi, bo czasami właśnie mamy jakiś pomysł. Nie wiemy, czy on jest dobry, zastanawiamy się rok, drugi, trzeci. I bardzo często jest tak, że właśnie przyjeżdżamy i rozmawiamy, czy słyszymy od prelegentki, czy rozmawiamy w kuluarach. I okazuje się, że inna uczestniczka już właśnie miała też podobny pomysł, przeszła na przykład drogę, bo zaczęła wcześniej. I okazuje się, że ten pomysł nie miał racji bytu. I oszczędzamy swój czas, pieniądze, no bo widzimy, że jakby być może to nie jest ta droga, to nie jest ten pomysł na startup, na firmę, na jakąś usługę. I musimy zainteresować się innym tematem, innym pomysłem. I to też, bo to kilka dziewczyn mi właśnie o tym mówiło, że odbiło, jak to się mówi, swój pomysł z innymi uczestniczkami. No i okazało się, że to nie jest to, że trzeba szukać dalej. I to też jest ogromna wartość, bo oszczędza nam i ogrom czasu, i ogrom pieniędzy, i przede wszystkim ogrom pracy.
1: To ja chciałem zapytać jeszcze jedną kwestię. Będę trochę drążyć te wszystkie argumenty na nie. Ale to z zacnych powodów,
0: dobrze,
1: żeby była jacność.
0: Ale
1: myślę o jeszcze innej kwestii. Jak często na przykład pojawiają się argumenty tego typu? Okej, jak się ma 25 lat, skończyło się studia, to można się w to pobawić, można zaryzykować. Oczywiście fajnie, jak nam się uda, ale jak mamy lat 40, 50. To już nie chcę mówić o tym, że nie znamy się, że to nie jest dla nas, ale to ten strach przed ryzykiem, on jest chyba tym bardziej istotny, tym bardziej mocny i tym bardziej utrudnia nam wyjście z tej strefy komfortu. Takie historie też się zdarzały właśnie osób, które, nie wiem, do 50 roku siedziały sobie gdzieś tam za biurkiem w jakimś urzędzie i nagle
2: no mamy taką
1: zmieniamy.
2: Jedną prelegentkę, właścicielkę no, dużej firmy, bardzo potężnej marki, jeżeli chodzi o też social media, która otworzyła swój biznes po 40. Miała bardzo duże problemy ze swoim zdrowiem i ona teraz ma ogromne zasięgi w social mediach. Pomaga ludziom, jeżeli chodzi o zadbanie o ich zdrowie, no i rozwija ogromną, ogromną firmę. Tutaj mówię właśnie o Ani Stoicji. No i to jest właśnie kobieta, która zaczęła bardzo, bardzo późno, a teraz była na liście Forbesa, tak? 50 po 50, tak? Taki ranking, więc da się i o tym też chcemy mówić, że jakby biznes i nowe pomysły, nowe ścieżki rozwoju i kariery nie są zarezerwowane dla 25-latek czy 30-latek, no które
0: wręcz przeciwnie,
2: bo ja też wychodzę z założenia, że im dłużej chodzę po tym świecie, im dłużej prowadzę firmę, im dłużej inwestuję, jestem bardziej doświadczona, wiem czego się wystrzegać. Oczywiście...
1: Odwaga to jedno, doświadczenie to jednak
2: tak,
1: zupełnie
2: ja
1: inne
2: zaleta.
1: Tak, ja
2: uważam, że doświadczenie jest dużo większą wartością niż właśnie ta odwaga i ta skłonność do ryzyka, no, która rzeczywiście gdzieś tam jest właściwa młodszym osobom. No bo ja już jakby wiem, czego nie robić, w co nie wchodzić, co jest nieopłacalne, co jest zbyt ryzykowne, a nie przyniesie takiego zysku. No ale to wynika właśnie gdzieś tam z tego wieku, z tego doświadczenia.
0: Karolina, ty nic nie wiesz o wieku. Ja to mogę. Karolina jest przedstawicielką tej młodszej.

0: grupy inwestorek. No, ja jestem w tych starszych i ja się tutaj teraz wypowiem jako przedstawiciel starszej grupy. Nie no, żarty żartami. Oczywiście doświadczenie to jest bardzo ważne, ale ważny jest jeszcze jeden taki bardzo praktyczny aspekt. Zazwyczaj ta kobieta po 40 czy około 50 już jest troszeczkę wolniejsza, bo już jest duża szansa, że dzieci, nawet jeśli jeszcze nie opuściły domu, to już są na takim etapie, że wymagają troszeczkę mniej opieki. Takiej, mówię po prostu...
1: A to może być argumentem.
0: To jest ogromnym argumentem, bo ja przez to przeszłam. Akurat mam jeszcze jedno młodsze dziecko, ale ja to po prostu widzę, tak? Jak bardzo dużo czasu jednak jesteśmy zaangażowane, prowadząc nadal aktywne życie zawodowe, no bo Polki raczej pracują, mając dzieci, wychowując dzieci. Jak bardzo jesteśmy zaangażowane w opiekę nad nimi. To jest oczywiście cudowne, tak? Macierzyństwo jest absolutnie fantastycznym momentem w naszym życiu dla tych z nas, które się na to zdecydowały. Więc ono też jednak pochłania bardzo dużo czasu. I to właśnie inwestowanie w siebie, bardzo to ogólnie, bo to może być w biznes, może być w rozwój osobisty, może być w inwestowanie i budowanie poduszki finansowej. Natomiast to inwestowanie po 40 czy w późniejszym wieku może właśnie być wyzbyte poczucia, poczucia winy, co bardzo często towarzyszy nam, kiedy jesteśmy przedsiębiorczymi mamami takich młodszych dzieci. Ja tego doświadczałam i nadal doświadczam. Jestem bardzo często rozdarta, na przykład dzisiaj, czy smażyć dzieciom naleśniki, czy przyjechać do Polskiego Radia i promować
1: wiemy,
0: i opowiadać
1: wiemy,
0: o inwestorkach.
1: Jaki był wybór, tak, znaczy, ostatecznie. To wszystko i wiele więcej, bo tych wątków oczywiście zdążyliśmy poruszyć całkiem sporo, ale mam wrażenie, że to jest wierzchołek góry lodowej w porównaniu z tym, co się pojawi na 6. edycji Forum Inwestorek. 26 dzień września, tak wtedy jest. Tych wątków, spotkań, głosów będzie o wiele, wiele więcej, więc zachęcamy, bo kto wie, być może ktoś odkryje w sobie zupełnie do tej pory nieodkryte i niezbadane pokłady, no właśnie, inwencji? Chyba tak, prawda?
0: Inwencji, odwagi, przedsiębiorczości, apetytu na więcej.
2: Myślę, że odwaga to jest idealne określenie, bo takie spotkania dają bardzo dużo odwagi do działania.
1: Dobrze, to będzie szansa odnaleźć w sobie tę odwagę i nie tylko odwagę. Pani mecenas Karolina Pilawska i pani dyrektor Olga Marciniak i XP Polska, założycielka inwestorki.pl i pani mecenas Karolina Pilawska, współorganizatorka tej 6. edycji Forum Inwestorek. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. My również serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
9: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Roman Rzet doprowadzony do prokuratury. Śledczy przesłuchają go w sprawie zonda krypto. Amerykańscy negocjatorzy ruszyli do Kijowa wczoraj. Rozmawiali o pokoju na Ukrainie z Rosją. Erupcja wulkanu nad Indonezją. Chmura pyłu sparaliżowała.

0: zbliżowała lotniska. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Do katowickiej prokuratury został doprowadzony wieloletni współpracownik Sylwestra Słuszka, czyli zaginionego założyciela Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano w województwie śląskim. Mężczyzna próbował uciekać. Śledczy podają, że planował wyjazd do Chin. W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej zostanie on przesłuchany w charakterze podejrzanego, po czym usłyszy zarzuty. Wczoraj został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz ze śląskiej policji. Służby zabezpieczyły w jego miejscu zameldowanie oraz w miejscu zatrzymania dokumentację dotyczącą właśnie Zonda Krypto. Roman Rzet jest czwartą w tym tygodniu osobą zatrzymaną w tej sprawie. Pod koniec lipca zatrzymano też prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji, a następnie trafił do aresztu. Wizyty amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie mogą być krokiem do wstrzymania walk na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale przełomu raczej nie należy się spodziewać, tak uważa dr Jacek Raubo z portalu Defense24. Steve Witkoff i Jared Kushner mają dziś zawitać do ukraińskiej stolicy i tam rozmawiać z prezydentem Zełenskim.
1: Na pewno pojawi się taki dyplomatyczny komunikat, że osiągnięto pewne kolejne kroki i jesteśmy bliżej przełomu. No, nie spodziewałbym się zbyt wiele. Patrząc na kwestie polityki rosyjskiej, uważam, że w jakimś tam stopniu Rosja będzie dążyła do osiągnięcia więcej i szerzej na polu walki niż w wymiarze dyplomatycznym.
0: Kreml tymczasem uznał wczorajsze 3-godzinne rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych za konstruktywne. 5 osób zostało rannych na skutek silnego wiatru. Straż pożarna interweniowała wczoraj 1200 razy w całym kraju. Najczęściej służby wyjeżdżały w zachodniopomorskiem. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: W czasie gminnych dożynek w Raczu w województwie zachodniopomorskim podmuch wiatru był tak silny, że poderwał namiot i uszkodził drzewa, co spowodowało obrażenia u 4 osób, mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, sierżant Milena Królikowska.
3: 3 mężczyzn, 1 kobieta. Jeden mężczyzna w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do Szczecina celem dalszej hospitalizacji.
4: Do podobnego zdarzenia doszło też w województwie podlaskim, gdzie przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
2: Mówił w Polskim Radiu 24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Z powodu gwałtownej pogody minionej doby strażacy interweniowali też w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Niemiecka policja opublikowała zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w sprawie podpaleń elementów infrastruktury energetycznej. Mieszkaniec zachodnich Niemiec przyznał się do ataków, między innymi przy granicy z Polską, ale pozostaje nieuchwytny.
5: Zdjęcia 48-latka zachodnich Niemiec zostały opublikowane po tym, jak policji nie udało się zatrzymać Daniela V. ani w jego mieszkaniu, ani w samochodzie, którym ostatnio się poruszał. Po ujawnionych we wtorek próbach zniszczenia podstacji transformatorowych, mężczyzna wysłał do lewicowych mediów list z przyznaniem się do winy. Ostrzelanie parafajerwerkami trafostacji także w Brandenburgii, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, miało wynikać z tego, że dostarczany tamtędy prąd pochodzi z kopalni węglowych. Musimy zakładać, że to ekstremizm klimatyczny doprowadził do tych czynów. Wskazał Aleksander Dobrindt, szef MSW Niemiec. Policja prosi o pomoc w ujęciu potencjalnego sprawcy serii podpaleń. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Wstrzymane loty i zamknięte szkoły to następstwo wybuchu indonezyjskiego wulkanu Anak Krakatau. Popiół wulkaniczny w cieśninie sundajskiej unosi się na wysokości nawet 15 tysięcy metrów, zakłócając setki lotów z Dżakarty, w tym kilka połączeń międzynarodowych. Do trwającej około 30 sekund erupcji wulkanu doszło dzisiaj nad ranem. Kilka szkół odwołało zajęcia, a rybacy odwołali wyprawy połowowe. Nie ma jednak zagrożenia tsunami, czyli wysoką, niszczycielską falą oceaniczną. Na koniec w informacjach wracamy do kraju i zaglądamy do Krakowa. Tam za godzinę sprzed Barbakanu ruszy Marsz Jamników. Atrakcji nie brakuje jednak również teraz przy wieży ratuszowej. Opiekunowie psów mogą się tam dowiedzieć, jak dbać o swoich czworonożnych przyjaciół. Tłumaczy to m.in. behawiorysta Andrzej Kintech-Kłosiński.
6: będę odpowiadał na pytania dotyczące właśnie problemów z zachowaniem. Czy to właśnie takich problemów z nieposłuszeństwem, czy innych problemów, które są często udziałem psów i ich opiekunów, sprawiają trudności.
7: Ja się specjalizuję w żywieniu psów. Zapraszam, będą porady dotyczące jak prawidłowo karmić naszego psa, ale też jak ocenić poprawność tego żywienia, czyli będzie dużo o ocenie kondycji.
0: Dodawała psia dietetyczka.

0: Estetyczka Olga Lasek. Marsz jamników przejdzie ulicą Floriańską na rynek główny. Tam na scenie pięć jamników powalczy o nagrody i tytuł jego psiej mości Marszu Jamników 2026.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: 11. I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Głębia Ostrości.
1: Głębia Ostrości.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tu Głębia Ostrości w wakacyjnym cyklu Lato z Głębią Ostrości i Muzeum Narodowym w Warszawie. Rozmawiamy o fotografiach, które kryją w sobie całe historie, wyprawy, spotkania, pamięć, sławę, ale też wycieczki balonem. Dzisiaj proszę Państwa o celebrytach, ale takich celebrytach z XIX czy początku XX wieku, takich jak Pola Negri, Helena Modrzejewska i inni, a ze mną w studiu Katarzyna Mączewska, kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Powiedz Kasiu, czy ty zakochałaś się w kimś, patrząc na zdjęcia, zdjęcia, które przedstawiają, no, były kolekcjonowane przez fanów ówczesnych, ale przedstawiają znane osoby, powiedziałam słowo celebryci, ale powinnam być może powiedzieć artyści, którzy byli niezwykle popularni, tak popularni, że ich podobizny znajdowały się na cukierkach, opakowaniach po papierosach, porcelanie. Ale to były podobizny właśnie uchwycone na podstawie zdjęć. Nie można było być dobrym aktorem i nie sfotografować się wtedy, prawda?
3: Dzień dobry Państwu. Oczywiście fotografia drugiej połowy XIX wieku, fotografia teatralna, no jest niebywała. Ta druga połowa XIX wieku i początek XX to jest ten okres, kiedy też mamy bardzo różne techniki fotograficzne. Zmieniają się możliwości w historii fotografii i to jest też ten moment epoki gwiazd.
2: A jak pokazać gwiazdy, jak nie w przepychu chyba?
3: Absolutnie, w totalnym splendorze, ale także właśnie poprzez medium fotograficzne. Fotografia była idealnym środkiem do takiego wykorzystywania przez aktorów i aktorki. Do
2: reklamy, budowania
3: prestiżu,
2: prawda?
3: Wizerunku. Była bardzo też takim wdzięcznym materiałem. I rzeczywiście...
2: I nie była drogim. Przepraszam, że ci przerwę, bo fotografia w tym czasie była jednak... drogim hobby, pasją, a tutaj te wymyślone przez Francuza Disderiego małe kartoniki, takie bilety wizytowe, były stosunkowo tanie i właściwie, no może nie każdy, ale wiele osób mogło sobie pozwolić na zakup wizerunku swojej ukochanej aktorki i aktora.
3: Tak, te formaty fotograficzne też się zmieniały, ale bardzo długi czas, przez drugą połowę XIX wieku, królowały takie dwa główne formaty fotograficzne, czyli tak jak wspomniałaś, te carte de visite, to były nieduże 6 na 9 cm naklejane na kartoniki i rzeczywiście już o wiele tańsze możliwości zakupu takich fotografii były większe i troszeczkę większe, czyli format gabinetowy, tak około 11 cm na 14 z kawałeczkiem i to były takie formaty, które też łatwo się kolekcjonowało, więc fani, osoby zafascynowane aktorami, aktorkami, tancerzami, tancerkami, śpiewakami operowymi, mogli rzeczywiście nabyć w różnych zakładach fotograficznych, w księgarniach wówczas także sprzedawano fotografie, mogli nabyć takie właśnie pamiątki i więcej, zbierano również autografy. Tworzono albumy fotograficzne właśnie z tymi swoimi idolami. To jest epoka gwiazd, to jest moment, kiedy szczególnie ten koniec XIX wieku i początek XX, zmienia się też technologia fotografii. W początku XX wieku pojawiają się pocztówki fotograficzne, absolutny ewenement, który pozwala nie dość, że zakupić taką w bardzo korzystnej cenie pocztówkę fotograficzną z ulubioną aktorką, to jeszcze coś tam na niej namazać i wysłać do bliskiej osoby. Oczywiście pocztówki fotograficzne pełniły również rolę takich elementów kolekcji, ale także i w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie również mamy takie egzemplarze, które są pomazane nawet po tej stronie, gdzie jest wizerunek. Więc to też jest takie bardzo ciekawe zjawisko wykorzystania również fotografii.
2: My mówimy o fotografiach, proszę Państwa, które można obejrzeć, bo w wersji elektronicznej na stronach Muzeum Narodowego w Warszawie

0: te prace się pojawiają nie tylko przy okazji wystaw, ale są również dostępne stale. I ja wspomniałam tutaj Paulę Negri, Helenę Modrzejewską. Helena Modrzejewska, polska i amerykańska gwiazda, jej zdjęcia wykonywali wybitni fotografowie, ale ja zauważyłam w zbiorach Muzeum Narodowego, że zdjęcie, które wy prezentujecie, zwraca uwagę kolorem. Jak to się stało? Przecież nie robiono zdjęć w kolorze, a Helena Modrzejewska, bardzo młodziutka wtedy jeszcze będąca w Polsce, to jeszcze jest przed jej karierą amerykańską, aktorka, jest ubrana w przepiękną suknię, kolorowane zdjęcie, tak?
1: Tak, kolorowane zdjęcie, które mogą Państwo zobaczyć w Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie, tak jak wiele, wiele innych prac fotograficznych, w tym między innymi już teraz kilkaset spokojnie fotografii właśnie teatralnej, przedstawiającej portrety, wizerunki aktorów, aktorek zarówno drugiej połowy XIX wieku, jak i początku XX. I wracając do Modrzejewskiej, tak, rzeczywiście wśród bardzo bogatych zbiorów fotograficznych, tej fotografii teatralnej z epoki gwiazd, jedną z takich bardziej wyjątkowych fotografii jest egzemplarz przedstawiający Helenę Modrzejewską w atelier w pięknej balowej sukni i właśnie mamy tu kolor. Kolor od początku rozwoju fotografii był takim ważnym punktem. Dążono do tego, żeby ten kolor się pojawił. Oczywiście pojawił się, ale już dosyć późno, już po kilkudziesięciu latach obecności na rynku fotografii, na przełomie XIX i XX wieku, potem wchodzi kolor w XX wieku, już go mamy nieprzerwanie, ale jak sobie radzono? Kolorowano. Mogą Państwo
0: farbami
1: też
0: olejnymi? W jaki sposób?
1: Farbami olejnymi, farbami wodnymi, także podkolorowywano gwaszem, różnymi farbami, które przyjmowały papiery fotograficzne, ale nie tylko papiery, bo mamy przypadki również kolorowanych dagerotypów. Więc także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie mamy takie dagerotypy kolorowane. I tutaj także mamy przykład bardzo dużej odbitki, ponad 50 cm na ponad 40, to jest duża fotografia. Fotografii na papierze albuminowym, którą wykonał w swoim atelier Maksymilian Fajans, bardzo zdolny warszawski fotograf, mający swój już wówczas zakład fotograficzny na krakowskim przedmieściu, w swojej kamienicy dochodowej, piękne przestrzenie, profesjonalny zakład. Fotografuje w 1868 roku Helenę Modrzejewską, odbija w takiej dużej odbitce. I ona jest kolorowana, ale jak jest kolorowana? Jest kolorowana farbą olejną. I rzeczywiście, jak Państwo zobaczą na reprodukcji na żywo, niedawno była pokazywana w gabinecie fotografii na wystawie Świat Teatru i Fotografia, to jest niebywałe, jak możemy obserwować, jak, gdzie się przebija ta fotografia, a gdzie rzeczywiście ta farba zajmuje całą przestrzeń.
0: Ale czy to nie tak, że próbowano upodobnić fotografię, żeby nadać jej te walory sztuki trochę do obrazu, bo tak, to wygląda jak obraz.
1: Tak, to była ta estetyka. Rzeczywiście fotografia, szczególnie no tutaj rozmawiamy też w większym formacie, to było bardzo zbliżone do obrazu olejnego i no, pełniło taką też funkcję obrazu w tym rozumieniu takiej estetyki, prawda, że tutaj mamy do czynienia z obrazem olejnym. A tutaj jest niespodzianka, bo pod spodem mamy odbitkę fotograficzną. Więcej, to jest ciekawe, można się przyjrzeć, nawet jak sobie Państwo powiększą na swoich komputerach, wchodząc na stronę internetową, w takich partiach sukni mamy tutaj taką koronkę niesamowitą i można sobie powiększyć i zobaczyć rzeczywiście te idealne odwzorowanie koronki. No to jest aparat fotograficzny. Tutaj się dzieje i to jest ten detal, rzeczywiście widać w tej partii bardzo, że to rzeczywiście jest fotografia, ale kolorowana rzeczywiście mocno, bardzo
0: trochę tak jak monidła, prawda? Że tak. To przerysowanie następuje, ale tak jak powiedziałaś, bardzo duża odbitka. Helena Modrzejewska ma na tym zdjęciu 20 kilka lat. Za chwilę pojedzie robić karierę w Stanach Zjednoczonych, ale ona już wie, jak

0: fotografia może oddziaływać na jej wielbicieli. Bo tak jak tu zapowiedziałam, że będzie o cukierkach i opakowaniach na papierosy, ona świadomie używała swojego wizerunku w różnych obszarach.
1: Tak, absolutnie. Helena Modrzyjska jest fantastycznym przykładem docenienia i wykorzystania medium fotograficznego w najwyższym możliwym wymiarze w ówczesnym czasie. Jeszcze jako aktorka krakowska w drugiej połowie lat 60. fotografuje się u Walerego Żywuskiego i fotografuje się w takich pozach, i że to spokojnie możemy patrzeć na tą estetykę, że to spokojnie mogłoby być wykonane tydzień temu. Niebywałe są te fotografie. Przyjeżdża do Warszawy na początku w gościnnych występach w 1868 roku. Rok później zostaje zatrudniona w rządowych teatrach warszawskich i w Warszawie przybywa do 1876 roku. I ona fotografuje się rzeczywiście u najlepszych fotografów w Warszawie. Fotografuje się u Jana Mieczkowskiego, który ma swój zakład fotograficzny bardzo blisko Teatru Wielkiego. I ona tutaj też to jest, ona wiedziała jak pozować.
0: To jest gra aktorska.
1: To jest gra. Ona wiedziała w jaki sposób też ustawić się do aparatu. Wiedziała co zrobić, żeby to miało efekt. Więcej potrafiła również to później wykorzystać. To samo w karierze amerykańskiej też wykorzystywała fotografię. No wspomnieliśmy o tym, rzeczywiście jej podobizna fotograficzna była później sprzedawana właśnie na papierosach, na cukierkach, na perfumach. Więc to doskonale wiedziało, jak wykorzystać to medium fotograficzne z pełnym też szacunkiem. Znała się z fotografami, chadzała do nich często, rzeczywiście miała taki swój pomysł na wizerunek, w którym fotografia rzeczywiście fantastycznie spotkała się z jej oczekiwaniami.
0: Ale chyba podobnie jest z Polą Negri. Pola Negri to taki cykl też dostępny w archiwum cyfrowym Muzeum Narodowego. Sfotografowana jako tancerka w egzotycznym stroju, bardzo młodziutka Pola Negri, zdjęcie, które przedstawia ją jakby w ruchu, to też było dość zaskakujące, bo między tą posągową Heleną Modrzejewską, a tą Polą Negri, która pokazuje swoje umiejętności taneczne, no też widać, jak ta fotografia wychodzi z tej koturnowej scenografii i pokazuje artystkę, pokazuje jej ciało, pokazuje ją w skąpym stroju, mimo wszystko, jak na ówczesne czasy. Ta Pola Negri przypomina mi Sarę Bernard, która była fotografowana przez między innymi fotografa francuskiego Nadara i uważana jest chyba za pierwszą celebrytkę swoich czasów, ale Pola Negri zupełnie jej nie ustępuje, prawda?
1: Absolutnie nie. Pola Negri była fenomenem także. Tą swoją karierę zaczęła w Warszawie, w zbiorach Muzeum Narodowego mamy między innymi kilka pocztówek fotograficznych właśnie z Polą Negri w takim tańcu, w tych rzeczywiście bardzo werystycznych pozach, takich zamkniętych, uchwyconych w jej tańcu. Między innymi w 1913 roku w teatrze zadebiutowała w roli tancerki w Sumorum. Później zresztą tą rolę mogła rozwinąć, ta rola istniała w jej Evre, bo później jak wyjechała do Berlina, to w 1920 roku, kilka lat później, powstał film Sumorum z nią w roli głównej. Niesamowicie również czuła ciało, wiedziała w jaki sposób też ustawić się do aparatu fotograficznego, ale także widać, że miała rzeczywiście bardzo dużą świadomość ciała. I te werystyczne, takie bardzo, bardzo dynamiczne pozy były jej naturalnym środowiskiem, co perfekcyjnie zostało zatrzymane właśnie przez fotografów, zarówno w Warszawie, jak i później w Berlinie, jak i następne lata w Stanach Zjednoczonych przez jej dalszą karierę.
0: Młodziutka Pola Negri w Sumorum. Te zdjęcia cyfrowo można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kupić też pocztówkę.

0: z tychże zbiorów, ale bosonoga Pola Negri, Helena Modrzejewska, a co z panami? Czy panowie również pokazywali się na tych fotografiach? I ja wyobrażam sobie, że mogłabym kupić carte de visite, może nie, ale już bardziej współczesny, przedwojenny portret amanta polskiego kina, w którym kochałam się swego czasu, czyli Aleksandra Żabczyńskiego, ale rozumiem, że w zbiorach znajdują się również panowie.
1: Jasne. Rzeczywiście w zbiorach pod naszą opieką w Muzeum Narodowym w Warszawie jest ponad 3000 właśnie fotografii, ikonografii poświęconej właśnie teatrowi. Więc mnóstwo portretów i oczywiście panów nie zabrakło. Są to nazwiska, które budują teatr zarówno XIX wieku, jak i początek XX, ale także film. Bo przecież wchodzi film, początek XX wieku mamy już wielkich aktorów. No i oczywiście mogę wymienić tylko chociażby takie nazwiska jak Mieczysław Frenkel, Wincenty Rapacki, Juliusz Osterwa, czy Jerzy Leszczyński, czy już bliżej w XX wieku Kazimierz Junosza Stępowski, czy sam Józef Węgrzyn. To są rzeczywiście nazwiska czołowe polskiego teatru i polskiego filmu.
0: Ale czy oni inaczej byli ustawiani w tym atelier fotograficznym do zdjęcia? No bo kobieta może pokazać różnego rodzaju walory, ale też ubiór, który może być związany z danym przedstawieniem, ale też z tym, jak się prezentuje na przykład wspomniana Helena Modrzejewska jako piękna dama, która właśnie przyszła z balu po to, żeby zrobić sobie zdjęcie w atelier. A czy mężczyźni też byli pokazywani w tak atrakcyjny sposób, czy to nie było istotne?
1: Byli pokazywani również, ale to trochę też się różni w momencie, kiedy zależy od tego, o jakim czasie mówimy. Bo jeżeli rozmawiamy o tych wczesnych fotografiach lat 60., 70. XIX wieku, to jest ten moment, kiedy aktor idzie do zakładu fotograficznego. Jeszcze technologia fotografii i oświetlenie nie pozwala na fotografowanie aktora na scenie, proszę Państwa. To jest jeszcze za wcześnie. Więc aktor idzie do zakładu fotograficznego z całym swoim rynsztunkiem, z pełnym kostiumem, rekwizytami i tam właśnie już współpracuje z fotografem i tworzone są właśnie te poszczególne
0: właściwie
1: ujęcia.
0: Odgrywa z tego, co
1: odgrywa
0: mówisz,
1: swoją
0: scenę,
1: rolę.
0: Tak. Rolę.
1: Mhm. Odgrywa rolę. Im dalej w głąb XIX wieku technologia fotografii też się zmienia. I również oświetlenie elektryczne, prawda, pomaga również już pokazać tego aktora również w tym naturalnym środowisku. A aktorzy oczywiście również są przedstawiani w tych swoich kostiumach scenicznych. Więc czasem to są bardzo bogate kostiumy sceniczne, nie ujmujące absolutnie pięknym kostiumom kobiet. Więc tak, bywa jak najbardziej, ale również byli przedstawiani jako tacy amanci, tu z fajeczką, prawda, jako Sterwa. Zobaczą Państwo na stronie w cyfrowym, też są takie bardzo interesujące fotografie, a tutaj jako taki amant właśnie a la lata 20. w kapeluszu, w płaszczu. No oczywiście tak, że tutaj fotografia była wspaniałym medium, żeby pokazać ich także w takim wydaniu. No ale na przykład wracając do Osterwy, wybitny aktor, absolutny fenomen. Mamy również w zbiorach Muzeum Narodowego takie sceny fotografii, już pocztówki, później fotograficzne z samymi kompozycjami ze sceny już. I otóż jest taka jedna fotografia, którą szczególnie lubię, którą też niedawno pokazywaliśmy właśnie w gabinecie fotografii Muzeum Narodowym w Warszawie. Mianowicie takie ujęcie przedstawiające fragment sztuki, która nazywa się Zygmunt August. Według Lucjana Rydla sztuka podzielona na kilka aktów, opowiadająca historię króla Zygmunta Augusta. I otóż w drugim akcie jest taki moment znany również w historii sztuki, śmierć Barbary Radziwiłłówny i pochylony nad chorą, tak, żoną umierającą, zrozpaczony młody Zygmunt August. Tym, którzy odwiedzają galerię XIX wieku Muzeum Narodowego w Warszawie, nie obcy

0: jest przepiękny obraz Józefa Zimlera, Śmierć Barbary Radziwiłłówny. I otóż ta fotografia, o której mówię, jest absolutnie bliska temu obrazowi. Otóż przedstawia scenę, która została zainspirowana wręcz jeden do jednego, jak sobie popatrzymy, kompozycją tego obrazu Józefa Zimlera, właśnie Śmierć Barbary Radziwiłłówny. Pokazuje to również, a to już mamy kilkadziesiąt lat po powstaniu tego obrazu, pokazuje, jak pewne ikony wizualne były silne i jak mocno również czerpały od siebie różne rodzaje sztuk, tak jak tutaj mamy malarstwo, teatr i fotografię.
1: Bardzo dziękuję. To wszystko mogą Państwo obejrzeć albo w gabinecie fotografii, bo myślę, że jeszcze te prace będą pokazywane. Na razie zapraszamy do gabinetu fotografii, fotografia dzieła sztuki do 10 września, a potem już kolejne, za chwilę będziemy o tym mówić. Natomiast te fotografie są dostępne, można zrobić sobie duże powiększenie na własnym komputerze, bo one są dostępne w tych waszych repozytoriach cyfrowych.
0: Absolutnie tak, staramy się jak najbardziej opracowywać, digitalizować i udostępniać Państwu w formie cyfrowej i oczywiście na wystawach, chociaż wystawy są czasowe, jak upublicznimy coś cyfrowo, wówczas rzeczywiście mogą Państwo mieć do tego dostęp w każdym momencie. W każdej wystawie w gabinecie fotografii w Galerii Sztuki XIX wieku, takim niesamowitym miejscem, gdyż to jest zawsze wielkie spotkanie z historią fotografii. Co 3 miesiące pokazujemy Państwu zupełnie nowe wystawy i właśnie każdej z tych wystaw również towarzyszy esej i opublikowane są te prace w Cyfrowym Muzeum Narodowym. To jest taki bonus, mogą Państwo przyjść na wystawę, potem sobie obejrzeć, doczytać, pooglądać jeszcze. Oczywiście cały czas publikujemy pracę w Cyfrowym Muzeum Narodowym i między innymi taką dużą kolekcję, ponad 600 wybranych fotografii właśnie osób aktorskich z drugiej połowy XIX wieku i początku XX przygotowujemy do publikacji w Cyfrowym Muzeum Narodowym w ramach takiego projektu digitalizacyjnego Apollo, który teraz realizujemy. I otóż też specjalnie dla Państwa przygotowałam taki pokaz w zakładce w Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie, jak wejdą Państwo w taką w menu kolekcje tematyczne. Tam specjalnie przygotowaliśmy również taką niespodziankę pokazującą wybranych celebrytów na fotografiach drugiej połowy XIX wieku i początku XX.
1: Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie. Katarzyna Mączewska, kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie, była Państwa i moim gościem, a rozmawialiśmy o gwiazdach, celebrytach XIX i XX-wiecznych. Nie było o Aleksandrze Żabczyńskim, ale było o Poli Negri, Helenie Modrzejewskiej i Juliuszu Osterwie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Kasiu i zapraszamy na strony Muzeum Narodowego w Warszawie.
0: Serdecznie dziękuję. Następnym razem będzie o kolejnych gwiazdach.
1: To była Głębia Ostrości i Gania Wiadomska. Dziękujemy.
2: Głębia Ostrości. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Tutaj! Mamy go!
7: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej.
9: TVP Info.

0: Bo pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Za 28 minut godzina 12.
2: Komentarz.
3: A już teraz naszym gościem jest pan Tomasz Wypych, salon24.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
3: No i przed nami podsumowanie najciekawszych wydarzeń politycznych ostatnich godzin, no być może ostatnich dni, zważywszy na to, że dziś niedziela, to myślę, że możemy w jakiejś części pokusić się o to, aby dokonać takiego podsumowania kończącego się już tygodnia. Ale chciałbym zacząć od informacji o wiele świeższej niż początek tego tygodnia, to znaczy od kolejnych zatrzymań w sprawie zonda krypto. Tym razem Roman Rzet został zatrzymany i przewieziony do prokuratury w Katowicach. Mówi się o tym, że może mieć wiedzę na temat zniknięcia pana Słuszka, czyli twórcy, właściciela firmy poprzedzającej zonda krypto. Minister Żurek mówi o tym, że sprawa jest tak rozległa i tak rozwojowa, że będą kolejne zatrzymania. I chodzi mi o dwa wątki, albo inaczej, o dwie perspektywy tej sprawy. To znaczy pierwsza, ta polityczna. Jakie ona ma już w tej chwili przełożenie na scenę polityczną i jakie może mieć konsekwencje polityczne? No bo nie jest tajemnicą, że pojawiają się w tej aferze nazwiska polityków z konkretnych partii. I ewidentnie to jest temat polityczny. I druga kwestia, i od niej chciałbym zacząć, bo nie ukrywam, że z pewnym zdziwieniem przeczytałem informację, że pan Roman Rzet, który został zatrzymany w sprawie zaginięcia pana Słuszka, jest człowiekiem, któremu w 2019 roku, już w 2019 roku, postawiono między innymi zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej i wyprania kilkudziesięciu milionów złotych. Rok 2018 albo 2019. Teraz mamy rok 2026. I ten człowiek przez tych kilka lat, mając takie zarzuty, przebywa na wolności, prowadzi firmy, jeździ luksusowymi samochodami przez kilka lat, ładnych lat, mając takie zarzuty. Przecież to jest największy kaliber. Normalnie funkcjonuje. Jak to jest możliwe?
4: No pewnie tak, sporo przyczyn, o których zawsze wymiar sprawiedliwości mówi, że postępowanie jest w toku, że dowody nie są tak mocne, jak moglibyśmy to zrobić i zatrzymać człowieka. A być może dlatego gdzieś tam chyba w tej naszej rozmowie gdzieś to jednak przybrzmiewa, że po prostu jest przyzwolenie na to, żeby takich ludzi nie do końca rozkarzać, bo pewnie za dużo wiedzą. No, tak to niestety wygląda. Smutne jest to, że musi się wydarzyć coś naprawdę strasznego, żeby się po prostu do takich spraw dokopywać, wracać do nich i stosować środki, które są adekwatne od samego początku, bo jeżeli ktoś jest zamierzany, tak jak pan redaktor powiedział, no, takie działania przestępcze wielkiego kalibru, no to na pewno nie powinien film prowadzić, na pewno nie powinien na wolności chodzić i na pewno nie powinno trwać to ile? 7 lat chyba byliśmy obaj, tak? Tak. 2019 rok, więc albo jest jakiś parasol rozciągnięty nad tym, nie wiemy tego obaj, albo po prostu jest też tak, że te młyny sprawiedliwości w wielu, wielu przypadkach, nawet drobnych, bardzo wolną mielą, nie do końca sprawiedliwie. To jest to poszukiwanie dowodów, choćby w takich rzeczach, że nie wiem, człowieka pobije, ale nie ma tego na taśmie, to nie wiadomo, kto ma rację. No, smutne to jest i przerażające, zwłaszcza w kontekście afery zonda krypto i w ogóle kryptowalut, które są taką bardzo dziwną walutą, jak obaj wiemy, takim pieniądzem nie do końca chyba jeszcze zbadanym, bezpiecznym i gdzieś tam zawsze na granicy tego świata przestępczego stojącym.
3: No to w takim razie zostawmy te wątpliwości dotyczące wymiaru sprawiedliwości, teraz już ten wymiar bardziej polityczny. Jaki efekt?
4: Mogę jedno zdanie powiedzieć?
3: Proszę bardzo.
4: Bo to dotyczy, mi się tego obserwuje, tą stronę od 30 lat, to dotyczy bez względu na to, kto tym jest wymiarem sprawiedliwości rządzi. Po prostu jest jakaś taka straszna przewlekłość tej postępowania.
3: Rok 2019 ewidentnie pokazuje, że ekipy się zmieniają, a pewne podejście
4: dlatego
3: nie.
4: Dlatego mówię. No. To chciałem tylko tak powiedzieć, żeby to było tak sprawiedliwie w wymiarze sprawiedliwości.
3: No to teraz ten wymiar polityczny. Kto na tej aferze, no mówiąc cynicznie, może zyskać, kto może stracić? Albo inaczej, kto zyskuje, a kto już traci?

0: takie wrażenie, że jeżeli o polityce mówimy, to obecna koalicja rządząca liczyła na to, że zyska na tej aferze. Bo to, nazwijmy to afera, dobrze? Na razie, na potrzeby tej rozmowy. PiS z kolei liczył, że jakoś to przejdzie bokiem. Natomiast jeżeli wypatrzeć na to wszystko dokładnie, to obie strony sceny politycznej tracą. I opowiem dlaczego. Dlatego, że w mojej opinii, też opinii ludzi przede wszystkim, to wszystko zaczęło się jednak za rządów PiS-u. Z drugiej strony, jakbyśmy zobaczyli, to w tej chwili miał 15 miesiąc od momentu, kiedy tą sprawą obecna władza się zajęła i nie bardzo nic z tym robiła. Teoria jest taka, że badała i szukała dowodów. Druga teoria jest taka, a ludzie często w nią wierzą, że po prostu zastawiła pułapkę, żeby patrzeć, kto jeszcze wpadnie w te sidła. Natomiast puenta tej historii jest taka, że tam są tysiące poszkodowanych ludzi i teraz ta przewlekłość, znowu do tego dochodzi im postępowania, to przerzucanie się tym odpowiedzialnością jak gorącym kartoflem nie zbliża ludzi do tego, żeby tam pieniądze, jeżeli w ogóle odzyskali, ale nawet do ustalenia, co mogą w tej sprawie zrobić. Więc wydaje mi się, że obie strony, ta, która rządziła i ta, która rządzi, tracą, a to też widać po reakcji dwóch partii, które tak naprawdę nie rządziły jeszcze, czyli Konfederacji jednej i drugiej, która rzeczywiście bardzo celnie punktuje błędy, które popełniał wcześniej rząd PiS-u, a teraz rząd PO.
1: Choć jeżeli chodzi o jedną z tych konfederacji, no to pytanie, czy rzeczywiście może się czuć tak bezpiecznie, no bo przecież jeżeli chodzi o Zonda Krypto, to tam pojawia się bardzo konkretne nazwisko jednego z posłów Konfederacji. Zresztą nie jest to pierwsza afera, temat medialny, w którym to nazwisko się przejawia.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo kontrowersyjny poseł, ja też nie chcę go tutaj promować, ale wydaje mi się, że akurat w tym przypadku nie bronię nikogo, że to jest jednostkowy przypadek i podejrzewam, że w kilku innych partiach też by się znaleźli ludzie, którzy te pieniądze chcieli ulokować. Tego bym akurat tutaj tam nie przeceniał, no chociaż rzeczywiście ten poseł występuje w tej partii. Natomiast szkodzi to absolutnie całej scenie politycznej, jeśli mogę zdanie powiedzieć. To jestem trochę taki zaskoczony po raz kolejny niestety, ale naiwny jestem, że nie szukamy rozwiązania tej sprawy, tylko w tej chwili mamy taki festiwal politycznych przerzucania odpowiedzialności na siebie. No to już powinno być ciszej nad tą trumną, tym się powinny zająć służby, aresztować kogo należy, wyjaśnić sprawę, jeżeli to jest w ogóle wszystko możliwe, a w tej chwili no, w zasadzie zajmuje się tylko tą aferą, jakbyśmy przyjrzeli się, prawda? My mamy parlament, który jest powołany do wyjaśnienia afery Zondy Krypto. No to jest główny temat. Nie rządzenie państwem, uchwalanie ustaw dobrego prawa, tylko wyjaśnienie czegoś, do czego są powołane służby.
1: No to jak traktować w takim razie na przykład te kolejne próby przyjęcia ustawy regulującej rynek kryptowalut? Dodajmy, że to są akurat, to jest w jakiejś mierze nakaz Unii Europejskiej wprowadzania pewnych przepisów, choć znów tu należy uzupełnić, że akurat te przepisy, albo inaczej, ten projekt, który jest promowany przez obecną koalicję rządową, on znacznie poza te wytyczne Unii Europejskiej wykracza. To jest zresztą argumentem drugiej strony, czyli między innymi prezydenta Nawrockiego, czy też kancelarii prezydenta, to jest argument za wetami, iż ta ustawa wprowadziłaby nazbyt duże, no, wręcz przeregulowanie tego rynku. Natomiast no, patrząc na całą tę sytuację dotyczącą kolejnych głosowań, kolejnych wet, kolejnych prób obalenia prezydenckiego weta, to tu jeszcze chodzi rzeczywiście o uregulowanie rynku kryptowalut, czy chodzi o coś zupełnie innego?
0: To znaczy, wydaje mi się, że chodzi o uregulowanie kryptowalut, natomiast ja się zgodzę, bo przeglądałem te ustawy, które są w innych krajach, że polska ustawa, która jest zaproponowana, jest w tej chwili nadmiarowa. Mam nadmiarowość prawa. Kiedyś w Stalin 24 taką analizę zrobiliśmy i okazuje się, że w Polsce, nie wiem, państwo mają świadomość, powstaje średnio codziennie 324 strony prawa nowego albo tego, które zmienia poprzednie prawo, więc mamy taką skłonność do przegadania tego prawa. Te ustawy, które rządzą kryptowalutami w innych krajach, to jest naprawdę bez żadnej przesady kilkadziesiąt stron. Kończę. I tutaj prezydentowi dano po prostu jakby asumpt do tego i pretekst, żeby tą ustawę zawetował. Ja uważam, że po dwóch wetach gdzieś powinien się podejść pragmatycznie, praktycznie do sprawy i usiąść z prezydentem, zrobić jakiś taki mały okrągły stół, ustalić, o co w tym wszystkim chodzi i tą ustawę podpisać, bo ona jest na razie narzędziem politycznym, natomiast widać, że ten rynek nieuregulowany no, po prostu jest naprawdę rynkiem niebezpiecznym i przestępczym. Ja przypominam, że w kryptowalucie rozliczają się służby specjalne, na przykład z ludźmi, którzy być może nam coś podpalą, nie daj Boże, żeby tak było, więc to wymaga absolutnego wyczyszczenia. Stało się narzędziem politycznym, a tak naprawdę to prosta regulacja prawna, którą dawno powinniśmy mieć za sobą.
1: No to w takim razie ja jednak wrócę do tego wątku dotyczącego konsekwencji politycznych, bo pojawia się w tym wszystkim jeszcze jedno nazwisko i to jest dosyć ciekawy wątek. Zbigniew Ziobro i

0: chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 450 tysięcy, które tam, tak. które no niejako zostały udokumentowane i co do których no, sam Zbigniew Ziobro nie, przyznał się, że takie pieniądze zostały przyjęte. On się później tłumaczył, że nie miał świadomości dotyczącej Zonda Krypto, że nie wiedział o tych wszystkich zarzutach. I pojawiły się takie komentarze mówiące o tym, że być może ta sprawa jest już takim absolutnym politycznym końcem Zbigniewa Ziobro, że nawet jeżeli on wróci do Polski, jeżeli zmieni się władza, to nawet jeżeli wróci, nawet jeżeli nie będzie się musiał obawiać wymiaru sprawiedliwości, to politycznie jest już na aucie.
1: Znaczy, nie przypuszczam, żeby był politycznie na aucie z dwóch powodów. Po pierwsze, ma wielu zwolenników, tak po prostu, jako polityk, jako osoba, która działa tak, nie inaczej. A po drugie, dzisiaj mamy niedzielę, panie redaktorze, tak? No to czwartek, wprost prezes Jarosław Kaczyński zapytany, czy widzi miejsce dla Zbigniewa Ziobro w swojej partii, w Sejmie, go o to zapytano, powiedział, że oczywiście, że widzę, więc myślę, że takie informacje o końcu Zbigniewa Ziobry politycznym są no, przedwczesne, pod warunkiem, że wróci do kraju, bo jeżeli nie wróci do kraju, no to rzeczywiście no, autentycznie wpływ już na wiele rzeczy będzie miał, zwłaszcza, że za te kilkanaście miesięcy mamy nowe wybory, nowe rozdanie i nieobecni nie mają racji, bo tak to było.
0: Idąc dalej, kto w takim razie w całej tej aferze może się czuć bezpiecznie, pana zdaniem? Bo pytałem o zyski, pytałem o straty, a teraz pytam o tych, którzy rzeczywiście ze spokojem mogą się temu wszystkiemu przyglądać. Jest taka siła polityczna? Tak, jest taka siła polityczna?
1: To znaczy, wydaje mi się, że powoli stajemy się taką dojrzałą demokracją i bezpiecznie nie powinien się czuć nikt, a na pewno wszyscy powinni czuć się zawstydzeni, bo my w tej chwili to sprowadziliśmy, no bo takie są te główne narracje sporu do dwóch partii, ale tak naprawdę to, co się wydarzyło, to jest porażka klasy politycznej, absolutnie całej, dlatego że są ludzie, którzy stanowią prawo, państwo nas powinno bronić, chronić, przestrzegać, czasami też przeregulować i zabronić. To się wszystko nie wydarzyło i musiało być do nieszczęścia takiego, jak w tej chwili, żeby no, ta klasa polityczna cała się ruszyła. Ja przypomnę, że były już takie głosy, trochę to było śmiech przed ludzie, nie wiem, czy pan redaktor w ogóle widział to, bo ja podjechałem, żeby zobaczyć, jak było w pewnym momencie Centrum Olimpijskie, Zonda Krypto imienia Jana Pawła II. No to już była taka granica przekroczona, nieprawdopodobnie też nikt nie reagował. Była ta śmierć pana Słuszka, o której no wiadomo, że z tej śmiercią nie...
0: No tak, no tak. Jak gdyby nie wiemy, co się wydarzyło, natomiast no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że rzeczywiście no, to zapewne tak się potoczyło.
1: No to chciałem powiedzieć, prawdopodobnie nie żyje ten człowiek, no, natomiast też nie było żadnego tam jakby nie wiem, śledztwa kryminalnego poważnego. No, bezpiecznie moim zdaniem nie czuje się tam nigdy, a zawsze nie powinni wszyscy. Chciałbym, żeby przynajmniej takie poczucie no, braku reakcji mieli ze sobą. No.
0: Jeżeli chodzi o wydarzenia polityczne z tych ostatnich godzin, no, z ostatnich dni, skoro dziś niedziela, to myślę, że możemy się rzeczywiście pokusić o to, żeby być może trochę dalej spojrzeć i trochę dalej zajrzeć. To kolejna rzecz. Przed nami wybory prezydenta Krakowa i tam mam wrażenie, że wszystko w tej chwili jest w cieniu Zonda Krypto i wszystko zeszło na drugi plan, ale chciałbym jednak do tego tematu powrócić, bo on przez pewien moment był dosyć mocno komentowany i rzeczywiście też wywoływał dosyć duże polityczne, publicystyczne emocje. Pojawiła się taka informacja, że Stowarzyszenie Rozwój Plus, czyli mówiąc wprost pan premier Morawiecki, może jednak nie poprzeć kandydata Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, czyli pana Michała Drewnickiego. O tym między innymi pisała Wirtualna Polska. Mateusz Morawiecki i jego ugrupowanie najwyraźniej poszli po rozum do głowy. Zrozumieli, że dalsze popieranie Drewnickiego może im w dłuższej perspektywie zaszkodzić. To jest z kolei wypowiedź Tomasza Synowca z Klubu Jagiellońskiego. Wypowiedź z Faktu. Skąd, jeżeli oczywiście to się potwierdzi, skąd ta wolta i dlaczego popieranie kandydata Prawa i Sprawiedliwości mogłoby w jakiejkolwiek mierze Rozwojowi Plus zaszkodzić? Mówimy o wyborach jednak regionalnych.
1: No czy ja nie wiem, czy to są takie wiadomości sprawdzone, natomiast trochę z Krakusami rozmawiałam i to jest po pierwsze tak, że no, premier Morawiecki nie ma tam najlepszej opinii w najzwyczajniej świecie. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że popieranie kandydata PiS-u to by było coś takiego dla Rozwoju Plus, tak, można to wszystko rozdzielić, że tak naprawdę no, nie wiadomo było, po co oni się rozdzielali, skoro popieranie tego samego kandydata PiS-u, a trzecia wersja jest w ogóle taka, tam do końca nic nie wiadomo, że nagle pojawi się jeszcze jeden kandydat na prezydenta, a puenta historii jest też taka, jak ja to mówię, puenta, że mimo wszystko, że Krakowie nie mieli dosyć prezydenta Majchrowskiego, to sierotami po tych długich rządach, które były może co najmniej lepsze, gorsze, ale przewidywalne. Natomiast jest taka analiza, że się premierowi Morawieckiemu kompletnie nie opłaca tam popierać PiS-u, bo, no bo albo wystarczy

0: robi swojego, albo niech się z tego wszystkiego wycofa. Natomiast te wybory krakowskie w ogóle, tak jak pan redaktor widzi, to jest taki na razie jeden wielki matrix, w którym wszyscy mieszają jak w kotle. Nie do końca wiadomo, co z tego jeszcze wyjdzie.
1: No, choć tam sytuacja jest ciekawa, bo jeżeli chodzi o różne inne miasta w Polsce, chociażby Warszawę, no to właściwie tam w każdym z nich można by było wskazać takiego żelaznego kandydata. Jeżeli chodzi o Kraków, no to wynik tych wyborów to jest jak na razie jedna wielka niewiadoma.
0: Dlatego mówię, bo to są wybory po prezydencie Majchrowskim, który naprawdę wiele, wiele lat rządził. On tam swoje odcisk taki indywidualny, jak ja to mówię, zostawił. Nie mówię dobry czy zły, ale rzeczywiście ten Kraków, no to były dekady rządzenia przez jedną osobę. To jest podobna sytuacja, jak się wydarzyło w Trójmieście, w tych trzech miastach, tak? Nie do końca jesteśmy w stanie nawet wymienić prezydentów miasta. Kiedyś wiedzieliśmy, kto jest prezydent Gdyni, Sopotu czy Gdańska. Były takie silne osobowości, które to spowodowały i ciężko jest unieść to piętno, jakby ciężar. W Łodzi jest podobna sytuacja, gdzie jest wiele zastrzeżeń do pani prezydenta, ale ona jest od wielu lat i to Łódź jednak zmienia. Nie przykładałbym tych wyborów samorządowych, taka moja opinia jest oczywiście do tego, co tam w takiej głównej scenie politycznej się wydarzy. To jest taki epizod, gdzie być może Rozwój Plus chce jakieś tam chapnąć stanowiska i zdobyć jakieś miasto.
1: No a na ile na przykład porażka kandydatki Koalicji Obywatelskiej w Krakowie rzeczywiście może mieć jakiś wpływ na wybory parlamentarne? No bo oczywiście będzie można taką narrację prowadzić, że proszę bardzo, w Krakowie przegrali. To jest sygnał, że koalicja rządząca jest w kryzysie. Tym bardziej mobilizujemy szeregi i idziemy na wybory parlamentarne.
0: Może mieć bardzo duże znaczenie, dlatego że my do tej pory Kraków kojarzymy jakie takie fajne, cesarsko-królewskie miasto konserwatywne, a to jest tak naprawdę ten dawny, taki piękny Kraków, a reszta to jest mnóstwo młodych ludzi, którzy pracują dla korporacji zachodniej. I taka porażka rzeczywiście kandydata PO to może spowodować moim zdaniem domino po pierwsze w wyborach parlamentarnych, bo się nagle okaże, że ta propozycja Platformy Obywatelskiej dla tych średniej klas nie jest ciekawa, a po drugie rzeczywiście może uruchomić tutaj jeszcze te ruchy, które chcą rzeczywiście wzmocnić, może w ten sposób odwołać choćby prezydenta Trzaskowskiego. Kraków to jest duże miasto, drugie pod względem wielkości, trzecie pod względem produktu krajowego brutto, więc to naprawdę ma duże znaczenie. Jeszcze raz powiem, to struktura społeczna jest inna niż tam jeszcze kiedyś było. Tam jest dużo młodych, aktywnych ludzi, którzy czasami są też zmęczeni. To jest trochę podobna sytuacja jak w tym Uważanku wrocławskim, tą słynną pizzerią, która tam głosowała na PO. Więc ważne wybory, ważny wynik może mieć wpływ na to, co w Polsce się wydarzy.
1: A jeżeli chodzi o wspomnianą Warszawę, trwa cały czas zbieranie podpisów. Zresztą na ulicy Warszawy można takie punkty i takich wolontariuszy bardzo łatwo spotkać. Z tego też może być poważne zagrożenie dla, no, raz Rafała Trzaskowskiego, dwa dla Koalicji Obywatelskiej, dla Koalicji Rządowej? Czy tu raczej ten wariant krakowski nie ma szansy się powieść?
0: Znaczy, proszę mnie skorygować, jeśli nie mylę, ale wydaje mi się, że wiceprzewodniczącą Platformy jest Rafał Trzaskowski, tak, pan prezydent? Mhm,
1: tak.
0: Więc jego porażka, no to jest jednak porażka partii też jako takiej.
1: No tak, ale jeżeli, czy jest w ogóle szansa, żeby rzeczywiście ta historia w Warszawie zaszła co najmniej tak daleko jak ta w Krakowie?
0: Czy ja mam wrażenie takie, jeśli mogę powiedzieć, obserwując Warszawę na co dzień, że może tak ogólnie powiem, władze Warszawy straciły taki słuch społeczny. I o ile robią duże, dobre rzeczy, które tam rzeczywiście przynoszą korzyści, czyli tam kolejną linię metra budują i tak dalej, to utrudniają warszawiakom życie w takich drobnych sprawach, zwężanie jezdni, zatopanie tunelu pod Złotą i tak dalej. I ludzie są zmęczeni po prostu takimi dolegliwościami, które do końca nie rozumieją. I byłoby straszne, ale takie rzeczy się bardzo często niestety dzieją, że żeby przez takie drobiazgi rzeczywiście doszło do sytuacji, kiedy odbędzie się referendum i prezydent miasta zostanie odwołany. Ja przypomnę, że w Łodzi tak się wydarzyło z prezydentem Krepiwnickim, który dużo takich rzeczy strukturalnych załatwił. Natomiast no, umęczył Łodzian strasznie właśnie takimi rzeczami, uprośćmy to, drogowymi, dobrze? Więc albo odzyska ten słuch społeczny Rafał Trzaskowskiego otoczenia, albo ja optuję za to, znaczy przewiduję, że może dojść do tego, że zostanie odwołany. Najzwyczajniej w świecie, a na pewno do referendum. Mhm.
1: Takie odwołanie czym by się mogło w Warszawie skończyć? No bo mówi się o tym, że Warszawa jest takim miastem, że nieważne kogo Platforma wystawi, ten ktoś i tak ma zagwarantowane zwycięstwo.
0: Nie przypuszczam, żeby tak było, zwłaszcza, że panie dyrektorze, szanowni państwo, zbiegnie trochę czasem wyborów w ogóle parlamentarnych. I w Warszawie może być naprawdę bardzo duże zaskoczenie, tam niekoniecznie Platforma te wybory może wygrać. Przypomnijmy, że jeden z braci Kaczyńskich też był prezydentem Warszawy, więc mam takie, jeśli mogę jedno zdanie jeszcze powiedzieć. Wiele lat temu przy pierwszych wyborach premier Tusk powiedział, że trzeba przegrać jedne wybory, żeby ludzie byli zaszczepieni przeciwko rządom prawicy. Prawda jest taka, że ludzie po

0: No to rozliczałem je na podstawie tego, czy to zaszczepienie, czy zaszczepienie, tylko efektów, a te efekty po tych wielu latach no po prostu nie są najlepsze. Najzwyczajniej w świecie, czego byśmy tutaj nie chcieli. No tak po prostu jest.
1: To w takim razie kolejny temat z ostatnich dni. Trybunał Konstytucyjny, jeden z kandydatów, który się pojawił, jeden z kandydatów zgłoszonych na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek, kandydat zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Oczywiście wiemy już, czym zakończyły się te sejmowe głosowania, ale kandydatura nieoczekiwanie wywołująca no, pewne kontrowersje, już nawet nie mówię o opozycji, no bo to jest w tej chwili w tym życiu, polskim życiu politycznym naturalne, że jeżeli jedna strona kogoś proponuje, kogoś wystawia, coś proponuje, to druga strona bez względu na to, o co chodzi, i tak to musi skrytykować. Ale,
0: tak
1: tu, ale tu te wątpliwości no, pojawiły się nawet wśród członków koalicji rządowej. Myślę o Polsce 2050, myślę o niektórych przedstawicielach PSL-u. Tam sprawa dosyć długo się ważyła i tak naprawdę chyba rozumiem zdecydowało to spotkanie PSL-u z panem Berkiem tuż przed głosowaniem, ale jeden z posłów PSL-u chyba się wyłamał, jeżeli dobrze pamiętam. No i podobne głosy dochodziły również z lewicy.
0: Tam jest w ogóle jeszcze jedna rzecz, pewnie państwo o tym wiedzą, ale przypomnijmy, że prawdopodobnie pan minister Berek nie spełnia wymogów formalnych. Bo no, co ileś tam jest stażu, tak? Ja nie wiem, jako radca czy
1: choć
0: ktoś,
1: to przedstawił dokumenty, które mają jak gdyby dowodzić, że to jest chybiony zarzut.
0: Co daj Boże, amen, niech tak będzie. Natomiast chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, bo dla mnie ta sprawa jest wyjątkowa. Pierwsza to jest taka. Jeśli był tak dobrym ministrem, a rzeczywiście był oceniany jako dobry minister spinający te wszystkie inne ministerstwa, no to po co rezygnować z takiego człowieka w rządzie, któremu w tej chwili sprawność jest niezwykle potrzebna. Niezwykle potrzebna. To jest jakby jeden wątek. Drugi wątek jest taki, czy rzeczywiście no, koalicja rządząca nie ma dobrych prawników, tak to ustalmy, żeby do tego Trybunału po prostu posłać. Jeden sprawny prawnik, trochę to jest takie wątpliwe. A trzecia rzecz, czytałem przed spotkaniem z państwem przepisy dokładnie, tak naprawdę wejście ministra Berka do Trybunału w moim opinii nic nie zmieni, dlatego że prezes Trybunału Konstytucyjnego jest nieodwoływalny, tak? Kadencja trwa 6 lat. Nawet jak będzie większość w tej chwili tych sędziów, nie wiem jak to nazwać, koalicji rządzącej, bo tak trzeba nazwać, versus tych, którzy byli poprzednio, to niczego nie zmieni, bo jeżeli przewodniczący, przepraszam, Trybunał nie będzie chciał dopuścić do orzekania, to też nie dopuści, więc to jest taki ruch, który niepotrzebnie zaognia sytuację.
1: No, przepraszam, jeszcze jest jeden element, jeden etap, to znaczy przyjęcie ślubowania przez prezydenta.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Jak gdybym był na miejscu premiera, oczywiście nie jestem pewnie na szczęście, to powiem zupełnie szczerze, ja bym w ogóle takiego kandydata wielkiej wagi wystawił do tego i prawdopodobnie poprosiłbym ministra Żurka, żeby poszedł do Trybunału. Niech wtedy prezydent ma duży problem. A tak to jest taka decyzja, która spowoduje, nie wiem jak to ludzie odbiorą, ale to będzie taka kompromitacja. Prezydent nie odbierze za przysiężenia, jak odbierze to mu przewodniczący nie da spraw na wokandę i nie wiem, po co to wszystko jest. Mamy taką sytuację, że niestety ten Trybunał Konstytucyjny jest w tej chwili sparaliżowany. Prawdopodobnie to trzeba będzie wszystko niestety od nowa odbudować i w takim klinczu prawnym będziemy tkwili. Ja minister Berek taką miał opinię, że rzeczywiście dobrze spinał pracę KPRM-u, więc mógł pozostać.
1: Dobrze, ale to ja muszę o to spytać. Pan powiedział, że nie widzi pan jak gdyby do końca sensu w tych decyzjach. To o co w takim razie za pośrednictwem pana Berka albo za pośrednictwem jego kandydatury, w co w takim razie chce grać premier Tusk czy też koalicja rządowa?
0: Znaczy,
1: Jakiś powód musi być, prawda, wystawienia znaczy, takiego, a innego kandydata.
0: Możemy gdybać, tak, za to dziękuję. No być może pan premier uważa, że minister Berek jest takim fajterem i będzie tam w tym trybunale co najmniej wyrazisty. No nie kojarzy mi się z paną sędzią Pawłowicz, proszę mi pomóc. Pawłowicz, dobrze mówię, więc myślę, że to będzie człowiek spokojny. Zresztą nie wiem, czy państwo widzieli w momencie, kiedy został przegłosowany, no to też ta mina nie była taka najszczęśliwsza z jego strony. W ogóle to było brak reakcji, więc myślę, że premier liczy na fajtera, ale tego fajterstwa nie będzie. Tam gdzieś się pojawiały przez 2 miesiące temu takie głosy, że być może policja wejdzie tak do Trybunału i sędziów wprowadzi. No, to jest sytuacja nierozwiązywalna po prostu. Straszne, to jest smutne dla Polski, ale takie po prostu jest.
1: No to w takim razie na koniec zostawiłem jeszcze jedną kwestię, choć nie wiem, w jakich kategoriach ją traktować, ale mam wrażenie, że to jest przykład na to, że no, pewne granice są, wydawałoby się...
0: Już się boję.
1: Że pewne granice, które wydają się być nieprzesuwalne, one jednak jak bardzo łatwo ulegają takim przesunięciom. Myślę o wystąpieniu w Sejmie ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława

0: Kosiniaka-Kamysza i o tym, jak to przemówienie zostało, no, nie wiem, czy potraktowane, czy też skomentowane przez jedną z posłanek, panią Dominikę Chorosińską, która w trakcie tego wystąpienia, i znów nie wiem, szczekała, czy też wydawała głosy mające naśladować szczekanie psa.
1: Naprawdę chcemy o tym rozmawiać? Nie uważam, że powinni przemówić.
0: No, przepraszam, to jest posłanka RP i to jest Sejm RP.
1: Chciałem tak błysnąć, panie redaktorze, tutaj. Już mówię, ja byłem przerażony tym, co usłyszałem. Oglądałem jeszcze, pewnie państwo też widzieli tę relację, bo nie tylko, że pani poseł zaszczekała, ja to mówię, ale tam była też taka dosyć aprobująca reakcja kolegów, którzy siedzieli wokół niej. No ja byłem wrażenie, że tam część posłów zacznie żyć po prostu za moment, tak jak dzikie psy. Te granice gdzieś tak przekraczamy w taki sposób, no jakiś taki straszliwy, i to jest kompromitujące, nie wiem, no nie tylko dla pani poseł, ale w ogóle dla całego Sejmu. Dziwi mi trochę brak takiej stanowczej reakcji marszałka, bo tam, nie wiem, natychmiast to powinno być zrobione. Smutne to jest, myślę, że to jest niestety na tej takiej drabinie przekraczania granic kolejny szczebelek i za miesiąc dojdziemy do czegoś jeszcze gorszego. Oby nie do tego, co tam w Sejmie, w Korei się dzieje, że w parlamencie, że ludzie się biją, natomiast to jest wicepremier, to jest też poseł, to jest człowiek. No nie powinno się tak w ogóle nikt zachowywać w żaden sposób. Nie wiem, dyscyplina powinna być też jakby ze strony klubu poselskiego i to było pani poseł PiS chyba, tak?
0: Tak.
1: Więc też powinna jakąś tam reprymendę dostać, wydać oświadczenie, przeprowadzić. No dramat, po prostu dramat. No.
0: No to w takim razie tym nieparlamentarnym zachowaniem kończymy. Pan Tomasz Wypych.
1: A mamy jeszcze 15 sekund, czy nie mamy?
0: Nie za bardzo.
1: Bo w Zonda Krypto chciałem powiedzieć, że na 100 tysięcy poszkodowanych ludzi tylko kilkanaście tysięcy się zgłosiło. A reszta to są ludzie.
0: Tak, to jest też samo w sobie dosyć interesujące. Pan Tomasz Wypych, salon24.pl. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Koniec z sankcjami na Rosję, koniec z pomocą dla Ukrainy, czas na rozmowy z Moskwą. To między innymi postulaty Alternatywy dla Niemiec przed niedzielnymi wyborami w Saksonii-Anhalt. Masowe i przymusowe deportacje Afgańczyków z Iranu i Pakistanu. Czemu są prześladowani i jaki los czeka ich w ojczyźnie? El Niño, pogodowe zjawisko przynoszące ekstremalną pogodę, w najbliższych miesiącach ma być najpotężniejsze od 70 lat. Co oznacza to dla świata? Świat 24, dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Śledczy przesłuchują Romana Rzet. To czwarta osoba zatrzymana w tym tygodniu związana z aferą Zonda Krypto. Zakaz oficjalnie zniesiony. Generał Pytel może już wyjeżdżać za granicę, interweniował minister sprawiedliwości. Ukraina uderzyła w rosyjską rafinerię. Dziś do Kijowa ma przybyć natomiast amerykańska delegacja. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jest przesłuchiwany, później usłyszy zarzuty. Służby doprowadziły do prokuratury w Katowicach zatrzymanego wczoraj Romana Rzet. To wieloletni wspólnik Sylwestra Słuszka, zaginionego założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Śledztwo w sprawie upadłej giełdy oraz powiązań jej otoczenia z politykami wywołuje skrajne emocje wśród przedstawicieli poszczególnych ugrupowań. Koalicja rządząca mówi o bezkompromisowym rozliczaniu kryptomafii i nielegalnego lobbingu. Z kolei opozycja zarzuca władzy sterowane wycieki i próbę przykrycia własnych zaniechań. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska zarzuca rządzącym i służbom manipulowanie informacjami ze śledztwa. Źle też ocenia działania prokuratury.
2: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje

0: przecież zarządza wyciekami z tychże przesłuchań, między innymi mafioza, no bo sam Donald Tusk powiedział, że zonda krypto to mafia rosyjska. Cytowanie fragmentów protokołu bez dowodów, mówienie o X-cie, Y-ku, naprawdę żyjemy w gangsterskim kraju pod rządami Donalda Tuska.
1: Z kolei poseł lewicy Andrzej Szejna uważa, że przyspieszenie prac prokuratury jest konieczne, bo sprawa dotyczy nie tylko milionowych strat wśród obywateli, ale też uwikłania polityków.
2: Prace widać przyspieszyły w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest zarzuty kryminalne dotyczące oszustwa wielu Polek i Polaków, a drugie polityczne, czyli to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy otoczenie pana prezydenta zostało zlobowane przez gangsterów właściwie, zonda krypto nie tylko. Za tym szły pieniądze na przykład dla fundacji pana Zbigniewa Ziobro. Dalej mogą być tylko akty oskarżenia i wyroki.
1: W ostatnich tygodniach w sprawie zonda krypto służby zatrzymały łącznie 5 osób. Wśród nich jest szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który trafił już do aresztu. Generał Piotr Pytel może już wyjeżdżać za granicę. Były szef SKW wczoraj podczas próby wylotu na wakacje do Turcji dostał informację, że w systemie nadal obowiązuje zakaz opuszczania kraju. Chodziło o sprawę, która została prawomocnie umorzona w 2024 roku. Piotr Pytel w mediach społecznościowych napisał, że zakaz został już usunięty i dziękował za to ministrowi sprawiedliwości oraz szefowi Straży Granicznej. Waldemar Żurek podkreślał natomiast, że sytuacja, w której znalazł się wczoraj były szef SKW, jest niedopuszczalna. Przypomnijmy, wobec generała Piotra Pytla i jego poprzednika, generała Janusza Noska, prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Nałożono na niego wówczas zakaz opuszczania kraju, który później został uchylony, ale sąd nie powiadomił o tym Straży Granicznej. Prezydent dziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki bierze udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie.
3: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności.
1: Jasnogórskie dożynki to jedna z największych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników. W informacjach teraz Rosja. Pożar rafinerii w Riazaniu po ukraińskim ataku. Przeprowadzono go w nocy z soboty na niedzielę. Ukraińskie kanały monitoringowe na Telegramie opublikowały zdjęcia, na których widać gęsty dym unoszący się nad rafinerią. Atakowany był również Rostów nad Donem, gdzie uszkodzone zostały dwa bloki mieszkalne. Ukraina nie atakowała Rosji, dopóki przybywali tam amerykańscy negocjatorzy wysłani przez Donalda Trumpa. Jared Kushner i Steve Witkoff dziś mają zawitać już do Kijowa. Prawie 150 zawodników z całej Polski bierze udział w turnieju piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnościami w Lublinie. Zawodnicy rywalizują w kilkunastu kategoriach.
4: Paweł Śmigowski, uczeń kilku sportowy, Laso Trzech Płock.
5: Na boisku nie mamy etykiet. One wychodzą i grają w tą samą grę, w którą gra każdy. I oni tam wychodzą i są traktowani tak jak każdy inny. Chcą być Messimi, chcą być Lewandowskimi.
6: Mateusz Zieliński, jestem z Płocka.
7: No i właśnie, powiedz, jak nastawienie przed meczem?
6: Zestawienie jak zawsze, emocje, fajnie się będziemy bawić. Mam nadzieję, że wygramy. To piłka.
1: Gospodarzem turnieju jest Akademia Odkrywców Sportu UMCS.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W wielu miejscach wciąż może jeszcze silnie wiać. Na wschodzie, północy i w centrum dziś przelotny deszcz, lokalnie możliwe też burze. Przeważnie w całym kraju jest pochmurnie, ale po południu możliwe są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 16-17 do 20 stopni.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra. Dobra jest w Kłodzku i w Wschowie, natomiast zła w Legnicy. Niemal 62% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca, 34%. W większości Polski, środkowej i południowej, utrzymuje się susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarowe jest małe lub nie ma go w ogóle. Wyjątkiem jest północna część Małopolski. Tam zagrożenie jest średnie.
8: Klimat.
9: Radio 24.
8: Słowem wszystko.
10: Minęła godzina 12:06. Ewa Wasążnik, dzień dobry.

0: Dzień dobry Państwu. Witam się z Państwem w imieniu całego zespołu, który ten niedzielny popołudniowy program dla Państwa przygotowuje i realizuje. Wspólnie spędzimy te najbliższe godziny, a zaczynamy od porcji informacji, które powinny napawać nas dużym optymizmem.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.

0: Mówię z ekspertem. Tylko dobre informacje. Jarema Jamrożek, zapraszam.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła w Polsce 3,4%, wynika z danych Eurostatu. To oznacza, że jesteśmy wiceliderem w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia. Wyprzedzają nas jedynie Czesi, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 3,3%. Na najniższym stopniu podium plasują się natomiast ex aequo Malta i Słowenia z odczytem na poziomie 3,5%. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. TPN chce w ten sposób sprawdzić organizację przyszłego systemu, w którym przewozy konne mają być połączone z transportem elektrycznym. Zaprzęgi będą wozić turystów bardziej płaskim odcinkiem trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, turyści pójdą pieszo do Morskiego Oka 5-kilometrowym szlakiem. Kocur rasy Maine Coon, pochodzący z Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, oficjalnie pobił trwający od 24 lat rekord Guinnessa. Z powodu wady genetycznej urodził się z 29 palcami. Erebus ma o 11 palców więcej od przeciętnego zdrowego kota. Posiada on aż 8 palców na jednej z łapek oraz po 7 na trzech pozostałych. Tę cechę odziedziczył zresztą po swoim ojcu, który ma po 6 palców na każdej łapie. Ta anomalia to wynik wady genetycznej, która ponoć u Maine Coonów nie jest rzadkością. W Polsce żyje obecnie około 7,5-8 milionów singli. Szacuje się, że do 2030 roku single mogą stanowić nawet 36% dorosłej populacji kraju. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Eurostatu, gospodarstwa jednoosobowe tworzą już około 35% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Ale czy bycie singlem to coś złego? I czy miłość swojego życia można znaleźć na przykład na wystawie pająków? O tym w rozmowie z ekspertem, nie tylko od randkowania. Zapraszam.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego liczba singli wzrosła z 22% w 2006 roku do 35% w 2025 roku. W tym samym okresie odsetek gospodarstw z dziećmi spadł z 37% do 25%. Najwyższy odsetek osób żyjących w pojedynkę odnotowuje się w dużych miastach, np. we Wrocławiu i w Poznaniu. Wskaźnik ten sięga blisko 37%. Ale mam też dobrą wiadomość, bo przecież to tylko dobre informacje. Zaraz pomożemy to zmienić. A gościem TDI jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji. Cześć Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Ponieważ w radiu nie widać, to muszę najpierw zapytać, żeby w ogóle iść na randkę, trzeba być tak przypakowanym jak ty?
2: Niekoniecznie, nie jest to wymagane. Uśmiecham się, bo to nie jest tak, jak mówisz wizualnie.
0: Nie jest.
2: Dziękuję. Ale to nie o tym. Nie trzeba być. Ja powiem wprost, trzeba być autentycznym. Trzeba być sobą, tak jak się czujemy.
0: Najgorzej być sobą. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. O to chodzi z tymi spotkaniami z ekspertami od wizerunku. Ekspertami, którzy mówią, żeby siebie na nowo zbudować. Żeby, no właśnie, przede wszystkim nie być sobą.
2: Tak, i ja to widzę, obserwując gdzieś będąc na mieście, widzę na przykład czasami dziewczyny czy chłopaków, którzy są widać na jakiejś randce i tak zerkają na telefon i jestem pewien, że tam w tym telefonie mają checklistę właśnie od takiego jakiegoś mentora czy coacha i odhaczają, czy ten partner, partnerka spełniają te warunki.
0: Ale to się pozmieniało. No dobrze, to zacznijmy od tego. Jak dobrze wypaść na pierwszej randce? No, czekam. No, powiedz mi.
2: Od razu, jak wypaść na pierwszej randce. Nie, ja cały czas powiem, żeby pójść z ciekawością tej drugiej osoby, naprawdę, żeby zaciekawić się tą drugą osobą, bo tego chyba nam dzisiaj brakuje, że my skupiamy się bardzo mocno na sobie i zapominamy trochę o tym, że przed nami jest druga strona. Mhm. I właśnie ta ciekawość, ja uważam, że dzisiaj jest tym atutem. Właśnie,
0: czyli nie mówisz mi nic o tym, że trzeba, wiesz, odpowiednio się ubrać, że trzeba pójść właśnie na siłownię i tam, wiesz, dopakować albo buty z taką wkładką, żeby być te 3 centymetry wyższy.
2: Wrócę do tej autentyczności, chociaż wiem, że nadal siłownie w piątki są bardzo przepełnione. I to tak właśnie godzina 17, żeby na 20 na tą randkę wyglądać trochę lepiej. Się uśmiechamy, ale tak jest. No, my sobie te wizualne rzeczy sobie w jakiś sposób próbujemy maskować. szykować, dobierać też. Tylko myślę, że tego nie zmienimy, ale mówimy o takim mentalu, jaki mamy w głowie. Nie? Ja tak to twoje pytanie odebrałem, żeby właśnie się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo te 3 centymetry, czy mamy w lewo, czy w

0: sprawa, one są istotne? Wydaje mi się, że nie do końca. Jeżeli między nami będzie się dobrze rozmawiało, jeżeli będziemy mieli podobne poglądy, wspólne może jakieś nawet pasje?
1: Ja po 15 latach małżeństwa dowiedziałem się, że nie są istotne. W sensie naprawdę, wiesz, do tej pory byłem przekonany, że te wszystkie, nie wiem, moje kompleksy i kompleksiki tego, wiesz, próbuję to maskować. Moja żona doskonale potrafiła to, wiesz, rozpracować, nie wiem, myślę, że w pierwszych tygodniach w ogóle naszej znajomości. A ja to, wiesz, 15 lat maskowałem. Więc to jest okej, czyli autentyczność.
0: Autentyczność.
1: Pewność siebie?
0: Pewność siebie? Skąd się bierze pewność siebie? Bym zadał przewrotnie pytanie.
1: Pewnie z własnych przekonań, no i z tego, co nam ktoś powiedział. No nie wiem, skąd się bierze jeszcze pewność siebie?
0: A jak przygotowałeś się na lekcji do szkoły, bo się na przykład tak zdarzyło, to byłeś pewny siebie na lekcji? Byłeś, bo wiedziałeś, jeżeli pani cię zapyta, czy pan profesor, to wiedziałeś, co odpowiedzieć. I tak samo uważam, że tutaj jest pewność
1: przygotowanie.
0: Siebie. Tak, jesteśmy przygotowani, wiemy, co chcę powiedzieć, wiemy, jakiś mam plan. Ja nie mówię, żeby sobie tutaj zaplanować szczegół po szczególe, jak to ma wyglądać, ale mniej więcej usiąść sobie chwilę, zastanowić się, o czym byśmy chcieli porozmawiać, jaką historię ja bym chciał o sobie na przykład opowiedzieć tej drugiej stronie, po prostu pomyśleć o tym i się przygotować. Dzięki temu ta pewność siebie wzrasta.
1: Ostatnio na jednej z platform Furore robił taki program, gdzie ludzie się nie widzieli, a poznawali się dopiero, wiesz, przez ścianę, a potem się poznawali ten. No po prostu cała Polska tym żyła. Nie ukrywam, ja też. I kibicowaliśmy, wiesz, i parom, które się schodziły, a potem po samym programie zastanawialiśmy się, czy są razem i tak dalej. Tylko że oni mieli mega ułatwione zadanie tak naprawdę, bo wszyscy mówią, kurczę, jakie to jest trudne, poznać się przez ścianę, nie widzą się i tak dalej. Ale przede wszystkim oni byli tam na miejscu. W sensie oni wiedzieli, po co idą, oni wiedzieli, że są singlami, mieli jakiś z góry plan na zasadzie związać się na więcej niż miesiąc i może w perspektywie założyć rodzinę i tak dalej. Więc to było mega ułatwione. A w momencie, kiedy masz tę absolutną wolność, czyli wychodzisz z domu i co masz zrobić? Co się... Tak. I gdzie znaleźć to love is blind.
0: Myślę, szukajcie, a znajdziecie. Myślę, że no przede wszystkim udać się w miejsca, w takie miejsca, w którym ja bym chciał znaleźć tą drugą stronę. Czyli jeżeli ja na przykład nie słucham muzyki, nie wiem, techno, no to nie będę szukał tej drugiej strony w klubie z muzyką techno, tylko bardziej sobie pójdę gdzieś do parku, czy bardziej pójdę gdzieś sobie na, nie wiem, jakąś wystawę, jeżeli jestem w tym kierunku, tak? No to szukam w tym miejscu, które jest mi bliskie. Ja jestem fanem ptaszników, pająków, bo w ten sposób chciałem przełamać swoją arachnofobię.
1: Właśnie pokazałeś mi tatuaż na swojej ręce takiego ptasznika, okej?
0: Okay? To wyszło właśnie, chciałem przełamać swoją arachnofobię i tak to poszło, że byłem jednym z większych hodowców ptaszników w Polsce. I tam też właśnie na takiej wystawie pająków, bo one się odbywają, nie tylko w dużych miastach, można spotkać ludzi, którzy mają podobne pasje. I kurczę, czemu nie?
1: To mnie zaskoczyłeś, naprawdę. Jakby wielu rzeczy się spodziewałem, ale żeby poznać tę drugą osobę na wystawie ptaszników, to jeszcze się, proszę państwa, nie zdarzyło chyba w żadnym programie.
0: Ale znam autentyczną parę, którzy tak się poznali, są razem, mają dzieci.
1: Dla mnie kiedyś zaskoczeniem było, to było z 15 lat temu, jak moja znajoma poznała swojego przyszłego męża w internecie, na portalu randkowym. I mówię, kurczę, w ogóle to były czasy, kiedy to jeszcze dopiero raczkowało, kiedy tam naprawdę szukano miłości i wiesz, takiego związku, bliskości i tak dalej. To był absolutnie szok. Więc wydaje mi się, że te nowe media chyba, no właśnie, przeszkadzają czy pomagają w tym, żeby znaleźć kogoś takiego bliskiego?
0: Znaczy, wydaje mi się, że jest bardzo duży natłok tych mediów i to nie jest problem narzędzia, bo każde narzędzie, jeżeli dobrze go użyjemy, będzie skuteczne, ale tych narzędzi mamy bardzo dużo. Ja dzisiaj na przykład nawet poznając się z kimś i nawiązując relację biznesową być nawet może, ja ustalam z góry, na jakim komunikatorze my się będziemy komunikować.
1: Okay.
0: Bo niektórzy preferują Messengera, WhatsAppa i tak dalej, są różne. I tak samo tutaj mamy duży rodzaj tych komunikatorów do wyboru po prostu. I to też nam jakby rozstrzeliwuje ten zakres poszukiwań, bo ja na przykład się skupiam na tym portalu, a miłość mojego życia jest na innym na przykład, nie?
1: Jak patrzysz na młodych ludzi, oni są bardziej nieśmiali niż nasze pokolenie, tych trochę bardziej, wiesz, starszych, czy wręcz odwrotnie, z racji tego, że mają wszystko na wyciągnięcie ręki, wiesz, trzy osoby ich dzieli od Baracka Obamy, bo przecież wystarczy tu kogoś, zna kogoś i tak dalej, to im jest łatwiej czy trudniej randkować?
0: Ja myślę, że jest to remiks różnych osobowości, tak jak to było u nas, bo ja trochę nie lubię tego szufladkowania, jak słyszę, młodzi są

0: dzisiaj tacy są. Ja myślę, że oni są bardzo podobni jak my, tylko mają te narzędzia, których my nie mieliśmy i oni je wykorzystują. I teraz jeżeli ktoś chce być zamknięty, to on będzie sobie w tym swoim zamknięciu, w tych swoich... Ja też przerabiałem taki etap, że chodziłem w ciemnych okularach, przecież w domu nawet, nie? Że mama mnie tam nie okrzyczała, co ja w ogóle wymyślam, tak? Dzisiaj trochę inaczej.
1: No, budowałeś swój wizerunek.
0: Tak, wizerunek. Chciałem, szukałem siebie po prostu, nie? I dzisiaj myślę, wydaje, że ta młodzież też szuka siebie i są osoby pewne siebie bardziej, są osoby mniej pewne siebie. Ja pracuję czasem z młodymi ludźmi, ze studentami, przygotowuję ich na rozmowy rekrutacyjne. I tu mamy takich i takich. No i zdarza się, że z jednym chłopakiem przyszła mama na zajęcia, nie?
1: Okej, dobra. A wiek pomaga? W sensie im jesteś bardziej dojrzały, masz więcej doświadczenia, to też łatwiej też przełamywać pewne bariery, trochę mniej się przejmować, trochę być takim normalniejszym w tym wszystkim.
0: No, wiesz, powiedziałeś wiek, a doświadczenie. Ja myślę, że to też są dwie różne rzeczy, bo można mieć dużo lat, a małe doświadczenie, bo na przykład, nie wiem, nie wychodziliśmy z domu, byliśmy gdzieś z boku, a ktoś może na przykład w tym czasie robić bardzo dużo rzeczy. No ja robiłem najróżniejsze rzeczy w życiu i przez to też uważam, że moje doświadczenie jest dosyć większe, ponieważ ja, dla mnie nie ma czegoś takiego, że coś się nie da, ja zawsze próbowałem. Jak się nie udało, no to okej, ale przynajmniej próbowałem. I tutaj właśnie to doświadczenie oczywiście, że pomaga, odpowiadając na twoje pytanie. Uważam, że doświadczenie, bo niekoniecznie wiek. Bo doświadczenie pokazuje nam, że byliśmy w różnych sytuacjach. Wiemy, jak na te sytuacje zareagować, co się może wydarzyć. Tylko tutaj trochę czyha taka pułapka, że my możemy czasem trochę też przestrzelić, bo to nasze doświadczenie może nam spłatać figla i my możemy na przykład, nie wiem, powiedzmy, byliśmy na 100 randkach, jesteśmy na 101 i my przychodzimy już na zasadzie, o, widzę, co ona wyciąga, co ona ma na sobie, już widzę, jak się będzie zachowywać, ja już z góry układam cały film. A może to nas totalnie zmylić.
1: Tak sobie wyobrażam, jak jesteś po 100 randkach i przychodzisz i po prostu w punktach wymieniasz, zajmuję się tym i tym, robię to i to, mam tyle i tyle lat, mieszkam tu i tu, za 5 lat widzę się tu, chcę być tygrysem. Zwierzę, tygrys. I po 7 minutach już masz odhaczone wszystkie punkty.
0: Dokładnie.
1: Teraz ty.
0: Dokładnie tak. Dokładnie
1: najgorsza randka na świecie, podejrzewam, że to by była, no. Ale tygrys, tak. Mówiłeś doświadczenie, a mimo to chcę nawiązać do tego, czy nie bałeś się kompromitacji, że mimo, że jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie, to też nie do końca tak jest. Jak nie wyjdzie, to jeszcze istnieje coś takiego jak poczucie skompromitowania się, że jak nie wyjdzie, to wszyscy będą widzieć to, że nie wyszło, że to wpłynie również na twoje samopoczucie, na twoją pewność siebie, no bo jak za 15 razem nie wychodzi, to nie można powiedzieć, o, nie wyszło. Nie, po prostu 15 razy już nie wyszło. No dobra, to co zrobić, żeby wyszło? Bo to są tylko dobre informacje, więc powiedz mi, co zrobić, żeby wyszło, żeby się nie skompromitować?
0: Nie bać się tej kompromitacji, bo nawet jak czasami nie wyjdzie, to może się okazać, że wyjdzie. Bo próbowanie jest tą naszą taką domeną, bo jeżeli ja nie spróbuję, to co ja przed chwileczką opowiedziałem o sobie, że ja zawsze próbuję. I mi dużo rzeczy w życiu nie wyszło. Trochę rzeczy mi w życiu wyszło.
1: No trochę, przede mną leży twoja książka, Elevator Pitch. Jak mówić o swojej wartości w biznesie? No trochę ci wyszło.
0: Trochę mi wyszło, ale też jakbym podsumował, ile rzeczy mi nie wyszło, myślę, że będzie więcej. Ale to właśnie moje doświadczenie z tym kontekstem tych rzeczy, że ja wyciągałem i wyciągałem wnioski. I teraz jak ja próbuję znowu i ja zakładam w głowie, że ta kompromitacja to już spowoduje, że ja nie wiem, zamknę się w swoim pokoju i nie wyjdę nigdy więcej do ludzi. No nie, najwyżej jak mi nie wyjdzie, to spróbuję jeszcze raz. Najwyżej spróbuję z drugiej strony. Zweryfikuję, dlaczego mi nie wyszło. Potrzebujemy mieć w sobie tą otwartość, no bo przecież kurczę, my czasami w głowie takie filmy odgrywamy, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc mówiąc same dobre informacje, naprawdę próbujmy. I powiedziałeś o tym, o kompromitacji, bo to jest trochę podszyte wstydem.
1: Tak.
0: A ciekawe jest to, że emocja wstydu jest emocją nabytą. Przecież dziecko się nie rodzi wstydliwe. Nie widziałeś chyba wstydzącego się dziecka.
1: No tak, no ale
0: dopiero potem dostajemy, nie? No dostajemy komunikat, byś się wstydził, byś się wstydziła,
1: tak nie wypada i tak dalej.
0: Więc ja myślę, że u mnie to też świadomość tego, jak sobie uświadomiłem, że ten wstyd ktoś mi włożył do głowy, spowodowało, że przestałem się, może niekoniecznie wstydzić i paradować teraz w stroju Adama po mieście, ale nie zwracać uwagi tak do końca na to, czy a co ludzie tak naprawdę powiedzą. No po prostu. No,
1: człowiek od kampera, Jacek Walkiewicz, kto zna człowieka, to a jak nie zna, to sobie znajdzie w internecie. Opowiadał kiedyś taką historię, jak usłyszał od swojej mamy w wieku 46 lat, w sensie on był w wieku 46 lat, że nie wypada chodzić do banków w czapce z Harrym Potterem. bo to jest zbyt poważne miejsce, żeby chodzić do banku w czapce. Miał 46 lat.

0: To a propos tego, czego nie wypada i co przechodzi z wiekiem, i a propos tej kompromitacji. No dobra, myślisz, że w tych czasach takiej nadinformacji, tego cały czas przebodźcowania, umiejętność słuchania to jest coś, co absolutnie jest taką walutą i każdej dziewczynie szybciej zabije serce, jeżeli będzie miała naprzeciwko chłopaka, który potrafi słuchać.
1: Potrafi słuchać, ale słyszy ją.
0: Dobrze, co to znaczy słuchać, a co to znaczy słyszeć?
1: Słuchać, to możemy słuchać, że mówi to do mnie. Zobacz, społeczeństwo trochę cierpi na taką, ja bym to powiedział, chorobę japońską, a to nic. Bo ktoś ci coś opowiada, słuchaj, skręciłem wczoraj nogę, a to nic, bo ja wczoraj. I teraz tutaj właśnie to jest, słyszałem, co mówiłeś, ale nie słuchałem. I właśnie jeżeli ja będę słuchać tej drugiej strony, to analizować, co ona mówi, w jaki sposób, a potem odnosić się w swoich wypowiedziach, no to już w ogóle jesteśmy wygrani. Wyobrażasz sobie, na przykład dochodzi do drugiego spotkania i chłopak przychodzi, który słuchał, przychodzi na to spotkanie z małym bukietem konwali, bo mówi, słyszałem, jak ostatnio mówiłeś, że w dzieciństwie lubiłaś zapach konwali. No to już jest mistrzostwo świata w tym momencie, tak? Ale bo on słuchał, on usłyszał to co jest ważne dla niej.
0: Sięgam pamięcią do swojej jakby przeszłości, do tego, jak ja, wiesz, byłem dzieciakiem i chodziło się na te randki. Ja chciałbym tutaj, wiesz, trochę dorzucić, a czy to nie jest tak, że, wiesz, bo żyjemy w czasach, kiedy bardzo wiele rzeczy jest zaprogramowanych i pytanie, czy to słuchanie też nie jest formą taką, że dziewczyna może poczuć się, że jest rozgrywana, że jest manipulowana, że, no właśnie, żebyśmy odróżnili od tego, co jest wartością, czyli to, że ten chłopak się naprawdę stara i chce się postarać i chce dać z siebie, wiesz, maksimum, bo jest po prostu, no mega, nie wiem, nieśmiały i chciałby się pokazać z jak najlepszej strony, czyli po prostu jak najlepiej się sprzedać, a jednocześnie, żeby ona nie poczuła, że, nie wiem, on ją jakoś tam rozgrywa i tak dalej. Wiesz, o co chodzi?
1: Wiem, o co chodzi, tylko znowu myślę, wydaje, że tutaj wchodzi to słowo, które powiedziałem na początku, autentyczność. Bo jeżeli ja w tym będę autentyczny, będę sobą i to będzie widać, będzie to czuć, no to jest okej. Okay. Bo jeżeli ktoś zaczyna kombinować, no to
0: ale zobacz, ile we mnie jest takiej nieufności. Nie? I takiego, wiesz.
1: Słyszę to i trochę z jednej strony masz rację, bo nawet mówisz, trzymasz w ręku moją książkę i tam też można powiedzieć, Mateusz, to jest książka, jak manipulować. Tylko z łaciny słowo manipulacja wywodzi się od słowa, które tak naprawdę znaczy prowadzić za rękę. I teraz pytanie, gdzie ja cię za tą rękę zaprowadzę?
0: Wiesz, bo ja jestem ojcem.
1: Ja też.
0: I naprawdę dalekie są mi oczywiście, wiesz, historie z cyklu tam tata przyjdzie i zrobi porządek i tak dalej. Ale naprawdę chciałbym, żeby ktoś tego mojego dziecka po prostu nie skrzywdził. Mam takie poczucie, że my w tym młodszym wieku mieliśmy taką... Nabieraliśmy cały czas doświadczenia, a ci młodzi ludzie teraz mają ogromny dostęp do wiedzy. Jak właśnie wykorzystać te wszystkie umiejętności, ten cały zasób wiedzy, żeby być jak najlepszą wersją siebie i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, mówisz, autentyczność to jest coś, czego chyba się nie da nauczyć. W sensie to trzeba mieć w sobie, tak mi się wydaje.
1: Znaczy być przede wszystkim, poznać siebie, bo tak jak powiedziałeś, my jesteśmy zasypywani dzisiaj tymi wszystkimi informacjami, jak należy robić. Nie wiem, no nawet znajdziesz pewnie na Instagramie filmik, jak nasypywać płatki do miski i pewnie ktoś powie, że robisz to dobrze albo źle, bo już jesteśmy gdzieś na takiej granicy, wydaje mi się, tego absurdu, ale naprawdę zatrzymać się w tym pędzie i zastanowić się, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność, co dla mnie jest... czymś takim, co ja mogę po prostu robić to dla siebie.
0: Słuchaj, nasze spotkanie zacząłem od paru liczb, które podrzuciłem tutaj a propos tego, ile osób jest już, ile osób żyje samotnie w związkach, że rośnie nam liczba singli, a może to jest jakiś nowy trend, że my nie potrzebujemy się wiązać, wiesz, na całe życie jak nasi rodzice, że nie potrzebujemy jednej pracy do emerytury, nie potrzebujemy jednego partnera do końca życia, nie potrzebujemy, wiesz, mieszkania, które będziemy spłacać do końca życia. Może to jest ta dobra informacja, że może uwolniliśmy się od jakiegoś schematu, czy jednak nie, czy jednak akurat dążeniem, wiesz, może nie trzeba mieć mieszkania i może nie trzeba mieć samochodu, ale tę drugą osobę to byśmy chcieli mieć przy sobie. Jak to wygląda?
1: Znaczy, przede wszystkim, jak słuchałem tych statystyk właśnie, które czytałeś na początku, to miałem takie, i co w tym złego? I co w tym złego, że tak to się zmienia, że my

0: lubimy. Ja też mam, bardzo lubię przez swoją przestrzeń. Jak już właśnie poznałem siebie, to bardzo lubię ze sobą spędzać też czas. I to nie jest nic złego. Ale fajnie jest mieć kogoś, z kim te trudy życia, że tak powiem już tak górnolotnie, przechodzi się razem. Więc, ale wszędzie można znaleźć jakiś kompromis. Tylko trzeba rozmawiać w tym wszystkim. Więc ja nie uważam, że to jest coś złego, co się dzieje dzisiaj, że ludzie stawiają na to, że mieszkają sami. Ja uważam, że to też jest właśnie dobre, żeby poznać siebie, a potem móc wyjść do tej drugiej osoby i powiedzieć, jestem taka, jestem taki. Akceptujesz mnie taką, czy nie?
1: Jak poznać tę osobę, z którą naprawdę będziemy szczęśliwi?
0: Tutaj myślę, że właśnie spędzanie czasu ze sobą jak najwięcej, czy nawet na tym samym początku. Oczywiście ja też...
1: Żeby ta relacja nie była powierzchowna, o!
0: Dokładnie, czyli w jakiś sposób potrzebujemy znaleźć ten wspólny nasz mianownik, który będzie powodował, że będziemy poznawali jeszcze siebie bardziej. Żeby znaleźć coś głębszego, co nas łączy, a żeby to zrobić, no to trzeba odsłonić trochę siebie. To jest ryzykowne, bo ludzie się boją odsłaniać. To, co ja mówię, cały czas bycie autentyczne, ludzie się trochę tego boją, bo boją się akceptacji, czy ktoś ich zaakceptuje takim, jakim są. Ale właśnie znowu, wracając do wcześniejszej mojej wypowiedzi, jak będziemy próbować więcej, to na pewno w końcu trafimy.
1: Czyli na początku przydaje się haczyk w postaci pająków, a potem zaczynamy, że tak powiem, poznawać się coraz bardziej.
0: Dokładnie. No potem, jak już zaczyna się ta relacja, potem pojawia się jakiś pierwszy problem. I to myślę, że pierwszy problem chyba weryfikuje, w jaki sposób my go razem przejdziemy. Bo jeżeli się okaże, że ten problem przeszliśmy razem wspólnie, no to super, to idźmy dalej. Ale jeżeli się okazuje, na przykład, nie wiem, że ja zostałem sam z tym problemem, a druga strona umyła ręce i wróciła, jak ten problem rozwiązałem samemu, no to warto się zastanowić, czy trzeba w tym brnąć, czy może jednak nie.
1: To na koniec się zapytam, żaden pająk nigdy się nie uciekł?
0: Spodziewałem się tego pytania, bo to jest najczęstsze pytanie, jakie słyszę. Pająki są bardzo terytorialne i jeżeli mają dobrze im się mieszka, to nawet przy otwartym terrarium nie będą chciały stamtąd wychodzić. Maluchy najczęściej próbują wychodzić, bo są otwarte i ciekawe świata, więc maluchy tak, ale bardzo często je łatwo zlokalizować. Więc
1: wszystkie wróciły do domu.
0: Tak, wszystkie wróciły do domu, jest wszystko ok.
1: Bardzo mnie cieszy, że najczęściej zadawane pytanie zadałem na sam koniec. Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Autopromocja.
3: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
4: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
3: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
4: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to, co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
3: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
4: Zapraszamy już dziś o 25.
3: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.
5: Jest godzina 12.30. W Polskim Radiu 24 teraz przyjrzymy się kwestiom związanym z gospodarką, ale w takim edukacyjnym kontekście, no bo kończy się pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. Edukacja i sztuczna inteligencja. Na progu nowego roku szkolnego pochylamy się nad nowymi badaniami, z których wynika, że uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mogą wprawdzie liczyć na piątki z prac domowych, ale czekające ich egzaminy mogą się zakończyć niestety niepowodzeniem. Wizja gospodarki opartej na wiedzy ulega znacznym przeobrażeniom. Na pierwszy plan wysuwają się technologie AI oraz robotyka. I o tym wszystkim teraz w naszym wczesnopopołudniowym programie.
2: Saldo Extra.
1: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, dzień dobry. A w naszym studiu gościmy pana Andrzeja Burksa, prezesa spółki Cygnis. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Tak nieraz rozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i tych nowoczesnych technologiach, jak mocno zajmują naszą uwagę i jak mocno wchodzą w gospodarkę, ale niedawno rozpoczęliśmy rok szkolny i teraz no, oprócz piórnika, zeszytów i książek na biurku każdego ucznia leży telefon. Mówię oczywiście o biurku w pokoju, nie w szkole, bo w szkole jest zakaz. A w tym telefonie, no to to już mamy prawdziwy portal, wejście, bramę do tego, co jest w stanie osiągnąć sztuczna inteligencja. I teraz taka moja obawa, czy ta sztuczna inteligencja w

0: w tę sferę edukacyjną się nam nie wkomponuje, bo pokusa jednak do tego, aby pójść na skróty, aby coś sobie tam wpisać i poczekać szybko na odpowiedź, bez wysiłku, no jednak jest potężna.
1: No, ja podzielam obawy pana redaktora. Uważam, że jeżeli nie będzie pewnej pewnej systemowej zmiany, w jaki sposób można korzystać z tej sztucznej inteligencji, właśnie zwłaszcza w przypadku małoletnich, no to czeka nas to, że kolejnych Newtonów i Einsteinów nie wyhodujemy w tym społeczeństwie, w skrócie. Mm. Jakby będzie ten poziom niestety bardzo, bardzo niski i bardzo słaby, ponieważ to oducza samodzielnego myślenia. A w okresie dorastania, w okresie rozwoju mózgu, intelektualnego rozwoju, jakby potrzebujemy uczyć się rzeczy, także abstrakcyjnych rzeczy, nieprzydatnych rzeczy, bo to nawet nie chodzi o to, że musimy się uczyć zawodowo wszystkiego wspaniale, żeby nas przygotowało do konkretnego zawodu, bo te zawody się będą zmieniały, ale nasz mózg musi ćwiczyć tak samo jak inne partie ciała, jak mięśnie, które gdzieś tam trzeba pobiegać, trzeba poskakać, trzeba tak samo ten mózg ćwiczyć, a sztuczna inteligencja wyłącza myślenie. Niestety, bardzo często wyłącza myślenie, zwłaszcza u tak małoletnich. I no, różnego rodzaju testy czy tam badania pokazują, że ten skutek jest naprawdę dewastujący.
0: No właśnie, z jednej strony dyskutujemy w Polsce o zakazie posiadania, używania telefonów komórkowych przez dzieci w godzinach szkolnych i tutaj myślę, że ta regulacja cieszy się dość dużym poparciem społecznym. Jest dyskusja też odnośnie dostępu do mediów społecznościowych, ale nie ma dyskusji albo jest jeszcze zbyt cicha na temat dostępu młodych ludzi właśnie do sztucznej inteligencji, a z tego co wiem, dysponujemy już dzisiaj konkretnymi danymi, akurat z Chin, co ciekawe, które pokazują, jak bardzo, przepraszam za to określenie, dewastująca dla rozwoju młodych ludzi jest sztuczna inteligencja.
1: Tak, to jest badanie, które było opublikowane w The Economist. Tytuł to było Does AI Stop Children from Learning? 27 tysięcy uczniów hongkongijskich szkół średnich zostało przebadanych w 30 miesięcy, czyli można już powiedzieć, że grupka trochę większej istotności statystycznej niż 100 osobowa. I wyniki były takie, że czas pracy domowej przy uczniach, którzy używają sztucznej inteligencji, czas odrobienia pracy domowej skrócił się o ponad 30%. Wyniki tych prac domowych poszły w górę o ponad 30%. Natomiast egzaminy comiesięczne i egzaminy końcowe, wyniki tych uczniów względem bazy spadły ponad 20%. I to widać, że coś, co było dużym ułatwieniem w procesie takiego codziennego życia, codziennego odrobienia pracy domowej, osiągania wyników dziennych, no pokazało się, że w momencie, w którym odcinamy ten dostęp, czyli na egzaminie nie możemy korzystać z, właśnie z tego telefonu komórkowego, to nagle okazuje się, że ten poziom osób używających AI jest niższy. I jeżeli to sobie też tak policzymy, trochę jak procent składany, czyli mamy niżej o 20% w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej, cały czas jesteśmy niżej, niżej, niżej i to 20% mniej materiału, czy mniej, gorzej go opanowujemy, bo to nie do końca mniej materiału, tylko gorzej go opanowujemy, no to na koniec 12-letniej na przykład takiej edukacji, no to o jakiej przepaści zaczynamy mówić względem osób czy uczniów niewykorzystujących sztucznej inteligencji. I to jest jeden z przykładów i to jest bardzo, że tak powiem, mocny sygnał, że konieczna jest regulacja, czy konieczne jest tak naprawdę ochronienie tych młodych osób przed tym ułatwieniem. Natura ludzka jest leniwa, więc to jest zrozumiałe, że idziemy ku najłatwiejszemu rozwiązaniu. Natomiast jest tutaj bardzo duży dzwonek ostrzegawczy. Natomiast jest też ciekawe badanie z Turcji. I w Turcji wprowadzono tak zwanego tutora sztucznej inteligencji, który nie daje gotowych odpowiedzi, tylko jest takim indywidualnym nauczycielem. Czyli troszeczkę mówimy o sztucznej inteligencji, ale inaczej jest skonfigurowanej pod rynek edukacyjny dla dzieci. No i wtedy to jest akurat próbka 1000 uczniów w Turcji, która brała udział w tym pilotażu przez 18 miesięcy. No i tam wyniki się za to poprawiały. I tam się wyniki poprawiały właśnie między 35 a 40% nawet. Więc wygląda na to, że wtedy mamy do czynienia za to z

0: indywidualizacją procesu kształcenia i w tym momencie uczeń może mieć własne tempo rozwoju, które jest dopasowane no, przez tak naprawdę algorytm po drugiej stronie, a nie tak, że jeden nauczyciel musi się dopasować do tempa 30 uczniów uczących się w różnym tym tempie.
1: Ale to jest naprawdę niesamowite, bo ja mam wrażenie, że akurat w tej sferze wchodzimy na taką ziemię nieznaną, terra incognita, absolutnie. Nie wiemy jeszcze, jakie w pełni będą skutki tego, co obserwujemy dzisiaj właśnie na styku AI i edukacji. Ale niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz, jak bardzo to jest podstępny mechanizm, bo z prac domowych mogą być piątki, szóstki, świetne oceny, świetne wyniki. Natomiast kiedy już przychodzi, to sprawdzam ten egzamin, no to wtedy, jak pan wykazał przed chwilą, no te wyniki się walą. To są spadki dwucyfrowe procentowo, a zatem możemy mówić o czymś, co nie wysyła takich sygnałów ostrzegawczych w przebiegu edukacji.
0: No bo to jest trochę jakbyśmy biegali, ale podczas tego biegania robili podjeżdżali autobusem. Mhm. Niby przebiegliśmy 10 kilometrów, tylko że no 6 zrobiliśmy autobusem. No w sensie no 10 kilometrów jest przebyte, ale nie na własnych nogach. I to jest trochę... I potem jak mamy olimpiadę i startujemy i biegniemy już tak, że wszyscy na nas patrzą, no to się nagle okazuje, że to nie jest tak, że my faktycznie 10 kilometrów biegamy w takim czasie. I to jest tak, że to jest oszukiwanie. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jak w tym momencie uczeń nie wkłada pracy własnej, czyli nie rozwija się, nie próbuje, nie stawia sobie wyzwań, żeby coś zrozumieć, nauczyć się, no to lewiczanie w świecie idzie po najprostszej linii, po jakby linii najmniejszego oporu i jakby ułatwia sobie życie.
1: I teraz przypomina mi się przypowieść o nożu, którym można zrobić krzywdę, ale można też posmarować chleb i przygotować dziecku śniadanie. Zupełnie różne zastosowania i skutki tych zastosowań w przypadku sztucznej inteligencji obserwujemy. No i teraz przejdźmy na...
0: Aczkolwiek muszę powiedzieć w ten sposób, akurat co do noża, bo to jest kwestia taka, że to są też duże szanse. Zagrożenia są olbrzymie. Jeżeli nic nie zrobimy, to zagrożenie jest olbrzymie. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym, że to ma także uczyć tych ludzi, nie tylko uczyć te dzieci, nie tylko im dawać odpowiedzi, no to stajemy też przed wielką szansą skoku edukacyjnego akurat do przodu. A co do noża, to nóż dla trzylatków ma inną budowę niż dla dorosłych. Więc jakby tam na przykład wiedzieliśmy, że nóż to nóż, ale no mimo wszystko musi być troszeczkę bardziej obły, bardziej tępy, żeby sobie dziecko krzywdy nie zrobiło. Trochę tak samo niestety trzeba podejść do tego, bo ta szkoda jest, bym powiedział, nawet mniej odwracalna niż zacięcie się nożem.
1: Ale z drugiej strony mam wrażenie, że wjechaliśmy na taką drogę jednokierunkową i to w dodatku szybkiego ruchu, bo już dzisiaj, patrząc na gospodarkę, trudno nam sobie wyobrazić dalszy rozwój gospodarczy, dalszy rozwój nauki, techniki bez sztucznej inteligencji. To AI staje się w tej chwili no, absolutnym trendem.
0: Znaczy, to jest zrozumiałe, że staje się trendem. Jest łatwe, jest proste, jest przyjemne. Jakby sam korzystam nagminnie, przygotowując się ze sztucznej inteligencji do różnych spotkań, czy także wywiadów, jak najbardziej. Natomiast kluczowe jest to, na ile potem na przykład generujemy tylko treści z tego. Nie czytamy, tylko wklejamy je. Czyli nie patrzymy, nie dodajemy tej własnej analizy, nie dajemy temu krytycyzmu. Nie zmuszamy też tego, żeby nasz model językowy, z którego korzystamy, jednak też się bardziej wysilił i trochę inaczej przetworzył te dane. Zadać mu pytanie jeszcze jedno, z innego kąta, jeszcze spróbować go złapać, czy na pewno nie konfabuluje. To są rzeczy, które sztuczna inteligencja oczywiście pomaga i to będzie pomagała. Natomiast ona wyłączyła myślenie u tak wielkiej grupy osób, że to mnie przeraża. Jak patrzę nie wiem, na LinkedIna, patrzę na jakieś, na X-a, to gigantyczne posty, których nikt nigdy nie przeczytał, ale je opublikował. Tej treści takiej zalanej jest mnóstwo i też dążymy, za chwilę będziemy dążyć do tego, że ogólnodostępne modele językowe będą podawały nieprawdę, bo będą uczyły się na innych głupotach, no bo na koniec dnia one korzystają z tego, co mają dostępne. Czyli jeżeli ta baza nie jest dobrze wycyzelowana, ale próbuje być aktualna, no to będą zasysać aktualne rzeczy, które bardzo często są bzdurami. I na koniec dnia będziemy mieć

0: to taka dystopijna oczywiście wizja, świat dwupoziomowy. Jeden, który ma dostęp do modeli, które są nieskalane błędnymi danymi i będzie mógł korzystać ze świetnych zasobów wiedzowych bardzo szybko, bardzo płynnie. No i drugi, który będzie korzystał ze śmieciowej sztucznej inteligencji, która będzie go karmiła po prostu półprawdami.
1: Patrzę na gospodarkę teraz całościowo i tak, AI jest absolutnie wszędzie. Od jakiejś drobnej poligrafii, gdzie ktoś potrzebuje na szybko przygotować ulotkę o nowej ofercie i AI jest w stanie dość szybko mu pomóc w realizacji takiego zadania. Z drugiej strony mamy potężny przemysł zbrojeniowy, już technologie nie tylko wojskowe, ale nawet wojenne, gdzie AI jest wykorzystywany na przykład do detekcji celów nalotów na przykład, czy ataków dronowych. I ja tak się zastanawiam nad tym, że dzisiaj właściwie nie ma takiej gałęzi gospodarki, gdzie AI nie miałaby zastosowania.
0: Jak najbardziej ma. I odróżnimy jeszcze dwa aspekty. Jednym aspektem, gdzie AI fantastycznie sobie radzi, to są adopcje technologiczne, gdzie mówimy o sprzęcie wykorzystującym zarówno predykcyjność za pomocą sztucznej inteligencji zbiorów danych, które są na przykład awaryjności sprzętu czy szlaków logistycznych wewnątrz firm przemysłowych, detekcji właśnie trajektorii lotów, na przykład dronów, bądź autonawigacji po sferze wizyjnej. Jak najbardziej wspaniałe technologiczne rozwiązania, które pchają nas ku nowym aplikacjom, ku nowym możliwościom, ale dewastująco patrzę na aspekt kapitału ludzkiego, który przestaje się w niektórych obszarach rozwijać przez to, że jest sztuczna inteligencja. To jest trochę coś, co akurat z panem redaktorem mieliśmy okazję kiedyś stwierdzić, to ja będę to przywołał chyba za każdym razem.
1: Bardzo proszę.
0: Jest tak, że najlepsi stają się jeszcze lepsi, ale średni i słabsi stają się beznadziejni powoli. I to jest kwestia taka, że im ta sztuczna inteligencja wyłącza możliwość uczenia się i zdobywania kolejnych kompetencji, bo idą na tą łatwiznę odcięcia, że to zrobiło pracę za nich. To nie zrobiło pracy za nich. To jest tak na dobrą sprawę, jeżeli ich praca polega na tym, że byli w stanie wpisać zapytanie w jakiegoś LLM-a i skopiować tą odpowiedź i to jest całość ich wysiłku, to oznacza to, że są zastępowalni z dnia na dzień. Po prostu. I bardzo dużo osób zatrzymuje się na tym, ma tą złudę, że generujemy duże raporty, mój raport miał 30 stron, ale jakiś sensowny wniosek z tego, no tam czat podsumował, tak, czy jakiś inny właśnie LLM. I to jest przerażające, bo tak to wygląda po prostu w bardzo wielu miejscach, że brakuje syntezy, brakuje krytycyzmu, brakuje po prostu tego wkładu intelektualnego od osoby, która mogłaby, powinna go dać w tym miejscu i zarazem dzisiaj daje go na jakimś tam poziomie, po iluś latach kariery zawodowej daje go na większym, obecnie nie ma tego. Jakby widać, że będzie za chwilę luka pokoleniowa pomiędzy tymi, którzy gdzieś tam szli tym starym trybem, a tymi, którzy idą teraz tym takim nowym, łatwiejszym trybem, bo tym łatwiejszym trybem da się łatwo zastąpić. Po prostu. No i ja jestem sceptyczny do tego, że obecnie nie ma dobrego pomysłu albo też nie dobrej wiedzy, w jaki sposób używać sztucznej inteligencji w procesie kształcenia, co powoduje, że kapitały ludzkie spadają.
1: Słuchają państwo magazynu Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Andrzej Burks, prezes spółki Cygnis, jest moim i państwa gościem. Ja jestem bardzo ciekawy, jak pan, jako ekspert od deep techu, od też prognozowania przyszłości w technologii, patrzy na coś, co z ekonomicznego punktu widzenia moglibyśmy nazwać rachunkiem zysków i strat. Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie oszacować, patrząc na gospodarkę przyszłości, czy ta sztuczna inteligencja wyniesie większą wartość dodaną, czy też przez straty po stronie kapitału ludzkiego, no, będzie czymś w rodzaju zguby?
0: Szalenie trudne pytanie, to muszę od razu powiedzieć. Wydaje mi się, że nie da się tego dobrze oszacować dzisiaj. Siedząc tutaj w studiu, nie jestem w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, bo widzę zagrożenia, widzę ogromne korzyści automatyzacji, mnóstwa zadań, tak naprawdę ułatwienia automatyzacji, bo to wiele

0: zadań było automatyzowanych już od lat. Teraz po prostu ta automatyzacja jest łatwiejsza, da się ją jeszcze bardziej krosować, prostsza jest, wymaga też mniej osób, żeby takie procesy, na przykład, nie wiem, obiegu faktur automatyzować i tak dalej. Natomiast to widzę wielki uzysk. Widzę za to, że możemy mieć problemy z wymyślaniem czegoś nowego. Czyli, że świat będzie stał na ramionach kilku tysięcy gigantów intelektualnych, którzy będą faktycznie rozwijali nowe rzeczy, nowe technologie, nowe solucje, a reszta będzie w jakiś sposób partycypować. Tak? Mhm. Albo i nie będzie partycypować i trzeba będzie dla nich znaleźć nowe zajęcie. Zwłaszcza jak jeszcze do tego dołożymy rozwój robotyki humanoidalnej, który też wygląda niesamowicie imponująco. No, zeszły rok i ten rok to jakby coś jest niesamowitego, co też pokazuje, że połączenie też tych dwóch elementów może dać nam świetnych pracowników potencjalnie najczęściej w świecie. Więc ja myślę, że na pewno będzie kwestia w pewnym momencie stwierdzenia bilansu, czy nie powinno być jakiś punkt odcięcia. Czy to powinno być dla każdego, czy nie powinno być dla każdego. To powinno być tak dla każdego w ograniczonym zakresie, a w pełnym zakresie tylko dla wybranych. I to jest jeden z elementów, który widzę, że będziemy musieli też przekalkulować ze względu również na zasoby energetyczne, surowcowe, ile jesteśmy w stanie kolejnych centrów danych postawić, ile jesteśmy w stanie kolejnych elektrowni wstawić, żeby to się kompensowało i było w stanie udźwignąć cały ten ekosystem wielki, gigantyczny. No to dużo jest bardzo dużo niewiadomych. Na pewno jest jedna rzecz, która jest potrzebna na wczoraj. To, bo w ogóle według mnie to jest jakby jeden z takich totalnie koniecznych elementów, czyli ochrona możliwości uczenia się i przereformowanie systemów edukacyjnych w oparciu o to, że ta sztuczna inteligencja jest i nie zniknie i dostęp do niej jest powszechny. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o sensie pisania pracy licencjackiej, która nie jest oparta, czy inżynierskiej, która nie jest oparta o autorskie wyniki pomiarowe, no to nie ma sensu już na przykład. To już jakby, to już jest praktycznie powoli jest to bez sensu. Natomiast istnieją na pewno inne sposoby, jakby projekty, które mogą być o dużo większym impakcie, które mogłyby na przykład to zastąpić. Ale to jest tylko jeden z przykładów gdzieś tam na studiach. Cała szeroka edukacja musi przemyśleć się na nowo, no bo to jest wyzwanie, przed którym pierwszy raz staje od dekad.
1: I problem weryfikacji. Każdy spotkał się na pewno z takim problemem, że czasami zapytaliśmy język AI o jakieś zagadnienie. Przedstawiliśmy jakiś problem do rozwiązania. I raz otrzymaliśmy jedną odpowiedź, ale na przykład następnego dnia na to samo pytanie uzyskaliśmy zupełnie inną, wręcz sprzeczną odpowiedź w porównaniu z tą, którą dostaliśmy dzień wcześniej. Czy nie jest tak, że zgodnie ze starą zasadą kłamstwo powielane powielokroć staje się prawdą? Czy w tej chwili nie zaczniemy żyć w czasach takiej zbiorowej halucynacji AI? Czyli, że coraz więcej prawd, przepraszam, półprawd, no będzie przenikało do naszej świadomości, a one zostały gdzieś tam wygenerowane po prostu w zero-jedynkowym świecie.
0: Świetnie postawiona teza i się całkowicie z nią zgodzę. Istnieje też taka książka Factfulness, która daje taki obraz, jak bardzo żyjemy w głowie statystykami, które wyciągnęliśmy ze szkoły. Mhm. W zasadzie uczyliśmy się o tym kilkadziesiąt lat temu, że nie wiem, przeżywalność niemowląt przykładowo na przykład nie, w Etiopii jest na bardzo niskim poziomie i tak nam na przykład taka informacja nam została, tak to pamiętamy i no taka jest prawda o świecie. I do dzisiaj po kilkudziesięciu latach też tak uważamy. Ciągle podświadomie mamy, czyli świadomie mamy taką informację. Nie sprawdzamy, nie weryfikujemy, nie robimy cross checkpointu kolejnego, czyli w zasadzie czy na pewno teraz jest tak, jak ta sytuacja wygląda, tylko mamy pewne wyobrażenie o świecie. I dokładnie tak samo dzieje się z różnego rodzaju informacjami, które zasięgamy z LLM-ów. Jeżeli dostaniemy półprawdę, to jakoś zapamiętujemy, ona jakoś tam zostaje w nas. I potem nam się wydaje, że już coś wiemy. Ale nie wiemy. To tak coś tam przeczytaliśmy, co nam czat wypluł, nie pogłębiliśmy tej rozmowy, nie zweryfikowaliśmy, czy w ciągu nie kilkunastominutowej konwersacji z tym LLM-em uzyskujemy tą samą informację, czy on nie zmienia zdania w międzyczasie. I to nam faktycznie zostanie. I potem

0: My to powielamy. Powielamy to na grillu znajomych, tak? Bo mówimy, o, to ja znam się na tej sprawie, to jest tak i tak. Tak nie jest. No i te osoby, mając do nas zaufanie, że jesteśmy ich znajomy, no to okej, no pewnie tak jest. I to tak zostają takie wiadomości. To jest idealne tak samo pod różnego rodzaju teorie spiskowe, pod właśnie taką zbiorową halucynację. I niestety to jest bardzo prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne, że tak właśnie będzie. Dlatego też jeszcze coraz bardziej patrzę na to, że może istnieć rozwarstwienie i będą dwie grupy, które będą wykorzystywały w sposób krytyczny i bardzo zaawansowany sztuczną inteligencję i będą odrywały się od całego peletonu, no i peleton, który nie będzie nadążał.
1: Drodzy Państwo, dziś tylko o legendach mówimy, że w każdej legendzie jest ziarenko prawdy, obyśmy nie musieli niebawem mówić, że w każdym artykule, w każdym zdaniu, w każdej tezie jest tylko ziarenko prawdy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Andrzej Burks, prezes spółki Cygnis, specjalista z branży Deep Tech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: A to było Saldo Ekstra. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra.
3: 7 minut zostało do godziny 13.
2: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: Jeszcze w tym roku ma być dostępna nowa forma pomocy dla osób starszych. To bon senioralny, który przewiduje darmowe usługi w domu dla osób 65+, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Rząd wprowadza bon w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Ma to również odciążyć rodziny seniorów.
5: Już jesienią osoby starsze będą mogły dostać pomoc w codziennych obowiązkach bez konieczności angażowania bliskich, zapowiada minister Marzena Okła-Drewnowicz.
6: Chodzi tutaj o seniorów, którzy potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w porządkach domowych, w umówieniu wizyty do lekarza, w umożliwieniu kontaktu z otoczeniem. I tutaj jest olbrzymia potrzeba, ale też jest duża trudność w pozyskaniu rąk do pracy. Na Podlasiu to wyzwanie będzie duże, nawet bym powiedziała, może i największe, ponieważ tutaj jest największa liczba gmin, które nie świadczą usług opiekuńczych albo świadczą je na niewielką skalę.
5: Bon kierowany jest do osób 65+, których dochód to maksymalnie 3410 zł brutto. Senior nie dostanie pieniędzy do ręki.
6: To są pieniądze dla samorządów, w ramach których samorząd ma zorganizować tę usługę, zlecając ją albo zatrudniając opiekunki.
5: Ustawa już obowiązuje, ale rząd musi jeszcze przyjąć rozporządzenie. Wtedy będzie można składać wnioski. Darmowa pomoc ma być dostępna jeszcze w tym roku. Najpierw tam, gdzie takich usług jest teraz najmniej. Ewelina Buczyńska, Polskie Radio Białystok.
3: A w ciągu 3 lat państwo ma przeznaczyć na bon senioralny 1 mld zł. Rzecznik finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe należy podejmować bez pośpiechu.
7: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później, jeden dzień później. Niech poszpera w mediach, niech poszuka tych instytucji.
3: Waldemar Zbytek dodaje, że osoby, które podejrzewają, że padły ofiarą oszustwa, powinny szybko zwrócić się do banku i na policję.
7: Jeśli już cokolwiek się wydarzy, to natychmiast zastrzegajmy swoje dokumenty, natychmiast zastrzegajmy swoje karty.
3: Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego z kolei podkreślają, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty płatniczej, należy to zrobić tylko samodzielnie. Można tego dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej albo po prostu dzwoniąc na oficjalną infolinię banku. Po wykonaniu tej czynności warto sprawdzić, czy karta rzeczywiście ma status zastrzeżona. I o tym wszystkim przypominamy Państwu w Polskim Radiu 24, dokładnie 3 minuty przed godziną 13.

0: Jabłce Marian, wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
0: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian, pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie?
10: I dlaczego apokaliptyczne wizje przyszłości rujnują życie społeczne? O tym wszystkim porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą już dziś po godzinie 22. Zbliżenie, Jakub Kukla, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po raz pierwszy przybyli do Kijowa amerykańscy negocjatorzy. Spotykają się z prezydentem Ukrainy. Prokuratura przesłuchuje Romana Rzet. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty powiązane z aferą Zonda Krypto. Polskie siatkarki powalczą dziś o brązowy medal Mistrzostw Europy. Ich rywalkami będą Serbki. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są już w Kijowie. Wizyta ma związek z wysiłkami dyplomatycznymi Waszyngtonu, których celem jest zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Steve Witkoff oraz Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie spotkali się już z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zostali przez niego oficjalnie powitani na Placu Centralnym. Do Kijowa przywiózł ich pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. W związku z przyjazdem amerykańskich negocjatorów do Kijowa rosyjski dyktator polecił wstrzymanie ostrzału Ukrainy do poniedziałku. Były wspólnik Sylwestra Suszka w ogniu pytań śledczych. Roman Rzet jest przesłuchiwany w katowickim oddziale prokuratury krajowej. Później usłyszy zarzuty zarówno w sprawie zaginięcia twórcy giełdy BitBay oraz w sprawie Zonda Krypto. Wczoraj został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz ze śląskiej policji. Obie główne partie na polskiej scenie politycznej tracą na tej aferze, komentował w Polskim Radiu 24 Tomasz Wypych z portalu Salon 24.
2: Obecna koalicja rządząca liczyła na to, że zyska na tej aferze. PiS z kolei liczył, że jakoś to przejdzie bokiem. Natomiast jeżeli by patrzeć na to wszystko dokładnie, to obie strony sceny politycznej tracą. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że w mojej opinii, też opinii ludzi przede wszystkim, to wszystko zaczęło się jednak za rządów PiS-u. Z drugiej strony, jakbyśmy zobaczyli, to w tej chwili miał 15 miesiąc od momentu, kiedy tą sprawą obecna władza się zajęła. A to też widać po reakcji dwóch partii, które tak naprawdę nie rządziły jeszcze, czyli Konfederacji jednej i drugiej, która rzeczywiście bardzo celnie punktuje błędy, które popełniał wcześniej rząd PiS-u, a teraz rząd PO.
1: Roman Rzet jest czwartą w tym tygodniu osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Pod koniec lipca zatrzymano też prezesa Polski.

0: Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji, a następnie trafił do aresztu. Cztery osoby zatrzymane w związku ze śmiercią 59-letniego mężczyzny w Jaśle. Jego ciało znaleziono wczoraj wieczorem pod mostem. Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze sprawą, relacjonował Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
1: Policjanci na miejscu interwencji wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Cała ta interwencja dotyczyła zgonu 59-latka. Była to osoba w kryzysie bezdomności. Na miejscu był obecny również prokurator z prokuratury rejonowej w Jaśle oraz lekarz biegły sądowy. Policjanci zabezpieczyli to miejsce. Ciało również zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.
0: Sekcja zwłok pomoże wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci 59-latka. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Nie dopatrzyliśmy się jakichkolwiek znamion czynu zabronionego. Przyczyną pożaru był najpewniej awaryjny stan pracy instalacji elektrycznej, mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
2: Rozprzestrzenianiu się pożaru sprzyjał fakt, że pożar powstał w trudno dostępnym miejscu na znacznej wysokości. Pożar szybko się rozwijał z uwagi na nieograniczony dostęp tlenu. W tej sprawie wykluczono celowe podpalenie, budynek był zamknięty, brak wstępu osób postronnych, w budynku kościoła nikogo nie było.
0: Do pożaru kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku. Od tego czasu świątynia jest wyłączona z użytkowania. Polskie siatkarki powalczą z Serbkami o medal Mistrzostw Europy. W niedzielne popołudnie biało-czerwone staną przed szansą, by znaleźć się na podium imprezy tej rangi po raz pierwszy od 2009 roku.
3: Stawka meczu o brąz jest bardzo wysoka. Zwycięzca wyjedzie ze Stambułu z medalem. Przegrany zajmie najgorsze dla sportowca czwarte miejsce. Serbia jeszcze kilka lat temu była światową potęgą w siatkówce. Miała wiele znakomitych zawodniczek, a przede wszystkim zawsze walczyła do końca. Potem w drużynie zaszła zmiana pokoleniowa. Co prawda na mistrzostwa do składu wróciła 42-letnia gwiazda rozgrywająca Maja Ognienowicz, ale Serbkom brakuje stabilności. Podobnie jest w polskiej ekipie, choć wydaje się, że mamy bardziej wyrównany skład i lepsze rezerwowe, które ratują sytuację w trudnych momentach. Środkowa Magdalena Jurczyk zapewnia, że Polkom nie zabraknie determinacji.
4: Jest o co walczyć, wiemy, po co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom, więc przygotowujemy się dalej.
3: Początek meczu Polska-Serbia o 15. Rafał Bała, Polskie Radio.
0: O tytuł mistrzyni Europy powalczą natomiast Włoszki i Turczynki.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotnie pada, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Lokalnie możliwe tam też burze. Deszczowo nie powinno być dzisiaj, tylko na południowym zachodzie kraju. Do tego sporo chmur w całej Polsce, chociaż przebija się przez nie słońce, a po południu możliwe są jeszcze miejscowe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna dziś to od 16 stopni do 20.
5: Radio 24. Słowem wszystko.
6: 6 minut temu minęła godzina 13. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Witam także z nami Marcin Pośpiech, gospodarz programu o tematyce międzynarodowej, który już za chwilę w Polskim Radiu 24. Witaj Marcin,
7: dzień dobry.
6: Dzisiaj cały świat, oczy całego świata zwrócone na Saksonię-Anhalt, jeden z niemieckich landów. Wybory lokalne, ale znaczenie globalne.
7: To tak, zdecydowanie, czy AfD przejmie władzę w Saksonii-Anhalt. No i co to oznacza dla Niemiec, bo to taki test, jak powiedziałaś, dla polityki na poziomie federalnym, ale powiemy także o dramatycznym losie Afgańczyków wyrzucanych z Iranu i Pakistanu. Będzie też o El Niño, a więc zjawisku pogodowym, które w tym roku ma być najsilniejsze od czasu pomiarów, rozpoczęcia pomiarów.
6: Bardzo ciekawe tematy, nie zwlekajmy zatem i zaczynamy.
5: Świat 24.
7: Jakich Niemiec chce alternatywa dla Niemiec? Partia, która ma szansę wygrać dzisiejsze wybory lokalne w Saksonii-Anhalt i po raz pierwszy w historii przejąć realną władzę w jednym z landów. Czemu AfD cieszy się rosnącym poparciem Niemców? I czy partie głównego nurtu mają pomysł, jak przeciwstawić się rosnącej w siłę radykalnej prawicy? W programie porozmawiamy także o przymusowych deportacjach Afgańczyków z Iranu i Pakistanu. W ciągu ostatnich 3 lat z obu państw wyrzucono 6 milionów Afgańczyków. Czemu są prześladowani? No i co czeka ich?

w ich ojczyźnie. El Niño, zjawisko przynoszące ekstremalną pogodę w najbliższych miesiącach, ma być najpotężniejsze w historii. Co przyniesie światu? Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.

0: ponad 40%. Czy gdyby ten wynik potwierdził się w głosowaniu, tym dzisiejszym, to AfD przejmie po raz pierwszy w historii władzę w jednym z landów?
1: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Alternatywa dla Niemiec przejmie władzę właśnie w Saksonii-Anhalt. Niemniej jednak wiele będzie zależało od tego, czy mniejsze partie w tym kraju związkowym, a więc przede wszystkim SPD i Zieloni, przekroczą granicę progu wyborczego. Bo może być taka sytuacja, że na przykład AfD zdobędzie 41%, powiedzmy CDU zdobędzie tam ponad 20%, trzecia Die Linke zdobędzie 15%, a socjaldemokraci i powiedzmy Zieloni nie przekroczą granicy progu wyborczego, wtedy szansa na przejęcie władzy dla Alternatywy dla Niemiec na samodzielną większość rzeczywiście wzrośnie. Dlatego tutaj głosy dla tych mniejszych partii, przede wszystkim Zielonych i SPD, są ważne do tego, ażeby AfD nie zdobyła większości w Landtagu.
0: Saksonia-Anhalt to land, w którym AfD cieszy się największym poparciem, a więc gdyby ta partia faktycznie przejęła w nim władzę, no to byłby taki swoisty poligon doświadczalny i też Niemcy mogliby zobaczyć, jak władza AfD wygląda w praktyce, a nie tylko w teorii, w obietnicach i ewentualnie w krytyce tych partii mainstreamowych. I właśnie ewentualne powołanie rządu tego lokalnego pod wodzą AfD pozwoliłoby zrealizować przynajmniej część postulatów tego ugrupowania, część programu wyborczego. No właśnie, co znajdziemy w planach AfD? Co chce AfD zrobić? Może zacznijmy właśnie od tego poziomu lokalnego.
1: AfD tutaj w Saksonii-Anhalt zresztą należy do takich najbardziej radykalnych tutaj grup krajowych Alternatywy dla Niemiec. I partia przedstawiła dosyć ambitny plan zmian w ogóle funkcjonowaniu państwa. Z takich no tutaj najistotniejszych to przede wszystkim zwraca uwagę na kwestię migracji, tak? To jest jeden z kluczowych punktów programu wyborczego i domagają się między innymi przyspieszenia akcji deportacyjnych, chcą, żeby specjalne centra dla tych osób, które ubiegają się o azyl, a powinny opuścić, które nie mają prawa pobytu w Niemczech i powinno opuścić Niemcy, tutaj ta akcja powinna zostać przyspieszona. Zwracają uwagę też na kwestie polityki edukacyjnej, tak, bo na przykład chcą wprowadzić specjalne klasy dla dzieci, osób ubiegających się o azyl, żeby po prostu oddzielić je od dzieci niemieckich.
0: Czyli mielibyśmy taką segregację, przepraszam, że dopytuję, mielibyśmy taką segregację w szkołach, tak? Na klasy dla dzieci uchodźców i uczniów niemieckich.
1: Takie specjalne klasy, dokładnie coś takiego planują. Generalnie jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to tutaj AfD przedstawia taki program dotyczący tego, że no, chcieliby na przykład przywrócić tutaj relacje gospodarcze z Rosją, takie jakie były przed 2022 rokiem, że ich zdaniem na przykład możliwość importu surowców z Rosji tutaj poprawiłaby sytuację na rynku energii, ceny by spadły i tak dalej. Czyli generalnie Alternatywa dla Niemiec oczekuje sporych zmian na poziomie tego kraju związkowego. Niemniej jednak trzeba też zwrócić uwagę, że są określone możliwości tego kraju związkowego i nie wszystko będą mogli po prostu zrealizować.
0: No właśnie, AfD idzie w sondażach jak burza, no ale to jest partia, tak jak powiedzieliśmy, która jeszcze nie rządziła. Czy w pana ocenie to jest ugrupowanie, które jest do rządzenia przygotowane? Bo są oczywiście liderzy, no ale do sprawowania władzy potrzebne są także kadry, a nie sami soliści i właśnie te osoby, które są na tym partyjnym świeczniku. Czy AfD takie kadry posiada?
1: AfD twierdzi, że takie kadry posiada. Zresztą zapowiada po wyborach w Saksonii-Anhalt, że tutaj wymieni około 200 urzędników na takich kluczowych stanowiskach, więc należy założyć, że takie kadry posiada. Oczywiście w większości wypadków są to osoby bez doświadczenia na stanowiskach urzędniczych i tak dalej. W związku z powyższym może dojść do pewnego chaosu, do pewnego ścierania się kompetencji i tak dalej. Więc no, do końca też nie wiemy, jak to będzie funkcjonowało. Niemniej jednak ja mam zwrócić uwagę na inny fakt. Alternatywa dla Niemiec w Saksonii-Anhalt jest partią, która przez Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji jest uznana za potwierdzony przypadek ekstremizmu prawicowego. I załóżmy, że jeśli Alternatywa dla Niemiec zdobędzie władzę, zdobędzie samodzielność.

0: większość, utworzy rząd, to tam będzie ministrem spraw zagranicznych, ministrem spraw wewnętrznych, polityk AfD, który będzie nadzorował ten Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji. Więc tutaj też możemy spodziewać się bardzo poważnych zmian.
1: No to może taki jeszcze wątek poruszmy a propos tego, o czym pan powiedział. No bo właśnie AfD przez lata było uważane za partię toksyczną. Także jest ona nadal pod pewnym nadzorem służb. To było takie ugrupowanie, na które nie wypadało głosować, czy też nie wypadało przyznawać się do głosowania na AfD. Może tak, no ale widać, że to zmienia się w Niemczech. To znaczy rośnie grupa Niemców, których zdaniem politycy posiadają wysokie kompetencje do rządzenia. To pokazują badania. No i pytanie właśnie, co się zmieniło? Czy to AfD udało się zmienić, odczarować swój wizerunek? Czy też po prostu Niemcy się zmieniły, chociażby pod wpływem trudności gospodarczych? Ostatnio słyszeliśmy chociażby o kolejnych potężnych zwolnieniach w Volkswagenie, a więc w sercu niemieckiej gospodarki, tej branży motoryzacyjnej?
0: Ja bym powiedział, że obydwa zjawiska. To znaczy z jednej strony w nauce generalnie mówi się o tak zwanej normalizacji głosowania na AfD, tak? Czyli oddawanie głosów na AfD, głosu przez wyborców, nie stanowi już takiego wstydu, takiego tematu tabu, wstydu, żeby po prostu, że nie ma się czym chwalić. Na wschodzie Niemiec to jest bardzo, to postąpiło bardzo daleko, na zachodzie, czyli w tych zachodnich krajach związkowych ta sytuacja wygląda nieco inaczej. Niemniej jednak tam także alternatywa dla Niemiec zyskuje. A zyskuje między innymi dlatego, że coraz większa liczba Niemców jest rozczarowana polityką kolejnych rządów kierowanych przez partię głównego nurtu. Tak? Niezależnie czy kanclerzem jest polityk CDU czy polityk SPD. No, ta sytuacja gospodarcza w Niemczech, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo wyraźnie się pogorszyła. I też dodam, tutaj przykładem jest takie zjawisko przejmowanie przez AfD elektoratów kolejnych grup zawodowych czy społecznych. I tutaj takim skrajnym przypadkiem jest środowisko robotnicze, a więc to się ta grupa, gdzie socjaldemokraci no, od wielu lat dominowali.
1: A teraz, no wiemy chociażby o związkowcach na zachodzie kraju, związkowcach z Volkswagena, którzy głosują na AfD, a to jest tradycyjny taki twardy tak elektorat jest. SPD.
0: Tak jest, dokładnie. Więc to pokazuje, że ta popularność AfD bardzo wyraźnie rośnie i ona ma swoje podstawy. Ona oczywiście jest, znaczna liczba Niemców na wschodzie Niemiec jest jednak niezadowolona z aktualnej polityki. Ta sytuacja na zachodzie wygląda trochę inaczej, no ale Saksonia-Anhalt to jest jednak skrajny przypadek.
1: A jaki jest pomysł AfD na gospodarkę? No bo oczywiście krytykować jest łatwiej niż rządzić i podejmować konkretne decyzje, zwłaszcza kiedy ma się do czynienia z takimi problemami strukturalnymi, a tak to wygląda w przypadku Niemiec, bo chociażby mamy te drogie surowce, ale nie tylko, mamy także chociażby chiński szok 2.0, więc doskonałej jakości porównywalnej z niemiecką produkty, towary, samochody chociażby, które są zdecydowanie tańsze i one zalewają świat, także widzimy to na polskich ulicach, to samo dzieje się w Niemczech. A więc to jest problem strukturalny uderzający w niemiecką gospodarkę. No i politycy ci z politycznego mainstreamu za bardzo nie wiedzą, jak z tego kłopotu wyjść, jaki nowy model rozwoju niemieckiej gospodarki znaleźć. Czy AfD ma na to receptę, czy też ta recepta na razie opiera się na krytyce chociażby zwolnień, masowych zwolnień w Volkswagenie, przenoszeniu fabryk do Chin czy też na wschód Europy?
0: AfD bardzo mocno zwraca uwagę na kwestie gospodarcze. Niemniej jednak trudno dostrzec takie jednoznaczne stanowisko, czy też kierunek zmian, który partia proponuje, gdzie na pewno tutaj przyniosłoby to skutki korzystne dla Niemiec. Chciałem zwrócić uwagę na przykład na kwestię ochrony klimatu, dostosowania wymogów do wyśrubowanych wymogów do klimatycznych i tak dalej. Alternatywa dla Niemiec na przykład twierdzi, bardzo mocno stawia na to, ażeby przemysł niemiecki na przykład nie musiał bardzo mocno tutaj jakby przekształcać się do tych wymogów unijnych. Proponuje ze swej strony właśnie takie działania, które po prostu wolną konkurencję, wspieranie przemysłu niemieckiego, nie przemysłu europejskiego i też w dłuższej perspektywie, jeśli chodzi o kwestie finansów, alternatywa dla Niemiec chciałaby przekształcenia Unii Europejskiej w bardziej taki, powiedzmy, taki podobny kształt, jak miało to w wypadku EWG, a więc

0: generalnie
1: współpraca gospodarcza, tak.
0: Tak, a w mniejszym wypadku tutaj współpraca polityczna pomiędzy państwami unijnymi. No i też jest oczywiście propozycja, ale to jest powiedzmy taki daleki cel, czyli przywrócenia marki niemieckiej, która miałaby pomóc niemieckiej gospodarce, co trudno będzie zrealizować w obecnej formie.
1: No właśnie, rozmawiamy o gospodarce, ale też może takie pytanie i kwestia politologiczna. Czy ta ewentualna porażka AfD w tych wyborach, porażka rozumiana nie jako bardzo słaby wynik, nie wiem, na poziomie 10 czy 15%, no ale taki wynik, który uniemożliwi przejęcie władzy w Saksonii-Anhalt, do pewnego stopnia także będzie korzystna dla AfD w kontekście takim szerszym i takiego szerszego pejzażu politycznego w Niemczech i wyborów federalnych, które zaplanowane są na 2029 rok. To znaczy ta pozycja krytykującego jest dużo wygodniejsza od tej pozycji, kiedy faktycznie trzeba podejmować konkretne decyzje, no i później wyborcy z tych decyzji mogą rozliczyć. Gdyby AfD przejęła władzę w Saksonii-Anhalt, no to by były 2 lata na to, aby tej partii patrzeć na ręce i jej postulaty i także czyny i efekty tych czynów po prostu rozliczyć.
0: Dokładnie. Niemniej jednak ja bym zwrócił uwagę generalnie na sytuację w Niemczech Wschodnich, bo za 2 tygodnie będą wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim i może się okazać, że tam również AfD zwycięży. Oczywiście uzyska najprawdopodobniej niższy wynik niż w Saksonii-Anhalt. Ale wszystkie 5 wschodnio-niemieckich krajów związkowych będzie rządzone, mówię, jeśli AfD nie uzyska władzy ani w Saksonii-Anhalt, ani w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, będzie rządzonych przez bardzo słabe koalicje. Przez koalicje złożone z wielu partii, czasami będą to rządy mniejszościowe, na przykład, nie wiem, chadeków i socjaldemokratów tolerowanych przez Die Linke. I jeśli ta sytuacja gospodarcza w ciągu tych najbliższych 2 lat się nie poprawi, ci mieszkańcy w Niemczech Wschodnich, ale nie tylko, nie odczują tej poprawy, no to do 2029 ta sytuacja alternatywy dla Niemiec może być jeszcze korzystniejsza, no bo ta partia może pokazywać i twierdzić, że no, przez kolejne 2 lata rządy i federalny Merca i te rządy krajowe nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów.
1: Czyli też mamy takie przeniesienie modelu tego z poziomu federalnego na poziom lokalny, to znaczy mieliśmy bardzo słabe rządy Olafa Scholza, bardzo źle oceniane. Potem przyszedł Friedrich Merz, to miała być zmiana. No i teraz, jak się zdaje, według niektórych sondaży nawet 80% Niemców także krytycznie ocenia tę władzę. Władzę, która zdaniem wielu Niemców po prostu jest nieskuteczna, nie potrafi podejmować zdecydowanych decyzji.
0: Dokładnie. Zresztą oczekiwania w związku z wyborem Friedricha Merza na kanclerza były jednak spore. I to jest bardzo mocne rozczarowanie tą polityką obecnego rządu federalnego. Zresztą zapowiadane reformy, na przykład emerytalna, też kwestia podatków, ubezpieczeń społecznych. Zapowiadane reformy, one jednak będą bolesne dla społeczeństwa niemieckiego. I alternatywa dla Niemiec stara się wykorzystać tę sytuację. Tak będzie ta presja przez te najbliższe 2 lata, nawet jeśli nie zdobędą władzy w Saksonii-Anhalt, no będzie bardzo wyraźna ze strony tej partii.
1: Tak, te reformy będą bolesne, to na pewno, jeśli oczywiście uda się je wprowadzić. No i to też jest znak zapytania, bo widzieliśmy, to działo się w ostatnich miesiącach, że tak naprawdę mieliśmy debatę o debacie i także mieliśmy sytuacje, w których politycy SPD bardzo ostro wręcz obrażali momentami polityków CDU, a więc kolegów z tej samej koalicji, którzy na przykład mówili o podniesieniu wieku emerytalnego, czy też, nie wiem, podniesieniu składek emerytalnych, czy tego typu bolesne rozwiązania proponowali.
0: Podobna sytuacja też miała miejsce w odniesieniu do premierów krajów związkowych w Niemczech Wschodnich, chadeckich, tak? Którzy na przykład protestowali przeciwko zniesieniu przywileju możliwości przejścia na emeryturę w wieku 63 lat po przepracowaniu 45 lat. Tak? I to jest też jeden z elementów, który pokazuje, że nawet w samej Chadecji tutaj nie ma jedności co do powiedzmy stanowiska w kwestii reform. Także no jest, jeśli chodzi o rząd Friedricha Merza, to ta sytuacja jest bardzo napięta. Zresztą zarówno pozycja Merza, jak i pozycja wicekanclerza i ministra finansów Larsa Klingbeila z SPD w swoich partiach nie jest w obecnym czasie bardzo mocna. Także nie wiadomo jeszcze, jak zakończą się te wybory teraz wrześniowe. No ale na przykład w szeregach socjaldemokratów mówi się już

0: o zmianach na czele partii, czyli oczekuje się, że być może część, jak na przykład lewe skrzydło partii, oczekuje, że wkrótce dojdzie do zmian na czele partii i powiedzmy ktoś inny zastąpi Klingbeila.
1: Panie doktorze, to jeszcze zapytam o reakcję Niemców na propozycję rządu Friedricha Merca, bo to między innymi wydłużenie tygodnia pracy, te reformy emerytalne, o których mówiliśmy. Jak ten Niemcy na to patrzą? Czy są gotowi ciężej pracować, tak jak zapowiadał to Friedrich Merz, że taka jest konieczność? On mówił to po powrocie z Chin, kiedy to wyraźnie zaznaczył, że jeżeli niemiecka gospodarka i także rynek pracy będzie wyglądał tak jak obecnie, no to możemy pożegnać się o skutecznej, możemy zapomnieć o skutecznej rywalizacji z państwem środka, z Chinami.
0: Generalnie w Niemczech panuje trochę taki marazm, sceptycyzm, bo kolejne reformy, kolejne zapowiedzi reform nie przynoszą jakby oczekiwanego skutku. Nadzieją dla rządu federalnego jest jednak to, że ta gospodarka, że sytuacja, że na przykład poziom życia się poprawi w Niemczech, no bo wielu emerytów no tutaj wiąże z trudem koniec z końcem. I patrząc na sondaże, to generalnie w Niemczech nie liczą specjalnie, że te reformy, które będą realizowane w najbliższych tygodniach, tak, no bo one przejdą proces legislacyjny, będą przechodziły proces legislacyjny w Bundestagu i w Bundesracie, że one przyniosą jakieś szybkie korzyści, może w polityce, jakby w tej, jeśli chodzi o kwestie długofalowe, to może tak, ale ta pierwsza reakcja nie jest jakby nacechowana optymizmem. Tak? Jest generalnie taki pesymizm i pewien taki marazm.
1: Panie doktorze, mamy dzisiaj wybory oczywiście lokalne i na czołówki także mediów niemieckich. Na czołówkach mamy właśnie te postulaty związane z tym dzisiejszym głosowaniem, ale może słowo o polityce tej ogólnokrajowej, czy też w ogóle międzynarodowej w wydaniu AfD i pytanie o postulaty AfD w tej kwestii. Na ile to jest partia faktycznie prorosyjska i też może doprecyzowując i sprowadzając sprawy do konkretu, jak liderzy AfD wyobrażają sobie chociażby zakończenie wojny na Ukrainie?
0: Jest alternatywa dla Niemiec, generalnie deklaruje się jako w odniesieniu do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, do rosyjskiej agresji na Ukrainę, jako partia, która z jednej strony domaga się zakończenia wspierania Ukrainy i też oczekuje, że to, że i popiera wszelkie działania, które doprowadzą do zakończenia konfliktu i wznowienia relacji, poprawnych relacji gospodarczych i też politycznych z Rosją. I generalnie na przykład w Bundestagu w ciągu kilku lat odbywały się debaty, w których politycy partii rządzących wielokrotnie oskarżali polityków AfD o nawiązywanie różnego rodzaju kontaktów z politykami rosyjskimi, ze służbami rosyjskimi i tak dalej. W związku z tym no, tutaj też są pewne obawy. Przykładowo, jeśli AfD zdobędzie władzę w Saksonii-Anhalt, no to minister spraw zagranicznych będzie, minister spraw wewnętrznych na przykład będzie uczestniczył w spotkaniach ministrów krajów związkowych, czy też dopuścić do tajemnicy polityka AfD, bo może zdradzić jakieś tajne informacje Rosjanom.
1: Więc no i też jest pytanie, czy ewentualne jego niedopuszczenie do tych tajemnic nie wpłynie na jeszcze większy wzrost poparcia dla AfD jako takiej partii izolowanej i do tego jeszcze prześladowanej. No to widzieliśmy chociażby w czasie wyborów amerykańskich, kiedy kolejne oskarżenia wytaczane wobec Donalda Trumpa sprawiały, że Donald Trump tylko zyskiwał w sondażach, no i finalnie to głosowanie z Joe Bidenem wygrał.
0: Jednak, no ja bym jednak zwrócił uwagę, że te działania, o które jest podejrzewana Rosja w Niemczech w ostatnim czasie, różnego rodzaju cyberataki, też sprawa lotniska w Lipsku, no pokazuje, że chyba to społeczeństwo niemieckie coraz z drugiej strony byłoby gotowe do jakby no, akceptacji takiej decyzji o wyłączeniu, moim zdaniem, alternatywy dla Niemiec, przynajmniej w obecnej sytuacji, z udzielenia im informacji tajnych.
1: Panie doktorze, to jeszcze na koniec.

0: zapytam o sprawę, która myślę, że w Polsce, w Warszawie nas bardzo interesuje, a więc no, te takie, bym powiedział, rewizjonistyczne skłonności Alternatywy dla Niemiec. Jak ta partia patrzy na historię, także na tę historię nowoczesną, na ten okres rządów NSDAP w Niemczech?
1: Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że AfD jest partią, która najbardziej zdecydowanie opowiada się przeciwko różnego rodzaju roszczeniom odszkodowawczym, reparacyjnym. To jest raz. Jeśli chodzi o kwestię polityki historycznej, to ja bym zwrócił uwagę na to, że na przykład jeden z głównych ideologów AfD w Saksonii-Anhalt, Hans Thomas Tilschneider, zwraca uwagę, że Niemcy powinni zmienić podejście do przeszłości narodowo-socjalistycznej. To znaczy, on oczekuje, żeby zmieniła się też jakby ta nauka historyczna, dydaktyka historyczna, żeby mówić nie tylko o poczuciu winy ze strony Niemców, ale wskazywać te przede wszystkim te pozytywne punkty w historii Niemiec. On tam dosłownie w jednej z wypowiedzi powiedział więcej Bismarcka, mniej Hitlera, co też zostało po części skrytykowane, no bo Bismarck też wiadomo, że to nie jest kryształowa postać, ale generalnie AfD oczekuje także zmian w pewnym takim podejściu do polityki historycznej, więc co też można oczekiwać. Na przykład patrząc na wypowiedzi niektórych polityków AfD z przeszłości, że może to budzić poważne kontrowersje, jeśli chodzi o relacje z innymi państwami, na przykład z Polską, tak? Czy też z krajami Unii Europejskiej, bo tylko przypomnę wypowiedź, ale swego czasu z 2024 roku czołowego kandydata AfD w wyborach europejskich, Maksymiliana Kraha, który właściwie swoimi wypowiedziami spowodował bardzo ostre reakcje generalnie prawicy europejskiej, bo tutaj relatywizował zbrodnie popełnione przez SS.
0: Dzisiaj głosowanie do Landtagu w Saksonii-Anhalt w radiu, w Polskim Radiu 24. Będziemy bacznie się oczywiście rozwojowi wypadków przyglądali. Teraz już bardzo dziękuję za ten komentarz. Dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A na zegarze 13:30.
2: Świat 24.
0: Teraz w programie o dramatycznej sytuacji Afgańczyków masowo deportowanych z Iranu, ale także z Pakistanu. W ciągu ostatnich 3 lat z obu państw do wyjazdu zmuszono 6 milionów Afgańczyków. Często są to ludzie, którzy ojczyznę opuścili wiele lat temu lub są potomkami Afgańczyków i z krajem przodków niewiele mają wspólnego. I tak dramatyczną sytuację pogarsza też oczywiście fakt, że Afganistan rządzony przez talibów pogrążony jest w głębokim kryzysie. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że prawie 22 miliony Afgańczyków, czyli niemal połowa populacji tego kraju, potrzebuje pomocy, aby przeżyć. A o sytuacji Afgańczyków zmuszonych do wyjazdu z Iranu i Pakistanu rozmawiałem z doktorem Karolem Wilczyńskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czemu Afgańczycy wyrzucani są tak z Iranu, jak i z Pakistanu? Jak podaje ONZ-owska agenda do spraw uchodźców, prawo pobytu odmawiane jest także osobom, które wcześniej nie miały takich problemów i w Pakistanie czy też w Iranie przebywały legalnie, posiadają wszystkie wymagane dokumenty. Wiele z tych osób nawet nie urodziło się w Afganistanie.
3: Tak, część z tych ludzi albo nie tylko nie urodziła się, lub na przykład przybyła kilkadziesiąt lat temu, bo Afgańczycy uciekają do tych krajów, od kiedy w Afganistanie zaczęły się problemy, a jak wiemy, zaczęły się one wraz z inwazją jeszcze sowiecką, czyli od lat późnych lat 70., w latach 80. bardzo dużo Afgańczyków uciekało zarówno do Pakistanu, jak i Iranu. Niestety jest to związane z jednej strony z sytuacją gospodarczą w Iranie. Władze nie radzą sobie oczywiście z inflacją, która jest wywołana wojną i tymi działaniami zbrojnymi, które Iran toczy z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Fatalna sytuacja gospodarcza Iranu. Mówimy o inflacji sięgającej 80%. Tak ogólnie, jeśli chodzi o takie zwykłe produkty żywnościowe, często jest to nawet 150% w stosunku do zeszłego roku. Mówimy o wzroście cen. Dlatego rząd Iranu, no, moim zdaniem, znalazł sobie po prostu kozła ofiarnego. W tej retoryce często używa się właśnie, że Afgańczycy są agentami reżimu izraelskiego czy amerykańskiego, że to oni odpowiadają za ataki, za to, że służą po prostu wywiadowi izraelskiemu, co jest oczywiście tylko po prostu wymówką do tego, żeby pozbyć

0: się ludzi, którzy mieliby stanowić jakiś ciężar dla irańskiej gospodarki. Natomiast jeśli chodzi o Pakistan, ta sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo dotyczy to działań politycznych i działań militarnych. Jak pewnie część ze słuchaczek pamięta, Iran i Pakistan i Afganistan toczyły działania zbrojne w ostatnim czasie i no one doprowadziły, czy one były prowadzone między innymi przez taką grupę Taliban Pakistan, czyli po prostu pakistańscy talibowie, którzy przede wszystkim działają na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Oni sprzeciwiają się rządowi w Pakistanie, tam rządzi w tym momencie taki ostry reżim wojskowy i Pakistan, czy rząd, władze Pakistanu prawdopodobnie słusznie oskarżają rząd talibów w Afganistanie o wspieranie tych talibów pakistańskich na różnym poziomie. No i w ten sposób karzą talibów afgańskich, odsyłając setki tysięcy Afgańczyków żyjących w Pakistanie, jak powiedzieliśmy, od dekad, a czasami nawet urodzonych jeszcze w Pakistanie, z powrotem do Afganistanu, żeby no, po prostu obciążyć i no, uderzyć w rząd talibów, pogorszyć ich sytuację. No bo nie ma co ukrywać, sytuacja Afganistanu pod rządami talibów, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą czy humanitarną, jest bardzo zła.
1: A w jaki sposób Afgańczycy byli traktowani, czy to w Iranie, czy w Pakistanie? Bo wiemy też, że przez lata w wielu przypadkach oni byli po prostu tanią siłą roboczą, co dla tych państw było korzystne. No teraz, tak jak pan mówi, stali się trochę kozłami ofiarnymi, a może w ogóle nie trochę, tylko po prostu.
0: Tak, to znaczy to zależy od kraju, no bo rzeczywiście jeśli chodzi o Pakistan, no to tradycyjnie część Pakistanu tak naprawdę od zawsze była zamieszkana przez Pasztunów i szczególnie właśnie ta część beludżyjska, Beludżystan. Takie miasta jak Kwetta, właśnie stolica Beludżystanu, no były tradycyjnie z pogranicza, więc one były zamieszkane przez tą samą ludność, która w tym momencie rządzi Afganistanem, więc dla Afgańczyków, szczególnie tych biedniejszych z pogranicza, naturalnym, tradycyjnym kierunkiem było po prostu ucieczka na drugą stronę granicy. No tam nie ma też jakby słupków granicznych bardzo często, to po prostu są góry. Więc oni uciekając, bardzo często uciekali, nie wiem, do sąsiedniej wsi czy kilkadziesiąt kilometrów dalej, do jakiejś odległej rodziny. Oczywiście duża część uchodźców, która pochodziła, nie wiem, z Kabulu czy z dalszych części Afganistanu, kiedy uciekała do Pakistanu, już takich krewnych nie miała. Oni też pochodzili z innych grup etnicznych, nieobecnych w Pakistanie. I Pakistan od wielu lat był jednym z top 5 krajów na świecie, które przyjmowały uchodźców. O tym często zapominamy, mówiąc o jakichś kryzysach migracyjnych w Europie. No ale to właśnie Pakistan przyjmował setki tysięcy uchodźców z Afganistanu od lat. No oczywiście sytuacja tych ludzi nie była łatwa, natomiast przez tą bliskość kulturową i mimo wszystko jakieś ułatwienia po prostu w dostępie do rynku pracy. Ci ludzie mieli trudno, ale nie mieli tak źle. Ostatnie lata to zmieniły. W ostatnich latach rzeczywiście Pakistan zaczął wykorzystywać przeciwko wrogiemu reżimowi talibów w Afganistanie fakt, że ci uchodźcy tam są, fakt, że tych uchodźców można odesłać, fakt, że tych uchodźców można w jakiś sposób gnębić. I niestety no, rząd Pakistanu zaczął w ten sposób grać tymi ludźmi. Tak, jeśli chodzi o Iran, ta sytuacja jest troszkę inna. Podobnie jak z Pakistanem, część osób, które pochodzą z Afganistanu, one są Tadżykami, więc to jest, powiedzmy, podobny język. Oni się odnajdywali dość dobrze w Iranie, mogli się po prostu wymieszać z tą ludnością. Trudno ich odróżnić. Takim osobom było łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o na przykład Hazarów, taką mniejszość, która żyje w Afganistanie, jest najbardziej też prześladowana przez sunnicki rząd talibów. No, Hazarom jest troszkę trudniej i są takie konkretne grupy też etniczne, które odnajdują się w Iranie dużo gorzej. Natomiast niestety Irańska Republika Islamska, bo o niej mówimy od lat 80. rządząca Iranem, niestety traktowała Afgańczyków przede wszystkim właśnie jak tanią siłę roboczą i od kilku lat coraz bardziej ogranicza prawa też Afgańczyków, szczególnie po dojściu do władzy talibów, z którym ten szyicki reżim w Iranie i mamy sunnicki reżim w Afganistanie, no te stosunki są bardzo napięte.

0: W związku z czym Iran nie zawsze chciał przyjmować tych uchodźców, raczej traktował też ich jako broń, na przykład, czy jako pewien sposób negocjacji z sąsiednią Turcją, no bo Iran jest naturalnym też szlakiem dla Afgańczyków dalej. Bardzo dużo, setki tysięcy Afgańczyków przeszły przez Iran, czy przejechały przez Iran po to, żeby dotrzeć do Turcji, po to, żeby dotrzeć w konsekwencji do Unii Europejskiej, więc Iran jest troszkę traktowany inaczej. Przez to, że dla wielu Afgańczyków on nie jest krajem docelowym, oni bardzo często zostają tam kilka lat, zarabiają na tą podróż i ruszają dalej do Turcji, no gdzie warunki życia są dużo lepsze i łatwiej zarobić, no albo dalej do Unii Europejskiej.
1: Jak się szacuje, w ciągu ostatnich 3 lat 6 milionów Afgańczyków wyjechało z Iranu czy Pakistanu i trafiło do Afganistanu. Co dalej dzieje się z tymi ludźmi? Czy udzielana im jest jakakolwiek pomoc? Mam tu głównie na myśli pomoc międzynarodową, no bo jak wiemy, sam Afganistan jest w potężnym kryzysie.
0: Tak, to znaczy sankcje, które zostały nałożone przez państwa, no właściwie większość, zdecydowaną większość państw świata, również państwa arabskie na przykład, to one dotykają oczywiście też prostą ludność, tak? No i to jest jakby trudna rzecz do zdecydowania. Czy my mamy grać z talibami w taki sposób, że nie przekazujemy im żadnych pieniędzy? Czy gramy na przykład tak jak Katar, który przez swoją bliskość i też przez to, że zawsze tradycyjnie odgrywa taką rolę negocjatora z talibami, przez Katar płyną te pieniądze, nie tylko arabskie, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Co tydzień jest wysyłany samolot z dużą ilością gotówki, która ma teoretycznie służyć pomocy humanitarnej. Oczywiście ona nie zaspokoi wszystkich potrzeb, no i istnieją obawy, tak jak w przypadku wszystkich innych reżimów świata, że te pieniądze będą wykorzystywane w nie taki sposób, do którego zostały przeznaczone, tak? I to jest dylemat, który my możemy mieć jako, nie wiem, Polska czy państwa Unii Europejskiej, czy powinniśmy wspierać tych ludzi, no bo widzimy, co się z nimi dzieje. A sytuacja uchodźców, szczególnie uchodźców, którzy są odsyłani przez Iran i Pakistan, już nie mówiąc o tej lokalnej ludności, o sytuacji kobiet, jest katastrofalna, bo talibowie nie wpuszczają bardzo często tych osób dalej z powrotem, szczególnie ludzi na przykład, którzy nie są w stanie dowieść, a oczywiście bardzo duża część z nich nie ma jakichś takich dokumentów, nie wiem, aktu urodzenia. Jeśli ktoś nie jest w stanie dowieść, czy wcześniej żył na terenie Afganistanu, czy się urodził na terenie Afganistanu, to ci ludzie są pakowani do obozów przygranicznych i nie mają prawa do pracy. Bardzo często żyją w katastrofalnych warunkach. Nie mówię też już o prawach kobiet, no bo one, wyjeżdżając z Pakistanu czy z Iranu, gdzie oczywiście też sytuacja kobiet, szczególnie w Iranie, nie jest łatwa, no ale jednak mają prawo do edukacji, mają prawo do pracy, mają prawo, nie wiem, do rozwodu i tak dalej, i tak dalej. W Afganistanie w tym momencie są tego pozbawione, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy, nie wiem, 20-letnią kobietą, która z Pakistanu, gdzie studiowała, jest wyrzucana do Afganistanu i trafia do jakiejś dziury, z której nie ma wyjścia, nie ma dostępu do internetu, bo talibowie zakazują smartfonów. To jest piekło.
1: Mówił dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Świat 24.
1: A przed nami kolejny temat. Tegoroczne zjawisko pogodowe El Niño będzie prawdopodobnie najsilniejszym w historii pomiarów. To ostrzeżenie wydane w ostatnich dniach przez Światową Organizację Meteorologiczną. Według niej ze 100% prawdopodobieństwem El Niño potrwa do lutego przyszłego roku. W jaki sposób zmiana temperatury na Pacyfiku wpłynie na pogodę, a przez to także na życie ludzi w wielu miejscach świata? O tym teraz porozmawiamy. Z nami Marcel Weles z Greenpeace Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czym jest El Niño?
3: El Niño, no tak, to mogę długo. El Niño to jest z hiszpańskiego dzieciątko i to jest fenomen meteorologiczny znany nauce od wielu lat, który polega na tym, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia, czyli po hiszpańsku El Niño, w Ameryce Południowej, w równikowej Ameryce Południowej, tu muszę powiedzieć, że jakoś to też prywatnie, osobiście mnie ta kwestia dotyczy, ponieważ po nazwisku i po tacie pochodzę z Ekwadoru. Urodziłem się w Polsce, tata był z Ekwadoru i Ekwador jest jednym z krajów, gdzie El Niño jest najmocniej odczuwane. To jest zjawisko pogodowe, które polega na tym, że właśnie od jesieni do końca zimy, w szczycie w okolicach Bożego Narodzenia, zmieniają się tradycyjny układ temperatur i wiatrów, słabną pasaty, co powoduje, że wzrasta bardzo intensywnie temperatura wody w Pacyfiku. Na wysokości

0: kierownika na wschodni, we wschodnim Pacyfiku, czyli właśnie u wybrzeży Ameryki Południowej, w Ekwadorze, w Peru, w Kolumbii. I wydawałoby się, że to jest mało jak na to, jak to jest daleko na przykład od Europy i jak małe to jest może miejsce na, z naszej perspektywy jak odległe. Ale ten wzrost temperatury we wschodnim Pacyfiku wpływa na, ma konsekwencje takie, że one w zasadzie wpływają na cały glob. I oczywiście no, w Ameryce Południowej i w Azji, w pasie równikowym, w pasie międzyzwrotnikowym, gdzie ta zmiana wiatrów następuje, skutki tych zmian będą najostrzejsze i najtrudniejsze dla ludności, dla przyrody i dla rolnictwa, w ogóle dla świata. Ale my w Polsce, na półkuli północnej, na półkuli południowej, w strefie pozazwrotnikowej, też najprawdopodobniej doświadczymy najcieplejszego roku w historii.
1: Czy to jest zjawisko, które pojawia się regularnie?
0: Tak, to jest właśnie to jest zjawisko, które nauka zna od mniej więcej 100 lat, meteorologia światowa. Jest to rozpoznane, że mniej więcej w cyklu pomiędzy 3 a 7 lat pasaty, zaraz powiem może co to są pasaty, ale pasaty na wschodnim Pacyfiku słabną. I co powoduje, że no, słońce, które nagrzewa powierzchnię Pacyfiku, że te wiatry nie chłodzą powierzchni morza, i co powoduje, że woda się nagrzewa. I teraz trochę wiedzy podstawowej meteorologicznej. Ciepła woda z powierzchni oceanu paruje. Ciepłe powietrze jest w stanie przechować więcej wilgoci, więc ta wilgoć spada w sposób bardziej intensywny, powodując głównie dramatyczne powodzie w Ameryce Południowej. I ponieważ te wiatry słabną, to na drugim końcu tego Oceanu Spokojnego, czyli w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, w Indonezji, w Chinach, w Indiach, ta woda jest chłodniejsza, wilgoć jest mniej i powoduje to dramatyczne susze. I teraz tak, jest to cykl meteorologiczny, który z kolei przeplatany jest cyklem chłodniejszym, raz cieplej, raz zimniej. I najpierw zaobserwowano to zjawisko ocieplania się Pacyfiku w okolicach Bożego Narodzenia, czyli tego El Dzieciątka Jezus, czyli El Niño. Tak, i dla odróżnienia tych cieplejszych okresów od tych chłodniejszych, te chłodniejsze nazwano La Niña.
1: Czyli dziewczynka.
0: Dziewczynka, no tak, no jakby nie mamy, prawda, świąt, nie mamy żadnej świętej dziewczynki, ale te chłodniejsze Boże Narodzenia i chłodniejszy okres zimy na półkuli północnej nazywane są La Niña. Wtedy, kiedy te pasaty wieją silniej, temperatura Pacyfiku, powierzchni Pacyfiku spada i wtedy mamy suszę i pożary w Ameryce Południowej. Tu pamiętamy sprzed 2 lat bardzo silne pożary w Amazonii i z kolei mamy katastrofalne powodzie i dramatyczne właśnie no, bardzo silne monsuny, opady monsunowe w Indiach, w Chinach. Także i El Niño i La Niña przynoszą niebezpieczne zmiany dla mieszkańców pasa międzyzwrotnikowego, ale biorąc pod uwagę zmiany klimatu powodowane przez spalanie paliw kopalnych, to El Niño jest tym zjawiskiem, które jest dużo niebezpieczniejsze dla całego świata.
1: No właśnie, Światowa Organizacja Meteorologiczna przewiduje, prognozuje, że w tym roku to zjawisko najprawdopodobniej będzie najsilniejsze od czasu rozpoczęcia pomiarów. Od czego zależy siła El Niño i jaki tutaj wpływ człowieka, o którym pan już wspomniał?
0: No tak, tu jest niestety prawdopodobnie to, co czeka nas, już się trochę zaczęło w tym roku. Wiemy przecież, że no, to lato na półkuli północnej jest rekordowo ciepłe, ale jest też rekordowo ciepła zima na półkuli południowej, która właśnie się tam kończy. Wiemy, że no, jakby grozi nam, nazwałbym to dubletem, czyli mamy wzrost temperatur powodowany globalnym ociepleniem, powodowany spalaniem paliw kopalnych, i równocześnie rekordowo silne El Niño. Tutaj oczywiście no, nauka nie jest w stanie powiedzieć, czy to rekordowo jednoznacznie, czy to rekordowo silne El Niño jest bezpośrednio związane z, nie można tego udowodnić, bezpośrednio związane z wzrostem globalnych temperatur, ale wykresy globalnych temperatur historyczne, te notowane od początku pomiarów. Bo pamiętajmy, że w meteorologii wiele danych, na przykład to, kiedy mieliśmy do czynienia, mówi się teraz, naukowcy mówią, że to będzie najsilniejsze El Niño w ciągu ostatniego tysiąca lat. bo te dane o temperaturach pobiera się z

0: na przykład ze słojów drzew, pobiera się na przykład ze struktury koralowców, na przykład ze słojów lodowych czy z rdzeni lodowych w lodowcach, więc wiadomo, że na ile jesteśmy w stanie zmierzyć, czyli mniej więcej na 1000 lat do tyłu, to będzie najsilniejsze El Niño. I teraz, jeżeli nałożymy to na inne dane klimatyczne, no to widać zbieżność, że będzie to najsilniejsze El Niño i że mamy najwyższe temperatury już teraz notowane, związane z ocieplaniem klimatu. Więc no tutaj taką praktyczną stroną tego jest już ostrzeżenie wydane przez Światowy Program Żywności Narodów Zjednoczonych, że w przyszłym roku głód może dotknąć dodatkowe 50 milionów ludzi w globalnym południu. Tutaj mówimy oczywiście prawdopodobnie głównie o Indiach, ale no, głód dotyka też regiony subsaharyjskiej Afryki. No, powiedzmy, że w tym pasie możemy mówić o jakimś poważnym zaburzeniu w rolnictwie.
1: Jeszcze do tych konsekwencji gospodarczych, społecznych przejdziemy, ale chciałem zapytać, czy te kolejne El Niño układają się w pewną tendencję? To znaczy, czy kolejne następujące w tym cyklu 2-7 lat, czyli to nie jest, że to zdarza się co roku, te siły tkwiące w El Niño są coraz większe? To jest taka wznosząca linia prosta?
0: Wykresy nie pozostawiają złudzeń. To jest trochę tak, że jak bardzo denialiści klimatyczni, jak bardzo te ośrodki sterujące dezinformacją, też jakby dezinformacją klimatyczną, nie zaklinały rzeczywistości, to po prostu wykresy historyczne pomiaru temperatur powierzchni, temperatury powierzchni morza, Pacyfiku, wykresu temperatur, średnich temperatur rocznych, to one nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, że że kolejne El Niño, ilość tych fenomenów, one są coraz intensywniejsze i tutaj oczywiście pierwszym takim El Niño, które zostało rozpoznane jako zjawisko globalne, było El Niño już z XIX wieku 1876-77 roku. Tegoroczne będzie już silniejsze, ale kolejne dwa najsilniejsze El Niño już notowane historycznie były w ostatnich latach. Pierwsze takie bardzo silne El Niño wystąpiło w 1997 roku, a kolejne rekordowe w 2015 roku. No i teraz mamy przed nami na pewno już pobijające rekordy El Niño z przełomu roku 26 i 27. Więc te wykresy pokazują, że temperatury po prostu Pacyfiku w ramach El Niño z każdym rokiem stają się wyższe.
1: No właśnie, mówimy o ekstremalnych zjawiskach i to jest tak, że w jednym kraju El Niño może oznaczać błyskawiczne powodzie, a gdzieś kilkaset kilometrów dalej możemy mieć do czynienia z dramatyczną suszą?
0: Nawet wiele tysięcy kilometrów dalej, tak. To jest, oczywiście tutaj wspomniałem o moim takim osobistym tutaj wątku, że tata pochodzi z Ekwadoru i ja na przykład wiem od rodziny, też jakby utrzymujemy ciągle kontakt, że lata El Niño to są na przykład właśnie te lata rekordowych opadów, kiedy dochodzi tam do osunięć gór, kiedy niszczona jest infrastruktura drogowa, kiedy niszczone są pola uprawne. To są dramatyczne zawsze wydarzenia, o których oczywiście my w Europie mało i rzadko słyszymy, ale żeby nie sięgać daleko, oczywiście trudno jest powiedzieć jednoznacznie, jak to wpłynie na pogodę, jak na przykład jak to wpłynie na zimę tegoroczną w Europie, bo no, na to się oczywiście nakładają inne czynniki klimatyczne, ale brytyjskie Ministerstwo Żywności, Środowiska i Wsi już wydało w ubiegłym tygodniu takie ostrzeżenie, że w związku z tym, że ta zima północne wybrzeże Atlantyku, czyli blisko nas, może być rekordowo ciepła i wietrzna, i deszczowa. Brytyjczykom zaleca się zgromadzenie na zimę zapasu żywności i baterii, ponieważ może dojść z powodu bardzo silnych wiatrów i ulewnych deszczy, może dojść do przerwania energii. I zwłaszcza osoby zamieszkujące tereny odległe wiejskie mogą przez kilka dni być pozbawione dostaw żywności, dostaw elektryczności. Więc to pokazuje, i to jest bezpośrednie ostrzeżenie związane z tym wzrostem temperatur na Pacyfiku. I teraz meteorolodzy, klimatolodzy ostrzegają, że tegoroczna zima raczej przyszły rok na pewno będzie najcieplejszym rokiem w historii. Natomiast tegoroczna zima, czy na naszej półkuli będzie cieplejsza, czy nie, to jest związane jeszcze z jednym czynnikiem. Otóż z tak zwanym, tu myślę, że słuchacze mogą to kojarzyć, z tak zwanym wirem polarnym. Wir polarny, tak jak passaty w strefie międzyzwrotnikowej, jest stałym pewnym zjawiskiem meteorologicznym i powoduje, że

0: na biegunach wiatry wirują właśnie wokół biegunów i trzymują tam bardzo niskie temperatury zimą. I teraz to, co się działo w tym roku w Europie, w Polsce, w Europie Wschodniej i Centralnej, ale też w Ameryce, było przerwaniem tego wira polarnego. Że te bardzo zimne jęzory powietrza polarnego spływały głęboko. To był ten śnieg w Atenach, to były te mrozy w Teksasie. To jest tylko, że właśnie więc możemy się też z tym liczyć w tym roku. Niestety nie ma tutaj jasnej odpowiedzi, czy El Niño po prostu przyniesie nam deszczową oby. Ale ciepłą zimę, czy raczej może spowodować zakłócenia tego wiru polarnego, bo to są zjawiska, które ze sobą korespondują. I jeżeli to El Niño zaburzy wir polarny, spowoduje na przykład rekordową wysokie temperatury w Arktyce, to równocześnie te jęzory lodowatego powietrza mogą spływać do nas czy do Ameryki Północnej. I tu znowu denialiści klimatyczni będą mieli pożywkę, że powiedzą, no proszę, jest u nas mróz, więc jakie El Niño? Niestety no, łatwo jest wysnuwać takie uproszczone, populistyczne wnioski, ale no, nauka niestety jest bezlitosna.
1: No właśnie, nawet słuchając jednego z klimatologów, spotkałem się z taką opinią, że faktycznie w naszym kraju może to wyglądać w ten sposób i taki może być skutek El Niño, że z jednej strony będziemy mieli ciepłą jesień i zimę, no ale z drugiej strony na początku roku mogą zdarzyć się takie momenty, kiedy kilka dni będzie z temperaturą grubo poniżej zera. To tak zdecydowanie. Powiedzieliśmy o tych wszystkich skutkach El Niño. Pamiętamy chociażby, że Indie zakazały eksportu ryżu w obawie, że właśnie ryżu zabraknie dla samych Indusów. W czwartek władze Kanału Panamskiego ogłosiły, że będą musiały zmniejszyć o 10% transfer przez Kanał Panamski. Indonezja walczy z pożarami. Czy świat wystarczająco dużo robi, aby przygotować się na takie zjawiska, uporać się z nimi? Czy tutaj każdy jest sam i każdy kraj musi radzić sobie sam i liczyć na siebie, a takiej globalnej odpowiedzi nie ma?
0: No właśnie, to jest jakby to myślę, że to są dwie rzeczy. Jedną kwestią jest, pamiętajmy o przyczynach tego wzrostu temperatur, że świat współcześnie, świat ma zasoby i techniczne możliwości szybkiego odejścia od paliw kopalnych. Jeżeli to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, bardzo wiele środków na świecie jest wydawanych na to, żeby blokować transformację energetyczną, żeby rozsiewać dezinformację klimatyczną, żeby straszyć ludzi nie tym, co trzeba, tylko jakby wskazywać innych, jakby prawda, wskazywać inne problemy. Natomiast to, co pan pyta, to jest ta adaptacja do zmian klimatycznych i do tegorocznego, do tego El Niño.
1: Tutaj musimy, niestety, przepraszam, postawić kropkę. Będziemy wracali do tego tematu także w audycjach Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcel Weles z Greenpeace Polska był naszym gościem. Marcin Pośpiech, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelita.

0: Jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
4: Pamiętamy.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Armia bada podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nieznany obiekt mógł wlecieć od strony Białorusi. W Niemczech trwają ważne lokalne wybory. Na czele sondaży skrajna prawica. Połączymy się z naszym korespondentem. Roman Rzet w prokuraturze krajowej. Śledczy przesłuchują go w sprawie afery Zonda Krypto. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. W akcji jest wojskowy śmigłowiec. Do Polski mógł wlecieć niezidentyfikowany obiekt od strony Białorusi. Taką informację przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko przekazało jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Dowództwo zapowiedziało też, że dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu weryfikacji oraz potwierdzeniu wszystkich szczegółów zdarzenia. Do Kijowa przyjechali dziś amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa. Do ukraińskiej stolicy Jared Kushner i Steve Witkoff dotarli pociągiem z Rzeszowa. Wołodymyr Zełenski potwierdził tymczasem, że Rosjanie nie pozwolili Amerykanom polecieć do Kijowa samolotem. W rozmowach ukraińsko-amerykańskich w Kijowie mają uczestniczyć też, według na razie nieoficjalnych informacji, doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. A my w informacjach przenosimy się teraz właśnie do Niemiec. Jeszcze do 18:00 trwa głosowanie w Saksonii-Anhalt. Na czele sondaży w wyborach do lokalnego parlamentu jest skrajnie prawicowa AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Głosowaniu przygląda się cała Europa. A my łączymy się teraz z naszym korespondentem Adamem Górczewskim. Witaj, Adamie.
2: Dzień dobry.
1: Jakie nastroje panują w Saksonii-Anhalt?
2: Bardzo mieszane, dlatego że 40 do 43% tyle dają sondaże AfD. To jest za mało, żeby rządzić samodzielnie. Zwolennicy tej partii bardzo chcą, żeby zdobyć jeszcze więcej głosów i zdobyć kolejnych zwolenników, żeby ta partia wygrała. Przeciwnicy oczywiście dążą do czegoś zupełnie innego, o czym świadczą głosy z dwóch różnych końców sceny politycznej. Coś się musi zmienić, bo dalej tak być nie może. Chodzi o to, żeby powstrzymać kanclerza Friedricha Merza i jego ludzi tutaj przed ścinaniem wydatków socjalnych, ale też nie możemy dopuścić partii faszystowskiej.
1: Adamie, głosowanie jeszcze chwilę potrwa. Powiedz proszę, czy służby są gotowe na różne scenariusze po jego zakończeniu?
2: Tak, dlatego że tutaj może dojść do różnych scen. Rzeczywiście te skrajne lewicowe i prawicowe grupy szykują się do tego, że być może dojdzie do starcia między nimi. Jeśli AfD wygra, ale nie zdobędzie wystarczającej liczby głosów, żeby rządzić samodzielnie, możliwy jest tak zwany wariant kapitolski, czyli próba przejęcia władzy w lokalnym parlamencie i na to policja też jest gotowa. Ściągnęła posiłki z całego kraju, żeby dzisiaj wieczorem było w Magdeburgu przede wszystkim bezpiecznie.
1: Adam Górczewski, nasz niemiecki korespondent, śledzi wybory w Saksonii-Anhalt. Dziękujemy za te relacje. W prokuraturze krajowej w Katowicach trwa przesłuchanie Romana Rzet. To kolejna osoba zatrzymana w sprawie afery Zonda Krypto. Był on bliskim współpracownikiem zaginionego Sylwestra Suszka. Jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj. Służby zabezpieczyły też wartościowe przedmioty oraz ważne dokumenty.

0: dokumenty. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział też, że w sprawie możliwe są kolejne zatrzymania. Wybuch wulkanu w Indonezji sparaliżował ruch lotniczy. Wstrzymano pracę 6 lotnisk, w tym głównego portu w stolicy kraju, Dżakarcie. Tam odwołanych zostało około 300 rejsów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Na lotnisku w Dżakarcie z powodu wybuchu wulkanu utknęło kilka tysięcy pasażerów. Narodowi przewoźnicy z Singapuru i Malezji odwołali rejsy do stolicy Indonezji do końca dnia. Wulkan Anak Krakatau, położony mniej więcej w połowie drogi między Jawą a Sumatrą, uaktywnił się już w piątek. Ministerstwo Transportu Indonezji poinformowało, że dziś na lotniskach wykryto pył wulkaniczny. Słup wulkanicznych pyłów od strony Jawy rozciąga się na wysokość 6 km, a od strony Sumatry na 15. Władze Indonezji poinformowały, że jeśli sytuacja nie poprawi się, uruchomione zostaną procedury mające na celu sztuczne wywołanie opadów deszczu. Część samolotów, która była już w powietrzu, została przekierowana do mniejszych portów lotniczych Jawy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Polowa msza święta, uroczystości pod ruinami schronu i piknik historyczny. Na Stręgowej Górze trwają uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Wizną. We wrześniu 1939 roku polskie oddziały pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa stawiły tu czoła wielokrotnie większym siłom niemieckim.
2: Był rok, że polski żołnierz walczył o swój honor, ojczyznę.
3: Dziś oddajemy hołd naszym obrońcom.
4: Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 Dariusz Szymanowski.
3: W dniach 7 do 10 września 1939 roku na tym odcinku żołnierze kapitana Raginisa bronili się przed nawałą niemiecką, przed oddziałami 19 Korpusu Guderiana. Przez 3 dni skutecznie powstrzymując te nawały.
5: No ja przyjechałem w sumie z Podkarpacia aż tutaj, także pierwszy raz jestem i podziwiam te miejsce. Także warto przekazać pokolenie młode nawet.
6: Trzeba przypominać, mało się o tym mówi.
7: Warto właśnie to pielęgnować.
6: I takie polskie Termopile tutaj są.
0: Po uroczystościach będzie można zobaczyć rekonstrukcję walk, do których doszło na Stręgowej Górze.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jesienna aura przyszła do Polski na termometrach średnio dziś od 16 do 20 stopni. Przelotnie pada miejscami na północy oraz na północnym wschodzie. Do tego sporo chmur, chociaż możliwe są dziś jeszcze rozpogodzenia.
9: Jest godzina 14:06. Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
9: Przed nami kolejny odcinek z cyklu Piękne Nieznane, w którym jeszcze raz zaprosimy Państwa do Chorwacji. Nasza dziennikarka Małgorzata Telmińska, rozkochana w tym kraju, udowodni nam, że ten piękny nadmorski kraj jest także świetną opcją na krótszy pobyt, nie tylko na taki urlop wakacyjny, ale też na tak zwany popularny city break, czyli wypad weekendowy. Tym razem dowiemy się, co to są sztrukli, skąd się wziął krawat i co robi się na szpicy, będąc w Zagrzebiu.
8: Powtórka programu. Piękne nieznane.
10: No to lecimy, bo latem w drogę. Dla ponad miliona Polaków prowadzi ona wprost nad chorwacki Adriatyk. Kryształowo czysty, ciepły, kuszący urokiem Istrii czy powalający urodą Dalmacji. Według danych chorwackiej wspólnoty turystycznej jesteśmy tuż za podium. Po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach z nacji odwiedzających Chorwację.
11: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard flight 111-7560 to Zagreb. Before we depart, we like to show
10: samolotem, samochodem, pociągiem, wszystko jedno. Chcę namówić do odwiedzenia Chorwacji nie tylko nadmorskiej. Zabieram w głąb lądu, gdzie historia żyje, w murach zamków, na wsi czy zabytkowych centrach miast. Dziś odwiedzimy Veliki Tabor, Kumrovec i Zagrzeb, które pokazują zupełnie inne oblicza Chorwacji.
11: Ladies and gentlemen, we are approaching Zagreb Airport. It's currently 28 degrees Celsius in Croatia.
10: Zaczynamy od stolicy w rytmie piosenki Zagreb Tezowe zespołu Prlja Vokazalište.

0: ispunjeni aktivnostima.
1: Dlaczego warto odwiedzić Zagrzeb? Warto, bo tu jest mnóstwo atrakcji, kawiarni, restauracji, muzeów, wydarzeń, także sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a odległości nie są wielkie.
0: I myślę, że naprawdę kilka bardzo lepszych i spełnionych dni może prowadzić w Zagrzebie.
1: Cieszę się, że mogę Państwa oprowadzić po Zagrzebiu razem ze Stefanią Stelko, dziennikarką chorwackiej telewizji. Zaczynamy, a jakże, na placu Bana Jelačića.
2: Reci nešto o ovom mjestu gdje se nalazimo.
0: Nalazimo se na trgu Bana Jelačića, to je glavni zagrebački trg, centar grada. I zapravo jako važno mjesto i za lokalno stanovništvo. Tu je često mjesto gdje se nalazimo sa prijateljima, s kolegama.
1: Powiedz więcej o miejscu, w którym jesteśmy. To plac Bana Jelačića, główny w Zagrzebiu. Samo centrum, takie ważne miejsce. Także jako miejsce spotkań. Umawiamy się albo pod pomnikiem Bana, albo pod zegarem nieopodal.
0: Doćici dobrodošlice. Znaczy, kada netko z Hrvatske.
1: Tu jest dobra komunikacja, tramwaje, mnóstwo się tutaj dzieje. Urządzane są kiermasze, koncerty, na przykład z okazji Nowego Roku. No i tu odbywają się huczne powitania, choćby zwycięskich drużyn sportowych. W 2018, kiedy nasza reprezentacja wróciła ze srebrem z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, przyszło tu witać naszych sportowców prawie 500 000 osób. Witamy wracających z Igrzysk Olimpijskich czy Eurowizji. Zagrzeb to miasto, które nie narzuca tempa, zachęca do spacerów, zatrzymania się przy filiżance kawy i odkrywania historii krok po kroku. Koniecznie pod krawatem, bo sklepiki z jedwabnymi krawatami nie są przypadkowe.
2: Krawata, hrwa, to zvuči, nie znam, slično.
0: Naime, u 17. stoljeću postoje jedan odred hrvatske vojske.
1: Krawat, Chorwat, brzmi podobnie. Tak, w XVII stuleciu chorwaccy żołnierze nosili takie wiązania przy koszulach. Zobaczyli to Francuzi, którzy zawsze mieli oko do mody i spodobało im się to. No i ten rodzaj odzieży nazwano krawat od Chorwata.
0: To jest powieść, krawaty się sada nosę posłuda, a my ją smatramy jednym od naszych symbolów.
1: W Zagrzebiu można poczuć codzienne życie Chorwacji z dala od nadmorskich kurortów, ale blisko jej kultury, tradycji i smaków. To także miasto kultury wysokiej, która przestaje być dostępna tylko dla elit, ale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zwykłych ludzi. Mogą się stać melomanami podczas plenerowych koncertów.
2: Dalej jest to kulturnok, z bok czego jest Zagreb poznat.
0: Jedna od najlepszych manifestacji kulturnych u Zagrebu jest Zagreb Classics Festival.
1: Jednym z najwspanialszych wydarzeń kulturalnych jest Zagreb Classic Festival. Rozpoczyna się na początku lata, w czerwcu. To wyjątkowe wydarzenie. Na placu Króla Tomislava, gdzie znajduje się piękny park z fontanną, występują i grają orkiestry symfoniczne. Znakomite. Z różnych krajów, ale i z Chorwacji. Ludzie przynoszą koce, jest taka piknikowa, swobodna atmosfera.
0: Jako opuszczona atmosfera, słyszę tą głos, bo to jest naprawdę jako jeden jedynstwen dogadzaj.
1: To miasto, które najlepiej poznaje się niespiesznie, zwracając uwagę na detale, takie jak choćby słynny dach.
2: Relief poznat krow.
0: Tak, to jest krow cerkwy Świętego Marka. Tak, cerkwa powstała w długo od średniego wieku.
1: To najbardziej znany dach. Tak, kościół Świętego Marka. Świątynia była tutaj jeszcze w średniowieczu. Po trzęsieniu ziemi w 1880 roku dach odnowiono, układając kolorowy herb Zagrzebia i regionów Chorwacji. Wąskie uliczki górnego miasta, eleganckie kamienice i liczne kawiarnie tworzą atmosferę przypominające dawne miasta Europy Środkowej. Jednak prawdziwe życie stolicy obserwować można w sobotę podczas tak zwanej szpicy. Każdą sobotę centrum Zagrzebia zamienia się w ogromny salon pod gołym niebem. Mieszkańcy wychodzą na spacer, spotykają się ze znajomymi i zajmują miejsca w kawiarnianych ogródkach. Szpica to nie tylko okazja do rozmów przy kawie, ale także swoisty pokaz stylu życia i mody. Dla wielu mieszkańców jest to jeden z najważniejszych elementów weekendowej tradycji.
2: Gdje se nalazimo?
0: Nalazimo se na Cvjetnom trgu, isto u samom središtu Zagreba, nije daleko od glavnog trga, ali to je mjesto na koje...
1: Gdje jesteśmy? To plac kwiatowy. Przychodzisz tu, jeśli chcesz być zauważonym. Jest taki zwyczaj, szpica. Przychodzisz, pijesz kawę, jesteś w najlepszych ciuchach. To popularne miejsce.
0: Tak, to jest to bardzo popularne miejsce.

0: Jest to miejsce, gdzie jesteś na widoku. Chcesz być zauważonym. Bądź na szpicy. Chorwaci i Chorwatki zawsze dbali o dobre, modne ubrania. To symbol. Idziesz na szpicę, czyli tam, gdzie będą cię oglądać i podziwiać. Idziesz dobrze ubrany, mogą ci nawet zrobić zdjęcie.
1: Szpica i picie kawy? Jasne, ale częścią zagrzebskiej tradycji są też sztrukli. Jedno z najbardziej znanych dań regionu.
2: Od czego są sztrukli?
3: Sztrukli są tiesto, które się rozłucza, one się napłyni świeżym syrem.
1: Z czego robi się sztrukli? To rozwałkowane ciasto, napełnione świeżym serem, zlepione, może być ugotowane, zapieczone. To przysmak i tradycja. Każda gospodyni ma swój przepis i każda mówi, że jej jest najlepszy. Delikatne ciasto wypełnione serem jest pyszne. Jego smak od pokoleń towarzyszy mieszkańcom Chorwacji. Dla turystów to obowiązkowy punkt kulinarnej podróży po Zagrzebiu. Jeśli chce się poczuć prawdziwy rytm Zagrzebia, warto odwiedzić Targ Dolac. Położony tuż obok głównego placu miasta, jest miejscem codziennych spotkań mieszkańców i symbolem lokalnej tradycji.
4: Po prostu domaczy mandarinę, tak?
5: Trzeba lepiej być, tak?
2: Już ci pytać o Dolac. I Dolac jest symbol Zagreba. Od czego je poznać?
5: Da, Dolac jest stvarno srce grada. Isto tako privlači i lokalce, ali i sve veći broj turista.
1: Dolac to serce miasta. Przychodzą tu i mieszkańcy, i turyści. Tu kupuje się świeże owoce i warzywa, ser, z którego robi się sztrukli.
5: Rybczani zapravo svakodnevno dobivaju svježu rybu.
1: Tu można też kupić świeże ryby, a przecież Zagrzeb nie znajduje się nad morzem. Są też przysmaki z dalmatyńskiego wybrzeża, różne pamiątki, a także miód czy oliwa. Dolac bywa nazywany brzuchem Zagrzebia, bo to właśnie tutaj trafiają produkty z okolicznych gospodarstw. Już od wczesnego ranka targ tętni życiem, a między straganami można usłyszeć lokalny dialekt. To świetne miejsce, by spróbować smaków charakterystycznych dla różnych regionów Chorwacji.
4: Co jest owo?
6: To jest mlewena smokwa, a nie znacie. Mlewena smokwa sa bademo. Super, delicja dalmatyńska.
1: To jest taka masa ze zmielonych fig, takie delicje, dalmatyński przysmak, specjał. Może być z orzechami, z chlebem świętojańskim. Targowisko Dolac pokazuje, że Zagrzeb to nie tylko zabytki i kawiarnie, ale także żywa tradycja i codzienność jego mieszkańców.
4: Hvala lijepo.
6: Evo, jesmo li, jesmo nekako riješili.
4: Hvala. Hvala vama.
6: Hvala lijepo.
1: Stąd już niedaleko do tajemniczego miejsca, które zwłaszcza w upalne lato jest niezwykłym odkryciem. Będąc w Zagrzebiu, proszę nie pominąć tunelu Gricz. To tunel dla pieszych pod zabytkową dzielnicą.
4: Ja już moram pytać. Myśmy o tunelu.
5: Tak, to jest tunel Gricz, zato što se na ime to brdo, na którym się nalazi taj jeden z najstarych dzieł Zagreba.
1: Jesteśmy w tunelu. Tunel nazywa się Gricz od nazwy wzgórza, pod którym go zbudowano. Został wybudowany podczas II wojny światowej i służył jako schron. Tak samo zresztą był wykorzystywany podczas wojny w latach 90. Potem przez kilka lat był całkowicie zamknięty, ale otwarto go. Jest super i latem, i zimą. Traktowany jest po pierwsze jako skrót komunikacyjny, ale latem podczas upałów jest tu chłodno i przyjemnie. Można jakoś przetrwać taką właśnie gorącą pogodę. Zimą, gdy pada deszcz, jest tu sucho i ciepło. Kilka razy do roku organizowane są tu wystawy. Najpiękniejsze podczas Festiwalu Światła. To znakomity festiwal, który co roku organizowany jest w całym Zagrzebiu. Chłodno, tajemniczo tego miejsca nie można ominąć, podobnie jak pobliskiego Muzeum Zerwanych Więzi, kolejnej atrakcji chorwackiej stolicy.
4: Myśmy blizu Muzeum Prekinutych Węzy, od czego jest poznat?
5: Pa, poznat je zapravo zato što je to jedini takav muzej u svijetu. Zapravo još neko vrijeme nitko u svijetu ni ne smije svoje.
0: Jesteśmy blisko Muzeum Zerwanych Więzi. Z czego słynie? To jedyne takie muzeum na świecie. Nikt jeszcze nie otworzył podobnego. Słynie z niego właśnie Zagrzeb.

Nagrodzono je tuż po otwarciu za największą innowacyjność w Europie. Jego historia powstania jest bardzo ciekawa, bo była sobie para, Drażyn i Olinka, w związku. Oboje byli artystami. Ich związek się zakończył, ale zostali w dobrych relacjach. Po jakimś czasie Drażyn zwrócił się do swojej byłej partnerki z pytaniem, co zrobić z rzeczami, które kupili będąc razem, z prezentami, które sobie robili. Zaproponował, żeby zrobić z tego wystawę. I tak się stało. Wystawa objechała świat. No i tak się złożyło, że w miejscach, gdzie się pojawiała, zwiedzający przynosili różne własne rzeczy, przedmioty związane z zakończonymi związkami. Tak zgromadzono olbrzymią kolekcję. Powstała ekspozycja prezentująca przedmioty z towarzyszącymi opisami, czasami smutnymi, ale czasami dziwnymi albo śmiesznymi. W obecnym kształcie wystawa pokazuje przeżycia osób z różnych zakątków świata, dotyczące intymnych przeżyć związanych z zerwanymi więziami i bliskością. Połączenie historii, miejskiej energii, kawiarnianej kultury i lokalnych smaków sprawia, że Zagrzeb jest miejscem wyjątkowym. Miastem, które warto nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim poczuć.

0: Z Zagrzebia wyruszamy do Zagorja, regionu słynącego z łagodnych wzniesień, winnic i urokliwych widoków oraz agroturystyki. Nie omińmy zamku Veliki Tabor, który urzeka bajkowym wyglądem. To jeden z najlepiej zachowanych zamków w Chorwacji. Charakterystyczna sylwetka od wieków góruje nad okolicą, przypominając o czasach rycerzy, możnych rodów i pachnącej prochem historii. Opowiada nam o tym Anna, przewodniczka.
1: Wielki Tabor zaczął grać w środku 15 stulecia.
0: Zamek Wielki Tabor powstał w XV wieku. Wtedy wybudowano pierwszą wieżę. Budowlę zaczęto wznosić dla Fryderyka II Celskiego. Był to ród pochodzący ze słowiańskiego Celje, ale mieli też posiadłości tutaj w Zagorju. Rozpoczęli budowę i zamek rozrastał się, zyskując choćby charakterystyczne mury, krużganki z wieżami. W XVI wieku rozbudowa jest kontynuowana. To czas ekspansji Turków w Europie. Nie doszli aż do Wielkiego Taboru, ale stanowili zagrożenie. Stąd dalsza rozbudowa. Kolejne wieże, mury obronne, zabudowania służące gospodarstwu i codziennemu funkcjonowaniu.
1: W XVI stuleciu, początku XVI stulecia, dochodzi do przemiany własnika Wielkiego Tabora.
0: W XVI wieku doszło do zmiany właściciela. Wielki Tabor przeszedł w ręce rodziny Radkajów, którzy pochodzili z Węgier. Powiększali swój majątek, część ziemi posiadłości kupili, część dostali jako prezent za zasługi wojenne.
1: Wojne zasługi. Uprawo tako su doszli u posjet Wielkog Tabora 1502. Su, znaczy, preuzeli Wielki Tabor.
0: Gdy Turcy przestali być zagrożeniem, zaczęto odchodzić od obronnego charakteru budowli. Stawały się po prostu budowlami o charakterze mieszkalnym, rezydencjami. Wkroczył styl barokowy. W części wystroju zachowano taki charakter. Niestety nie mamy już zachowanych oryginalnych mebli. Dlaczego? W XIX i XX wieku często zmieniali się właściciele. Nie było odpowiedniej opieki i troski. Elementy wyposażenia były stąd zabierane. Niestety nie mamy więc wyposażenia oryginalnego. O tym, co się tu znajdowało, wiemy tylko z dokumentów pisanych.
1: Ono, co znamy o żywotu z Wielkiego Tabora, znamy ili z pismenich jakichś dokumentów i normalno z archeologicznych istrażywań.
0: Wielki Tabor słynie nie tylko z historii, ale także z legend. Najbardziej znana opowiada o Weronice z Desinicia.
2: Już jeden podkoje, była Weronika.
1: Znaczy, Weronika była plemkinią niżek stależa i z Desinicia. Znaczy, miasta.
0: Kim była Weronika? Weronika była dziewczyną z ludu, nisko urodzoną, chłopką z tutejszej wsi. Legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie. Opowieść, która żyła w przekazach ustnych, głosi, że zakochała się w arystokracie, młodym Fryderyku Celskim, synu właściciela zamku Wielki Tabor. Legenda głosi, że Fryderyk wracał z polowania, zobaczył ją w okolicach zamku. Była prostą wieśniaczką o dużo niższym statusie, bardzo ubogą. Zgodnie z przekazem zakochali się.
1: Ale to jest problem. Jako pierwsze, Weronika była siromaszna, to nie, to jest jako smetalo Hermanu. I ko drugo, Fryderyk je već imao ženu.
0: Powstał problem. Ojciec Fryderyka, Herman, nie mógł zaakceptować ubogiej.

0: i wybranki syna. No i jeszcze jedno. Fryderyk miał już żonę, Elżbietę Frankopan z bogatej rodziny. Rodzina obawiała się, że zakochany mężczyzna porzuci zamożną dla ubogiej wieśniaczki, bo jego małżeństwo nie było szczęśliwe i udane. Powstał pomysł, by pogodzić małżeństwo. Zostali zaproszeni do zamku w Krapinie. Herman miał nadzieję, że syn zapomni o Weronice. Tak się jednak nie stało, a Elżbieta pewnego dnia została znaleziona w łóżku martwa, zamordowana. Podejrzenia padły na Fryderyka. Sytuację pogorszył fakt, że zaręczył się szybko z Weroniką.
1: Ubił Elżbietę. Jeszcze wszystko gorzej wyglądało, nakon co się Fryderyk i Weronika wieńczyli.
0: Miłość do kobiety niższego stanu nie została zaakceptowana przez rodzinę wybranka, a według podań uwięziono oboje. Weronikę oskarżono o czary i zamordowano. Do dziś mówi się, że jej duch pojawia się wśród starych kamieni Wielkiego Taboru. Zamek jest jednym z najcenniejszych zabytków Chorwacji i ważnym ośrodkiem kultury. Organizowane są tu wystawy, koncerty i wydarzenia przyciągające turystów z całego świata. Wielki Tabor to miejsce, które zdecydowanie warto.

0: Kilkadziesiąt kilometrów dalej znajduje się Kumrovec, niewielka miejscowość, która zachowała wygląd tradycyjnej chorwackiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Skansen Staro Selo pozwala przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców tego regionu przed ponad 100 laty. A opowiada o tym Goran, który oprowadza po skansenie.
1: Jak wygląda typiczna zagorska kucia?
2: Pa, dzielimy kucie na dwie wrste, hiże mazankę i hiże zidankę. Hiże mazankę są...
0: Jak wyglądał typowy wiejski dom w Zagorju?
3: Dzielimy je na dwa rodzaje. Mazankę zbudowane są z drewna, bali lub desek. Zidankę wykorzystano tu kamień obciosany. Proszę też zwrócić uwagę, że w naszym skansenie mamy budowle łączące oba te style. Parter jest kamienny, piętro drewniane.
2: Kamena lomlęca, a górni od tych drewnianych plańki.
0: Spacerując wśród tradycyjnych domów krytych słomą, gątem, dachówką, warsztatów rzemieślniczych i zabudowań gospodarskich, można zobaczyć, jak wyglądało życie mieszkańców chorwackiej wsi.
2: Zaczęła postać żywota młodego bracznego para.
3: Tu widać, jak wyglądało życie młodego małżeństwa. Po ślubie mieszkali w izbie na piętrze w domu rodziców. Pracowali w gospodarstwie, ale żyli w jednym domu, blisko siebie. Młodzi pomagali w polu, w ogrodzie. Gdy zebrali wystarczająco dużo pieniędzy, mogli pomyśleć o budowie własnego domu, najczęściej niedaleko. Te izby nazywano komorami.
2: Kuczyce, tako żyjowe sobice, się nazywają komorice.
4: Koło polską. Znasz? Da, u selu.
0: Jak u nas po polsku. Też były komory, tak mówiono na wsi.
3: Komory to takie izby, gdzie tylko spano.
0: Choć Kumrovec liczy zaledwie kilkuset mieszkańców, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w północno-zachodniej Chorwacji. To właśnie tutaj w 1892 roku urodził się Josip Broz, pseudonim Tito, przywódca Jugosławii. Można tu zobaczyć Izbę Pamięci.
2: Josip Broz je posjećivao swoju rodnu kuću, s obzirom da je ona 53. i 54. bila preuređena u stalni muzejski postav.
3: Josip Broz odwiedził to miejsce z uwagi na to, że w latach 50. dom został odkupiony od dalszej rodziny. Dom podzielono na dwie ekspozycje. Z jednej strony mamy rekonstrukcję typowego wiejskiego domu, z lewej strony zaś coś w rodzaju Izby Pamięci. Mamy tu zdjęcia i niektóre prezenty, które dostawał od odwiedzających go polityków i zagranicznych delegacji. Sam Tito już jako przywódca Jugosławii był tu ze 20 razy. Kochał to miejsce i lubił zaglądać w rodzinne strony. Gdy tu przyjeżdżał, zawsze witało go mnóstwo osób. Wszystkim było miło, że odwiedza to miejsce.
0: Ciekawe, że Kumrovec jest wciąż odwiedzany właśnie z uwagi na pamięć o Ticie. I przez młodych, którzy nie pamiętają Jugosławii, i przez starszych, dla których ta pamięć jest i żywa, i ważna. Kumrovec to nie

tylko historia polityczna i etnografia, to także spokojna atmosfera, zielone wzgórza i krajobrazy charakterystyczne dla regionu Zagoria. Zmęczeni? W okolicy odpocząć można w kompleksie basenów termalnych Tuchelskie Teplice, a przenocować w sielskim Wuglesbregu. I mam nadzieję, że udało mi się namówić Państwa, by w drodze nad Adriatyk nie pędzić przed siebie, omijając te ciekawe miejsca. Piękne, ale wciąż mniej znane, o czym opowiedziała Państwu Małgorzata Telmińska.

0: piękne, nieznane.
1: Powtórka programu. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Jest godzina 14:32.
1: Stan dnia.
3: Kolejne zatrzymania, przeszukania i polityczna burza wokół giełdy Zonda Krypto. Wczoraj funkcjonariusze ujęli na Śląsku Romana Rzet, wieloletniego wspólnika zaginionego twórcy giełdy Sylwestra Suszka. Tymczasem po piątkowym wystąpieniu premiera Donalda Tuska w Sejmie i utrzymaniu prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach trwa zażarty spór o powiązania świata polityki z rynkiem kryptowalut. W sprawie przygląda się nasz reporter Piotr Durysk, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Piotrze.
4: Dzień dobry.
3: Co nowego wiemy o ostatnich zatrzymaniach i jak te polityczne oskarżenia wpływają na bieg śledztwa?
4: Ostatnie zatrzymanie to Roman Rzet, były wspólnik twórcy giełdy Sylwestra Suszka. Do zatrzymania doszło na terenie województwa śląskiego w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli wartościowe przedmioty oraz dokumentację spółki. Rzet już wcześniej był oskarżany o kierowanie grupą przestępczą i pranie milionów złotych przez rachunki giełdy BitBay. To jednak wydarzenia z piątkowego posiedzenia Sejmu wywołały głębszy wstrząs polityczny, bo przed głosowaniem nad prezydenckim wetem do ustawy o rynku kryptoaktywów na mównicę wszedł premier Donald Tusk. Szef rządu cytował protokoły zeznań obecnego szefa giełdy Przemysława Krala, który współpracuje z prokuraturą i ubiega się o status małego świadka koronnego. Według tych zeznań ludzie związani

0: związani z giełdą mieli szukać bezkarności u byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
1: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
0: Mimo wystąpienia premiera, Sejmowi nie udało się po raz kolejny odrzucić prezydenckiego weta, a spór o to, kto i dlaczego blokował regulację rynku kryptowalut, rozgorzał z nową siłą. Koalicja rządząca przekonuje, że śledztwo dotyka niebezpiecznego styku zorganizowanej przestępczości i polityki. Europoseł PSL Krzysztof Hetman wskazuje na determinację śledczych.
2: Na pewno prokuratura bardzo skutecznie, z wielkim zaangażowaniem i determinacją próbuje wyjaśnić tę sprawę, która jest wielowątkowa i na wielu poziomach, bo ma i kwestie gangsterskie, bo mamy przecież do czynienia z prawdopodobnie bardzo brutalnym morderstwem, ale także polityczna, ponieważ mamy do czynienia z kryptolobbystami.
0: Zarzuty odpiera Prawo i Sprawiedliwość. Europosłanka Anna Zalewska twierdzi, że ujawnienie protokołów z mównicy to sterowana operacja polityczna rządu i podkreśla, że jest niezadowolona z działań prokuratury.
3: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami z tychże przesłuchań, między innymi mafioza, no bo sam Donald Tusk powiedział, że zonda krypto to mafia rosyjska. Cytowanie fragmentów protokołu bez dowodów, mówienie o X-cie, Y-ku, naprawdę żyjemy w gangsterskim kraju pod rządami Donalda Tuska.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto dotyczy oszustw na setki milionów euro oraz prania brudnych pieniędzy. Sprawę połączono z postępowaniem dotyczącym tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka z 2022 roku. Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowano m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., znanego inwestora giełdowego Rafała Z. oraz bliskich współpracowników podejrzewanego o gangsterskie porachunki Mariana W., pseudonim Maniek.
4: Te wszystkie informacje zebrał dla Państwa i przekazał Piotr Durys. Dziękujemy.
5: Komentarz.
4: Pan dr Paweł Kostrawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, teraz połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Czy premier Donald Tusk, cytując fragmenty zeznań, jak wszystko na to wskazuje Przemysława Krala, sięgnął w piątek po opcję atomową?
6: No, ja mam wrażenie, że to jest bardzo mocne uderzenie. Natomiast czy opcja atomowa? Trudno powiedzieć, dlatego że jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że dla takiego bardzo zadeklarowanego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości to w zasadzie wydaje się, że no, nie ma afery, która mogłaby wstrząsnąć poparciem. Natomiast jeśli chodzi o osoby niezdecydowane, no to bez wątpienia jest to sytuacja bardzo ciekawa. No tutaj mamy do czynienia z takim no, ujawnieniem czarno na białym tych związków polityki i świata przestępczego. No to jest chyba po raz pierwszy aż tak ewidentnie udokumentowane, nagrane, zapisane. I myślę, że pan premier cytując niektóre frazy, no chciał zaszokować. Ale myślę, że poza tym elementem szoku i zaskoczenia, no to dla wielu osób jest to po prostu no, potwierdzenie wielu lat domysłów, z którymi no, żyliśmy przez jakieś tam 8 lat.
4: No ale jednak zmusił premier albo sprowokował tych najważniejszych polityków, czy samego zainteresowanego Zbigniewa Ziobrę do tego, żeby odnieśli się do tych zarzutów, tych oskarżeń. No i sam Zbigniew Ziobro, ale także Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, przyznali, że te pieniądze od Przemysława Krala do fundacji Zbigniewa Ziobry trafiały.
6: No tak, i tu mamy do czynienia z takim tłumaczeniem, że gdybyśmy wiedzieli, że te pieniądze pochodzą z takiego źródła, czy jest drugie tło tego źródła, to byśmy tych pieniędzy nie przyjęli. Tak? No to teraz pytanie, czy zwrócą te pieniądze. No to jest oczywiście takie tłumaczenie, bym powiedział, dla odbiorcy o dużym poziomie naiwności. Natomiast jeżeli mówimy o faktach, no to teraz jest sytuacja, w której no, nie ma dobrego wyjaśnienia, nie ma dobrego wytłumaczenia. znaczenia. I tak na dobrą sprawę z tego, co słyszeliśmy z wypowiedzi pani poseł Zalewskiej, no to będzie próba takiego odwracania uwagi. A czy premier Tusk ujawnił, czy

0: nie ujawnił, czy miał prawo, czy nie miał prawo, czy to są metody polityczne, czy nagonka, ale mało jest odniesienia się do rzeczywiście tej merytoryki, no bo tutaj nie ma czego bronić. Prezes Kaczyński jest w bardzo trudnej sytuacji, no bo tak na dobrą sprawę ma konkurencję polityczną w postaci no, swojego wieloletniego premiera, no, ba nawet przełożonego, no bo przecież Mateusz Morawiecki był premierem w rządzie, w którym Jarosław Kaczyński był wicepremierem. Teraz Jarosław Kaczyński ma obciążenie w postaci Zbigniewa Ziobry i to takie no, środowiskowe. Więc mówiąc tak ogólnie mam wrażenie, że to uderzenie w stół, którego dokonał Donald Tusk, no to spowoduje, że te nożyce nie tylko się odezwą, ale one będą tak panicznie cięły. I tak mam wrażenie, że będą cięły na ślepo, czyli przekładając to na język praktyki politycznej, no Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz w dużym poziomie aktywności i w dużej, bym powiedział, ofensywie, bo ta ofensywa będzie, no, będzie musiała przyciąć to, co się dzieje. Też bym powiedział tutaj, trochę kontynuując moją długą wypowiedź, że no, ta sytuacja jest dla premiera Donalda Tuska no, w zasadzie zbawienna, tak? No bo mieliśmy też cały wachlarz, czy całe spektrum wydarzeń, takie jak Szpital Południowy, jak najlepsza w Polsce specjalistka od marki.
1: No, no kwestia pieniędzy dla powodzian, prawda?
0: Tak, tak. Tutaj mamy naprawdę... No, nie sądziłem, że końcówka wakacji będzie tak obfitowała w wydarzenia polityczne.
1: Nie spodziewaliśmy się tak właśnie interesującej pod tym względem końcówki wakacji, ale także tak mocnego początku tego nowego jesiennego sezonu politycznego, no, który będzie już naznaczony tą atmosferą i realiami, rzeczywistością przedwyborczą, bo co prawda termin konstytucyjny wyborów parlamentarnych, no mniej więcej za rok, jesienią 2027 roku, ale wszyscy wiemy i mamy też przecież takie doświadczenie i widać to, co się dzieje, że to już powoli zaczyna być właśnie taka atmosfera kampanijna i widać i słychać po tym, co mówił w Sejmie ostatnio premier Donald Tusk, że szef rządu w tę kampanię zaangażuje się bardzo, że nie boi się premier Donald Tusk sięgać po te opcje atomowe, tak jak to nazwałam, albo po no, takie rzeczywiście bardzo mocne argumenty i mocne sposoby, polaryzujące także to, co dzieje się na scenie politycznej.
0: No tak, tutaj no, ewidentnie możemy powiedzieć, że kampania wyborcza ruszyła zdecydowanie wcześniej, chociaż niektórzy mówią, że kampania zaczyna się na drugi dzień po wyborach, natomiast no, tutaj mamy to takie przyspieszenie, ta dynamika jest ogromna. Jestem ciekaw, tak szczerze powiedziawszy, czy politycy nie zachowali jeszcze jakichś fajerwerków na ten ostatni etap kampanii, bo no, wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją jak w filmie Hitchcocka, gdzie Hitchcock mówił, że należy zacząć od trzęsienia ziemi, a potem akcja powinna narastać. Więc teraz rzeczywiście mamy swoiste trzęsienie ziemi. No i teraz co będzie dalej? No ja mam wrażenie, że jest dla wielu osób, które są elektoratem albo nieprzekonanym, albo tak zwanym fluktuacyjnym, który przepływa, no to to będzie ten czas, taka to będzie pożywka dla partii o charakterze takim w cudzysłowie antysystemowym, a bardziej populistycznych, które będą mówiły, zobaczcie, ci mówią, że ci kradną, ci mówią, że ci kradną, wszyscy mają rację, a my, prawda, tutaj jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji nieobciążeni sprawowaniem władzy i tak dalej. No troszeczkę hiobowe wieści bym powiedział w tej polityce, bo no, rok to jest cała epoka, to trzeba powiedzieć, że w polityce może się wydarzyć bardzo dużo, no ale tak czy inaczej, jeżeli mielibyśmy do czynienia ze scenariuszem, w którym utrzymuje władzę obecnie rządząca ekipa, no to będzie bardzo trudna koalicja, jeszcze trudniejsza niż teraz. Jeżeli byśmy mieli sobie wyobrażać powrót do władzy Prawa i Sprawiedliwości i środowiska z nimi związanego, no to można się domyślać, że będzie to ogromny rewanż i po prostu walka polityczna. Z trzeciej strony, jeżeli władze przejmą ugrupowania, czy będą współrządziły ugrupowania takie właśnie narodowo-populistyczno- bliżej nieokreślone, no to generalnie to nie mamy żadnej rękojmi, że będzie to jakaś jakość sprawowania tej władzy, kompetencje. No więc ten obraz polityczny naprawdę wygląda nieciekawie i ja mam wrażenie, że ostatnie wybory, czy ostatnie kilka wyborów, w których mieliśmy do czynienia z wysoką frekwencją wyborczą, no tu paradoksalnie może być tak, że albo rzeczywiście będzie zwarcie szeregów tych żelaznych elektorów,

0: kandydatach, ale być może będzie tak, że wiele osób już zmęczonych tą polityką celowo pozostanie w domu. Hmm.
1: Wspomniał pan o tym, że dla obecnej koalicji te ostatnie tygodnie wakacji to łatwe nie były, no bo właśnie te wydarzenia, o których wspomnieliśmy. No ale jesień dla prawicy z kolei w związku z aferą Zonda Krypto zapowiada się no, równie problematycznie. Jak polska prawica będzie na to reagować? Jak zareaguje Prawo i Sprawiedliwość? Jak zareaguje Konfederacja, ale także Konfederacja Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej? Bo o ile ta afera Zonda Krypto uderza w Prawo i Sprawiedliwość, uderza w ludzi Konfederacji, o tyle próżno, przynajmniej na tym etapie ujawnianych szczegółów, szukać tam nazwisk ludzi związanych z Grzegorzem Braunem. Może on w tym może wyczuć swoją szansę.
0: Rzeczywiście tak, być może nie ma tam ludzi Grzegorza Brauna, dlatego że oni nie mieli możliwości uczestniczenia w tych kręgach politycznych na tak wysokim poziomie. Natomiast afera Zonda Krypto, no tutaj uderza w Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia. Natomiast też trochę bym powiedział, że krzyżuje plany prezydentowi, bo pan prezydent wydawało się, że będzie chciał wyrastać na takiego lidera zaufania, takiego byśmy mówili brudnego Harego polskiej polityki, człowieka bezkompromisowego, nieuwikłanego spoza polityki i tak dalej, który być może będzie budował pewne środowisko polityczne wokół siebie. No, natomiast kilkukrotne zawetowanie ustawy o kryptowalutach, no ewidentnie panu prezydentowi odbiera ten oręż takiego sprawiedliwego. Więc rzeczywiście tu pani redaktor pełna zgoda, że po tej prawej stronie polskiej sceny politycznej, która uczestniczyła w sprawowaniu władzy, bądź była decyzyjna, no to tam w zasadzie można powiedzieć, można uogólnić, że no, wiele osób z tego środowiska uczestniczyło w różnego rodzaju, no, bardziej świadomie lub mniej już tak powiedzmy, bądźmy wyrozumiali, ale, no, ale uczestniczyła w jakimś procederze, który może być bardzo umiarkowanie mieszczący się w granicach prawa. Natomiast tak, środowisko Grzegorza Brauna, tak jak powiedziałem wcześniej, nieuwikłane w to sprawowanie władzy, bo po prostu jej wtedy nie mieli, nie jest. Ale to będzie znowu kalkulacja, no bo wiadomo, że Konfederacja Korony Polskiej i Prawo i Sprawiedliwość to jest koalicja, która jest potencjalna koalicja. I oni też muszą przeliczyć szable. I to jest troszeczkę tak, że Konfederacji jednej i drugiej, już tak zgeneralizuję, zależy na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość było jak najsłabsze, bo wtedy ich pozycja w koalicji wzrasta. Natomiast to pozycja Prawa i Sprawiedliwości z drugiej strony nie może być tak słaba, żeby nie dawała w sumie tym trzem ugrupowaniom władzy. Więc to będzie swoista wirtuozeria polityczna, tak? Czyli jak rozegrać tą sytuację, żeby Prawo i Sprawiedliwość było istotnym podmiotem, fundamentem, no ale żeby nie było hegemonem. To troszeczkę znowu odchodząc od bieżącej polityki, a budując pewien model, to proszę zwrócić uwagę, tak jak mamy obecną koalicję rządzącą i wiadomo, że tym trzonem, filarem jest Koalicja Obywatelska jako najsilniejszy podmiot. No i no, lewica nie jest jakby takim podmiotem, który jest stabilizatorem sceny politycznej ze względu na swoje znaczenie. Trzecia droga już nie jest formułą w zasadzie aktywną. Tak już mamy Polskie Stronnictwo Ludowe i ugrupowania związane z Szymonem Hołownią. Więc ja mam wrażenie, że troszeczkę to jest odbicie lustrzane. Po jednej i po drugiej stronie mamy taką samą sytuację. Jest partia hegemoniczna, która jest taką lokomotywą wyborczą. Są te wagoniki w postaci potencjalnych koalicjantów. No i ci koalicjanci bardzo by chcieli mieć jak najwięcej do powiedzenia, więc zależy im, żeby ten hegemon nie był dominujący w sposób absolutny. No ale z drugiej strony on musi, jak to się mówi potocznie, no, wykręcić ten wynik, tak? Więc myślę,
1: że to jest dziś, panie doktorze, hegemonem na prawicy? Kto jest taką lokomotywą, potencjalnie lokomotywą wyborczą prawej strony sceny politycznej?
0: No tutaj musimy spojrzeć sobie troszeczkę tak, bym powiedział, retrospektywnie. Znaczy od razu odpowiem, no Prawo i Sprawiedliwość. I teraz dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy różnego rodzaju ugrupowania. Mieliśmy kiedyś Platformę Obywatelską, w której był i Janusz Palikot, z tej strony powiedzmy takiej no, bardzo lewicowo-liberalnej, no, a z drugiej strony mieliśmy Jarosława Gowina, który był no, prawo-chadekiem albo jeszcze na prawo. Tak? Później powstał

0: ruch Palikota. No ale ten ruch Palikota, Palikot był, miał swoje 5 minut, jak był kontrowersyjnym posłem Platformy Obywatelskiej. Natomiast jego ruch nie wytrzymał. Podobnie było z Nowoczesną, która miała być taką Platformą Obywatelską 2.0, jak kiedyś mówiono. A jednak ta partia pozostawała silna. Podobnie z Prawem i Sprawiedliwością. Odchodził Ziobro, odchodził Bielan. Różnie to się działo, natomiast struktury stabilne mimo wszystko, finansowanie jakieś już wypracowane, no to jest taki handicap w polityce, że jednak
1: no i te struktury, prawda, osławione struktury, bez których trudno bardzo budować listy, budować poparcie i budować także i pracować na wyborczy wynik.
0: No tutaj jakby generalnym dowodem na funkcjonowanie, znaczenie struktur jest chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe, gdzie zawsze te wyniki sondażowe oscylują poniżej progu wyborczego albo ledwo na progu. A potem okazuje się, że no właśnie te najlepsze struktury terenowe potrafią wypracować wynik. Więc no tutaj bym powiedział, że jednak tym hegemonem jest Prawo i Sprawiedliwość. Partie Konfederacje, obydwie, tak? Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, no są partiami, które mogą jedną akcją medialną bardzo szybko uzyskać krótkookresowo wysokie poparcie, natomiast ono to jak fala przeminie. Wystarczy jedna, w cudzysłowie oczywiście, afera i to poparcie spada. A jak mówiliśmy na początku, dla żelaznego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości no nie ma takiej afery, która by spowodowała odpłynięcie.
1: No tak, dobrze, to wiemy poparcia. Już, kto jest pana zdaniem tą lokomotywą. Co jest właściwie tą lokomotywą, a kto jest maszynistą tej lokomotywy? Kto jest dzisiaj takim naturalnym liderem prawicy? Jarosław Kaczyński czy prezydent Nawrocki?
0: No i to jest pytanie, bym powiedział, na... Jeżeli byłby politologiczny Nobel, to myślę, że to jest właśnie pytanie, na które odpowiedź by zasługiwała na tą nagrodę. No już wiemy, że te najlepsze lata Jarosława Kaczyńskiego minęły. I to już trzeba powiedzieć, no można to powiedzieć, że tak powiem, w sposób jasny. Myślę, że nawet Jarosław Kaczyński już zdaje sobie z tego sprawę. No znowu prezydent Nawrocki o tym, o czym już mówiliśmy, no nie ma żadnych struktur. I rzeczywiście, dopóki Karol Nawrocki jest w Pałacu Prezydenckim, ma wysokie poparcie sondażowe, no bo jakby sama funkcja prezydenta powoduje, budzi szacunek, budzi zaufanie i tak dalej. Natomiast Karol Nawrocki, że tak powiem, na ulicy i bez otoczki sprzyjających mu mediów, no nie jest ofertą polityczną, czy jeszcze nie jest ofertą polityczną. A jak już powiedzieliśmy, to wetowanie kryptowalut no, spowodowało, no utrudnia mu budowanie tej pozycji. Więc ja mam wrażenie, że no, jest takie powiedzenie, że kto wchodzi papieżem na konklawę, ten z niego papieżem nie wychodzi. Więc dzisiaj byśmy powiedzieli, że kilku takich potencjalnych młodych czy polityków średniego pokolenia w Prawie i Sprawiedliwości na prawicy, no to niektórzy z nich się zgrali. Mówiono, że będzie pani Witek, świetnie kobieta i marszałek Sejmu, no ale jej reasumpcje i różne dziwne zachowania ją zdyskwalifikowały. Mówiono, że prezes Obajtek, młody, przedsiębiorczy, biznesmen, menedżer, no ale on też się jakby nie sprawdził. Mówiono o premierze Morawieckim jako tym złotym dziecku Jarosława Kaczyńskiego, no ale to już jest nie po drodze. No okazuje się, o środowisko związane z ministrem Zbigniewem Ziobro, no teraz już chyba jednak jest bardziej obciążeniem niż jakimś handicapem.
1: A Zbigniew Bogucki, panie doktorze, bo obserwowaliśmy również w piątek jego wystąpienia na forum Sejmu i mogło to wyglądać jak wystąpienie no, kogoś, kto ma również ambicje polityczne. Nie wiem, czy ambicje sięgające aż do bycia liderem całej polskiej prawicy, ale no, słuchaliśmy na pewno osoby, która nie chce pozostawać w cieniu.
0: Bez wątpienia. Natomiast mam wrażenie, że to raczej było wystąpienie takiego, bym powiedział, consigliere niż capo di tutti capi, czyli takiego głównego doradcy, dlatego że jest też takie powiedzenie, że w cieniu dębu żadne inne drzewo nie wyrośnie i mam wrażenie, że charakter i osobowość pana prezydenta Nawrockiego ma umiarkowany poziom tolerancji czy akceptacji na drugiego samca alfa w pobliżu. Więc tutaj myślę, że pan minister Boguski rzeczywiście będzie istotną postacią.

0: Jeżeli miałby być liderem, no to mam wrażenie, że to by była taka tylko zamianka, jak niegdyś prezydent Putin zamienił się z premierem Miedwiediewem na jedną kadencję, ale i tak wiadomo było, że Miedwiediew był figurantem, więc tutaj myślę, że minister Boguski, medialna postać, taka bym powiedział paramerytoryczna nawet, ale no, też nie ma zaplecza politycznego. To on nie ciągnie za sobą tych mas działaczy, tak? Więc...
1: No dobrze, panie doktorze, to skoro o samcach alfa mowa, to również inna postać, no bardzo ważna w kontekście tych piątkowych głosowań, czyli Maciej Berek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego po tym głosowaniu, którego byliśmy świadkami w piątek. Jaka będzie cena polityczna, którą premier Donald Tusk no pewnie będzie musiał zapłacić za to, że przyłożył rękę i był też no, pomysłodawcą tego transferu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wprost do Trybunału Konstytucyjnego?
0: No ja tutaj jestem jakby w takiej podwójnej sytuacji. Z jednej strony jako teoretyk i rzeczywiście to bym powiedział, że no to jest bardzo słaby ruch wizerunkowo. Tak? Kiedy mówimy o odpolitycznieniu czy nie upolitycznianiu Trybunału Konstytucyjnego i nagle osoba, która pełniła funkcję ministra ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego, no to to jest, bym powiedział, takie troszeczkę no, zakrawa na hipokryzję polityczną. Więc to wygląda słabo. I rzeczywiście, no tutaj już Adrian Zandberg to dosyć ostro wyartykułował. Natomiast druga rzecz, no ja akurat pana doktora Berka, bo znam go jako doktora jeszcze zanim został ministrem i tak dalej, no to wiem, że to jest postać naprawdę bardzo merytoryczna i fachowiec, świetny prawnik. Więc bym powiedział, że czasami warto jest przeczekać, tak? I gdyby nie przyjął oferty ministerialnej, to teraz byłby naprawdę szanowanym członkiem Trybunału Konstytucyjnego. No ale to był falstart, mam wrażenie, szkoda. No ale czasami no, trzeba też umieć odpowiedzieć na sytuację i tutaj no, bym powiedział, że to jest kłopotliwa nominacja tak naprawdę. Z punktu widzenia pana premiera Tuska to jest trąci trochę tą hipokryzją, czyli jedno mówię, że tak nie wypada czy nie należy, a potem to robię, bo mój kandydat jest świetny. Nawet jeśli jest, tak? Natomiast dla pana sędziego, ministra, doktora Berka, no to też jest sytuacja kłopotliwa, no bo no trudno będzie być bezpartyjnym czy niezależnym. Znaczy, nawet jeżeli formalnie nie ma się legitymacji politycznej, ale jeżeli jest się członkiem gabinetu określonego premiera, no to no trudno mówić o apolityczności. I to mam wrażenie, że to jest wysoce niezręczna sytuacja. Natomiast ja w mojej takiej personalnej opinii bym powiedział, że nie tyle szkoda, czy trudno, że został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, tylko w tej sytuacji to szkoda i trudno, że był tym ministrem.
1: Pan doktor Paweł Kostrawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz do tego, co ważnego i ciekawego dzieje się w polskiej polityce.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Do usłyszenia. Dobrego popołudnia.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
6: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić.

0: sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej radary wykryły obiekt znad Białorusi. To szansa na długo wyczekiwany medal. Polskie siatkarki walczą o brąz Mistrzostw Europy. Prezydent Ukrainy spotkał się z amerykańską delegacją. Tematem rozmowy o pokoju z Rosją. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ze strony Białorusi, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po weryfikacji wskazań systemów radiolokacyjnych ustalono, że wykryty wcześniej obiekt to w rzeczywistości duże stado ptaków. W poszukiwaniach potencjalnego obiektu był zaangażowany m.in. wojskowy śmigłowiec, przekazał rzecznik DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Wspomnę, że nie było jakiegokolwiek sygnału o zagrożeniu lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej i atakach na Ukrainę, stąd też nie były podnoszone gotowość naszych systemów, czy też komunikatów RCB nie było. Rzeczywiście większe stado ptaków lub jakaś anomalia meteorologiczna jest możliwa, bywają takie zakłócenia w systemach.
1: Na czas weryfikacji wskazań radaru przestrzeń powietrzna na wschód od Lublina została częściowo zamknięta. Polskie siatkarki mają szansę na brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone właśnie rozpoczęły mecz o trzecie miejsce z reprezentacją Serbii. Dotychczas nasze zawodniczki były niepokonane, wczoraj jednak musiały uznać wyższość Włoszek. O szansach Polek i mocnych stronach ich rywalek mówi dwukrotna mistrzyni Europy z lat 2003-2005 Izabela Bełcik.
3: Nie ma takiej płynności w tym zespole, tak jak kiedyś było, one były takie toporne może bardziej, ale konkretne. No i to jest zespół na 100% do ugryzienia przez nasze siatkarki. W momencie, kiedy będziemy zbliżać się do tego takiego fajnego grania, no to myślę, że mamy naprawdę dużo szansy na to, żeby pokonać te Serbki. Jedyne, gdzie możemy się natknąć, no to na ich blok. Mają wysokie te skrzydłowe.
1: Mecz Polek z reprezentacją Serbii właśnie się rozpoczął. Za 3 godziny w spotkaniu o złoto zmierzą się reprezentacje Włoch i Turcji. Amerykańscy negocjatorzy spotkali się z prezydentem Ukrainy. Jared Kushner i Steve Witkoff rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim na temat możliwości zakończenia wojny.
4: O rozpoczęciu spotkania ukraińskiego prezydenta z Amerykanami świadczy opublikowane w prasie zdjęcie przedstawiające powitanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera przez Wołodymyra Zełenskiego. Przed tym spotkaniem Zełenski konsultował się z doradcami do spraw bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Oni także mają uczestniczyć w rozmowach z Amerykanami. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do Kijowa pociągiem z Rzeszowa, dokąd przylecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie z Władimirem Putinem. Doradca przywódcy Federacji Rosyjskiej Jurij Uszakow oświadczył, że Putin podczas sobotnich rozmów z wysłannikami prezydenta USA powiedział im o swoim przekonaniu, że rosyjskie cele wojny zostaną osiągnięte. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety w miejscowości Jedlicze na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło przed południem. Mundurowi zatrzymali jedną osobę, przekazała Polskiemu Radiu Rzeszów młodszy aspirant Sara Bania Nowak z krośnieńskiej policji.
5: Na chwilę obecną wyjaśniane są okoliczności śmierci kobiety. Do tego zdarzenia doszło w jednym z domów w miejscowości Jedlicze. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Do tej sprawy została zatrzymana jedna osoba.
1: Na ten moment policja nie przekazuje dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia. Rośnie liczba osób nadużywających alkoholu. Takie niepokojące dane płyną ze Śląska. W wakacje przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Po napoje wyskokowe sięgają coraz młodsze osoby, mówi profesor Natalia Pawlas ze szpitala nr 5 w Sosnowcu.
6: Mrożące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no, czasami też są

0: Sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnę i padł.
1: Rekordzista na oddziale toksykologii Sosnowieckiego Szpitala miał 8,3 promila alkoholu w organizmie. To stan zagrażający życiu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia parasole przydadzą się głównie na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze nie powinno padać. Temperatura od 15 stopni w rejonach podgórskich, 18 w centrum, do 20 w Lubuskiem. Uczucie chłodu będzie potęgował umiarkowany i silny wiatr.
2: Klimat.
1: Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Zła jakość powietrza w Legnicy, dobra na Podkarpaciu i bardzo dobra na pozostałym obszarze Polski. W większości kraju utrzymuje się małe zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Jest godzina 15:05.
4: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Pierwszą niedzielę września oficjalnie zaczynamy nowy sezon teatralny i na jego rozpoczęcie pierwszy raz w naszej audycji Michał Merczyński, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, autorka naszego przewodnika teatralnego, porozmawia o planach na ten i na kolejne sezony oraz o tym, jak dzisiaj wygląda proces kierowania dużą teatralną sceną.
5: W repertuarze.
3: Martyna Podolska, dzień dobry, a na rozpoczęcie sezonów pierwszej tego sezonowej audycji teatralnej w repertuarze Michał Merczyński, po raz pierwszy zresztą u nas, bardzo, bardzo się cieszę.
6: Ja również, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, znakomity menadżer kultury, który niejedno widział, niejedno produkował, niejedno tworzył i od tego, panie dyrektorze, chciałabym w ogóle rozpocząć. Jak to jest dzisiaj, w XXI wieku, w 2026 roku rozpoczynać sezon teatralny, gdzie z każdej strony w internecie królują seriale, królują różne podcasty, królują różne dostępne filmy. No a tu pan, zresztą ja też i wielu innych twórców, chcemy namawiać naszych słuchaczy do wyjścia z domu i do chodzenia do teatru. Jak kierować się zatem teatrem, na co się decydować, jak budować repertuar, program teatralny?
6: Powiem tak, przy tej całej fali, no jednak internetowej, bo jednak te wszystkie rzeczy, te filmy, seriale, podcasty, etc., jednak głównie docierają do nas przez internet. No więc w całej tej inwazji, która po prostu jest faktem, jest też inne zjawisko, które polega na tym, że następuje jakiś rodzaj, no może nie przesytu, ale takiego, no powiedzmy, nasycenia tymi wszystkimi treściami, które nas w różny sposób, właściwie od każdego momentu, jak się budzimy, niektórzy pierwszy dotyk to jest telefon, bo budzik mają w telefonie, prawda? Więc i ostatni, bo nastawiają ten budzik. Więc ten telefon, tablet, rzutnik, cokolwiek nam towarzyszy i przekazuje różne treści, to jest ważny taki moment, czy taka potrzeba, coraz częściej obserwuję, zamknięcia tego strumienia, który do nas dociera, i wejścia w jakąś taką sytuację całkowicie analogową. Ona ma różne wymiary. To jest obcowanie z naturą, to jest po prostu rodzaj wyłączenia się poprzez, nie wiem, jakiś rodzaj ćwiczeń, kontemplacji, czegokolwiek, ale też jednym z tych wentyli bezpieczeństwa, ja bym powiedział, i równowagi, ale też poznania takiego naprawdę innego, jest obcowanie ze sztuką. I to ono może mieć ten bardzo intymny wymiar, czyli po prostu lektura. Ja najchętniej, powiem pani szczerze, to bym teraz właściwie tylko słuchał muzyki i czytał książki. Ale oczywiście teatr, koncerty,
3: opera,
6: czy opera to oczywiście też. Czy inaczej, uczestnictwo bezpośrednie, czyli ta, czy to jest rodzaj właśnie muzeum, czy to jest rodzaj galerii, czy to jest po prostu też, nie wiem, festiwal rockowy wielki, czy jakikolwiek inny, czy inna forma aktywnego uczestnictwa, to

0: inny rodzaj przeżycia.
1: Spotkanie z drugim człowiekiem.
0: To jest też spotkanie z drugim człowiekiem w różnych wymiarach. Tym, który coś do nas przekazuje ze scen, umownej sceny, czy ścian galerii, czy innych środków, czy kart książki, czy nawet tabletu, znowu tablet, ale książka, ale także z widzami, czyli z uczestnikami, którzy są

0: my z kulturą. To jest po prostu innego rodzaju przeżycie, inna uważność i inny rodzaj, jakby to powiedzieć, też przekazu, bo to się dzieje tu i teraz, to ma swoją dynamikę, to ma swoją czasem nieoczekiwaną formę i swój nieoczekiwany przebieg. Coś może nam zakłócać. No mieliśmy teraz w Bochum w czasie spektaklu Europa, no dwie osoby zasłabły po prostu. No i była taka interwencja tej grupy medycznej. Nie przerwano spektaklu, bo nie było to aż tak drastyczne, ale to też wpływa na odbiór i nas widzów, ale też aktorek, aktorów, którzy no po prostu dopóki nie dostają jasnego sygnału stop,
1: żeby nie grać,
0: to gramy, prawda? Więc to są takie też tego typu historie. Ale reakcja widzów jest częścią spektaklu teatralnego, na pewno. To wszystkie moje koleżanki znakomite i koledzy z zespołu Nowego Teatru mówią i potwierdzają. I oni mówią często tak, mówi, my czujemy, jaka jest dzisiaj publiczność, jaka jest temperatura energii, ta temperatura metaforyczna oczywiście, jak oni odbierają, jacy jesteście tam po drugiej stronie. Oni mają różne swoje detektory, że tak się wyrażę. Te fluidy w różny sposób potrafią odczytać. Też czasem się gra po prostu, to oni też mówią o tym często, że no dzisiaj się gra po prostu wspaniale, bo jest taka widownia, która właściwie łapie nawet wstrzymanie oddechu, prawda?
1: Więc ale to jest bardzo ciekawe w ogóle, o czym pan mówi, bo to też jest pytanie, kto przychodzi do Nowego Teatru, bo od lat mówi się, że jest to jednak wysmakowana, czy wysublimowana w pewien sposób publiczność, która zdaje sobie sprawę z tego, do jakiego miejsca idzie i na jakie spektakle idzie, ale z drugiej strony patrząc na program, który dopiero co pan ogłosił, nie tylko na ten sezon, ale w ogóle na zbliżające się sezony, to mam takie poczucie, że właśnie poszukuje pan wraz z zespołem także i nowego odbiorcy, właśnie stawiając na pewną różnorodność,
0: tak,
1: i tematyczną, i też pod względem formy, gatunkową.
0: Znaczy ja uważam, że przede wszystkim jesteśmy, to powiem od razu jako credo, jesteśmy teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. I to jest nawet w statucie wpisane. To jest jedyny twórca polski, który ma taki rodzaj komfortu, ale też jest jedynym twórcą polskim, który ma tego rodzaju wagę swoich dokonań i wagę swoich przekazów, które cały czas realizuje. Więc Teatr Krzysztofa, bez niego by tego nie było. Więc jesteśmy nastawieni na to, że oczywiście produkujemy i gramy spektakle te, które powstały i myślimy o następnych Krzysztofa Warlikowskiego, ale też myślimy o tym i robimy to już, bo to zostało rozpoczęte jeszcze przed moim przyjściem w formie takich grantowych programów właśnie w oparciu o KPO, ale chcemy stworzyć też takie archiwum cyfrowe i nie tylko twórczości Krzysztofa Warlikowskiego, Małgosi Szczęśniak i Pawła Mykietyna. Bo ja osobiście uważam, że obecność Pawła Mykietyna w zespole Nowego Teatru to jest niezwykle istotny też ten konstytuujący całość tej instytucji i jej sensu element. To nie jest tak, że Paweł robi muzykę do spektakli Krzyśka. Paweł jest jednym z tych filarów. Temu chcę dać wyraz w tych przyszłych sezonach, bo uznałem, że trzeba zamawiać u Pawła jako teatr dzieło muzyczny, autonomiczny. Nie, że on zrobi kolejną muzykę do jakiegoś spektaklu, bo to oczywiście się dzieje. Tylko po prostu, że on ma... I taka rzecz będzie miała miejsce za rok. To będzie czwarta jego symfonia. Nazwał ją koncertującą, no trochę nawiązując na pewno do Karola Szymanowskiego. Tym bardziej, że jest to utwór na dwa fortepiany i orkiestrę. Szymanowski napisał na jeden fortepian, żeśmy sobie żartowali, ale tak to jest, więc...
1: Ale my mamy dwóch wspaniałych, Bartka Wąsika, tak?
0: I Marcina Masyckiego, tak, którzy będą pierwszymi wykonawcami Symfonia Warszawia i będzie... Chodzi o to, że ta różnorodność, która ma być także w tym, ale także w pewnej różnorodności gatunkowej, czy sposobie teatru, bo na przykład jeżeli Janek Komasa robi swój debiut taki teatralny, pełny sceniczny, teatralny, to, że on robi spektakl na podstawie swojego scenariusza, swojego pomysłu, filmu Rocznica, który zapewne wielu słuchaczy naszych widziało, a jak nie, to zachęcam, bo właśnie ten, no, film zostanie przełożony, czy ta historia, o tak, tak powiedzmy, zostanie pokazana w teatrze w innej formule. Kompletnie, więc... A to nie jest taka typowa rzecz, której byście się państwo mogli spodziewać w repertuarze nowego teatru, więc my szukamy też... Ja chcę, żeby to był taki, żeby teatr był takim ekspanderem, żeby on mógł rozszerzać jak gdyby swoje

0: po prostu możliwości. W nazwie, przypomnę Państwu, Nowy Teatr Międzynarodowe Centrum Sztuki. A więc jest tam miejsce i dla działań muzycznych, i dla działań performatywnych, i dla działań takich, no właśnie, jak operowych, które w tej chwili będziemy realizowali, trochę o tym powiemy, ale oczywiście nie konkurujemy z Operą Narodową. W tej chwili chcemy nadać temu pewien, jakby to powiedzieć, no inny rodzaj podpisu czy pisma, który jest, bo staramy się po prostu też reagować na sytuację tą, która jest, która pojawia się na rynku sztuki literackim. No Pulverkopf, nasza premiera z ubiegłego roku, to był taki przykład tego, jak chwycić za rogi jedną z najważniejszych polskich powieści XXI wieku, napisaną przez Edwarda Pasewicza.
1: Tomisko.
0: Tak, Tomisko.
1: A to koprodukcja z Teatrem Polskim w Poznaniu.
0: Tak. Z różnych względów. Maciej Nowak po pierwsze jest takim druhem, moim dyrektorem. Przyjaźnimy się i prywatnie, i rozumiemy bardzo podobnie teatr, a z drugiej strony Pulverkopf w znacznej części odbywa się akcja tej powieści w Poznaniu, więc nie wyobrażałem sobie, żeby nie mieć tam takiego partnera. No i to się świetnie udało. Natomiast to było coś, co uważałem, że konieczne, żeby zrobić, a więc pokazać jedną z najważniejszych powieści w innym języku, przełożyć ją na język teatru. I Kasia Kalwat zrobiła to znakomicie. A z drugiej strony był oczywiście spektakl Krzysztofa Europa, a z trzeciej strony był Claude Bordouil i z jego wspaniała podróż przez kolekcję prywatną, jak nazwał ten spektakl. A jest to trochę jego historia bycia w Nowym Teatrze poprzez przywoływanie różnego rodzaju rekwizytów, ważnych dla niego postaci z tego zespołu, ale także z jego życiorysu, z jego pejzażu, ważnych postaci, które miały wpływ na jego bycie w sztuce, w kulturze, więc to było znakomite. Od bardzo takiego awangardowego spektaklu, może nie poszukującego, taneczno-teatralnego, pewnej hybrydy, poprzez taką no, klasyczną, teatralną, dużą produkcję, czyli Pulverkopf, Warlikowskiego, Europę. No i na samym początku to był właśnie koncert też Pawła Mykietyna z jego nowym utworem, z jego nowym dziełem, czyli Nightfall z Mają Laurą Jaryszewską, gdzie Paweł wystąpił pierwszy raz przy klawiaturze, na scenie. Także to był fajny sezon ten.
1: Tak, tam
0: ten
1: było
0: pierwszy.
1: Też takie małe wydarzenie teatralno-performatywne, które będzie miało wydźwięk w tym kolejnym sezonie. Mhm. Mówię tu o tajemniczym ogrodzie, tak. Bo do tej pory chyba było zrealizowane takie czytanie performatywne, mhm. A teraz wiem, że Grzegorz, to w reżyserii Grzegorza Jaremki, wydarzenie Grzegorz szykuje poszerzoną wersję, tak, tego spektaklu.
0: To się tak, jeśli mogę, to się tak udało, to czytanie, że myśmy od razu stwierdzili, że musimy coś z tym zrobić dalej. Oczywiście Grzegorz się ucieszył, zgodził i nie chcę zbyt wiele tutaj zdradzać różnych formuł, które będą temu towarzyszyły, ale myślę, że to w jakimś sensie będzie taki spektakl, który wyjdzie trochę z budynku teatru.
1: No, słyszałam, że nie będziemy siedzieć.
0: Nie.
1: To tyle, ale jeszcze, panie dyrektorze, chcę wrócić do jednego zdania, które pan wypowiedział, czyli do tego archiwum Krzysztofa Warlikowskiego.
0: Tak.
1: Oczywiście odsyłamy Państwa, bo niektóre spektakle Krzysztofa Warlikowskiego są zapisane i są dostępne bezpłatnie w ramach Ninateki.
0: Tak.
1: Ninateka.pl, jeśli dobrze teraz pamiętam konkretną nazwę strony internetowej, i tam mogą Państwo sięgnąć i obejrzeć, zapoznać się z dziełami Krzysztofa Warlikowskiego. Ale druga sprawa, żeby nie było tak tylko kolorowo, bo myślę, że Pan doskonale wie, że ja zwykle szczerze rozmawiam.
0: Oczywiście.
1: Mówi się, że rzadko gracie. Mówi się, że w repertuarze jest tyle dobroci, tyle świetnych spektakli, a jednak niełatwo się do was wybrać. No, co pan na ten zarzut by odpowiedział?
0: Powiem, odpowiadam tak. No pierwsze, ubolewamy nad tym, ale musicie państwo zrozumieć jedną rzecz, że to jest tak. Jeżeli my gramy na przykład spektakl Odyseja, powiedzmy, Krzysztofa Warlikowskiego, i gramy go przez kilka dni, to my przez 3 dni przedtem musimy to przygotować. To są bardzo duże scenografie, to jest kwestia ustawiania świateł i to nie jest opieszałość ani naszej ekipy technicznej, ani nieumiejętność, ani, jakby to powiedzieć, no, jakiś rodzaj lenistwa, tylko po prostu doskonale już wiemy, jaki jest czas potrzebny na przygotowanie każdej z produkcji.

0: produkcji. Podobnie jest z takimi produkcjami jak Pulverkopf, który jest też bardzo dużym spektaklem w sensie no, budowania i tworzenia jego przestrzeni. To jest jeden aspekt sprawy, więc wówczas albo się mogą odbywać rzeczy na małej scenie i tak przeważnie robimy, albo jakieś, naprawdę przepraszam za wyrażenie, nieduże z uwagi na wielkość sali, ale bardzo ważne spektakle w naszej świetlicy. To jest jeden aspekt, że trochę te duże nasze widowiska wymagają czasu przygotowania, potem też krótszego, ale jednak demontowania. No, to się wszystko dzieje na scenie. Proszę mi wierzyć, że koordynacja pracy artystycznej i wykorzystanie tego potencjału przestrzeni jest naprawdę bardzo precyzyjnie realizowana przez ekipę Nowego. A drugi aspekt tej historii jest taki, że no troszeczkę mamy też taką klęskę urodzaju, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaproszenia i my je trochę realizujemy. To dotyczy zarówno tych festiwali międzynarodowych, jak chociażby w tym roku. Teraz one się wydarzały głównie w okresie letnim, więc nie jest tak źle. No ale jedziemy do Gdańska, potem jedziemy z dwoma tytułami na Boską Komedię, czyli z Pulverkopf i z...
1: Zupełnie przedpremierowo dyrektor Merciński to powiedział. Dyrektor Szydłowski chyba nie będzie zadowolony, że już to zostało ogłoszone, ale to już tylko między nami, drodzy państwo.
0: No więc jest to taka sytuacja, że my mamy tych zaproszeń wiele i też z nich, że się tak wyrażę, korzystamy, a szczególnie te, które są zagraniczne, no są troszeczkę też reprezentowaniem Polskiego Teatru, Warszawy, Polski. Proszę mi wierzyć, że jedziemy tam często nadwyrężając czas wakacyjny, także nasz. Robimy to właściwie nieustannie. Nie ma takiego już czasu, jak to się kiedyś działo w teatrach, że właściwie była przerwa letnia, która trwała 2 miesiące. U nas ona jest krótsza. I nawet jak tego nie widzicie państwo na scenie Nowego, to my jesteśmy gdzieś tam w świecie. Staramy się o tym mówić, informować i pisać na naszych stronach, żebyście wiedzieli, co się z nami dzieje.
1: A my
0: gdzie
1: się
0: jesteśmy.
1: Tak,
0: ale to jest taka historia. Natomiast oczywiście myślę, że będzie w tym sezonie i więcej spektakli Krzysztofa i w ogóle będziemy grali troszeczkę, uda się tak to zrobić, że będziemy grali jeszcze troszeczkę częściej, ale nie mogę tutaj obiecać, że po prostu codziennie w nowym się codziennie coś dzieje. Czy to są spotkania, czy to są warsztaty, czy to są wydarzenia muzyczne, czy to są różne inne aktywności, to jednak zawsze prawie tam coś jest. Ale spektakle, oczywiście to nie jest kwestia niechęci do gry, czy jakiegoś tutaj zadzierania nosa i mówimy, my tylko gramy tyle, a potem mamy was w nosie. Tylko wynika to z dosyć takiej, powiedziałbym, złożonej sytuacji logistyczno-organizacyjno-produkcyjnej. I tylko o to chodzi. Jak możemy, to gramy bez mrugnięcia oka. Więc proszę wziąć pod uwagę te okoliczności łagodzące tego zarzutu, ale no taka jest prawda.
1: A jeszcze wróciłabym do nazwy teatru, do tego aspektu międzynarodowego. Mhm. Nie tylko z punktu widzenia, czy z perspektywy festiwali, na których gracie, ale także i zapraszania twórców do Warszawy. I właściwie od tego rozpoczynacie tegoroczny sezon.
0: No tak, w zasadzie, znaczy oczywiście rozpoczynamy od, czy gramy po prostu, ale taką zupełnie pierwszą naszą współpremierą, gdzie jesteśmy koproducentem, jest Teraz Polisz i Olga Ciężkowska. To jest też kolejna właściwie odsłona ich produkcji, która będzie na małej scenie u nas już we wrześniu.
1: A no, ja myślałam o Zagubionych.
0: No Zagubieni to jest już produkcja przyszłoroczna. I to jest rzecz, która będzie miała taką, no powiem tak, w tym roku pierwszą naszą premierą jest Czardziejska Góra. I to jest otwarcie festiwalu Nowa Europa w tym roku. Potem jeszcze 3 spektakle operowe, ale właśnie innej opery. Z Ukrainy opera Aperta i taka opera Gaja ekologiczna. No, to też jest opowieść o tym, jak tworzyć pełnowymiarowy spektakl pod stałym obstrzałem i pod bombami. Z drugiej strony Operomania, dom produkcyjny z Wilna. 2 spektakle. Jeden opowiada jak gdyby o historii przełomu 89 roku poprzez archiwa telewizji publicznej tamtejszej, a drugi poprzez VHS-owskie no, wspominki i

0: i filmy nasze, że tak powiem, prywatne. No i Jan Lauwers i Neat Company z Lee Miller in the Hitler Bathtub. To będzie tegoroczna odsłona festiwalu Nowa Europa. Taka, która, nazwaliśmy go Uzdrowisko Europa, Uzdrowisko Opera, bo chcemy zwrócić uwagę, że jest pewien inny rodzaj też bardzo ważnego teatru muzycznego, który mieści się w takim kanonie, który możemy pokazywać w ramach tej formuły. A za rok wrócimy znowu do takiego nurtu teatr, performance, taniec. To jest też ten mocny, bardzo międzynarodowy punkt sezonu w Nowym Teatrze. A potem będzie Komasa, Janek i Rocznica, a Zagubieni to jest...
1: Przyszły sezon,
0: maj. To jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Otóż Julien Gosselin, dyrektor Teatru Odeon w Paryżu, no jeden z najważniejszych dzisiaj reżyserów europejskich średniego pokolenia. I Julien chce, on bardzo się czuje, może nie chcę powiedzieć uczniem Warlikowskiego, ale czuje wiele, jakby to powiedzieć, wspólnych takich wątków w tym teatrze i widać je rzeczywiście. On będzie pracował u nas z zespołem bardzo takim rozbudowanym. Po pierwsze będą aktorzy z Odeonu, po drugie będą aktorzy z naszego zespołu. W tym miesiącu Julian przyjeżdża i no, będziemy już wiedzieli, kogo wybiera z naszej trupy wspaniałej. I także dwójka aktorów z Starego Teatru w Krakowie. Jest to koprodukcja tych trzech instytucji, Odeon, Nowy, Stary. No i premiera w maju w Nowym, a potem w kolejnych miejscach. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń przyszłego sezonu polsko-francuskiego, który się będzie odbywał w różnych aspektach życia teatralno-artystycznego i sztuki wizualne, muzyka i tak dalej. Ale myślę, że w aspekcie teatru to będzie jeden z najważniejszych takich punktów. No i my bardzo wiele sobie z tą produkcją obiecujemy, bo myślę, że jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilku lat, każda produkcja Gosselin to jest taki dwuletni tour po prostu dla tego zespołu.
1: To jest ogromne wydarzenie, więc
0: nam zależy. Ale powiem jeszcze dwa zdania o tej powieści, bo punktem wyjścia są Zagubieni, powieść Daniela Mendelsona, wydana w Polsce w 2008 bodajże roku. Jest to historia poszukiwania losu rodziny stryja i jego trzech córek i żony, którzy zaginęli w czasie II wojny światowej w dzisiejszej Ukrainie, byśmy powiedzieli, ale właściwie nie wiadomo, co się z nimi stało. No i o tej drodze, o tej historii opowiada ta cała książka. Ta książka, ta powieść, właściwie to jest taki rodzaj powieści dokumentalnej, autobiograficznej. No wspaniale się to czyta i jest to niestety bardzo poruszające, niestety bardzo aktualne w niektórych wymiarach. No ale cieszymy się na tę robotę, że tak powiem, bo to będzie spotkanie na pewno z jednym z najważniejszych dzisiaj ludzi, którzy współtworzą europejski teatr.
1: Michał Merczyński w repertuarze, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, zapraszał Państwa do chodzenia, w ogóle do chodzenia do teatru, bo myślimy, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy i do tego Państwa nieustająco namawiamy. Michał Merczyński, bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję i zapraszam do Nowego Teatru.
1: Martyna Podolska, to było w repertuarze i do usłyszenia.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.

0: Autopromocja. Komentarz.
1: Jest godzina 15.30 w Polskim Radiu 24. Połączył się z nami pan Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam naszych słuchaczy.
1: Będziemy rozmawiać o tym, co działo się w ostatnich dniach w Niemczech. Chodzi o akty sabotażu, akty dywersji. Mówię o ostatnich dniach, ale mam na myśli także to, co wydarzyło się już jakiś czas temu w Lipsku na lotnisku. Czy pan łączy ze sobą te wydarzenia? Z jednej strony Lipsk, a z drugiej strony te ostatnie ataki na infrastrukturę elektroenergetyczną naszego zachodniego sąsiada.
2: Te ostatnie na pewno tak, wiele więcej, które miało miejsce tak naprawdę w większości przypadków, tak? Nie przypisujmy też wszystkiego złego, co się dzieje w całej Europie Rosjanom, nie są aż tak bardzo skuteczni, a wiele rzeczy, które robią, czasem też jest dziełem takiego pozytywnego dla nich przypadku, ale to też wynika z masowości tego wszystkiego, co robią. Nie rozdzielajmy też tych złych rzeczy, które się dzieją za naszą zachodnią granicą, od tego, co się dzieje u nas, tak? Ostatni pożar w fabryce WB Electronics i parę innych zdarzeń niestety, ale rozdzielnie nie można tego interpretować. Jest to forma, w moim mniemaniu, i patrzę na to definicyjnie. Oczywiście fachowcy, zwłaszcza prawnicy, teraz powiedzą, że tutaj jakby prawo międzynarodowe nie jest jakby to samo, tożsame we wszystkich państwach, ale myślę, że w większości przypadków możemy to traktować po prostu jako terroryzm państwowy i to nie było żadne nadużycie, że kolejne rządy czy parlamenty uznawały Rosję za państwo terrorystyczne.
1: To, co wydarzyło się w Lipsku, można przypisać inspiracjom albo nawet wykonawstwu rosyjskiemu?
2: No ale zdecydowanie, bo proszę powiedzieć, no komu to tak naprawdę najbardziej będzie na korzyść? Oczywiście ci, którzy są wszyscy antyukraińscy, będą podnosić, że Ukraińcy to robią specjalnie, żeby pod fałszywą flagą pewne rzeczy robić i tak dalej. Ale to by było, mówiąc mocno kolokwialnie, a trochę tak wężowo, zbyt gruba gra moim zdaniem. Chyba nie do końca warta. Nie w tym charakterze, nie w tym rozmiarze, bo niepowodzenie pewnej misji wpadka, mówiąc wprost, mogłaby się skończyć katastrofalnie tak naprawdę dla strony ukraińskiej. Więc ja myślę, oczywiście pewnych rzeczy się nie dowiemy. Nie dowiemy się przez lata, ale no wiele rzeczy tak naprawdę to właściwie jest jeden aktor tak naprawdę, któremu się to opłaca najbardziej. Oczywiście dla niego są tacy podaktorzy, a przynajmniej w jednym przypadku jest jeszcze nadaktor, jeśli chodzi o Rosję. Ale no, to ja myślę, że tu oczywiście śledztwo musi być, muszą być ustalenia, muszą być twarde dowody i tak dalej, aczkolwiek w tych stosunkach, relacjach międzynarodowych one niespecjalnie zmienią. Rosjanie zrobią jak zwykle, nie, to nie my, a te mundury można kupić w każdym sklepie. To oczywiście pewnego rodzaju takie porównanie, przypomnienie tego wszystkiego, co się działo przed laty, a co wyszło z czasem, to doskonale wszyscy wiemy, więc trochę chyba taka mała przestroga dla nas, dla naszej retoryki, naszego mniemania i nastawiania się tak naprawdę do pewnych spraw emocjami, a nie faktami.
1: No dobrze, to mamy Lipsk, mamy ten atak terrorystyczny, no bo chyba można tak to określić, na lotnisku. Domyślamy się, że z inspiracji albo nawet wykonany przez służby rosyjskie. To świadczy o ich mocy, ich możliwościach, czy o słabości tej obrony i tego przeciwdziałania takim zdarzeniom po zachodniej stronie w Niemczech, ale w ogóle w NATO, w Unii Europejskiej?
2: Patrząc jakby na całokształt, na taki, na taką, nazwijmy to mocno filozoficznie, czasoprzestrzeń rosyjską i cofając się mocno, wręcz nie tylko dekadami, ale i wiekami, no to możemy powiedzieć, że oni są fantastyczni w tym, co robią. Przez ostatnie lata jednak, jak na to patrzeć, zmianę modelu przede wszystkim wykonawstwa czy sprawstwa pewnych rzeczy przez ludzi nie będących na etatach w rosyjskich służbach, a jedynie z nimi współpracującymi, no to okazuje się, że ten katalog zadań, który jest im zlecany, jest wybitnie szeroki, czego się nigdy nie robiło. Nie robiło się z prostej przyczyny, no bo wtedy jest łatwiej wpaść. A skoro jest łatwiej wpaść, to zawsze się posiada pewną wiedzę, nawet jeśli ona jest i zazwyczaj jest mocno ograniczona, to jednak dająca tej stronie przeciwnej jakiś obraz tego wszystkiego, co się dzieje. Więc moim zdaniem jest to już obraz pewnej, ja bym nie powiedział, że przyszłościowej transformacji, jak dzisiaj czy za chwilę będzie wyglądał obraz działania służb specjalnych na świecie, ale w modelu pewnie wschodnim, patrz rosyjskim, być może na swój sposób tak, ale nie wynika to z ich doskonałości.

0: a właśnie z pewnych braków, być może momentami nawet i frustracji. Więc nie budujmy obrazu wszechmocności Rosji w ogóle jako państwa, jako federacji, ich służb i tak dalej, bo no, budujemy sami w sobie obraz pewnego strachu i właściwie braku nadziei, że cokolwiek byśmy nie robili, to i tak ostatecznie z nimi przegramy. To nie jest obraz prawdziwy. Ja nie mówię, że od razu mamy wskakiwać na konie czy na czołgi i ruszać na Moskwę, ale mówiąc całkowicie poważnie, no nie poddawajmy się za każdym razem. To jest jak przy haraczach, to jest jak przy kimś, kto nam ciągle coś niszczy, zakłóca nasz spokój. No, dopóki tak naprawdę stanowczo w pewien sposób się nie postawimy, no to on nie odpuści.
1: No to jakiej odpowiedzi pan by oczekiwał? No bo jesteśmy świadkami tego testowania i przecież zawsze przy okazji takich wydarzeń mówimy o tym, że Rosja testuje możliwości i te odpowiedzi ze strony sojuszników NATO, ze strony Unii Europejskiej. No widzimy, z jaką odpowiedzią to, co się wydarzyło, się spotkało. Czy to jest odpowiedź wystarczająca?
0: Pani redaktor, my tak naprawdę tego nie wiemy, bo w dyskursie publicznym jako takim no jesteśmy ograniczeni do informacji, które w tym dyskursie się znalazły, czyli komuś zależało, żeby się znalazły. No i to, co się udaje mediom tak naprawdę ustalić. Umówmy się, że to nawet jeżeli jakiemuś dziennikarzowi udałoby się ekstra tajne rzeczy ustalić, mówię tutaj mocno kolokwialnym językiem, no to najpewniej tak pojawiłaby się jakaś prośba ze strony służb ze względu na interes państwa, ze względu na interes strategiczny, nie mówcie tego, nie rozpowiadajcie o tym. I ja powiem tak, żyję w pewnej cichej nadziei, że my pewne rzeczy, jako zarówno i Polska, jak i NATO, jako Zachód, robimy. Nie mówimy o tym głośno, a jedynie zostawiamy pewnego rodzaju pół liścika właściwie takiego nadpalonego na miejscu pewnego zdarzenia, gdzie Rosji coś się, mówiąc delikatnie, nie udało bądź poniosła pewną stratę. Więc dajemy pewien sygnał, tak, myśmy w tym mogli maczać palce. I jeżeli tego nie robimy, wydaje mi się, że może trochę źle. Z drugiej strony pamiętajmy, że też to wszystko, co się dzieje w dyplomacji, no, ma tą bardziej oficjalną i nieoficjalną stronę, bo no, znowu do tego dyskursu trafia to, co po spotkaniach, po najróżniejszych negocjacjach obie strony chcą, żeby trafiło. Tak? Zwróćmy uwagę, jak często zresztą różnią się komunikaty medialne poszczególnych stron jakichś rozmów. One nie zawsze są zbieżne. Zresztą tak czy siak one są w jakiś sposób ustalane przez wszystkie strony, nie zawsze dwie. Więc w tym momencie żyję nadzieją i myślę, że tak jest, że nie o wszystkim wiemy. I wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Być może dowiemy się tego za mniej lub więcej trochę lat, że tak się wyrażę średnio po polsku.
1: Pewnie też dowiemy się w tym czasie o szczegółach tej wizyty szefa CIA w Moskwie ostatniej.
0: Ja myślę, że to, wie pani, to jest tylko, pani redaktor, to jest tylko jakiś mały element, tak naprawdę trochę większej gdzieś układanki w relacjach nie tylko rosyjsko-amerykańskich, ale rosyjsko-zachodnich, rosyjsko też europejskich, jakkolwiek niektórzy znowu biorąc więcej w swoich rozważaniach emocji niż umysłu, to nie jest tak, że Zachód to jest tylko obcięty do Stanów Zjednoczonych, do Zachodu, bo cała ta, nie wiem ja nawet jak to dobrze nazwać, ale powiedzmy, że aktywność rosyjska, ona przecież nie jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na to, żeby mieć pewną władzę nad Ukrainą. No to jest jednak pewna konfrontacja, no pójdę wysoko, ale cywilizacyjna, tak, pomiędzy tym wschodnim modelem, a modelem zachodnim, może i niedoskonałym również w swojej demokracji, czasem i skorumpowanym, no ale no wszędzie to jest i po to mamy służby przecież, po to mamy najróżniejsze instytucje państwowe, żeby z tymi rzeczami w jakiś sposób walczyć, ale to nigdy nie będzie tak, że będziemy idealni, czyści i biali, ale no na pewno ja sobie nie wyobrażam, a pamiętam też jak Polska wyglądała całkiem de facto niedawno, I jakie realia u nas były, to ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli ten wschodni model przyjąć. Więc każdemu, kto gdzieś pokazuje, jaka Rosja jest wspaniała i powinniśmy się z nią zbliżyć i ten model przyjąć, mówię głośne i stanowcze, nie. I to nie jest oparte znowu też na moim światopoglądzie czy emocjach, ale też na faktach, na tym, jak dzisiaj można funkcjonować, jak można żyć. Jak można również w Polsce, jak i w całej Europie być różnym. Można być innym i to wcale nie musi się kończyć wzajemnym zwalczaniem, już takim bardziej fizycznym, że tak się wyrażę. Więc no, zastanówcie się niektórzy, którzy chcecie tak naprawdę, aby z tą Rosją się zbliżyć i jakie macie pobudki tak naprawdę ku temu?

0: czy tylko przez strach, czy może te pobudki są jeszcze inne? A ja o nich wiem.
1: To a propos pobudek, po co Rosji akty dywersji w Niemczech? Jaki jest tego cel? No bo z jednej strony oczywiście no pokazanie, testowanie tych granic, o których już rozmawialiśmy, no ale to jest z drugiej strony przypominanie też opinii publicznej na Zachodzie, że Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla wschodniej flanki NATO, ale także dla tych krajów na Zachód od Odry.
0: Pani redaktor, dlatego powiedziałem o terroryzmie, który dla niektórych nie jest jakby taki jednoznaczny, czy to są działania terrorystyczne, czy nie. Bo jednak ta podbudowa jakby tych działań jest ze zjawiskiem terroryzmu jest mocno zbieżna. Bo tak naprawdę nie chodzi, znaczy pewnie po części chodzi o to, żeby jakaś fabryka spowolniła działanie, żeby jakaś linia kolejowa nie działała, żeby jakiś hub logistyczny miał opóźnienie w swoim działaniu, aby ludzie, którzy tam przychodzą do pracy, a nawet i do służby, najnormalniej w świecie się bali. I tu już powoli robimy pierwszy krok tak naprawdę do clou całości, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. My jako jednostki, jako społeczeństwa, te mniejsze i większe, ja to często powtarzam, grupy społeczne, mamy się bać, a przez ten strach mamy występować przeciwko własnym rządom, przeciwko naszym, brzydko mówiąc, zarządcom i tym bardziej lokalnym, i tym regionalnym, bo ostatecznie i państwowym, rządowym, a jeszcze dalej nawet i w naszym przypadku unijnym, przeciwko nim występować, że nam się nie podoba ta ich polityka, bo oni są nieskuteczni, bo te służby nie działają w taki sposób, żebym ja się co dzień na ulicy czuł bezpieczny, bo gdzieś niedaleko koło mnie coś wybuchło, a sąsiad, który pojechał gdzieś tam na misję, to zginął albo został ranny. I ja tu przywołuję też zawsze, żeby zrozumieć jakby ten proces. Przywołuję przypadki ataków we Francji czy w Wielkiej Brytanii, gdzie swego czasu terroryści no, objęli taką taktykę, może i krótką, ale jednak ataków właśnie na uzbrojone patrole. No i ktoś by mógł się popukać w głowę za przeproszeniem i powiedzieć, no ktoś już zwariował, rzucając się na uzbrojonych ludzi. Ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Po pierwsze, żeby ci ludzie się nie czuli bezpiecznie, by ich koledzy, którzy przeżyli, nie czuli się bezpieczni, by w ich głowach zarodził się zamęt. A co, jeżeli ja, wyszkolony, uzbrojony prawie po zęby, z super wyszkolonymi partnerami, my nie jesteśmy bezpieczni, a moja rodzina jest ileś n kilometrów ode mnie. Ona jest zdecydowanie mniej bezpieczna ode mnie. I teraz sytuacja odwraca się także w drugą stronę. Ta rodzina sobie myśli, co? No to my tu w ogóle nie jesteśmy bezpieczni, zdani jesteśmy na te patrole, które u nas zdecydowanie rzadziej się pojawiają, a on jest tam, gdzie jest niebezpieczeństwo i on jest zagrożony, a walczy no niby za kraj, ale de facto to klasa polityczna przecież jest zepsuta. I zobaczcie Państwo tak naprawdę w ile elementów tutaj socjologicznych, filozoficznych, psychologicznych wchodzimy. Masa. Tego jest naprawdę masa. Można by z tego rozpisać książkę i to wcale nawet nie na 800 stron, a nawet kilkutomową. Więc tych elementów jest naprawdę sporo.
1: A wszystko to jest obliczone na taki efekt, że nie drażnijmy, nie drażnijmy. Po co drażnić, po co jątrzyć? Lepiej zostawmy tak, jak jest, po co się angażować? Ogarnijmy swoją rzeczywistość, nie zbawimy całego świata.
0: Tak. Tak, a Rosja i tak zrobi, co będzie chciała, bo jest wspaniała, wielka i potężna. No nie jest tak i mówię, jesteśmy w pewnego rodzaju momencie, pewnego przełomu, tak jak i w teorii kryzysu, zresztą przecież też jest takie coś. I te chińskie przekleństwo tak naprawdę, nie przepowiednia, bo bardzo często się o tym mówiło, przepowiednia to jest przekleństwo, oby żył w ciekawych czasach, no wydaje się, że fantastycznie, chociaż nie jest to najlepsze słowo, teraz się materializuje, jeżeli dołożymy do tego te wszystkie zmiany, czy trochę nadmuchane, czy nie, ale jednak związane z tak zwaną sztuczną inteligencją, no to się okazuje, że właściwie każdego dnia nie wiemy, kładąc się spać, w jakiej rzeczywistości obudzimy się. No jest to wybitnie też niewygodne i w naszych głowach naprawdę robią się i mają miejsce niepokojące jakieś procesy i nie ma co się dziwić. Stąd jeżeli nie zajmiemy się też opieką psychologiczną również nas wszystkich wzajemnie i jako jednostek i jako tych grup społecznych, no to z czasem możemy mieć problem. A to są wyzwania, ja bym powiedział wyzwania nawet nie przyszłości, a wyzwania wczoraj, bo nawet nie dzisiaj, bo zaległości mamy i niestety taka smutna prawda.
1: No i tak, i ta rzeczywistość, w której żyjemy, rzeczywistość sztucznej inteligencji, deepfake'ów w ogóle temu nie pomaga. Kiedy pan mówił o tym, że właśnie w tym świecie, w tej rzeczywistości żyjemy, to ja przypomniałam sobie, zbliża się 11 września, rocznica ataków

0: World Trade Center i pomyślałam o tym, że gdybyśmy dzisiaj zobaczyli zdjęcia z walących się wież, no to pewnie pomyślelibyśmy, że to właśnie fake news, że to AI i że to wygenerowany obraz. I to również jest wyzwanie, jak informować o tego rodzaju zdarzeniach, jak z jednej strony uodparniać się na fake news, ale z drugiej nie bagatelizować tych zagrożeń, kiedy pojawiają się nawet w tej przestrzeni informacyjnej.
1: No mi się wydaje, panie redaktor, że dlatego też w ostatnim czasie pomiędzy stroną rządową a operatorami telekomunikacyjnymi no, pojawiła się, czy wróciła właściwie do rozmów pewna płaszczyzna związana właśnie z powiadamianiem, bo tak jak słusznie pani powiedziała, no to ma właśnie prowadzić przecież też do zamętu w naszej głowie.
0: Prawda czy nieprawda?
1: Pewne rzeczy. Tak, bo ja wręcz nie wierzę, że coś takiego się mogło wydarzyć. Ja pamiętam 11 września, jechałem wtedy samochodem, wracałem i jak już usłyszałem, że piosenka jest przerywana, wiedziałem, że coś strasznego się musiało wydarzyć i się nie pomyliłem. I teraz możecie się państwo zaśmiać, ale pierwsza myśl, jak ja usłyszałem, że Stany Zjednoczone są zaatakowane, to pierwsza myśl, dzisiaj się trochę z tego śmieję, to myślałem, że jacyś kosmici. Bo w normalnym jakby pojmowaniu mówię, no kto mógł zaatakować takie państwo, takiego potentata jak Stany Zjednoczone. No rzeczywistość okazała się trochę odmienna. I zobaczcie, ja też mam nawet w bibliotece swoje różne pozycje książkowe, sporo też związanych z terroryzmem, tam pewnego rodzaju kalendaria i właściwie coraz mniej, o ile w ogóle jeszcze są takie dni, kiedy no w tej historii nawet najnowszej nic się nie wydarzyło. I są też te dni, kiedy pewne rzeczy się powtarzają. Wracając do naszego tego nieszczęsnego sąsiada, oni bardzo lubią takie symbole i bardzo lubią właśnie pewne rzeczy robić wtedy, kiedy coś dla nich odpowiedniego już kiedyś się wydarzyło. To ma wszystko budzić najnormalniej w świecie, mówiąc, pewien pokój w naszych głowach. I do tego to wszystko dąży, żebyśmy się po prostu zapętlili, zagubili w tym wszystkim, w tych no, takich światach trochę równoległych i stwierdzili kiedyś, nie, no, ja mam dość, ja chyba dobrze, niech już ktoś tam mną steruje, niech ktoś mną rządzi, ale ja chcę żyć trochę normalniej, bo te realia są nie do wytrzymania. Stąd twierdzę, że tak naprawdę i socjologia, i psychologia, i filozofia bezpieczeństwa będą odgrywać coraz większe znaczenie, niezależnie od tego, czy to się będzie w lepszym, czy gorszym kierunku rozwijać ta sztuczna inteligencja, czy jeszcze inne rozwiązania, tak, bo to wszystko tak się szybko rozwija, że możemy nawet być zaskoczeni, w którą stronę to wszystko idzie i trzeba nas wszystkich przygotować. Przypomnijcie sobie państwo też, jak mieliśmy przełom 89-90, masa Polaków traciła pracę i trzeba było się przestawić do nowej rzeczywistości. Wielu z nas kompletnie sobie wtedy z tym wszystkim nie radziło i nie chodzi tylko o element szukania pracy, ale w ogóle odnalezienia się w nowej rzeczywistości. I dzisiaj w pewien sposób, patrząc może filozoficznie, ale jednak ze strony bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa społecznego, gospodarczego, czyli tych wszystkich, które i tak się przekładają ostatecznie na bezpieczeństwo narodowe, jak wiele rzeczy tak naprawdę w ciężki sposób wtedy przechodziliśmy, a mówiąc wprost, i tak osiągnęliśmy sukces.
0: A wracając jeszcze znowu do tego naszego zachodniego tym razem sąsiada, który stał się obiektem tych aktów dywersji i sabotażu, czy też terroryzmu państwowego, jak pan to nazywa. Dlaczego właśnie Niemcy i dlaczego właśnie teraz?
1: No to jest chyba bardzo proste. No kwestia wyborów rosnącej roli alternatywy, tak? Zobaczmy w ogóle, jak sama nazwa, co wskazuje, nie? Że to też jest, myślę, że jakaś taka zagrywka i nie jedna osoba siedziała nad tym, jak nazwać, nazwijmy to, ten ruch. Więc nie jestem zaskoczony. Patrzmy właśnie tam, gdzie mają być jakieś wybory, więc wybory zawsze są związane z mniejszą czy większą zmianą, która nastąpi w danym mniejszym czy większym społeczeństwie. Więc ja to też zawsze mówię studentom. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, nałóżcie sobie to na oś czasu. Popatrzcie, gdzie dane miejsce leży na mapie, ale też co się dzieje i w tym miejscu, i w najbliższej okolicy. Wczoraj, dzisiaj i w przysłowiowym jutrze. I zwłaszcza te kwestie wyborów, bo przecież w każdym państwie mamy i te prezydenckie, parlamentarne i samorządowe, i mamy te europejskie. Tych wyborów trochę się nakłada nam w czasie. Sytuacja na osi, zwłaszcza pod kątem politycznym, zawsze jest w jakiś sposób mniej lub bardziej, ale jednak dynamiczna i pewne zmiany się dokonują. No ostatnie takie większe to powiedzmy zmiana na Węgrzech, ale teraz może się okazać, że w drugą stronę w niektórych państwach i to w tych filarach europejskich.
0: Niemcy i Francja.
1: Na przykład, więc, ale to wcale nie musi być koniec. Więc no, to wszystko też jest wspomaga

0: wiadomo z którego kierunku, aby budzić w nas właśnie najpierw strach, a potem, albo nawet i w innej kolejności, wątpliwość, niewiarę, żeby w to wszystko nie wierzyć i stwierdzić, a może to jednak musi być inaczej, uderzając jeszcze w populizmy, uderzając w te grupy, no trochę mniej wykształcone, czy powiem dokładniej, mniej świadome, no to łatwiej ich przekonać, brzydko mówiąc, w większej ilości. No a przecież los, przepraszam, los, głos w losowaniu, nie wiem, czy się uparłem na te losowania, głos w wyborach każdy ma dokładnie taki sam, tak? Jedna osoba, jeden dowód osobisty, jeden głos. Więc te osoby łatwiej przekonać, również poprzez strach, również poprzez wątpliwości, poprzez teorie spiskowe, poprzez trochę zmienianie interpretacji historii. Proszę zwrócić uwagę, o jak wiele najróżniejszych znowu nauk i dziedzin rozszerzamy swoje rozważania tak naprawdę w tej krótkiej audycji, prawda? Więc jest nad czym dumać i nauka też musi mieć w tym wszystkim swoje bardzo, bardzo ważne miejsce. No, a aparat państwowy musi chcieć z tym światem nauki nie tylko kooperować, ale tak naprawdę wzajemnie się zazębiać i nachodzić.
1: No to mówi pan o wyborach, no to wybory przecież także w Rosji.
0: Czy my mamy na nie wpływ? Ja powiem szczerze, nie wiem. Wydaje mi się, że próbowaliśmy coś robić oczywiście w Ukrainie, tam są dość wyraźne ślady. Mówi się też o Białorusi. Dziwny mamy taki, patrząc dość mocno ogólnie, czasem mam taki wniosek, że w ogóle jako Zachód, nie tylko jako Europa, również jako Stany Zjednoczone, to popełniamy pewien błąd, bo jeżeli weźmiemy pod to wszystko jeszcze miejsca takie jak Afryka, a nawet i Sahel, gdy weźmiemy miejsca takie jak Bliski Wschód, my potrafimy podpalać. Mówię o podpalaniu pewnych ognisk ku zmianie. Ku zmianie może trochę, nie wiem czy do końca dobrze, ale uparliśmy się na demokrację wszędzie i tym sposobem my podpalamy. Podpalamy, proszę mnie teraz negatywnie nie odbierać, po prostu my jakby mobilizujemy pewne najczęściej też krzywdzone środowiska do tego, żeby same wywołały pewien proces zmiany. Nie chodzi mi nawet o tą tak zwaną ulicę, nawet sposób pokojowy, w jakiś sposób polityczny, parlamentarny, ale my po tym podpaleniu trochę odpuszczamy. Jeżeli odpuszczamy i nie pilnujemy, ja to właśnie do ogniska, dlatego użyłem te słowa podpalania, porównuję to do ogniska. Podpalasz to ognisko, zwłaszcza jak jest małe, trzeba go pilnować. Potem jak będzie większe, jeżeli go nie będziesz pilnować, to ktoś przyjdzie i je najnormalniej w świecie przejmie. I przynajmniej w przypadku Ukrainy tak się właśnie stało. Czy my byśmy chcieli wpływać na te wybory w Rosji? One i tak do końca, jak to ładnie powiedzieć, no wynik, to kiedyś był taki żart, tak? Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy. I w tym smutnym żarcie tak naprawdę coś jest. Więc dopóki ten obóz będzie chciał się utrzymać przy władzy, to tak będzie. Z drugiej strony może wyskoczyć obóz wcale nie lepszy od obecnego, który powie, ta wojna źle prowadzona, ta konfrontacja z Zachodem jest źle prowadzona, trzeba to zidentyfikować, a Putin jest za słaby. Przecież on miał ostatnio powiedzieć wprost, że jego powieszą. Oczywiście pewnie doskonale zna historię w najróżniejszych formach państwa, w którym teraz funkcjonuje, i wie zazwyczaj, jak władcy kończyli, więc być może sam w pewien taki carski matrix wpętlił się w swoich przemyśleniach i w tym wszystkim być może nawet i się pogubił. Logicznych ludzi koło siebie ma, służby pewne rzeczy mu sugerowały, inne służby go okłamywały. Najnormalniej w świecie też mogły go okłamywać, bo ci szefowie po prostu się go bali. Więc tutaj znowu zobaczcie państwo, wracają te wątki nie tylko psychologii. I czy my możemy wpływać na te wybory? Nie wiem, wydaje mi się, że możemy na pewno wpływać na tych, którzy są przy władzy. I tak jak moim zdaniem, choć większość środowiska się ze mną nie zgadza, Białoruś wcale nie musi być jeszcze dla nas stracona, no to z Rosją będzie to zdecydowanie trudniejsze. Pamiętajmy, Rosja ma do nas żal, że w momencie swojego rozpadu nie pomogliśmy jej się jednak pozbierać w pewien sposób. Są też oczywiście środowiska, które mówią, że trzeba było dobić wtedy Rosję i okroić ją właściwie do dwóch okręgów, typowo rosyjskich, nie czarujmy się zresztą przy okazji. No ale to są kwestie już bardziej historyczne i pewnych interpretacji. Możemy oczywiście próbować.

0: wpływać na wybory, ale poprzez pewne demokratyczne przekazy ku społeczeństwu rosyjskiemu, które też jest fantastycznie podzielone. Tak naprawdę to jest skupisko wielu nacji, podzielone również pod kątem miasto, a wieś czy prowincja. Nie, też nie, niesprawiedliwie, nieuczciwie są robione też te najróżniejsze elementy związane z mobilizacją. Ludzie to widzą i jak na początku ślepo patrzyli, tak pewne rzeczy już zauważają. I nie jest też pewnie dziełem przypadku to, że Rosja już nie tyle ogranicza internet, tworząc czarną listę, a coraz częściej się mówi, że w Rosji jest robiona biała lista, czyli tych stron, do których można mieć dostęp. Więc mimo wszystko widać, obawiają się wpływu z Zachodu na swoją infosferę, na swoje społeczeństwa.
1: No tak, bo to
0: Przypomnijmy też
1: działa
0: sobie własną
1: w obie
0: historię
1: strony.
0: i chociażby Radio Wolna Europa, tak? To też był taki element wpływania na i motywowania czy pobudzania pewnych środowisk demokratycznych. Tak, no w takiej grze informacyjnej, w operacjach psychologicznych, w operacjach informacyjnych, to wszystko zawsze jest dwustronne. Tutaj kłania się też gdzieś pewnie cybernetyka, ale tak jak powiedziałem, książki grubej by brakło na to wszystko.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tych wydarzeń w Niemczech i pan wskazał na to, na moje pytanie, dlaczego Niemcy i dlaczego teraz ten kontekst wyborczy, że tam wybory, rosnąca w siłę AfD. No u nas też niedługo wybory parlamentarne w przyszłym roku. No i też rodzi się pytanie, czy w związku z tym możemy stać się obiektem i celem takich ataków, z którymi teraz mierzą się Niemcy?
0: Pani redaktor, proszę się nie obrazić, ale moim zdaniem to jest błędne jakby założenie tego pytania.
1: Bo już
0: Bo te
1: jesteśmy
0: rzeczy,
1: pewnie.
0: tak, bo te rzeczy się dzieją, te rzeczy, o części z nich się mówi, o części z nich się najpewniej nie mówi. O części z nich się nie mówi z jednej strony, żeby nas niepokoić, ale z drugiej czasem no, sprawcy też mogą być. Będę mówił hipotetycznie, żeby tak dla naszego własnego wzajemnego bezpieczeństwa. Powiedzmy, że jakiś sprawca został, czy niedoszły sprawca został ujęty i zaczął coś mówić. Więc też nie jest
1: Lepiej go
0: naszym
1: nie
0: interesie, tylko
1: demaskować.
0: wyłączyć. I ewentualnie niekoniecznie od razu wrzucać za przysłowiowe kraty, a można spróbować go jeszcze spożytkować w trochę większej rozgrywce, prawda? Więc to są rzeczy, no, ja bym powiedział wprost, no niełatwe, bo trzeba te wszystkie scenariusze pozakładać i powymyślać coś sensownego i tak naprawdę przy bardzo dużej luce, jeśli chodzi o posiadanie wiedzy i informacji, próbować odtwarzać pewną rzeczywistość. Więc
1: Niezwykle jest to delikatna i skomplikowana materia. Panie Arturze, bardzo dziękuję za przybliżenie nam tych szczegółów.
0: Bardzo.
1: Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet WSB Merito, to był z nami. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
8: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
4: Co z tobą jest nie tak?
7: Nie nadajesz się.
6: Jesteś nikim.
9: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stado ptaków, a nie obcy obiekt na radarach znad Białorusi.

0: Białorusi nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni. Trwa przesłuchanie jednego z założycieli Zonda Krypto. Czynności mogą potrwać do jutra, przekazał minister sprawiedliwości. Niemiecka policja wzmacnia siły w Saksonii. Za 2 godziny poznamy zwycięzcę wyborów do Landtagu, prowadzi AfD. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Stado ptaków, a nie obcy obiekt, zostało wykryte przez polskie radary z kierunku Białorusi. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko dokładnie sprawdziło systemy, a teren na wschód od Lublina został przeszukany śmigłowcem Mi-24, mówił w TVP Info rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski.
1: Takie duże stado ptaków, duży klucz ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt. Po dokładnej weryfikacji wykluczyliśmy to naruszenie i zaobserwowane zostało właśnie duże stado ptaków.
0: DORSZ przekazało, że na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły pozostają w gotowości do realizacji zadań. Od rana trwa przesłuchanie Romana Rzet. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Zatrzymany wczoraj mężczyzna składa zeznania w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Sprawy komentują też politycy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi o przyspieszeniu działań prokuratury.
2: Prace widać przyspieszyły w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest zarzuty kryminalne dotyczące oszustwa wielu Polek i Polaków, a drugie polityczne, czyli to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy otoczenie pana prezydenta zostało zlobbowane przez gangsterów właściwie z Zonda Krypto.
0: Europosłanka PiS Anna Zalewska zarzuca służbom i rządzącym manipulowanie informacjami ze śledztwa.
3: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami z tychże przesłuchań, między innymi mafioza, no bo sam Donald Tusk powiedział, że Zonda Krypto to mafia rosyjska. Cytowanie fragmentów protokołu bez dowodów, mówienie o X-cie, Y-ku.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował na antenie TVP Info, że przesłuchanie Romana Rzet może potrwać do jutra. Niemiecka policja mobilizuje siły w Saksonii-Anhalt. Na terenie tego kraju związkowego trwają wybory do lokalnego parlamentu. Wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy wygra je AfD. Skrajnie prawicowej partii może jednak zabraknąć mandatów do utworzenia samodzielnej większości.
4: W stolicy landu siedzibę ma lokalny parlament, dlatego do Magdeburga przyjechało najwięcej policjantów. Na dzisiaj zgłoszono 13 zgromadzeń, głównie przeciwników skrajnej prawicy. To ważne wybory, bo decydują o miejscach pracy i o gospodarce naszego landu. Chodzi o to, by powstrzymać plany kanclerza Friedricha Merca i jego ludzi tutaj, którzy chcą ciąć wydatki społeczne. Ale nie możemy też dopuścić faszystowskiej partii do władzy. Powiedział mi jeden z wyborców, który zagłosuje na lewicę. Zwolennicy AfD zapowiedzieli świętowanie, ich zdaniem pewnego zwycięstwa. Policja szykuje się na tysiące ludzi na ulicach i możliwe starcie ekstremistów. Jeden ze scenariuszy analizowanych przez policję zakłada tak zwany wariant kapitolski. Jeśli AfD wygra, ale nie zdobędzie absolutnej większości, może nastąpić próba wtargnięcia do siedziby Landtagu i siłowego przejęcia władzy. Sondażowe wyniki zostaną podane o godzinie 18:00. Pełne są możliwe jeszcze przed północą. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu nie składają broni. Przed kościołem pod wezwaniem Jana Jerozolimskiego za murami zorganizowali protest. To właśnie ta parafia była właścicielem gruntów sprzedanych z mieszkańcami przez archidiecezję poznańską. Protestujący twierdzą, że kościół nadal jest stroną w sprawie, bo wniósł do sądu o eksmisję.
5: Wyrzuca ludzi na bruk i twierdzi, że to nie ona to robi.
6: Osiedle Maltańskie, które potrzebuje pomocy, nie doświadcza czegoś takiego od organizacji, która raczej powinna tą pomoc nieść.
7: Jezus stałby tutaj z nami! Jezus stałby tutaj z nami!
0: Protest to reakcja na list odczytany podczas ogłoszeń parafialnych, w którym parafia odcięła się od sporu.
8: Po ogłoszeniach ksiądz nasz proboszcz przeczytał krótką wypowiedź archidiecezji napisaną, że oni się od tego odcinają, że oni nie mają nic z tym wspólnego, że oni po prostu mają zakaz wypowiedzi.
0: Archidiecezja poznańska na swojej stronie zamieściła komunikat, w którym szczegółowo opisała historię spornego terenu do momentu jego sprzedaży. Leśnicy z Łodzi testują drony. Bezzałogowce mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę w lasach.
9: Statki bezzałogowe już niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy leśników, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
10: Podczas specjalnej prezentacji

0: prezentacji firma Agrodron pokazała nam bezzałogowe statki powietrzne. Między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy.
1: Zastosowanie bezzałogowców w lasach może być bardzo szerokie.
0: Między innymi do ochrony lasu przed szkodnikami, monitorowania stanu drzewostanów czy inwentaryzacji zwierzyny. Mogą również wspierać działania związane z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
1: Trwają testy i analizowanie rozwiązań, które mogą realnie usprawnić współczesne leśnictwo.
2: O czym mówił Miłosz Warszawski z Polskiego Radia Łódź.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Do końca dnia parasole przydadzą się głównie na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze nie powinna padać. Temperatura od 15 stopni w rejonach podgórskich, 18 w centrum, do 20 w Lubuskiem. Uczucie chłodu będzie potęgował umiarkowany i silny wiatr.
4: Jest godzina 16:06. Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Mija 12 dni od potężnej powodzi błyskawicznej, która spustoszyła Nepal. Tomasz Sajewicz był jedynym dziennikarzem z Polski na terenach popowodziowych, który przez ostatnie dni relacjonował z Nepalu dla Polskiego Radia akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Dziś w wieku Azji dyrektor szkoły w miejscowości Tiszuli, Narendra Davadi, opowie, jak uratował od śmierci prawie 1000 osób. Shania Sach, który pod ziemią spędził 10 dni, opowie, jak pamięta ostatnie chwile przed kataklizmem. Kirszna Paudel po raz pierwszy od tragedii podzieli się zaś historią, jak już po powodzi udało mu się dodzwonić do brata zasypanego w tunelu hydroelektrowni. Dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z kolei wyjaśni, dlaczego w Nepalu jest tak wiele hydroelektrowni i dlaczego władze tego kraju uważają, że należą im się od świata reparacje, a nie pomoc humanitarna. I to wszystko teraz w naszym programie poświęconym temu, co dzieje się w Azji.
3: Wiek Azji.

Wikazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Uwaga świata wciąż zwrócona jest na Nepal, gdzie 12 dni temu doszło do katastrofalnej w skutkach powodzi błyskawicznej. Miałem możliwość relacjonowania dla Państwa przez ponad tydzień tego, co wydarzyło się w dwóch dolinach Nepalu. Nie był to łatwy czas. Powtórzę, kataklizmu w takiej skali nie widziałem przez ponad 25 lat swojej pracy zawodowej. Pośród scenografii kataklizmu i zniszczeń, dziś zacznę jednak od historii dających nadzieję. O cudach w krainie kataklizmów. Sanjay Sah wczoraj narodził się po raz drugi. Zamiast sali porodowej, scenografia czasów kataklizmu. Tony mułu i skał rodził się z tunelu zniszczonej hydroelektrowni. Pracowałem jako operator w centrum dowodzenia. Zazwyczaj było tam 4-5 osób. Moim obowiązkiem było ratowanie życia wszystkich. Po takiej katastrofie nie mogłem po prostu uciekać. Chciałem ratować kolegów. Kazałem wszystkim wybiec na zewnątrz. Próbując ich ratować, powiedziałem, że doszło do wypadku i że na tamie doszło do poważnej katastrofy. Straciłem czas i ostatecznie sam nie mogłem się wydostać. Utknąłem w środku. Na długie 9 dni i nocy, które w zasypanym tunelu były tylko nocami. Pierwszy telefon na powierzchni do matki. Ratownik, nepalski żołnierz, chyba w równie dużym szoku co Sanjay Sah, tłumaczy to, co się stało, także sobie. Odpocznij teraz, nic ci nie jest, prawda? Rozmawiałeś już z matką. Wielkie gratulacje dla ciebie. Pomyśleć, że udało ci się wyjść po tylu dniach uwięzienia. Wyszedłeś 9 dnia, to naprawdę drugie życie. Którego dziś jest? 19 dzień miesiąca według kalendarza nepalskiego. Pod ziemią spędziłeś 9 dni. Cuda w krainie kataklizmów zdarzały się już wcześniej. W ubiegłym tygodniu najskuteczniejszym systemem ostrzegania przed kataklizmem okazała się pomoc sąsiedzka

i serce matki. To pomogło dyrektorowi szkoły średniej w Triszuli, Rajendrze Dawodiemu, podjąć chyba instynktowną decyzję. Uratował od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Jeden z rodziców, matka, przyjechała motocyklem. Powiedziała, że chce zabrać dzieci, bo idzie powódź. Pomyślałem, że...

A już ma 25 lat. Przez tydzień po kataklizmie będzie moimi oczami i uszami. Razem będziemy jeździć na tereny zniszczone przez powódź, rozmawiać z uratowanymi, słuchać historii życia i śmierci. W ubiegłym roku na ulicach Katmandu, kiedy Gen Z powiedziało w Nepalu dość, a już zdzierał gardło w wielotysięcznych manifestacjach. Wykształcony na Zachodzie, mógł u nas zostać. Wrócił, bo chce zmieniać Nepal. Tworzy aplikację, która ma być takim Facebookiem podróżników. Jesteś jak nepalski Zuckerberg? Nie, po prostu staram się robić to, co potrafię najlepiej. Pomagać ludziom, pomagać władzom. Czegokolwiek nauczyłem się w Austrii, chcę przekazać to, czego się nauczyłem. Wielu turystów szuka kontaktu w Nepalu. Chcę doświadczyć tego kraju. Kiedy za 2 miesiące aplikacja będzie już gotowa, połączę introwertyków z ekstrawertykami. To zmieni wszystko. Ajuszowi trudno odmówić entuzjazmu, a to teraz w Nepalu towar najbardziej deficytowy. W Nepalu po 10 dobach od powodzi błyskawicznej udało się odnaleźć kolejne 2 żywe osoby. To 64-letnia kobieta, która przetrwała w częściowo zalanym pomieszczeniu domu, a także chiński pracownik jednej z elektrowni wodnych. To wciąż kropla nadziei w morzu łez bliskich ponad 5000 osób, które uznaje się za zaginione. Po tym, jak w pierwszych dniach uwaga świata skupiała się na akcji poszukiwawczo-ratowniczej, teraz przenosi się na pytanie o to, czy Nepal poradzi sobie z tą katastrofą, dlaczego do niej doszło i czy ta katastrofa może się znów powtórzyć. Choć odnalezienie w sumie 4 żywych osób w ciągu ostatnich 48 godzin daje nadzieję, to dla rodzin zaginionych, szczególnie w tunelach hydroelektrowni, to niełatwy czas. Krishna Pudel czeka na jakiekolwiek informacje o swoim bracie i szworze. Mój brat pracuje w elektrowni wodnej od 3 lat. Od czasu powodzi nie mam z nim kontaktu. Jest w tunelu. Jeśli Ishwar Pudel wciąż jest w jednym z 6 zasypanych tuneli, wciąż ma szansę na uratowanie. Kiedy 26 sierpnia nadeszła powódź, rozmawiałem z moim bratem przez telefon mniej więcej o 7:30 rano. Powiedział mi, dziś mamy pracę murarskie, a teraz idę do tunelu. Pogadamy jeszcze wieczorem. O 11:30 nadeszła powódź. Wciąż próbowałem dodzwonić się do niego. W końcu dodzwoniłem się, a on powiedział, jestem uwięziony w tunelu. 10 dnia od tragedii do opinii publicznej przedostawały się po raz pierwszy relacje o tym, że informacje o uwięzionych robotnikach były tuż po powodzi błyskawicznej. Spotkałem wielu ludzi, którzy zdołali uciec z tunelu, a którzy znali mojego brata. Powiedzieli mi, twój brat jest w tunelu, prowadził pojazd. Powiedzieli, że słyszeli głosy około 200-300 osób krzyczących z wnętrza tunelu. Każda z setek historii zaginionych robotników skupia jak w soczewce sytuację współczesnego Nepalu i mieszkańców jednego z najbiedniejszych państw świata. Mój brat mówił mi, że praca w elektrowni wodnej nie jest bezpieczna, jest bardzo ciężka. Pracował od wczesnego ranka do późnej nocy. Był zmuszany do pracy. Musiał opiekować się 4 rodzinami, w tym moją. Moi rodzice są bardzo starzy. Ishwar opiekował się też niepełnosprawnym dzieckiem mojego starszego brata, który zmarł. On wziął na siebie odpowiedzialność za opiekę nad całą naszą rodziną. W krajach, gdzie instytucje państwa nie działają sprawnie, najwięcej roboty ma Pan Bóg. Jeszcze ponad tydzień temu w Libanie, na wiele moich pytań, moi rozmówcy wznosili ręce ku niebu, mówiąc, jak Bóg da, tak będzie. W Nepalu jest podobnie. Tu też Pan Bóg jest instytucją, której wielu uznaje, że nie należy nawet pomagać. To, że starsi ludzie nie rozumieją potrzeby przygotowań na wypadek katastrof, to mogę zrozumieć. Takich przygotowań nie robi jednak nawet Gen Z, która w ubiegłym roku potrafiła przecież zrobić rewolucję w Nepalu. Spakować plecaka ewakuacyjnego już nie potrafi. Z Nepalczyków bardzo powoli schodzi pierwszy szok po kataklizmie. Mnie w szok wprowadzają rozmowy w Bidur. To jest miejscowość, która została całkowicie zniszczona przez powódź błyskawiczną. Tam część mieszkańców chce odbudowywać się na brzegu rzeki. Teraz jest tam kilkunastometrowa warstwa muł, a w ruinach budynków na pewno ciała, których jeszcze długo, długo nie będzie można odkopać, o ile w ogóle się to uda. Nie osądzaj ich, mówi mi znajomy Nepalczyk. To kwestia kultury.

0: Turowa. Taki dom przy rzece to była bardzo dobra, nobilitująca lokalizacja. Może dojrzeją do tego, że to nie najlepszy pomysł. Powódź błyskawiczna w Nepalu, w której fala, ściana wody i skał sięgała kilkudziesięciu metrów, niszczyła na swojej drodze wszystko, nawet na zboczach, gdzie dotychczas nikt nie mógłby sobie wyobrazić, że poziom wody może być aż tak wysoki. Ludzie, nie spodziewając się takiej skali zniszczeń z falą powodziową, robili sobie selfie. Nie oceniam tego. Takiej katastrofy Nepal jeszcze nie widział. Od ponad tygodnia opowiadam Państwu o tunelach pod hydroelektrowniami, o elektrowniach wodnych w Nepalu, bo Nepal, który prócz Himalajów nie ma wielu zasobów naturalnych, chciał stać się baterią Azji Południowo-Wschodniej. O tym opowie Państwu dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Musimy pamiętać po pierwsze, że Nepal jest jednym z biedniejszych państw w Azji w ogóle, więc na pewno to jest ogromne wyzwanie, jakie stoi przed nowym rządem. No i bardzo ważny jest ten aspekt, że ta tragedia uderzyła w jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Nepalu, tak? W związku z tym zagrożenie dla sektora energetycznego, który prawie w 100% opierał się na elektrowniach wodnych. I taki był plan, taki był pomysł Nepalu na samego siebie. Znaczy, że oni chcieli, niewiele Nepal może eksportować i chcieli eksportować głównie energię elektryczną. Dzisiaj w Nepalu jest ponad 200 elektrowni wodnych. One produkują tam moc 4000 megawatów, a jest potencjał do tego, żeby to dziesięciokrotnie zwiększyć po ukończeniu obecnych projektów. Ta katastrofa uderzyła, zniszczyła kilkanaście istniejących, kilkanaście budowanych elektrowni wodnych, więc to jest jedno potężne wyzwanie. Nepal ma małe własne zasoby do tego, żeby też odbudować ten kraj. Na plus możemy powiedzieć, że ta powódź błyskawiczna, no ona jest ograniczona terytorialnie, tak? To są te dwie doliny, kilkanaście, kilkadziesiąt może miasteczek i wiosek, więc to nie jest tego typu skala zniszczeń jak to trzęsienie ziemi sprzed 10 lat. Te koszty są mniejsze niż przy innych katastrofach, no ale dla biednego kraju te szacunkowe 4 czy 5 miliardów potrzebne na odbudowę, a pewnie i więcej, to jest wyzwanie ogromne. No i trzecia kwestia jest taka, że niestety dla Nepalu będzie tylko gorzej, bo to zmiany klimatyczne, topnienie lodowców, to wszystko powoduje, że tego typu zjawisk będzie coraz więcej, ewentualne inwestycje infrastrukturalne, czy to w drogi, czy to w mosty, czy to w elektrownie, będą jeszcze droższe, bo one będą musiały być lepiej zabezpieczone, więc to powoduje, że konkludując, myślę, że Nepal nie jest w stanie sam przygotować się na nowe katastrofy i odbudować się z tego, co się wydarzyło. I dlatego oczekuję wystąpienia Barendry Szacha, nowego premiera w Nowym Jorku pod koniec września, tak na zgromadzeniu ogólnym ONZ, gdzie zapewne zaapeluje o reparacje klimatyczne i ma do tego pełne prawo.
0: Zapytałem Patryka Kugiela, jak ocenia akcję poszukiwawczo-ratowniczą prowadzoną na początku wyłącznie przez nepalskie służby. Tydzień temu opowiadałem Państwu o kontrowersjach związanych chociażby z udziałem Koreańczyków, którzy kilka dni w Katmandu czekali na zezwolenie na dołączenie do operacji.
1: Ty na pewno widziałeś to na miejscu, więc wiesz, lepiej masz ten odsłuch trafniejszy, ale z tego, co no, stąd można zobaczyć, to wydaje mi się, że ta reakcja władz Nepalu była szybka, natychmiastowa, pełna zaangażowania przy ograniczonych zasobach, jakie Nepal ma. Myślę, że obecny rząd działa na skraju własnych możliwości, tak? W związku z tym wydaje mi się pewne działania ratunkowe, które on podjął. Myślę, że nawet ta pierwotna decyzja o tym, żeby nie wpuszczać tam całego tego przemysłu humanitarnego, tak, który przy dość ograniczonym miejscu geograficznie, prawda, mógłby spowodować więcej zamieszania i chaosu. Władze Nepalu później doprecyzowały, że potrzebują w zasadzie bardzo specjalistycznej pomocy dotyczącej właśnie poszukiwania ludzi w tunelach, w tych elektrowniach, czy dotyczące identyfikacji ciał pod kątem DNA. No i potrzebują oczywiście później pieniędzy, wsparcia sprzętowego i specjalistycznego na odbudowę, tak, tego całego pasu zniszczeń. Mieliśmy też takie działania trochę populistyczne, tak jak przekazanie pensji ministrów na fundusz odbudowy po tej katastrofie. Barendra Szach odwiedzał te miejsca, tak? Bardzo szybko zaczęto tą kampanię na poziomie międzynarodowym, mówiąc właśnie o reparacjach klimatycznych, pokazując, że Nepal ponosi cenę za kryzys, którego on nie wywołał, tak? Bo za zmiany klimatyczne nie jest odpowiedzialny, a on płaci największą cenę. I myślę, że przekierowanie tego w tą stronę może długofalowo opłacić się Nepalowi. Nepal teraz będzie walczył o to, żeby dostać dostęp do funduszu zniszczeń i strat, tego funduszu klimatycznego ustalonego przez społeczność międzynarodową i dzięki temu zabezpieczyć sobie jakieś środki na

0: odbudowę, bo jak mówiliśmy, sam Nepal tego typu zniszczeń nie będzie w stanie naprawić.
1: Kiedy 11 lat temu, niestety przy okazji katastrofalnego trzęsienia ziemi, przyjechałem do Nepalu po raz pierwszy, uderzyło mnie, jak bardzo biedny jest to kraj, jak wielkie są jego potrzeby. 11 lat później, odkładając na bok powódź błyskawiczną, infrastruktura drogowa, nawet na kluczowych szlakach, pozostawia wiele do życzenia. Dlaczego ten piękny kraj na dachu świata nie potrafi się podnieść? Czy będzie w stanie teraz zrobić to sam?
0: To wynika z położenia geograficznego w dużej mierze, tak? To jest małe, stosunkowo małe państwo położone w trudnym terenie, tak? Himalajskim, więc odcięte od morza, które polegało przez lata na swoich sąsiadach, tak? W zakresie dostaw różnych produktów, energii, które nie ma własnych złóż jakiegokolwiek rodzaju. Tym głównym naturalnym darem Nepalu są Himalaje, więc na tym można budować turystykę, trochę jakiegoś rękodzieła, ale Nepal nie miał takich produktów, które by pozwoliły mu eksportować. Tak? Nie leży na ropie, nie leży na złocie. Nie wiemy, może leży na jakichś minerałach krytycznych, metalach ziem rzadkich, bo pewnie tego typu rzeczy w Himalajach gdzieś się chowają, więc może jakieś nowe złoto odnajdzie, ale... No, to ukształtowanie, położenie geograficzne, geopolityczne między dwoma mocarstwami, między Indiami, które dominowały w polityce nepalskiej, a Chinami, od których był jednak odcięty tymi najwyższymi pasmami Himalajów, to pewnie jest jeden powód. Drugi to jest długi okres niestabilności politycznej, tak? Trochę marazmu jeszcze w czasach królestwa. W ostatnich 15 latach to jest etap bardzo delikatnej, niestabilnej demokracji, gdzie rządy upadały co rok, co półtora roku, w związku z tym nie było mowy o jakimś długofalowym planowaniu. Myślę, że ta zmiana, która dokonała się w zeszłym roku, tak? To jest naprawdę duża szansa dla Nepalu. To jest inne podejście też do rządzenia, nastawienie na efektywność, na odpowiedzialność przed wyborcami, na dobre rządzenie, zainteresowanie świata inwestycjami w Nepalu, tak? Po to właśnie, żeby stworzyć jakieś gałęzie przemysłu. Nepal do tej pory nie produkował zbyt wiele poza rolnictwem, nie miał na czym budować tego bogactwa i myślę, że teraz ma dobrą szansę do tego, żeby mieć w końcu efektywną administrację, dobrych polityków, którzy widzą potrzeby, którzy są sami z młodego pokolenia, tak więc widzą potrzeby młodych ludzi. Ta katastrofa naturalna utrudnia to zadanie rozwoju dla tego państwa. Ale myślę, że może z niej tak naprawdę wyniknąć coś dobrego, tak? Jeżeli Nepal uzyska faktycznie wsparcie społeczności międzynarodowej w odbudowie, rozbudowie infrastruktury, to wtedy też zacznie się może rozwijać przemysł i miejsca pracy dla tych młodych ludzi.
1: Jak Nepal radzi sobie w rozgrywce mocarstw, będąc między Indiami i Chinami, tłumaczy państwu dr Patryk Kugiel z PISM.
0: Tutaj znowu nowy premier Balendra Shah ma dobre podejście, bo uważa, że nie będzie się stawiał tutaj w tej rywalizacji po żadnej ze stron, ale będzie chciał wykorzystać współpracę z każdym w maksymalnym zakresie, w jakim to będzie możliwe, tak? Czyli to jest taka podejście balansowania, czy takiego tak zwanego hedgingu, tak asekuracji swojej pozycji poprzez budowanie dobrych relacji, pragmatycznych relacji ze wszystkimi. I tutaj do tej układanki jeszcze byśmy powinni dodać dwóch, może trzech innych aktorów, bo Stany Zjednoczone mają bardzo dobre relacje z nowym rządem, tak? I to będzie, Stany Zjednoczone też się obudziły i zobaczyły, że Chiny zdobywały zbyt dużo wpływów w tym strategicznie położonym kraju, więc Amerykanie wykazują coraz większe zainteresowanie tym, żeby inwestować w Nepalu, żeby utrzymywać tam swoje wpływy. Do tego mamy Unię Europejską, która też jest istotnym partnerem gospodarczym przynajmniej, ale też w zakresie poprawy jakości rządzenia, wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego. No i moglibyśmy dodać tutaj jeszcze Japończyków, którzy też są aktywni w tej części świata ze swoimi inwestycjami, z pożyczkami, z wiedzą techniczną, więc Nepal ma między kim dzisiaj wybierać. Tak? Nepal historycznie był uzależniony od Indii, od jednego swojego partnera. Później chaotycznie może próbował tutaj manewrować między Indiami a Chinami, zależnie od rządu, przerzucał się z jednego na drugiego. I z tego, co jak ja czytam politykę zagraniczną nowego rządu, to będzie bardziej podmiotowa polityka zagraniczna, która nie pozwoli, żeby Nepal był rozgrywany przez tych swoich dużych sąsiadów, żeby wielkie mocarstwa nie dyktowały polityki Nepalu, ale Nepal chce zarządzać tą konkurencją obu stron. I myślę, że znowu tutaj przy okazji już nawet tej akcji ratunkowej widzimy. Dwie główne ekipy ratunkowe to są Chińczycy i Indusi, tak? I myślę, że w odbudowie tego kraju te oba państwa

0: co będą chciały pokazać, że są bardziej potrzebne Nepalowi, tak, że będą chciały więcej zaoferować, co może przysłużyć się w odbudowie tej krytycznej infrastruktury, która została zniszczona. Może to spowodować poprawę regionalnej współpracy w zakresie ostrzegania, wczesnego ostrzegania przed tego typu katastrofami w przyszłości. Więc ja jestem dość optymistyczny co do tego, że ta katastrofa może ostatecznie, długoterminowo przyczynić się do wzmocnienia podmiotowości i perspektyw możliwości ekonomicznych Nepalu w rozgrywaniu tych swoich dużych sąsiadów.
1: To był Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W Nepalu i Tybecie w wielu miejscach można spotkać rozpostarte na sznurkach różnokolorowe flagi modlitewne, nazywane po tybetańsku darczok lub lungta, co oznacza koń wiatru. W drodze na lotnisko w Katmandu, mijając po raz ostatni kostnicę, widziałem, że zdjęcia ofiar nie chroni już przed upadkiem taśma klejąca. Ktoś umieścił je tak, żeby makabryczne obrazy śmierci oddalić jak najbardziej od sfery profanum. Przypięte do sznurków powiewały na wietrze jak modlitewne flagi. Takie było moje pożegnanie z Nepalem, który teraz apeluje do turystów. Nie odwołujcie podróży. Pieniądze, także te z turystyki, są lepsze niż jałmużna pomocy humanitarnej. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Bądźcie Państwo ze mną za tydzień.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
11: Jest godzina 16:29.
2: Gość Polskiego Radia 24.
11: W niedzielne popołudnie połączył się z nami pan profesor Roman Becker, politolog i historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
11: Panie profesorze, obserwujemy wizytę wysłanników prezydenta Trumpa. Najpierw w Moskwie, teraz są w Kijowie u prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czy ta wizyta potencjalnie może być jakimś przełomem w tej wojnie? A jeśli tak, to na czyją stronę może przechylić no te szale, nie powiem zwycięstwa, no ale jakiejś przewagi?
12: Problem polega na tym, że jeżeli zostanie podpisane porozumienie, to raczej nie na zasadzie przechylenia się szali zwycięstwa w którąś ze stron. Sytuacja na froncie, i to we wszystkich wymiarach tego frontu, jest taka, że ona nie wskazuje na zwycięzcę. Rozmowy pokojowe, które w takiej sytuacji mogą się toczyć, też nie będą wskazywały na zwycięzcę. Jeżeli zakończą się powodzeniem i jeżeli obie strony dojdą do wniosku, że na zwycięstwo nie ma szans. I w takim tylko przypadku w dzisiejszej sytuacji możliwe jest uzyskanie porozumienia. Nie wynika to z woli Trumpa czy chęci Trumpa. Wynika to przede wszystkim z układu sił pomiędzy walczącymi stronami.
11: Dlaczego właśnie teraz wybrali się wysłannicy prezydenta Trumpa najpierw do Moskwy, a potem do Kijowa?

0: Dlaczego teraz? Z wielu przyczyn. Po pierwsze, Donaldowi Trumpowi wisi nad głową groźba całkowitej przegranej w listopadowych wyborach i tym samym żąda on jakiegokolwiek sukcesu, skoro wojna z Iranem kończy się kolejnymi katastrofalnymi propagandowymi, ekonomicznymi, rynkowymi i tak dalej klęskami Trumpa. Po drugie, Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też i całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego. Jest to tylko możliwość. To nie jest jeszcze pewność, że Ukraina może zablokować cały ruch lotniczy, ale taka groźba dla Moskwy zdaje się być realna. I trzecia możliwość, trzecia sytuacja wynika z sytuacji w Ukrainie. Mamy do czynienia z coraz bardziej pogarszającą się sytuacją ukraińskich elit politycznych. Ja już nie mówię o strzelaninach na ulicach Kijowa, ale też i kwestii walki z korupcją, kwestii narastającej walki między tymi, którzy chcą być kandydatami na prezydenta i ich ekipami, a samym Zełenskim. Ja już nawet nie wspominam o ogromnych brakach kadrowych i jeszcze większej niechęci Ukraińców do pójścia na front. I to wszystko składa się na to, co można by nazwać sytuacją, która by skłaniała obie strony do zawarcia raczej nie pokoju, tylko rozejmu pokojowego, zatrzymania działań wojennych. Zazwyczaj takie zatrzymanie działań wojennych, tak jak to było w czasie wojny koreańskiej na początku lat 50., jest w tej linii, w której są okopy, a więc tam, gdzie są aktualnie wojska.
1: Komu bardziej zależy na tym zamrożeniu konfliktu? Kto bardziej na tej sytuacji by skorzystał? Rosja czy Ukraina?
0: Na zawarciu rozejmu w największym stopniu by skorzystał Trump i Ukraina. Rosja by musiała stwierdzić, że mamy do czynienia z niezrealizowaniem tego, co nazywa się pierwotnymi przyczynami konfliktu. Inaczej mówiąc, Putin, rozpoczynając wojnę z Ukrainą, tą pełną skalową, żądał tak zwanej denazyfikacji, zmiany reżimu, żądał całkowitego wyzbycia się europejskich aspiracji przez Ukrainę, już nie mówiąc o oddaniu całkowicie Donbasu. Nic z tego w przypadku zawarcia rozejmu by nie zostało zrealizowane. Tymczasem Dmitrij Uszakow w takim większym, powiedzmy, większej przekazanej informacji, bo to nie był wywiad, wczoraj późnym wieczorem powiedział, że konieczne jest urzeczywistnienie tych pierwotnych celów Rosji. Tym samym, jeżeli mówimy o tych rozmowach specjalnych wysłanników Trumpa, to wydaje się, że czeka ich niesłychanie trudna misja po powrocie z Kijowa do Moskwy, prawdopodobnie znowu przez lotnisko w Rzeszowie.
1: Powrót z Kijowa do Waszyngtonu, panie profesorze, bo już

0: chyba Moskwy na tej trasie podróży wysłanników prezydenta Trumpa nie ma. A co to znaczy, że Władimir Putin w Moskwie się z nimi spotkał? Że to było spotkanie na aż tak wysokim szczeblu, bo równie dobrze przecież mógł na to spotkanie rosyjski dyktator wysłać któregoś ze swoich zaufanych doradców.
1: Mógł, ale Putin nie mógł nie przyjąć specjalnych wysłanników Trumpa, którzy specjalnie się do niego udali, bo to by to oznaczało, po pierwsze, że zlekceważył Trumpa. A to by oznaczało w tych relacjach nie tylko dyplomatycznych, ale i wizerunkowych, że Trump został zlekceważony i tym samym mógłby podjąć jakieś kroki, których by Putin nie chciał, żeby podjął. A po drugie, od wielu miesięcy większość Rosjan, wyraźna większość Rosjan, mówi, że najważniejsze jest zawarcie pokoju. Putin nie może powiedzieć, że on chce wojny. Putin nie może powiedzieć, że on nie chce rozmów pokojowych. On musiał ich przyjąć nie dlatego, że chciał czy nie chciał. To jest przymus. Politycy bardzo często robią to, co oni muszą robić, a nie to, co by chcieli.
0: Ta wizyta wysłanników prezydenta Trumpa następuje jakiś czas po wizycie również szefa CIA w Moskwie, szeroko komentowanej wizycie. Oczywiście oficjalnych informacji zbyt wielu nie mamy. Różnie o tych rozmowach w Moskwie się mówi. Jedni komentatorzy zwracają uwagę na ten kontekst ukraiński, jeszcze inni na kwestię wojny w Iranie i pomocy Iranowi w starciu ze Stanami Zjednoczonymi, tej pomocy udzielanej przez Rosję. Jeszcze inni wskazują na to, że to były rozmowy przygotowujące ewentualny szczyt w trójkącie Trump, Putin, Zełenski. Czy ta dzisiejsza wizyta i te wczorajsze rozmowy i dzisiejsze mogą również być częścią takich przygotowań?
1: Mogą być. Z tym, że my po prostu, z wyjątkiem tej informacji od Dmitrija Uszakowa, mało co wiemy o przebiegu tych rozmów. My nawet nie znamy dokładnie tematyki tych rozmów.
0: No podobno szereg sposobów na zakończenie wojny. Tak prezydent Trump w gabinecie owalnym mówił, zapowiadając tę wizytę Kushnera i Witkowa w Moskwie i w Kijowie.
1: Jak się przeczyta dokładnie też nie tylko to, ale też informacje Dmitrija Uszakowa, Julia Uszakowa, to dowie się więcej, ale właściwie o tym, jakie to mają być możliwe rozwiązania, jakie to scenariusze zostały przedstawione Putinowi, my w ogóle tego nie wiemy. Nie wiemy też, o czym dokładnie rozmawiał szef CIA w Moskwie. I tym samym my możemy tylko przypuszczać, po jakich obszarach oni się poruszali. Natomiast widać wyraźnie, że administracja amerykańska dąży do tego, żeby konflikt ukraińsko-rosyjski w miarę szybko rozwiązać, powracając zresztą do starych pomysłów dotyczących inwestowania Ameryki w Ukrainę i głównie w kopaliny, ale to jest tylko wzmiankowane. To samo dotyczy zresztą współpracy, przyszłej współpracy po zakończeniu działań wojennych rosyjsko-amerykańskich. To są tematy, o których się nie mówi, dopóki nie zostaną uzgodnione.
0: Ale nie wiemy i nie mówimy o tym także na tym etapie i na tym poziomie sojuszniczym, panie profesorze, no bo rzeczywiście Stany Zjednoczone i sam prezydent Donald Trump sprawiają takie wrażenie, jakby chcieli kompletnie zdominować te rozmowy, zmonopolizować je w tym pośredniczeniu między Moskwą a Kijowem. A gdzie w tym wszystkim jest Europa, która przecież jest tak zaangażowana, no chociażby finansowo, jeśli chodzi o pomoc w dozbrajaniu Ukrainy?
1: I tutaj widać kunszt dyplomacji ukraińskiej, która natychmiast po zakończeniu

0: rozmów z Zjemińskiego ze specjalnymi wysłannikami, tak jak czytałem prasę ukraińską przed chwilą, zapowiedziała spotkanie z trzema przywódcami europejskimi.
1: Już są tam doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.
0: Dokładnie. I tym samym mamy do czynienia z takim wyprzedzeniem Trumpa po to, żeby można było pokazać, że Europa się liczy, ale jest to w interesie Ukrainy, a nie Trumpa. W interesie Trumpa leży marginalizowanie całej Europy, pokazywanie, że ona się nie liczy. Natomiast w interesie Zełenskiego leży uzyskiwanie ciągłego wsparcia ze strony Europy.
1: I uwspólnotowienie tego procesu, prawda? Żeby tych uczestników tych rozmów było jak najwięcej, żeby jak najwięcej stron było doinformowanych o tym, o tych szczegółach toczących się rozmów.
0: To nie jest kwestia tylko doinformowania. Przede wszystkim chodzi o uwzględnienie interesów i w dalszym ciągu podtrzymywanie więzów, które są niezbędne dla egzystencji Ukrainy. Bez wsparcia Europy Ukraina nie miałaby takich możliwości, nie tylko materialnych, ale też finansowych, wsparcia technologicznego i tak dalej, takich, jakich w tej chwili ma. Zjemiński nie może sobie pozwolić na utratę wsparcia ze strony Europy.
1: A dlaczego nie ma reprezentanta polskich władz w Kijowie? Zatem mówimy o tym, że są doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Polski w tym gronie nie ma.
0: Nie ma.
1: Dlaczego tak się dzieje?
0: Jest to z jednej strony na życzenie prezydenta Nawrockiego. To jest jedna z konsekwencji tej sytuacji. A z drugiej strony Zełenski traktuje w tym przypadku sprawę udziału Polski jako sprawę wtórną. Woli Polski nie zapraszać, bo też tak szczerze mówiąc nie wie, czy jest to sensowne w dzisiejszej sytuacji wewnątrzpolitycznej w Polsce.
1: Czyli czy ten reprezentant, który by się tam ewentualnie pojawił, jest no jakąś miarą jednego wspólnego stanowiska wszystkich polskich władz, jeśli chodzi o zaangażowanie w zakończenie wojny w Ukrainie?
0: Dokładnie to chciałem powiedzieć. Inaczej mówiąc, Zełenski nie jest pewien, czy prezydent i rząd posiadający większość w Sejmie przedstawiają jednolite stanowisko w takiej sytuacji, takiego konfliktu wewnętrznego, zazwyczaj partnerzy zagraniczni omijają i jedną, i drugą stronę, czekając, aż będzie jednolita polityka zagraniczna prowadzona. Takie są konsekwencje. Z jednej strony zatem polityki Nawrockiego wobec sprawy ukraińskiej, to słynne odebranie orderu, dość ciekawe, pod względem prawnym, a z drugiej strony walki pomiędzy dwoma ośrodkami władzy publicznej.
1: Panie profesorze, to zaangażowanie Europejczyków w te wysiłki na rzecz pokoju w Ukrainie i w te rozmowy z udziałem również strony rosyjskiej nabierają jeszcze jednego znaczenia po tym, co w ostatnich dniach i tygodniach wydarzyło się za naszą zachodnią tym razem granicą, czyli te akty sabotażu i dywersji w Niemczech. No między innymi ten atak bez załogowca na lotnisku w Lipsku. Dzisiaj słyszymy i czytamy o tym, że oskarżenia pod adresem Rosji w związku z incydentem z bezzałogowym statkiem powietrznym odkrytym na lotnisku w Lipsku to w zasadzie początek prawdziwej wojny. To jest cytat z ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. No i brzmi to rzeczywiście bardzo poważnie, kiedy mówi to szef rosyjskiej dyplomacji. Brzmi to też niepokojąco, ale również ciekawie w związku z amerykańskimi wysiłkami na rzecz

0: czy uspokojenia sytuacji w Ukrainie. Szef rosyjskiej dyplomacji mówi coś takiego pod adresem jednego z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Tak. I tutaj mamy do czynienia z celową enuncjacją Ławrowa, pokazującą, że Rosja używa języka siły, agresji. Używa języka, w którym chce zmusić w tym przypadku Niemcy do ustępstw i to o charakterze symbolicznym, wizerunkowym. A więc chodzi o to, żeby Niemcy powiedziały, nie, nie, to nie Rosja, my się was boimy, my tchórzymy, my uważamy, że to byli jacyś na przykład lewicowi ekstremiści, my wycofujemy się z tych oskarżeń i tym samym chodzi o coś, co jest jednym z celów polityki zagranicznej Rosji. Doprowadzenie do przestraszenia, do stworzenia atmosfery bezsilności społeczeństw zachodnich. My musimy zgodzić się na warunki Rosji, bo oni są silniejsi, a my słabsi. My chcemy bronić swojego dobrobytu i tym samym nie chcemy umierać za przysłowiowy Gdańsk czy dzisiaj za przysłowiowy Donbas. Tym samym zgadzamy się na to, żeby Rosja robiła to wszystko, co tylko chce, byleby nie z nami. Przynajmniej w tym momencie. Oczywiście ten sposób myślenia rosyjski jest nie do przyjęcia przez polityków europejskich, bo to by oznaczało katastrofę o wiele większą niż ta, która nastąpiła po porozumieniach monachijskich w 1938 roku. Wymachiwanie szabelką przez Rosję przestaje być skuteczne dopiero wtedy, gdy mówi się, my też mamy szablę. My też wam pokazujemy, że lepiej nie wymachujcie tą szabelką.
0: No to co jest tym argumentem po drugiej stronie, panie profesorze? Co jest taką zachodnią europejską szabelką, którą wymachujemy przed nosem gospodarza Kremla, żeby pokazać mu też naszą siłę?
1: Jeżeli popatrzymy na ostatnie działania natowskie, na przykład niezapowiadane ćwiczenia powietrzne wokół Królewca, to widzimy, że NATO wysyła bardzo wyraźny sygnał. To my kontrolujemy sytuację na tym obszarze, to my będziemy decydowali, co będziemy robili na waszym obszarze operacyjnym. To jest oczywiście jeden z wielu przykładów. Jeszcze jednym ciekawym przykładem jest to, że oprócz interwencji dyplomatycznej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nastąpiły solidarnościowe interwencje dyplomatyczne w wielu innych państwach europejskich, dokładnie w tej samej sprawie. Oczywiście nie ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Jeżeli na to popatrzymy, to widzimy, że Rosja dostaje sygnały z tym, że jak ja rozumiem Rosję, a zajmuję się Rosją w tym tysiącleciu bezustannie, takie sygnały mogą być za słabe. One mogą nie być wystarczająco przekonywujące dla rosyjskich elit. Wydaje się, że rosyjskie elity po prostu nie potrafią zrozumieć ani europejskiej polityki, ani europejskich społeczeństw i wtedy tak się mylą, jak wtedy, kiedy rozpoczęto pełnoskalową agresję na Ukrainę 4 lata temu.
0: A zrozumiałyby te elity, panie profesorze, język sankcji, takich prawdziwych i naprawdę dotkliwych, bo też a propos tego znowu nawiążę spotkania Putina z wysłannikami Trumpa, tam o sankcjach z kolei amerykańskich miała być mowa. Gdyby Amerykanie

0: do tego pakietu europejskich sankcji dołączyli, to mogłoby być coś, co Rosjan, elity rosyjskie mogłoby przekonać do zaangażowania w proces pokojowy i zakończenia wojny w Ukrainie?
1: Nie wiem, czy dotychczasowe sankcje przyniosły inny rezultat niż zwiększenie cen na towary tak zwanego podwójnego przeznaczenia, ponieważ ogromna większość tych towarów, które miały trafiać do Rosji, trafiają do Rosji, ale poprzez pośredników. Przypomnę, że mało znany fakt, że magazyny w Azji Centralnej wypełniły się wielokrotnie bardziej po 22 roku niż przed tym rokiem. I to, ten drobny fakcik pokazuje, w jaki sposób sankcje są omijane. Natomiast o wiele ważniejsze jest wysyłanie silnych sygnałów o charakterze propagandowym, które mówią wyraźnie, że stanowimy jednolity front i w danym przypadku my wszyscy występujemy zgodnie z zasadami artykułu 5. I tym samym konieczne jest wyznaczanie tak zwanych czerwonych linii, których przekroczenie wywołuje z góry wyraźnie określone skutki. Uprzedzanie Rosji o tym, co się stanie, jeżeli coś zrobią, a my wiemy o tym, że to planują, zazwyczaj powoduje, że Rosja albo to przynajmniej przesuwa w czasie, albo rezygnuje z tego typu działań.
0: To gdybyśmy się mieli przyjrzeć temu, co się działo już nie tylko w ostatnich dniach, tygodniach, ale miesiącach, no to te czerwone linie, można powiedzieć, były przekraczane przez Rosję no dość regularnie. Szczególnie wzdłuż wschodniej flanki NATO. Kraje bałtyckie, Polska, Rumunia, również nad Naddniestrze. Też ten tydzień przyniósł takie informacje o otwieraniu albo przynajmniej przygotowywaniu do otwarcia w Naddniestrzu lokali wyborczych, bo w Rosji zbliżają się wybory, chociaż pewnie to słowo należałoby wziąć w taki gruby cudzysłów, bo pewnie z wolnymi wyborami to nie będzie miało wiele wspólnego. No ale
1: PRL nazywało się to głosowanie.
0: Tak, ale naruszenie przestrzeni powietrznej krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to jest ta jedna z czerwonych linii przekroczonych, co nie spotkało się z no, jakąś gwałtowną odpowiedzią, która trafiałaby do wyobraźni i Rosjan, i rosyjskich elit.
1: Rzecz jest w tym, że poruszamy się w dwóch przestrzeniach. Przestrzeni twardych faktów, do których mają dostęp zazwyczaj najwyższej rangi urzędnicy czy funkcjonariusze struktur siłowych oraz eksperci. A z drugiej strony poruszamy się w przestrzeni propagandowej, przestrzeni informacji dostępnej dla wszystkich, do których mają dostęp co prawda wszyscy, ale one są przedstawiane w zupełnie inny sposób, właśnie tak na miękko, tak na zasadzie anegdot często albo takich niedomówień. I tym samym my nie wiemy zbyt dokładnie, jak myślą rosyjskie elity polityczne, bo my też nie wiemy, od jakiego szczebla i do jakiego zasięgu informacji mają oni dostęp. My wiemy tylko tyle, że decydenci na pewno mają dostęp, ale czy urzędnicy i funkcjonariusze struktury niższego szczebla mają dostęp do tego typu informacji, o których pani redaktor przed chwilą mówiła, to my tego nie wiemy.
0: Panie profesorze, to a propos dostępu do informacji. Po tej wizycie wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i w Kijowie, czy kiedy oni będą wracać z Kijowa przez Rzeszów, tak jak wszystko na to wskazuje, myśli pan, że spotkają się także z przedstawicielami polskiego rządu, być może polskiego prezydenta? No przecież znane są te bliskie relacje prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim. No skoro nie ma nas w Kijowie, nie ma tam przedstawicieli Polski, no to może ten kanał.

0: komunikacji i przekazywania informacji mógłby się okazać skuteczny?
1: Jest takie stare rosyjskie przysłowie. Zobaczymy, poczekamy.
0: Zobaczymy, poczekamy. Pewnie nie dowiemy się o tym ani jutro, ani pojutrze, tylko być może z pamiętników tych, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, które my teraz tylko obserwujemy i możemy tylko się domyślać, o czym jest mowa za zamkniętymi drzwiami, no i obserwować konsekwencje tych spotkań i tych rozmów. No, oby tym razem okazało się, że przyniosą one jakieś rozstrzygnięcie, które już nie będzie korzystne. Nie będziemy się zastanawiać, czy to jest korzystne dla Moskwy, dla Kijowa, dla władz Ukrainy, czy Rosji, ale jest po prostu korzystne dla tych, którzy na tej wojnie pełnoskalowej bardzo, bardzo cierpią. Pan profesor Roman Becker, politolog i historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był z nami. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za to niedzielne spotkanie, dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Klimat jaki jest, każdy widzi.
8: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
9: Ale my nie załamujemy rąk.
10: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przesłuchanie Romana Żyd może potrwać do jutra, przekazał minister sprawiedliwości. Były współpracownik Sylwestra Suszka został wczoraj zatrzymany. Zakończyła się pierwsza runda negocjacji pokojowych w Kijowie. Przedstawiciele USA mówią o konstruktywnych rozmowach. W Częstochowie odbyły się dożynki jasnogórskie z udziałem prezydenta. Karol Nawrocki dziękował rolnikom za ich trud. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prawdopodobnie do jutra potrwa przesłuchanie Romana Żyd. Jeden ze współpracowników zaginionego założyciela Zonda Krypto składa wyjaśnienia w prokuraturze w Katowicach. Roman Żyd został wczoraj zatrzymany na Śląsku po tym, jak zamierzał uciec do Chin. Tak długie przesłuchanie prawdopodobnie oznacza, że zatrzymany chce współpracować ze służbami, przekazał w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Wciąż jest przesłuchiwany i rzeczywiście te przesłuchania są bardzo długie. Z informacji, które posiadam od prokuratorów, to będą trwały prawdopodobnie jeszcze

0: dniu jutrzejszym. To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
1: Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela poprzedniczki Zonda Krypto giełdy BitBay. Był oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy. Zakończyła się pierwsza tura rozmów z udziałem amerykańskiej delegacji w Kijowie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy spotkał się ze Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Specjalny wysłannik prezydenta USA przekazał, że rozmowy były konstruktywne i przyniosły znaczący postęp. Steve Witkoff dodał, że przybliżyły one do zawarcia pokoju na Ukrainie. W drugiej turze rozmów mają uczestniczyć przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Prezydent dziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki wziął udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze.
2: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna.
1: Jasnogórskie dożynki to jedna z największych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne, które przynoszą ubrane w regionalne stroje delegacje rolników. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Ogień pojawił się na terenie parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w ubiegłoroczne Boże Narodzenie. Nie dopatrzyliśmy się jakichkolwiek znamion czynu zabronionego, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
3: Rozprzestrzenianiu się pożaru sprzyjał fakt, że pożar powstał w trudno dostępnym miejscu na znacznej wysokości. Pożar szybko się rozwijał z uwagi na nieograniczony dostęp tlenu. W tej sprawie wykluczono celowe podpalenie, budynek był zamknięty, brak wstępu osób postronnych, w budynku kościoła nikogo nie było.
1: W akcji gaszenia pożaru uczestniczyło blisko 200 strażaków. Ich działania trwały całą dobę. Od tego czasu świątynia jest wyłączona z użytkowania. Prezydent Libanu domaga się od Stanów Zjednoczonych powstrzymania Izraela przed dalszymi atakami. Izraelska armia w ostatnich dniach nasiliła ostrzał południowego Libanu.
4: 4 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w dzisiejszych atakach na Nabatije i okoliczne miejscowości. Wśród zabitych i rannych są kobiety i dzieci. Izraelska armia wydała nakaz natychmiastowej ewakuacji miejscowości Arab Salim. Zupełnie zniszczyła też 4-piętrowy budynek nieczynnego dziś szpitala Handur. Prezydent Libanu Joseph Aoun zaapelował do Stanów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej o pilną interwencję w celu zakończenia tych naruszeń i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Oskarżał Izrael o łamanie warunków podpisanego w czerwcu porozumienia ramowego. Podkreślił, że armia izraelska uderza w cywilów i infrastrukturę cywilną, w tym ośrodki zdrowia. Takie działania są sprzeczne z prawem międzynarodowym i mogą stanowić zbrodnię wojenną. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Teraz zaglądamy nad morze. W Mierzynie trwa trzeci festiwal Zachodniopomorskie Folkowisko. Na odwiedzających czekają regionalne smaki i klimat dawnych obyczajów. Miejsce to odwiedził reporter Polskiego Radia Szczecin Antoni Stefański.
5: Mamy przede wszystkim uniwersytety ludowe.
6: Mówi prezes Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego Angelika Felska.
5: Są też rękodzielnicy, wystawcy, cała strefa dla dzieci. No i co najważniejsze, koncert dzisiejszego wieczoru, José Torres o godzinie 19.
7: Robimy takie mini warsztaty z filcowania na sucho.
6: Mówi Agnieszka Pieniążek z Podkarpackiego Uniwersytetu Ludowego.
7: Każdy może zrobić broszkę albo brelok i wykorzystujemy do tego wełnę.
8: Jak pani się bawią?
9: A my świetnie.
10: Jesteśmy, to się bawimy.
11: Super, proszę.
10: 25 lat tutaj mieszkam.
12: Wyśmienicie, piękne występy, młodzi ludzie pięknie tańczą, kultywują kulturę, super.
1: I jeszcze jedna krótka informacja z boisk Mistrzostw Europy w siatkówce. Polskie siatkarki przegrały z Serbkami 1-3 w meczu o brązowy medal w Stambule.
13: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Noc w całym kraju bez opadów, lokalnie możliwe są silne zamglenia. Temperatura od 7.

0: 7 stopni na Podkarpaciu i w centrum, do 13 na wybrzeżu. Wiatr nieco osłabnie.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Minęła godzina 17:06. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Pani Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki, połączona z nami. Dzień dobry Pani Katarzyno.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o tegorocznych wakacjach, które stały się historią, bo już wrzesień, za chwilę będziemy mówić o 10 dniu tego miesiąca, dzieci wróciły do szkoły. Zatem czas na podsumowanie tegorocznego sezonu wakacyjnego. Zrobiła to Polska Izba Turystyki. Proszę powiedzieć, co na szczycie tego zestawienia?
4: No, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, bo tego dotyczył raport, to tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma, ponieważ cały czas wśród naszych rodaków króluje Turcja i to jest prawie 30% lotów zagranicznych. Na drugim miejscu mamy Grecję i Grecja notuje wzrost. Na trzecim miejscu natomiast Egipt i tu mamy lekki spadek. Kolejne miejsca to Hiszpania, Bułgaria. W pierwszej dziesiątce mamy również Cypr, Maltę i Chorwację.
3: Co wpłynęło właśnie na taki układ, szczególnie na podium tych wyborów Polaków, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne?
4: Polacy bardzo lubią kierunki, które dają pewność pogody i są takimi perełkami, jeśli chodzi o relacje jakości do ceny. Turcja jest od wielu, wielu lat na podium, jeśli chodzi o nasze wybory, ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są wyspecjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku. Są świetni animatorzy, którzy mogą zająć czas dzieciom, a w tym momencie rodzice mogą sobie odpoczywać. Także tutaj Turcja zdecydowanie wygrywa i odstawia pozostałe kraje. Jeśli chodzi o Grecję, no to tutaj zróżnicowanie poszczególnych wysp, jakość obiektów, znakomita kuchnia, no i zawsze praktycznie słoneczny, piękny klimat. Natomiast Egipt to już świetna tak naprawdę oferta cenowa, dostępna praktycznie dla każdego, kto zarabia nawet minimalną krajową. Każdy Polak może sobie pozwolić na przynajmniej raz w roku pobyt w Egipcie.
3: A te kwestie bezpieczeństwa. Dużo mówiliśmy u progu tego sezonu wakacyjnego, turystycznego o tym, że to także może mieć znaczenie. Pewność dolotu i wylotu po zakończonym wypoczynku to jest kwestia, którą Polacy tym razem brali pod uwagę częściej i bardziej niż wcześniej.
4: Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji przez naszych rodaków. To jest bezapelacyjnie numer jeden i nawet podczas analizy tegorocznego sezonu zauważyliśmy, że bardzo duży spadek zainteresowania wylotami zagranicznymi nastąpił w marcu. A to dlatego, że wtedy rozpoczął się konflikt w Zatoce Perskiej i cała sprzedaż naprawdę poleciała na łeb, na szyję. Biura podróży notowały ogromne spadki.
3: Ludzie się wystraszyli.
4: Przede wszystkim, tak, przede wszystkim ze względu na poczucie bezpieczeństwa, a raczej brak tego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, brak pewności. No któż z nas chce polecieć na wakacje i zastanawiać się, czy z nich bezpiecznie wróci? Chcemy, żeby to był miły, spokojny czas relaksu. Na szczęście ta sytuacja zaczęła się normować i czerwiec, lipiec, sierpień to były miesiące z bardzo dużą sprzedażą i nieznacznymi wzrostami, jeśli chodzi o ubiegły rok.
3: No ale też próżno szukać w tych wysokich statystykach bardziej egzotycznych kierunków wakacyjnych podróży Polaków. Chociaż pewnie one też były, no ale znowu to doświadczenie przełomu lutego i marca, kiedy

te lotniska w rejonie Zatoki Perskiej były sparaliżowane przez te naloty, które tam trwały, bombardowanie, eksplozje i drony, które latały nad tymi portami lotniczymi, spowodowały pewnie, że jeśli chodzi o te dalsze wyjazdy do Azji, no to pewnie klienci dwa razy się zastanowili, zanim podjęli taką decyzję.

0: przesiadkowych, albo po prostu takich, takich samolotów, które mają możliwość dowiezienia bezpośrednio na dane azjatyckie lotnisko. Proszę też pamiętać, że tak naprawdę tak zwana egzotyka w naszym rozumieniu to jest dopiero sezon listopad, grudzień, styczeń, luty, więc te wyjazdy dopiero się rozpoczną.
1: A co z cenami? Bo też u progu tego sezonu wakacyjnego, także w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, martwiliśmy się bardzo, jak to będzie cenowo wyglądało, głównie ze względu na dostępność paliwa lotniczego i ze względu na to, jak ta wojna w Iranie może wpłynąć na ceny ropy, na ceny paliwa. Wiemy, jak to się skończyło na stacjach benzynowych, a jak to się przekłada właśnie na tę ofertę turystyczną tych dalszych podróży.
0: Oczywiście indywidualni turyści bardzo się martwili o to, że cena wycieczki relatywnie wzrośnie. Natomiast kontraktowanie paliwa następuje z ogromnym wyprzedzeniem, więc większość dużych przewoźników miała zakontraktowane paliwo lotnicze po normalnych, stabilnych stawkach, więc te duże skoki cenowe nie dotyczyły tak naprawdę turystów, klientów biur podróży. I też widać to w naszym raporcie, ponieważ przeciętnie Polak wydał na swoje zagraniczne wakacje mniej niż 3300 zł, co jest niższą kwotą niż w ubiegłym roku. To oznacza, że tak naprawdę wycieczki, ich koszty nie wzrosły w jakiś znaczny sposób.
1: Też zastanawiam się, jak na te wybory kierunków, które stają się najbardziej popularne wśród tych, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje, jaki wpływ na ten wybór ma taki sentyment. Ile razy wracamy do miejsc, które już znamy, które mamy gdzieś tam oswojone, które poznaliśmy, a na ile wygrywa w nas dusza takiego eksploratora?
0: Odkrywcy.
1: Odkrywcy.
0: To jest bardzo różnie. Oczywiście w zależności od tego, jakimi my jesteśmy ludźmi, jaki mamy typ osobowości, ale oczywiście trzeba pamiętać, że na przykład Bułgaria, która naszym często rodzicom, w zależności od tego, kto jest, w jakim wieku, kojarzyła się z tymi wczasami pracowniczymi często i właśnie taką egzotyką wtedy dla Polaków.
1: No, z luksusem
0: teraz
1: nawet
0: mnóstwo
1: pewnie
0: dzieci,
1: dla niektórych.
0: Oczywiście. Mnóstwo potomków tamtych osób pracujących teraz tam wraca. Zresztą Polacy mają też bardzo dużo nieruchomości w Bułgarii i Bułgaria odnotowuje tutaj bardzo duży wzrost. Jeśli chodzi na przykład o Chorwację, no w naszym raporcie jest dopiero na 10. miejscu, ale my bierzemy pod uwagę głównie transport lotniczy, bo ponad 90% w naszym raporcie wycieczek odbyło się właśnie transportem lotniczym. Natomiast do Chorwacji jeździmy bardzo często całymi rodzinami samochodem albo kamperem. I tutaj nie jest to policzalne, tak? Bo trzeba by było, nie ma kontroli granicznych, więc no, trudno by było to w jakiś sposób zmierzyć, ale Chorwację też lubimy, sentymentalnie przekazujemy sobie informacje z ust do ust, jak tam było, gdzie są ciekawe miejscówki. No i tutaj na pewno jest to bardzo popularny kierunek. No ale na przykład w tym sezonie bardzo dużo zyskuje Albania, która stała się niezwykle przyjaznym krajem dla turystów. Albańczycy są bardzo otwarci, przyjmują praktycznie wszystkie ilości turystów. Nie ma tu żadnego zagrożenia, że gdzieś będzie ich za dużo, tak jak już na przykład w popularnych miastach Hiszpanii czy Włoch. Także Albańczycy przejęli te nadwyżki z innych krajów.
1: No i też pewnie jeździmy tam, gdzie nas lubią, gdzie lubią Polaków, gdzie gdzieś kojarzymy się tym gospodarstwem. Dobrze, pozytywnie. Są takie miejsca szczególne, gdzie Polacy, turyści z Polski wywołują taką radość. Dobrze, że jesteście.
0: Tak, oczywiście. Na przykład Gruzja jest takim krajem, gdzie możemy sobie podróżować nawet indywidualnie przez bezkres praktycznie tego kraju i zawsze, gdy nawet odwiedzimy jakąś małą wioseczkę i powiemy, że jesteśmy Polakami, będziemy

0: przyjęci bardzo serdecznie, z otwartymi ramionami. I to jest tak naprawdę naturalne, odpowiadając na pani redaktor pytanie, że podróżujemy do krajów, w których jesteśmy mile widziani. No to jest bardzo przyjemne, kiedy ktoś nas wita, poczęstuje herbatą, wodą, lokalnymi owocami. Zawsze jest to takie miłe i taki dodatkowy plusik do naszej podróży i do wspomnień z wakacji.
1: No tak, bo to jest bezpieczeństwo, cena, no ten sentyment, którym się kierujemy, albo z drugiej strony chęć poznania nowych miejsc, nowych ludzi, nowych zwyczajów, posmakowania nowej kuchni. No ale też takie rzeczy pragmatyczne, jak infrastruktura, jak ta baza hotelowa, która musi spełniać określone wymagania. Kto tutaj wygrywa? Kto? No mówiła pani już o tym Egipcie, gdzie ten stosunek jakości do ceny wypada bardzo korzystnie. A jak to jest w Europie?
0: Tak, to trzeba patrzeć na kraje, które cały czas inwestują w rozwój tej infrastruktury. Europa Zachodnia generalnie już od dawna infrastrukturę ma i bardzo często te hotele no, nie są, powiedzmy, pierwszej młodości. Więc gdy wybieramy ofertę, bardzo powinniśmy zwracać uwagę na to, jeśli mamy datę budowy hotelu oraz na przykład datę remontu. Tak? I nas Biuro Podróży informuje, że hotel przeszedł generalny remont 2 lata temu, rok temu, kilka miesięcy temu. To już nam daje taki sygnał, że jedziemy do odświeżonego hotelu i ta infrastruktura spełnia wszystkie wymagania. Natomiast te kraje, które się ciągle rozwijają, no na przykład Albania, która jest ciągle w budowie, czy Gruzja w okolicach Batumi, no te kraje stawiają zupełnie nową, nowoczesną, świetną infrastrukturę, która, gdy tam pojedziemy, to hotele będą jak spod igły.
1: No tak, hotel to jedno, ale trzeba do tego hotelu jakoś dojechać. Jakość dróg także ma znaczenie pewnie i też mówi się o tym w kontekście turystów przyjeżdżających do Polski na wakacje, że oni sobie też to bardzo chwalą, szczególnie ci, którzy przyjeżdżają do nas z Czech nad polskie morze, że jakość tej infrastruktury także drogowej bywa dla nich decydująca przy wyborze właśnie miejsca wypoczynku wakacyjnego.
0: Jeśli chodzi o turystykę przyjazdową, czyli właśnie przyjazdy turystów zagranicznych do naszego kraju, to oczywiście to, co nimi kieruje, to przede wszystkim jest poczucie bezpieczeństwa. Nasz kraj jest postrzegany jako bardzo bezpieczny. Natomiast właśnie numerem dwa jest jakość infrastruktury. I to zarówno infrastruktury drogowej, jak i infrastruktury noclegowej. Bardzo dobra i coraz szerzej rozbudowywana siatka połączeń lotniczych. Też należy pamiętać, że klienci zagraniczni lubią dotrzeć praktycznie bezpośrednio na miejsce lecąc i wybierają bardzo często te miasta, które właśnie mają lotniska. Natomiast jeśli chcą dotrzeć nawet do tych zakątków parków narodowych czy innych obiektów przyrodniczych czy historycznych, wokół których lotnisk nie ma, co jest oczywiście naturalne, to jak najbardziej infrastruktura drogowa w Polsce już wchodzi na naprawdę rewelacyjny poziom i turyści też to widzą i doceniają.
1: I tę czystość, bo te wakacje będą mi się kojarzyły właśnie z liczbą tych różnych filmików. Nie wiem, czy to jest kwestia algorytmu i bańki, czy rzeczywiście było ich tak dużo różnych przyjezdnych gości, turystów, czy to z Niemiec, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, którzy zamieszczali w mediach społecznościowych swoje relacje, wskazując właśnie na to, że w Polsce jest tak bardzo czysto, że to taki bardzo zadbany i też bezpieczny, ale czysty kraj, estetycznie przyjemny do spędzenia tutaj wolnego czasu.
0: Bo tak właśnie jest. Te osoby, które podróżują transportem kołowym, czy samochodem, czy autokarami po Europie, widzą na przykład jakość stacji benzynowych, czy miejsc obsługi podróżnych na zachodzie i mogą sobie porównać w Polsce. U nas jest bardzo czysto, nawet jeśli infrastruktura jest trochę starsza, to ona jest cały czas utrzymywana w dużej czystości. I już jest też większa świadomość naszych rodaków, żeby wokół siebie, tutaj w najbliższym otoczeniu, czy idąc na spacer do lasu, czy chodząc po górach, nie wyrzucać śmieci, żeby zabierać je ze

0: sobą, żeby korzystać z tej infrastruktury koszy i utylizować śmieci w odpowiedni sposób. To jest widoczne i to bardzo cieszy, zwłaszcza, że często zachwycamy się innymi krajami, bo na przykład mają naturalne środowisko, ciekawsze od naszego, bo są zazwyczaj cieplejsze, ale jednak często mieszkańcy danego kraju nie potrafią tego uszanować, a my jednak już coraz więcej umiemy zadbać o tę przestrzeń wokół nas.
1: To prawda, dobrze jest się czasami przejrzeć w tych relacjach i dostrzec, popatrzeć na siebie oczami ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na chwilę i dostrzegają takie plusy funkcjonowania w naszym kraju. Pani Katarzyno, to jeszcze pomówmy o tym, co przed nami, bo ten główny sezon wakacyjny, lipiec, sierpień już za nami, tak jak powiedziałam, wakacje tegoroczne przeszły do historii, dzieci wróciły do szkoły, ale jeszcze są tacy, którzy mogą cieszyć się urlopem i jeszcze mają swoje plany, bo wrzesień, pewnie i potem październik, a potem jeszcze listopad i grudzień, tak jak pani mówiła, i ta egzotyka cały czas przed nami. Co teraz będzie takim turystycznym hitem w najbliższych tygodniach?
0: To trzeba pamiętać, że wakacje co prawda się skończyły, ale sezon nadal trwa i Polacy teraz dzielą swój urlop na mniejsze, na krótsze wyjazdy. To też pokazuje nasz raport. My najchętniej wyjeżdżamy na 7-8 dni, więc zostaje nam kilka dni jeszcze urlopowych i korzystamy z tak zwanych city breaków. Bardzo chętnie korzystamy z takiej opcji, czyli 3-4-dniowych wypadów do różnych miast europejskich, ale też te city breaki robimy sobie w naszym kraju, bo te osoby, które mieszkają na zachodzie, chętnie odwiedzają miasta na wschodzie, południu, północy i odwrotnie. Również cztery województwa Polski Wschodniej, czyli warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, mają pewną dodatkową opcję zachęcającą, czyli czeki turystyczne, które są dopłatą w wysokości 300 zł do noclegów dla turystów, którzy chcą odwiedzić te województwa. I to jest taka zachęta, która ma właśnie wydłużyć sezon turystyczny aż do początków grudnia. Czy to się uda, to dopiero zobaczymy, ale zainteresowanie jest już ogromne.
1: A za granicą tradycyjnie Rzym, Paryż, Barcelona?
0: Tak, ale też te mniejsze miasteczka włoskie, które mają mniejsze lotniska i z tych też mniejszych lotnisk z Polski można dolecieć, bo już i z Lublina, i z Rzeszowa, i z lotniska pod Olsztynem, czy z Modlina możemy sobie latać do tych mniejszych miejscowości we Włoszech, na Wyspy Greckie. Bardzo chętnie latamy, chociaż to już troszkę dłuższy lot do Lizbony. Też cały czas odkrywamy Skandynawię i państwa Morza Bałtyckiego. To nie są omijane przez nas regiony.
1: No ale chyba droższe niż południe Europy, prawda? Tak się utarło, że ta Skandynawia to nie jest tania rozrywka.
0: Skandynawia jest droższa, ale też bez przesady. Jeśli wybierzemy sobie tutaj dobrą opcję lotu, to naprawdę można za niewielkie pieniądze wylecieć. Trzeba pamiętać też, że Dania, Szwecja jest dla nas dostępna też za pomocą promów i to może być ciekawa wyprawa. Także tych opcji dotarcia na miejsce jest całkiem sporo. No ale Litwa, Łotwa, Estonia i później prom z Tallina do Helsinek to również są takie możliwości. Możemy sobie tutaj podróżować autem, a potem przepłynąć i spędzić dzień bez noclegu, bo nocleg zawsze generuje najwyższy koszt. Bez noclegu możemy sobie zwiedzać Helsinki i wieczornym promem wrócić z powrotem do Tallina. Także tych opcji jest naprawdę sporo i na szczęście z nich coraz częściej korzystamy.
1: No też tutaj sztuczna inteligencja pewnie przychodzi nam z pomocą w planowaniu takich wypraw w niestandardowy sposób, tak? Czyli taka podpowiedź, że właśnie do Tallina i z Tallina na jeden dzień do Helsinek. Jeżeli sami na to nie wpadniemy, to jakiś czat bot pewnie chętnie nam taką opcję podpowie.
0: Z pewnością podpowie, ale tutaj też jakby podchodzę

0: do tego z dużym dystansem. Mhm. Jako pilot wycieczek, który zna te trasy praktycznie na pamięć, czasem sprawdzam, co mi sztuczna inteligencja powie. No i ona potrafi wpuścić w maliny, więc też ostrzegam naszych słuchaczy, że jednak kontakt z doświadczonym planerem wycieczek, przedstawicielem jakiegoś biura podróży, agentem turystycznym, no to jest coś, czego sztuczna inteligencja jednak nie zastąpi. Oczywiście warto korzystać z podpowiedzi inteligencji sztucznej, ale nie wierzyć jej ślepo. Jednak warto sprawdzić to sobie dodatkowo, czy tak na pewno jest i czy godziny od płynięcia promów czy lotów samolotów są właśnie takie, jak podane. Ale dzisiaj możemy korzystać z czegoś takiego jak dynamiczne pakietowanie, czyli są systemy wyszukiwarek, które funkcjonują też na polskim rynku, które nam skroją tak naprawdę wycieczkę na miarę. Wpisujemy sobie ilość dni, możemy wpisać konkretną datę, możemy wpisać wszystko, co chcemy, czyli docelowe miasto, jakiego rodzaju hotel chcemy, czy on ma być w centrum, czy nad morzem, czy i w centrum, i nad morzem, bo są i takie możliwości. Czy chcemy jeść śniadanie, a inne posiłki na mieście, czy ma po nas przyjechać taksówka. Różne opcje możemy tam wpisać. I w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund dostaniemy naprawdę sporo ofert dopasowanych do tych naszych potrzeb. Wtedy wybieramy, rezerwujemy i lecimy.
1: I realizacji tych turystycznych marzeń, bezpiecznych realizacji, udanych i szczęśliwych wszystkim naszym słuchaczom życzymy. Pani Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki, była z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Klimat jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
12: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
12: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
12: I na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
12: Marta Hoppe.

0: Patryk Michalski.
1: Autopromocja.
2: Jest godzina 17:32.
1: Stan dnia.
2: A skoro 17:32, to oznacza, że jeszcze przez niespełna pół godziny potrwa głosowanie w Saksonii-Anhalt. Wybory w landzie wschodnich Niemiec skupiają na sobie uwagę także za granicą, także u nas w Polsce, ponieważ prawdopodobnie wygra je skrajna prawica. W Magdeburgu jest korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski. Dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry.
2: Czy wygrana AfD jest już przesądzona i jak teraz wygląda sytuacja w stolicy landu? Bo słyszymy, także z twoich relacji to wiemy, że policja jest tam gotowa na różne scenariusze.
3: Zacznę od tego, jak wygląda sytuacja. Oczywiście zacznę od tego może, jak wygląda sytuacja co do prognoz, dlatego że tak jak w Polsce nie ma tutaj podawanych wyników sondażowych w trakcie głosowania, więc nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale te sondaże przedwyborcze były zgodne 40 do 43% dla AfD, a niewiele ponad 20% dla CDU, czyli HDK-ów. Oni zajmowali drugie miejsce z bardzo dużą stratą w tych sondażach, co oznacza, że odpowiadając wprost na pytanie, tak, zwycięstwo AfD albo brak tego zwycięstwa byłby ogromną sensacją. Natomiast jest to za małe poparcie, żeby AfD rządziła samodzielnie, więc ważne jest, jak spisały się te sondażownie i jak spisali się ludzie, którzy głosują. A głosują bardzo licznie, dlatego że o godzinie 16, na dwie godziny przed zamknięciem lokali, frekwencja przekroczyła 65%. To jest więcej niż w ostatnich wyborach. Niewiele brakuje do pobicia rekordu, który nie padł w tym wieku, tylko w poprzednim, jeszcze w 1998 roku tutaj w Saksonii-Anhalt. Wtedy ponad 70% osób zagłosowało. Ciekawe, jak będzie teraz, kto się bardziej zmobilizował. Czy właśnie ci, którzy chcą, żeby wynik AfD się zwiększył, czy ci, którzy chcą sprawić, że skrajna prawica do władzy nie dojdzie. To będzie wiadomo o godzinie 18 z wyników sondażowych, a jeszcze dzisiaj, przed północą na pewno, będą te pełne wyniki, które pokażą, jak ten dwumilionowy land w środkowych, trochę wschodnich Niemczech zagłosował i właśnie skupił na sobie uwagę, jak powiedziałaś, nie tylko Polski, ale też i całej Europy, którzy wszyscy tutaj patrzą, jest bardzo dużo dziennikarzy z zagranicy i obserwują, jaki będzie ostatecznie wynik tych wyborów. A policja, jeszcze odpowiem na tę drugą część pytania, policja jest gotowa na różne sondaże, bo jeżeli rzeczywiście AfD wygra, ale nie zdobędzie władzy, to czyli pełnej większości, to jest tu przewidywane możliwość takiego wariantu kapitolskiego, tak jest tutaj nazywany, czyli że może stać się to, co stało się po przegranych przez Donalda Trumpa wyborach w Stanach Zjednoczonych przed kilkoma laty i zwolennicy AfD będą mogli chcieć szturmować Landtag. Czy tak się stanie? Jest to jeden ze scenariuszy, na który policja tutaj jest gotowa, a może też na ulicach być właśnie bardzo huczne świętowanie albo tych, którzy pokonają AfD, albo zwolenników AfD, którzy będą cieszyć się ze zwycięskich wyborów.
2: Ciekawy wieczór, ciekawa noc i potem pewnie ciekawe dni z komentarzami po tym wyniku wyborczym w Saksonii-Anhalt. Adam Górczewski, Adamie, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
2: I wracamy do spraw krajowych, bo u nas pewne zmiany, jeśli chodzi o prawo drogowe, niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. W czwartek weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letni okres próbny. W tym czasie wiele przewinień może się skończyć albo dodatkowym szkoleniem, albo utratą uprawnień. O szczegółach już teraz Aleksander Przoniak.
5: W okresie próbnym nowi kierowcy będą musieli bardzo uważać na zaniżone limity punktów karnych. W przypadku przekroczenia 12 punktów kierowca zostaje skierowany na obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Po przekroczeniu limitu 20 punktów kierowca taki po prostu straci uprawnienia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, okres próbny będzie dotyczyć wszystkich kierowców tuż po otrzymaniu prawa jazdy, niezależnie od wieku.
6: Proszę przymiotnik młody brać tutaj w cudzysłów, dlatego że one dotyczą nowych kierowców, więc niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
5: Nowe regulacje chwali były instruktor i egzaminator, a dziś wiceszef Inspekcji Transportu Drogowego Marek Konkolewski. W Wskazał on, że kierowcy będą musieli zwracać uwagę na obniżone limity.
0: Te przepisy o okresie próbnym dla młodych

0: kierowców, z ustawy o kierujących pojazdami, tak naprawdę były przepisami martwymi od kilkunastu lat. Udało się te martwe przepisy wskrzesić i te przepisy będą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Padnie blady strach dla tych młodych kierowców, którzy szybko zapominają o przestrzeganiu przepisów prawa. Nie postępujemy zgodnie z zasadą zakuć, zdać, zapomnieć. I ten okres próbny jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Brawo.
1: Nowelizacja zaostrza przepisy dotyczące limitu alkoholu we krwi. W okresie próbnym limit ten będzie wynosić 0 promili, a nie 0,2 promila. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński wskazuje, że chodzi o ważną informację dla kierujących.
2: Tutaj nie chodzi o to, żeby karać symbolicznie, za symboliczną ilość alkoholu, ale żeby przekaz był absolutnie jasny i czytelny. Czyli jeżeli prowadzisz, to nie pijesz. Młody kierowca ma jeszcze niewielkie doświadczenie, ma mniejszy margines bezpieczeństwa, dlatego w tym okresie jazda, tak zwane zero alkoholu za kierownicą, wydaje się jak najbardziej racjonalna.
1: Psycholog transportu Maria Dąbrowska-Lorantz podkreśla, że same przepisy nie wystarczą. Ważna jest też ich egzekucja i konsekwencja w działaniu.
3: Same punkty karne nie wystarczą. Najważniejsze jest to, żeby za przekroczeniem limitu szła realna reakcja, a więc szkolenie, ponowna ocena kierowcy, a w skrajnych przypadkach utrata uprawnień. To powinno działać prewencyjnie, by młody kierowca bardzo szybko dostał sygnał, że kolejne poważne naruszenia mogą oznaczać koniec samodzielnej jazdy.
1: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to oni robić jednak jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców.
4: Relację przygotował Aleksander Przoniak, a my już teraz łączymy się z naszym gościem, pan Mariusz Sztal, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z nami. Dzień dobry, panie Mariuszu.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Bardzo jestem ciekawa pana opinii na temat tych wprowadzonych zmian, bo na razie słyszę same entuzjastyczne.
5: No to ja będę chyba najbardziej entuzjastyczny i powiem nareszcie. Cieszę się, że doczekaliśmy się takiego czasu i że te regulacje, o których o zgrozo mówimy od blisko 15 lat, one już dzisiaj funkcjonują i to jest bardzo dobry ruch.
4: No to ja może łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Dlaczego dopiero teraz?
5: No, mogę załagodzić i powiedzieć lepiej późno niż wcale. Natomiast podpisuję się rękoma i nogami pod tym, co pani redaktor powiedziała. Też ubolewam, że dopiero teraz, ale ważne, że są.
4: Jak to wpłynie na bezpieczeństwo? Takie codzienne bezpieczeństwo i jakość korzystania z dróg, poruszania się po nich. Będzie mniejsze prawdopodobieństwo wypadku?
5: Pani, to jest trochę tak, że my jako społeczeństwo trochę akceptujemy pewne zachowania na drodze. I to postępuje w dobrym kierunku, ale relatywnie powoli. To znaczy chyba wszyscy, gdybyśmy zrobili ankietę na ulicy i zapytali, co sądzisz o kierującym, który prowadzi pod wpływem alkoholu, z całą pewnością wszystkie odpowiedzi, tak domniemam, byłyby bardzo krytyczne i jakby takie wręcz niewyobrażalne. Natomiast gdybyśmy zrobili dokładnie taką samą ankietę w kontekście, co myślisz o kierowcy, który przekracza prędkość dopuszczalną na takiej drodze 10, 15, 20 km na godzinę, to tutaj obstawiam, że nasza świadomość byłaby już bardzo zróżnicowana.
4: No tak, na to tolerancja więcej jest zdecydowanie wyższa.
5: No właśnie. I teraz jakby te regulacje w sposób jednoznaczny pokazują, że zgody na to nie ma, bo ja pozwolę zauważyć sobie, że cały czas mówimy o tym okresie próbnym, który będzie trwał 2 lata, mówimy o tych wykroczeniach, natomiast bardzo rzadko mówi się o katalogu tych wykroczeń, a one są bardzo konkretnie określone i myślę, że warto by było w tym momencie o nich powiedzieć. Mówimy o wykroczeniach, które związane są z nieustępowaniem pierwszeństwa pieszym. Mówimy o wykroczeniu, które polega na omijaniu pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Mówimy wreszcie o objeżdżaniu zapór na przejazdach kolejowych, ale także mówimy o przekraczaniu prędkości o więcej niż 30 km na godzinę. Czyli ten próg w tym okresie próbnym, próg olbrzymich konsekwencji, nie mówię konsekwencji związanych z punktami karnymi, oczywiście od strony prawnej i z wysokością mandatu, ale także jakby ten próg 30 km na godzinę w okresie próbnym staje się

0: tym wykroczeniem, po popełnieniu których no tak naprawdę te konsekwencje są jeszcze większe, ponieważ przypomnę, że dwa takie wykroczenia w okresie próbnym powodują, że ten okres próbny się wydłuża o kolejne 2 lata, a 3 powodują, czyli już w tym, nawet w tym okresie przedłużonym, kolejne tego rodzaju wykroczenie spowoduje utratę uprawnień.
1: No rzeczywiście konsekwencje brzmią bardzo poważnie. Na ile to jest na jakiś sposób budowania poczucia odpowiedzialności, świadomości u tych młodych, niedoświadczonych, młodych stażem i niedoświadczonych jeszcze kierowców, młodych stażem, ale najczęściej również młodym wiekiem, tym bardziej, że od tego roku o prawo jazdy mogą się starać już 17-latkowie.
0: No tak, dla nich akurat ten okres próbny będzie nieco dłuższy, ponieważ do 20 roku życia, w zależności od tego, kiedy rzeczywiście uzyskają te uprawnienia, więc to nie będzie 2 lata, dla 17-latka tylko nieco dłuższy czas. Niemniej jednak ja nie uważam, że kary są po to, żeby je egzekwować. Oczywiście przykładnie tak należy to rozumieć, natomiast wysokość kary i odpowiedzialności jest po to, żeby skutecznie odstraszać od popełniania tego rodzaju czynów i takich zachowań. Więc głęboko wierzę, że może nawet trochę przez strach, ale będą to regulacje skuteczne.
1: No bo też myślę sobie o tym i też często o tym rozmawiamy z ekspertami do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, że w Polsce czas już na zmianę sposobu myślenia na temat szkolenia kierowców, na temat tego, co taki człowiek po zakończonym kursie i po egzaminie powinien potrafić, o czym powinien wiedzieć i jaką sobą prezentować postawę na drodze.
0: Ja pozwolę sobie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat, ale także w perspektywie kilku kolejnych, czeka nas szereg kolejnych zmian. Czyli tak na dobrą sprawę wszystko co poważne zaczęło się od zmian od 2021 roku i one jakby trwają z pewnymi przerwami. Natomiast to, co z czym dzisiaj spotkaliśmy się, to jest kolejny efekt, ale już gdzieś za ścianą czekają nas kolejne regulacje, właśnie w kontekście innego przygotowywania ludzi do samodzielnej jazdy. Ja bardzo nie lubię określania kursu nauki jazdy jako czegoś, co przygotowuje do egzaminu, bo to jest tylko, że tak powiem, jeden z progów potrzebnych do przejścia. Natomiast przede wszystkim kurs powinien przygotowywać człowieka do samodzielnej jazdy, budowania tej odpowiedzialności. I teraz jakby w tym celu za chwilę pojawią się nowe elementy w egzaminie, czyli weryfikacja tak zwanej umiejętności oceny ryzyka. I to jest coś, w co ja chyba najbardziej wierzę, że przyniesie dobre rezultaty. I to rzeczywiście ta formuła zrewolucjonizować musi całą formę przygotowywania dzisiaj ludzi na kursie do samodzielności.
1: A jak to się sprawdza? Taką umiejętność oceny ryzyka?
0: Już mówię, Brytyjczycy stosują tą regulację od lat. Działa to mniej więcej tak, że pomiędzy egzaminem teoretycznym a egzaminem praktycznym jest jeszcze chwila przy komputerze, czyli po tej części teoretycznej. Siedząc przed monitorem widzimy materiał filmowy. Na tym materiale filmowym pojawiają się sytuacje o różnym stopniu ryzyka i na te sytuacje musimy zareagować w sposób jakiś. No, następnie algorytm zlicza skuteczność tego reagowania, jak wcześniej dostrzegliśmy to ryzyko i proszę zwrócić uwagę, że tego rodzaju formuła wprowadzona do naszego systemu to nie jest coś, czego możemy się nauczyć, czyli to nie jest element taki jak chociażby z dzisiejszymi pytaniami egzaminacyjnymi, które niestety, bo tak uważam, są powszechnie dostępne, dlatego że jakby mając dostęp do tych pytań, często zdarza się ktoś, kto po prostu przerabia te pytania, ucząc się odpowiedzi i bez refleksyjnie zdaje egzamin teoretyczny, to do tej formuły już nie da się przygotować w takim sensie jakby jednostkowym. To musi być cały proces, gdzie szkoleniowiec od pierwszej do ostatniej minuty procesu będzie nas uwrażliwiał na te elementy ryzyka, że coś na tej drodze się dzieje, to znaczy, że jeżeli ktoś dojeżdża do twojej drogi, to jest prawdopodobne, że on po prostu wiedzie, co z tym zrobisz, tak? No i jakby co kierowca powinien z tym zrobić. Doświadczony kierowca wie, że co najmniej powinien zdjąć nogę z pedału przyspieszenia, przesunąć ją w pobliże hamulca. Nie mówię, że ma reagować natychmiast, mówię tylko, że ma być na to gotowy. I na tym polega umiejętność oceny tego ryzyka.
1: Na ile zastosowanie takiego rozwiązania brytyjskiego w naszych polskich warunkach wyeliminowałoby z dróg osoby, które z tą oceną

0: ryzyka, mówiąc delikatnie, mają bardzo poważny problem?
1: Myślę, że to dopiero pokaże czas, na ile, żeby mógł pani odpowiedzieć tak precyzyjnie, prawda? To dzisiaj to trochę wróżenie z fusów, ale z całą pewnością musi zmienić się sposób myślenia o całym kursie, o samym egzaminie i docelowo także o samodzielnej jeździe, bo dzisiaj trochę jesteśmy w takim świecie, no takim, do którego już przywykliśmy od wielu dekad, to znaczy na egzaminie masz zrealizować zadanie egzaminacyjne, je realizujesz albo dobrze, albo źle, na skutek czego zdajesz egzamin albo nie. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji takiej, gdzie te elementy, one będą w sposób bardzo taki naturalny, organiczny wręcz pojawiały się przed nami i teraz ocenie będzie podlegała umiejętność reagowania na te sytuacje. I jakby ja cały czas podkreślę, tu nie mówimy o sytuacji, gdzie to ryzyko jest oczywiste, tak, że ktoś wyjeżdża, masz hamować i tak dalej. Ja mówię o tym, że masz być gotowy na to, jak wcześniej dostrzegasz to ryzyko, ile sobie zapewniasz czasu na to, czy potrafisz tą prędkość dostosować do miejsca, w którym to ryzyko może występować, bo na przykład masz zasłoniętą sytuację w stosunku do przejścia dla pieszych, do skrzyżowania i tak dalej. Dzisiaj trochę działa to na zasadzie zero-jedynkowej, czyli po prostu jesteś w tym miejscu, nic się nie wydarzyło, to znaczy, że okej, prawda? Później już tak nie będzie. Na to liczę.
0: No ja też sobie z kolei myślę w ten sposób, że no nie każdy musi być kierowcą. Teraz ta umiejętność i to prawo jazdy stało się no taką normą i każdy dąży do tego, żeby to prawo jazdy mieć, no bo to i życiowo, i w pracy pewnie w wielu sytuacjach pomaga. No ale chyba nie jest tak, że każdy musi być kierowcą, musi być kierującym.
1: No to też jakby statystyki tu pokazują, że w dużych miastach zdecydowanie mniejszy odsetek osób wśród roczników, które mogą robić prawo jazdy, jest tym tematem zainteresowana. To na przestrzeni lat też się dosyć mocno zmienia, dlatego że w dużych miastach ta komunikacja publiczna jest zdecydowanie lepiej rozwinięta i te potrzeby są po prostu mniejsze. Niemniej jednak no jakby w którymś momencie życia dochodzimy do takiej potrzeby, gdzie rzeczywiście to prawo jazdy staje się pewnego rodzaju naszym must have, bo chcemy zmienić pracę, bo dostaniemy samochód służbowy, bo szereg innych potrzeb, bo mamy dziecko, które trzeba transportować do szkoły czy do przedszkola. I wówczas jakby nieco później dzisiaj to prawo jazdy w dużych miastach robimy, ale tak rzeczywiście jest, że do tej takiej komunikacji jest ono nam po prostu niezbędne.
0: Mówiąc o tym, że nie każdy musi je mieć, miałam bardziej na myśli to, że nie każdy nadaje się do tego, żeby samochód prowadzić.
1: Ach, rozumiem. No to ja mogę powiedzieć na bazie własnych doświadczeń, bo szkoleniem i egzaminowaniem kierowców zajmuję się za chwilę 23 lata. I rzeczywiście na swojej drodze spotkałem zaledwie kilka takich osób, które w moim odczuciu nie powinny mieć prawa jazdy, albo przynajmniej w danym momencie, w których ja spotkałem ich na swojej drodze, nie były swoją dojrzałością albo fizycznością po prostu do tego gotowe. Nie twierdzę, że to jest coś, co nie może się zmienić. Natomiast mówię, że takich osób pewnie na palcach jednej ręki mógłbym policzyć przez te lata.
0: To jeszcze o hulajnogach porozmawiajmy, o tych różnych pojazdach, które hulajnogami zwyczajowo nazywamy, ale które no już pewnie dawno nimi być przestały ze względu na te różne opracowania i dodatki, które są do nich dołączone. Jeżdżą po cichu, ale jeżdżą bardzo szybko, ważą też dużo i w sytuacji jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia czy zderzenia stają się naprawdę poważnym zagrożeniem nie tylko dla osób, które tymi pojazdami kierują, ale także dla tych, których no, spotykają na swojej drodze. W jaki sposób pana zdaniem to powinno zostać uregulowane, bo również takie inicjatywy, słyszymy o tym, będą podejmowane, żeby te elektryczne, elektroniczne bestie z polskich dróg, a głównie z polskich chodników wyeliminować.
1: Ja mam wątpliwość, czy da się wyeliminować te, które już są. Natomiast co do zasady rzeczywiście są podjęte działania, które mają wskazać konkretną instytucję, która będzie zajmowała się czymś w rodzaju homologowania nowo dopuszczalnych urządzeń na nasz rynek. Bo dzisiaj to jest trochę taka samowolka, gdzie możemy tak naprawdę dystrybuować, importować tego typu urządzenia i bardzo łatwo się na to naciąć. Ja przyznam szczerze, że sam, mimo że zajmuję się tą tematyką. Byłem zszokowany całkiem niedawno, będąc w jednym z elektromarketów. Zobaczyłem tabliczkę, gdzie było napisane rower elektryczny. Jak przyjrzałem się temu urządzeniu bliżej, to okazało się, że to w ogóle nie jest rower, tylko to już jest motorower z całą pewnością, bo z parametrów to wynikało, ale ja to wiem.

0: przeciętny nabywca tego typu pojazdu, nawet nie był drogi, bo kosztował tam około 4000 zł, jak na tego rodzaju pojazd, to całkiem niedużo. I teraz taki przeciętny potencjalny nabywca tego rodzaju urządzenia, on nie będzie zupełnie świadomy, co kupuje. I po chwili może się okazać, że zapłacił za coś, co myślał, że jest rzeczywiście rowerem elektrycznym, a w praktyce to jest motorower elektryczny, a to wiąże się z tym, że tego typu urządzenie po pierwsze musi poruszać się po innej części drogi, po drugie musi być zarejestrowane, po trzecie musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu i po czwarte do tego rodzaju pojazdu już trzeba mieć konkretne uprawnienia. No i teraz poruszanie się czymś, co w nazwie ma rower elektryczny, a rzeczywiście jest motorowerem elektrycznym, no może mieć bardzo konkretne konsekwencje, bo za jazdę bez uprawnień dzisiaj grożą nam bardzo surowe kary w wymiarze finansowym, ale nie tylko finansowym.
1: Wyeliminować ze sprzedaży takie sprzęty, no ale rozumiem, że jeżeli znikną ze sklepów, to jeszcze zostają wszystkie platformy i sprowadzanie takich pojazdów z zagranicy, a nawet tej bardzo odległej, przez platformy, które zajmują się sprzedażą chińskich urządzeń.
0: Z całą pewnością tak, natomiast skoro dzisiaj nawet z tej dystrybucji azjatyckiej dało się wprowadzić cła na zakupy za kilka złotych, to myślę, że tego rodzaju rozwiązanie zmuszające importera i nakładające na niego odpowiedzialność w związku z zakupem tego rodzaju urządzenia też da się zrobić. Natomiast najistotniejsze jest to, żeby rzeczywiście funkcjonariusze, którzy na drodze borykają się z tego rodzaju, spotykają na co dzień tego rodzaju urządzenia, byli dobrze przeszkoleni, byli bardzo świadomi do tego, jak do tego podejść. I myślę, że i to dobrze, że także my, tego typu media, jak państwo o tym mówią coraz częściej i coraz głośniej, dlatego że też świadomość. To nie jest tak, że ktoś kupuje tego typu urządzenie jakby z premedytacją. Bardzo często jest po prostu nieświadomy tego, co w istocie kupił, i ta hulajnoga elektryczna czy rower elektryczny, jakie rzeczywiście parametry powinien posiadać i jakim wymogom powinien odpowiadać.
1: Niedzielne późno popołudnie pewnie wielu naszych słuchaczy teraz wraca do domu z takiego weekendowego wypoczynku. Wszystkim życzymy szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu albo dojazdu do celu. Pan Mariusz Sztal, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli mogę, to takie mementi pozwolę sobie sprzed lat na koniec naszej rozmowy powiedzieć do tych właśnie, którzy są w drodze. I z gazu ta noga. Myślę, że to taka dobra myśl. Wszystkiego bezpiecznego.
1: Z gazu ta noga. Chociaż Paweł Wojewódka, to się dopiero rozkręca.
2: Nie, ja pociągiem.
1: No ale to rozkręcasz się w znaczeniu tym służbowym zawodowym,
2: tak,
1: bo
2: tak,
1: o godzinie 18 zaczynasz swoją dobrą zmianę.
2: Tak, tak, wieczorno-popołudniową.
1: Popołudniowo-wieczorną.
2: Jeśli no może w tej kolejności.
1: Chronologicznie. Rację, tak. No i co przed nami po godzinie 18?
2: No cofniemy się do wieku XVII.
1: To jest porządna podróż w czasie. To bez hamulców?
2: Bez hamulców. No wiadomo, znakomity serial i rzeczy, które w tym serialu są prawdziwe, a które są nieprawdziwe. Stosunek do chłopów, chłopi do szlachty, etc., etc.
1: Z przymrużeniem
2: oka. Słyszysz?
1: Słyszę.
2: Łacina.
1: Słyszę, tak. No,
2: noblesse oblige.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć. Ale nie tylko ta podróż w czasie do wieku XVII, również inne propozycje programowe.
2: Inne propozycje, na przykład, no to jest będzie poważny temat, sprawa ETS-u. Wchodzimy teraz w taką fazę ostatecznych negocjacji. Na szczęście jesteśmy w dobrej pozycji, dlatego że wiele krajów europejskich, tych mniejszych, też nie chce tak restrykcyjnych przepisów. No ale z drugiej strony, jeżeli słyszymy i przyglądamy się cenom prądu, i ten prąd miał 1/3 stanieć. No jakoś do tej pory nie staniał.
1: Był taniej, taki, panie redaktorze.
2: Tanieje?
1: To już było.
2: Aha, taniej już było.
1: Paweł Wojewódka zostaje z państwem po godzinie 18 i ja dziękuję za wspólnie spędzone niedzielne popołudnie. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa.

0: Puknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemcy z zapartym tchem czekają na wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. Sondaże dawały tam zwycięstwo AfD. Minister Sprawiedliwości apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w sprawie zonda krypto. Polskie siatkarki przegrały mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone uległy reprezentacji Serbii. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Czekamy na wyniki wyborów do lokalnego parlamentu w niemieckiej Saksonii-Anhalt. Ostatnie sondaże dawały tam zdecydowaną przewagę Alternatywie dla Niemiec. O ostatecznym kształcie nowego rządu zdecydują zdolności koalicyjne poszczególnych ugrupowań.
2: Na ostatniej prostej w sondażach Alternatywa dla Niemiec mogła liczyć na aż 42% głosów. Druga była dotychczas rządząca CDU, która mogła liczyć na 22%. Najważniejsze jednak jest to, czy małe ugrupowania takie jak SPD, Zieloni czy Sojusz Sarywagenknecht wejdą do parlamentu, wyjaśnia politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nikolas Szpon. Zieloni jeszcze kilka tygodni temu mogli liczyć na 3% głosów, teraz w sondażach mieli 6%. Wyborcy głosują taktycznie, chcą wprowadzić jak największą liczbę ugrupowań, tak by AfD nie miała większości. Trudno przewidzieć, jak te działania przełożą się na ostateczny wynik i układ miejsc w Landtagu. Policja w Saksonii-Anhalt gotowa jest na każdy scenariusz, w tym na protesty w związku z ewentualną wygraną Alternatywy. Do Magdeburga przyjechali już funkcjonariusze, m.in. z Mecklenburgii, Pomorza Przedniego czy Bawarii. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
1: A my znamy już pierwsze, cząstkowe wyniki po zamknięciu lokali wyborczych. Wynika z nich, że AfD zdobyła 44,5% głosów. Druga CDU uzyskała poparcie 18,5% wyborców. Więcej o wyborach w Saksonii powiemy w informacjach za godzinę. Połączymy się wówczas z naszym korespondentem Adamem Górczewskim.

0: Minister Sprawiedliwości apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Waldemar Żurek poinformował, że śledczy posiadają dowody na zamieszanie Ziobry w aferę kryptowalutową.
1: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją krzakiem. Nie ma żadnych pracowników, właściwie nie ma żadnych przedsięwzięć, tylko powstała prawdopodobnie po to, żeby przyjmować tego typu pieniądze.
0: Zbigniew Ziobro miał przejmować od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązanie jego problemów prawnych. Tak wynika z zeznań ujawnionych przez premiera Donalda Tuska. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Ziobro przyznał się do przyjęcia 450 tysięcy złotych od Krala, w czym miał pośredniczyć były agent CBA Artur Chodziński. Teraz komentarz eksperta do ostatnich prowokacji Rosji w Niemczech i w Polsce. To akty terroryzmu państwowego, ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Dubiel z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że działania Rosji wpisują się w szerszą operację wymierzoną także w Polskę.
2: Nie rozdzielajmy tych złych rzeczy, które się dzieją za naszą zachodnią granicą, od tego, co się dzieje u nas. Tak, ostatni pożar w fabryce WB Electronics i parę innych zdarzeń. Niestety myślę, że w większości przypadków możemy to traktować po prostu jako terroryzm państwowy i to nie było żadne nadużycie, że kolejne rządy czy parlamenty uznawały Rosję za państwo terrorystyczne.
0: Celem Rosji jest wywołanie strachu w zachodnich społeczeństwach i potęgowanie chaosu, dodał Artur Dubiel. Egipska gwiazda telewizyjna skazana na śmierć. Sara Khalifa jest znana m.in. z prowadzenia programu o tematyce kryminalnej. Teraz jest sama bohaterką afery narkotykowej.
3: 39-letnia Khalifa, która jest też właścicielką kliniki medycyny estetycznej i znaną influencerką, to jedna z 12 osób zaangażowanych w przestępczość narkotykową na dużą skalę. Grupa miała sprowadzać do Egiptu surowce niezbędne do produkcji syntetycznych substancji psychoaktywnych, produkować narkotyki w mieszkaniach służących jako laboratoria, a potem prowadzić dystrybucję. Śledczy skonfiskowali 750 kg narkotyków i surowców do ich produkcji, a także broń i amunicję. W odrębnej sprawie Khalifa jest oskarżona m.in. o porwanie i napaść. Przed sądem w Kairze Sara Khalifa przekonywała, że jest niewinna i że w życiu nawet nie zapaliła papierosa. Sąd nie dał jej wiary. Po tym, jak opinię o podsądnej wydał wielki mufti Egiptu, co jest w Egipcie standardową procedurą, Sara Khalifa i 11 innych osób zostało skazanych na śmierć przez powieszenie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Polskie siatkarki czwartą drużyną tegorocznych Mistrzostw Europy w Stambule. Biało-czerwone przegrały mecz o brąz z reprezentacją Serbii 1-3. Przyczyny porażki analizuje dwukrotna mistrzyni Europy Magdalena Śliwa.
4: Od początku nie weszłyśmy też dobrze w mecz. W tej czwórce to są naprawdę bardzo dobre zespoły. Pomijam Włoszki i Turczynki, które są topem, ale Serbki dalej są tą drużyną, która jest bardzo mocna i z taką drużyną no, nie jest łatwo grać. No, pokazałyśmy to tylko w trzecim secie, gdzie można powiedzieć, przy przestoju Serbek nasza bardzo dobra gra dała nam wygranie tego seta.
0: Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium w 2009 roku. Wówczas zdobyły trzecią pozycję.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc pogodna, lokalnie możliwe są silne zamglenia. Na termometrach od 7 stopni na Podkarpaciu i w centrum do 13 na wybrzeżu. Wiatr nieco osłabnie.
5: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami wody na Bałtyku i w dorzeczu Martwej Wisły.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 18.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Bardzo się cieszę, że będę Państwu towarzyszył aż do północy. Paweł Wojewódka. Jeszcze raz dobry wieczór, dzień dobry. No tak, cofamy się w czasie do wieku XVII, znakomity wiek, chociaż to była taka przygrywka do tego, co z Rzeczpospolitą owa szlachta zrobiła. Wobec tego posłuchajmy, ile jest prawdy w serialu 1670.
7: Radio Podcast.

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym my zwykle rozmawiamy o tym, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. No dziś będzie trochę inaczej, bo porozmawiamy o serialu, który historyczny nie jest do końca, chociaż z historią bardzo mocno romansuje, a chodzi rzecz jasna o nowy sezon serialu 1670 i tego romansu w tym sezonie jest chyba najwięcej z dotychczasowych serii tego serialu, a o tym właśnie sezonie porozmawiam z Arturem Wójcikiem, popularyzatorem historii, który w internecie funkcjonuje jako Sigillum Authenticum, autorem książki Sarmacja, czarna legenda Złotego Wieku. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
1: To może zacznijmy od pytania na rozgrzewkę, czyli jak ci się podobał trzeci sezon 1670?
2: No moja opinia na ten temat jest dosyć złożona, znaczy generalnie mi się podobał. Myślę, że ten potencjał w całym tym pomyśle, projekcie został jakby podtrzymany i to trzeba sobie powiedzieć jasno. Jest dobrze. Natomiast jeżeli byśmy tak przeszli do jakichś takich szczegółów, do omawiania poszczególnych odcinków, scen, motywów, to tu myślę, że on jest troszkę taki nierówny, natomiast myślę, że on spełnia jakby oczekiwania. Oczywiście sezon pierwszy jest najlepszy i to trzeba sobie powiedzieć tutaj absolutnie bez żadnych sarmackich uprzejmości. Natomiast jest dobrze. Uważam, że jest dobrze, że ten poziom jest w jakiś sposób podtrzymany. I no i zobaczymy po prostu, jak czy będzie kontynuacja, bo to jest też pytanie, czy twórcy będą chcieli kontynuować tą przygodę. No ale to na razie tyle.
1: No mam wrażenie, że to zakończenie pozwala nam powiedzieć, dobra, tu możemy zakończyć ten serial, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że każdy z sezonów przedstawia poniekąd inną porę roku, to czeka nas jeszcze zima.
2: No właśnie, ja tutaj mam pewne wątpliwości, bo tak jak powiedziałeś, ja też miałem takie wrażenie, że dziś twórcy o tym mówili, że chcą zamknąć się w 1670 roku rzeczywiście, pokazać cztery pory roku. Natomiast już wiemy po trzecim sezonie, że jednak twórcy od tego odeszli, ponieważ akcja dzieje się, jeżeli dobrze pamiętam, 7 miesięcy po wydarzeniach w drugim sezonie, czyli mamy już 1671, więc tutaj już mamy takie troszkę już odejście od tej konwencji. Tak, no to jest trochę zaskakujące. Rzeczywiście sezon kończy się w taki sposób zamknięty. To znaczy mam takie wrażenie, że twórcy kiedy rozpoczynali czy kręcili ten sezon chyba jeszcze nie, a wręcz na pewno nie wiedzieli, czy będzie kontynuacja, więc dobrze to zakończyli.
1: Tak, tak, nie spoilując za dużo, zbyt wiele. No dobrze, zaczęliśmy od zakończenia tego sezonu. Wróćmy może w takim razie na początek. A początek, prolog, no to jest szaleństwo, no bo prolog nam ma w taki... Oczywiście to jest jasne nawiązanie do Odysei Kosmicznej Kubricka, ale też trochę do Pratchetta, wydaje mi się, ten Wielki Orzeł jest też nawiązaniem, ale generalnie ten prolog ma nam pokazać mentalność szlachty sarmackiej. No i czego my tam nie mamy? Mamy wyklucie się z jaja, ale mamy też Aleksandra Wielkiego i mamy świadomość pochodzenia od jakiegoś irańskiego ludu i mamy w końcu również motyw biblijny Noego. Te wszystkie trzy motywy nie są tu przypadkowe, prawda?
2: No dokładnie tak. No ja nawet tutaj może będę kontrowersyjny i zaryzykuję stwierdzenie, że ten prolog właściwie można byłoby w szkołach na historii puszczać, bo generalnie oczywiście on jest humorystyczny. On oczywiście nawiązuje do różnych, jak powiedziałeś tutaj, innych już produkcji filmowych. Natomiast on rzeczywiście przedstawia taką genezę Sarmatów, to w jaki sposób Sarmaci i szlachta w dawnych wiekach się po prostu uważała, tak? Czyli no mamy faktycznie ten motyw irańskiego ludu, który przybywa na nasze ziemię. Mamy ten motyw biblijny tych Hama, tak? Żeby wyjaśnić, w jaki sposób nastąpił podział społeczeństwa na Sarmatów i Hamów. Natomiast, żeby tak nie było tak ładnie, tak, że tu się ze wszystkim zgadzam i tak dalej, bo ten pierwszy odcinek jest w ogóle poświęcony sarmackiej maturze. No ja wiemy, że to jest oczywiście odniesienie do współczesności. Powtórzmy to jeszcze raz. 1670 nie jest filmem ani serialem, produkcją historyczną, dobra?
1: I powtarzamy to od 3 lat, ale myślę, tak, że już w końcu...

0: Będą taką propozycję, Bartku, żebyśmy tu dzisiaj, w tym momencie to jakby raz powiedzieli w tym odcinku i już do tego nie wracali. Jakby, że to jest dla nas wszystkich jasne.
1: Twórcy bawią się sztafarzem historycznym, ponoszą tego konsekwencje, stąd nasza rozmowa.
0: Tak, dokładnie tak. I właśnie w tym pierwszym odcinku Sarmacka Matura troszkę mnie to zdziwiło, bo tam pojawia się

0: Wita, bo on jakby był takim pierwszym kronikarzem na początku XVI wieku, który przedstawił tą genezę rzeczywiście sarmacką. Więc no, mnie się ten, to było dobre otwarcie, uważam. To było takie dobre otwarcie w stylu drugiego sezonu, kiedy mieliśmy też no, piosenkę słynną o sąsiedzi Andrzeju.
1: A w takim razie, kto wymyślił Aleksandra Wielkiego i podarowanie ziem polskich przez Aleksandra Wielkiego właśnie?
0: To się pojawiało również i o pisarstwie i średniowiecznym, i nowożytnym. Tutaj oczywiście no, kłania się cała gałąź jakby krytyki źródeł i tak dalej, ale generalnie w tamtych zamierzchłych czasach nie znano krytyki źródeł, więc tam właściwie podstawiano różne rzeczy, bo rzeczywiście była taka historia, że no, mamy tutaj tą prezentację Sarmatów, którzy są tacy dzielni, walczą z Persami, walczą z Rzymianami. No nawet Aleksander Wielki nie dał im rady, no i rzeczywiście była te, nawet miał być taki dokument wystawiony przez Aleksandra Wielkiego, który właśnie darował te ziemie Europy północno-wschodnie, środkowej, właśnie dla Lechitów, ukośnik Sarmatów, bo tutaj w zależności od epoki tam wstawiono stosowną nazwę tego ludu, który miał tymi ziemiami jakby władać. No i tak, to jest jakby fakt historyczny, takie znaczenie, że rzeczywiście to się w dziejopisarstwie pojawiało, natomiast no takiego dokumentu póki co historycy nie znaleźli.
1: I chyba raczej nie znajdą. No ale tak, głównym motywem całego tego sezonu jest kwestia denobilitacji, właściwie utraty szlachectwa przez Jana Pawła Adamczewskiego. Mieliśmy to już właściwie zapowiedziane w finale sezonu drugiego, a tutaj urasta do rangi no właściwie najważniejszego tematu tego sezonu. Czy w takim razie było to możliwe? Była możliwa utrata szlachectwa?
0: No rzeczywiście jest to taki motyw przewodni. Ja mam nawet takie odczucie, że trochę to jest powtórzenie czy rozwinięcie drugiego sezonu, bo tam rzeczywiście te problemy egzystencjalne związane z podziałem społecznym, to też tam to wszystko tam wyszło. W tym sezonie twórcy również do tego wrócili. I oczywiście tak, można było utracić szlachectwo. To się nawet tak ładnie nazywało, że to była nagana szlachectwa. Tak, czyli tym zajmowało się przede wszystkim Trybunał Koronny i Litewski, którzy po wniesieniu skargi lub donosu. Ojej, jakie to jest znajome, proszę Państwa. No Sarmaci też donosili na swoich sąsiadów i nie tylko. No i rzeczywiście oni badali osoby oskarżone, wszystkie te zarzuty o fałszerstwa związane z szlachectwem. No chyba takim najsłynniejszym przykładem, przynajmniej dla mnie z tamtego czasu, który zresztą dotyka powiedzmy tych okolic 1670 roku, no jest przypadek Agnieszki Machówny, ponieważ to była taka chłopka, gęsiarka, która mieszkała w Kolbuszowej, czyli tam, gdzie dzisiaj znajduje się i skansen, i muzeum, i kręci się serial 1670. Można powiedzieć, że ona zrobiła taką troszkę karierę w stylu nikodemadyzmy, bo zdaje się trzykrotnie żonata z różnymi szlachcicami. Tam nawet się jakiś Austriak pojawił. No tutaj ona się zawsze przedstawiała, że ona pochodzi z rodu Zborowskich. Natomiast no, już może nie będę rozwijał tego wątku, bo to jest wątek poboczny. Natomiast no, faktycznie w pewnym momencie ta sprawa trafiła do Trybunału. No i Trybunał rzeczywiście zaczął badać tą sprawę. No i rzeczywiście wyszło, że nie jest szlachcianką, że nie ma do tego prawa. I wyrok był jednoznaczny, ponieważ no, nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Nie wiem, o której godzinie będzie ta audycja puszczona, ale rzeczywiście została skazana na ścięcie i na poszarpanie piersi. Ostatecznie z poszarpania piersi zrezygnowano, tylko ją ścięto. Natomiast wracając do Seryły, bo tam jest jedna też fajna rzecz pokazana, bo tam pojawia się taki motyw szlachcica pełniącego obowiązki, tak? PO, tak? To zostaje tak to ładnie nazwane. I to rzeczywiście też możemy odnaleźć w historii, że rzeczywiście pojawiło się coś takiego. Właśnie w 1669 roku został wprowadzony taki statut, to się nazywało Scarta Bellat. I to był faktycznie no, PO szlachcica, to był taki stan pośredni, tak? Czyli nie miało się wszystkich jakby praw, przede wszystkim do urzędów ówczesnych, ale no, to był taki stan pośredni, tak? Pomiędzy powiedzmy chęcią bycia szlachcicem, a nobilitacją.
1: A kto był w takim razie, kto się zaliczał do takiego stanu? Kto mógł zostać nobilitowany w ten sposób? To znaczy nobilitowano na przykład mieszczan, którzy mieli wystarczające wpływy?
0: Tak, po części tak. Na pewno osoby, które, no tak powiem brutalnie, mają pieniądze, tak, bo rzeczywiście mogły się starać o to. Natomiast takim głównym czynnikiem,

0: które rzeczywiście zaważą o tej nobilitacji, no to były przede wszystkim osiągnięcia wojenne, tak? Czyli jakieś męstwo w bitwach i takie rzeczywiście przykłady mamy, lub jakieś, powiedziałbym, no takie wybitne osiągnięcia na polu kultury, nauki, to rzeczywiście spotykamy i takie akta nobilitacji rzeczywiście pojawiały się. Oczywiście to się wiązało z różnymi kosztami. Nie będzie tajemnicą, że to też kosztowało, tak? Czyli trzeba było wnieść odpowiednią sumę pieniędzy. Natomiast co ciekawe, same osoby, które jakby tą nobilitację chciały uzyskać, do końca też nie dbały o to, żeby później to zostało potwierdzone urzędowe, bo tych dokumentów potwierdzających nobilitację do naszych czasów nie zachowało się aż tak dużo, więc to też jest taka ciekawa rzecz. I trochę to też nawiązanie do głównego motywu trzeciego sezonu, czyli spalenia wszelkiego rodzaju nobilitacji. No, myślę, że takie rody jak właśnie Zborowscy, Lanskorońscy, Radziwiłłowie, oni oczywiście nie potrzebowali potwierdzać swojego szlachectwa, no bo to jakby to było jakby jasne dla wszystkich, tak? No to się rozumiało przez samo siebie, przez ich pozycję polityczną, pozycję majątkową. Natomiast no, taką jakby powiedzieć księgą weryfikacyjną tych szlachciców i fałszywych szlachciców, no było tak zwane Liber Hamorum, czyli dzieło Waleriana Nekantantrepki. Nie wiemy, czy ono było w epoce rzeczywiście znane, bo ono zachowało się wyłącznie w rękopisie, więc czy ono rzeczywiście było dziełem powszechnym, tego nie wiemy, raczej nie. Natomiast no, dzisiaj jest to ciekawe, niezwykle zagadnienie i przykłady, gdzie mamy właśnie podane, że ktoś był pękartem tego, a ten pochodzi jednak nie ze szlachty, tylko właśnie jest tam jakimś wieśniakiem, że tak powiem brzydko. Takie rzeczywiście rzeczy się pojawiały i uzyskać szlachectwo naprawdę w tamtych czasach nie było łatwe i między innymi dlatego wprowadzono PO szlachcica, tak? Czyli taki stan pośredni.
1: Omówiliśmy sobie odcinek pierwszy, przejdźmy do odcinka drugiego, a tutaj właściwie przesłanie proekologiczne jest ubrane w sztafaż związany z wymarciem Tura. Tur nam się pojawia, pojawia nam się przestroga przed denializmem klimatycznym tak naprawdę, bo ten denializm jest ubrany w szaty wybicia turów. Tam jest taka fajna kwestia, nie wykazano wpływu człowieka na wymieranie turów, no ale jak to z tymi turami tam wówczas było? Czy to jest właściwie, to jest, dobra, pytanie z tezą, czy to jest uczciwe pokazanie tego, w jaki sposób król Zygmunt III Waza, bo tam widzimy Zygmunta III Wazę, bo cofamy się o 50 lat mniej więcej, traktował sprawę Turów. W serialu traktuje bardzo niefrasobliwie.
0: Ja zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że generalnie ta scena, mimo że jest osadzona we współczesności i jest no, taką troszkę komedią absurdów, myślę, że dobrze to oddaje jakby sens historyczny, bo rzeczywiście Tur jako zwierzę, może z tym wyjątkiem tego, że tutaj nie wykazano jakby działań człowieka wobec wyginięcia Turów, no tutaj jednak był ten czynnik, bo rzeczywiście od XV wieku zdawano sobie sprawę, że ten gatunek znajduje się na skraju wyginięcia. To było, można powiedzieć, takie dzikie bydło wówczas uważane. Często było mylone w ogóle z żubrami, co też jest takim dosyć ciekawym rzeczą. No i rzeczywiście u progu, powiedziałbym, XVI wieku zdano sobie sprawę, że no ta populacja może faktycznie wyginąć. I wówczas jaki był pomysł, żeby ochronić, czy bo tak się to przyznaje, że to była jakby pierwsza ochrona gatunku. Otóż zakazano polowania z wyjątkiem monarchy. Monarcha tylko mógł polować wraz, powiedzmy, w ramach jakiejś wizyty dyplomatycznej, to jest też z innymi głowami państw czy dyplomatami, bo takie przekazy rzeczywiście się pojawiają w XVI wieku, jak to różni cudzoziemcy opisują, jak to z królem polowali na tura. No i rzeczywiście w taki sposób starano się ochronić ten gatunek, że tylko monarcha mógł polować na to zwierzę. Natomiast no, sytuacja już była na tamten moment dosyć tragiczna, bo ta populacja rzeczywiście była bardzo mała. No i ona na początku XVII wieku wyginęła. Tutaj mam nawet takie dane, że wiemy, że ostatni tur samica padła w 1627 roku w Puszczy Jaktowieckiej, czyli na Mazowszu, czyli to się generalnie gdzieś tam koło tej Adamczyzny wszystko ładnie kręci. Natomiast rzeczywiście ten ślad tura ten motyw tego zwierzęcia, no on dzisiaj przetrwał nam właściwie w nazwach różnych miejscowości.

0: Tak, no bo przecież mamy Turek, Turów, Turowice, w herbach Turka, Wiskitek, Jaktorowa, więc rzeczywiście to było takie szlachetne zwierzę, takie już właściwie mityczne i ja ci powiem, że to fajnie przedstawili. Znaczy, to jest taki trochę nieoczywisty wątek z naszej historii i no też nawiązanie, nie wiem, przynajmniej ja to tak interpretuję, bo tam rzeczywiście pojawia się taka scena, że Jan Paweł budzi się z głową Tura, tak? W
1: No,
0: pewnym
1: to
0: sensie,
1: oczywiste
0: muszę tak powiedzieć.
1: nawiązanie do Ojca Chrzestnego, rzecz jasna, tak.
0: Tak, no bo tutaj jest taka, no, tutaj też jest taki morał z tego, prawda, że nie wolno wyrzucać śmieci do lasu, ponieważ Tur się może nażreć i może niestety umrzeć.
1: To jest taki jednowątkowy odcinek, ale ciekawiej nam się robi w odcinku trzecim, bo akcja przenosi się do Warszawy na Dwór Królewski. No i ten dwór wygląda marnie, przyznajmy szczerze. To jest też ładne nawiązanie do czegoś, co jest w pewnym sensie, wydaje mi się, motywem przewodnim i inspiracją Jakuba Różyły, czyli scenarzysty tego serialu. Jakub Różyło przyznał się do tego, że inspiracją dla napisania scenariusza do serialu 1670 była książka Fantomowe ciało króla, której teza jest taka, że od śmierci Zygmunta Augusta właściwie nie mamy do czynienia z państwem, tylko ze stanem rozkładu państwa. No i ten rozkład jak najbardziej widać w Warszawie, prawda?
0: Tak, no tutaj się zdecydowanie zgodzę z tym, że no nie chciałbym też robić takiego zarzutu wobec twórców, no ale rzeczywiście tak troszkę to ubogo wygląda, bo właściwie no stolica Rzeczpospolitej, tak, no stolica Sarmacji i właściwie co widzimy? No widzimy tylko dziedziniec jakiegoś zamku i tu no Zamku Królewskiego, natomiast ja w ogóle uważam, że ten serial strasznie traci, jak on wychodzi poza Adamczycha, bo jak to się kręci jednak w tym pępku świata Jana Pawła, to faktycznie ma to jeszcze jakieś takie. A tutaj no, faktycznie ta Warszawa jest ważna. No w ogóle to wzywanie Jana Pawła jako głowę gminy tak zwanego do Warszawy, no raczej nie miałoby miejsca tak normalnie, bo no, z tego co widzimy, to Jan Paweł nie miał żadnego urzędu na ta głowa gminy to jest tak bardzo mocno umowne, więc tak do końca nie wiemy. No i rzeczywiście no, tej Warszawy nie mamy. No, w drugim sezonie przynajmniej ten Kraków w jakiś sposób został pokazany. No, jest tam pewna scena. No, być może to były względy finansowe. Natomiast no, faktycznie no, ten wątek w ogóle, powiem tak, warszawski, on jest słaby generalnie. Znaczy, rozumiem jakby fabuła i tak dalej, ale że no, troszkę za mało pokazane.
1: Oj, Krakus przez ciebie przemawia.
0: Oczywiście.
1: Ale no dobra, ale jednak trzeba obronić ten wątek warszawski tym, że choć w poprzednim sezonie dostaliśmy dwóch bohaterów historycznych w Adamczysze, to teraz tych bohaterów historycznych mamy odrobinę więcej i oni są właśnie w Warszawie wprowadzeni. No i wraca nam i król Michał Korybut-Wiśniowiecki, no i wraca nam również Michał Kazimierz Radziwiłł. Tam oni byli tylko tak lekko zarysowani, a tu już lecimy po bandzie. To znaczy król Michał Korybut-Wiśniowiecki jest absolutnie bezwolny, absolutnie bierny, absolutnie podporządkowany swoim doradcom. Czy ty się zgadzasz z takim opisem tej postaci? No bo przypomnijmy, wielki krakowski uczony mówił o Korybucie, że król ów potrafił się posługiwać 8 językami, tylko że w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Czy to jest tylko czarna legenda, czy nie?
0: Rzeczywiście historiografia nie oszczędza pod tym względem Michała Korybuta-Wiśniowieckiego, ale myślę, że zwłaszcza to widać w ostatnich latach w badaniach, że no troszkę ta postać zaczyna być odczarowywana. Może bardziej na takiej zasadzie, że no musimy pamiętać, że to panowanie jego było dosyć krótkie i przypadło na dosyć taki newralgiczny, dosyć tragiczny moment w Rzeczpospolitej. Natomiast tak może na obronę powiem, że no, wiemy o tym, że całą kampanię chocimską przygotował właśnie Wiśniowiecki. To znaczy on brał w tym bardzo dużą tutaj rolę i zmarł na dzień przed bitwą pod Chocimem słynną, gdzie tam Sobieski, prawda, pobił Turków. Natomiast no, no troszkę pechowy władca, trzeba to powiedzieć. Natomiast no generalnie rzeczywiście on nie był taką postacią, która by wyróżniała się rzeczywiście jakimiś zdolnościami wojskowymi, jakimiś zdolnościami politycznymi. On zresztą też w dosyć trudnym momencie w ogóle

0: został wybrany na króla na elekcji, bo to wiązało się oczywiście z całą jakby takim no, mechanizmem wyboru króla, z stronnictwem francuskim, malkontentów, którzy mieli swojego przedstawiciela. No i właściwie sprawa wyborów w 1969 roku była dosyć jasna. No, miał być książę Conti, no ale okazało się, że jednak zwyciężył kandydat Piasta, tak? Czyli jakby ze szlachty, czyli Korybuta Wiśniewskiego. I tak ten wybór Wiśniewskiego przez pewien czas, przez właśnie zwolenników malkontentów był podważany. I to właśnie w taki bardzo różny, nieciekawy sposób. Troszkę to brzmi znajomo, muszę powiedzieć, z naszym współczesnym jakby historią, czy z bieżącymi sprawami. Natomiast no, tam zarzuty pojawiały się bardzo różne i rzeczywiście tam pojawia się w serialu taki moment, kiedy Korybut jest nazywany małpą. No i rzeczywiście takim określeniem brzydkim był określany Korybut, między innymi w korespondencji Jana Sobieskiego. Zresztą on był też oskarżany, no między innymi wspomniałeś już chyba o jego żonie, która też została tutaj zekranizowana w serialu, czyli Eleonora
1: Oj,
0: Hadburzanka.
1: Eleonorze, to chciałbym poświęcić za chwilę osobny wątek, bo to jest moim
0: Tak.
1: zdaniem najjaśniejszy punkt tego sezonu, ale wróćmy sobie jeszcze na chwilę do Korybuta, no bo jemu się zarzuca bardzo niekorzystny dla Rzeczypospolitej traktat w Buczaczu, na mocy którego traciliśmy Podole razem z Kamieńcem Podolskim. No i niemalże zostaliśmy zwasalizowani przez Imperium Osmańskie. To jest uczciwe obwiniać o to króla, czy nie? Bo Turcy też się
0: No,
1: pojawiają w tym serialu.
0: tak, Turcy też się pojawiają. Myślę, że to jest no troszkę ten Korybut stał się takim kozłem ofiarnym jednak, bo bardzo łatwo jest wszystko zrzucać winę na króla. Natomiast no, jak dobrze wiemy, pozycja króla w Rzeczpospolitej wówczas już w drugiej połowie XVII wieku no była coraz bardziej ograniczana. To znaczy, że to szlachta i możnowластwo, a właściwie magnateria rządziła tym państwem, więc no, stało się moim zdaniem takim bardzo łatwym kozłem ofiarnym, więc a to, że on rządził jednak krótko, tak, no bo tak też się zastanawiałem, no że gdyby on może dłużej rządził, gdyby rzeczywiście doczekał się tej wiktorii chocimskiej, to być może dzisiaj ta ocena byłaby zupełnie, zupełnie inna, natomiast no rzeczywiście no jest jakiś taki, może nie wiem, niesmak, czy jakiś, no jest taki znak zapytania nad tym władcą, a z tego co wiem jeszcze takiej współczesnej, pełnej biografii, chyba jeszcze nie mamy, ale będzie, z tego co wiem, bo to się ma ukazać w takiej słynnej już piwowskiej serii władców, więc pojawi się, myślę, taka współczesna jego sylwetka i ocena jego panowania. Natomiast no, trzeba powiedzieć, no rządził krótko, nie wykazał się jakimiś super zdolnościami. No i tutaj pod tym względem akurat w serialu myślę, że to dobrze zostało oddane, że był takim troszkę może nieporadnym władcą, ale na pewno władcą, który no jednak nie zasłużył sobie aż na tak surową ocenę.
1: Wspominałeś o tych magnatach, którzy de facto rządzą krajem i ich personifikacją w serialu jest Michał Kazimierz Radziwiłł. I prawdę mówiąc, no o ile to się broni fabularnie, no bo potrzebna jest po pierwsze jedna postać, która będzie szeptała królowi do ucha, a po drugie mieliśmy już tego człowieka wprowadzonego, no to Michał Kazimierz Radziwiłł, hetman litewski, on raczej nie był z tej partii królewskiej, prawda?
0: No tak, tylko że tutaj też musimy pamiętać, że i podobnie prymas ówczesny, tak, Przmowski, no też to nie byli ludzie, którzy można powiedzieć zaliczani do powiedzmy zwolenników królewskich. Tak? No generalnie magnateria, jeżeli tak mogę powiedzieć, raczej nie popierała Korybuta Wiśniewieckiego. Natomiast no, tego serialu oczywiście no, nie sposób pokazać, tak? No bo to jest zupełnie inny wątek. No tutaj raczej mamy pokazane, no, że nawet taki pospolity szlachcic jak Jan Paweł, który co prawda legitymizuje się całą wsią Adamczycha, tak? Ale no, on raczej nie miałby nic do powiedzenia na żadnej naradzie z królem, więc rzeczywiście tych stronników raczej Korybut miał w tak zwanej

0: się średniej.
1: Przejdźmy do Eleonory Habsburżanki, która pojawia się dopiero w tym sezonie. Królowej Eleonory Habsburżanki, moim zdaniem fenomenalnie zagranej przez panią Julię Rosnowską. No i ona jest tutaj pokazana jako taka bardzo proaktywna postać. Czy tak było w rzeczywistości?
0: Właśnie tutaj w serialu została pokazana jak taka bardzo niezwykle prężna menadżerka, bizneswoman właściwie, tak? Tutaj użyłeś nawet takiego określenia w mailu, że to jest taka osoba, która jest ADHD, bo to rzeczywiście troszkę tam było. Ale natomiast historycznie to było zupełne przeciwieństwo. Zupełne przeciwieństwo. To była osoba niezwykle skromna, lojalna, to też może warto podkreślić wobec Korybuta, bo tutaj właśnie też pojawiały się różne zarzuty, tak? No bo ona dwukrotnie poroniła. No i o te poronienia ówczesna klasa polityczna obwiniała Korybuta Wiśniowieckiego, więc też widzimy, z jaką krytyką się w ogóle ten król musiał spotykać, więc starała się nauczyć w ogóle język polski, żeby też się nauczyć, więc raczej przeciwieństwo, raczej osoba, która na pewno nie miała inicjatywy, była osobą niezwykle lojalną, to możemy na pewno powiedzieć, spokojną, więc to jest absolutne przeciwieństwo tego, co widzimy na ekranie serialu.
1: No ale z tą proaktywnością jednak gdzieś tam bym lekko polemizował, bo przygotowując się do tej rozmowy, czytałem się w biografię, no właśnie, raczej biografię Wiśniowieckich, bo taka jest dostępna, a nie samego Michała Korybuta, i tam Eleonora jest przedstawiana, no owszem, z jednej strony jako młoda i trochę nie do końca poruszająca się sprawnie w świecie polityki, ale z drugiej strony, po pierwsze, Jan Sobieski, który był wielkim przeciwnikiem Michała Korybuta Wiśniowieckiego, pisał o niej z szacunkiem w listach prywatnych do Mary Cienki, a mógł sobie pozwolić w tych listach na wiele. A po drugie, sama Eleonora Habsburżanka znajdowała się w takiej grupie polityków, którzy doprowadzili do krótkotrwałego, ale zawsze rozejmu między malkontentami, czyli opozycją, a stronnictwem królewskim. Właściwie zapobiegając wojnie domowej, bo takiej się pierwszej Rzeczypospolitej zdarzały. Także ja tutaj czuję pewną erudycję twórców serialu. Tak mi się wydaje. A może ich trochę za mocno cenię, chociaż w ten sezon, jeżeli chodzi o erudycję, no moim zdaniem wzmocnił moją wiarę w erudycję twórców. O, tak bym powiedział.
0: No tak, no też musimy pamiętać, że ona pojawiła się czy w Polsce, w Rzeczpospolitej, no w 1670 roku, tak? To małżeństwo z Korybutem też nie zostało pierwotnie przecież w ogóle zaakceptowane przez Sejm Rzeczpospolitej. Miała 17 lat, więc niezwykle też młoda osoba, tak jakby, no to akurat może dla realiów serialów nie ma aż takiego dużego znaczenia, natomiast rzeczywiście pewne osiągnięcia ma i można nawet tak powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie, że kobieta czasem też łagodzi obyczaje, więc ma też pewne zasługi.
1: Kończąc wątek postaci historycznych w tym sezonie, no to tylko jedna z nich mówi, przełamując czwartą ścianę, że jest postacią historyczną. No i o kim tutaj mowa?
0: No tak, no rzeczywiście Kazimierz Siemieniowicz. Mamy taką scenę, kiedy rzeczywiście mówi, że jest postacią historyczną do ekranu i tak rzeczywiście jest, mogę to potwierdzić, jest postacią historyczną. No jest to ciekawa w ogóle postać, bo to jest wojskowy, inżynier zajmujący się artylerią. Brał udział w szeregu różnych wojen toczonych przeważnie z Moskalami przez Rzeczpospolitą. Wielokrotnie wyjeżdżał do Niderlandów, gdzie tam też zbierał różne swoje doświadczenia. Tak naprawdę o jego życiu nie wiemy za dużo. Natomiast tym, czym się sławił, to jest to, że opracował taki podręcznik czy takie dzieło, które planował w dwóch tomach, ale w druku ukazało się tylko jeden tom, czyli o sztuce artylerii. I tutaj to dzieło było zresztą tłumaczone na wiele języków. Ono się ukazało właśnie w Niderlandach po łacinie. Na język polski dopiero to dzieło pojawiło się w XX wieku, więc no tutaj jakiejś wielkiej kariery w naszym języku narodowym nie zrobiło. Natomiast no
1: trudno być prorokiem we własnym kraju.
0: Tak, tak, dokładnie tak. No i tutaj właściwie no można powiedzieć, że takim głównym celem w tym dziele Siemieniowicza no było to, żeby pokazać, że sztuka artyleryjska nie jest żadnym rzemiosłem, lecz też wiedzą w ogóle opartą na wynikach

0: takich nauk jak, nie wiem, matematyka, fizyka, chemia. Jego celem było też, żeby ujawnienie trzymanych dotąd tajemnicy przez rzemieślników metod technologicznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o lotniki rakietowe, co oczywiście ma bardzo duże znaczenie. Czyli jak w ogóle skonstruować rakietę, i to było takie dzieło troszkę nawet można powiedzieć wyprzedzającą swoją epokę, bo rakiety, powiedzmy, no takie, które można wystrzelić w kosmos, to jest dopiero znowuż XX wiek. Natomiast nie wiemy, kiedy dokładnie zmarł, bo jego dzieło ukazało się w 1650 roku i właściwie od tego momentu ślad po nim tutaj w historii ginie, tak? To znaczy my nie wiemy, kiedy dokładnie umiera. W serialu on jest pokazany jako taka postać w sile wieku, tak? Natomiast no, na te, powiedzmy, 1670 rok to już no, byłby już takim staruszkiem ponad chyba 70-letnim, bo tutaj wskazuje się, że urodził się raczej na przełomie wieku XVI i XVII. Więc no, to jest w ogóle bardzo taka ciekawa, edukacyjna w ogóle strona tego serialu, także się pojawia taka postać, która wprost mówi, że jest postacią historyczną, co też jest takim, myślę, mrugnięciem oka dla widzów.
1: Z całą pewnością to jest takie mrugnięcie oka, które pewnie część widzów skusi, żeby wygooglać tego pana. Ja tylko dodam od siebie, że bardzo ci dziękuję za sformułowanie o sile wieku, bo aktor, który wciela się w rzeczonego inżyniera, jest w moim wieku dokładnie, więc cieszy mnie to niezmiernie. No i jeszcze dodam tutaj, że to był wizjoner, bo on w swoim dziele przedstawił, i to też jest ładnie pokazane w serialu i wcale nie jest wyssane z palca, że opracowywał koncepcję rakiety wielopoziomowej, a to właśnie rakieta wielopoziomowa, czyli taka, która posiada źródło napędu w każdym członie, no w końcu 300 lat później faktycznie wyniosła człowieka w kosmos. No ale dobrze, lećmy dalej z fabułą serialu. Kolejnym bardzo istotnym wątkiem jest emancypacja chłopów, ale to może do tego zaraz dojdziemy, bo do tej emancypacji dochodzi poniekąd nieświadomie poprzez działania bohaterki Anieli, bo Aniela zakłada w Adamczyszce szkołę dla chłopów. I teraz pytanie w takim razie, czy edukacja w ogóle w XVII, XVI, XVII wieku obejmowała chłopstwo?
0: No nie do końca właśnie, to znaczy w 1670 roku no, nie istniał jeszcze żaden program powszechnej edukacji chłopów, jeżeli tak możemy powiedzieć, bo to się dopiero pojawiło dużo, dużo później. Szkolnictwo było przede wszystkim przeznaczone dla szlachty, mieszczan, duchowieństwa. Chłopi mogli uczyć się czytania głównie przy parafiach. No ale to oczywiście zależało od lokalnych warunków, czyli no tutaj Aniela ewentualnie mogłaby takie warunki spełnić i pokazać. Natomiast no to nie było absolutnie w żaden sposób jakiś element świadomej polityki społecznej. Edukowanie chłopów jako grupy społecznej stało się no tak naprawdę dopiero poważnym takim postulatem w epoce oświecenia wraz z Komisją Edukacji Narodowej, tak? Więc to jest dopiero ten moment, kiedy zaczęto rzeczywiście rozwijać sieci szkół parafialnych, które również miały objąć dzieci chłopskie. Natomiast no, też wiemy z historii, że zgodnie ze statutami piotrkowskimi z 1496 roku, jeden z synów chłopskich mógł opuścić wieś do miasta lub do dworu, aby uczyć się rzemiosła, żeby podjąć jakąś naukę. I tak de facto na tamten moment jedynym jakby takim realnym awansem społecznym dla chłopów, no to była ewentualnie kariera duchowna i to nie zawsze. Więc to jest na pewno bardziej ten element odwołuje się do współczesności, czy w ogóle do charakteru tej postaci, bo Aniela jest taką postacią w tym serialu, która w pewnym sensie też wyprzedza swoją epokę i jest taka właśnie prospołeczna, proekologiczna, prochłopska nawet można byłoby powiedzieć, więc to jest taki bardzo ładny motyw, że jest chociaż, bo to też dla mnie był taki zarzut dla twórców tego serialu, że oni oczywiście pokazują te stosunki między chłopami i szlachtą, ale zawsze tej konwencji, że to jest chłop i pan, tak? I ta szlachta, ten Jan Paweł II tak naprawdę nigdy nie stawia się na przykład w obronie swoich chłopów na przykład. Tak? I tutaj mamy taki element, że jednak Aniela, która jest taką właśnie postacią prospołeczną, no, staje właśnie w obronie tych chłopów.

0: chłopów, żeby, że trzeba ich w jakiś sposób edukować. Natomiast no, takich chłopskich szkół jako takich wówczas no, raczej nie zakładano.
1: Czy w późnym XVII wieku, czy na początku XVIII wieku mamy do czynienia z takimi pojedynczymi chociażby anielami? Niekoniecznie mam tutaj na myśli płeć anieli, ale takie właśnie prospołeczne głosy dotyczące poprawy losu chłopów. Czy zauważano ten problem już wtedy? Czy to jest raczej dopiero koncept oświecenia?
0: No to jest generalnie koncept oświecenia, natomiast jakieś pojedyncze próby się zdarzały i tutaj chciałbym serdecznie wszystkim naszym słuchaczom polecić taką książkę Mateusza Wyżgi, profesora z Krakowa, Polska Sarmacka, który właśnie chyba jest takim pierwszym historykiem, który w ogóle przebadał wiele źródeł ksiąg z tamtego czasu i który zebrał bardzo konkretne przykłady. Więc tutaj, jeżeli ktoś chciałby ten temat zgłębić na konkretnych przykładach, no bo to nie było jakieś systemowe rozwiązania, natomiast w danych wsiach rzeczywiście takie rzeczy się mogły zdarzać, to tutaj profesor Wyżga takie przykłady, szereg takich przykładów w swojej publikacji pokazuje, więc tutaj bardzo serdecznie polecam.
1: Ta próba wyemancypowania chłopów, albo przynajmniej ich wyedukowania, obraca się przeciwko Anieli, ponieważ w finale sezonu dochodzi do buntu chłopskiego. Pytanie, czy takie bunty, takie rebelie chłopskie się zdarzały w pierwszej Rzeczypospolitej?
0: Jak powiedział klasyk, oczywiście, że tak i jeszcze jak, ponieważ natomiast tutaj musimy pewną rzeczą sobie taką rozróżnić, bo tutaj w serialu generalnie pokazano to na takim tle, że tak powiem, ideologicznym, tak? Czyli tych walki klas, tak? Że chłopi zaczęli domagać się innego traktowania, czy no jakoś, nie wiem, jakiegoś zadośćuczynienia, czegoś takiego. Natomiast musimy pamiętać, że wówczas zdecydowana większość konfliktów między chłopami a dworem przede wszystkim miała charakter lokalny, jeżeli już, ale nie podważała w żaden sposób porządku ustawowego. Przyczyną takich buntów były najczęściej, i to nie będzie pewno jakieś wielkie zaskoczenie, ale na przykład wytaczanie dokładnych granic pól, prawo do użytkowania pustych gruntów, wysokość pańszczyzny, zniszczenie jakichś zasiewów. Czyli można powiedzieć generalnie jakieś takie niewywiązywanie się przez właściciela z dawanych umów i jakichś takich zapisów inwentarzowych. Więc chłopi nie walczyli o zniesienie szlachty ani obalenie ustroju. Domagali się raczej przestrzegania po prostu obowiązujących zasad i równego traktowania względem innych mieszkańców sąsiednich, na przykład wsi, bo to też było bardzo ważne. Więc gdy dziedzic nadużywał swojej pozycji lub zaniedbywał obowiązki, no odpowiedzią bywały właśnie akta nieposłuszeństwa. Na przykład zbierano się przed dworem, głośno protestowano, lżono swoich zwierzchników i to też jest pewno nieświadomie, ale to też jest pokazane właśnie w serialu, że mimo tej agresji, no mimo tego buntu, no jednak chłopi no, nie decydują się na szturm dworu. I to tak historycznie by się w sumie zgadzało, więc no oczywiście też zdarzały się również jakieś akta sabotażu, przemocy, bo to oczywiście też nie możemy powiedzieć, takie rzeczy też było, a też zdarzało się, że taki sąsiad danego szlachcica, taki właśnie sąsiad Andrzej też potrafił napuścić chłopów jednych na drugich, czy na swojego sąsiada właśnie, także to są takie rzeczy, które rzeczywiście były. To też nie zostało do końca tak zbadane, bo wielkich jakichś takich, tak powiem, ogólnosarmackich, ogólnorzeczpospolickich buntów chłopskich, jak na przykład w Niemczech w XVI wieku, nie było. Natomiast formy różnego protestu się zdarzało i właśnie wspomniany Mateusz Wyżga w swojej książce również pokazuje, że takie bunty się zdarzały i forma protestu była bardzo różna, włącznie z tak zwanym strajkiem włoskim, czyli wykonywaniem swoich powinności w niezwykle skrupulatny i wolny sposób. Także takie rzeczy się zdarzały.
1: Wspominałeś o tym, że te bunty chłopskie nie miały charakteru polityczno-ideologicznego. Tymczasem, czy przypadkiem największym buntem chłopskim poniekąd nie możemy na

0: nazwać, albo jednym z aspektów tej rebelii, jeżeli chodzi o powstanie chmielnickiego, powstanie kozackie, do którego przyłączyli się walnie chłopi, to nie jest poniekąd również taka rebelia ludowa.
1: Myślę, że możemy takie stwierdzenie zaryzykować. Natomiast do tej pory ten właśnie aspekt w ogóle ludowości, on tak troszkę tej historiografii, zwłaszcza politycznej, nie odgrywa jakiejś wielkiej roli. Stąd myślę, że bardzo pożytecznym rzeczą jest, że mamy tak zwany zwrot ludowy i rzeczywiście pewne rzeczy udaje się nam dzisiaj historykom troszkę inaczej interpretować. Więc tak, możemy nazwać, chociaż no, musimy pamiętać, że ten bunt no jednak miał charakter polityczny, no a dzisiaj nawet nasi sąsiedzi by powiedzieli, że nawet i charakter narodowy. Także no w zależności jak będziemy to interpretować.
0: A skoro już przy naszych sąsiadach jesteśmy, to no jak pierwszy raz zobaczyłem, że Bogdan uciekł do kozaków, czy też trafił do kozaków raczej, to sobie pomyślałem, o, grząski grunt, tu może być niebezpiecznie w zależności od tego, co pokażą nam twórcy. Jak ci się podobało ukazanie kozaków w tym serialu?
1: Znaczy myślę, że ten wątek jest rzeczywiście kontrowersyjny, no bo pojawia się nam lachożerca, tak? To też warto to podkreślić. No i rzeczywiście to jest takie stąpanie po kruchym lodzie. Myślę, że twórcy nie byli w stanie przewidzieć tego, w jakich relacjach będziemy obecnie w momencie premiery z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Więc no tutaj jakby kwestia jest otwarta. No albo rzeczywiście to przedstawienie doleje tej oliwy do ognia, ale może paradoksalnie przez ten dystans i poczucie humoru jednak być może pomoże. No, to byłoby wspaniała rzecz, jeżeli by, jak to się niekiedy mówi, głupawy serial z Netflixa pomógł w relacjach, więc no zobaczymy, zobaczymy. No myślę, że to znaczy no generalnie no, zostało to w jakiś sposób przedstawione. Nie jest to jakiś super główny wątek, więc sami kozacy tam no, raczej są tłem dla Bogdana, bo jednak on tam bardzo mocno dominuje. Natomiast no, rzeczywiście no, jest to, muszę przyznać, dosyć zabawne, że staje się przywódcą, no zdradzę to, staje się przywódcą kozaków i dopiero musi się nauczyć ukraińskiego, więc no, to jest rzeczywiście dosyć zabawne i przewrotne.
0: A z drugiej strony znowu pokazuje jakąś taką fajną erudycję Jakuba Różyły, bo ja w tym odczytuję to, czym poniekąd kozacy byli, tak? Jako społeczność dzikich pól, do której to społeczności napływali właśnie różni wyrzutkowie, czy też uciekinierzy z terenów Rzeczypospolitej i tam znajdowali swoje miejsce właśnie. Chyba tak było, prawda?
1: No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Zdarzało się takie przypadki ucieczki czy szukania swojego lepszego życia właśnie na tych terenach. Natomiast jeżeli pozwolisz, bo chciałbym jeszcze taki jeden temat poruszyć, który też poniekąd wiąże się z aspektami historycznymi. W pewnym momencie w serialu w ogóle pojawia się wątek strajku dzieci z września z 1901 roku. Nie wiem, czy kojarzysz ten element.
0: Tak, oczywiście. On pada w odcinku z Turem.
1: No właśnie, to troszkę wracamy do tego Tura, ale powiem szczerze, do końca nie rozumiem, znaczy sam w ogóle pomysł, żeby to właśnie nawiązać ze słynną sceną z filmu Stowarzyszenia Umarłych Poetów jest moim zdaniem bardzo trafny. Natomiast no właśnie tak do końca też nie rozumiem, czemu miałoby to na przykład służyć, tak? Znaczy takie akurat ukazanie tego w tym momencie. Więc nie wiem, jak ty to interpretujesz, ale to też dla mnie to jest taki, no okej, to nie jest jakiś, tak jak z tymi kozakami, to nie jest jakiś super ważny element w tej układance, to jest jakieś tło uzupełnienie tej fabuły, ale nie wiem.
0: Nie ukrywam, w pierwszym momencie mi to zazgrzytało lekko, jako przełamanie jakiejś konwencji, a w drugim momencie pomyślałem sobie, że ładnie wpisuje się to w taką szerszą myśl o tym, że nigdy nie wiemy, co z historii po nas zostanie i co zostanie zapisane jako to skrzydlate słowo, bo tutaj zwróć uwagę, to są sformułowania, które padają z ust Jana Pawła i są zupełnie niedocenione przez jemu współczesnych i dopiero później mają nabrać takiego wręcz sakralnego znaczenia, no bo pamiętajmy, że strajk dzieci z wrześni to był strajk głównie przed tym, że kazano im się modlić po niemiecku. No tutaj chodzi o słowa, które wcześniej Jan Paweł wypowiedział, więc wydaje mi się, że to jest taka głębsza refleksja na temat tego, że nie wiemy do końca, co po nas zostanie.

0: Stanie. Już od wielu, wielu lat jestem dziennikarzem historycznym i w mojej dotychczasowej pracy zdarzało mi się bardzo intensywnie przeglądać gazety, na przykład sprzed 100 lat, i naprawdę coś, co kiedyś było wiadomością z pierwszej strony gazety, dzisiaj myślę, że i specjalistów może zaskoczyć, o może w ten sposób. Więc to też jest fajna refleksja. Wracając jeszcze do tych buntów, to chciałbym tutaj postawić wisienkę na torcie, bo w 1670 roku też mieliśmy bunt ludowy, bunt chłopski na terenie Rzeczypospolitej, prawda?
1: No tak, no rzeczywiście 1670 rok to jest też rebelia na Podhalu i ono również miało takie tło ekonomiczne, tak? No bo to chodziło o tak zwane, jeżeli tak mogę powiedzieć, leżakowanie wojska, tak? Czyli chłopi zbuntowali się przeciwko temu, żeby to mieli finansować, więc no to jest taki też kolejny element, który się doskonale wpisuje w to takie ekonomiczne tło, natomiast no rzeczywiście taka rebelia miała miejsce.
0: W finale w końcu doczekaliśmy się happy endu historii Anieli i chłopa Macieja. Wszyscy godzą się z tym, że on tutaj zostanie znobilitowany jako szlachcic i wszyscy właściwie przechodzą do porządku dziennego z tym związkiem. Czy taki związek między szlachcianką a chłopem mógł dojść do skutku i mógł być zaakceptowany?
1: No tutaj muszę zmartwić, że niestety nie zostałby na pewno zaakceptowany. Na pewno dzieci z takiego związku nie uzyskałyby szlachectwa, więc nawet gdyby para młoda się uparła i poszłaby na swoje i żyłaby razem, udałoby się zawrzeć w ogóle związek małżeński, bo takie przypadki chociaż pojedyncze się zdarzały, natomiast no, one jakby automatycznie traciłyby prawa do szlachectwa, więc no Jan Paweł w pewnym sensie się z tym godzi, ponieważ no sam, jak wiemy z fabuły, do końca nie wie, czy jest tym szlachcicem faktycznie, tak? No tutaj mamy chorobę poszlachecką, tak? Utraca to szlachectwo. W końcu je odzyskuje jednak finalnie dzięki, no tu już może nie będę zdradzał fabuły. Więc to też może jest taka dla nas nauka na przyszłość, że no być może sami też musimy siebie w jakiś sposób poddawać jakiejś krytyce i czasem to, co wyznajemy, no z czasem okazuje się, że może nie musi być aż tak restrykcyjne, więc akurat ten element myślę, że jest taką właśnie dobrą puentą w ogóle tego serialu, że może przyjść nowe po prostu.
0: Jest też dobrą puentą naszej rozmowy, bo w końcu 1670 to nie jest serial historyczny, to jest serial, który ma przede wszystkim opowiadać o nas tutaj współcześnie i jak najbardziej współczesna puenta jest na miejscu. A za rozmowę o historycznych aspektach, wbrew temu, co przed chwilą powiedziałem, dziękuję bardzo mojemu gościowi Arturowi Wójcikowi, popularyzatorowi historii, który w internecie funkcjonuje jako Sigillum Authenticum, autorowi książki Sarmacja, Czarna Legenda Złotego Wieku, a ostatnio również autorowi książki o wybitnym historyku krakowskim Karolu Estreicherze. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A Państwa zachęcam serdecznie do komentowania, czy podobał Wam się sezon trzeci 1670, czy Państwa zdaniem to jest już koniec Adam Czycha Versum. Zostawcie proszę Państwo komentarze. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartek Makowski, serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
6: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
5: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
6: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to, co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
5: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
6: Zapraszamy już dziś o 25.
5: Filip Jastrzębski
6: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Jeden ze współtwórców Zonda Krypto przesłuchiwany przez prokuraturę. Szczegóły poznamy prawdopodobnie jutro. Jeszcze w tym roku ma wejść w życie bon senioralny. To wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Wynika z pierwszych powyborczych sondaży. Skrajnie prawicowe ugrupowanie prowadzi, druga jest rządząca w całych Niemczech CDU. Łączymy się z naszym korespondentem Adamem Górczewskim, który obserwował głosowanie. Dobry wieczór.
2: Powiedz, dobry wieczór.
1: Jakie są pierwsze reakcje w Niemczech i czy już wiemy, kto utworzy nowy rząd w tym landzie?
2: No pierwsze reakcje są takie, że być może to słychać w tle, ale właśnie trzecie miejsce zajęła lewica, w tej chwili śpiewa piosenkę, która jest wymierzona przeciwko AfD. Ta alternatywa może rządzić nawet samodzielnie, bo brakuje tylko ułamka procenta względem tych sondaży ogłoszonych o godzinie 18 do tego, żeby zdobyć większość w lokalnym parlamencie, przy którego siedzibie tutaj w tej chwili stoję. Szefowa partii Alice Weidel ogłosiła, że jest jej partia właśnie gotowa do tego, żeby przejąć władzę nie tylko w tym landzie, ale i powolutku, krok po kroku dążyć do zdobycia władzy w całych Niemczech, a kanclerz Friedrich Merz, który na razie nie skomentował, no czeka go bardzo trudna przyszłość. Najbliższe dni przyniosą rozwiązanie sytuacji, w której CDU jeszcze nigdy nie była. Mimo tego, że ma kanclerza, to jest w bardzo głębokim kryzysie.
1: 44,5% dla alternatywy dla Niemiec. O wyborach w Saksonii mówił Adam Górczewski. Dziękujemy za relację. Rozejm między Rosją a Ukrainą jest możliwy tylko wtedy, jeśli obie strony zaakceptują, że w tym konflikcie nie będzie wygranych. Tak uważa politolog profesor Roman Becker. Wysłannicy USA spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy to wyraz pilnej potrzeby osiągnięcia sukcesu przez Donalda Trumpa, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Roman Becker.
3: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
1: Z doniesień medialnych wynika, że w Kijowie doszło również do spotkania w rozszerzonym składzie z przedstawicielami Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozmowy były konstruktywne. Roman Rzet chciał uciec do Chin, dlatego został zatrzymany, przekazał minister sprawiedliwości.

0: Waldemar Żurek skomentował w TVP Info trwające od rana przesłuchanie byłego współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto.
1: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Żet chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych.
0: Roman Żet został wczoraj zatrzymany przez służby na Śląsku. W jego mieszkaniu zabezpieczono zegarki i dokumentację Zonda Krypto. Mężczyzna rano został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie jest przesłuchiwany. Jeszcze w tym roku ma ruszyć bon senioralny. To forma pomocy, która przewiduje darmowe usługi dla osób starszych, potrzebujących pomocy.
2: Już jesienią osoby starsze będą mogły dostać pomoc w codziennych obowiązkach bez konieczności angażowania bliskich, zapowiada minister Marzena Okła-Drewnowicz.
3: Chodzi tutaj o seniorów, którzy potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w porządkach domowych, w umówieniu wizyty do lekarza, w umożliwieniu kontaktu z otoczeniem. I tutaj jest olbrzymia potrzeba, ale też jest duża trudność w pozyskaniu rąk do pracy. Na Podlasiu to wyzwanie będzie duże, nawet bym powiedziała, może i największe, ponieważ tutaj jest największa liczba gmin, które nie świadczą usług opiekuńczych albo świadczą je na niewielką skalę.
2: Bon kierowany jest do osób 65+, których dochód to maksymalnie 3410 zł brutto. Senior nie dostanie pieniędzy do ręki.
3: To są pieniądze dla samorządów, w ramach których samorząd ma zorganizować tę usługę, zlecając ją albo zatrudniając opiekunki.
2: Ustawa już obowiązuje, ale rząd musi jeszcze przyjąć rozporządzenie. Wtedy będzie można składać wnioski. Darmowa pomoc ma być dostępna jeszcze w tym roku. Najpierw tam, gdzie takich usług jest teraz najmniej. Ewelina Buczyńska, Polskie Radio Białystok.
0: Zawody we włodaniu bronią, szablą i strzeleckie, a także pokazy, w tym szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Takie atrakcje czekały w ten weekend na miłośników kawalerii polskiej. W Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie zorganizowano święto tej formacji.
4: Podoba nam się bardzo, dzieciakom zwłaszcza.
5: A co najbardziej się podobało?
4: Do tej pory? Co się najbardziej podoba? Koniki. No i my tacie kibicujemy, więc... który tam stoi. Jest szwoleżerem, ochotnikiem.
5: Co się Państwu tutaj najbardziej podoba?
4: Głównie bohaterowie, czyli konie. Jeszcze w tym słoneczku pięknie widać ich siłę i delikatność.
0: Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Agata Król. Święto Kawalerii Polskiej obchodzone jest na pamiątkę bitwy pod Komarowem.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro dużo słońca i nieco cieplej. Opady deszczu możliwe jedynie na północy. Temperatura od 18 stopni na Podlasiu, 20 w centrum, do 23 na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr.
7: Sześć minut po godzinie 19.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: A my połączyliśmy się z panem Kamilem Laskowskim, Fundacja Instrat. Dobry wieczór panu.
9: Dobry wieczór panu i wszystkim słuchaczom.
7: Wie pan, myślę sobie tak, że obniżenie rachunków za prąd o 1/3 jednak przeciągnęło się nieco w czasie i jak na razie to na horyzoncie tej obniżki nie widać.
9: Nie widzimy, tak. Zgadza się, to jest bardziej długoterminowy proces, też działania kancelarii pana prezydenta, tak, która miała wyjść z odpowiednimi działaniami w tym kierunku, też raczej były bardziej destrukcyjne niż konstruktywne w tej dziedzinie. Tak, więc jeszcze czekamy.
7: No czekamy, a w każdym razie ta Unia paskudna, która ten ETS uruchomiła, zaczyna pracę nad reformą ETS-u. Na szczęście jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ stworzyliśmy taką grupę, która mniejszość blokującą, która być może uchroni nas przed bardzo szybkimi zmianami w ETS-ie i będzie to mniej bolesne.
9: Tak, przede wszystkim chciałbym zauważyć, że ta reforma systemu ETS, która obecnie jest procedowana w organach europejskich, jest mniej związana z energetyką, a bardziej z przemysłem. Bo obecny system handlu emisjami obejmuje nie tylko emisje gazów cieplarnianych emitowane przez nasze elektrownie, ale ma też obejmować zakłady przemysłowe i głównie o to toczy.

0: się teraz gra, w jakim tempie zakłady przemysłowe będą musiały płacić za swoje emisje dwutlenku węgla, bo do tej pory nie musiały tego robić. Jest zaplanowana taka ścieżka, harmonogram, zgodnie z którą w kolejnych latach zakłady przemysłowe będą musiały płacić za większy udział swoich emisji dwutlenku węgla i tego głównie dotyczy reforma. Wcześniej ścieżka, harmonogram włączania instalacji przemysłowych do systemu zaproponowany przez Komisję Europejską był trochę szybszy. Komisja Europejska zaproponowała teraz, aby działo się powolniej i tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, jak ta reforma nawet w obecnym kształcie zaproponowany przez Komisję Europejską może przełożyć się na ceny rachunków za energię elektryczną, to ten wpływ może być pozytywny. W sensie, że te rachunki będą niższe albo będą rosły w wolniejszym tempie, dlatego że zgodnie z tekstem, z treścią tej zaproponowanej reformy, darmowych uprawnień na rynku będzie więcej, no skoro będzie ich więcej, no to będą tańsze, a w związku z tym w mniejszym stopniu przełożą się na koszty energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych, z węgla, z gazu, która wiąże się z emisją kosztownych emisji dwutlenku węgla.
1: Ja chciałbym, żeby wyjaśnił pan jedną rzecz, ponieważ prawdopodobnie w naszej świadomości społecznej istnieje coś takiego, że jak płacimy w Unii Europejskiej, to te pieniądze przepadają tak w takim kraterze tej wielkiej Unii. No i Unia je niecnie wydaje na swoje potrzeby, przede wszystkim na biurokrację i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje z tymi pieniędzmi uzyskiwanymi z ETS-u?
0: To nie Unia Europejska handluje tymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, tak? Więc to nie są środki, które trafiają do Unii Europejskiej.
1: Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie. Jedno już mamy wyjaśnione. No, a co dalej?
0: Tak, mamy bardzo dużą pulę tych emisji dwutlenku węgla i każde z państw członkowskich Unii Europejskiej dostaje przydział tej puli i to jest pula, którą dane państwo może sobie swobodnie handlować, znaczy sprzedawać je na aukcjach, które odbywają się kilka razy do roku i Polska również taką pulę dostaje i sprzedaje te darmowe emisje, na aukcjach, z czego uzyskuje miliardowe wpływy co roku do budżetu państwa. No i teoretycznie te wpływy powinny być wydawane na modernizację energetyki i przemysłu po to, żeby w przyszłości nie trzeba było w ogóle tych emisji kupować, tak? Żeby polskie elektrownie, polskie zakłady przemysłowe nie musiały płacić za swoje emisje dwutlenku węgla.
1: No dobrze, powiedział pan bardzo interesujące zdanie. Powinny trafiać, a czy trafiały i trafiają?
0: Do budżetu państwa trafiają, tak? Tylko problem jest w tym, że nie zawsze wiadomo, dokąd dokładnie trafiają już w ramach budżetu państwa, tak? Bo zasady polityki budżetowej w Polsce są takie, że wszystko trafia do jednego worka i nie ma tak, że jedne środki są oznaczone w ten sposób, a drugie w inny i możemy w ten sposób nimi rozporządzać, że a skoro to są wpływy z ETS-u, to je wydamy na ten konkretny cel. Więc one się trochę rozpływają ogólnie w budżecie. Teoretycznie istnieje obowiązek wydatkowania nawet w ostatniej reformie ETS 100%, tak, wpływu z handlu emisjami dwutlenku węgla właśnie na inwestycje obniżające emisyjność gospodarki. No tylko ten wymóg w dyrektywie ETS przewidziany nie do końca precyzował, na co wydawać te środki, więc Polska często raportowała różne działania w ramach tego obowiązku, między innymi obniżanie cen prądu dla gospodarstw domowych, tak? Co ma pozytywny wpływ na nasze rachunki, no ale samo w sobie nie przyczynia się do długoterminowego spadku tych cen energii elektrycznej. Tak? I teraz Komisja Europejska wychodzi z listą konkretnych działań, na które te środki wpływające do budżetu państw członkowskich systemu ETS powinny być wydawane i tego również dotyczy procedowana obecnie reforma tego systemu.
1: Proszę mnie sprostować, bo ja znalazłem w kilku miejscach informację, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mniej więcej to było około 80 miliardów złotych te różne wpływy.

wy właśnie z ETS-u, a tak naprawdę to nikt nie wie, ile wydano na modernizację linii i wszyscy do tej pory, przesyłowych na przykład, i wszyscy do tej pory bardzo narzekają, że nie ma tej modernizacji linii, bo to na przykład uderza w prosumentów, którzy mają fotowoltaikę na swoich dachach.

0: sieci energetyczne w taki sposób, żeby one odbierały energię elektryczną wyprodukowaną w elektrowniach i dostarczały prąd do gospodarstw domowych, tak? A teraz system trochę będzie działał w odwrotny sposób, tak? Że to gospodarstwa domowe będą oddawać energię do sieci, które nie zawsze są do tego przygotowane. I one rzeczywiście wymagają miliardowych modernizacji pochłaniających miliardy złotych właśnie po to, żeby też umożliwić rozwój odnawialnych źródeł energii, rozproszonych, ulokowanych nie tylko na dachach naszych domów, ale również par wiatrowych. Tak, każdy wiatrak potrzebuje osobnego podłączenia do sieci.
1: No dobrze, a może pan powiedzieć, ile przez ostatnie lata straciliśmy na tym, czy są takie szacunki zrobione przez to, że nasze sieci nie są zmodernizowane?
0: Ile straciliśmy, w sensie ile źródeł odnawialnych mogłoby być podłączonych?
1: Tak.
0: Tak, nie podam teraz konkretnych liczb, przynajmniej jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, które na przykład nie zostały jeszcze podłączone do sieci, bo wciąż czekają na to, aż Urząd Regulacji Energetyki wyda warunki, czy też pozwolenie, żeby dana instalacja mogła zostać podłączona. To jest, podejrzewam, może nawet parę gigawatów, tak, parę procent całej zdolności dzisiejszej Polski produkcyjnej w zakresie energii elektrycznej. Niemniej sam rozwój sieci jest trochę problemem wtórnym, tak? Jeżeli narośnie bardzo duży popyt, że tak powiem, na usługi świadczone przez sieci elektroenergetyczne, no to siłą rzeczy ta modernizacja będzie musiała się wydarzyć. Główną na razie blokadą, myślę też, do rozwoju tych sieci jest to, że nie mamy regulacji dostosowanych do masowego rozwoju wszelakich źródeł odnawialnych montowanych na lądzie u nas i podłączanych do sieci. Mam tu na myśli chociażby lądowe farmy wiatrowe, które no, każda z nich wymaga o wiele większego przyłączenia do sieci.
1: I jeszcze myślę nad tym, dlaczego politycy odczuwają taką niechęć do tej do istotnej rzeczy, no bo jeżeli mamy chętnych, którzy stawiają farmy, budują na własnych dachach fotowoltaikę, mamy coraz więcej wiatraków. Teraz uruchomiliśmy wiatraki na morzu. Robi się tego coraz więcej, zresztą komunikaty informacyjne w Polskim Radiu 24 podają, ile energii w tym momencie jest produkowane przez źródła odnawialne i powiem panu, że przyjemnie mi się czasami robi, bo też swoją tam cegiełeczkę, to znaczy to ziarnko piasku w tej cegle dokładam. No a z drugiej strony robi to wrażenie, jakby rządzący, nie do końca, ale to ja nie mówię o ostatnio o rządzących, w ogóle rządzący, nie bardzo się tym przejmowali.
0: Ja też muszę przyznać, że jestem często mile zaskoczony, kiedy słucham właśnie u Państwa komunikatów, także często to już nawet jest 60-70% tak udziału odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza latem średnio w ciągu dnia, więc to też jest dowód wielkiego sukcesu, jakiego dokonaliśmy jako głównie społeczeństwo, tak, bo trzeba przyznać, że ta transformacja energetyczna w dużym stopniu zadziała się nie tyle odgórnie, co oddolnie. Tak? Właśnie masowy rozwój paneli fotowoltaicznych, które montowaliśmy na dachach, sprawił, przez to, że było to opłacalne, tak? Sprawił, że ten udział rzeczywiście tyle wynosi, więc znów trochę to my wyręczaliśmy państwo w transformacji energetycznej. No natomiast nie jesteśmy w stanie jako obywatele własnymi siłami zrobić wszystkiego, tak? Właśnie wspomniał pan o infrastrukturze sieciowej. No to jest ten aspekt rynku energii, no którym musi się zająć państwo, tak? Dlatego, że kontroluje go całkowicie, tak samodzielnie poprzez określone spółki. I ten obszar nie powinien być zaniedbany. Wspomniał pan też o morskich.
1: No a pieniądze, no a panie Kamilu, a pieniądze na to mamy z ETS-u, bo te pieniądze przecież nie przepadają. Sami sobie to finansujemy.
0: Tak, i trzeba przyznać, że polskie sieci elektroenergetyczne, spółka, która zajmuje się rozwojem sieci, ma plany intensywne rozwoju sieci, ambitne i dostosowane do rozwoju całej naszej elektroenergetyki, tak wszystkich elektrowni i źródeł energii, które będziemy mieć w Polsce. I te programy również z Krajowego Planu Odbudowy były finansowane i będą finansowane. Środki na to są, no,

0: tylko trzeba przypilnować, żeby były wydawane i żeby te inwestycje były realizowane też w odpowiednim tempie, żeby nadążały za transformacją, która się dzieje.
1: W każdym razie to jest chyba dobra informacja, że mamy tą mniejszość blokującą i być może uda się jednak przeprowadzić taką reformę, która nie będzie dla nas bolesna, będzie strawna, no i ta rozbudowa źródeł odnawialnych będzie w dalszym ciągu trwała. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kamil Laskowski, Fundacja Instrat, był państwa i moim gościem. Ja patrzę na zegar, jest 19 minut po godzinie 19, a my zmieniamy temat. No, wszystko już, proszę państwa, jest jasne. AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt z wynikiem na poziomie 44%. Wszystko wskazuje na to, oczywiście jeszcze to są wyniki nieoficjalne, ale wszystko wskazuje na to, że być może będzie rządziła sama. Połączyliśmy się z doktorem Michałem Maliszewskim, politologiem Szkoła Wistula. Witam pana bardzo serdecznie, panie doktorze.
2: Witam również.
1: Panie doktorze, szok, czy wiedzieliśmy, że do tego może dojść?
2: No, o tyle szok, że rzeczywiście, gdyby była to pierwszy taki wypadek w Niemczech, że w Landzie będzie rządzić samodzielnie AfD, no to jest to pewien szok. Natomiast spodziewać się tego należało. Wszelkiego typu sondaże nam to podpowiadały.
1: Panie doktorze, ja powiem panu tak, przejrzałem ich program i powiem panu, że zmartwiałem w wielu miejscach, ale szczególnie zmartwiałem przy edukacji. Oddzielne klasy dla imigrantów i oddzielne klasy, uwaga, w Niemczech, po takich doświadczeniach, po tym, co się wydarzyło 80 lat temu, oddzielne klasy dla dzieci z niepełnosprawnościami, oni to przecież już przerabiali.
2: Oj, tak, oczywiście. To jest niestety no, pokłosie całej tej polityki dotyczącej migrantów, migracji i tego, co na sztandarę AfD sobie napisało jako remigrację. To znaczy, zanim poślemy te dzieci do różnych szkół, to prawdopodobnie rodzice tych dzieci i niektóre z tych dzieci zostaną ekspulsowane, zostaną wydalone z Niemczech. I to jest też kolejny proces. Natomiast no nie chciałbym być złośliwy, ale generalnie rzecz biorąc, obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem. Czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Bo tam dzieciów nie ma, no po prostu jest problem z tym. Natomiast to rzeczywiście grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych, cokolwiek by w obu wypadkach to miało znaczyć.
1: No przecież była ustawa za czasów Hitlera dotycząca tego i przecież dochodziło do masowych mordów szpitalnych. No przecież był cały program czyszczenia rasy. Wie pan, mówię to z przerażeniem, bo należy do pokolenia powojennego, ale które otrzymało bezpośrednie informacje od tych, którzy wojnę przeżyli. Więc jak słyszę coś takiego, co się dzieje w Niemczech i jeszcze po stronie, uwaga, to jeszcze jest dodatkowy element, smaczek, bo to się dzieje na terenach dawnej NRD. Nie na terenach tej wrogiej, prawda, Republiki Federalnej, a to jest NRD.
2: No, to słusznie pan przywołał tę nazwę, dlatego że rzeczywiście, jeśli można mówić o sukcesie wyborczym AfD w Niemczech Wschodnich, to on bierze się również z takiego twardego podkreślania nostalgicznego związku z NRD. Główny kandydat partii w Sachsen-Anhalt jeździ na takim mopedzie, kultowym mopedzie NRD-owskim, w takim kasku, którego my nazywamy w Polsce orzeszkiem. I jest mile przyjmowany, kolęduje, no już kolędował, bo dzisiaj były wybory. Wszystkie możliwe małe miasteczka i zbierał zwolenników dawnej NRD, to znaczy tych, którzy myślą o niej z sentymentem i chcą do niej wrócić. Ale żeby nie było tak pięknie, to trzeba powiedzieć, że na przykład w Badenii

0: Lichtenbergi, kraju słynącego, prawda, z kultury zachodniej, pochodzącego z dawnego cesarstwa Karola Wielkiego, słynnego winami i tak dalej. AfD ma, proszę pana, ile procent?
1: Nie wiem.
0: 20.
1: No to też powiem panu.
0: No to
1: brzmi...
0: i tam raczej w Baden-Württembergi trudno na mopedzie z czasów NRD-owskich zdobywać swoich wyborców, a mimo to skądś oni się wzięli.
1: Ale powiem panu szczerze... jedną rzecz a propos tego mopedu, jak pan powiedział, to jest fabryka przedwojenna.
0: No,
1: motorower, tak. Nie będziemy tutaj reklamowali, ale to jest fabryka przedwojenna, która została znacjonalizowana i te pierwsze, które się ukazywały, to zresztą pracująca fabryka na rzecz III Rzeszy. To nie jest tak, że to ten właściciel, ale to zostało znacjonalizowane, no i na wzorcach i na projektach przedwojennych czy wojennych były produkowane pierwsze modele owego motoroweru.
0: Tak, i to był kultowy, że tak powiem, sposób poruszania się.
1: W Polsce ów motorower wzbudzał bardzo wielkie pożądanie. Rzeczywiście.
0: Mogę sobie wyobrazić. Także no generalnie rzecz biorąc, tam nie ma nostalgii za, wracając jeszcze na chwilę do zachodnich Niemiec, prawda? Tam nie ma nostalgii za NRD, która by kryła pewne pomysły, a mimo to te pomysły są. I powiem szczerze, przyprawia to ból głowy nas, politologów, jak to wytłumaczyć. No bo to się nie da w taki prosty sposób, jak tutaj powiązać, prawda? Wschód, Niemcy, wschodnie, nostalgia, AfD, remigracja, no wszystko się układa w pięknie. No i potem naraz przeskok na drugą stronę, że tak powiem, Republiki Federalnej i kłopot z wytłumaczeniem tego, dlaczego tak się dzieje.
1: Pozwoli pan, że cofnę się do lat 80. na chwilę i zupełnie inny kraj, Francja. Ojciec Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, wtedy też bardzo głośno krzyczał, żeby pozbyć się imigrantów z Francji, żeby wszystkich wsadzić na barki, na statki, na pokłady statków i wywieźć ich do Afryki Północnej. I któryś z socjalistów, nie pamiętam, który zadał mu takie pytanie, bardzo cię przepraszam, ale kto będzie pracował na naszych drogach, hutach, mył nasze klozety, etc., etc. I czy to nie jest też podobna sytuacja, czy wyobraża pan sobie Niemców kopiących rowy na niemieckich ulicach?
0: Nie bardzo. Powiem szczerze, no wszystko jest możliwe oczywiście. Możemy założyć, ale nie bardzo.
1: Ja mówię o rodowitych, to znaczy takich no to prawdziwych nordyckich Niemcach.
0: Co to są nordyccy Niemcy, to też anegdotycznie. Niedawno byłem w Grecji i na plaży mojego hotelu pojawiali się Niemcy. Ale Niemcy bardzo szybko przechodzili na rosyjski, na ukraiński. Nas, ponieważ mówiliśmy po polsku, bo nie byłem sam, brano prawdopodobnie za takich Polaków niemieckich. No bo szybko się okazało, że główni Rosjanie na plaży przylecieli z Berlina, główni Ukraińcy już nawet nie wiem z jakiego miasta niemieckiego. I tak żeśmy się trochę do siebie śmieli, że są Niemcy, Niemcy, no i Niemcy i tu dodajemy skąd. Prawda? Więc to jest ten. Natomiast takie procesy następują nie tylko u nas. Nie, że w Europie, powołał się pan na Francję, ja się powołam na Koreę. Mianowicie tam systematycznie spada entuzjazm Koreańczyków południowych do zjednoczenia, a uciekinierzy z Korei Północnej są bardzo źle traktowani, między innymi rodzice, mamy znowu szkołę, południowo-koreańscy występują przeciwko temu, żeby ich dzieci chodziły do tej samej klasy, co dzieci tych uciekinierów z Korei Północnej. Czyli wszędzie jest gdzieś pomysł na podział, jest podział na instrumentalizowanie również, jak widać, oświaty.
1: Mówi pan o podziale, to wobec tego przyjrzyjmy się na moment, połączmy politykę polską i politykę niemiecką. Co w sytuacji ma zrobić polska prawica, kiedy AfD jest, no wiadomo jaką partią, no to naprawdę, to nie politolog to widzi. No każdy, kto rozumnie, przeczyta tekst na temat AfD, widzi jaka to jest partia. I dlaczego polska prawica, no tak czułym okiem patrzy na AfD?

0: ponieważ powstaje coś, może słowo z innej troszeczkę ideologicznej bańki, mianowicie jak międzynarodówka ekstremistycznej prawicy. Oni wszyscy się szalenie są sobą zachwyceni i szalenie siebie wspierają. I poza tym...
1: A nie przeszkadza, panie doktorze, a nie przeszkadza, że to Niemcy? Bo przecież to Niemcy, a Niemcy to samo zło.
0: No fakt, więc prawdopodobnie bardziej nieśmiało będziemy pochwalać to, co się dzieje w Niemczech z powodu AfD, ale bardzo śmiało już będziemy popierać wszelkie inne. No poza tym, no nawet... Dzisiaj przez okno słyszałem, dzisiaj się plotkujemy, a to z Grecji, a to z mojego podwórka, jak ktoś wrzeszczał, że tu mieszkają same pachołki niemieckie.
1: Aha.
0: Widocznie był rozżalony czymś, nie wiem czym, wyrzucaniem śmieci czy czymś. W każdym razie usłyszałem kilkakrotnie powtórzone, że tu mieszkają pachołki Niemców, prawda? Więc niemieckie pachołki zamieszkują osiedla w Warszawie i trzeba też będzie ich jakoś zwalczać. No, pomieszanie z poplątaniem.
1: Pomieszanie z poplątaniem, tylko że wie pan, ja wracam do tego, co powiedziałem na samym początku, czyli do tego jednego punktu z programu. Mnie się, powiem panu, włos na głowie jeży, bo zaczynam się bać. To już przerabialiśmy. A z drugiej jedno pytanie. Ktoś kiedyś zadał pytanie, jak taki kulturalny, wykształcony, mądry naród jak Niemcy dał się sprowokować takiemu psychopacie i do czego to doprowadziło? Do 60 milionów zabitych, do eksterminacji całych grup narodowych i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy się bać?
0: Na pewno należy się obawiać, na pewno należy reagować, na pewno należy obserwować. Ja bym był jednak daleki od tego, żeby tutaj wprowadzić taki automatyzm myślowy, że jeśli AfD wygra i nawet poprowadzi te swoje podziały szkolne i tak dalej, czy tę remigrację, że to w gruncie rzeczy będzie taki stuprocentowy nazizm. No, nie bójmy się tego określenia, trudno. Myślę, że to jest... No, wydaje mi się to niemożliwe.
1: Czasami politycy i społeczeństwa nas zaskakują swoimi decyzjami, wie pan. To nie dzisiejsze czasy, chyba to nie są te czasy sprzed 20 lat, gdzie wszystko było w miarę poukładane. Dobrze, będziemy się temu bacznie, panie doktorze, przyglądali. Doktor Michał Maliszewski, tak na gorąco ocenialiśmy wygraną AfD w jednym z landów. Politolog, uczelnia Wistula. Dziękuję panu serdecznie.
0: Kłaniam się pięknie, również dziękuję.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marianne, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie

0: jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.
6: 34 minuty po godzinie 19, a teraz, szanowni państwo, będzie o połówkach. Jak dobrać dwie połówki, żeby do siebie pasowały?
5: Powtórka programu.
7: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
8: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
9: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
10: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
11: To nie u nas. Zaczynamy.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
13: Polska wiceliderem w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia. Konie będą miały lżej. Elektryki pokonają trudniejszą trasę do morskiego oka. Jak nie popełnić gafy na pierwszej randce? Jak wypaść naturalnie? I czy bycie singlem to coś złego? O tym w rozmowie z ekspertem. Tylko dobre informacje. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
13: Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła w Polsce 3,4%, wynika z danych Eurostatu. To oznacza, że jesteśmy wiceliderem w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia. Wyprzedzają nas jedynie Czesi, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 3,3%. Na najniższym stopniu podium plasują się natomiast ex aequo Malta i Słowenia z odczytem na poziomie 3,5%. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. TPN chce w ten sposób sprawdzić organizację przyszłego systemu, w którym przewozy konne mają być połączone z transportem elektrycznym. Zaprzęgi będą wozić turystów bardziej płaskim odcinkiem trasy z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, turyści pójdą pieszo do Morskiego Oka 5-kilometrowym szlakiem. Kocur rasy Maine Coon, pochodzący z Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, oficjalnie pobił trwający od 24 lat rekord Guinnessa. Z powodu wady genetycznej urodził się z 29 palcami. Erebus ma o 11 palców więcej od przeciętnego zdrowego kota. Posiada on aż 8 palców na jednej z łapek oraz po 7 na trzech pozostałych. Tę cechę odziedziczył zresztą po swoim ojcu, który ma po 6 palców na każdej łapie. Ta anomalia to wynik wady genetycznej, która ponoć u Maine Coonów nie jest rzadkością. W Polsce żyje obecnie około 7,5-8 milionów singli. Szacuje się, że do 2030 roku single mogą stanowić nawet 36% dorosłej populacji kraju. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Eurostatu, gospodarstwa jednoosobowe tworzą już około 35% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Ale czy bycie singlem to coś złego? I czy miłość swojego życia można znaleźć na przykład na wystawie pająków? O tym w rozmowie z ekspertem, nie tylko od randkowania. Zapraszam.
12: TDI. Tylko dobre informacje.
13: Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego liczba singli wzrosła z 22% w 2006 roku do 35% w 2025 roku. W tym samym okresie odsetek gospodarstw z dziećmi spadł z 37% do 25%. Najwyższy odsetek osób żyjących w pojedynkę odnotowuje się w dużych miastach, np. we Wrocławiu i w Poznaniu. Wskaźnik ten sięga blisko 37%. Ale mam też dobrą wiadomość, bo przecież to tylko dobre informacje. Zaraz pomożemy to zmienić. A gościem TDI jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji. Cześć Mateusz.
14: Dzień dobry, cześć.
13: Ponieważ w radiu nie widać, to muszę najpierw zapytać. Żeby w ogóle iść na randkę, trzeba być tak przypakowanym jak ty?
5: Niekoniecznie, nie jest to wymagane. Uśmiecham się, bo to nie jest tak, jak mówisz wizualnie.
13: Nie jest.
5: Dziękuję. Ale to

0: To nie o tym. Nie, nie trzeba. Nie trzeba być. Ja powiem wprost. Trzeba być autentycznym. Trzeba być sobą, tak jak się czujemy.
1: Najgorzej być sobą. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. O to chodzi z tymi spotkaniami z ekspertami od wizerunku. Ekspertami, którzy mówią, żeby siebie na nowo zbudować. Żeby, no właśnie, przede wszystkim nie być sobą.
0: Tak, i ja to widzę, obserwując gdzieś będąc na mieście. Widzę na przykład czasami dziewczyny czy chłopaków, którzy są widać na jakiejś randce i tak zerkają na telefon i jestem pewien, że tam w tym telefonie mają checklistę właśnie od takiego jakiegoś mentora czy coacha i odhaczają, czy ten partner, partnerka spełniają te warunki.
1: Ale to się pozmieniało. No dobrze, to zacznijmy od tego. Jak dobrze wypaść na pierwszej randce? No, czekam. No, powiedz mi.
0: Od razu, jak wypaść na pierwszej randce. Nie, ja cały czas powiem, żeby pójść z ciekawością tej drugiej osoby, naprawdę, żeby zaciekawić się tą drugą osobą, bo tego chyba nam dzisiaj brakuje, że my skupiamy się bardzo mocno na sobie i zapominamy trochę o tym, że przed nami jest druga strona. Mhm. I właśnie ta ciekawość, ja uważam, że dzisiaj jest tym atutem. Właśnie
1: czyli nie mówisz mi nic o tym, że trzeba, wiesz, odpowiednio się ubrać, że trzeba pójść właśnie na siłownię i tam, wiesz, dopakować, albo buty z taką wkładką, żeby być te 3 centymetry wyższy.
0: Wrócę do tej autentyczności, chociaż wiem, że nadal siłownie w piątki są bardzo przepełnione. I to tak właśnie godzina 17, żeby na 20 na tą randkę wyglądać trochę lepiej. Się uśmiechamy, ale tak jest. No, my sobie te wizualne rzeczy sobie w jakiś sposób próbujemy maskować. Dobierać też, tylko myślę, że tego nie zmienimy, ale mówimy o takim mentalu, jaki mamy w głowie, nie? Ja tak to twoje pytanie odebrałem, żeby właśnie się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo te 3 centymetry, czy mamy w lewo, czy w prawo, one są istotne? Wydaje mi się, że nie do końca. Jeżeli między nami będzie się dobrze rozmawiało, jeżeli będziemy mieli podobne poglądy, wspólne może jakieś nawet pasje?
1: Ja po 15 latach małżeństwa dowiedziałem się, że nie są istotne. W sensie naprawdę, wiesz, do tej pory byłem przekonany, że te wszystkie, nie wiem, moje kompleksy i kompleksiki tego, wiesz, próbuję to maskować, moja żona doskonale potrafiła to, wiesz, rozpracować, nie wiem, myślę, że w pierwszych tygodniach w ogóle naszej znajomości, a ja to, wiesz, 15 lat maskowałem, więc to jest okej, czyli autentyczność.
0: Autentyczność.
1: Pewność siebie?
0: Pewność siebie? Skąd się bierze pewność siebie? Bym zadał przewrotnie pytanie.
1: Pewnie z własnych przekonań, no i z tego, co nam ktoś powiedział. No nie wiem, skąd się bierze jeszcze pewność siebie?
0: A jak przygotowałeś się na lekcji do szkoły, bo się na przykład tak zdarzyło, to byłeś pewny siebie na lekcji? Byłeś, bo wiedziałeś, jeżeli pani cię zapyta, czy pan profesor, to wiedziałeś, co odpowiedzieć. Tak. I tak samo uważam, że tutaj jest pewność
1: przygotowanie.
0: Siebie. Tak, jesteśmy przygotowani, wiemy, co chcę powiedzieć, wiemy, jakiś mam plan. Ja nie mówię, żeby sobie tutaj zaplanować szczegół po szczególe, jak to ma wyglądać, ale mniej więcej usiąść sobie chwilę, zastanowić się, o czym byśmy chcieli porozmawiać, jaką historię ja bym chciał o sobie na przykład powiedzieć tej drugiej stronie. Po prostu pomyśleć o tym i się przygotować. Dzięki temu ta pewność siebie wzrasta.
1: Ostatnio na jednej z platform Furore robił taki program, gdzie ludzie się nie widzieli, a poznawali się dopiero, wiesz, przez ścianę, a potem się poznawali ten. No po prostu cała Polska tym żyła. Nie ukrywam, ja też. I kibicowaliśmy, wiesz, i parom, które się schodziły, a potem po samym programie zastanawialiśmy się, czy są razem i tak dalej. Tylko, że oni mieli mega ułatwione zadanie tak naprawdę, bo wszyscy mówią, kurczę, jakie to jest trudne, poznać się przez ścianę, nie widzą się i tak dalej. Ale przede wszystkim oni byli tam na miejscu. W sensie oni wiedzieli, po co idą, oni wiedzieli, że są singlami, mieli jakiś z góry plan na zasadzie związać się na więcej niż miesiąc i może w perspektywie założyć rodzinę i tak dalej. Więc to było mega ułatwione. A w momencie, kiedy masz tę absolutną wolność, czyli wychodzisz z domu i
0: co masz zrobić? Co się...
1: Tak, i gdzie znaleźć to love is blind.
0: Myślę, szukajcie, a znajdziecie. Myślę, że no, przede wszystkim udać się w miejsca, w takie miejsca, w którym ja bym chciał znaleźć tą drugą stronę. Czyli jeżeli ja na przykład nie słucham muzyki, nie wiem, techno, no to nie będę szukał tej drugiej strony w klubie z muzyką techno, tylko bardziej sobie pójdę gdzieś do parku, czy bardziej pójdę gdzieś sobie na, nie wiem, jakąś wystawę, jeżeli jestem w tym kierunku, tak? No to szukam w tym miejscu, które jest mi bliskie. Ja jestem fanem ptaszników, pająków, bo w ten sposób chciałem przełamać swoją arachnofobię.
1: Właśnie pokazałeś mi tatuaż na swojej ręce takiego tak. Ptasznika, okej?
0: Okay? To wyszło właśnie, chciałem przełamać swoją arachnofobię i tak to poszło, że byłem jednym z większych hodowców ptaszników w Polsce. I tam też właśnie na takiej wystawie pająków, bo one się odbywają, nie tylko w dużych miastach, można spotkać ludzi, którzy mają podobne pasje. I kurczę, czemu nie?
1: To mnie zaskoczyłeś, naprawdę. Jakby wielu rzeczy się spodziewałem, ale żeby poznać tę drugą

0: osobę na wystawie ptaszników, to... To jeszcze się, proszę państwa, nie zdarzyło chyba w żadnym programie.
1: Ale znam autentyczną parę, którzy tak się poznali. Są razem, mają dzieci.
0: Dla mnie kiedyś zaskoczeniem było, to było z 15 lat temu, jak moja znajoma poznała swojego przyszłego męża w internecie, na portalu randkowym. Mhm. I mówię, kurczę, w ogóle to były czasy, kiedy to jeszcze dopiero raczkowało, kiedy tam naprawdę szukano miłości i wiesz, takiego związku, bliskości i tak dalej. To był absolutnie szok. Więc wydaje mi się, że te nowe media chyba, no właśnie, przeszkadzają czy pomagają w tym, żeby znaleźć kogoś takiego bliskiego?
1: Znaczy, wydaje mi się, że jest bardzo duży natłok tych mediów i to nie jest problem narzędzia, bo każde narzędzie, jeżeli dobrze go użyjemy, będzie skuteczne, ale tych narzędzi mamy bardzo dużo. Ja dzisiaj na przykład nawet poznając się z kimś i nawiązując relację biznesową być nawet może, ja ustalam z góry, na jakim komunikatorze my się będziemy komunikować.
0: Okay.
1: Bo niektórzy preferują Messengera, WhatsAppa i tak dalej, są różne. I tak samo tutaj mamy duży rodzaj tych komunikatorów do wyboru po prostu. Mm-hmm. I to też nam jakby rozstrzeliwuje ten zakres poszukiwań, bo ja na przykład się skupiam na tym portalu, a miłość mojego życia jest na innym na przykład, nie?
0: Jak patrzysz na młodych ludzi, oni są bardziej nieśmiali niż nasze pokolenie, tych trochę bardziej, wiesz, starszych, czy wręcz odwrotnie, z racji tego, że mają wszystko na wyciągnięcie ręki, wiesz, trzy osoby ich dzieli od Baracka Obamy, bo przecież wystarczy tu kogoś, zna kogoś i tak dalej, to im jest łatwiej czy trudniej randkować?
1: Ja myślę, że jest to remiks różnych osobowości, tak jak to było u nas, bo ja trochę nie lubię tego szufladkowania, jak słyszę, młodzi są dzisiaj tacy. Ja myślę, że oni są bardzo podobni jak my, tylko mają te narzędzia, których my nie mieliśmy i oni je wykorzystują. I teraz jeżeli ktoś chce być zamknięty, to on będzie sobie w tym swoim zamknięciu, w tych swoich... Ja też przerabiałem taki etap, że chodziłem w ciemnych okularach, przecież w domu nawet, nie? Że mama mnie tam nie okrzyczała, co ja w ogóle wymyślam, tak? Dzisiaj trochę inaczej.
0: No budowałeś swój wizerunek.
1: Tak, wizerunek. Chciałem, szukałem się siebie po prostu, nie? I się myślę, wydaje, że ta młodzież też szuka siebie i są osoby pewne siebie bardziej, są osoby mniej pewne siebie. Ja pracuję czasem z młodymi ludźmi, ze studentami, przygotowuję ich na rozmowy rekrutacyjne. I tu mamy takich i takich. No i zdarza się, że z jednym chłopakiem przyszła mama na zajęcia, nie?
0: Okej, dobra. A wiek pomaga? W sensie im jesteś bardziej dojrzały, masz więcej doświadczenia, to też łatwiej też... przełamywać pewne bariery, trochę mniej się przejmować, trochę być takim normalniejszym w tym wszystkim.
1: No, wiesz, powiedziałeś wiek, a doświadczenie. Ja myślę, że to też są dwie różne rzeczy, bo można mieć dużo lat, a małe doświadczenie, bo na przykład, nie wiem, nie wychodziliśmy z domu, byliśmy gdzieś z boku, a ktoś może na przykład w tym czasie robić bardzo dużo rzeczy. No ja robiłem najróżniejsze rzeczy w życiu i przez to też uważam, że moje doświadczenie jest dosyć większe, ponieważ ja, dla mnie nie ma czegoś takiego, że coś się nie da, ja zawsze próbowałem. Jak się nie udało, no to okej, ale przynajmniej próbowałem. I tutaj właśnie to doświadczenie oczywiście, że pomaga, odpowiadając na twoje pytanie. Uważam, że doświadczenie, bo niekoniecznie wiek. Mhm. Bo doświadczenie pokazuje nam, że byliśmy w różnych sytuacjach. Wiemy, jak na te sytuacje zareagować, co się może wydarzyć. Tylko tutaj trochę czyha taka pułapka, że my możemy czasem trochę też przestrzelić, bo to nasze doświadczenie może nam spłatać figla i my możemy na przykład, nie wiem, powiedzmy, byliśmy na 100 randkach, jesteśmy na 101 i my przychodzimy już na zasadzie, o, widzę, co ona wyciąga, co ona ma na sobie, już widzę, jak się będzie zachowywać, ja już z góry układam cały film. A może to nas totalnie zmylić.
0: Tak sobie wyobrażam, jak jesteś po 100 randkach i przychodzisz i po prostu w punktach wymieniasz, zajmuję się tym i tym, robię to i to, mam tyle i tyle lat, mieszkam tu i tu, za 5 lat widzę się tu, chcę być tygrysem. Zwierzę, tygrys. I po 7 minutach już masz odhaczone wszystkie punkty.
1: Dokładnie.
0: Teraz ty.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: najgorsza randka na świecie, podejrzewam, że to by było, no. Ale tygrys tak. Mówiłeś doświadczenie, a mimo to chcę nawiązać do tego, czy nie bałeś się kompromitacji, że mimo, że jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie, to też nie do końca tak jest. Jak nie wyjdzie, to jeszcze istnieje coś takiego jak poczucie skompromitowania się, że jak nie wyjdzie, to wszyscy będą widzieć to, że nie wyszło, że to wpłynie również na twoje samopoczucie, na twoją pewność siebie, no bo jak za 15 razem nie wychodzi, to nie można powiedzieć, o, nie wyszło. Nie, po prostu 15 razy już nie wyszło. No dobra, to co zrobić, żeby wyszło? Bo to są tylko dobre informacje, więc powiedz mi, co zrobić, żeby wyszło, żeby się nie skompromitować?
1: nie bać się tej kompromitacji, bo nawet jak czasami nie wyjdzie, to może się okazać, że wyjdzie, bo próbowanie jest tą naszą taką domeną.

0: Bo jeżeli ja nie spróbuję to, co ja przed chwileczką opowiedziałem o sobie, że ja zawsze próbuję. I mi dużo rzeczy w życiu nie wyszło. Trochę rzeczy mi w życiu wyszło.
1: No trochę, przede mną leży twoja książka, Elevator Pitch. Jak mówić o swojej wartości w biznesie? No trochę ci wyszło.
0: Trochę mi wyszło, ale też jakbym podsumował, ile rzeczy mi nie wyszło, myślę, że będzie więcej. Ale to właśnie moje doświadczenie z tym kontekstem tych rzeczy, że ja wyciągałem i wyciągałem wnioski. I teraz jak ja próbuję znowu i ja zakładam w głowie, że ta kompromitacja to już spowoduje, że ja nie wiem, zamknę się w swoim pokoju i nie wyjdę nigdy więcej do ludzi. No nie, najwyżej jak mi nie wyjdzie, to spróbuję jeszcze raz. Najwyżej spróbuję z drugiej strony. Zweryfikuję, dlaczego mi nie wyszło. Potrzebujemy mieć w sobie tą otwartość, no bo przecież, kurczę, my czasami w głowie takie filmy odgrywamy, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc mówiąc same dobre informacje, naprawdę próbujmy. I powiedziałeś o tym, o kompromitacji, bo to jest trochę podszyte wstydem.
1: Tak.
0: A ciekawe jest to, że emocja wstydu jest emocją nabytą. Przecież dziecko się nie rodzi wstydliwe. Nie widziałeś chyba wstydzącego się dziecka.
1: No tak, no ale
0: dopiero my to potem dostajemy, nie? No dostajemy tak, komunikat, byś się wstydził, o, byś się wstydziła,
1: tak nie wypada i tak dalej.
0: Więc ja myślę, że u mnie to też świadomość tego, jak sobie uświadomiłem, że ten wstyd ktoś mi włożył do głowy, spowodowało, że przestałem się, może niekoniecznie wstydzić i paradować teraz w stroju Adama po mieście, ale nie zwracać uwagi tak do końca na to, czy a co ludzie tak naprawdę powiedzą. No po prostu. No,
1: człowiek od Kampera, Jacek Walkiewicz, kto zna człowieka, to a jak nie zna, to sobie znajdzie w internecie. Opowiadał kiedyś taką historię, jak usłyszał od swojej mamy w wieku 46 lat, w sensie on był w wieku 46 lat, że nie wypada chodzić do banków w czapce z Harrym Potterem. Bo to jest zbyt poważne miejsce, żeby chodzić do banku w czapce. Miał 46 lat. To a propos tego, czego nie wypada i co przychodzi z wiekiem i a propos tej kompromitacji. No dobra. Myślisz, że w tych czasach takiej nadinformacji, tego cały czas przebodźcowania, umiejętność słuchania to jest coś, co absolutnie jest taką walutą i każdej dziewczynie szybciej zabije serce, jeżeli będzie miała naprzeciwko chłopaka, który potrafi słuchać.
0: Potrafi słuchać, ale słyszy ją.
1: Dobrze, co to znaczy słuchać, a co to znaczy słyszeć?
0: Słuchać to możemy słuchać, że mówi to do mnie. I zobacz, społeczeństwo trochę cierpi na taką, ja bym to powiedział, chorobę japońską, a to nic. Bo ktoś ci coś opowiada, słuchaj, skręciłem wczoraj nogę, a to nic, bo ja wczoraj. I teraz tutaj właśnie to jest, słyszałem, co mówiłeś, ale nie słuchałem. I właśnie jeżeli ja będę słuchać tej drugiej strony, to analizować, co ona mówi, w jaki sposób, a potem odnosić się w swoich wypowiedziach, no to już w ogóle jesteśmy wygrani. Wyobrażasz sobie, na przykład dochodzi do drugiego spotkania i chłopak przychodzi, który słuchał, przychodzi na to spotkanie z małym bukietem konwali, bo mówi, słyszałem, jak ostatnio mówiłeś, że w dzieciństwie lubiłaś zapach konwali. No to już jest mistrzostwo świata w tym momencie, tak? Ale bo on słuchał, on usłyszał to co jest ważne dla niej.
1: Sięgam pamięcią do swojej jakby przeszłości, do tego jak ja, wiesz, byłem dzieciakiem i chodziło się na te randki. Ja chciałbym tutaj, wiesz, trochę dorzucić, a czy to nie jest tak, że, wiesz, bo żyjemy w czasach, kiedy bardzo wiele rzeczy jest zaprogramowanych i pytanie, czy to słuchanie też nie jest formą taką, że dziewczyna może poczuć się, że jest rozgrywana, że jest manipulowana, że, no właśnie, żebyśmy odróżnili od tego, co jest wartością, czyli to, że ten chłopak się naprawdę stara i chce się postarać i chce dać z siebie, wiesz, maksimum, bo jest po prostu, no mega, nie wiem, nieśmiały i chciałby się pokazać z jak najlepszej strony, czyli po prostu jak najlepiej się sprzedać, a jednocześnie, żeby ona nie poczuła, że, nie wiem, on ją jakoś tam rozgrywa i tak dalej. Wiesz, o co chodzi?
0: Wiem, o co chodzi, tylko znowu myślę, wydaje, że tutaj wchodzi to słowo, które powiedziałem na początku, autentyczność. Bo jeżeli ja w tym będę autentyczny, będę sobą i to będzie widać, będzie to czuć, no to jest okej. Okay. Bo jeżeli ktoś zaczyna kombinować, no to
1: ale zobacz, ile we mnie jest takiej nieufności. Nie? I
0: tak,
1: wiesz.
0: Słyszę to i trochę z jednej strony masz rację, bo nawet mówisz, trzymasz w ręku moją książkę i tam też można powiedzieć, Mateusz, to jest książka, jak manipulować. Tylko z łaciny słowo manipulacja wywodzi się od słowa, które tak naprawdę znaczy prowadzić za rękę. I teraz pytanie, gdzie ja cię za tą rękę zaprowadzę?
1: Wiesz, bo ja jestem ojcem.
0: Ja też.
1: I naprawdę dalekie są mi oczywiście, wiesz, historie z cyklu tam tata przyjdzie i zrobi porządek i tak dalej. Ale naprawdę chciałbym, żeby ktoś tego mojego dziecka po prostu nie skrzywdził. Mam takie poczucie, że my w tym młodszym wieku mieliśmy taką... Nabieraliśmy cały czas doświadczenia. A ci młodzi ludzie teraz mają...

0: ogromny dostęp do wiedzy. Mhm. Jak właśnie wykorzystać te wszystkie umiejętności, ten cały zasób wiedzy, żeby być jak najlepszą wersją siebie i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, mówisz, autentyczność to jest coś, co, czego chyba się nie da nauczyć. W sensie to trzeba mieć w sobie, tak mi się wydaje.
1: Znaczy być przede wszystkim, poznać siebie, bo tak jak powiedziałeś, my jesteśmy zasypywani dzisiaj tymi wszystkimi informacjami, jak należy robić. Nie wiem, no nawet znajdziesz pewnie na Instagramie filmik, jak nasypywać płatki do miski i pewnie ktoś powie, że robisz to dobrze albo źle, bo już jesteśmy gdzieś na takiej granicy, wydaje mi się, tego absurdu, ale naprawdę zatrzymać się w tym pędzie i zastanowić się, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność, co dla mnie jest... czymś takim, co ja mogę po prostu robić to dla siebie.
0: Słuchaj, nasze spotkanie zacząłem od paru liczb, które podrzuciłem tutaj a propos tego, ile osób jest już, ile osób żyje samotnie w związkach, że rośnie nam liczba singli, a może to jest jakiś nowy trend, że my nie potrzebujemy się wiązać, wiesz, na całe życie jak nasi rodzice, że nie potrzebujemy jednej pracy do emerytury, nie potrzebujemy jednego partnera do końca życia, nie potrzebujemy, wiesz, mieszkania, które będziemy spłacać do końca życia. Może to jest ta dobra informacja, że może uwolniliśmy się od jakiegoś schematu, czy jednak nie, czy jednak akurat dążeniem, wiesz, może nie trzeba mieć mieszkania i może nie trzeba mieć samochodu, ale tę drugą osobę to byśmy chcieli mieć przy sobie. Jak to wygląda?
1: Znaczy, przede wszystkim, jak słuchałem tych statystyk właśnie, które czytałeś na początku, to miałem takie, i co w tym złego? I co w tym złego, że tak to się zmienia, że my lubimy, ja też mam, bardzo lubię swoją przestrzeń, jak już właśnie poznałem siebie, to bardzo lubię ze sobą spędzać też czas i to nie jest nic złego, ale fajnie jest mieć kogoś, z kim te trudy życia, że tak powiem już tak górnolotnie, przechodzi się razem, więc, ale wszędzie można znaleźć jakiś kompromis, tylko trzeba rozmawiać w tym wszystkim. Więc ja nie uważam, że to jest coś złego, co się dzieje dzisiaj, że ludzie stawiają na to, że mieszkają sami. Ja uważam, że to też jest właśnie dobre, żeby poznać siebie, a potem móc wyjść do tej drugiej osoby i powiedzieć, jestem taka, jestem taki. Akceptujesz mnie taką, czy nie?
0: Jak poznać tę osobę, z którą naprawdę będziemy szczęśliwi?
1: Tutaj myślę, że właśnie spędzanie czasu ze sobą jak najwięcej, czy nawet na tym samym początku. Oczywiście ja też...
0: Żeby ta relacja nie była powierzchowna, o!
1: Dokładnie, czyli w jakiś sposób potrzebujemy znaleźć ten wspólny nasz mianownik, który będzie powodował, że będziemy poznawali jeszcze siebie bardziej. Żeby znaleźć coś głębszego, co nas łączy, a żeby to zrobić, no to trzeba odsłonić trochę siebie. To jest ryzykowne, bo ludzie się boją odsłaniać. To, co ja mówię, cały czas bycie autentyczne, ludzie się trochę tego boją, bo boją się akceptacji, czy ktoś ich zaakceptuje takim, jakim są. Ale właśnie znowu, wracając do wcześniejszej mojej wypowiedzi, jak będziemy próbować więcej, to na pewno w końcu trafimy. To na pewno w końcu trafimy.
0: Czyli na początku przydaje się haczyk w postaci pająków, a potem zaczynamy, że tak powiem, poznawać się coraz bardziej.
1: Dokładnie. No potem, jak już zaczyna się ta relacja, potem pojawia się jakiś pierwszy problem i to myślę, że pierwszy problem chyba weryfikuje, w jaki sposób my go razem przejdziemy. Bo jeżeli się okaże, że ten problem przeszliśmy razem wspólnie, no to super, to idźmy dalej. Ale jeżeli się okazuje, na przykład, nie wiem, że ja zostałem sam z tym problemem, a druga strona umyła ręce i wróciła, jak ten problem rozwiązałem samemu, no to warto się zastanowić, czy trzeba w tym brnąć, czy może jednak nie.
0: To na koniec się zapytam, żaden pająk nigdy się nie uciekł?
1: Spodziewałem się tego pytania, bo to jest najczęstsze pytanie, jakie słyszę. Pająki są bardzo terytorialne i jeżeli mają dobrze im się mieszka, to nawet przy otwartym terrarium nie będą chciały stamtąd wychodzić. Maluchy najczęściej próbują wychodzić, bo są otwarte i ciekawe świata, więc maluchy tak, ale bardzo często je łatwo zlokalizować. Więc
0: wszystkie wróciły do domu.
1: Tak, wszystkie wróciły do domu, jest wszystko okej.
0: Bardzo mnie cieszy, że najczęściej zadawane pytanie zadałem na sam koniec. Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy

0: Mamy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie?
3: I dlaczego apokaliptyczne wizje przyszłości rujnują życie społeczne? O tym wszystkim porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą już dziś po godzinie 22. Zbliżenie, Jakub Kukla, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alternatywa dla Niemiec wygrywa w wyborach w Saksonii, może objąć w Landzie samodzielną władzę. Wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali z ukraińskim prezydentem. Kwestie terytorialne są wciąż nierozwiązane. Marsz jamników w Krakowie spacerowało ponad 10 tysięcy uczestników. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Skrajna prawica wyraźnie wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Jeśli oficjalne wyniki będą takie jak sondaże, Alternatywa dla Niemiec może pierwszy raz objąć władzę w niemieckim Landzie.
2: Sondaże dają skrajnie prawicowej AfD 44,5% poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się chadecka CDU kanclerza Friedricha Merza, na którą miało zagłosować 19% wyborców, blisko dwa razy mniej niż w ostatnich wyborach i mniej niż w ostatnich sondażach. Według prognoz dla publicznej telewizji do lokalnego parlamentu weszłyby jeszcze skrajna lewica, socjaldemokratyczna SPD oraz Zieloni. Kluczowy może być wynik ekstremistycznego sojuszu Zary-Wagenknecht, którego wynik oscyluje wokół 5%, a BSW zapowiada współpracę z AfD. Przewodnicząca AfD Alice Weidel oświadczyła, że jej partia uzyskała wyraźny mandat do rządzenia w Saksonii-Anhalt. Partia kanclerza Friedricha Merza stoi natomiast przed poważnym kryzysem także na arenie ogólnoniemieckiej. Z Magdeburga, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Czy powinniśmy zatem bać się zwycięstwa AfD? To pytanie padło przed chwilą na antenie Polskiego Radia 24. Odpowiedział na nie ekspert do spraw niemieckich dr Michał Maliszewski z Uczelni Wistula.
3: Na pewno należy się obawiać, na pewno należy reagować, na pewno należy obserwować. Ja bym był jednak daleki od tego, żeby tutaj wprowadzić taki automatyzm myślowy, że jeśli AfD wygra i nawet poprowadzi te swoje podziały szkolne i tak dalej, czy tę remigrację, że to w gruncie rzeczy będzie taki stuprocentowy nazizm. No, nie bójmy się tego określenia, trudno. Myślę, że to jest... No wydaje mi się to niemożliwe.
1: Zgodnie z prognozą stacji CDF, AfD zabraknie jednego mandatu do osiągnięcia większości w parlamencie w Magdeburgu. W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Władimir Zełenski rozmawiał ze Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Wczoraj amerykańska delegacja rozmawiała o tym z Władimirem Putinem.
4: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Choć to pierwsze takie wydarzenie na terenie szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, zgromadziło setki osób. Zorganizowano tam salon ambientu, w co zaangażowani byli twórcy festiwalu Up to Date. Oprócz muzyki ambientowej, która wypełnia zielone przestrzenie na terenie szpitala, są też rozmowy ze specjalistami na temat pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Uczestnicy salonu mówią, że to ciekawa inicjatywa.
5: To jest rzeczywiście nietypowe miejsce i ten klimat ambientowy.
6: Jesteśmy ciekawe, jak wygląda takie codzienne życie pacjentów, ale również zastanawiamy się, co odczuwają pacjenci, widząc nas wszystkich chodzących na terenie szpitala.
7: Bardzo ciekawe.

0: ciekawy klimat, że można się trochę bardziej wczuć w to miejsce. I tak też dużo tu jest budynków takich starszych, więc naprawdę ładne miejsce.
1: Każde miejsce jest dobre, żeby porozmawiać o zdrowiu psychicznym. Te memy są robione odnośnie osób, które to przebywają, a to nie jest w ogóle kwestia do śmiania się, tylko no, do pomocy tym ludziom.
2: Oprócz muzyki i rozmów ze specjalistami odbył się także spacer po terenie szpitala psychiatrycznego. Salon ambientu w Choroszczy potrwa do 21:00. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w 28. Marszu Jamników w Krakowie. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli z pieskami z całego kraju, a nawet z zagranicy. W barwnym pochodzie sprzed bramy Floriańskiej na rynek główny przeszły jamniki duże i miniaturowe, długo i krótkowłosy oraz przebrane za królów, kowboje czy księżniczki. Uczestnicy byli zachwyceni widowiskiem.
3: Cudowne wydarzenie, jestem wzruszona odbiorem ludzi. No. Dla mnie to jest bardzo budujące.
4: Rzadko kiedy można zobaczyć tyle jamników w jednym miejscu?
5: Tak, w ogóle rzadkość to są jamniki. No teraz to już zaczęły częściej bywać, ale tak naprawdę to jest taka zapomniana rasa i teraz no, tak zobaczyć wszystkie naraz to jest po prostu coś wspaniałego.
6: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie, przeróżnych umaszczeń. No i też fajna integracja z innymi pieskami.
2: A z właścicielami psów na Marszu Jamników rozmawiała Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro będzie pochmurno, ale przelotny deszcz może padać jedynie na północy. 16 stopni na północnym wschodzie, do 22 na pozostałym obszarze.
8: Pięć minut po godzinie 20.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: W Stanach Zjednoczonych są wyspecjalizowane firmy, które poszukują talentów. A jak to wygląda w Polsce? Talent w sporcie? Jak znaleźć młodego człowieka, który jest rewelacyjny w swojej dziedzinie?

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Przy mikrofonach Filip Jastrzębski
2: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Podobno sport to samo zdrowie, ale dziś zastanowimy się nad tym, czy czasami piłka nożna i jej popularność w naszym kraju trochę nam jednak nie szkodzi.
2: Odważna teza, ale spróbujmy ją przynajmniej sprawdzić. Czy nie jest tak, że cała masa polskich dzieci sprawdziłaby się lepiej uprawiając inne dyscypliny i nie odbijając się od być może toksycznego nieco świata futbolowego.
1: Do rozmowy na ten temat zainspirował nas dwukrotny mistrz olimpijski, a obecnie wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski, twierdząc, że problem z narybkiem w polskim sporcie, szczególnie wśród chłopców, bierze się z tego, że piłka nożna zabiera co najlepsze i nie oddaje. A jak oddaje, to już jednostki niekoniecznie nadające się do sportów olimpijskich. Za chwilę skonfrontujemy tę opinię z naszymi gośćmi, którzy mają ogromną wiedzę na ten temat, ale najpierw wprowadzenie Michała Antosiewicza.
3: Piłka nożna na talenty działa niczym odkurzacz. Z uwagi na powszechne występowanie w przyrodzie akademii, większość sprawnych ruchowo dzieci trafia w pierwszej kolejności na treningi piłkarskie. Inne dyscypliny, takie jak lekkoatletyka, piłka ręczna czy zapasy, często muszą czekać na zawodników, którzy nie przebili się w futbolu, a to opóźnia ich specjalizację. Samo dziecko wybiera piłkę nożną ze względu na potrzebę przynależności rówieśniczej, ale też i inne istotne aspekty. To dyscyplina niezwykle dostępna, ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą. Gdziekolwiek młody adept sportu się nie obejrzy, ma klub czy boisko, gdzie może stawiać pierwsze kroki. Ważne są też, głównie z perspektywy rodzica, niskie koszty wejścia. Na początku wystarczą buty, piłka i zwykły strój sportowy. To niewiele w porównaniu z hokejem czy tenisem, które od początku wymagają olbrzymiego nakładu finansowego. Na sam szczyt dojdzie niewielu, ale każdy, kto zaczyna przygodę z piłką, marzy o tym, by pójść w ślady idola. Młodzi chcą być jak Lewandowski, a nie złoci medaliści igrzysk, o których słyszy się raz na 4 lata. Nawet przeciętny piłkarz na poziomie ekstraklasy zarabia więcej niż mistrzowie świata w dyscyplinach olimpijskich. Tu nie ma mowy o dokładaniu z własnej kieszeni po osiągnięciu pewnego pułapu. To też ważny aspekt ze strony rodziców, którzy posyłają dzieci na trening z myślą o wielkiej karierze i sukcesach.

0: finansowych przede wszystkim. Zjawisko piłkocentryzmu w sporcie dzieci i młodzieży ma swoje wady i zalety. Z jednej strony tracą dyscypliny wymagające podobnych predyspozycji motorycznych. Wybitny napastnik mógłby być świetnym piłkarzem ręcznym czy koszykarzem, a dynamiczny skrzydłowy sprinterem. Konkurencja w piłce sprawia, że zamiast zdobywać medale, człowiek przypada w futbolowym oceanie. Jest też jednak inny aspekt związany ze wszechstronnym rozwojem. Dzieci trenujące piłkę nożną rozwijają koordynację, szybkość i wydolność. Jeżeli okazuje się, że brakuje im umiejętności czysto futbolowych, mogą przejść do innych dyscyplin i tam brylować. Rywalizacje o talenty podjęły także inne związki sportowe. Ich bronią są zorganizowane programy identyfikacji. Zmagania o zdolnego sportowca nie toczą się zatem na samych stadionach. Ich areną są także gabinety analityków, sale gimnastyczne czy przestrzeń medialna, która buduje atrakcyjność w oczach młodego pokolenia.
1: Punktem wyjścia do dyskusji, której za chwilę Państwo wysłuchają, niech będą te słowa dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą, obecnie wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasza Majewskiego, który odpowiadał na pytanie, dlaczego na niedawnych Mistrzostwach Europy zdecydowaną większość medali zdobyły kobiety.
2: Trzeba się do tego przyzwyczaić, że my w sportach tych indywidualnych, olimpijskich będziemy mieć więcej kobiet. To wszystko gdzieś tam się jest pokłosie bardzo dużego rozwoju szkółek piłkarskich, które zgarniają wszystkich zdolnych ruchowo chłopaków, a niestety nie oddają ich z powrotem. Albo oddają już w takim stanie, że się nie nadają.
1: Do dyskusji o szkoleniu dzieci i młodzieży w polskim sporcie zaprosiliśmy dwóch znawców tematu, oczywiście także z autopsji. Przemysław Odrobny, wieloletni bramkarz reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, obecnie zaangażowany mocno w pracę z młodzieżą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
4: I Marek Wawrzynowski, dziennikarz sportowy, legenda dziennikarstwa sportowego i legenda bojów o szkolenie polskiej młodzieży w przestrzeni publicznej.
3: Zobowiązujące przedstawienie, dziękuję bardzo.
4: Trudno, nie poradzisz.
1: Czy to prawda, że piłka nożna zabiera to, co najlepsze?
3: Faktycznie tak jest. My jako hokeiści jesteśmy naprzeciwko legii piłkarskiej i zawsze jest ten dylemat, czy skręcić w lewo na piłkę, czy w prawo na hokej. No większość osób decyduje się na tą piłkę nożną i faktycznie tutaj zgodzę się na pewno ze słowami mistrza, że ci, którzy wracają z jakiejś dyscypliny sportu, chociażby z tej piłki, no albo już jest troszeczkę za późno rozwojowo na to, żeby zacząć inną dyscyplinę sportu, a ci, dla których nie jest za późno, to nie są tak dobrzy sportowo, genetycznie, może do tej pory prowadzili nie taki tryb, jaki trzeba by było, żeby wskoczyli do tego przysłowiowo mówiąc pociągu, który ich pociągnie dalej.
5: Ja pół na pół powiem, bo z jednej strony zgadza się, że piłka zabiera zawodników, ale z drugiej strony to nie jest problem piłki, to jest problem całej kultury sportu, sobie taki prosty przykład. W Niemczech Związek Tenisa Stołowego ma zarejestrowanych 500 tysięcy zawodników, czyli więcej niż w Polsce PZPN. I co ciekawe, Związek Tenisa Stołowego to jest 12 pod względem wielkości związek w Niemczech. Tak, dzisiaj mówimy lekkoatletyka. Ile w Polsce osób uprawia lekkoatletykę? W Polsce zrzeszonych jest 21 tysięcy lekkoatletów. Ja sobie tutaj zestawiłem, korzystając, wiem, że to teraz niepopularne, ale skorzystałem z AI-a tak zwanego, zrobiłem sobie zestawienie. W Niemczech jest to 800 tysięcy osób uprawiających lekkoatletykę zrzeszonych. W Norwegii 80 tysięcy, w Danii 3 tysiące, znacznie mniejszej, 5,5-milionowej, a w Czechach 85 tysięcy. Mam tu jeszcze kilka krajów, Włochy, Hiszpanii, no wszyscy dużo, dużo, dużo więksi. Problemem jest brak kultury sportu ogólnie. Są takie badania, ktoś nazywa Global Matrix, ostatnie, pokazały, że w Polsce 16,8% dzieci uprawia sport, przynajmniej godzinę czy dwie w tygodniu, czyli to nie jest problem piłki nożnej. Piłka nożna zbiera z tego, co jest. Problem jest ogólny. Problem jest brak kultury sportu, zaś piłka nożna zawsze będzie zbierała. No z tego bardzo prostego względu, że piłka nożna jest najtańszą dyscypliną sportu. Zestawienie z hokejem. Sprzęt, lód, tak? Utrzymaj lodowisko i tak dalej. W piłkę idziesz i kopiesz, tak? I ja zawsze zadaję pytanie, co zrobił Polski Związek Lekkiej Atletyki, żeby zwiększyć liczbę sportowców. Pamiętam, kiedyś była dyskusja, zadałem pytanie, bo była dyskusja, a nikt nie chce uprawiać koszykówki, nie? Dzieci wybierają piłkę nożną, tak? Ja postawiłem taką tezę, to może byście zainwestowali, żeby były te niższe kosze na boiskach szkolnych. To zostałem wyśmiany przez ludzi z Polskiego Związku Koszykówki. A prawda jest taka, że jak dziecko 6-letnie idzie na boisko i sobie kopie piłkę, a dziecko 6-letnie idzie na boisko do koszykówki i nie jest w stanie dorzucić do kosza.
4: Kultura sportu to jest, rozumiem, w takim razie nie o tym, że powinniśmy

0: wybierać między dyscyplinami, tylko że powinniśmy w ogóle wyprowadzić te dzieciaki z domu.
1: Tak, ja słyszałem taką bardzo ciekawą wypowiedź nie tak dawno Mariusza Czerkaskiego, legendy polskiej

0: się, że ciężej małemu bramkarzowi jest bronić na normalnej bramce hokejowej niż na takiej malutkiej. No i tutaj się zgadzam, że trzeba by było jakoś może tych młodych dzieciaczków zaszczepić, rodzicom wskazać drogę, żeby w ogólnym pojęciu ten sport w Polsce był szerzej rozumiany. Może wtedy tych dzieci garnęłoby się więcej, rodzice mieliby inną świadomość, a rzeczywiście problemem jest to, że ta frekwencja sportowa nie jest w ogóle wysoka, a jeżeli już jakakolwiek jest, to rzeczywiście ten materiał, nazywając to może w taki sposób sportowy, jest całkowicie inny niż był wcześniej, gdzie chociażby ja zaczynałem przygodę z hokejem w Gdańsku. Ja obserwuję jako trener niestety problemy z takimi podstawowymi rzeczami, jaką jest chociażby koordynacja u tych młodych zawodników czy zawodniczek, percepcja pewnych rzeczy, przyjmowania pewnych informacji na treningu chociażby, zrozumienia jakichś podstawowych pojęć albo wykonania tych rzeczy. My tutaj nie mówimy o żadnych zaawansowanych rzeczach.
1: Znaczy, w dużym skrócie, przewrót w tył znacznie lepiej robił przeciętny dzieciak 20 lat temu niż dzisiaj.
0: No, żeby to był tylko przewrót. Tutaj to nawet chodzi o zwykły skok obu nóż do przodu.
2: Ale to też, tak? Ale to też, słuchajcie, to też wynika ze zjawiska, które się jest na całym świecie, czyli jakby zanik tego sportu ulicznego, tak? To znaczy, my nie wychodzimy gdzieś tam, ta naturalna jakby ta zdolność, nie wiem, do przewrotów, do skoków, do biegania i tak dalej jest mniejsza. I tutaj tak naprawdę na dzień dzisiejszy wszystko spoczywa na barkach rodziców, tak? To no, rodzic, rodzic inwestuje, rodzic zapisuje dziecko na judo, na lekką, na pływanie, musi iść na basen i tak dalej. Nie ma tego naturalnego sportu i to jest zjawisko, które jest wszędzie tak naprawdę, nie? I to też no, obserwujemy dzisiaj mistrzostwa różne i tak dalej, no to te kraje, gdzie jest ta imigracja i tak dalej, one idą w górę, bo tam to jest po prostu, nie?
3: Jadę przez kraj pełen trampolin. Jadę przez kraj, gdzie właściwie przy każdym dużym mieście jest bardzo popularna sieć sklepów sportowych, która daje dostęp do sprzętu wszelakiego, nie bardzo drogiego. Wydaje się, że takich pułapów nie ma. Jakie więc są? To jest to, że pokolenie, nie wiem, dzisiejszych 50-latków się nie nauczyło swoich dzieci uprawiania sportu.
2: No być może tak jest, a być może to, co widzisz teraz, to efekty tego będą za ileś lat. Też tak może być, prawda? Bo to też teraz jest moda, że stawiamy, nie wiem, pump tracki, tak? Dzieci jeżdżą na rowerach, na hulajnogach, te trampoliny, te parki trampolin. To też jest wynalazek ostatnich iluś lat. To nie jest z lat 90. Jak, nie wiem, podajemy przykład, Słowenia, fantastyczna Słowenia, nie? Słowenia ten swój program sportowy prowadzi od 84 roku, tak? No i tak dalej. To są efekty, nie wiem, Norwegia zainwestowała w dostępność sportu, no, 20-30 lat temu. Islandia, która osiągała sukcesy w sporcie, to jest efekt programu sportowego i kulturalnego z lat 90., tak, który miał przeciwdziałać narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży. To jest kwestia tego, jak my zainwestujemy teraz, no to będziemy mieli efekty za kilkanaście lat, tak jak z tymi wszystkimi systemami szkolenia. Tak, to nie jest tak, że zrobimy system szkolenia i jutro będziemy mistrzem świata. Belgowie, Duńczycy, Szwajcarzy robili swój system, czekali 15 lat na efekty, tak? Więc być może, ja nie mówię, że tak jest, ale być może to co ty widzisz na ulicy, no może to pokolenie będzie lepsze, to też nasza rola, tak? Iść na ten sport, pokazywać rolę sportu, ona jest wielowymiarowa, rola sportu.
3: Ty, Przemek, jesteś działaczem, jesteś trenerem. Działacz to jest też ktoś, tak sobie wyobrażam, kto myśli o pozyskiwaniu sponsorów, przekonywaniu jakichś ludzi zajmujących się w klubie pieniędzmi, że inwestycja w coś nie przyniesie zwrotu w perspektywie roku czy dwóch, tylko właśnie jak mówił przed chwilą Marek, 10 czy kilkunastu.
0: Tak, przede wszystkim jestem sportowcem z krwi i kości, który przeszedł tą całą drogę od zaczynałem w Gdańsku, jak miałem 7 lat. Mając tam 6-7 lat, nie wiedziałem, że w ogóle jest taka dyscyplina sportu. W obecnych czasach może i była troszeczkę bardziej popularna niż teraz, natomiast no, nie była szeroko pokazywana, chociażby w mediach. Jak już zrobiłem ten krok na lodzie, to już wiedziałem, że to jest to coś wow. No i chciałem przychodzić kolejny raz. Natomiast tutaj bardzo fajne słowa padły przed chwileczką. No nie ma nic w sporcie na pstryknięcie palców, tak? To jest proces, który trwa ileś lat i ja uważam, że chociażby w hokeju to jest taki zawsze przeskok co 10 lat, więc to jest no kawał czasu, który trzeba poświęcić na ciężką pracę, wyrzeczenia i skupiać się właśnie na tym. No i zapewne jest tak w wielu innych dyscyplinach sportu, jak nie we wszystkich. No i to, o czym teraz mówiliśmy, o trampolinach, pamparkach i różnych tego typu siłowniach outdoorowych, no to faktycznie, że po roku, dwóch, trzech, no nie będziemy w stanie zobaczyć wielkiego efektu. To musi

0: potrwać znacznie dłużej. Natomiast no, jestem teraz również trenerem i jakby też działaczem w Legii, więc widzę to jakby z trzech stron, prawda? Z tej zawodniczej, bo cały czas dalej trenuję, widzę z tej trenerskiej i z tej działacza. I no mimo wszystko, no niestety jest teraz taka tendencja, że dzieci raczej się same nie garną do sportu. Więc według mnie no musi być ta zwiększona świadomość, no a 6-7-letnie dziecko nie powie, słuchaj tato, idę na judo, tak? Albo nie wiem, idę na hokej, no może na piłkę, tak? No bo ta piłka gdzieś tam zawsze się kręci na podwórku.
1: Pamiętam, jak ja byłem dzieciakiem, to zazwyczaj było tak, że te dzieci same trafiały akurat do jakiejś szkółki albo do dyscypliny sportu, która akurat była popularna w danym mieście. W moim to była na przykład szermierka, piłka nożna, piłka ręczna i każde dziecko gdzieś tam trafiało i nawet nie musiano się za bardzo starać, żeby te dzieci przyszły na te treningi.
2: Pytanie, Filip, w jakim wieku? To jest pytanie. Tak samo było z piłką nożną. Przecież, nie wiem, Boniek trafił do Zawiszek o 12 lat. Inny był system, o ile można tak powiedzieć, to po prostu był ten sport podwórkowy. Dzieci grały na sporcie. W szermierkę pewnie też tam kilka osób oko straciło, jak się kijami gdzieś tam. W hokeja też my graliśmy, żeby to było jasne. Mam do tej pory taki stary kij do hokeja i płakaliśmy jak Morawiecki zjadł barszczyk i tak dalej. No. Natomiast sport podwórkowy i w wieku 12 lat powiedzmy ci najlepsi szli do zorganizowanej darmowej struktury. To też jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne słowo darmowy, no bo jeżeli porównamy sobie, dzieci 6-7-letnie w Norwegii piłkę nożną uprawia za darmo. Dostęp jest darmowy, oczywiście są później te elitarne akademii, gdzie doszkalasz, tam jest biznes. W Szwajcarii, rozmawiałem ostatnio z Hans-Rudim Hasslerem, czyli facetem, który zreformował całą piłkę nożną Szwajcarów, tam jest opłata symboliczna roczna w wysokości około 400 złotych, 100 euro, tak? Nasz kolega Piotrek Wojtyna, który pracuje we Francji, jest znany jako trener, który wyszkolił, można powiedzieć, N'Golo Kanté, tak? Mówi, że tam 800 zł równowartość opłata roczna. I tak jest w klubach. Czyli jest dostępny sport. Przykładowo w Warszawie chcesz ubrać piłkę nożną, która jest najtańszą dyscypliną sportu, no to już będzie wydatek w okolicach 4000 zł.
1: Rocznie.
2: Tak, rocznie. No nie liczymy obozów, nie liczymy sprzętu. Nie, no, ale 350 zł elitarne, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, to 400-500 nawet złotych biorą miesięcznie za, to są sprzedawcy marzeń tak zwani, nie? I to jest też problem. Dostępność tego sportu, to jest jakby fundament, tak? Jakby kiedyś właśnie, mówisz, sami szli. Nie potrzebowałeś ojca, który ci da, to daj 400 zł, bo idę sobie spróbować na szermierkę. No, szedłeś, tak? I spróbowałeś. Teraz jest po prostu sport, jest drogi. Sport stał się dostępny dla klasy średniej, powiedzmy. A teraz to nie jest tak, że, nie wiem, każdy z nas teraz, a to ja dam 1200 zł na sport, bo chcę, żeby dziecko spróbowało trzech dyscyplin sportu. A żeby dziecko było sprawne dzisiaj, a on musi uprawiać 2-3 dyscypliny sportu, tak? Musi uprawiać coś na nogi, coś na ręce, coś ogólnorozwojowego, żebyś miał to sprawność, żeby miał zrobić fikołka. Piłka jest free. Hokej? No nie, hokej jest bardzo drogi sportem.
1: To ile to kosztuje?
0: Nie chciałbym tutaj strzelać kwotami, żeby...
2: Ile kosztuje w miesięcznie uprawianie hokeja na lodzie?
0: Zniechęcić? No 500 zł to jest koszt grupy naborowej, czyli tych, którzy zaczynają pierwsze kroczki na lodzie. No oni są co prawda 3 razy w tygodniu na lodzie, więc to jest dosyć sporo, uważam, na takie małe dzieciaczki w wieku od 4, a nieraz nawet od 2-3 lat. Przygoda dosyć szybko się zaczyna teraz, nie tak jak kiedyś, jak wspomniałeś. Natomiast te dzieci, które już skakują w rozgrywki ogólnopolskie, czyli 10-12 lat, no to jest 550 zł składka miesięczna. Natomiast no do tego też trzeba sobie jasno powiedzieć, no dochodzą koszty sprzętu, wyjazdów na mecze, kampów, jest wiele innych składowych. Ale wracając teraz do tego, co też powiedziałeś, no niestety w Warszawie jest jedno lodowisko. I każdy by chciał z niego korzystać. Gdyby było jakieś wsparcie odgórne w kwestii lodu, chociażby dla tych młodych adeptów, prawda, hokejowych, no to ta składka nie musiałaby być taka wysoka. To ona by była symboliczna.
3: A co to jest odgórne wsparcie? Ona... Samorząd, rząd?
2: Rząd na pewno. Powiedzmy we Francji te bony, gdzie wspomaga się dzieci właśnie z biedniejszych rodzin, że miały dostęp do sportu. Samorząd zdecydowanie. Daję prosty przykład. W Warszawie powiesz jedno lodowisko i pewnie będziesz się śmiał ze mnie, jak ja powiem, a wiesz, narzekamy, bo w Warszawie jest tylko 35 boisk pełnowymiarowych, prawda? I tutaj mówisz, jaki problem.
0: Przepraszam, tylko wtrącę, 20 lodowisk pełnowymiarowych zakrytych w Polsce.
2: Okej, okay. No to ja powiem z perspektywy piłki nożnej, więc takie problemy bogaczy, kryzysów, przepraszam emocje, ale 35 boisk pełnowymiarowych, przykładowo chyba w 3 razy mniejszej Kopenhadze są 122 boiska pełnowymiarowe, bardzo dużo z klubów piłkarskich, przez co jest mało boisk, to windowane są ceny z automatu, prawda? I gdzieś tam sobie policzyłem, biorąc pod uwagę zarobki, biorąc pod uwagę ceny wynajmu boisk.

0: mieszkaniec Kopenhagi płaci za uprawianie piłki nożnej średnio 8 razy mniej niż mieszkaniec Warszawy. 8 razy mniej, tak? Dostępność sportu to jest fundament. Wy musicie powiedzieć, że musicie być jak ten Zbigniew Brudka, czyli wywalczyć to złoto bez lodowiska.
1: To jest jedyna metoda. Tak, prezydent tego kraju przyznaje się do związków z rozlicznymi sportami i środowiskami kibicowskimi. Premier również. No jakby... Dlaczego nie?
0: Bardzo dobre pytanie. Ja sobie sam czasami to zadaję. Mówię, czekam na jakiś mecz piłkarski, żeby zrobić z tego jakiś temat. Też tego nie rozumiem. Po prostu.
2: Bo to nie przynosi szybkich efektów. Chyba w Polsce polityk działa tak, żeby było na już, a przynajmniej do końca kadencji. Tutaj się nie da zrobić do końca kadencji. Tu trzeba, tak jak mówicie, wielu lat.
3: Ja jestem przekonany, że gdyby faktycznie to wsparcie było od góry, chociażby w takiej dyscyplinie, jaką jest hokej na lodzie, czy wszystkie sporty zimowe, które wykorzystują tą taflę właśnie, to na pewno by było całkowicie inaczej. No bo umówmy się, jeżeli godzina lodu kosztuje około 1000 zł, no to jest to cena bardzo wysoka. I nawet dla takiej Akademii Hokejowej Legii Warszawa, którą my jesteśmy, zliczając sobie te godziny w przeciągu miesiąca i roku, no to ten koszt jest niebotyczny i zamiast te pieniądze przeznaczyć na coś innego, jakby chociażby sprzęt, który jest kosztowny w naszej dyscyplinie, to można by było skupić się na tych rzeczach, które są na już potrzebne tym dzieciom, żeby one zaczęły, prawda? Oczywiście my dysponujemy jakąś liczbą łyżew i ochraniaczy, natomiast całkowicie inaczej by to wyglądało i na pewno więcej ludzi chętniej by przyszło. Bo ci, którzy robią pierwsze kroczki w naszej dyscyplinie sportu, no to jeżdżą tak naprawdę w łyżwach i w kasku. I to jest tyle. Ale jak przeskakuje ten następny krok, gdzie już muszę mieć cały sprzęt, a te dzieci są większe, no to niestety to jest kolejny koszt dla rodziców, prawda? A tutaj moglibyśmy odciążyć rodziców i na przykład przeznaczyć te środki właśnie na zakup chociażby większej ilości takich sprzętów, czy jakichkolwiek innych rzeczy do off-ice'u, treningu na lodzie, do rozwijania się. Bo akurat, no może jeszcze wrócę do jednej sprawy. No hokej na lodzie jest tak wymagającą dyscypliną sportu, że te dwie półkule muszą dobrze ze sobą współpracować i ta koordynacja jest naprawdę rozwinięta na wysokim poziomie. Nie dość, że jeździsz na łyżwach, to musisz operować kijem i mieć głowę w górze, bo jak tej głowy w górze nie masz, to zaraz dostaniesz przysłowiową bombę i leżysz na lodzie, tak? I budzisz się gdzieś tam poza taflą, także
2: czyli akurat... na samym lodzie się tego nie da wytrenować, potrzebne są jeszcze inne narzędzia.
3: Tak, oczywiście, dlatego u nas tym takim bardzo ważnym aspektem jest ten trening poza lodem też i nawet od tych dzieci, które są statystycznie między 4. a 8. rokiem życia, gdzie trenują 3 razy dziennie na lodzie plus raz na sucho, to później wszystko się zwiększa, bo następne już starsze dzieci ćwiczą 4 razy na lodzie, 2 razy na sucho. Następne już 5 razy na lodzie i również 2 lub 3 razy na sucho. Więc to są elementy połączone ze sobą. No i teraz kolejnym kosztem, tak jak chociażby dla piłki nożnej czy innej dyscypliny sportu jest sala czy jakiś otwarty obiekt, to dla nas oprócz tego lodu jest ta sala, siłownia, bieżnia. Tam jest kilka składowych, dlaczego ten sport polski może jest na takim poziomie, albo dlaczego te dzieci się nie garną. No jedna sprawa to jest oczywiście to, tak, każdy woli wziąć telefon do ręki.
1: To czyli smartfonoza, tak.
3: Tak, i my to zaobserwowaliśmy, że jeżeli w szatni te dzieci dosyć długo są przed wyjściem na lód na telefonie, to pierwsze 10-15 minut to po prostu nie wiedzą, co się dzieje.
2: Muszą się odkręcić.
3: Tak, bo światło jest ostre, lód jest biały, dużo się na lodzie dzieje i 10-15 minut jest zmarnowane. W związku z tym zrobiliśmy krok do przodu i w szatni nie używamy telefonów. To już wcześniej było za granicą, bo ja miałem okazję grać we Francji, w Anglii, tak jak wspominałeś o pewnych bonach we Francji i rzeczach, no tam pewne rzeczy zostały może trochę szybciej wprowadzone, u nas trochę później, ale jedną ze składowych to na pewno jest te właśnie wszystkie niebieskie światła, te telefony, laptopy, które wstrzymują pierwsze 15 minut treningu, no a potem jest oczywiście dostępność lodu, jakość treningów, trenerów, co ważne za tym jest, bo to jest kolejny aspekt, którego jeszcze nie poruszyliśmy.
0: To jest najważniejszy aspekt.
3: Tak, a ja jestem już w tej chwili też trenerem i sam widzę, jak ważny to jest element w tej całej układance. I to nie jest tak jak już kiedyś, że trener cię kijem przez kask kolokwialnie mówiąc załadował albo gdzieś tam po spodniach ci tym kijem, bo teraz już tak nie jest. Natomiast ten trener musi mieć to coś jeszcze i zaciekawić to dziecko, ale i ułożyć dobry trening, żeby on był taki wciągający i dawał coś, no bo wiemy, że ten świat dzisiaj tak goni i z jednej strony tych sportowców jest mniej, ale z drugiej dlaczego wyniki w takim razie są lepsze we wszystkich dyscyplinach sportu? O co tu chodzi? Na podstawie mojej dyscypliny sportu mogę się wypowiedzieć, że zawodnicy jeżdżą szybciej na łyżwach, strzelają mocniej, są lepiej skoordynowani.
2: No, czyli takie indywidualne parametry.
3: Hokej idzie do przodu. No, jakieś myślę,

0: że czasy w pewnych dyscyplinach sportu też gdzieś tam te bariery są łamane już pewnie z jakichś różnych względów, prawda? Treningowych, suplementacji.
1: No właśnie, ale mamy zawsze tą dyskusję w piłce nożnej, tak? Ja się zawsze pytam, o co chodzi w szkoleniu w ogóle? Czym jest jakby, jaka jest istota szkolenia, tak? Z czym są akademie? Akademie są de facto fabrykami piłkarzy, brutalnie mówiąc, fabrykami piłkarzy, tak? Produkujemy po pierwsze zawodnika profesjonalnego na wysoki poziom, potem na poziom swój krajowy, regionalny i na koniec jest to dopiero ten grassroots, ta zabawa dla wszystkich i tak dalej, tak? W hokeju ja się zawsze pytam, ilu zawodników mamy w NHL? Brutalnie, przepraszam, nie? Bo kiedyś na przykład była taka w 2004 roku, Szwedzi powiedzieli, kurczę, mamy 20 zawodników NHL, musimy zrobić reformę szkolenia, nie? Tak to było w Szwecji w 2004 roku. I tutaj troszkę o to chodzi. Moim zdaniem, jeśli mówimy o trenerach, w piłce nożnej, nie wiem jak jest w hokeju, w piłce nożnej jest troszeczkę brak zrozumienia, jakie jest nasze miejsce na ziemi. Co my chcemy osiągnąć? Po co my w ogóle jesteśmy? Jaki jest nasz cel, tak? Bo jak sobie weźmiecie, nie wiem...
2: W Akademii Piłkarskiej.
1: W Akademii Piłkarskiej, w klubie piłkarskim, tak? Bo jeżeli sobie weźmiecie każdy z krajów, który zrobił duży postęp, Anglię, Szwajcarię, Danię, wszyscy zadali sobie to samo pytanie na początku, bo akurat miałem okazję robić materiały, rozmawiać z dyrektorami sportowymi federacji i tak dalej. Jakiego zawodnika my chcemy stworzyć? Co my chcemy osiągnąć? Nikt nie myślał o tym, kurczę, muszę wygrać w weekend mecz, nie, z Deltą Warszawa, to jest w ogóle, albo z Ursusem 2 gramy, nie? Nasz odwieczny wróg, Ursus 2, nie? Czy tam Bury Regut, nie? Nie, to nie o to chodzi. Mój cel jest zawodnik profesjonalny. Kiedyś, nie wiem, możesz mnie tutaj zaraz wyśmiać, bo ty jesteś, ale kiedyś jeden trener hokeja na lodzie opowiadał nam właśnie taką zabawną historyjkę. Mówi, pojechaliśmy do Czech, nie? I my tam, kurczę, tu ustawiliśmy się tego, rozjechaliśmy tych Czechów, ale my tutaj taktycznie tego, a oni tam, kurczę, łyżwiarstwo figurowe uprawiają. Mówimy, o co tu w ogóle chodzi, nie? To samo mówi Tomek Redzimski, nasz trener tenisa stołowego, mój taki guru, można powiedzieć, sportowy, ojciec Miłosza, olimpijczyka. Koncentracja na tym wyniku w najmłodszej kategorii, że tak jak on mówi, idę na turniej, widzę dzieciaka, on wygrywa wszystko, mówię, on nie będzie grał, nie? I mówi, to jest częste. Dlaczego? No bo musisz najpierw przejść drogę, musisz ustawić się przy stole, musisz trzymać rakietkę i musisz później się nauczyć 30 rodzajów zagrywek i tak dalej.
3: Ale jak cię trener zmusza do wygrywania, czyli co, chora ambicja trenerów jest przekleństwem?
1: Moim zdaniem tak.
2: Trenerów czy rodziców?
1: Trenerów i rodziców. Trenerów, właśnie, i rodziców, tak, i tak. działaczy. Dorośli, jest nawet to te popularne powiedzenie, dorośli ukradli dzieciom sport. Rodzic wymaga od trenera, ale ja też działałem w klubie, tak? Też byłem w zarządzie klubu, ja byłem odpowiedzialny za komunikację z rodzicami i też tłumaczyliśmy im cały czas. Nie, tylko trzeba im to od początku postawić, powiedzieć, dlaczego my to robimy, jaki jest nasz cel. Czasami bardzo ciężko jest, oczywiście, bo ta presja tego trudno jest zaakceptować czasami porażkę, tak? Myślisz, że jesteś gorszym rodzicem, no bo twój Brian, że tak powiem, on nie wygrał meczu, on puścił bramkę, nie? I tak dalej. Ale tutaj mi się wydaje, tutaj jest to brak zrozumienia jakby swojej roli w społeczeństwie. Po co my jesteśmy? Ty, tak jak dzieci masz, na angielski zapisujesz, to wiadomo, chcesz dostać piątkę, nie? Ale celem jest to, żeby to dziecko dobrze mówiło po angielsku, tak? To jest dokładnie to samo, tu nie ma żadnej różnicy.
0: Tak, ja jestem przekonany, że w tych rozgrywkach dzieci, szczególnie 8, 10, 12 w hokeju na lodzie, wynik nie powinien się liczyć, absolutnie. Tam nawet nie powinno być tego wyniku na tablicy wyników. To jest drugorzędna sprawa, tak jak
1: wspomniałem. Znaczy dzieci chcą wygrać i będą chciały wygrać, tak?
0: Chcą, będą, natomiast no, muszą zrozumieć, że to jest trust the process i to jest jakiś proces, który oferuje im dany klub, dany trener. Oczywiście tutaj mówimy o tych takich trenerach, którzy, jak to nazwać, no mają trochę oleju w głowie i wiedzą, w którą stronę mają iść i gdzie idą, tak? No najlepiej buduje się, tak jakby chociaż u nas, akademię hokejową, na osobach, które są mądre w danej dziedzinie jakby swojego sportu, czyli mamy trenera, który jest super mądry, jeżeli chodzi o obrońców i wiemy o tym, że on tych obrońców pociągnie, drugi od napastników, trzeci od bramkarzy, a potem trener to składa w całą jedność, a jeszcze do tego dochodzi u nas ten trener off ice, prawda? Który prowadzi te zajęcia na lodzie. Natomiast jest faktycznie coś takiego, że rodzice zaszczepiają dzieciom i dają im nawet nagrody za to, że na tych turniejach mini hokejowych, gdzie się gra w szesz lodu, no dają im jakieś takie bonusy, nagrody za to, że strzelą bramkę, nie za to, że podadzą do kolegi, za to, że strzelą bramkę, za to, że są teoretycznie dzisiaj najlepsi, ale za 4 lata, 5 ich w ogóle nie będzie. Tylko oni nie mogą tego zrozumieć. Kolejny element tej układanki wchodzi do gry, psycholog sportowy. Kiedyś tego nie było. Dzisiaj uważam, że jest to jedna ze składowych, która jest bardzo ważna. Ja sam staram się wprowadzić właśnie teraz do Akademii Hokejowej Legii Warszawa na ten sezon takie

0: jego psychologa, który co jakiś czas chociaż zobaczy, jak wygląda trening, skonsultuje sobie z jednym dzieckiem, z drugim, porozmawia z rodzicami.
1: Może sami trenerzy to potrzebują.
0: Tak, czasami trenerzy, oni też sygnalizują, może nam by się przydał psycholog. Zobacz, co dzisiaj się dzieje. No bo faktycznie dzisiaj się dzieje. Każdy rodzic chce wygrać, każde dziecko chce wygrać i nie może tego zrozumieć, że najważniejsze będzie to, co będzie za 10 lat. Kiedy on będzie w wieku 17 lat, będzie wchodził w wiek pełnoprawnego zawodnika, prawda? Mm. I wtedy on będzie musiał pokazać to, co zrobił, jakie on owoce zebrał przez ten czas, prawda? Czy to na lodzie, czy to na treningu na sucho i jaką drogą prowadził ten rodzic, bo niestety jest tak często gęsto, że ambicje tego rodzica są jakby przesypywane na to dziecko.
2: Mi się wydaje, że dziecko i tak zawsze chce wygrać. Problem jest dorosłych. W sporcie musisz chcieć wygrać. To tylko problem polega trochę na tym. No wiesz, jak to się mówi, no to no, nic się nie stało i potem założymy sobie klub FC, nic się nie stało. Tak? To tak nie może być. To w sporcie musisz chcieć wygrać. Tylko to musi dziecko chcieć wygrać. Teraz załóżmy, jesteś trenerem, widzisz, powiedzmy, dzieci między 13 a 17 rokiem życia, tak? Hokej, siła fizyczna jest ważna, nie?
0: Bardzo ważna.
2: Bardzo ważna, prawda? W piłce nożnej też. Jak sobie weźmiecie teraz okres 13-17, ja akurat, myśmy teraz grali Centralna Liga Juniorów, tak? U15, tak? W piłce nożnej. I ja zauważyłem jedną rzecz. 80-90% zawodników to są zawodnicy wcześniej dojrzewający. To jest kolejny problem, tak? Ten etap brutalnie eliminuje zawodników późno dojrzewających albo zwykłych. Wynikomania, tak, to nagradzanie za wynik. Wszyscy nagradzają za wynik, bo to idzie od góry, tak, no, daję prosty przykład. Ministerstwo Sportu robi program, gdzie nagradza najlepsze akademie sportowe na podstawie wyniku. Nie na podstawie tego, ilu ja zawodników wypuściłem do sportu profesjonalnego. Jakie medale osiągnęli moi zawodnicy. Czy zrobili Mistrzostwo Świata, czy nie wiem, czy po prostu byli w Mistrzostwach Polski i tak dalej. To jest wyznacznik pracy, tak? Bo mam, nie wiem, akademię i wygrałem CLJ-kę, nie? A potem, nie wiem, pamiętam taką sytuację chyba 2000, nie wiem, czy pamiętam, czy pierwszym, czy czwartym roku, mistrzem Polski juniorów został drukarz Warszawa, nie? I ja sobie tak napisałem, taki wpis zrobiłem na X-a, wówczas nazywał się to jeszcze Twitter, w ogóle takie zamierzchłe czaty. Mówię, jest taka drużyna, sprawdziłem nazwiska, nikt nie wybił się powyżej trzeciej ligi, nikt. I odezwali się zawodnicy tego drukarza, mówił, a wiesz co? No bo nas uczono wygrywać w juniorach, a nie żebyśmy zostali seniorami, tak? To jest gdzieś tam problem. Nie ma takiej świadomości po prostu u nas, bo dziecko musi chcieć wygrać. Wychodzisz na boisko, musisz chcieć to wyszarpać, wydrapać, walczyć na śmierć i życie, tak? Problemem jest trener, tak? Który musi rozumieć, że na przykład, nie wiem, mam zawodnika lewonożnego, jak tam kiedyś nam to tłumaczył Ronald de Boer, ma zawodnika jednonożnego, lewonożnego, tak? Chce robić wynik, no to on będzie kapitanem lewonożnym skrzydłowym w trzeciej lidze holenderskiej, ale ja muszę mieć dwunożnego zawodnika, dlatego stawiam go na prawą stronę, więc kosztem wyniku troszeczkę, tak? No, wbrew swojej pozycji, tak?
3: Czyli patrzę tak na perspektywę. No dobrze,
2: perspektywę
3: jak się zostaje w takim razie wybitnym bramkarzem reprezentacji Polski? Czy to jest tak, że nie miałeś presji w wyniku, czy nie przejmowałeś się tym, czy trafiłeś na odpowiednich trenerów, czy w ogóle to były inne czasy, więc nie ma co porównywać?
1: Może miałeś talent?
0: Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Na pewno nie miałem wybitnych trenerów, dlatego że w ogóle nie miałem trenerów od bramkarzy w tamtym momencie. Tak naprawdę był to bramkarz z Ekstraligi, który przychodził raz na miesiąc do maluszków i coś tam pokazał im. Ja jestem samoukiem, który uczył się z YouTube'a. Moim idolem był Martin Brodeur,
2: oczywiście.
0: Jonathan Quick.
2: Nas wszystkich idolem.
0: Patrick Roy. Ja ich oglądałem, ich starałem
2: jeszcze
0: się.
2: Olaf Kolcik jeszcze był chyba, nie?
0: Tak, ale to już trochę inny styl, tak. Nie pasowywał się w moje jakieś tam kanony i wyobrażenia. Natomiast ja byłem samoukiem na początku i dopiero później grając miałem tych trenerów od bramkarzy, którzy próbowali zmieniać moje nawyki, żebym gdzieś tam się wbił na dobre tory hokejowe, tak? Ale tam jest bardzo wiele składowych. Tam jest, od samego początku patrząc, to są rodzice, którzy prowadzą cię dobrą drogą. którzy powiedzą, że musisz być na tym treningu zawsze wtedy, kiedy jest ten trening, że nie skręcasz, nie wiem, na moim przykładzie, ja nie miałem osiemnastki swojej, ja nie byłem na studniówce swojej, ja nie chodziłem na imprezy, jak miałem 15-18 lat, bo tata mi dawał, siedzisz w domu, idziesz na trening i jak masz siłę, to idziesz na trening z rodbojami, czyli z moim tatą szedłem dodatkowy. No i w pewnym momencie jakby to się stało moim nawykiem, to się stało moim życiem. Ja mówię, to jest moja pierwsza miłość, hokej na lodzie. I to jest bardzo

0: To ciężka, trudna droga wyrzeczeń, odpowiedniego trenowania, odpowiedniej ilości treningów, trafienia gdzieś w dobry moment na pewno. To był dobry okres dla Gdańska, moi koledzy dobrze grali, czyli ja miałem dobre strzały na treningu, tam się wszystko złożyło. Absolutnie wtedy nie było mowy o treningach indywidualnych, o psychologu, o suplementacji, o jakiejś większej diecie niż to, co moja mama tam wiedziała, żeby dobrze ugotować. A co ciekawe, ja rozegrałem ponad 100 meczów w reprezentacji Polski na poziomie seniorskim, 10 razy na Mistrzostwach Świata byłem, dopiero zderzyłem się tak naprawdę z poważnymi trenerami w wieku późnego nastolatka, kiedy dalej mój tata ładował kasę, wysyłał mnie do Szwecji, Czechów, Słowacji czy Stanów. To był taki mój pierwszy bodziec, że gdzieś ktoś mi pokazywał, jak to bronienie powinno wyglądać tak naprawdę. A potem, co ciekawe, przed 30, w wieku 20 paru lat. Dostałem trenera z NHL-u grając we Francji. Dostałem trenera z KHL-u w pewnym momencie w reprezentacji Polski i oni w tym wieku kręcili mi śrubę i mi zmieniali, dlatego z bramkarzem jest trochę może inaczej, bo im starszy, tym lepszy, tak jak wino. Jeżeli masz jakąś tam pewną percepcję i cały czas idziesz w to, tylko w to, to potrafisz jeszcze jakieś rzeczy zmienić i ja czułem się, że gdzieś w tym wieku 28-30 lat dopiero jestem pełnoprawnym bramkarzem i to, co jakby zebrałem przez ten cały czas, to pokazuje mój obraz gry. No, ja do dzisiaj tak jakby łyżew nie zawiesiłem na kołek, marzę o tym, żeby zakończyć karierę na własnych zasadach, czyli w Akademii Hokejowej Legii Warszawa, jak tworzymy w końcu tą drużynę pierwszoligową, a mam nadzieję, że wszystkie znaki na niebie pokazują, że w przyszłym roku jest stulecie sekcji hokejowej. Drugiego miasta, wspomnę, najbardziej utytułowanego w hokeju na lodzie w Polsce, bo 18 mistrzostw Polski ma Warszawa, a tylko Nowy Targ ma 19, a w Nowym Targu 3,5 roku grałem, mieszkałem, więc wiem, z czym to się je. No więc pokrótce, no tak to wyglądało, ale na pewno bardzo wiele składników wtedy się musiało złożyć, czynników, a dzisiaj dwa razy więcej.
1: No tak, ale dzisiejszy dzieciak byłby w stanie żyć w takim reżimie?
2: Żyją, jeśli mają pasję. Żyją. To musi być, jeżeli chcesz zostać sportowcem, ja nie jestem, ja grałem w piątej lidze, przepraszam, w okręgówce, więc ja tutaj nie powinienem w ogóle siedzieć temu przy stole. Natomiast generalnie to jest tak, że są jakby, jak chcesz coś osiągnąć w jakiejś dyscyplinie życia, to po prostu siedzisz w tym, tak? Nie wiem, no Michał jest dziennikarzem na najwyższym poziomie, bo siedział, czytał książki, tak? Prawda? Tak to się odbywa? No ja wiem, że czytałeś. Nie musisz, nie bądź skromny, tak? Jeżeli jesteś, to co powiedział Kobe Bryant, tak? No nie jest tak, że idziesz trzy razy w tygodniu na trek. Jeżeli masz to marzenie, no to idziesz, nie wiem, jeżeli jakiś jest wybitny gitarzysta, jakiś to powiedzmy Steve Vai, no to opowiada, że trenował, gram na gitarze 9 godzin dziennie.
3: Ale jest jeszcze inny aspekt sprawy i tak się zastanawiam, jakbym was słuchał i wyobrażam sobie, że jestem prezydentem albo premierem i myślę, słucham ich teraz i myślę, dobra, no oni jednak mówią o takiej ścieżce wyprodukowania zawodowego sportowca, reprezentanta kraju i oczywiście, jeśli ja ich w nich zainwestuję, no to może społeczeństwo będzie zadowolone kiedyś tam, że są medale. Ale być może w moim interesie, w interesie publicznym jest stworzenie przestrzeni do uprawiania sportu, żeby społeczeństwo było zdrowsze. Tak sobie myślę właśnie, tak wspominam o sobie.
1: No właśnie pytanie, czy w naszym interesie są medale olimpijskie, czy to żeby ktoś pracował na nasze emerytury?
2: Czy to się łączy? Masz przykład Norwegii, tak? Masz przykład właśnie tej Islandii. Wrócę na chwilę do Islandii, żeby coś więcej powiedzieć, bo to jest lata 90. Na Islandii powstał bardzo poważny problem z narkotykami i z alkoholizmem wśród młodzieży. Bardzo duży problem społeczny. Dla nich zupełna nowość, tak? Bo kraj, który kiedyś najbiedniejszy w Europie, stał się nagle najbogatszy, tak? Albo jeden z najbogatszych. No to wszystkie akcje typu zażywasz, przegrywasz, tak dalej, to wszystko to nie przynosiło żadnych efektów. I wpadli na to, żeby postawić na sport i kulturę. Tam, gdzie każde dziecko musi uprawiać dwie dyscypliny sportu. Pierwszą jest pływanie, a drugą jest do wyboru. Możesz wybrać piłkę, koszykówkę ręczną lub pod dziewczyny gimnastykę. I teraz na przełomie 2015-2016 roku nagle Islandczycy, liczący wówczas 332 tysiące ludzi, z czego 20 tysięcy to byli Polacy, teraz tak polska konia jest większa, największa na Islandii, to nagle się okazuje, że byli na ćwierćfinale Mistrzostw Europy w piłce nożnej, byli w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej.
3: Boisk, ile zbudowano takich?
2: Zbudowano, tak, 8 boisk pełnowymiarowych, krytych, spotkało 60 takich streetowych boisk typu Orlik, tylko troszkę mniejszych. No i przede wszystkim jakość trenerów. Jakość trenerów jest absolutnym fundamentem. Trener, tak jak nie wiem, w piłce nożnej, pójdziesz na trening piłki nożnej, nie spotkacie się z czymś takim, żeby trener korygował zawodnika. to nie występuje. Trenerzy nie są przygotowani troszkę do tego, a to co nam odpowiadał mój tutaj wielki guru szkoleniowy, Ryszard Karalus.

0: Znamy, tak, stworzył Jagiellonię Białystok de facto, a potem stworzył to pokolenie Citko-Frankowski. I on zawsze mówił, patrzyliśmy na Tomka Frankowskiego, rzucaliśmy mu piłkę, uderzał, patrzyliśmy. Czy ściąga palce, czy uderza z góry, jak uderzali głową, to w konkretne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Detaliczność procesu. Natomiast to, co o tym mówisz, Michał, to jest absolutnie podstawa. W Norwegii dostępność sportu, to już mówiliśmy. W Szwajcarii dostępność sportu. Wszędzie, nie wiem, w Austrii, w Wiedniu postawili 200 klatek do gry w piłkę, żeby każdy mógł za darmo grać, tak? Musi mieć dostępność sportu i tą kulturę sportu i wtedy z tego się zrobi też jakość, myślę, bo tak powinno być. Tam, gdzie jest masowość, jeżeli sobie porównamy, na przykład, nie wiem, mówimy, a, bo Holendrzy to szkolą, nie? W Holandii 8% społeczeństwa jest zarejestrowanych w związku jako piłkarze, czyli 1,2 miliona ludzi gra w piłkę nożną. Dla porównania w Polsce jest to 1,14% Polaków gra w piłkę nożną. W każdym kraju, który jest rozwinięty, bo Holandia jest oczywiście ewenementem, tak, ale 4-5% ludzi gra w piłkę nożną. To masowość jest fundamentem, więc to jest zdrowie, tak, jak najbardziej, masa, ale z tego się robi jakość. Bo masowość to nie jest tylko tak, że aj, u mnie uprawia 200 tysięcy, a u ciebie 300. Nie, to jest też to, ile osób nie uprawia. Ile zdolnych dzieciaków nie idzie do sportu. Ile talentów tracimy, bo one nie poszły do sportu, bo na przykład jest za drogi.
1: W tej wypowiedzi Majewskiego był jeszcze jeden kawałek, taki, w którym ten futbol, do którego poszedłeś, zaczynacie zbyt wcześnie profesjonalizować albo po prostu ograniczacie w rozwoju, że trening piłkarski czy okołopiłkarski nie jest, by tak rzec, multisportowy i że to właściwie kasuje taką możliwość przekazania tego dzieciaka w inne miejsce, do innej dyscypliny.
2: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe. W Szwecji rozmawialiśmy tutaj przed chwileczką o tym, co zmienili Szwedzi, żeby ci hokeiści byli lepsi, było ich więcej. No i teraz jest nowy trend. Dzieci odchodzą od trenowania 4-5 razy dziennie na lodzie we wczesnym wieku, trenują 2 razy dziennie, ale przez to mają 3 kolejne dni na inne dyscypliny sportu. I faktycznie w pewnym momencie rozwoju to jest bardzo ważne, a przytoczę tylko to, że Szwecja jest uważana za top 1 albo top 2, jeżeli chodzi o w ogóle naukę i organizację lig młodzieżowych w hokeju na lodzie. Więc naprawdę tutaj mamy blisko kraj, od którego można coś czerpać. Wiedzą, co robią, chcą jeszcze tych hokeistów wyprodukować lepszych za kilka lat, chociażby tych teenagerów, żeby nie było 20, tylko dam.
0: Teraz już jest ponad 60,
2: tak,
0: zdaje
2: teraz
0: się.
2: Już jest tak, sporo.
0: Ale to też jest efekt tych reform z 2004 roku.
2: A teraz kolejna reforma i można by było się zastanowić, ale jak to jest? To w Polsce wszyscy chcą trenować 5 razy w tygodniu, jak są od 4 do 8 roku życia albo 10, a w Szwecji robią 2 razy.
0: Ale wiesz, oni trenują, tylko że oni trenują inne sporty.
2: Tak, tak.
0: To co wprowadzono, pamiętam, w jednym z krajów baskijskich, tak, że możesz tylko tyle godzin uprawiać piłkę nożną, jeden sport w zorganizowanej strukturze.
3: Czyli masz być rozwinięty na poziomie ogólnorozwojowym.
0: Ile chcesz.
2: Tak,
0: możesz
2: uprawiać,
0: no, nie wiem, 16, tam się zaleca w tygodniu godzin sportu, tak? Ale piłkę tylko 3. Mhm. Górne partie ciała, dolne partie ciała, ogólnorozwojówka, tak? Do mnie przychodzą bramkarze, ja bramkarze prowadzę, akurat, ale piłkarskich, i czasami nie wiesz, jak powiedzieć, że dziecko ma pewne ograniczenia, nie? Ale mówię, wiesz, ja nie będę z nim kolejnej 2 godzin robił, bo on ma, nie wiem, ma ciężki ruch, tak? On nie jest super sprawny. Mówię, chcę, masz te pieniądze, ja sobie poradzę, zapisz go na taniec, tak? Zapisz go na karate, zapisz go na boks to różnie, bo ręce sobie uszkodzi, nie?
1: Odwołałeś się do Ronalda de Bura. Ja pamiętam rozmowę z Arnoldem Mirenem, który mi powiedział, że w szkółce Ajaxu tańce, lekcje tańca są obowiązkowe.
0: No ale Wojtek Szczęsny tańczył, Przemek Tytoń tańczył. No taniec to jest ruch, to jest koordynacja. Często są te filmy z Ajaxu, gdzie oni tańczą, ale wiesz sobie, no nie wiem, Ronaldinho w szatni, który tańczy. Ruch jest ruch, koordynacja.
2: W hokeju na lodzie bramkarze na gitarze. Także to jest też ciekawe. Ta ręka, która łapie, tam gra się na gitarze, gdzieś to też poprawia koordynację, ale ja myślę, że może jakimś złotym środkiem, oczywiście to nie jestem przekonany, że to jest dobra receptura, ale w pewnym wieku jest pewna objętość czasowa w tygodniu, która jest dobra dla tego zawodnika czy zawodniczki, prawda? I myślę, że tutaj może, jeżeli od góry przyszedłby taki przykaz, że na przykład dziecko pomiędzy 4 a 8 rokiem życia może ćwiczyć dziennie 75 minut, co daje nam w tygodniu tyle i w miesiącu tyle. Na swój

0: Główny sport przeznacza na przykład 2 lub 3 jednostki i tyle. Jeżeli my mamy taki przykaz od góry, to już wiemy, że na przykład hokej na lodzie, piłka, obojętnie jaka dyscyplina sportu, przeznacza na ukierunkowanie tego zawodnika czy zawodniczki tyle czasu. Resztę, zajęcia ogólnorozwojowe, inne sporty, żeby to dziecko się rozwijało, miało możliwość wybrania może innej dyscypliny za 2-3 lata, a może bardziej sfokusowania się na tą jedną. Szwedzi poszli tą drogą, zobaczymy za parę lat, co z tego będzie. No myślę, że są na tyle dobrzy w tym, że wiedzą, co robią. Może
1: to też wynika z nauki, tak? David Epstein, niepopularne nazwisko, ale fantastyczny dziennikarz sportowo-naukowy powołał się na duńskie badania, które pokazywały, że dzieci, które uprawiały wiele dyscyplin sportu, zestawiane były z dziećmi, które uprawiały, ukierunkowane były, i te ukierunkowane bardzo robiły szybki postęp do 15 roku życia i potem koniec. Tamte od 15 roku życia skok jakościowy. Niemcy robili badania na piłkarzach Bundesligi. Okazało się, że ponad 70% do 12 roku życia uprawiało co najmniej 2 dyscypliny sportu w klubach. Jeżeli sobie weźmiemy, nie wiem, wybitnych polskich sportowców historycznie, ale patrząc na wynik, nie tak historycznie. Marian Woroń zaczął biegać, jak miał 15 lat. Anastazja Kuś obecnie, późno dojrzewająca dziewczyna, biegała 2 razy w tygodniu, trenowała. 2 razy w tygodniu trenowała, oczywiście inne rzeczy też, ale bieganie 2 razy w tygodniu. Justyna Święty, prawda? Zaczęła biegać w klubie, jak miała 15 lat. Jeszcze jak miała 21 lat, to nie wiedzieli, czy z niej coś będzie. Później gdzieś tam była ta eksplozja. Ale to też brakuje takiego, mi się wydaje, jakiejś takiej platformy, jakiejś takiej niby wiedza ogólnodostępna, tak? Ale to jest tak jak, nie wiem, z nauką chińskiego. No każdy może się nauczyć chińskiego, nie? Ale musisz kupić tę książkę. To nie jest takie proste, prawda? Brakuje mi ze strony związków sportowych, ze strony Ministerstwa Sportu właśnie takiej edukacji.
0: Jednak związki rządzą się trochę swoimi prawami i każdy sobie obierze jakąś drogę i każdy związek układa to no, pod siebie. No jest to naturalne, tak? Bo jeden to jest piłka, drugi hokej, cokolwiek, prawda? Natomiast jeżeli Ministerstwo Sportu narzuciłoby coś z góry, to myślę, wiele by wyjaśniło. Ale oprócz tego narzucenia z góry, szkolenie trenerów. To oni są tymi osobami, które ciągną, prowadzą, pokazują drogę tym właśnie dzieciaczkom. I tam jest bardzo często niestety sprawa pogrzebana, bo wiele trenerów jest starszej generacji, albo wiele trenerów młodszych, którzy się nie dokształcają, a po prostu...
2: Z takiej psychologii dziecięcej na przykład, tak? Z wiedzy o małym człowieku.
1: Ale to jest w ogóle, Michał, to co powiedziałeś, ja to zauważam w piłce nożnej. Trenerzy drą się na te dzieci po nazwisku, sterują i tak dalej. Ja mówię, czemu ci trenerzy na tych kursach, które prowadzą 7-latki, oni się uczą piłce 11-osobowej, nie? Mi brakuje nauki komunikacji. Jak masz mówić?
2: Takich miękkich kompetencji.
1: Tak, no, dam najprostszy przykład. Mamy tutaj bramkarza, więc jak napastnik uderzy, strąci samolot, zabije ptaka, to w sumie, o, dobra próba, świetna decyzja, nie? Ale jak bramkarz puści bramkę jakiegoś takiego farfocla, to się mówi, nic się nie stało, nie? To się, inna wymowa jest tego, prawda? Jesteś słaby, ale nie przejmuj się. Mama cię kota, tak? Nauka komunikacji. Przykład, małe dziecko, mówisz, znowu masz stratę, nie? No to dziecko robi, to on już więcej nie podejmie próby, tak? A jakbyś powiedział, spróbuj z drugiej strony, tak? No to dziecko będzie podejmowało próbę i się będzie uczyć, tak? Nauka psychologii. Jak to dziecko reaguje? Jak musisz z nim rozmawiać? Nie wiem, po porażce, po zwycięstwie, po tym, że siedzi na ławce. Strzeliłem 3 bramki i liczyłem na to, że zagram, a siedzę na ławce, nie? Pedagogika, generalnie. Tego typu skilli nasi trenerzy nie mają w piłce, że nie wiem jak jest w innych dyscyplinach, ale w piłce nożnej jest to na poziom kompromitujący momentalnie.
3: Czyli problem nie leży w naszych dzieciach, tylko w nas, w rodzicach, w trenerach, w działaczach.
2: A nauczyciele WF-u, jeszcze o to zapytam, sojusznicy?
1: Wiesz co, to jest też kwestia szkoły tak naprawdę, nie? Bo tutaj ja pamiętam kiedyś na minister Bortniczuk rzucił temat, że on zrobi tak, żeby nauczyciele WF-u uczyli. Ja to napisałem i rzucił się na mnie jego koalicjant, czyli Czarnek, tak? Przemysław. I nie, to nieprawda, tak nie będzie, zostaje wszystko tak, jak jest, po staremu. Dlaczego? No bo jakby wszyscy znamy problem. Jest tak zwany popensum, te nauczyciele muszą wyrobić liczbę godzin, żeby dostać konkretne pieniądze. Ta zmiana jest zbyt droga, więc dyrektorzy, co bardziej świadomi, radzą sobie z tym w ten sposób, że tam tak zwane panie w obcasach, to też myśmy, nie chcę tu nikogo dyskryminować, ale to jest bardzo ważne, bo te panie no nie będą, nie skoczysz przez kozła, nie zrobisz figołka, no wiesz, nikt nie będzie ryzykował, że na jego lekcji sobie, nie wiem, coś zrobisz, tak, to musi być specjalista. Te panie idą na jakieś różne zastępcze, godziny wspomagania i tak dalej, a trenerzy, nauczyciele od WF-u, prawdziwi, wtedy biorą lekcje WF-u w klasach 1-3, bo później już są. Natomiast moi koledzy, którzy uczą WF-u, mówią, że jak dostają dzieci w 4. klasie,
4: to są bardzo zaniedbane, nie? To
2: jest ruchowo.
4: Ruchowo.

0: Tak, tak, tak, oczywiście. Naukowo dobrze.
1: No ja miałem okazję prowadzić zajęcia z WF-u mojej córeczki właśnie w klasach 1-3, tak gościnnie przyjeżdżając. No to nieraz słyszałem, że faktycznie wreszcie jest coś nowego, coś się dzieje na tym WF-ie. No bardzo prosto jest rzucić piłkę do nogi
2: i zamknąć się w kantorku.
1: I powiedzieć graj.
2: Grajta.
1: Natomiast do niczego dobrego to nie prowadzi, bo później przychodzą do czwartej klasy, no i jest tak jak jest, a nie umie po prostu
3: czasami,
1: nawet skoczyć.
3: Czasami
1: tak?
3: Bym wolał, żeby rzucić mi tą piłkę, niż żeby ci trenerzy tam swoje, wiesz, ja się zawsze śmieję, że trenerzy pracowali tak jak ja, grałem gdzieś tam powiedzmy w okręgówce, tak w piątej lidze i ja do mnie dostaję super utalentowanego bramkarza, co ja mu mam, też nie chcę ulepić na swoje podobieństwo, bo
2: lepiej
3: nie,
2: nie ruszać, żeby nie zepsuć.
3: Tak jest.
1: To jeszcze
3: jest
1: jedna ważna sprawa, którą chciałbym wtrącić, no trener, który jest świetnym szkoleniowcem i pracuje z drużyną seniorską, no niestety, niestety nie zawsze jest, jak przyjdzie gdzieś pomóc komuś z dzieciaczkami, to się okaże, że jest kozakiem. Wcale tak nie jest.
3: Nie jest.
1: A bardzo często jest tak i u nas w tej pięknej dyscyplinie sportu, jaką jest hokej na lodzie, że wrzucają tego najsłabszego trenera do tej najmłodszej grupy, no bo on tam sobie poradzi, bo nie wiadomo, co tam robić. To jest największy błąd. Tam powinna być bardzo kompetentna osoba, która
3: fundament
1: i
3: pokaże,
1: potrafi
3: nie?
1: podejść do dziecka w sposób psychologiczny, ale też potrafi pokazać na lodzie, bo dziecko patrzy. Jeżeli trenerem będzie osoba, która nie potrafi dobrze kopnąć piłki albo strzelić, prawda, albo jeździć w hokeju na lodzie, no to już ten pierwszy kontakt tego dziecka z tym treningiem, z tym lodem jest bardzo średni. Tam musi być wzorzec, prawda? On widzi, ma dobre podejście i wtedy to się rozwija. No a niestety jest to całkowicie odwrotnie.
3: I teraz naszą rolą jest zachęcić te dzieci do sportu. I dlaczego? Dlatego, że sport to nie jest tylko jakby wynik, ruch i tak dalej, ale żyjemy w bardzo trudnych czasach. Mówiliśmy o tych telefonach, o tym niebieskim świetle i tak dalej. Dzisiaj oni nie potrzebują wyjść z domu, tak? Siedzi na słuchawce, siedzi w fotelu, więc on jakby nie musi się ruszyć, żeby mieć stały kontakt z kolegami. To jest pierwsza
2: rzecz. Potrzebuje animatora spotkań towarzyskich.
3: Troszkę, tak.
1: Sport uczy życia. I na przestrzeni tych kilkunastu albo i więcej lat zauważyłem to, że te osoby, które zaczynały w sporcie, a dzisiaj kompletnie w nim nie są, zdecydowanie lepiej sobie radzą w życiu codziennym. I to jest, uważam, piękne podsumowanie tej naszej rozmowy.
2: Dlatego Przemysław Drobny nie spóźnił się na dzisiejsze nagranie, a Marek Wawrzynowski tak.
1: Dokładnie tak było.
2: Niech to będzie podsumowaniem. Dlaczego warto uprawiać sport na najwyższym poziomie. Przemysław Drobny, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo Państwu.
2: I Marek Wawrzynowski.
3: Dziękuję za to piękne pożegnanie. Do widzenia.
2: My jesteśmy chyba przekonani, że temat został niewyczerpany i to studnia bez dna, więc jeszcze pewnie nieraz wrócimy. A za dziś dziękujemy już bardzo.
4: Michał Koń z Tygodnika Powszechnego
2: i Filip Jastrzębski.
5: Sport wyjaśnia świat.
6: Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
11: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
12: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
13: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
10: Źródła europejskie.
11: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
10: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
14: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet jest przesłuchiwany. Czynności mają zakończyć się jutro. W Gazie odbył się pogrzeb. 100 osób na pochówek, czeka ponad 10 tysięcy. Andrzej Wajda w roli głównej. Ulicami Łodzi odbył się spacer śladami reżysera. Minęła 21. Michał Przerwa. Zapraszam. Prawdopodobnie jutro zakończy się przesłuchanie Romana Rzet, współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto giełdy BitBay. Przesłuchuje go katowicka prokuratura. Romana Rzet zatrzymano wczoraj w województwie śląskim, gdy próbował uciec, jak dowiedziały się służby, do Chin. W miejscu zameldowania podejrzanego znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto.
2: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
2: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie zonda krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Pogrzeb ponad 100 osób, w tym ponad 60 dzieci, odbył się dziś w Gazie. Według Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na wydobycie z gruzów i pochówek czeka jeszcze przynajmniej 10 tysięcy ciał.
4: Owinięte w całun z palestyńskich flag szczątki to czasem tylko fragmenty. Wydobycie ich spod ruin zajęło całe tygodnie. Połowa z nich należała do członków rodziny Malike, zamieszkujących dzielnicę Zajtun w mieście Gaza. Przedstawiciele obrony cywilnej skarżą się, że prawie nie mają sprzętu, a ten, który pozostał, jest bardzo wysłużony. Twierdzą, że gdyby mieli dostęp do ciężkiego sprzętu, uporaliby się z gruzem w Gazie w 3 miesiące. Izrael nie zezwala jednak na wwiezienie do enklawy żadnego tego typu sprzętu. Szacunki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża mówią o 10, a niektóre nawet o 14 tysiącach ofiar pogrzebanych w zawalonych w czasie bombardowań budynkach. Od październikowego zawieszenia broni Palestyńczycy rozpoczęli rozkopywanie około 61 milionów ton gruzu. Jak podaje ONZ, to około 20 razy więcej niż łączna ilość gruzu wygenerowana przez konflikty zbrojne na całym świecie w ciągu ostatnich 18 lat. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Rzeszowskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół świętuje 140. rocznicę powstania. Dziś odbywają się obchody jubileuszu organizacji, która powstała na ziemiach polskich w czasie zaborów. Rzeszowski Sokół utworzono 19 lat po powołaniu pierwszego gniazda we Lwowie. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów przy tablicy pamiątkowej na budynku Teatru imienia Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie. Tutaj była historyczna Sokolnia, czyli siedziba Rzeszowskiego Sokoła, mówił prezes organizacji Grzegorz Bielec.
5: Damian Małecki, prezes Światowej Federacji Sokoła. To jest 250 tysięcy członków w 20 państwach na 3 kontynentach. U nas była jednak przerwa w okresie PRL-u, w okresie II wojny światowej i trudno było odrodzić się w roku 89, ale udało nam się. Co najważniejsze, nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
1: Odrodzenie Rzeszowskiego Sokoła nastąpiło w 2000 roku. Początek roku szkolnego oznacza dla dzieci więcej czasu spędzanego w ławce, przy biurku i przed ekranem. Wielogodzinne siedzenie, zwłaszcza w niewłaściwej pozycji, może sprzyjać wadom postawy. Praktyczne wskazówki dla rodziców można znaleźć w internetowym poradniku pacjenta, mówi rzecznik podkarpackiego oddziału NFZ-u Rafał Ślisz.
6: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły.
1: W poradniku są także informacje o szczepieniach przeciw HPV, leczeniu stomatologicznemu dzieci w ramach NFZ oraz poradnik dla rodziców dzieci przechodzących kryzys psychiczny. Łódź z perspektywy kamery Andrzeja Wajdy. Uczestnicy spaceru śladami filmów reżysera przeszli ulicami miasta i odwiedzili miejsca, które pojawiły się w jego produkcji.

0: akcjach. Spacer rozpoczął się przed Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1.
1: W związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, no i Ziemia Obiecana, czyli Łódzka, no to pomyślałyśmy, że się wybierzemy.
2: Jestem radomianką i przyjeżdżam regularnie na spacery do Łodzi, ponieważ bardzo interesuje mnie to miasto, a Wajdę kocham po prostu.
0: Trasa była częścią szlaku Łodzi Miasta filmu UNESCO. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno, ale przelotny deszcz może padać jedynie na północy. 16 stopni na północnym wschodzie, do 22 na pozostałym obszarze.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
3: Klimat.
4: 5 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A jak wieczór, to wygodna kanapa bądź fotel, dobra herbata i świetna książka. Kryminalna na przykład, ale najlepsze kryminały są w Polskim Radiu 24, bo to są kryminały oparte o faktyczne wydarzenia.
6: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Mężczyzna, który najszybciej na świecie biegał bez nóg. Kobieta, która robiła błyskotliwą karierę, ale miała pycha spotkać go na swojej drodze. Walentynki, które mieli spędzić razem.
9: 14 lutego 2013 roku cztery strzały w zamknięte drzwi zniszczyły to wszystko. A o losie zabójcy zdecydowała naukowa analiza lotu pocisków. Laboratorium zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
8: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
9: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli serii, w której zajmujemy się sprawami kryminalnymi, patrząc na nie z punktu widzenia nauki i tego, jak wpływa ona na pracę śledczych. Ten podcast powstaje we współpracy z Polskim Radiem. Zresztą podobnie jak sekcja teorii spiskowych, drugi nasz cykl podcastowy. No a my sami jeszcze tworzymy podcast Crazy Nauka.
8: I oczywiście bardzo Państwu dziękujemy za komentarze, za ceny, które Państwo nam wystawiają. No i oczywiście bardzo szczególnie dziękujemy za polecenie naszego podcastu innym. A jeśli jeszcze Państwo nie subskrybują Laboratorium Zbrodni, no to właśnie teraz jest dobry moment, aby to zrobić.
9: Dzisiejsza sprawa, śledzona swego czasu praktycznie przez cały świat, zaczyna się od czterech strzałów oddanych przez zamknięte drzwi przez słynnego paralimpijczyka Oskara Pistoriusa.
8: Nikt nie widział, jak strzelał. Odpowiedzi musiały więc dostarczyć dowody, czyli otwory po pociskach, uszkodzenia samych drzwi, rany u ofiary, z których odtworzono przebieg zdarzenia. A jego interpretacja, no, znana dziś szeroko, wcale nie była od początku oczywista.
9: Ważna uwaga, będziemy mówić o prawdziwych zdarzeniach i w tym odcinku pojawi się opis strzelaniny i śmierci.
8: Jeśli słuchają więc nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi lub mające ze sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie.
9: Jeżeli ktoś czuje, że ten temat może mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego odcinka lub powrotu do tego materiału wtedy, gdy będą Państwo na to gotowi.
8: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
7: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
8: Silverwoods to jedno z zamkniętych osiedli na przedmieściach Pretorii w Republice Południowej Afryki. Jeśli wyobrażają sobie Państwo takie zamknięte osiedla jak coś na wzór naszych polskich zamkniętych osiedli, no to cóż, to jest naprawdę bardzo dalekie od rzeczywistości, bo w RPA bezpieczeństwo to towar bardzo deficytowy. A kogo tylko na to stać, no to ten kupuje dom właśnie na zamkniętym osiedlu. A takie osiedle to w praktyce no, twierdza otoczona wysokim murem, płotem pod napięciem, wyposażona w bramy obsadzone uzbrojonymi po zęby posterunkami. Ten, kto mieszka na takim osiedlu

0: bo przyjeżdża tu w gości, ten musi się liczyć z obowiązkowymi kontrolami przy wjeździe i wyjeździe, no i z nocnymi patrolami. No a cóż, to nawet takie zabezpieczenia nie chronią w pełni przed kradzieżami czy napadami rabunkowymi.
1: Oczywiście cała ta sytuacja to spadek po epoce apartheidu, no, która pozostawiła społeczeństwo skrajnie podzielone na białą mniejszość, która zgromadziła w ręku bogactwa kraju, oraz czarnoskórą większość, przeważnie skrajnie ubogą, od dziesięcioleci spychaną na margines. Mimo ustawowego zrównania praw obu tych grup po upadku apartheidu, przepaść ekonomiczna między nimi wciąż rodzi konflikty. Za murami ukrywają się więc uprzywilejowani obywatele, którzy śpią dużo spokojniej niż cała reszta kraju.
0: Mamy więc to osiedle Silverwoods. Jest 3:12 w nocy, 14 lutego 2013 roku. Noc jest ciepła, bo w RPA luty to środek lata. W jednym z budynków przy ulicy Bash Willow słychać huk. Potem następny i kolejny, łącznie 4. Dźwięk jest na tyle głośny, że wyrywa ze snu kobietę w domu obok. Ona z kolei budzi swojego męża. Chwilę później oboje słyszą płaczącego mężczyznę, który rozpaczliwie wzywa pomocy.
1: W ciągu kilku minut rozdzwaniają się telefony. Przed 3:16 do biura ochrony dzwoni lekarz mieszkający w tym samym kompleksie domów, z którego wydobył się hałas. Kilkadziesiąt sekund później najbliższy sąsiad zza ściany, zza której dobiegają hałasy. O 3:17 odgłosy się powtarzają, są tak podobne do pierwszych, że tej nocy prawie nikt ich od siebie nie odróżni.
0: O 3:19 dzwoni ktoś jeszcze, mieszkaniec domu, z którego dobiegły te dźwięki. Prosi o pomoc jednego z sąsiadów. Minutę później wzywa pogotowie, potem ochronę osiedla. O 3:22 ochroniarz dociera do jego domu przy Bash Willow Street. Na schodach widzi dobrze mu znanego mężczyznę, który niesie na rękach śmiertelnie ranną kobietę. Około 3:50 ratownicy stwierdzają jej zgon. Za kilka godzin wiadomość o tym obiegnie cały świat.
1: Tym mężczyzną jest Oscar Pistorius. Większość fanów sportu na świecie wie, że Pistorius to słynny sprinter biegający na futurystycznie wyglądających protezach. Urodził się w 1986 roku. Od początku nie miał łatwo, bo okazało się, że cierpi na wadę wrodzoną o nazwie hemimelia strzałkowa, co oznacza brak kości strzałkowych. Wskutek tego jeszcze przed pierwszymi urodzinami amputowano mu obie nogi poniżej kolan. Kiedy więc uczył się chodzić, robił to na protezach.
0: Matka wychowywała go jednak w przekonaniu, że niczym nie różni się od innych dzieci, z którymi regularnie grywał w rugby, water polo i tenisa. Nawet jego trener na siłowni przez pół roku nie zorientował się, że chłopak porusza się na protezach. Nosił długie spodnie, a sprawny był jak mało kto.
1: Podczas jednego z treningów rugby Pistorius poważnie uszkodził sobie kolano. Jako rehabilitację przed powrotem do drużyny zalecono mu bieganie. I to był właśnie ten punkt zwrotny w jego życiu, który zadecydował o tym, jak ono się później potoczyło, bo oto całkiem przypadkiem okazało się, że jest po prostu stworzony do biegania.
0: No i miał wsparcie rodziny. Ze strony nieobecnego w domu ojca było to wsparcie finansowe i logistyczne. Natomiast ze strony wuja, który praktycznie zastępował mu rodzica, organizacyjne, no i życiowe. A matkę stracił, kiedy miał 15 lat. Daty jej urodzenia i śmierci wytatuował sobie zresztą na prawym ramieniu.
1: 28 stycznia 2004 roku stanął do swojego pierwszego wyścigu na węglowych protezach biegowych zwanych Blades, czyli ostrzami. I przebiegł w nich dystans 100 metrów szybciej niż wynosił ówczesny rekord paralimpijski. Do uprawiania rugby już nie wrócił. 8 miesięcy później, jako 17-latek, zdobył w Atenach paralimpijskie złoto na 200 metrów, bijąc rekord świata.
0: Od 2007 roku ścigał się także z pełnosprawnymi sportowcami. No i nie ukrywał, że jego głównym celem są Igrzyska Olimpijskie. Jednak Światowa Federacja Lekkoatletyczna uznała, że jego węglowe protezy, te słynne ostrza, dają mu nieuczciwą przewagę nad innymi biegaczami. No i zamknęła mu drogę do rywalizacji na olimpiadzie. Ale to nie był koniec, bo w maju 2008 roku nastąpił kolejny zwrot akcji i najwyższy sąd sportowy przyznał z kolei rację.

0: Pistoriusowi.
1: A ten na paralimpiadzie w Pekinie w 2008 roku wygrał w sprincie wszystko, co było do wygrania. Zdobył złote medale za bieg na 100, 200 i 400 metrów. Wreszcie nastał ten moment, o którym marzył i 4 sierpnia 2012 roku stanął na bieżni Igrzysk Olimpijskich w Londynie jako pierwszy w historii

0: miejsce zaledwie rok po tamtych sukcesach. 26-letni Oskar Pistorius jest więc u szczytu sławy i sportowej kariery. Nic więc dziwnego, że w tamtym okresie jest również jedną z najbardziej pożądanych partii w RPA. Tabloidy z upodobaniem śledzą jego kolejne związki, najczęściej z modelkami. No i chętnie przedstawiają go jako bohatera historii o pięknych kobietach z szybkimi samochodami w tle.
1: Kolejną z jego partnerek została zjawiskowa 29-letnia Riva Steenkamp. Riva mieszkała w Johannesburgu. Ukończyła prawo i pracowała jako asystentka w kancelarii prawnej. Pod koniec 2011 roku złożyła wniosek o przyjęcie do adwokatury i zapowiadała, że przed 30 zostanie adwokatką.
0: Publicznie zabierała też głos przeciw przemocy i seksualnemu wykorzystywaniu kobiet. Zachęcała tysiące swoich obserwatorów w social mediach do przerywania milczenia i wspierania kobiet dotkniętych przemocą w ich własnych społecznościach. Równolegle i naprawdę z dużym powodzeniem rozwijała karierę modelki. W 2011 roku trafiła na okładkę popularnego magazynu lifestyle'owego FHM. Została też pierwszą południowoafrykańską twarzą kosmetyków Avon.
1: Inteligentna, zdolna i piękna dziewczyna przyciągnęła w końcu uwagę telewizji. Prowadziła na żywo pasma Fashion TV i występowała w reklamach. W czasie, kiedy miały miejsca opisane przez nas wydarzenia, czekała na premierę nakręconego na Jamajce reality show z jej udziałem. Pierwszy odcinek miał zostać wyemitowany 16 lutego. No, jej kariera wyraźnie nabierała rozpędu.
0: Oskara Pistoriusa poznała 4 listopada 2012 roku, 2 miesiące po Igrzyskach Paralimpijskich w Londynie. Kiedy zaczyna się ta nasza historia, są parą od zaledwie 3 miesięcy i wciąż mieszkają osobno. Ona z przyjaciółmi w Johannesburgu, on w domu przy Bash Willow Street. Pod łóżkiem w jego sypialni leży pistolet kalibru 9 mm. To nie jest zresztą żaden wyjątek. Wielu mieszkańców RPA dla bezpieczeństwa trzyma broń w domu. Również matka Pistoriusa sypiała z pistoletem pod poduszką.
1: 13 lutego 2013 roku Riva przyjeżdża do Pretorii i zostaje u Oskara na noc. Jeszcze tego dnia pyta obserwujące ją na Twitterze osoby, co szykują dla swoich ukochanych na walentynki. O tym, co wydarzyło się kilka godzin później, świat usłyszy w 2 zupełnie różnych wersjach.
0: Według relacji Oskara Pistoriusa wyglądało to następująco. Jest środek nocy, w domu panuje upał. Pistorius budzi się i zauważa otwarte drzwi balkonowe oraz 2 pracujące na zewnątrz wentylatory. Riva leży obok, porusza się i coś do niego mówi. Pistorius wstaje, wnosi wentylatory do środka, rygluje balkon i zasuwa zasłony. W sypialni zapada niemal całkowita ciemność. Świeci tylko niewielka dioda przy telewizorze. Pistorius podnosi z podłogi dżinsy, żeby zasłonić nimi to światełko.
1: Wtedy słyszy dźwięk otwieranego okna w łazience. Jego pierwsza myśl, ktoś włamał się do domu. Mógł wejść po drabinie przez okno. Pistorius wraca do łóżka. Wyciąga spod niego pistolet i szepcze Riwie, żeby położyła się na podłodze i zadzwoniła na policję. Potem, bez protez, rusza krótkim korytarzem w stronę łazienki. Krzyczy do intruza, żeby się wynosił i do Riwy, żeby wzywała pomoc. Przy wejściu do łazienki milknie, żeby nie zdradzić swojej pozycji.
0: Sama łazienka jest pusta, natomiast zamknięte są drzwi niewielkiej kabiny z toaletą. Z wnętrza dobiega jakiś odgłos. Pistorius zezna potem, tu cytat, zanim się zorientowałem, oddałem 4 strzały w drzwi. Dopiero po powrocie do sypialni zauważa, że Riwy nie ma w łóżku. Biegnie, wciąż na kikutach, z powrotem do łazienki i próbuje otworzyć drzwi toalety, ale są zamknięte na klucz. Wraca więc do pokoju, odsuwa zasłony, otwiera balkon i 3-krotnie woła w noc pomocy. To ten krzyk, jak twierdzi, miał obudzić sąsiadów.
1: Potem zakłada protezy i próbuje wyważyć drzwi kopnięciem, bez skutku. Sięga po kij do krykieta i wybija w nich otwór. Przez dziurę dostrzega klucz leżący na podłodze kabiny. Otwiera drzwi. Riva siedzi bezwładnie, oparta o muszlę klozetową. Nie oddycha. Dalszy ciąg tej nocy już znamy.
0: Taką wersję Pistorius przedstawiał od samego początku osobom, które pojawiły się w jego domu. Głównym problemem jest to, że nie jest w stanie potwierdzić tej wersji żaden inny świadek.
1: Prokuratura widzi ten

0: noc zupełnie inaczej. W tej wersji nie ma żadnego intruza, jest za to kłótnia. Riva ucieka przed Pistoriusem do toalety, zabiera ze sobą telefon i zamyka drzwi na klucz. A on staje przed nimi i strzela.
1: Skąd ten obraz? Z zeznań sąsiadów. Mieszkanka tego samego osiedla budzi się tuż przed drugą w nocy i słyszy kobiecy głos. Coś, co brzmi jak kłótnia. Nie umie rozpoznać ani słów, ani nawet języka, ale hałas jest na tyle uporczywy, że kobieta nakrywa głowę poduszką, próbując z powrotem zasnąć.
0: Małżeństwo z sąsiedniego osiedla, niespełna 180 metrów od domu Pistoriusa, zeznaje z kolei, że obudziły ich krzyki kobiety. Świadkini powie przed sądem, że były to krzyki mrożące krew w żyłach. Potem oboje, żona i mąż, usłyszeli strzały, zaś sąsiadka mieszkająca 80 metrów od miejsca zbrodni słyszy serię huków. Kilka minut później czyjś głośny krzyk, a wreszcie męskie wołanie o pomoc. Kolejność ma tu znaczenie fundamentalne. Jeśli kobieta krzyczała, zanim padły strzały, wersja o intruzie się sypie.
1: 3 marca 2014 roku rusza proces. Pierwszy w historii RPA, częściowo transmitowany na żywo w telewizji. Kamery nie pokazują wszystkich świadków, ale dźwięk z sali sądowej płynie w świat w całości. Na sali nie ma ławy przysięgłych. W RPA o winie rozstrzyga sędzia wspierany przez dwoje ławników.
0: Sprawę prowadzi sędzia Tokozile Masipa. Oskarżycielem jest Harry Nell, obrońcą Barry Roo. Stawka jest najwyższa z możliwych. Za morderstwo z premedytacją grozi w tym kraju dożywocie.
1: Prokuratura ma świadków, którzy tamtej nocy słyszeli dochodzące z domu Pistoriusa odgłosy. Ma też coś więcej. Zbieraną okruch po okruchu historię bardzo różniącą się od tej, którą opisywały media w czasach jego sportowych triumfów.
0: Wśród świadków oskarżenia w sprawie zabójstwa Rivy Steenkamp zeznaje Samantha Taylor, dziewczyna, z którą Pistorius związany był do listopada 2012 roku. Mówi sądowi, że w czasie, kiedy byli w związku, zwyczajnie się go bała.
1: Opisuje, jak we wrześniu 2012 roku policja zatrzymała ich w okolicach Johannesburga za przekroczenie prędkości. Funkcjonariusz zauważył wówczas pistolet Pistoriusa leżący na siedzeniu i sięgnął po niego. Następnie go rozładował i zwrócił siedzącemu za kółkiem Pistoriusowi. A ten oburzył się tym, że policjant bez pozwolenia dotknął jego broni i pozostawił na niej swoje odciski palców. Był ponoć tak wściekły, że po odjechaniu z miejsca zatrzymania wyjął pistolet i bez ostrzeżenia strzelił przez otwarty szyberdach samochodu. Samantha Taylor opowiada też, że po jednym z jego napadów furii ukryła przed nim jego pistolet.
0: Są też i inne incydenty z bronią. Ostatni z nich ma miejsce na miesiąc przed zabójstwem Rivy w styczniu 2013 roku. Elegancka restauracja Tashas w Johannesburgu, pełna gości w porze lunchu. Pistorius prosi znajomego, żeby podał mu broń pod stołem. Po chwili pada strzał. Kula wybija dziurę w podłodze tuż przy stopie siedzącego obok znajomego boksera. W ogólnym zamieszaniu Pistorius przeprasza, pyta, czy nikomu nic się nie stało i prosi przyjaciela, żeby winę za ten wypadek wziął na siebie. Jak się można domyślać, dlatego że w jego kartotece nazbierało się już trochę za dużo tych incydentów z bronią palną.
1: W 2012 roku w wywiadzie dla brytyjskiego tabloidu Daily Mail Pistorius przyznaje, że sypia z pistoletem, karabinem, kijem baseballowym i kijem do krykieta w zasięgu ręki, bo boi się włamywaczy. Instruktor strzelectwa zeznaje podczas procesu, że w chwili śmierci Rivy sportowiec był w trakcie kupowania 6 kolejnych sztuk broni.
0: Ale to nie wszystko. Jak się później okaże, poza incydentami z bronią, Oskar Pistorius miał na koncie również zdarzenia natury domowej. Jak to lakonicznie ujęła policja w oświadczeniu wydanym po zabójstwie Rivy. Nie podała wówczas żadnych szczegółów, ale one stopniowo zaczęły wyciekać.
1: Po raz pierwszy dają znać o sobie na długo przed opisywanymi zdarzeniami, bo już we wrześniu 2009 roku. Podczas przyjęcia w swoim domu Pistorius gwałtownie kłóci się ze swoją ówczesną dziewczyną. Jest tak wściekły, że wyrzuca wszystkich gości za próg. Kiedy jedna z koleżanek niespodziewanie wraca po torebkę i kluczyki do samochodu, gospodarz próbuje zatrzasnąć drzwi i silnie uderza w nie pięścią. Wtedy górny panel drzwi, albo też część framugi, tego do końca nie ustalono,

0: i odpada, a następnie rani dziewczynę w nogę. Resztę tej nocy Pistorius spędza w areszcie. Zarzut napaści prokuratura wycofuje miesiąc później.
1: Sprawa wraca jednak jako spór cywilny, który ciągnie się przez kolejne lata. Sportowiec nie przyznaje się do winy. Ugodę z poszkodowaną dziewczyną zawiera dopiero w grudniu 2013 roku, dwa miesiące przed rozpoczęciem się procesu o morderstwo. Prawnicy przekonują Pistoriusa, że nie może jednocześnie prowadzić sprawy cywilnej i karnej, więc lepiej zamknąć tę pierwszą i skupić się na obronie w drugiej sprawie.
0: A i w tej drugiej sprawie sytuacja nie wygląda dla Pistoriusa, delikatnie mówiąc, najlepiej. Na sali sądowej prokurator odczytuje fragmenty korespondencji, jaką oskarżony prowadził z Rivą Steenkamp. I tu trzeba uczciwie powiedzieć, że zdecydowana większość z ponad 1000 wiadomości, jakie tych dwoje wysłało do siebie, miało charakter zdecydowanie czuły albo neutralny. Pisali do siebie per aniołku czy kochanie, planowali, jak wspólnie będą spędzać czas. Kiedy się kłócili, Riva starała się tłumaczyć to raczej jako poszukiwanie równowagi na nowym dla nich obojga gruncie.
1: Jednak 27 stycznia 2013 roku, czyli mniej niż 3 tygodnie przed jej śmiercią, Steenkamp napisała do Pistoriusa coś niepokojącego, co zelektryzowało widzów na sali sądowej. W reakcji na jego napady złości i zazdrości odparła, tu cytat, czasem się ciebie boję, tego jak na mnie naskakujesz i jak reagujesz.
0: I tu należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to jeszcze nie jest żaden dowód winy. To jedynie sugestia, że Pistorius ma gwałtowne usposobienie i może mieć problemy z kontrolowaniem agresji, o czym też świadczą inne wymienione tu przez nas wydarzenia. Żeby to jednak stwierdzić z całą pewnością, trzeba dysponować rzetelnymi wynikami badań psychologicznych i psychiatrycznych przeprowadzonych przez biegłych sądowych. O tym opowiemy jednak nieco później.
1: Tak więc, żeby wygrać tę sprawę, prokuratura musi precyzyjnie zrekonstruować to, co naprawdę wydarzyło się w łazience domu przy Bush Willow Street. Kluczem do tego są ślady po kulach pozostawione na drzwiach i ścianach toalety.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 12 marca 2014 roku na sali sądowej w Pretorii pojawia się najważniejszy z dowodów rzeczowych w tym procesie, czyli wspomniane już drzwi toalety z domu Oskara Pistoriusa z 4 otworami po pociskach. Zdemontowane przez techników kryminalistycznych, przewiezione do sądu i ustawione na sali wraz z repliką kabiny, w której zginęła Riva.
1: Pamiętają Państwo opowieść Pistoriusa, według której po oddaniu strzałów miał on włożyć protezy i próbować wyważyć drzwi do toalety kopniakiem, a potem wybić w nich dziurę kijem do krykieta?
0: Przed drzwiami staje Johannes Vermeulen, pułkownik policji i specjalista kryminalistyki. W rękach trzyma kij do krykieta. Ten sam, który trzymał wówczas Pistorius. Vermeulen klęka i pokazuje sądowi swoje kluczowe ustalenie. Ślady uderzeń kija są na drzwiach umieszczone zbyt nisko, jak na mężczyznę, który stoi na protezach. Ich pozycja odpowiada raczej wzrostowi osoby, która stoi bez protez, na kikutach, czyli mniej więcej tej wysokości, z której padły strzały. Prokurator dowodzi w ten sposób, że Pistorius skłamał.
1: Obrona kontratakuje. Adwokat Barry Ryu prosi biegłego, żeby uklęknął i uniósł stopy nad podłogę, tak jak musiałby balansować człowiek z nogami amputowanymi poniżej kolan. Vermeulen się chwieje. O to właśnie chodziło. Zdaniem obrony ktoś na kikutach nie utrzymałby równowagi, wymachując kijem. Biegły odpowiada spokojnie. Skoro oskarżony miał dość równowagi, żeby strzelać, miał jej też dość, żeby wyważyć drzwi.
0: Ta potyczka to jednak dopiero przygrywka. Prawdziwa rekonstrukcja tego, co stało się w toalecie, wciąż jest przed nami. I tu należałoby wyjaśnić, jak w ogóle odtwarza się przebieg strzelaniny ze śladów fizycznych.
1: Żeby ustalić, gdzie stał strzelec i z jakiej wysokości oddał strzał, trzeba wyznaczyć linię przechodzącą przez otwór w drzwiach i biegnącą dalej do kabiny. Pewną wskazówką co do przebiegu tej linii w trójwymiarowej przestrzeni jest sam kształt tej dziury. Pocisk uderzający w płytę prostopadle zostawia otwór okrągły, ale im ostrzejszy kąt, tym mocniej otwór rozciąga się w kształt elipsy.
0: Co

0: ciekawe, specjaliści kryminalistyki już od niemal 100 lat korzystają z metody opierającej się na podobnej zasadzie. No i wcale nie została ona opracowana z myślą o pociskach. Otóż w latach 30. XX wieku francuski lekarz sądowy Victor Balthasar stworzył ją w celu analizy plam krwi. Doszedł wówczas do wniosku, że kropla, która upada na podłogę pod kątem, rozmazuje się w kształt elipsy. Z pomocą przychodzi tu zaskakująco prosta matematyka. Wystarczy podzielić szerokość elipsy przez jej długość, a otrzymany stosunek przekłada się wprost przez funkcję sinus na kąt uderzenia. Idealne koło to strzał prostopadły. Im chudsza elipsa, tym ostrzejszy kąt.
1: Ta metoda ma jednak pewną słabość. Działa tym gorzej, im bliżej kąta prostego padł strzał. Ślady po pociskach wystrzelonych mniej więcej prostopadle są praktycznie nie do odróżnienia od siebie, a drobny błąd pomiaru przekłada się wtedy na duży błąd w obliczeniach. W praktyce badacze zalecają ją tylko dla wyraźnie skośnych strzałów, no i wynik zależy od rodzaju amunicji i od materiału, w który trafił pocisk.
0: Podstawą rekonstrukcji jest więc co innego, parę punktów. Dwa punkty jednoznacznie wyznaczają prosto, no to geometria ze szkoły podstawowej. Nazywa się to metodą sondowania. Drzwi mają swoją grubość, więc każdy przestrzał od razu daje parę, otwór wlotowy i wylotowy. Przetyka się przez niego cienki, sztywny pręt stabilizowany plastikowymi stożkami centrującymi i ten pręt wskazuje kierunek lotu pocisku. Jest tylko jeden mały haczyk. Precyzja rośnie wraz z odległością między punktami. Kilka centymetrów grubości drzwi to bardzo krótka baza pomiarowa. No, trochę jak celowanie z linijki. Dlatego prawdziwym skarbem jest ślad wtórny. Na przykład odbicie pocisku od ściany za drzwiami. Wtedy prosta biegnie przez dwa odległe od siebie punkty, no i błąd pomiaru gwałtownie maleje.
1: Ktoś mógłby zaprotestować, przecież pocisk wcale nie leci idealnie prosto, tylko opada pod wpływem grawitacji. No to jest oczywiście prawda, ale w skali pokoju ten spadek liczy się w milimetrach. Badacze utrzymują, że dla typowej broni tor pocisku można traktować jak linię prostą przez co najmniej 9-18 metrów lotu, a według części opracowań nawet do 30 metrów. W łazience zakrzywienie toru lotu no, nie gra więc praktycznie żadnej roli.
0: Jest za to inna pułapka, nieco mniej oczywista. Sama przeszkoda. Pocisk, który przebija jakiś materiał, może zmienić kierunek i prosta już za drzwiami nie musi być idealnym przedłużeniem prostej przed nimi. Odchylenie jest na ogół tym większe, im ostrzejszy był kąt uderzenia, z im gęstszego i grubszego materiału zrobiona była przeszkoda oraz im lżejszy był pocisk. Przy strzale oddanym niemal prostopadle w cienką płytę efekt jest na szczęście minimalny, ale rzetelny biegły musi go uwzględnić, zanim przedłuży linię dalej za przeszkodę.
1: Pręt jest krótki, więc wyznaczoną prostą przedłuża się laserem mocowanym na jego końcu, związką ustawioną dokładnie wzdłuż osi pręta. Skierowana jest w stronę, z której pocisk przyleciał, a więc wskazuje miejsce, w którym mogła znajdować się lufa. W ten sposób dla każdego pocisku powstaje jedna linia prosta. Jeśli więc strzałów było więcej, to punkt, w którym się przetnął, zdradzi pozycję strzelca. W tym przypadku jego odległość od drzwi, wzrost i kąt, z jakiego zostały oddane. Całą taką scenę dokumentuje się skanerem 3D.
0: Żeby przetestować wiarygodność opisanych tu metod rekonstrukcji, holenderscy badacze z Narodowego Instytutu Kryminalistyki w 2016 roku przeprowadzili szereg eksperymentów. A mówiąc dosłownie, raz za razem ostrzelali pod różnymi kątami trzy typowe dla domowych warunków materiały, a mianowicie płytę gipsowo-kartonową, płytę MDF i blachę. Potem poprosili sześcioro specjalistów balistyki o odtworzenie trajektorii lotu pocisków za pomocą metod szeroko stosowanych w kryminalistyce. Następnie porównali uzyskane przez nich wyniki z własnymi precyzyjnymi pomiarami wykonanymi podczas eksperymentów.
1: Wynik? W większości sytuacji najlepiej sprawdziła się metoda sondowania, czyli pręt plus laser. Metoda pomiaru elipsy wygrywa z nią tylko przy najostrzejszych kątach. I właśnie dlatego pręty i lasery to dziś złoty standard. To jest jednak dopiero połowa danych. Cała reszta to zapis w postaci ran postrzałowych w ciele ofiary. Patomorfolog w protokole sekcji opisuje więc,

0: Więc wlot, wylot i kanał rany oraz kierunek i kąt. Jak może Państwo pamiętają z odcinka o sprawie Kim Wall, zamordowanej w łodzi podwodnej, no, medycyna sądowa potrafi całkiem precyzyjnie odczytać ze zwłok przebieg zdarzeń.
1: Ciało jest przy tym łaskawsze dla rekonstrukcji niż mogłoby się to wydawać. Badania na modelach tkanek pokazują, że przy krótkich kanałach ran, takich od długości liczącej do około 10 cm, pocisk z pistoletu praktycznie nie zbacza z kursu. Dopiero na dłuższym dystansie przez tkanki jego tor zaczyna się wyginać w mniej przewidywalny sposób. Nałożenie na siebie obu zestawów danych, czyli danych na temat geometrii strzałów i geometrii ran, pozwala ustalić, w jakiej pozycji znajdował się trafiony człowiek przy każdym kolejnym strzale. To trochę jak cofanie filmu klatka po klatce. Każda para, otwór, rana to jedna zatrzymana klatka z tamtej chwili.
0: No i tu kończą się możliwości odtworzenia przebiegu zdarzeń. Geometria podpowiada, gdzie stał strzelec i jak był wysoki, no ale nie precyzuje, w jakiej kolejności padły strzały, ani z jakim zamiarem je oddał. To otwiera pole do interpretacji dla biegłych sądowych, a więc jest niejako zaproszeniem do bitwy między oskarżeniem i obroną.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Rekonstrukcję strzałów w domu Pistoriusa przeprowadził kapitan Christian Mangena, policyjny biegły do spraw balistyki. Zabrał przestrzelone drzwi z sądowego magazynu, złożył je i zawiesił z powrotem w łazience Pistoriusa w oryginalnej framudze. Przez otwory przeprowadził, zgodnie z zasadami, cienkie pręty, a na pręty nałożył lasery. Trzy pociski, jak się przekonał, trafiły Rivę. Jeden chybił, ale zostawił ślady na ścianie kabiny. A to dało biegłemu dodatkowe punkty odniesienia. Zmierzył samego Pistoriusa, raz z protezami, raz bez nich. Przeanalizował też zdjęcia z sekcji zwłok, położenie ran na biodrze, ramieniu, dłoni i głowie Rivy.
0: Sądowi przedstawił następującą scenę. Strzały padły z odległości około 2 m 20 cm od drzwi pod lekko opadającym kątem. Otwory znalazły się na wysokości około metra. Strzelec najpewniej nie miał na sobie protez, co akurat zgadza się z wersją oskarżonego. No, reszta już nie.
1: Według Mangeny, który testował różne pozycje osoby znajdującej się w toalecie, w chwili pierwszego strzału Riva stała tuż za drzwiami, zwrócona twarzą w ich stronę. Pierwszy pocisk trafił ją w prawe biodro. Osunęła się na stojak na czasopisma, stojący obok muszli klozetowej. Kolejne strzały padły, kiedy była już nisko, w pozycji siedzącej lub półsiedzącej. Kabina jest tak ciasna, że pociski niemal nie miały szans ją ominąć. Nie miała gdzie się schować, skrzyżowała więc ręce nad głową, próbując się osłonić. Wtedy jedna z kul przebiła jej dłoń i trafiła w czaszkę. Inna dosięgła ramienia. Odpryski od rykoszetu posiniaczyły jej plecy.
0: Na koniec Mangena stawia hipotezę. Tor pierwszego pocisku pasuje tylko do osoby stojącej, tory pozostałych tylko do osoby siedzącej nisko na stojaku. Ciało nie zmienia pozycji w ułamku sekundy, a skoro tak, to między pierwszym strzałem a trzema kolejnymi musiała być przerwa. Wystarczająco długa, żeby Riva zdążyła krzyknąć. No, na sali sądowej to oświadczenie zabrzmiało niemal jak wyrok.
1: Ale obrońcy Pistoriusa nie składają broni. Na miejscu dla świadków zasiada biegły Roger Dixon, geolog, przez 18 lat szef działu analizy materiałów w policyjnym laboratorium kryminalistycznym w Pretorii. Przygotowana przez niego rekonstrukcja zdarzeń brzmi zupełnie inaczej niż ta, którą przedstawił Mangena. Według Dixona Riva nie stała twarzą do drzwi, tylko pod kątem do nich, a trzy pociski trafiły ją już w trakcie upadku. Jeśli tak było, między strzałami nie było żadnej przerwy, ani chwili na krzyk.
0: Prokurator Herinel rozkłada to zeznanie na części. Przywołuje zaprezentowane przez obronę zdjęcie, które miało ilustrować, co sąsiedzi mogli nocą zobaczyć w oknie łazienki. Tyle, że pozował do niego model o wzroście zupełnie innym niż Pistorius na kikutach. Biegły Dixon przyznaje, że przeoczył to. A kiedy opisując ślady na ciele ofiary mówi: w moim laickim rozumieniu, No wówczas prokurator natychmiast to podchwytuje. Skoro sam

0: nazywa się pan laikiem, to widzi pan, jak nieodpowiedzialne jest wyciąganie wniosków spoza własnej dziedziny.
1: Obrona ma też odpowiedź na zeznania pułkownika Vermeulena na temat zaatakowania drzwi łazienki kijem do krykieta. Doktor Jerry Fersfeld, chirurg ortopeda, który operował Pistoriusa w dzieciństwie, twierdzi, że bez protez jego pacjent jest niestabilny, a w ciemności musi się czegoś trzymać, żeby w ogóle móc się przemieszczać.
0: Zdaniem Fersfelda jest mało prawdopodobne, żeby człowiek stojący na kikutach zdołał uderzać kijem do krykieta w drzwi. Czyli dokładnie odwrotnie niż ustalił biegły policyjny. Prokurator Nell odpowiada jednym pytaniem. Skoro pański pacjent tak często upada, to jak to możliwe, że tamtej nocy, idąc po ciemku, z bronią w ręku, na kikutach, nie upada ani razu?
1: W hipotezę przerwy między pierwszym strzałem a kolejnymi uderza z kolei patolog Jan Botta. 4 strzały mogły paść nawet w 4 sekundy, a przy tak szybkiej sekwencji jest wysoce nieprawdopodobne, żeby ofiara zdążyła krzyknąć. Przy tym Botta uczciwie zastrzega, że nie jest biegłym w dziedzinie balistyki.
0: Tyle, że cały ten spór o to, czy Riva krzyknęła, czy nie, opiera się na tym, co usłyszeli, albo byli pewni, że usłyszeli świadkowie. Zanim sąd go rozstrzygnie, trzeba zapytać, co człowiek wyrwany ze snu w środku nocy naprawdę słyszy, czy to był faktycznie krzyk, a jeśli tak, to czy pochodził od kobiety, czy może od mężczyzny?
1: Spójrzmy na to od strony akustyki. Fala dźwiękowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach, więc jej energia rozkłada się na powierzchnię coraz większej sfery. Każde podwojenie odległości od źródła ścina poziom dźwięku o blisko 6 decybeli, a po drodze do ucha świadka dźwięk musi jeszcze przejść przez mur i zamknięte okno. A każda taka przegroda zabiera kolejne decybele. To, co po niespełna 180 metrach dociera do cudzej sypialni na sąsiednim osiedlu, jest już pozbawionym szczegółów i wyciszonym strzępem oryginału.
0: Kolejne przekształcenia zachodzą w głowie słuchacza. Ludzki słuch nie działa jak mikrofon, który biernie rejestruje sygnał. Z tego, co dotarło, mózg rekonstruuje resztę i uzupełnia luki tym, czego się spodziewa. Dlatego dwoje ludzi może usłyszeć ten sam dźwięk i wywnioskować z niego dwie zupełnie różne rzeczy.
1: I właśnie o tym opowiada na sali sądowej inżynier akustyk Iwan Lin, świadek obrony. Wniosek z jego pomiarów, jeżeli krzyk dobiegał z zamkniętej kabiny toalety, to z odległości niespełna 180 metrów jest bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne, żeby słuchacz w ogóle go usłyszał, a tym bardziej, żeby wiarygodnie rozpoznał jego źródło. Gdyby krzyk rozległ się z otwartej łazienki, no to co innego. Wtedy w pewnych warunkach mógłby być słyszalny. Sama percepcja, dodaje Lin, jest subiektywna. To sąd musi tutaj rozstrzygnąć, czy ktoś z takiej odległości mógłby odczytać w krzyku emocje albo odróżnić głos kobiety od głosu mężczyzny.
0: Świadczą o tym testy dźwiękowe wykonane na zlecenie obrońców Pistoriusa. Pracownik strzelnicy, na której je prowadzono, pomylił uderzenie kija do krykieta w drzwi z odgłosem wystrzału. A jedna ze świadkiń, ta sama sąsiadka, która tamtej nocy tuż przed drugą słyszała odgłosy kłótni, była pewna, że słyszy głośno płaczącą kobietę. O tym, że płakał wtedy oskarżony, powiedział jej dopiero mąż. Sąd odnotowuje później, że nie ustalono, skąd właściwie on sam to wiedział.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Wróćmy teraz do procesu, bo oto po zeznaniach biegłych obu stron sąd ma przed sobą dwie wykluczające się rekonstrukcje tej samej nocy. No i świadków, których zeznaniom właściwie nie można ufać bez zastrzeżeń. Wreszcie zaczyna zeznawać sam oskarżony, no i robi to przez długie 7 dni.
0: W przesłuchaniu głównym, prowadzonym przez własnego adwokata, jest opanowany i logiczny. Wszystko zmienia się, kiedy pytania zaczyna zadawać prokurator Nell. Wersja Pistoriusa zaczyna się rozjeżdżać. Najpierw oddał strzały ze strachu, zanim zdążył pomyśleć. Potem strzelił, bo był przekonany, że ktoś wychodzi z toalety, żeby go zaatakować. I wreszcie w ogóle nie zamierzał strzelać do nikogo, nawet do intruza. Broń wypaliła przypadkowo.
1: Nell sięga też po zdjęcie z sekcji zwłok, pokazuje rany głowy Rivy. Pistorius odmawia spojrzenia. Nie będzie patrzył na obraz, który go dręczy. W trakcie przesłuchania wielokrotnie się załamuje i płacze. Prokurator widzi w tym taktykę i mówi to wprost. Oskarżony używa emocji.

0: i jako ucieczki. Płacze wtedy, kiedy jego wersja staje się nieprawdopodobna.
1: Sąd oceni go później jako świadka bardzo słabego i odpowiadającego wymijająco. Takiego, który nie słucha uważnie pytań i bardziej martwi się skutkami odpowiedzi niż samym pytaniem. No ale słaby świadek to jeszcze nie to samo, co człowiek winny morderstwa.
0: 12 maja 2014 roku obrona wzywa na świadka psychiatrę sądową, dr Meryl Forster. Diagnozuje ona u oskarżonego zespół lęku uogólnionego, którego korzenie sięgają dzieciństwa. Dokładnie momentu amputacji nóg w wieku niemowlęcym oraz wpływu matki, która uczyła dzieci, że świat na zewnątrz jest wyjątkowo groźny.
1: Podczas przesłuchania prokurator Nell dopytuje z naciskiem, czy osoba z takimi zaburzeniami i dostępem do broni bywa niebezpieczna dla otoczenia. Forster odpowiada, że tak. I wtedy Nell żąda skierowania oskarżonego na obserwację psychiatryczną.
0: Miesiąc później, 30 czerwca, prokurator odczytuje wnioski panelu biegłych z tej obserwacji. A mówią one o tym, że w chwili czynu Pistorius nie cierpiał na chorobę psychiczną znoszącą odpowiedzialność karną i był zdolny rozpoznać bezprawność swojego czynu. Diagnoza nie jest więc dla niego żadnym usprawiedliwieniem.
1: Wreszcie we wrześniu 2014 roku sędzia Masipa rozstrzyga spór, który zdominował cały proces. Kto właściwie krzyczał tamtej nocy? Fundamentem dla tej odpowiedzi są dwa zestawy danych. Bilingi telefoniczne i protokół sekcji zwłok.
0: Sąsiedzi Pistoriusa, dzwoniąc tamtej nocy po pomoc i do biur ochrony, pozostawili w sieciach komórkowych dokładne znaczniki czasu. Z tych zapisów można odtworzyć przebieg zdarzeń niemal sekunda po sekundzie. Kiedy padły strzały, kiedy rozległy się krzyki, a kiedy huki, które obudzeni świadkowie usłyszeli o 3:17.
1: Bezsporne jest to, że padły dokładnie 4 strzały. Tymczasem część świadków słyszała ich więcej albo mniej. Obrona zwróciła uwagę i tego nikt nie zakwestionował, że uderzenia kija do krykieta w drzwi brzmią łudząco podobnie do wystrzałów.
0: Wniosek sądu: część tak zwanych strzałów z zeznań świadków to w rzeczywistości uderzenia kija, którym Pistorius wybijał otwór w drzwiach. Tak więc te drugie odgłosy z 3:17, których, jak mówiliśmy na samym początku, prawie nikt tej nocy nie odróżnił od pierwszych, to było właśnie to.
1: Drugim filarem jest medycyna. Profesor Gerd Simon, patolog, który przeprowadził sekcję zwłok, ustalił, że strzały padły w szybkiej sekwencji, jeden po drugim, a rana głowy natychmiast odebrała Rivie przytomność. Ofiara nie mogła więc kilka razy krzyknąć, ani między strzałami, ani po nich. A skoro krzyki rozległy się już po strzałach, to mogła krzyczeć tylko jedna osoba, Pistorius. Sędzia stwierdziła, że świadkowie, przekonani, iż słyszeli przerażoną kobietę, po prostu źle zapamiętali fakty.
0: W tej sytuacji wersja oskarżonego, że krzyczał on sam, kiedy zrozumiał, co właściwie zrobił, pasuje do chronologii. Sąd nie twierdzi, że jest ona prawdziwa. Uznaje natomiast coś, co w prawie karnym RPA wystarczy do wydania wyroku. Ta wersja może być w rozsądny sposób prawdziwa. Nawet oskarżony, który plącze się w zeznaniach, nie może zostać skazany, jeśli jego wersji nie da się wykluczyć ponad rozsądną wątpliwość.
1: W przypadku tego wyroku zostaje przy tym lista pytań bez odpowiedzi. Sama sędzia przyznaje, że jesteśmy tu skazani na domysły. Dlaczego Pistorius nie upewnił się, gdzie jest Riva, zanim ruszył z bronią do łazienki? Dlaczego ona z telefonem przy sobie, słysząc podobno jego krzyki, nie odezwała się ani słowem i nie zadzwoniła na policję? I dlaczego padły aż 4 strzały, a nie 1?
0: Dalsze rozumowanie jest już proste. Sąd przyjmuje, że oskarżony naprawdę wierzył, iż Riva jest w sypialni, a za drzwiami toalety stoi intruz. A skoro tak, to nie miał zamiaru jej zabić. Działał za to niedbale. Strzelał w drzwi ciasnej kabiny, wiedząc, że ktoś za nimi jest. Werdykt: w sprawie morderstwa Pistorius zostaje uniewinniony. Sąd uznaje go natomiast za winnego nieumyślnego zabójstwa.
1: Rozliczone zostają też stare incydenty z bronią. Strzał przez szyberdach, uniewinniony, bo dwoje świadków oskarżenia zeznało sprzecznie, a jedno z nich zostało w dodatku przyłapane na kłamstwie. Strzał w restauracji Taszas, winny lekkomyślnego narażenia ludzi. Posiadanie bez licencji amunicji

0: znalezionej w jego domu, uniewinniony. Miesiąc później sąd ogłasza karę. 5 lat pozbawienia wolności. Rodzina Rivy jest zszokowana łagodnością wyroku. Media szaleją.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: Prokuratura nie zamierza na tym poprzestać. Sięgnie po procedurę, która nie podważa ustalonych faktów, ale pozwala sprawdzić coś innego. Czy z tych faktów sąd wyciągnął właściwe wnioski prawne? Rozstrzygnie to apelacja.
0: Nieco ponad rok później, 3 grudnia 2015 roku, sąd apelacyjny wraca z jednym fundamentalnym pytaniem. Czy z przedstawionych wcześniej faktów sąd pierwszej instancji wyciągnął właściwy wniosek prawny na temat tego, z jakim zamiarem oskarżony chwycił pistolet i strzelił z niego aż 4 razy?
2: W prawie karnym RPA zabójstwo można popełnić z zamiarem bezpośrednim, czyli chcąc kogoś zabić, albo z tak zwanym zamiarem ewentualnym, czyli sprawca przewiduje, że ktoś może zginąć, a mimo to działa dalej, godząc się na tę możliwość.
0: W procesie pierwszej instancji sędzia Masipa uznała, że skoro Pistorius szczerze wierzył, iż jego życiu zagraża intruz stojący za drzwiami, a nie Riva, to nie mógł przewidzieć, że zabije właśnie ją. No a to wyklucza podjęcie decyzji. Sąd apelacyjny odpowiada, to nieporozumienie. Zamiar ewentualny nie wymaga, żeby sprawca wiedział, kim jest jego ofiara. Wymaga tylko, żeby przewidział, że ktokolwiek jest za drzwiami i ten ktoś może zginąć, no i mimo tego strzelił.
2: Dla ilustracji przywołuję przykład podręcznikowy, czyli człowiek, który podkłada bombę w zatłoczonym miejscu, nie zna nazwisk swoich przyszłych ofiar, a mimo to odpowiada za ich zamierzone zabójstwo. Tożsamość nie ma tu żadnego znaczenia prawnego.
0: I tu sąd apelacyjny wraca do dowodu, który w wyroku sędzi Masipy pojawił się, ale zniknął w najważniejszym momencie. Do rekonstrukcji z drzwiami przeprowadzonej przez kapitana Mangene. Sama sędzia nazwała jego zeznanie szczególnie użytecznym, a mimo to, oceniając zamiar oskarżonego, w ogóle go nie uwzględniła.
2: Sąd apelacyjny wylicza, co z tej rekonstrukcji wynikało. Kabina toalety była tak ciasna, że strzały niemal nie mogły nie trafić stojącej w niej osoby. Ucieczki nie było. W dodatku warto podkreślić fakt, że użyta amunicja została zaprojektowana tak, żeby przebić drewniane drzwi i dopiero po trafieniu w ciało rozerwać się i siać w jego wnętrzu maksymalne spustoszenie. A mimo to człowiek przeszkolony w posługiwaniu się bronią nie oddał ani jednego strzału ostrzegawczego.
0: Do tego dochodzi jeszcze jedno. Przez cały proces wersja oskarżonego co do tego, dlaczego w ogóle strzelił, zmieniała się. Sąd apelacyjny podsumowuje to jednym zdaniem. Tak naprawdę nikt nie wie, jakie jest jego wyjaśnienie oddania strzałów, które okazały się śmiertelne.
2: Wszystkie te analizy prowadzą do jednego wniosku. Dowody wystarczą do potwierdzenia zamiaru ewentualnego. Skazanie za zabójstwo nieumyślne zostaje więc uchylone przez sąd apelacyjny. W jego miejsce wchodzi wyrok za morderstwo. Sprawa zostaje odesłana do sądu pierwszej instancji, żeby ustalił nową karę.
0: Podczas tego ponownego procesu latem 2016 roku świat zobaczy Blade Runnera, Oscara Pistoriusa, jak na prośbę swojego obrońcy zdejmuje protezy, kładzie je na podłodze sali sądowej, po czym przechadza się na kikutach. Przez lata publiczność znała mężczyznę o wzroście 1,84 m. Teraz mierzy on zaledwie 1,50 m. Ten widok sprawia, że nie jedno serce mięknie, ale fakty są nieubłagane. Dokładnie tyle miał wzrostu, kiedy zabił Rivę Steenkamp.
2: W trakcie tej samej rozprawy ojciec Rivy, zeznając, sugeruje, że tamtej nocy między jego córką a jej partnerem doszło do kłótni. Sąd przerywa mu i stwierdza wprost, że nie ma na to żadnego dowodu. Podobnie jak nie ma dowodu na to, że w związku Pistoriusa i Steenkamp dochodziło do przemocy. Gdyby taki dowód istniał, byłby okolicznością zdecydowanie obciążającą.
0: 6 lipca 2016 roku zapada wyrok. 6 lat pozbawienia wolności. Znowu szokująco mało. Prokuratura odwołuje się po raz trzeci. Sąd apelacyjny uznaje karę za rażąco zaniżoną. Skoro oskarżony nigdy nie wyjaśnił, dlaczego strzelił 4 razy w drzwi, trudno mówić o pełnym zrozumieniu wagi własnego czynu. 24 listopada 2017 roku sąd podnosi wyrok do 13 lat i 5 miesięcy, wliczając w to karę już odbytą.

0: 24 listopada 2023 roku Pistorius dostaje zgodę na zwolnienie warunkowe. Wychodzi z więzienia po niespełna 11 latach odsiadki 5 stycznia 2024 roku. Pozostaje pod ścisłym nadzorem, który potrwa do 5 grudnia 2029 roku, czyli do dnia, w którym formalnie skończy się jego kara. Obecnie odbywa ją zamknięty w willi swojego wuja na zamkniętym osiedlu w Pretorii. A o tym, dlaczego wtedy strzelał, prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy.
1: I to jest tyle na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni.
0: A jeśli spodobała się Państwu ta historia, no to bardzo prosimy o zasubskrybowanie naszego podcastu i wystawienie nam oceny tam, gdzie Państwo nas akurat słuchają. A to bardzo nam pomoże dotrzeć do kolejnych osób, do kolejnych słuchaczy.
1: Kolejne odcinki znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia, no i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Oczywiście zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii.
0: A teraz
1: do usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
11: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie czwarta próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach, zapowiada szef MSWiA. 44,5% poparcia to nieoficjalny wynik skrajnie prawicowej partii AfD w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt. Brytyjska policja musi się tłumaczyć z braku reakcji na antyimigracyjną blokadę portu w Dover. Minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam.

0: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto jest zaplanowane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W tym tygodniu zatrzymano 4 osoby związane z giełdą kryptowalut, a ostatnia z nich, Roman Rzet, zaczął dziś zeznawać w prokuraturze. Jutro również będzie przesłuchiwany. Minister Kierwiński mówił w TVP Info, że jego zdaniem prokuratura rozpracowała środowisko związane z Zonda Krypto.
1: Coraz więcej faktów wynika także z tych czynności, które już zostały dokonane. Pewnie sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa cały czas. No jeżeli prokuratura nawet wczoraj w sobotę decyduje się na kolejne zatrzymania, to znaczy, że ma to środowisko przestępcze bardzo dobrze już rozpracowane. Ponieważ to policja realizuje czynności związane z aferą Zonda Krypto, wiem, że tam dokładny plan śledztwa nakreślony jest na kilka tygodni.
0: Kierwiński zapowiedział również, że rząd podejmie 4. próbę odrzucenia weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. Szef MSWiA mówił, że prawica woli tracić poparcie wyborców niż odrzucić prezydenckie weto.
1: Wszyscy widzimy, jak ta afera się rozwija i mimo to widzimy, że są środowiska polityczne, które no, dadzą życie, swoje polityczne życie, żeby tylko tego rynku nie regulować. To jest największy akt oskarżenia tak naprawdę wobec PiS-u i wobec Nawrockiego.
0: Na razie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trójki podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Pod koniec sierpnia zatrzymano też prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Skrajnie prawicowe AfD wygrało wybory w Saksonii-Anhalt. Według politologa Michała Maliszewskiego należało się spodziewać wysokiego wyniku Alternatywy dla Niemiec, bo wskazywały na to wszystkie sondaże. Nieoficjalnie wyniki dają tej partii 44,5% poparcia. Politolog Michał Maliszewski mówił w Polskim Radiu 24, że niepokojące są propozycje AfD polegające na oddzielnych klasach dla dzieci z rodzin imigranckich czy z niepełnosprawnościami.
2: Obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem, czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych.
0: Ekspert zwrócił również uwagę, że sukces AfD we wschodniej Saksonii-Anhalt jest związany z odwoływaniem się partii do nostalgii za niemiecką Republiką Demokratyczną.
2: On bierze się również z takiego twardego podkreślania nostalgicznego związku z NRD. Główny kandydat partii w Saksonii-Anhalt jeździ na takim mopedzie, kultowym mopedzie NRD-owskim i zbierał zwolenników dawnej NRD, to znaczy tych, którzy myślą o niej z sentymentem i chcą do niej wrócić.
0: Jutro zostaną podane ostateczne wyniki wyborów. Wojsko zakończyło czynności sprawdzające związane z potencjalnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków. Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Brytyjska policja jest krytykowana za brak zdecydowanej reakcji na antyimigrancką blokadę portów Dover. Kilkuset zamaskowanych demonstrantów na kilka godzin odcięło wczoraj dojazd do największego portu promowego w kraju. A funkcjonariusze nie zatrzymali ani jednej osoby. Władze Dover zarzucają służbom, że na miejscu było zdecydowanie za mało policjantów. Samorządowcy pytają również, dlaczego policja nie wiedziała wcześniej o przygotowywanej akcji. Służby tłumaczą, że protest był spontaniczny. Jak wygląda obróbka drewna, jakie zwierzęta i owady żyją w lesie? Odpowiedzi na te pytania mogli poznać mieszkańcy Lublina, którzy w centrum miasta odkrywali tajemnice lasu. Okazją do tego było spotkanie organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Chętni mogli dowiedzieć się, czym żyje las, a także jak go pielęgnować.
3: Ciężko, tak?
4: Bardzo dobrze się tnie.
3: A dlaczego pan to tak drewno te tnie?
4: W tym momencie dla zabawy.
3: Jak się pan bawi?
4: Bardzo dobrze. Można się dużo dowiedzieć o lesie, o tym, co się kryje w naszych lasach i co tam można spotkać.
5: Z czym wiążą się lasy państwowe, tak? Jak to wygląda? Co można zrobić z drzewa tutaj? No fajne.
6: Anna Sternik, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Spotykamy się tutaj dzisiaj w przestrzeni miejskiej, zapraszając leśników i las do centrum miasta, żeby opowiedzieć o tym, jak rośnie las. Mamy na poszczególnych stoiskach możliwość dowiedzenia się, jak leśnicy sadzą las, jak leśnicy chronią lasy.
7: Zakościelny Marcin, podleśniczy w Nadleśnictwie Świdnik. Drewno powoli zaczyna wchodzić w branżę technologiczną wręcz. Niechby chociażby za przykład posłuży nam zastosowanie drewna w budowie sateli, który kilka lat temu został wypuszczony przez Japończyków na orbitę. Jako ciekawostkę powiem państwu, że można stworzyć coś takiego jak szyba z drewna.
0: Zainteresowani podczas spotkania mogli także z bliska przyjrzeć się leśnym roślinom i pracy Straży Leśnej, a także skosztować żołędziowej kawy. To były informacje.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno, ale przelotny deszcz może padać jedynie na północy. 16 stopni na północnym wschodzie, do 22 na pozostałym obszarze.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest już 6 minut po godzinie 22, a u nas zastanowimy się, dlaczego wizje katastroficzne są coraz bardziej niebezpieczne. Dla nas to już nie są takie fajne filmy katastroficzne. Czasy się zmieniły.
3: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wracamy do rozmowy, na którą ostatnio nie wystarczyło nam czasu.

0: Zbliżenie.
1: W studiu Agata Sikora, kulturoznawczyni, eseistka, autorka m.in. książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ostatnio porozmawialiśmy o kilku elementach twojej najnowszej książki. Przypomnijmy w kilku zdaniach, czego rzecz dotyczy, a potem skupimy się na kolejnym elemencie tej opowieści.
2: Napisałam książkę, która spróbuje zdiagnozować, jak nasz w tej chwili moment historyczny, nasza społeczna architektura kształtuje nasze najbardziej intymne, codzienne przeżycia, sposoby myślenia o świecie. Więc wychodzę od takich kwestii jak stres, jak lęk o przyszłość, żeby przyjrzeć się temu nie jako kwestii jakiejś naszej indywidualnej psychologii, ale kwestii tego, jak architektura społeczna kształtuje nasze odczucia, nasze sposoby wchodzenia w interakcje z ludźmi, nasze myślenie o przeszłości, przyszłości.
1: Opisujesz nasz nowy, wspaniały świat. No. Rzeczywistość, w której wychodzimy z założenia, że to jest gra zero-jedynkowa i albo ja wygrywam i ty przegrywasz, albo ty wygrywasz i ja przegrywam. Innych możliwości nie ma.
2: Tak, i każdy jest sam dla siebie. Zakłada się, że jesteśmy zawsze egoistyczni, że nie możemy liczyć na innych i nie mamy prawa oczekiwać tej pomocy od innych. Umiesz liczyć, licz na siebie, nie zakładaj, że ktokolwiek ci pomoże. Jeżeli komuś zaufasz i coś z tego nie wyjdzie, jesteś frajerem, następnym razem tego bynajmniej nie rób. Sam jesteś sobie winny, cokolwiek zrobisz, sam jesteś sobie winny. To, że nie masz na coś wpływu, nie ma żadnego znaczenia, patrz, jesteś sobie winny.
1: Te cytaty, które przywołałaś, to są sformułowania, które są właściwie powszechne i przekazywane często z generacji na generację. Ufaj sobie i najbliższym, nie ufaj na przykład państwu, to w Polsce akurat jest dość powszechne i poniekąd też zrozumiałe, biorąc pod uwagę ostatnich kilkanaście dekad naszej trudnej historii. Jak się z tego wyplątać?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest tak, że to jest powszechne. Wyobrażamy sobie, że to jest powszechne. Na pewno jest tak, że, znaczy ja tu w ogóle od razu chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że człowiek nie bywa egoistyczny, nie jest egoistyczny, że obcy nie bywają postrzegani jako zagrożenie. Mi tu w ogóle nie chodzi o jakąś taką kompletną naiwność. Jeżeli chodzi o polski problem, to trochę ta książka też jakby próbuje myśleć w tych kategoriach, bo już stare, takie sprzed kilku dekad, próby opisania podejścia do zaufania społecznego Polaków mówiły o czymś takim, że Polacy mają takie dwie identyfikacje. To znaczy z jednej strony rodzina, ci najbliżsi i to są nasi, a z drugiej strony bardzo silna identyfikacja z abstrakcją, jaką jest naród. I że w Polsce brak tej identyfikacji pomiędzy ze swoją wspólnotą, community, czymś szerzej niż ta wsobna rodzina i czymś tak abstrakcyjnym, jakby opartym na wyłącznie na jakichś takich wyobraźniach, wspólnych mitologiach i tak dalej, jak wspólnota narodowa. Co też wynika oczywiście z historii, no wynika na pewno z tego, że ta władza państwowa była identyfikowana z czymś, co jest przeciwko nam, a nie po naszej stronie, to z całą pewnością tak. Ale też nie należy tego też absolutyzować w tym sensie, że tak musi być. I też to, jak sobie ludzie wyobrażają tą relację między tymi różnymi plasterkami identyfikacji społecznej, to jest bardzo różne. Ja tu nie chcę w tej chwili wchodzić w jakieś uogólnienia.

0: ale zauważ na przykład, że jeszcze w latach 60. była bardzo silna taka wiara, że istnieje postęp społeczny, że technologie, mamy nowe technologie, które mają nas doprowadzić do tego, że będzie lepiej. I teraz oczywiście to wszystko było też związane z zimną wojną, z rywalizacją o kosmos, kwestia jakby wiadomo, że inaczej to wyglądało po jednej stronie żelaznej kurtyny i po drugiej stronie żelaznej kurtyny, ale zasadniczo cały czas była w tym jakaś obietnica, że oto mamy postęp społeczny i on nas doprowadzi do czegoś, że będzie nam lepiej wszystkim. Teraz nawet jak teraz tutaj jechałam, to sobie czytam taką bardzo ciekawą książkę o tym, jak się populacyjnie zarządza właśnie wydłużaniem życia, na takiej kontrze do tego longevity, jak po prostu miliarderzy wyobrażają sobie, że dzięki transfuzjom krwi od swoich dzieci nie będą umierać, no to tam taka ekspertka bardzo dokładnie opisuje, jak możesz faktycznie wydłużyć życie populacji dzięki, nie wiem, czystej wodzie i że jest to interwencja społeczna, a nie interwencja, nie to, że jakby będziemy od rana przyjmować 15 tysięcy suplementów diety. No i mówię to o tym, że na przykład bardzo często tracimy to z oczu, jak olbrzymim, niesamowitym osiągnięciem jest na przykład właśnie ochrona zdrowia publiczna i dostępna. Mam takie poczucie, że to w ogóle jakby to się wyłoniło po II wojnie światowej. No i naprawdę ludzie mieli poczucie, ludzie, którzy kiedyś byli naprawdę z poczuciem, że jeżeli coś się im stanie i są biedni, to po prostu umierają i do widzenia i koniec, albo zadłużają swoją rodzinę. Nagle pojawił się pomysł, to jest dla wszystkich, to ma być dla wszystkich. I możemy sobie teraz się na to oskarżyć, możemy się zastanawiać, no ona się też teraz prywatyzuje, to jest olbrzymie zagrożenie, ale chodzi o to, to były olbrzymie zmiany odczuwane na najprostszym poziomie, co robisz, kiedy ci choruje dziecko, czy zakładasz, że zbankrutujesz od tego, czy nie. I jakby no, ludzie to przeżywali, to nie było indywidualne, tak? To nie było rodzinne, tylko to była pewna społeczny projekt. I mam wrażenie, że to, co się zmieniło przez ostatnie pół wieku, to to, że my nie mamy już poczucia takich wspólnych projektów. Znaczy te, które wypaliły, to już trochę zaczynamy je uważać za to, a to po prostu nam się należy. Nikt nie traktuje tego jako cudu, że jeżeli ty albo ja w tej chwili dostaniemy ataku serca, to najprawdopodobniej w 3 minuty, 4 albo 5 będzie tutaj karetka, tak? Jeżeli będzie za 10, to będziemy oburzeni.
1: Obyśmy tego nie musieli sprawdzać. Tak? Ale wracając jeszcze do marzeń. Rzeczywiście był taki moment, kiedy wydawało się, że postęp technologiczny przede wszystkim, tak, chociaż nie tylko, przyniesie powszechny dobrobyt, tak, dla wszystkich ludzi bez wyjątku. W naszej części świata, w naszej części Europy w pewnym momencie doszło jeszcze to marzenie, że zmiany ustrojowe przyspieszą ten rozwój, tak, i przyspieszą powszechny dobrobyt. Dziś wiemy, że ta opozycja albo komunizm, albo kapitalizm to jednak było daleko idące uproszczenie, którego skutki teraz boleśnie odczuwamy?
0: Tak, znaczy przede wszystkim mam wrażenie, to jest taka książka, która mi się marzy, chciałabym ją przeczytać, ale jeszcze się nie wzięłam za to, żeby ją napisać. Bardzo w pewnym momencie mnie uderzyło to, jak mało demokratyczna opozycja w latach 80., pokolenie Solidarności, jak oni kompletnie nie mieli jakichkolwiek realnej wiedzy na temat tego, jak ten kapitalizm działa. No, pamiętasz te fantazje, że jak tylko skończy się cenzura, to po prostu będziemy wydawać Miłosza w 100 tysięcy egzemplarzy i ludzie rzucą się, że będą to czytać, tak? A nie będą sprzedawane harlekiny w kiosku. Czy że ta świadomość tego, jak to wygląda, była naprawdę bardzo mała. I o tym też właśnie pisze Marcin Król, byliśmy głupi. Ale, co powiedziawszy, my też weszliśmy w ten kapitalizm w momencie, w którym ten kapitalizm, no, był już zupełnie inny niż na przykład kapitalizm w latach 70. tam 60. czy 50. My w tej chwili sobie nie wyobrażamy przez to, że jesteśmy już po tej zmianie neoliberalnej, która się zaczyna pod koniec lat 70. i jakby cały czas idzie pełną parą, czyli tej zakładającej deregulację, za wycofanie się państwa z odpowiedzialności, jakby zmniejszenie tej odpowiedzialności za pewne usługi publiczne, które kiedyś były uważane za definicyjne zadanie państwa. I to nie jest w ogóle żaden abstrakt, to nie jest żadna fantazja, ani to nie jest żadna, nie wiem, jakaś super lewicowa agenda i to naprawdę dotyka mojego życia, bo jak w czasie wielkich upałów w Anglii zabrałam dzieciaki i nad rzekę, to jest takie kąpielisko, tam dużo ludzi się kąpie, po czym jak wyszłam już wychodząc po całym dniu tam spędzonym w tej wodzie, patrzę, że tam jest taka mała tabliczka gdzieś ukryta pod tytułem, że tutaj się kąpiesz

na własną odpowiedzialność, bo ta rzeka może być trująca. I teraz w tej chwili jest problem, że za czasów Margaret Thatcher zostały sprywatyzowane woda w Anglii i w tej chwili jest zupełnie normalne, że ścieki, które nie są czyszczone, zostają wywalane do rzek i nie wiem, ludzie trafiają do szpitala. Mamy problem, jak no właśnie z krajów rozwijających

0: co rusz pojawiają się jakieś apokaliptyczne wizje, że oto Ziemia spłonie, albo że na skutek hekatomby atomowej rozpadnie się na kawałki. To też jest element tego zjawiska, o którym piszesz?
1: Tak, ale możemy sobie powiedzieć od razu, że w tej chwili jest takie poczucie bezprecedensowości, bo jest katastrofa klimatyczna, która jest takim bezprecedensowym doświadczeniem. I żeby było jasne, tak, jest bezprecedensowym doświadczeniem w tym sensie, że jakby jeżeli chodzi o wpływ ludzkości na otaczające środowisko, jest to realne, jest to olbrzymie, jest to bardzo niebezpieczne. Absolutnie nie jestem tutaj denialistką, ale to nie chodzi o denializm. Chodzi o to, że z punktu widzenia naszej ludzkiej perspektywy, osób, które rano wstają, chcą sobie zaparzyć kawę, odprowadzić dziecko do szkoły, potem wrócić, różnica między tym, jaka będą konsekwencje katastrofy klimatycznej na nasze życie, a tym, co się stanie na skutek wojny albo wojny nuklearnej, z punktu widzenia lęków jednostek, to czy jest to kompletny koniec świata ze zmienianiem po prostu środowiska na następne miliony lat. Czy jest to po prostu wojna nuklearna, albo czy to jest po prostu bombardowanie i totalne zniszczenie naszego życia, nie jest tak dużą różnicą. I w tym sensie mam wrażenie, że mamy wyobrażenie tego bezprecedensowego punktu w historii, w którym jesteśmy. Mamy poczucie olbrzymiego lęku, co jest zrozumiałe i co jest słuszne w tym sensie, że tak, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. Natomiast cała historia jest jakby mierzeniem się z kryzysem. I tu znowu wracamy do tych nieszczęsnych lat 60. i jakby tym, co się potem wydarzyło. Nawet nie lat 60. Znaczy wracamy do tego, że jakby po II wojnie światowej, która przecież też była olbrzymią katastrofą, była czymś potwornym, była rozpadem świata, powstał ten projekt i to był projekt polityczny, który miał całą masę wad i można dużo na ten temat dyskutować, ale był oparty na tym haśle nigdy więcej. Musimy stworzyć taki porządek, w którym my będziemy siebie zabezpieczać przeciwko temu, żeby to się nie powtórzyło. I przez ileś dziesięciolecia, nawet przy całej zimnej wojnie, która była, no to ta zimna wojna była przez te ileś dziesięcioleci zimna, bo jednak obie strony naprawdę miały poczucie jakiejś tam odpowiedzialności za to, żeby do tego konfliktu nie doszło. Przecież było ileś momentów, kiedy to było o włos i nastąpiły deeskalacje. Znaczy, no w tej chwili właśnie przez to, że ta zimna wojna już nie jest teraz takim, powiedziałabym, sexy tematem fantazji, to ludzie o tym zapominają, ale przecież tam cały czas jakby z jednej strony te imperia sobie groziły, a z drugiej strony udostępniały sobie szczegółowe protokoły, jak zareagują w sytuacji tego, żeby, że to była taka gra w szachy, która
0: to było
1: była...
0: wzajemne trzymanie się w szachy,
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak, dokładnie. To znaczy w tym sensie, że to wszystko było jednak obliczone na jakimś założeniu racjonalności innych aktorów, tak? To znaczy, że wiem, że to bardzo dziwnie zabrzmi, ale było tu poczucie jakiejś odpowiedzialności takiej, że jakby to naprawdę ta stawka się toczyło bardzo duże gry. I w tym sensie to też jest konsekwencja tego, że ludzie przeżyli właśnie to załamanie świata, przeżyli wszystko to, co się straszne zdarzyło, mieli to doświadczenie i niezależnie od całej retoryki było myślenie o tym, że musimy sobie to jakoś ułożyć na nowo. I absolutnie, oczywiście to nie znosi w żaden sposób tego, co robił Związek Radziecki. To nie znosi w żaden sposób tego, co robią Amerykanie w Ameryce Południowej, wspierając różne rządy faszystowskie. Mi tu nie o to chodzi, że to był faktycznie jakiś raj spełniony. Nie był, ale z perspektywy europejskiej było takie poczucie, że próbujemy sobie to jakoś rozwiązać. I to główną różnicę, jaką widzę, to jest, że my w tej chwili, tu i teraz, mamy poczucie, jakbyśmy jakby to już było przesądzone, jakbyśmy my nie mieli tej politycznej siły, politycznej w tym rozumieniu, że jako ludzie kształtujemy te relacje, które są wokół nas, tylko jakby to wszystko było determinizmem. I tu widzę główną różnicę.
0: Ale jak te dzisiejsze wizje ewentualnego rozpadu świata, ewentualnego końca świata wpływają na relacje społeczne, bo od tego zaczęliśmy i tego twoja książka dotyczy.
1: Tak. Ja wychodzę od analizy różnych popularnych wizji apokaliptycznych, które nazywam ekstremalnym kinem familijnym. Ponieważ polega to zazwyczaj na tym, że mamy tutaj mężczyznę, który zajmuje się ratowaniem swoich dzieci, ewentualnie partnerów.

0: Zauważcie, że nigdy tam się nie pojawia ratowanie rodziców, kuzynek, ani jakichś takich tych. Jest to właśnie takie czyste, taki familiaryzm do nuklearnej rodziny. Dzieci oczywiście są po to, że one są te niewinne, są to istotami niewinnymi i są nasze. Tak, są niewinne i są nasze, więc to już usprawiedliwia wszystko, co możemy zrobić, żeby te dzieci uratować, ale też zwróćmy uwagę, że w familijnym kinie ekstremalnym wszyscy wokół jakby są potraktowani, że proszę, tutaj już nie ma tego porządku, nie ma tej policji, która nas będzie karać, więc z ludzi wychodzą zwierzęta. To jest takie jeszcze hopsowskie z XVII wieku.
1: Wszystkie chwyty dozwolone, grunt, żeby przetrwać.
0: Tak.
1: I żeby przetrwały nasze dzieci.
0: Żeby przetrwały nasze dzieci. Te dzieci oczywiście są tu taką figurą, która ma moralnie usprawiedliwiać. Ma być tą figurą dobra, tak? Bo jeżeli jeszcze walczy o własną przetrwanie, no to jest to egoistyczne i niby jesteśmy egoistyczni, ale nie chcemy tego powiedzieć tak wprost, więc jakby to nie chodzi o moje przetrwanie, tylko po prostu ratuje swoje dziedziusie. I jakby jeżeli ratuje swoje dziedziusie, to już usprawiedliwia wszystko. To już mogę po prostu mordować inne dziedziusie. Oczywiście też nikt tego tak bardzo wprost nie przedstawia, bo nie chce, bo to wszystko jest właśnie oparte na takim eufemizmie. To wszyscy inni ludzie są tak bardzo źli, a ten nasz bohater czy bohaterka, tak, oni robią czasami rzeczy co najmniej dyskusyjne albo takie, których byśmy my nie zrobili. No ale tak jakby taka ideologia, która jest za tym obrazem, mówią nam, no ale to jest właśnie taka dorosłość. To znaczy, bo my to możemy sobie wyobrażać, że istnieje jakaś moralność, nie wiem, solidarność albo coś takiego, bo jeszcze mamy po prostu tą policję, która nas będzie chronić. A natomiast tutaj proszę, tutaj prawdziwe życie, zombie i co robisz, nie? Znaczy, no teraz tu mała gwiazdka, zombie, proszę państwa, nie istnieją. Znaczy, generalnie to jest właśnie fantazja. To jest też ciekawe, że obraz zombie, jakichś zarażonych, zainfekowanych, tych ludzi, którzy już nie są ludźmi, kiedyś byli naszymi sąsiadami, ale już nie są sąsiadami, możemy do nich strzelać, ponieważ to zrobią, no zjedzą nasze dziedziusie albo zainfekują. I po to nam jest zombie, ci zarażeni muszą być tacy straszni, żebyśmy mogli, znaczy żeby ten nasz bohater mógł do nich strzelać, albo ich spalać, albo cokolwiek i żebyśmy się czuli z tym okej.
1: Czyli jak rozumiem, to jest jakiś zdegenerowany ciąg dalszy rzeczywistości neokapitalistycznej ze skrajnie rozwiniętym indywidualizmem. My w centrum, cała reszta jest wyłącznie tłem, a jeśli staje nam na drodze, mamy prawo ich.
0: Wszystko jest rywalizacją, tak? Albo od tego, co zacząłeś, albo on, albo ja. Jest tam w ogóle jakaś niemożliwość współpracy, tak? To znaczy zawsze jest tam taka fantazja o tym, że jeżeli mamy ograniczone zasoby, to uruchamia to bezwzględną walkę o byt. I teraz tak, ja nie chcę mówić, że ograniczone zasoby nie mają wpływu na to, jak się kształtują relacje międzyludzkie. Ale paradoksalnie, jeżeli chodzi o takie właśnie badania tego, co się faktycznie dzieje w sytuacji kryzysu między ludźmi, one nie wskazują na to, że następuje wtedy bezwzględna walka o te zasoby. To znaczy paradoksalnie w sytuacji kryzysów społecznych, katastrof, bombardowań, solidarność społeczna rośnie, a nie maleje. Jest taka strasznie ciekawa książka Rebeki Solnit. Ona nie została przetłumaczona na polski. Paradise Built in Hell, gdzie ona obserwuje reakcje na różne katastrofy, zaczynając od początku XX wieku. Tam z tych takich bliższych, które powiedzmy będziemy lepiej kojarzyć, no to Blitz, czyli bombardowanie Londynu w czasie II wojny światowej. A między innymi 11 września, Katrinę, czy huragan Katrina, no i tam parę jeszcze. I to, co ona tam obserwuje, to jest to, że w sytuacji, kiedy no właśnie wszystko się wali, jesteśmy, społeczność zaczyna być w bezpośrednim narażeniu życia, ludzie zaczynają działać razem, od razu ktoś robi jakąś kuchnię, od razu pomoc staje się wbrew intuicjom właśnie z wizji postapokaliptycznej staje się czymś dużo łatwiejszym i naturalnym. Ja myślę, że część z naszych słuchaczy może mieć to doświadczenie w pierwszym momencie pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, kiedy naprawdę była olbrzymia, w ogóle przecząca tym wszystkim po prostu z autostereotypom Polaków mobilizacja.
1: Nie tylko auto zresztą.
0: Tak, mobilizacja pomocowa, ale ostatnio mieliśmy ileś takich doświadczeń, że właśnie w sytuacji katastrofy, nie wiem jak była ta powódź, też ludzie zaczęli przyjeżdżać z Polski, przywozić rzeczy i pomagać w odgryzowywaniu, tak? Więc to nie jest w ten sposób, że jak jest sytuacja zagrożenia, to ci inni ludzie ich nie obchodzą. Wręcz odwrotnie. Natomiast problemem jest to, jak długo trwa ta sytuacja. Bo teraz paradoks polega na tym, że jak jest

0: jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu życia, to my się nie musimy zastanawiać, o czy... Zacznijmy może głupio, ale jakby nie zastanawiamy się nad tym, jakie to ma długofalowe skutki, ponieważ tu i teraz walczymy o to, żeby przeżyć. Nie zastanawiamy się, jaki to ma wpływ na, nie wiem, naszą emeryturę, na naszą pozycję społeczną, na nasze szanse, nie wiem, dostania awansu. Paradoksalnie to właśnie te podziały społeczne powodują poczucie, no tego, że nie możemy innym pomagać, dlatego, że generalnie coś na tym stracimy, bo żyjemy w systemie, który nas szkoli do tego, żeby tak robić. No i teraz patrzmy, co zostało z tej mobilizacji w sprawie Ukraińców, prawda? Znaczy parę lat rosyjskiej propagandy plus parę lat jakby właśnie już współbycia, w którym te właśnie neoliberalne hasła, które nie mają w ogóle potwierdzenia, nie mają żadnego potwierdzenia w danych. To znaczy Ukraińcy więcej wnoszą do budżetu niż zabierają z budżetu. Jest to po prostu czyste w każdym zdaniu, no ale jakby no jest rozgrywane poczucie, cała masa jakby stereotypów, cała masa różnych resentymentów, ale nie w pierwszym momencie, tak? W tym sensie nie chodzi o to, że jejku, przyjdzie katastrofa, wszyscy się chwycimy za ręce i będziemy żyć pięknym życiem, tylko chodzi o to, że katastrofa paradoksalnie zdejmuje z nas, przez to, że mamy konkretne, naprawdę tak jest, zostajemy przed czymś ostatecznym, bardzo konkretnym postawieni, przestajemy myśleć w kategoriach społecznych różnic, no a czasami nie przestajemy. No to jest pytanie, jak głęboko ta różnica została nam wprasowana w głowie, tak?
1: No dobrze, ale puentując, zastanawiam się, jak doprowadzić do sytuacji, w której to dobro w człowieku mogłoby się ujawniać częściej, no bo nie będziemy sobie sprowadzać katastrof na
0: nie,
1: głowę.
0: Nie, nie, oczywiście, że nie.
1: Po to, żeby było nam trochę lepiej i łatwiej.
0: Ja w ogóle, wiesz co, ja bardzo nie lubię słowo dobro-zło, to może, znaczy...
1: Pozytywne odruchy, pomoc, tak. Empatia, wsparcie, zrozumienie, ogólnikowe hasło, które można rozłożyć.
0: Ja myślę, że tak, wiesz co, opowiem ci jeszcze jedną rzecz, która mnie strasznie podkręciła bardzo, jak robiłam research do tej książki, to chyba nawet w końcu już nie weszło. Ale skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że jakby wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie? No z jednej strony mamy tego Hobbesa, który właśnie mówi, w stanie natury była wojna wszystkich przeciw wszystkim, więc ludzie się tak bardzo bali tego zagrożenia, że umówili się na to, że zrzekną się prawa do mordowania się wzajemnie, dając to prawo do karania i użycia siły władzy, w zamian za to się dostosowując do reguł. No i z drugiej strony coraz bardziej rozprzestrzenia się kapitalizm, tak? XVII-XVIII wiek, potem rewolucja przemysłowa i potem jeszcze wchodzi darwinizm, nie? I teraz popularna interpretacja jest taka, że ten taki bezwzględny kapitalizm XIX-wieczny, że teoria Darwina wpłynęła na taką naturalizację tego kapitalizmu XIX-wiecznego. Na zasadzie tak, ewolucja dokonuje się metodą selekcji naturalnej, silniejszy zabija słabszych, tak robią zwierzęta, no my jesteśmy ludźmi, ale to działa w ten sam sposób, no to dlaczego niby mamy się zastanawiać, czy generalnie wyzyskujemy robotników i tak dalej. Jakby, no to było bardzo silne. Tylko cała zabawa polega na tym, że ja teraz nie podam odniesienia, ale czytam to w książce akademickiej. Odniesienie robił Tim Jackson w książce Postwzrost, życie po kapitalizmie, gdzie jest fragment z Darwina, który raczej wskazuje na to, że to właśnie stosunki kapitalistyczne podyktowały mu jakby interpretację tego, co widział na poziomie tej ewolucji, ponieważ nowsze badania na temat ewolucji pokazują, że ona się dokonuje na drodze rywalizacji i selekcji naturalnej, ale również dokonuje się na poziomie symbiozy i współpracy. I to jest takie fascynujące. Ja dlatego uwielbiam po prostu badanie kultury, bo mamy wyobrażenie o jakimś świecie, ale kultura robi nam filtr, co my chcemy zobaczyć w tym świecie. Jeżeli cały czas nam się mówi, jesteś jednostką, która walczy o przetrwanie w świecie, który jest albo światem postapokalipsy, albo jest światem po prostu neoliberalnego rynku, gdzie jeżeli nie będziesz sprytniejszy niż inny, nie będziesz lepszy niż inny, to zostaniesz pokonany, będziesz frajerem, przegrywem i głupolem. I jeżeli jakakolwiek zaufanie do kogoś innego jest traktowane jako naiwność, jeżeli cośkolwiek się źle wydarzy, to będziesz sobie sam winny.

0: doprowadza do tego, że nie potrafimy nawet skonceptualizować tego, co tracimy w sytuacji, kiedy nie mamy tych relacji. I teraz uwaga, to jest w ogóle rewolucyjne posunięcie. Wyobraźmy sobie, że zaczynamy od takiego stwierdzenia, człowiek jest istotą społeczną. Jakby te więzi są mu potrzebne. I teraz pytanie, czy jak wchodzę i tworzę te więzi, to jest egoistyczne, czy to jest altruistyczne? Jakby to rozróżnienie traci sens, tak? Budując więzi, robię coś dla siebie i robię coś dla innych. Nie widzę tu żadnych problemów logicznych z tym zdaniem. Mam wrażenie, że rewolucjonizuje to podejście do bardzo wielu problemów, tak?
1: A to przy okazji też pokazuje, w którym punkcie jesteśmy dziś. Mówiłaś o różnych nawiązaniach do świata natury. Bardzo je lubię, bo one właściwie są niezwykle elastyczne i można, tak, nawiązując do natury, podeprzeć niejedną
0: absolutnie
1: teorię.
0: Wszystko.
1: Często
0: zawsze
1: wykluczające się nawet
0: tak,
1: idee.
0: Dokładnie. Na przykład, czy znasz małpy bonobo? Bo w pewnym momencie zostały wynalezione małpy bonobo, które właśnie nie walczą o dominację, iskają się nawzajem, żyją sobie pokojowo i jest fajnie, tak? W pewnym momencie nagle gdzieś się pojawiła idea, że generalnie trzeba, że to być może też jest fajna ta współpraca i wtedy trzeba było znaleźć odpowiednią mapę i została znaleziona małpa bonobo, więc...
1: No to zadanie domowe dla państwa, proszę w sobie
0: poszukać małpy bonobo, tak?
1: Poszukać w sobie trochę małpy bonobo. Zachęcała państwa do tego Agata Sikora, kulturoznawczyni, eseistka, autorka między innymi książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwu również spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: 34 minuty po 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A już za chwilę odwiedzimy Kielce. Tam rzeczywiście polska marka, bo tu już jest polska marka znana na całym świecie. Targi zbrojeniowe. Wystawiamy tam również polskie wyroby. I rzeczywiście cieszą się one dużym uznaniem. A oto szczegóły.
2: Powtórka programu.
8: Kafe Armia.
9: Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia, dzień dobry. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz jest dzisiaj państwa i moim gościem. Witam serdecznie, panie prezesie.
10: Dzień dobry, dziękuję bardzo, że znowu mogę być gościem.
9: A ja się bardzo cieszę, że spotykamy się w wyjątkowej chwili, w wyjątkowym momencie, bo szykuje się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, potężne wydarzenie. Wy jesteście też tam obecni tak naprawdę od wielu lat, no ale chyba w tym roku i zaraz pewnie pan prezes zdradzi. Dużo niespodzianek, olbrzymie stoisko, potężny sprzęt, który będzie też eksponowany.
10: Nie ukrywam, że ciągle mam taki dylemat związany z tym, jak podchodzić do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, corocznej imprezy we wrześniu się odbywającej, dlatego że no jest to ważne wydarzenie, trzecia chyba tego typu impreza w Europie, a z drugiej strony między tymi okresami targowymi, czyli od września do sierpnia, każdego roku dzieje się tyle istotnych i ważnych spraw, chociażby patrząc na ostatni, na sierpień tego roku, że w zasadzie albo wszystko się kumuluje na tych targach w Kielcach i to jest taki główny punkt odniesienia, główne wydarzenie i kumulujemy tam i umowy, i spotkania, i różnego rodzaju wydarzenia, albo rozmawiamy o wszystkim, w tym o tych targach. Odpowiadając wprost na pytanie, targi są bardzo ważne. Na pewno wykorzystujemy to coroczne wydarzenie do tego, żeby zaprosić naszych partnerów, żeby pokazać nowe produkty, żeby pokazać nasze dokonania czy działania przez ostatni rok, i żeby także zapowiedzieć pewne rzeczy, które będą przedmiotem naszej aktywności po targach. I tak podchodzimy do tego wydarzenia, które za kilka dni będzie miało miejsce w Kielcach.

0: Wejdę panu trochę też w słowo, panie prezesie, i nie zgodzę się też z tą tezą, że no z jednej strony to tylko targi, z drugiej strony tak dużo ważnych rzeczy przed tymi targami się dzieje, bo myślę też sobie, że to jest jednak jedyne tak naprawdę miejsce i jedyny moment dla bardzo wielu potencjalnych kontrahentów, żeby w spokoju, jednak mimo wszystko w spokoju, przejść się po tych stoiskach, porozmawiać z głównodowodzącymi poszczególnymi spółkami, chociażby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czy też z partnerami z zagranicy. No nie ma takiego drugiego miejsca i takiego drugiego terminu w kalendarzu militarnym, obronnym, zbrojeniowym, żeby no to wszystko się łączyło w jednym. Jeszcze politycy do tego, którzy się tam pojawiają.
1: To prawda, żeby sobie uświadomić skalę przedsięwzięcia, to trzeba pamiętać o tym, że w tym roku bierze około 1000 firm udział w targach. I teraz, jak pani redaktor wspomniała o spokoju, to ja jednak pomyślałem sobie, że to jest iluzoryczny spokój, dlatego że pamiętam z ubiegłego roku spotkania. Żadne spotkanie nie trwa dłużej niż 20-25 minut, dlatego że jest kolejka, dlatego że jest wielu partnerów chętnych, wiele firm, które przyjeżdża właśnie po to, żeby się spotkać. I to jest trochę jak maszyna, jedno za drugim. W roku 2025 podpisaliśmy około 40 umów na targach. To nie ma siły, żeby te 40 umów wybrzmiało bardzo mocno, żeby skupić zainteresowanie na każdej z nich, no bo jest ich po prostu za dużo, więc wybieramy kilka tych najważniejszych.
0: No tam rzeczywiście jak w ULU tak, u was było w zeszłym roku.
1: Tak, to jest dobre porównanie. To trochę jest jak w ULU. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. W ubiegłym roku około 30 tysięcy, jak pamiętam, było odwiedzających. I to jest super, że to się dzieje, dlatego że na te 1000 firm około połowy to są polskie firmy. Ale w tym roku na przykład głównym gościem czy partnerem takim krajowym jest Kanada. I z Kanady, z tego co wiem, przyjeżdża ponad 90 firm. Więc to też jest ogromny potencjał do współpracy, duże zainteresowanie, ale też pokazuje to, ta statystyka, ile spotkań przed nami, ile rozmów. Dlatego, że to nie są często zintegrowane grupy, tylko no, przyjeżdżają różni przedsiębiorcy z różnego rodzaju kompetencjami i z różnym zainteresowaniem. Staramy się na to odpowiedzieć i wykorzystać te 4 dni do maksimum. Z jednej strony jest prezentacja, czyli wizualnie widać określony sprzęt. My też mamy swoje plany w tym roku, a z drugiej strony także chcemy podpisać kilka bardzo istotnych umów, pójść do przodu w pewnych tematach i pokazać kierunki. Nie zawsze to są umowy, które są wielkimi biznesowymi dziełami, w takim kontraktami. Często to jest zapowiedź pewnych rzeczy, ale zapowiedź niezwykle ważna i takich też kilka projektów przygotowujemy na ten rok.
0: Panie prezesie, z racji tego, że nie pierwszy raz gości pan na naszej antenie, zdradzi pan, uchyli pan rąbka tajemnicy, chociaż minimalnie, jeżeli chodzi o chociażby premiery albo no właśnie te umowy czy dokumenty, które zamierzacie podpisać?
1: Z zakresu umów to chciałbym oczywiście, żebyśmy zrobili kolejny krok, jeśli chodzi o naszą współpracę z amerykańską firmą Anduril dotyczącą przyszłej produkcji rakiet Barracuda, niezwykle potrzebnych w polskim wojsku. Bardzo ważne będą dla nas przedsięwzięcia związane z polonizacją i tutaj chcielibyśmy pokazać pewne rzeczy związane z Jelczem i z produkcją komponentów i elementów do Jelcza, zwłaszcza tych komponentów, które dzisiaj sprowadzamy z zagranicy, a wydaje nam się, że gromadzimy partnerów, którzy potrafiliby, polskich partnerów, którzy potrafiliby pewne rzeczy. Próbujemy też zainteresować naszych polskich partnerów, dużych polskich partnerów, pewnymi propozycjami współpracy w zakresie, można by to nazwać trochę chemią dla przemysłu obronnego, ale to ma szerszy wydźwięk i być może w tym zakresie również przygotujemy pewne propozycje w ramach spółek Skarbu Państwa. Będziemy promować ideę local content, będziemy także podpisywać kilka listów intencyjnych. Mogą się także zdarzać umowy o takiej bardziej strategicznej współpracy, rozumiane jako kontynuacja tego, co robiliśmy albo przez ostatni rok, albo rok temu na targach. Więc od strony umów przygotowujemy wiele przedsięwzięć. Ważne dla nas będzie, bo tutaj dotrzymujemy słowa, że chcemy zaprezentować prototyp, czy taki pierwszy modelowy egzemplarz ciężkiego wozu bojowego piechoty, ale w takiej proporcji już 1:1 i to na pewno ta premiera będzie miała miejsce w pierwszym dniu targów, jako przykład też naszych prób szukania nie tylko nowych produktów dla polskiego wojska, ale także modernizacji technologicznych. W związku z tym na przykład platforma uniwersalna modułowa, która używana jest dzisiaj przy Borsuku,

0: Będziemy chcieli ją wykorzystać we współpracy z naszymi partnerami. Ważną kwestią, żeby tak nie zdradzać wszystkiego, będzie również kosmos. Chcemy tutaj poczynić kolejny krok wspólnie z naszymi partnerami, czy z naszym partnerem. No, zrobimy kolejny krok w zakresie współpracy dotyczącej obecności polskiego przemysłu obronnego w przestrzeni kosmicznej.
1: Ten kosmos jest bardzo ważny, bardzo wielu polityków w ostatnich miesiącach też zwracało na to uwagę, ale teraz jeszcze wrócę do tych aspektów, które pan wymienił przed chwilą. Powiedział pan, panie prezesie, między innymi właśnie o kontynuacji współpracy z Amerykanami, jeżeli chodzi o Barakudę. Słyszeliśmy wielokrotnie, jak te umowy się podpisywały, że są to bardzo istotne kompetencje, które przemysł polski, rodzimy, zbrojeniowy pozyska i tak naprawdę nas to wyniesie w ogóle inną przestrzeń, w inną sferę, jeżeli chodzi o ten sektor.
0: Mówimy o dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony polskie wojsko nie ma rakiet dalekiego zasięgu, a dzięki takim projektom może zaopatrzyć się w tego typu uzbrojenie, więc to jest istotne. A druga rzecz to jest rozwój kompetencji w przemyśle. My dzisiaj jako przemysł i prywatny, i państwowy nie mamy takich kompetencji, by w oparciu o własne technologie tego typu sprzęt produkować. W związku z tym szukamy partnerstw i tutaj Anduril jest dla nas takim przykładem tej nowej, nowoczesnej technologicznej firmy, która posiada rozwiązania akceptowane i jakby pozyskiwane także przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. My chcemy z tego skorzystać i wspólnie razem rozmawiamy o tym, na ile jest możliwa koprodukcja czy produkcja tego typu pocisków w Polsce.
1: To jak już mówimy o takiej koprodukcji i o tym, że chcemy robić coś, co nas wynosi na inny poziom, to nie sposób też nie zapytać o koalicję antybalistyczną. O niej było głośno, też negatywnie w wielu mediach. Mówiono, że trochę Polska przespała, że nie trafiliśmy do tego głównego grona tych państw, które no, będą właśnie taką koalicję balistyczną tworzyć. Potem były też wypowiedzi wielu polityków z różnej strony sceny politycznej, że no to też pamiętajmy o tym, jakie mamy możliwości albo jakich możliwości nie mamy. Na jakim etapie jest dzisiaj kwestia te udziału polskich firm? Bo ja miałam kilkanaście tygodni temu okazję też pytać o to wicepremiera Kośniaka Kamysza i powiedział, że jeżeli polskie firmy, bez względu na to, czy prywatne, czy państwowe, będą chciały się w to angażować, to oczywiście polityczne wsparcie jest.
0: Tu znów mamy kilka elementów, ale zacznę od czegoś, co łączy nas z tematyką targową i Kielcami, dlatego że w tym roku po raz pierwszy w przeddzień targów zaproponujemy wspólnie razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Siłami Zbrojnymi, taką propozycję spotkania się z naszym sprzętem, nie tylko PGZ-u, ale polskiego przemysłu obronnego na poligonie w Nowej Dębie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest pewne nowum również, ale być może wykorzystamy ten sam dzień na spotkanie i prezentację naszego zaangażowania i dotychczasowych rezultatów, efektów pracy przy programach Wisła, Narew, Pilica Plus i SAN. I to jest o tyle istotne, że z jednej strony w dużej części uczestniczą w tym firmy amerykańskie, więc będziemy prezentować stan współpracy PGZ-u z firmami, z przemysłem amerykańskim, a z drugiej strony pokażemy te programy z zakresu ochrony przeciwlotniczej, tak to nazwijmy, też w jakiś sposób antybalistycznej, które już realizujemy. I Polska tutaj jest trochę w innym miejscu niż inne kraje, dlatego że no, w zasadzie od 10 lat, od 2014 i 2015 roku realizujemy programy Wisła i Narew służące ochronie przeciwlotniczej o średnim i krótkim zasięgu. I te programy są rozwojowe, rozwijane i uzupełniane od tego roku o program SAN dotyczący ochrony antydronowej. To jest o tyle istotne właśnie, że jak rozmawiamy o koalicji antybalistycznej, to musimy o tym pamiętać, że już angażujemy spore środki finansowe, mamy swoje dokonania, stoją rakiety, baterie Patriot z rakietami, wyposażamy także chociażby w ramach systemu czy w ramach programu Narew w rakiety CAM, czyli my tą ochronę przeciwlotniczą, powietrzną polskiego nieba realizujemy. I teraz jest propozycja z koalicją antybalistyczną. Ja mogę powiedzieć tak. Polski przemysł z integratorem, czyli Polską Grupą Zbrojeniową, rozmawia między sobą na temat tego, jakie mamy kompetencje, kto jak może uczestniczyć. To są dwa elementy, bo z jednej strony słyszymy o tym, że kilka krajów europejskich wspólnie z Ukrainą buduje swój własny system, a my nie oczekuje się od nas, że my dostarczymy jakiś całościowy system, tylko pewne elementy w ramach tego systemu. Na przykład mamy świadomość naszych dobrych kompetencji w zakresie sensorów.

0: radarów i moglibyśmy, my jako PGZ, i moglibyśmy w tym zakresie uzupełniać tę koalicję. Jako, mówię o tym konkretnym projekcie Freja.
1: Ale czy będziemy?
0: To już do tego nawiążę. Drugi element jest taki, że wspólnie razem z kilkunastoma firmami i prywatnymi, i tymi wchodzącymi w skład grupy PGZ możemy myśleć o tym, czy nie budować jakiegoś własnego systemu, bo jak się popatrzy na kompetencje poszczególnych firm, to my mamy wiele elementów, które mogą ze sobą współgrać i tworzyć zwarty system. Myślę i o systemach integracyjnych, i o sensorach, o radarach, myślę też o kinetyce, czyli o neutralizacji wrogich obiektów. Jeśli chodzi o ten projekt Freja, to jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Tutaj jest dyskusja i są decyzje na poziomie rządowym, tak jak polski rząd również zapowiadał, i my uczestniczymy w tej chwili w tym dialogu, odbywają się spotkania, ale decyzja na końcu będzie polityczna, w jaki sposób Polska jako kraj weźmie udział w tym przedsięwzięciu, czy weźmie udział, a my jako przemysł do tego się dostosujemy. Dlatego musimy mieć dobrze jakby zdiagnozowane u siebie, co my mamy, żeby na poziomie rządowym można było proponować pewne rozwiązania i udział Polski, jeśli taka będzie decyzja polityczna w tym przedsięwzięciu.
1: Myślę sobie też, panie prezesie, że to jest trochę tak, że mamy tak dużo pootwieranych różnych linii, jeżeli chodzi o dozbrajanie polskiej armii już tak bardzo szeroko, że czasami po prostu się nie opłaci być w jakiejś koalicji, ponieważ ona będzie pochłaniała duży kapitał i ludzki, i finansowy, a niekoniecznie będzie też korzystna dla wzmacniania potencjału obronnego. Takie też słychać było takie opinie, też wśród ekspertów, że nie wszystko, co się pojawia na stole w Europie, musi być idealne dla Polski.
0: Zdajmy sobie sprawę z tego, że ten system, o którym mówimy, który już dzisiaj funkcjonuje, jeszcze niepełny, bo on w pełni zafunkcjonuje razem z całą Narwią po 2030 roku, ale ten system kosztuje polskiego podatnika, bo sam program SAN to jest 15 miliardów złotych, co prawda z programu SAFE, dobrze.
1: Ale będziemy go spłacać.
0: Tak, to po pierwsze, a Wisła i Narew realizowane są ze środków rządowych. Przecież w 2025 roku rząd przeznaczył prawie około 7 miliardów złotych w ramach Funduszu Inwestycji Kapitałowych na zdolności produkcyjne w ramach programu Narew. I gdyby tak sumować wszystkie nasze nakłady na te programy cztery, to wychodzi nam kwota grubo powyżej 100 miliardów złotych. Trzeba o tym pamiętać, że możemy się angażować w każde przedsięwzięcie, tylko trzeba popatrzeć, czy już tego nie mamy, ile nas to kosztuje, na ile nas stać i co jest istotne dla polskiego bezpieczeństwa tu i teraz.
1: To jak już mówimy o tych miliardach, które inwestujemy w bezpieczeństwo, zresztą bardzo wielokrotnie i główny premier Donald Tusk, ale też wicepremier Kośniak-Kamysz, ale też prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki też to podkreślał, jak już to bezpieczeństwo jest tak inwestowane, a ono nie ma ceny, ale jednak konkretne pieniądze są, mówimy o prawie 5% PKB na obronność, to nie sposób nie dopytać pana właśnie o ten mechanizm SAFE. Powiedział pan o programie SAN, programie antydronowym, który tak naprawdę chyba będzie właśnie już jesienią późną podlegał pierwszym ocenom.
0: Będą pierwsze zestawienia, dlatego że program SAN to jest 18 baterii składające się z 52 plutonów i te pierwsze plutony będziemy już składać w tym roku. Zresztą pewne elementy pokażemy i proszę bardzo, znowu zamykamy klamrą. Pokażemy w Kielcach na targach. Te rzeczy, które wytwarzane będą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, to jeszcze nie będzie połączone. To będą elementy takie hardware'owe związane z poszczególnymi elementami składającymi się na pluton, ale my to już postawimy i mamy tu jasno rozpisany harmonogram. Cały program SAN powinien się zakończyć do 2028 roku. Wtedy powinniśmy te 18 baterii mieć gotowe, więc tu akurat czasu nie ma dużo. Natomiast zawsze powtarzaliśmy, że program SAFE to jest szansa dla polskiego przemysłu, rozumiana jakby na różne sposoby. Proszę zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy SAFE daje nam możliwość konstruowania programów wieloletnich, bo zamówienia dla poszczególnych naszych zakładów, a więc dla tych zakładów, w których pracują nasi pracownicy rozsianych po całej Polsce, są do 2030 roku. Normalnie pracowaliśmy w reżimach rocznych, budżetowych. Jeśli ma się umowy na 4-5 lat do przodu, to wtedy można inwestować, można szkolić ludzi, można podnosić kompetencje, można zatrudniać i tworzyć miejsca pracy. To jest ogromny, rewolucyjny skok. To samo dotyczy eksportu.

0: importu. SAFE pozwala nam, czy zmusza różne kraje do wspólnych zakupów, a to oznacza, że polski produkt musimy promować, ale na polski produkt będzie zainteresowanie z innych krajów, tak jak na przykładzie Pioruna to widać. W związku z tym też zresztą w tym zakresie mam nadzieję na pewne umowy, które będziemy podpisywać w Kielcach. No więc to nam daje także SAFE. Dlatego mówimy, jest szansa, mamy umowy podpisane, zobowiązania na ponad 100 miliardów podjęte. W tej chwili trwa praca, zamawianie komponentów i program się realizuje.
1: Musimy jeszcze jedną klamrę powracającą do początku niejako zrobić, bo pan mówił o tym, że partnerem głównym, takim strategicznym, narodowym w tym roku będzie no właśnie Kanada, która jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej też jest w tym programie SAFE i jest mocno zainteresowana tak naprawdę współpracą też z polskim przemysłem zbrojeniowym.
0: To widać chyba też po tym zainteresowaniu tych przedsiębiorców, których prawie setka przyjeżdża do Kielc. My jako PGZ wspólnie z administracją rządową byliśmy na misji i zresztą też targach zbrojeniowych w Kanadzie w drugiej połowie maja bieżącego roku. Te kontakty są dosyć intensywne. Ostatnio też zbieraliśmy oferty w ramach jednego z programów i o dziwo byliśmy zdziwieni, ale jednak zgłosiły się firmy kanadyjskie z ofertą współpracy z konkretnymi produktami, więc to niby jest daleko, ale tak daleko nie jest. Współpracujemy, szukamy tych dróg synergii. Kanada się dołożyła do SAFE'a, bo to na tym polega ta zasada, ale dzięki temu może uczestniczyć we wspólnych zakupach i jeśli znajdziemy takie pole, wiemy mniej więcej, że się interesują pewnymi rzeczami, które są im potrzebne. Oni też jako przemysł zbrojeniowy przecież funkcjonują i mają swoje atuty, w związku z tym będziemy szukać synergii.
1: A co tak naprawdę leży na stole, tak na już i na teraz, jeżeli chodzi o to, co moglibyśmy tej Kanadzie dać szybko?
0: Z ich strony mogą leżeć ładunki modularne na przykład. Z naszej strony ochrona przeciwlotnicza, radary i te systemy, które związane są właśnie z tymi systemami antydronowymi. To jest coś, o czym dzisiaj możemy rozmawiać. Tak samo ewentualnie wozy bojowe piechoty też mogą się cieszyć zainteresowaniem.
1: Panie prezesie, na koniec zostawiłam sobie perełkę w koronie i cofniemy się
0: Czyli
1: trochę.
0: Najtrudniejsze pytanie.
1: Nieprawda. Albo może, no nie wiem, zobaczymy. Ale nie sądzę, znając pana prezesa, to nie ma dla pana trudnych pytań, są ewentualnie tylko krótkie albo dłuższe odpowiedzi. Panie prezesie, przed 15 sierpnia, my się też widzieliśmy wtedy w Gdyni, w stoczni wojennej, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i byliśmy świadkami wyjątkowego, tak jak wszyscy mówili wtedy, wydarzenia, czyli chrztu i wodowania pierwszej fregaty z trzech w ramach programu Miecznik i to jest ta właśnie perełka w koronie. I co sobie pan wtedy myślał?
0: W czasie tej uroczystości, jak pamiętam, przede wszystkim poczułem duże wzruszenie, dlatego że w związku z udziałem pana prezydenta, pana premiera, całe wydarzenie było opakowane jakby w udział orkiestry marynarki wojennej, kompanii reprezentacyjnej, miało swoją oprawę muzyczną. Patrząc na okręt, który został zbudowany przez 2,5 roku, on nie został jeszcze wykończony. Długa droga przed nami, dlatego że przez najbliższe 30 parę miesięcy będziemy wyposażać, integrować, ale okręt już jest na wodzie i to jest milowy krok. I dla marynarki, bo nigdy taki duży okręt nie był budowany w polskich stoczniach dla polskiej marynarki, ale to jest też krok milowy dla przemysłu. Dlatego że pokazujemy, że polskie stocznie, polscy pracownicy, a w stoczni wojennej jest ich już około 1200 na dzisiaj, mają kompetencje, zdolności, żeby tego typu jednostki budować. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, że stocznia wojenna, PGZ Stocznia Wojenna buduje w tej chwili najstarsza polska stocznia, sięgająca do 1922 chyba roku, czyli ponad stuletnia. Realizuje w tej chwili cztery duże jednostki, trzy w ramach programu Miecznik, trzy fregaty. O długości każda 140 metrów, to sobie trzeba zdawać sprawę z wielkości tego okrętu, z pełnym wyposażeniem, uzbrojeniem i wszystkimi najnowocześniejszymi systemami.
1: Systemami, wejdę w słowo, które będą też elementem systemu Wisła tak naprawdę.
0: Tak, bo to jest element także ochrony polskiego wybrzeża od tej strony morskiej. Realizujemy także pierwszego ratownika. Ten okręt ma niecałe 100 metrów, też jest potężny, specjalistyczny i bardzo potrzebny. W związku z tym nigdy takiej sytuacji nie było, żeby cztery takie okręty. Jak ktoś pamięta historię Stoczni Marynarki Wojennej, upadłość likwidacyjna w 2017 roku, a dzisiaj jesteśmy w roku 2026. Jesteśmy dumni. Nasi pracownicy, stoczniowcy przyjeżdżają ze stoczni skandynawskich, by pracować i podejmować pracę tutaj w naszej stoczni. To z tego powodu jest po prostu zwykła duma. Jest taki element satysfakcji.

0: satysfakcji, no jest po prostu taki tekst. To nie jest na papierze, to nie jest malowane, to nie jest umowa, którą się podpisuje, albo list intencyjny, tylko to jest konkret o tej długości 140 metrów, o wysokości około 20 metrów.
1: No i ważący wiele ton.
0: Tak, i ważący wiele ton. O ile dobrze pamiętam, około 4000. To jest ten konkret, który potrafiliśmy zbudować. Jeszcze chcielibyśmy, żeby tam było więcej polskiej blachy, żeby było więcej polskiej stali, ale to jest droga przed nami. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawców, to tutaj trochę nam wyznacza główny nasz partner, pewnych partnerów z Europy, ale jeśli chodzi o kooperantów, podwykonawców, dobieramy tutaj sami i tam prawie 100% firm jest polskich firm.
1: A jak będzie ta przyszłość dla fregaty Wicher wyglądała, to już jest opowieść na inny odcinek, na inne spotkanie. Teraz bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Czuję się trochę zaproszony na kolejne spotkanie.
1: Dziękuję. Ale rzeczywiście, zapraszamy.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17:00. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23, jest 6 września, niedziela, Michał Przerwa. Dobry wieczór. U nas na początek. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Czy da radę rządzić samodzielnie? Steve Witkoff i Jared Kushner w Kijowie wczoraj rozmawiali w Moskwie z Putinem. Prokuratura jutro będzie kontynuowała przesłuchanie Romana Rzet, współpracownika zaginionego założyciela Zonda Krypto.
0: Suma wydarzeń.
1: Zakończyły się historyczne wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Po raz pierwszy szansę na zwycięstwo miała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec i tę szansę wykorzystała, zdobywając 44,5% głosów. Na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU kanclerza Friedricha Merza, na którą głosowało 19% wyborców. Tak zgodnie oceniają sondaże wykonane dla telewizji CDF i ADR. Czy AfD będzie rządzić samodzielnie? Łączymy się z Magdeburgiem, jest tam Paweł Tur.
2: Dobry wieczór. Tego nie wiemy, czy Alternatywa będzie mogła rządzić samodzielnie. Samo takie sondażowe wyniki wyborów, które obarczone mogą być błędem, nie dają Alternatywie szans na samodzielne rządy, ale to są tylko sondażowe wyniki. Według nich, a one są co kilkanaście minut aktualizowane, AfD może liczyć na 39 miejsc.

0: w Landtagu. Większość to 42 miejsca. Fakt, że AfD mimo blisko 45% nie ma większości, jest zasługą głosowania taktycznego. Wielu obywateli głosowało mimo niechęci na małe ugrupowania, tylko po to, by zablokować alternatywie rządy. Próg przekroczyły nieznacznie SPD, Zieloni czy Sojusz Sary Wagenknecht. Mimo tego, że alternatywa na razie nie ma szans na samodzielne rządy, to w sztabie alternatywy były długie owacje. Jest też radość, oczywiście także niepewność było słychać w głosie przewodniczącego tutaj frakcji AfD w Saksonii-Anhalt, głównego kandydata Ulricha Zygmunta.
1: Osiągnęliśmy to, co zamierzaliśmy. Napisaliśmy historię w tym landzie. Ludzie tutaj w Saksonii-Anhalt wysłali bardzo jasny polityczny sygnał. Tak dalej być nie może. Potrzebujemy fundamentalnej politycznej zmiany.
0: Równie duża radość i niepewność wyczuwalne były w sztabie lewicowego sojuszu Sary Wagenknecht. To ugrupowanie dość młode i według sondażu uzyskało 5,1% głosów i może liczyć się na 4 miejsca w parlamencie. To ugrupowanie jest prorosyjskie, mogłoby współpracować z alternatywą dla Niemiec, ale gdy porozmawiałem z jednym z głównych kandydatów tej partii, Tomasem Schulze, to nie chciał mi zbyt wiele zdradzać. Sam też żyje niczym Ulrich Zygmunt w niepewności.
1: Nasz wynik jest niepewny, czeka nas długa noc. Tak naprawdę nie ma o czym na razie rozmawiać. O koalicjach, współpracach musimy czekać na oficjalne wyniki.
0: Możliwości, w których alternatywa dla Niemiec jednak będzie rządziła w Saksonii-Anhalt, jest kilka. Pierwsza to ta, że budzimy się jutro rano i okazuje się, że alternatywa dla Niemiec według oficjalnych wyników ma jednak większość w parlamencie. Druga to właśnie koalicja z prorosyjskim sojuszem Sary Wagenknecht, ugrupowania i prawicową, skrajną prawicę alternatywę dla Niemiec, jak i ten sojusz Sary Wagenknecht łączy wiele. To jest prorosyjskie podejście, chęć od chociażby odbudowy Nord Stream 2, także te ugrupowania są przeciwko wojnie w Ukrainie. Mają też dość podobne podejście do innych wielu kwestii, chociażby edukacji. Kolejna możliwość, w której alternatywa mogłaby rządzić, to jest taka, gdy alternatywie, której brakuje tylko 3 mandatów na razie według sondaży, udaje się przekonać.
1: Jesteśmy tutaj, bo chcemy pokazać, że demokracja ma znaczenie. Oczywiście dziś jeszcze nic nie wiemy, ale chcemy już teraz wysłać jasny sygnał. Jesteśmy tutaj, bo w takich historycznych chwilach trzeba być razem. Wszystko jest możliwe. Boimy się tego, że 2 działaczy CDU poprze kandydata AfD. Wtedy będziemy mieli tutaj do czynienia z trudną sytuacją.
0: To już panie, które spotkałem podczas takiego troszeczkę spontanicznego wiecu przed katedrą w Magdeburgu. Ostatnia z pani mówiła właśnie o tym ostatnim możliwym scenariuszu, czyli tym, w którym alternatywie dla Niemiec udaje się przekonać kilku rozbitków z CDU do przejścia na stronę alternatywy i dzięki temu alternatywa będzie miała większość. To są oczywiście nasze teraz hipotezy i gdybania, przez co tak naprawdę nie możemy nic powiedzieć, bo te sondażowe wyniki nie pozwalają ustalić tak naprawdę nic. W Magdeburgu my liczyliśmy na to, że dzisiaj będzie wiele protestów, będą manifestacje. Policja tutaj przyjechała wzmożonymi siłami do stolicy Saksonii-Anhalt. Są tutaj posiłki chociażby z Bawarii czy Mecklenburgii, Pomorza Przedniego. Miasto jest jednak bardzo ciche, tak jak państwo słyszą, bo naprawdę nic nie wiadomo. Aż trudno się komentuje taką sytuację. Ja byłem w sztabie sojuszu Sary Wagenknecht i sam miałem ciarki na całym ciele, bo trudno to się komentuje. Magdeburg zasypia spokojnie, a to, co przyniesie jutro i oficjalne wyniki, to wszystko może zmienić.
2: Relacjonowało z Magdeburga Paweł Turski. Dziękujemy. Mamy też komentarz premiera. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiSie, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Według politologa Michała Maliszewskiego należało się spodziewać wysokiego wyniku alternatywy dla Niemiec, bo wskazywały na to wszystkie sondaże. Doktor Maliszewski mówił w Polskim Radiu 24, że niepokojące są propozycje AfD polegające na oddzielnych klasach dla dzieci z rodzin imigranckich czy z niepełnosprawnościami.
3: Obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem. Czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych.
2: Ekspert zwrócił uwagę, że sukces AfD we wschodniej Saksonii-Anhalt jest związany z odwoływaniem się partii do nostalgii, zanim

0: Niemiecką Republiką Demokratyczną.
1: On bierze się również z takiego twardego podkreślania nostalgicznego związku z NRD. Główny kandydat partii w Sachsen-Anhalt jeździ na takim mopedzie, kultowym mopedzie NRD-owskim i zbierał zwolenników dawnej NRD, to znaczy tych, którzy myślą o niej z sentymentem i chcą do niej wrócić.
0: Jak już mówiliśmy, sondażowe wyniki wyborów Exit Poll są obarczone 2% błędem, który może zupełnie odmienić wyniki wyborów w Sachsen-Anhalt na korzyść i AfD, jak i prodemokratycznych partii. Rosjanie nie pozwolili Steve'owi Witkoffowi i Jaredowi Kushnerowi polecieć do Kijowa samolotem. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta przylecieli w nocy do Rzeszowa, skąd pojechali pociągiem do ukraińskiej stolicy. Władimir Zełenski podkreślił wagę tej wizyty. Długo na nich czekaliśmy, oczekujemy pierwszej rozmowy, a potem kolejnego spotkania z partnerami z Europy, dodał. W rozmowach ukraińsko-amerykańskich w Kijowie mają, według na razie nieoficjalnych informacji, uczestniczyć doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Prezydent Zełenski jest zadowolony z tej wizyty, a panowie są zachwyceni pobytem w Rosji. Europa jest w szoku, a Ameryka?
2: Przede wszystkim chciałbym zacząć od chronologii. To jest temat, który bardzo szeroko komentowany jest w amerykańskich mediach, ale też dla takich zwykłych Amerykanów jednak bardzo odległy, bo rzeczywiście ta skala wojny i potrzeba informacji dla amerykańskiego społeczeństwa już teraz jest zdecydowanie mniejsza. Oczywiście też patrząc na to, co dzieje się w Iranie, dla Amerykanów jest to zdecydowanie najważniejsze. Ale oczywiście bardzo dużo się na ten temat pisze. Ja bym chciał zacząć od takiej czystej chronologii, bo to wszystko rozpoczęło się w piątek, zaraz przed wylotem, Donald Trump o Steve'ie Witkoffie i Jaredzie Kushnerze mówił tak.
3: Obaj są świetnymi negocjatorami, znakomicie wykonują swoją pracę, wierzę, że jadą w dobrym czasie, aby wynegocjować coś korzystnego, może są na to szanse.
2: Amerykanie tutaj podkreślają, że do tych spotkań zarówno w Moskwie, jak i w Kijowie doszło w sytuacji, gdy negocjacje właśnie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie trwają już piąty rok i one utknęły w martwym punkcie. Właśnie to, co mówiłem przed chwilą, na tle konfliktu zbrojnego Stanów Zjednoczonych z Iranem. I co ciekawe, ostatnia wizyta Witkoffa i Kushnera w Rosji miała miejsce w styczniu. Od tamtej pory rozmowy pozostały praktycznie zamrożone do tego weekendu. Wizyta wysłanników odbyła się też w czasie, gdy obie strony, czyli mówimy tutaj o Rosji i Ukrainie, nasiliły ataki powietrzne. I co ciekawe, wizyta Witkoffa i Kushnera była w ogóle pierwsza w Ukrainie. To jest taka ciekawostka. Próba wznowienia działań dyplomatycznych w ogóle przypada na czas tej eskalacji, to podkreślamy. Zarówno Kijów, jak i Moskwa podczas tych negocjacji zabiegały o uzyskanie takich określonych, potrzebnych dla siebie gwarancji. Ukraina chce mieć pewność, że nie zostanie pozbawiona na wsparcia w razie przyszłej rosyjskiej inwazji, podczas gdy Moskwa tutaj dąży do porozumień w takich szerszych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego oraz też dąży do normalizacji stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Waszyngtonem. Osiągnięcie tych i innych celów, wiadomo, i to się w mediach amerykańskich podkreśla, że nie będzie możliwe bez udziału strony amerykańskiej. Prezydent Trump poprosił nas o przekazanie osobistych pozdrowień dla pana i narodu ukraińskiego, powiedział Kushner do Zełenskiego w obecności dziennikarzy, dodając, że Donald Trump chciał, abyśmy przekazali, iż przestrzega to jako bardzo trudny i złożony problem, ale jednocześnie jako kwestię niezwykle istotną, którą warto rozwiązać. Tak mówił na Ukrainie amerykański przedstawiciel. Tutaj dodał, że Donaldowi Trumpowi zależy nie tylko na zakończeniu konfliktu, ale także na zapewnieniu trwałego pokoju, który umożliwi Ukrainie budowanie na wieki narodu, do którego Ukraina ma bardzo duży potencjał. Tutaj podkreśla się również w Stanach Zjednoczonych, że Zełenski podziękował Białemu Domowi za nieustanne wsparcie i wyraził wdzięczność Donaldowi Trumpowi za umożliwienie amerykańskiej grupie przybycia na Ukrainę. I co jest też ciekawe, że wśród wysokich rangą europejskich urzędników, którzy udali się do Kijowa, by wziąć udział w niedzielnych rozmowach, znaleźli się też doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. A źródła przekazane stacji ABC News podkreślają, że amerykańska delegacja podchodzi poważnie do spotkań w Moskwie i Kijowie, dodając, że te wizyty są nie tylko na pokaz.
0: O wizycie amerykańskich wysłanników w Kijowie i Moskwie mówił Jan Pachlowski. Politolog profesor Roman Baker uważa, że rozejm między Rosją a Ukrainą jest możliwy tylko wtedy, jeżeli oba kraje zgodzą się co do tego, że w tym konflikcie nie będzie wygranych. Profesor Baker mówił w Polskim Radiu 24, że rozmowy Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina odbywają się teraz m.in. dla

0: tego, że Donald Trump potrzebuje sukcesu.
1: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego. Trzecia sytuacja. Mamy do czynienia z coraz bardziej pogarszającą się sytuacją ukraińskich elit politycznych.
0: Według nieoficjalnych doniesień medialnych w Kijowie rozmawiać mieli również doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Roman Baker podkreślił, że nie został tam wysłany nikt z Polski ze względu na brak spójnej polityki zagranicznej odnośnie wojny na Ukrainie.
1: Zełenski nie jest pewien, czy prezydent i rząd posiadający większość w Sejmie przedstawiają jednolite stanowisko w takiej sytuacji, takiego konfliktu wewnętrznego. Zazwyczaj partnerzy zagraniczni omijają i jedną, i drugą stronę, czekając, aż będzie jednolita polityka zagraniczna.
0: Tymczasem wojsko zakończyło czynności sprawdzające związane z potencjalnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Komunikat ukazał się kilka godzin po tym, jak systemy radiolokacyjne zarejestrowały kolejny incydent. Informację zebrał Witold Banach.
2: Po wykryciu przez polskie radary naruszenia przestrzeni powietrznej, wojsko natychmiast przystąpiło do sprawdzenia, co mogło się wydarzyć.
3: Duże stado ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt.
2: Mówi rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, który dodaje, że w ramach działań prewencyjnych podjęto także decyzje dotyczące lotnictwa cywilnego.
3: Chwilowo został też wstrzymany ruch lotnictwa cywilnego na pewnych wysokościach na wschód od Lublina po to, żeby umożliwić swobodę działania naszemu lotnictwu.
2: Po dokładnej weryfikacji wojsko wykluczyło, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
0: Prawdopodobnie jutro katowicka prokuratura będzie kontynuowała przesłuchanie Romana Rzet, współpracownika zaginionego założyciela Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzanego zatrzymano na Śląsku, gdy próbował uciec do Chin. W jego miejscu zameldowania znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że długie przesłuchanie jest dobrym znakiem.
5: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
0: Według dziennikarzy Wirtualnej Polskiej Superwizjera TVN, Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela poprzedniczki Zonda Krypto giełdy BitBay. Był oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy. Roman Rzet jest czwartą w tym tygodniu osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Pod koniec lipca zatrzymano też prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Pogrzeb ponad 100 osób, w tym ponad 60 dzieci odbył się dziś w Gazie. Według Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na wydobycie z gruzów i pochówek czeka jeszcze przynajmniej 10 tysięcy ciał.
6: Owinięte w całun z palestyńskich flag szczątki to czasem tylko fragmenty. Wydobycie ich spod ruin zajęło całe tygodnie. Połowa z nich należała do członków rodziny Malika, zamieszkujących dzielnicę Zajtun w mieście Gaza. Przedstawiciele obrony cywilnej skarżą się, że prawie nie mają sprzętu, a ten, który pozostał, jest bardzo wysłużony. Twierdzą, że gdyby mieli dostęp do ciężkiego sprzętu, uporaliby się z gruzem w Gazie w 3 miesiące. Izrael nie zezwala jednak na wwiezienie do enklawy żadnego tego typu sprzętu. Szacunki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża mówią o 10, a niektóre nawet o 14 tysiącach ofiar pogrzebanych w zawalonych w czasie bombardowań budynkach. Od październikowego zawieszenia broni Palestyńczycy rozpoczęli rozkopywanie około 61 milionów ton gruzu. Jak podaje ONZ, to około 20 razy więcej niż łączna ilość gruzu wygenerowana przez konflikty zbrojne na całym świecie w ciągu ostatnich 18 lat. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Główny negocjator irański i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Halipaf zagroził szybszymi i mocniejszymi odpowiedziami na ataki amerykańskie. Dodał, że Amerykanie muszą zrozumieć, że czasy proporcjonalnych odpowiedzi się skończyły. Po miesiącu względnego spokoju, 30 sierpnia, Amerykanie wznowili działania bojowe przeciw Iranowi. W odpowiedzi siły irańskie

zaatakował obiekty w Jordanii, Iraku, Bahrajnie, w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciw Iranowi rozpoczęła się pod koniec lutego. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, ale od tego czasu dochodzi do sporadycznych ostrzałów. Suma wydarzeń.

0: Jakie biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły.
1: Są tam również informacje o szczepieniach przeciw HPV, leczeniu stomatologicznemu dzieci w ramach NFZ-u oraz poradnik dla rodziców dzieci przechodzących kryzys psychiczny. Polskim siatkarkom nie udało się zdobyć brązowego medalu Mistrzostw Europy. W Stambule przegrały z Serbkami 1-3 i uplasowały się na czwartej pozycji. Mecz obserwował Rafał Bała.
2: Od początku tego meczu Serbki były stroną dominującą. Widać było, że 4 godziny więcej na regenerację, jakie miały po sobotnim półfinale, pomogły im odzyskać siły. Polki nie mogły się przebić przez ich blok, a same nie potrafiły powstrzymać ich liderki, Tijany Boszkowicz. Ta kończyła niemal wszystkie piłki. Trener Stefano Lavarini starał się wprowadzić zmiany, ale to niewiele dało. Pierwszy set przegrany do 21, drugi do 19. Wydawało się, że wszystko jest już jasne, ale w trzeciej partii rezerwowe Julia Szczurowska i Paulina Damaskę dały sygnał do odrabiania strat. Serbki były w szoku, bo biało-czerwone cały czas prowadziły i wygrały 25-15. Trener zespołu z Bałkanów, Zoran Terzic, tak się zdenerwował, że chwycił się za serce i na chwilę musiał opuścić halę. Kiedy wrócił, jego drużyna odzyskała wigor i wygrała 25-18, a cały mecz 3-1 i zdobyła brązowy medal. Libero Justyna Łysiak nie kryła rozczarowania.
3: Powiedziałyśmy sobie, że dzisiaj mamy o co grać i że ten brąz będzie dla nas naprawdę dobrym wynikiem. No i jest nam bardzo przykro, że po prostu to się nie udało.
2: Kolejne Mistrzostwa Europy odbędą się w 2028 roku. Współgospodarzami będą m.in. Słowacja i Hiszpania. Rafał Bała, Polskie Radio.
1: 28 Marsz Jamników w Krakowie przeszedł do historii. Wydarzenie wróciło na rynek główny i przyciągnęło rekordową liczbę około 10 tysięcy osób. W trakcie imprezy odbył się konkurs na najbardziej zgrany jamniczo-ludzki duet. Wynik okazał się nieco kontrowersyjny dla Krakusów, bo zwyciężyła para z Warszawy. Najlepiej spisał się pan Konrad z jamnikiem Tobim.
4: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend, na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać. Na pewno jakieś wyróżnienie.
5: Konkurencje były bardzo ciekawe. Ostatnia konkurencja, wiadomo, przy jamniczej naturze i pokusa smaczków była bardzo trudna, ale Maszka i tutaj Tobi też pokazał umiejętność, nawet że jamnika da się wytresować.
1: Dodaje pan Artur z Krakowa, który wraz ze swoją suczką Maszką zajął drugie miejsce w konkursie. Historia imprezy sięga 1973 roku. Wtedy Mieczysław Czuma, redaktor naczelny Przekroju, postanowił uświetnić jamniczym pochodem 28. rocznicę powstania czasopisma. Pomysł nie spodobał się jednak władzom PRL-u. W wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Ewa Lipowicz, to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń.
7: 20 minut po godzinie 23.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Przed chwilą było o jamnikach, a teraz będzie o tych zwierzętach, które zimują, zaczynają niedługo już sen zimowy. O nietoperzach. To też miłe zwierzęta.
6: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
9: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
10: W dzisiejszym spotkaniu połączymy się z gościem, który opowie o nietoperzach. Dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Jak te ssaki mają się w Polsce? Czy nietoperze radzą sobie dobrze cały czas? Czy jest jakiś problem, jeśli chodzi o ich obecność?
11: Większość z nich cały czas radzi sobie źle. To znaczy, po pierwsze, warto sobie zdawać sprawę, że nie można mówić o nietoperzach generalnie. W Polsce, w zależności od tego, jak potraktujemy karlika płowego, czy jako gatunek, czy jako podgatunek, mamy 27 lub 28 różnych gatunków nietoperzy. Każdy ma inne zwyczaje, zupełnie inny status również, jeśli chodzi o jego zagrożenie. Są takie, które są stosunkowo liczne i już wydobyły się z największego zagrożenia, a są takie, którego w skali roku przy dosyć intensywnych poszukiwaniach spotyka się w całej Polsce kilkanaście osobników. Prawdopodobnie jest oczywiście więcej, no, bo one robią wszystko, co tylko mogą, żeby nie zostać zauważone. Ale i tak są to zwierzęta wówczas bardzo nieliczne. Dlaczego one są w ogóle takie zagrożone?

0: przede wszystkim pod koniec lat 70., ale już wcześniej stosowano bardzo szkodliwe, toksyczne środki owadobójcze. Wszystkie żyjące w Polsce nietoperze żywią się latającymi po zmroku owadami. Zjadając podtrute owady, same ulegały zatruciu i ginęły. Warto sobie zdawać sprawę, że nietoperze rodzą w roku raz jedno, czasami tak jak nam zdarza się mieć dwoje młodych, czyli bliźnięta. Ale przeciętnie, jak dobrze pójdzie, odchowają jedno młode w roku. To nie są takie gryzonie, że jak mamy parkę na wiosnę, to jesienią możemy mieć setki. Tutaj raczej ich dynamika rozrodu przypomina orły, czyli jedno młode w roku. Taki karlik żyje przeciętnie 4-5 lat, czyli jest w stanie w swoim życiu wychować, jak dobrze pójdzie, 4 młode. Co drugie to jest samica, tylko one rodzą. W związku z tym odbudowanie populacji po tym, jak została wytruta przez nas, przez ludzi, trwa dziesięciolecia. Niektóre gatunki, właśnie te, u których nieco częściej spotyka się bliźnięta, ale to nie jest jedyny powód, właśnie odbudowują powoli populacje swoje i coraz częściej możemy je spotkać. Oczywiście nie tylko trucie było powodem, dla którego nietoperze w Polsce, nie tylko w Polsce faktycznie, w znacznej części Europy znacząco zmniejszyły swoje liczebności. Jeden z powodów, dla których na przykład na taki nocek duży ginie, to jest brak siedlisk. Nietoperze kiedyś występowały albo w dziuplach dużych drzew, albo na przykład na niezagospodarowanych strychach. Właśnie nocki duże potrzebują strychy obszerne, takich pomieszczeń jak kościoły, szkoły. Kiedyś było ich wbród. Oczywiście w tej chwili nadal strychów jest kościelnych duże, ale często one są po remoncie, uszczelnieniu, zapiankowaniu i tak dalej. I po prostu te nietoperze nie mogą się do nich dostać. Dotyczy to właśnie przede wszystkim różnych budynków, obszernych budynków użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale i tak dalej. I w momencie, gdy takich schronień letnich dla kolonii rozrodczych brakuje, no to muszą się te nietoperze wynosić. To samo zimą, one potrzebują dużych, obszernych, na przykład fortyfikacji, jaskiń i tak dalej, o stałej temperaturze między 6 a 9 stopni Celsjusza, no i też zagospodarowywane na różne obiekty albo niszczejące. Te obiekty no, spowodują, że tych schronień jest coraz mniej. Stąd tak ważne jest, żeby zachowywać te, które wciągle istnieją, a w miarę możliwości również tworzyć nowe.
1: Dlatego uruchomiliście Państwo program Dom Przyjazny Nietoperzom. No niecały rok temu taki program się pojawił. Na czym on polega?
0: Jednym z problemów nietoperzy jest nasz negatywny, nasz ludzi, a właściwie konkretnie ludzi z naszej strefy kulturowej, tutaj Europa, Ameryka Północna, negatywny stosunek do nietoperzy, który wynika z naturalnego psychologicznego zjawiska, że boimy się tego, czego nie znamy. W przeciwieństwie na przykład do Azji czy Australii, gdzie nietoperze wiszą za dnia, są takie nietoperze nawet duże owocożerne, które wiszą za dnia na drzewach, są powszechnie widoczne i tam nietoperze w ogóle nie budzą strachu i ludzie z tamtej strefy kulturowej są często zdziwieni. Co mają ci Europejczycy z tymi nietoperzami, że w każdym horrorze muszą się pojawić jakieś przedziwne mutanty nietoperzowe, które nie wiadomo po co rzucają się na ludzi albo inne jakieś przedziwne rzeczy robią. Nietoperze są tak samo groźne jak wróble, motyle czy inne powszechnie przez nas widziane na co dzień zwierzęta, które w ogóle przechodzimy koło nich nie widząc ich, a w momencie, gdy wleci do domu nietoperz, no to często budzi przerażenie. Tylko działania edukacyjne, intensywne są w stanie przełamywać te stereotypy i między innymi temu służy ten projekt. Nietoperze, niektóre gatunki w ogóle nie występują nigdzie indziej w Polsce niż w budynkach, w większości w budynkach mieszkalnych. Tylko, że tak jak powiedziałem, robią wszystko, co tylko możliwe, żeby nie być zauważone, czyli wylatują po zmroku, wracają przed świtem, za dnia śpią gdzieś tam wciśnięte w głębokie szczeliny, a najbardziej może wskazać na ich obecność jest to, że nagle do tej pory na przykład nie mogliśmy wieczorami siedzieć

0: w naszym ogródku, bo nas zawsze cięły komary, bo niedaleko są jakieś stawy, a nagle komary wieczorami zniknęły. No bo prawdopodobnie pojawiła się w pobliżu albo wręcz w naszym domu kolonia karlików.
1: I w tym kontekście powinniśmy być wdzięczni nietoperzom za to, że chronią nas przed komarami, a poza tym te wszystkie historie o tym, że wplątują się we włosy, rzucają na nas urok i na nas się rzucają, a jak przelatują nad krową, to ona nie da mleka, są zmyślone, no i być może tylko są mitami, więc nietoperzy nie trzeba się bać. Za to zmiany klimatu to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć. I właśnie niebawem będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, a gdzie i kiedy więcej Patryk Michalski.
2: Przed nami wyjątkowe wydarzenie, bo pierwsza w historii narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków odbędzie się 7 września w Sejmie. I na pewno dobrze, że taka rozmowa się odbędzie. Miejsce debaty też podnosi rangę tego wydarzenia. Ale co zrobić, by za słowami poszły czyny i odważne decyzje polityków? No, w studiu profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Jak idą przygotowania do debaty i jakie emocje też panu towarzyszą przed tą debatą?
3: Ja myślałem, że wakacje trochę popracuję naukowo, ale nie udało się, bo trafiła się właśnie ta okazja. To związane było z falą upałów, jaka była w czerwcu, o której już zapomnieliśmy, ale w gronie naukowców i działaczy napisaliśmy list do polityków, no, że ta zmiana klimatu przyspiesza i że potrzebna jest debata na ten temat. I spotkaliśmy się o dziwo z pozytywną odpowiedzią i w tym momencie sprawy nabrały tempa.
2: Panie profesorze, trzy wątki, trzy takie główne filary tej debaty. Gospodarka, bezpieczeństwo i natura. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy każdym. Jak rozmawiać z politykami w kontekście zmiany klimatu o gospodarce, skoro politycy mówią wciąż potrzebny jest nam wzrost, chcemy żyć wygodniej, Polacy chcą żyć wygodniej, bardziej komfortowo. Jak to pogodzić?
3: No, można powiedzieć, że wszystko, co ten wzrost wyprodukuje, to my na przykład będziemy musieli wydać, nawet z naddatkiem, na to, od czego Polacy już nie będą zdolni się ubezpieczyć, prawda? To znaczy, to jest bezpośrednio zagrożenie finansów państwa. Kontekst jest taki, że my mówimy, że to globalne ocieplenie to 2 stopnie pod koniec XXI wieku. Nie, proszę państwa, globalne ocieplenie przyspieszyło, bo my cały czas emitujemy rosnące ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. W tej chwili mamy już 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej, a w przyszłym dziesięcioleciu będą 2. 2 to był ten limit z porozumienia paryskiego, prawda, którego nie chcielibyśmy przekroczyć, bo to jest tak naprawdę granica bezpieczeństwa. To jest coś niesamowitego, to jest ocieplenie, które jest 1/3 ocieplenia od początku epoki lodowej w ciągu ostatnich tak naprawdę 70 lat. Tam to zajęło 12 tysięcy lat.
2: Przedstawiają państwo takie wyliczenie Fundacji Klientarów, że jeśli nie zrobimy nic, jeśli to globalne ocieplenie będzie postępowało, to do 2050 roku Polska straci 124 miliardy złotych.
3: Ale proszę pana, to jest bardzo konserwatywne wyliczenie na podstawie tego, że zakładamy, że wszystko będzie tak, tylko troszeczkę inaczej. Natomiast w przypadku załamania jednego z ważniejszych systemów państwa, to już te straty będą dużo, dużo silniejsze. Czy to będzie kwestia naprawdę na większą skalę braku wody niż w tej chwili mamy, czy właśnie bardzo daleko idących zaburzeń w rolnictwie, które częściowo są z tym związane, czy tak jak po prostu widać dłuższych i silniejszych fal upałów. Ja oglądałem dane z Niemiec tego roku i w tych dniach, kiedy temperatura była powyżej 37 stopni tam obszarowa dla nizinnych Niemiec, to umieralność była o czynnik 2 większa niż w odpowiednich okresach lat poprzednich, włączając to rok z COVID-em.
2: Cały czas krążymy jednak, jeżeli rozmawiamy o gospodarce, to cały czas krążymy też wokół bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne na przykład. To jest taki kolejny wątek, który w tej debacie zapewne zostanie poruszony. Zresztą w tym roku już doświadczyliśmy tego, że elektrownie Kozienice czy Połaniec musiały ograniczyć produkcję prądu ze względu na niski stan wody. Tam systemy chłodzenia wykorzystują wodę z
3: No właśnie, to fajny przykład i to jeden z tych podstawowych systemów państwa, tylko znowu my myśląc o tych

0: o tych bezpieczeństwach, to czasami myślimy tak, dobra, postawmy fotowoltaikę, albo postawmy wiatraki, albo postawmy elektrownię jądrową, albo kopmy więcej węgla, prawda? No bo są różne podejścia do tego. Natomiast w każdym kraju, w każdych warunkach naturalnych, te proporcje w systemie energetycznym, te rzeczy, których nie widzimy na co dzień, jak musi być zorganizowana sieć, jak muszą być zorganizowane różnego rodzaju zabezpieczenia, odejścia, redundancja, tak mówimy, prawda? To są bardzo poważne inżynierskie wyzwania i ogólnie globalne ocieplenie, czy ta postępująca antropogeniczna zmiana klimatu, to jest spadek bezpieczeństwa, to jest znacznie szerszy zakres możliwych zdarzeń ekstremalnych, to jest znacznie większy zakres możliwych tak zwanych zdarzeń połączonych, czy kaskadowych, gdzie jedno zjawisko wywołuje bardzo dużo reakcji właśnie także w systemie społeczno-gospodarczym, dotyczy i zdrowia, i ratownictwa, i energetyki, i transportu, i tak dalej. I mówienie o bezpieczeństwie klimatycznym to jest mówienie o naszej przyszłości. A chcielibyśmy się czuć bezpieczni. Natomiast destabilizujemy klimat, w związku z tym to poczucie jest podważane i słusznie, bo świat będzie dużo mniej przyjazny niż jest i musimy myśleć o tym, jak zrobić, żeby on był nadal przyjazny i jak w tych sytuacjach, gdzie tego się nie da osiągnąć, spróbować ratować się. I jest jeszcze jedna rzecz, o której będziemy mówić. Dezinformacja, czyli bezmyślne powtarzanie informacji dezinformujących. Też będziemy pokazywać przykłady, jak wzrosła liczba dezinformacji klimatycznej. To mogłoby się wydawać dziwne po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To jest w ogóle niewiarygodne, ile tych botów, różnego rodzaju miejsc, z którego wysyłają się te wszystkie fałszywe informacje o tym na przykład, że CO2 nie może być szkodliwe, bo to pokarm dla roślin, prawda? Jak to się przesącza do świadomości społecznej, że tak powiem.
1: Debata w Sejmie z naukowcami, ekspertami, no i oczywiście politykami już jutro. Będę tam także i ja. Być może uda się zadać jakieś pytanie. A co z tego wyniknie, czego się dowiemy, o tym na pewno będą Państwo poinformowani. Zapraszam zatem na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu, a za dzisiaj dziękuję, życzę miłej, spokojnej i pogodnej niedzieli. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 35 minut po godzinie 23.
2: Kościół nasz powszedni.
5: Agnieszka Kozłowska-Łyską. Witam dziś w audycji Kościół nasz powszedni. Czy państwa dzieci już dokonały wyboru? Religia, etyka, a może to i to, albo żaden? Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim powraca temat religii, lekcji religii w szkole i na antenie Polskiego Radia 24 również. Czym różni się religia od etyki i czy powinna być obowiązkowa albo jedna, albo druga? A moim i państwa gościem jest Aneta Rajza-Hermajewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, katechetka, ale też rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie pani Aneto po tak długiej liście tytułów, jakie pani posiada.
6: Dzień dobry.
5: Pani Aneto, jak dzisiaj pani odpowiedziałaby komuś, kto zadaje pytanie, po co właściwie religia w publicznej szkole?
6: Religia w publicznej szkole jest po to, żebyśmy lepiej rozumieli świat, w którym żyjemy, konkretnie naszą rzeczywistość polską, która, no nie oszukujmy się, wyrasta przecież na tym fundamencie chrześcijańskim. I nawet dosłownie wczoraj przyszło mi do głowy, żeby porównywać te lekcje religii do języka ojczystego. Dlatego, że jeśli chcemy porozumieć się z innymi, z tymi, którzy są obok nas, to tak naprawdę musimy posługiwać się pewnym systemem, który jest dla nas wspólny i właśnie jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi chociażby o przestrzeń, w której żyjemy, bo przecież no też widzimy wokół siebie kościoły.

0: i też widzimy ludzi świętujących, przedstawicieli też kościoła takich, no, czy to księży, czy siostry zakonne, ale również jeśli widzimy w kalendarzu daty bardzo konkretne, jak święta kościelne i one są wolne od pracy, to tak naprawdę wypadałoby, żeby człowiek kulturalny, człowiek, który chce mieć wiedzę o świecie, wiedział też, co to za dni, dlaczego, z czym one się wiążą, żeby po prostu rozumiał ten świat, w którym żyje, rozumiał innych ludzi i oczywiście, jeśli jest osobą wierzącą, to przede wszystkim też, żeby samego siebie rozumiał.
1: Od ubiegłego roku szkolnego ta religia została ograniczona do 1 godziny tygodniowo. Co z perspektywy pani nauczyciela, katechetki i osoby zajmującej się tym tematem zmieniła ta decyzja? Czy po roku można powiedzieć, że przyniosła jakieś negatywne skutki, czy może wręcz dała więcej luzu, przestrzeni?
0: No jest to zdecydowanie negatywna decyzja, której konsekwencje na różnych płaszczyznach są odczuwane. No, oczywiście najmocniej odczuwali ją ci katecheci, którzy stracili po prostu pracę, dlatego że no, było potrzeba o połowę mniej ludzi, czy też no, ci, którzy pozostali, mieli o połowę mniej godzin do dyspozycji, więc to oni najbardziej dotkliwie odczuli te zmiany. Ale jeśli patrzymy tak na pewną ideę religii w szkole, to też bardzo dotkliwie odczuli to uczniowie, którzy po prostu mają o połowę mniej treści przedstawianych, którzy są ograbieni z tych treści, które, jak wcześniej wspomniałam, są im potrzebne do rozumienia siebie, rozumienia innych, więc to jest pewne zubożenie ich, ale też takiej perspektywy organizacyjnej. Niestety, jeśli jest to przedmiot w taki sposób traktowany, jeszcze takie spychanie go na koniec zajęć albo na początek zajęć, to wszystko powoduje, że z perspektywy ucznia przedmiot staje się mniej interesujący, czy może bardziej uciążliwy, zwłaszcza, że no też ministerstwo wycofało wliczanie religii do średniej oceny z tego przedmiotu, no to też uczeń tak naprawdę daje coś od siebie, a nie widzi niczego w zamian, więc uczeń, czy to dziecko, czy młodzież, jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, jakie są wartości tego przedmiotu, w takim sensie, że jest to właśnie kształtujące go, wspierające integralną formację. I nawet jeśli rodzice przekonują, jeśli rodzice bardzo by chcieli, żeby dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, bo to jest oczywiście ich prawem, to czasami bywa tak, że dziecko wskutek różnych takich, czy co nie wiem, obserwacji swoich rówieśników, innych dzieci z klasy, bardzo usilnie prosi rodzica o wypisanie i zdarza się, że z różnych powodów rodzic ulega temu. Więc no, konsekwencje są ogromne. Dlatego, że znaczy my się z nimi tak naprawdę jeszcze zmierzymy, bo teraz widzimy te skutki dla samych katechetów, dla programu, dla treści nauczania, dla uczniów, którzy będą właśnie ubożsi o tę połowę treści, ale też obawiam się, że w przyszłości zobaczymy wychowawczo, jak to wpłynie, ponieważ tak naprawdę religia jest jedynym przedmiotem, ewentualnie etyka, jeśli gdzieś jeszcze jest w szkołach, który też pomaga kształtować pewne wartości, formować, wychowywać. Oczywiście mamy godzinę do dyspozycji wychowawcy, ale też często wiemy, że one upływają na kwestiach formalnych, usprawiedliwienia, tego typu rzeczy, więc no, religia naprawdę nie tylko uczy, ale też wychowuje.
1: No tak, tylko ta religia, jak pani sama wspomniała, na początku lekcji albo na końcu, no ale to też z wielu różnych powodów. Nie wszyscy chodzą na religię katolicką, nie wszyscy są katolikami i to myślę, że przyczyna oczywista takiej pozycji lekcji.
0: Z jednej strony tak, z drugiej pamiętajmy też, że całe rozporządzenie czy sama organizacja lekcji religii dotyczy nie tylko religii katolickiej, ale to jest prawo też różnych innych związków wyznaniowych, kościołów, które też nauczają swoje doktryny. Niemniej jednak to nie powinno być regulowane na poziomie ogólnym ministerstwa rozporządzenia, dlatego że ja naprawdę wierzę w mądrość dyrektorów, którzy widząc, że w danej klasie powiedzmy wszyscy uczniowie chodzą na religię, to rzeczywiście może tak być, może być w innym miejscu ustawiona ta lekcja. Poza tym też to trudno tutaj wierzyć w pewne rozwiązanie, w jakąś dobrą wolę, ponieważ są inne przedmioty, w których też nie wszyscy uczestniczą, a jednocześnie nie ma takiego rozwiązania na poziomie ministerialnym, żeby one musiały być na końcu. No, nawet daleko nie szukając, od tego roku mamy edukację zdrowotną, ona nie ma takiego wymogu, żeby była na początku czy na końcu, choćby to wielu rodzicom ułatwiło życie, ale w niej jest ten moduł fakultatywny, który też nie ma zapisu takiego, że musi być zawsze na początku czy na końcu. Więc widzimy, że nie ma sprawiedliwości co do traktowania przedmiotów fakultatywnych. Co więcej, też oczywiście ja rozumiem, że nie wszyscy mogą chcieć chodzić na religię, ale to tym bardziej pojawia się ogromna potrzeba, żeby alternatywą dla religii była etyka. Tak wiele już lat mija i my ciągle nie mamy tego konsensusu, nie ma tego rozwiązania najmądrzejszego, które by w tej sytuacji było, bo dobrze widzimy, że młodzież zmaga się z różnymi trudnościami, są

0: problemy w nich samych, czy oni też mają z rówieśnikami, mają ze sobą, więc bardzo potrzebują przedmiotu, który nie tylko zapewni im wiedzę i umiejętności. Najbardziej dzisiaj chyba młodzieży brakuje właśnie tej formacji, tego, co zapewni religia lub etyka dla osób, które takiego przedmiotu jak religia nie chciałyby z różnych powodów wybrać. Więc naprawdę mnóstwo treści, mnóstwo umiejętności uczeń dzisiejszy jest w stanie też sobie uzupełnić stosownie do potrzeb, ale trudno mi uwierzyć, że uczeń na tyle będzie sam dojrzały, że na własną rękę zechce pewnych, w cudzysłowie, korepetycji z religii czy z etyki, a tego tak naprawdę potrzebuje do życia.
1: Powinien być obowiązek, albo religia, albo etyka.
0: Tak, to byłoby idealne rozwiązanie, ponieważ wtedy też i likwidujemy problem tak zwanych okienek, czy tego, że ktoś czeka, ktoś jest gdzieś, nie wiem, w świetlicy, w innym miejscu oczekuje, kiedy nie mają religii, ale przede wszystkim z takich powodów no, właśnie wychowawczych, żeby szkoła zapewniała integralną formację, a to jest też takim pewnym postulatem, oczekiwaniem rodziców nawet, to powinien być ten komponent dotyczący wartości wychowania.
1: Bo problemem nie jest sama obecność religii w szkole, ale też sposób jej nauczania. No właśnie, czy jej zadaniem jest katechizacja i pogłębianie wiary, czy przekazywanie też wiedzy o chrześcijaństwie, kulturze i właśnie etyce.
0: Głównym założeniem lekcji religii jest właśnie przekaz treści, kształtowanie umiejętności dotyczących religii. Więc to właśnie to jest religia, lekcja religii, a nie katecheza, jak niektórzy to próbują nazywać. Więc oczywiście tam, gdzie ktoś powiedzmy nie ma tej precyzyjnej świadomości, to jakieś mogą być no, nieporozumienia, ale my apelujemy już od dawna, w sensie my, Konferencja Episkopatu również, w sensie Komisja Wychowania, to jest lekcja religii, więc to jest ta lekcja, która uczy o religii, uczy o Panu Bogu, pomaga zrozumieć treści biblijne, bo oczywiście każdy Biblię może czytać w swoim zakresie, ale nie każdy właściwie zrozumie teksty biblijne i właśnie lekcja religii pomaga w tym rozumieniu właściwym, w interpretacji, pomaga też przełożyć na życie te konkretne treści jako wyzwanie dla człowieka, ale też kwestie moralne, więc to jest nauka, to jest wiedza, którą przekazujemy, wiedza służąca oczywiście życiu i wychowaniu.
1: To, co pani mówi, bardzo pięknie brzmi, ale nie zawsze, jak wiemy, wygląda to tak w praktyce, bo ja rzadko się spotkałam z tym, żeby właśnie nauczyciele, katecheci wyjaśniali treści w Piśmie Świętym, zawarte w Piśmie Świętym.
0: No to zawsze jest też takie rozwiązanie, że jeśli powiedzmy rodzic podejrzewa, że katecheta nie do końca się wywiązuje z tego, co jest w programie, a programy są jawne jak najbardziej, podstawa programowa, program nauczania, no to można prosić o taką weryfikację, czy zwrócić uwagę na to, zapytać, jaki program jest realizowany, jaki podręcznik. I tutaj również wbrew temu, co czasami tak się słyszy w przestrzeni medialnej, nie tylko Kościół sprawuje opiekę nad katechetą od takiej strony no właśnie pilnowania, czy to nauczanie jest zgodne z wymaganiami programowymi, ale też i szkoła ma takie narzędzia, ponieważ właśnie szkoła, nadzór pedagogiczny też ma prawo, ma wręcz obowiązek weryfikować zgodność z programem nauczania. Więc jeśli gdzieś się zdarza tak, że czy to rodzic, czy dyrektor ma podejrzenie, że katecheta uczy czegoś innego, no to są pewne narzędzia, żeby temu zaradzić. Tylko no właśnie, żeby temu zaradzić, to wpierw trzeba by mieć taką świadomość, że to są lekcje religii i na przykład to nie ma odpytywania, czy ktoś był na mszy świętej, chociaż zapytać oczywiście można, bo z tego jeszcze nic nie wynika, jakichś konsekwencji nie ma, ale powiedzmy nie oceniać tego, czy ktoś był na mszy świętej w niedzielę, czy też nie, jak to kiedyś były takie systemy całe przy liście obecności. Jestem, byłem, mam. Jestem na lekcji, byłem w kościele, mam zeszyt. Więc zapytać
1: I
0: można, ale
1: zaliczone.
0: nie. Tak jest.
1: Jak wygląda dobra lekcja religii w 2026 roku? Czy te podręczniki i programy nadążają za pytaniami, które nurtują współczesną młodzież?
0: Zasadniczo tak, przy czym pamiętajmy, że sam proces wydawniczy, on trwa, więc też trudno byłoby co roku dostosować, chociaż wydawnictwa często służą temu, że co roku są jakieś modyfikacje, zwłaszcza jeśli teraz były te wymuszone modyfikacje ograniczaniem liczby lekcji religii, ale na przykład też pamiętajmy, że zawsze podręcznik jest pewną pomocą, a jednak nauczyciel ostatecznie jest ten, który realizuje cały materiał, więc tak, myślę, że dzisiaj mamy całą obudowę metodyczną, takie narzędzia do tego, żeby ta lekcja była interesująca i nie wątpię, że w większości są to właśnie tego typu zajęcia, są to interesujące lekcje, które też często w punkcie wyjścia dotyczą świata samego ucznia, dziecka, młodzieży, więc też takie stawianie właśnie pytań, które mogą nurtować młodego człowieka, a potem krok po kroku, tak jakby no światełko, to Boże światło, które oświeca to pytanie człowieka i pokazanie, że w Panu Bogu,

0: Biblii znajdziemy odpowiedź na wszystkie pytania ludzkie, nawet jeśli nie są one tak może oczywiste. I tu właśnie ogromna rola nauczyciela religii, który będzie wyjaśniał, przekładał niejako na język dzisiejszego ucznia ten język Bożego objawienia.
1: Inaczej religię prowadzi się w szkole podstawowej, inaczej w liceum czy technikum, w szkołach średnich. Młodzież coraz częściej odchodzi, nie wiem, czy od wiary, od religii na pewno. Czy ta rezygnacja z religii oznacza automatyczne odejście od wiary, pani zdaniem?
0: Myślę, że nie. Co więcej, też mam wrażenie, nawet też po moim doświadczeniu uczenia w liceum chociażby, mam wrażenie, że czasami, jeśli uczniowie odchodzą, to odchodzą od Kościoła czy od Pana Boga, tak jak oni go rozumieją. A często to jest właśnie tak, że oni źle rozumieją, albo ktoś być może skrzywił im ten obraz, czy też nie mieli okazji wcześniej, może nie uważali na religii i mają ten obraz niewłaściwy. I właśnie lekcja religii w tym im może pomóc, że zobaczą jak naprawdę, jaki naprawdę jest Pan Bóg. Jaki jest Kościół, więc pomaga też się rozprawić z tymi stereotypami, bo mam przekonanie, że dzisiejszy młody człowiek, gdyby tak naprawdę posłuchał, co Pan Bóg ma mu do zaoferowania, co religia przekazuje, jaka jest prawda człowieku o Panu Bogu, to jest naprawdę genialna treść dla młodego człowieka. No chociażby kwestie problemu z samooceną. Dzisiaj mnóstwo młodzieży jednak bardzo ma niską samoocenę, a tutaj słyszy na religii, że jesteś dzieckiem króla, jesteś wyjątkowy, jesteś wspaniały, Bóg dla ciebie umarł, stał się człowiekiem, więc naprawdę to są treści, które bardzo dowartościowują. Tak samo na przestrzeni takiej w kontaktach społecznych. Wiemy
1: Ale
0: też,
1: nie w
0: że
1: każdej szkole Aneta Rajsa-Hermajewska prowadzi zajęcia, żeby takie teksty usłyszeć.
0: ale to tym bardziej nasze audycje pomagają w tym, żeby tak się stało w każdej szkole.
1: A właśnie jak prowadzić taką lekcję, gdy na przykład w klasie są osoby wierzące, wątpiące albo krytycznie nastawione wobec Kościoła? Czy
0: Dać im dość do.
1: na religii jest ta przestrzeń na wypowiedzenie się, czy powinna być?
0: Powinna być na pewno, dlatego że jeżeli nie usłyszymy głosu tych młodych ludzi, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, co im powiedzieć. Więc jeśli jest to w cudzysłowie przegadana lekcja i ten podmiot aktywny to jest katecheta jedynie, a nikt poza nim, no to wtedy rzeczywiście jest pewien niedosyt i też nie do końca te cele będą spełnione samych zajęć. Ale nawet jeśli grupa jest zróżnicowana, to jest ogromna wartość, dlatego że uczniowie między sobą wiedzą też, jak się argumentami posługiwać. Oni siebie wzajemnie przekonują, wypróbowują też te swoje przekonania, a katecheta jest takim asystentem swoistym, który tylko czeka i dopowiada pewne rzeczy, komentuje, ale zróżnicowanie grupy jest naprawdę ogromną szansą też dla pewnego utrwalenia świadectwa tych, którzy są wierzący, ale też i dla nich jest to szansa, żeby oni zderzyli się z ludźmi, którzy mają inne postrzeganie i żeby bronili tej swojej wiary. Taka apologia wiary, co też jest dzisiaj bardzo istotne.
1: A co trzeba zrobić, żeby ten niewierzący absolwent szkoły, który uczestniczył w takich zajęciach, mógł powiedzieć: dużo dała mi ta religia?
0: Ja zawsze zalecam katechetom, żeby po prostu się solidnie przygotowywali do zajęć. To jest naprawdę pierwszy krok do sukcesu i bardzo, bardzo ważny krok. Bycie solidnie przygotowanym, bycie też nieustannie rozwijającym swoją wiedzę, żeby właśnie znać te pytania młodych ludzi, wątpliwości i umieć odpowiedzieć w sposób merytoryczny, naprawdę na poziomie. Jeśli na tym etapie szkolnym damy solidną dawkę wiedzy, wiedzy o religii, wiedzy o Bogu, to tak naprawdę uczeń później ma z czym wyjść w świat, w swój dorosły i ma na czym budować, ma pewien fundament, na którym potem niejednokrotnie wyrastają piękne duchowe budowle życia młodych ludzi.
1: A co powinien zrobić dobry katecheta, gdy przykładowo 17-16-letni uczeń mówi: nie wierzę w Boga, nie zgadzam się z Kościołem, Kościół mnie rozczarował?
0: No to też jest ważne, żeby zechcieć wysłuchać, może nawet właśnie otworzyć się na takie argumenty. Przede wszystkim nie krytykować, bo to, że ktoś w ogóle już ośmielił się wyrazić taką swoją opinię, to jest wyraz pewnej dojrzałości i też pewne wołanie o to, żeby pomóc mu może właśnie zrozumieć sytuację, więc na pewno docenić, potwierdzić uszanowanie wobec takiej wypowiedzi i próbować dociekać dlaczego, co się stało, bo być może tam właśnie, może w tej sytuacji ktoś postąpił w sposób niewłaściwy i też jeśli tak się stało, to nie bać się powiedzieć, że tak, ta osoba w niewłaściwy sposób wypełniła swoje zadanie, czy też niewłaściwie ukazała Pana Boga, niewłaściwie pełniła swoją funkcję, więc też nie bójmy się pewnej krytyki względem przedstawicieli Kościoła, bo oczywiście my dążymy do świętości, ale święci jeszcze nie jesteśmy.
1: No i tutaj zmierzamy do tego pytania z początku. Czy uczeń powinien być oceniany z religii?

0: No bo właściwie co oceniamy? Wiedzę, aktywność, zainteresowanie?
1: Jeśli przyjmujemy, a tak powinniśmy w sumie przyjąć, że jest to lekcja religii, to jak najbardziej zasadne jest też ocenianie, bo wtedy oceniamy rzeczywiście wiedzę, treści, oceniamy więc te wszystkie treści, które przedstawiamy wcześniej, ale absolutnie nie ma mowy o ocenianiu religijnych, religijności w sensie też czyjegoś nastawienia do wiary, stosunku do Pana Boga, więc wszystko to, co jest takie możliwe do oceny, zresztą nawet współczesny sposób zapisu celów lekcji bardzo w tym pomaga, ponieważ one też muszą być mierzalne, więc kiedy formujemy cele, to nie mamy takiego celu odnośnie do wiedzę chociażby, że uczeń pozytywnie się odnosi do czegoś, bo no, tego nie jesteś w stanie zweryfikować, ale na przykład oceniamy to, że uczeń wylicza, wymienia, przedstawia, charakteryzuje, podaje argumenty, więc to, co przedstawiamy, to, co oceniamy, jest bardzo konkretne, dlatego właśnie sprawiedliwe by było względem uczniów oceniać ich i to oczywiście oceniamy, ale też sprawiedliwe by było uwzględnianie tej oceny do średniej, żeby uczeń też miał pewną nagrodę za to, co osiągnął, za też swój wkład, swoje zaangażowanie. Zresztą warto wspomnieć też, że o pewnej naukowości przedmiotu świadczy chociażby fakt, że jest też olimpiada, olimpiada teologii katolickiej, więc też skoro na poziomie takim olimpijskim można tę swoją wiedzę rozszerzyć, potem też otrzymać indeks na różne uczelnie, to też jest potwierdzenie, że to jest konkretna wiedza, którą można posługiwać się.
0: Czy pamięta pani takie spotkanie z uczniami, po którym pani pomyślała, że tak, religia powinna pozostać w szkole?
1: To w zasadzie większość moich lekcji, które prowadzę z uczniami, ale też każdy taki pozytywny komunikat ucznia, zwłaszcza takiego, który być może wydawał się uczniem trudnym, czy niezainteresowanym, a
0: Wątpiącym.
1: potem widzieli swój sygnał. Tak, no właśnie, więc to myślę, że każda moja lekcja, każde zajęcia przekonują mnie, że ten przedmiot powinien być w szkole, powinien być uszanowany i że to jest ważne, żeby uczniowie mieli kontakt z takimi treściami.
0: To na jakim etapie jest teraz sytuacja religii? Jest jedna godzina w szkole, czy są prowadzone prace, by była zamiennie religia albo etyka, czy mamy szansę, by coś takiego zaistniało w szkole?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że oddolnie inicjatywa się pojawiła. Przecież był projekt obywatelski, zebrano mnóstwo podpisów, dużo więcej niż potrzeba za tym, żeby właśnie była taka obowiązkowość albo religii, albo etyki, wyboru jednego z tych przedmiotów. Ale niestety no, władza nie chce podjąć tej rękawicy, nie chce podnieść jej, ponieważ nawet kiedy było przed wakacjami jeszcze procedowanie wniosku, to tak naprawdę obrady zostały przerwane i nie wiadomo, co dalej. Więc nie ma tutaj za bardzo woli, żeby rozstrzygać dalej ten projekt, żeby procedować to. Jak podobnie w ogóle no, jest trudna sytuacja, ponieważ my dobrze wiemy, że decyzje odnośnie do religii dzisiaj są niekonstytucyjne, niezgodne z prawem, a pomimo to wymusza się na nauczycielach, żeby respektowali je, więc sytuacja jest bardzo trudna i oczywiście my tutaj mamy to szczęście, że poza cierpliwością w tym i nadzieją na to, że ktoś wreszcie zainteresuje się i obywatelskim projektem, ale też i regulacjami prawnymi dotyczącymi religii, no zawsze też jeszcze możemy do tej najwyższej instancji się uciekać i wymadlać, omodlić to nasze nauczanie.
0: A póki co pozostaje nam liczyć na wybitnych katechetów, nauczycieli religii w szkołach, którzy przyciągną innych.
1: Tak jest.
0: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Aneta Rejza-Hermajewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz autorka, tak dobrze mówię, podręczników katechetycznych.
1: Tak, też, dokładnie.
0: Dziękuję
1: Dziękuję
0: bardzo
1: bardzo.
0: pani Aneto. Państwu również dobrego wieczoru i do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.
2: Kościół nasz powszedni.
3: Za 3 minuty północ, a my kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, które przygotowały Ewa Lipowicz i Agnieszka Wieczorek, zrealizowali Aleksander Zaleski i Paweł Chodyna, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfiguruje.

0: My zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
4: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef resortu sprawiedliwości apeluje o współpracę w śledztwie w sprawie Zonda Krypto do Zbigniewa Ziobry. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech, pisze premier Tusk. Około 10 tysięcy osób i niewiele mniej czworonogów pojawiło się na 28. Marszu Jemników. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Z zeznań szefa giełdy, które ostatnio ujawnił premier, wynika, że były minister sprawiedliwości miał przyjmować od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązanie jego problemów prawnych. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Zbigniew Ziobro przyznał się do przyjęcia 450 tysięcy złotych darowizny od Krala, w czym pośredniczyć miał były agent CBA Artur Chodziński. Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że prokuratura ma dowody na zamieszanie Zbigniewa Ziobry w sprawę Zonda Krypto.
2: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją krzakiem. Nie ma żadnych pracowników, właściwie nie ma żadnych przedsięwzięć, tylko powstała prawdopodobnie po to, żeby przyjmować tego typu pieniądze. Apeluję do Zbigniewa Ziobry. Zawsze ta osoba, która przychodzi do prokuratury, pokazuje dowody, wyjawia cały proceder przestępczy, może liczyć zawsze przed sądem na łagodniejsze traktowanie.
1: Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku ze sprawą dotyczącą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister jest za granicą. Najpierw wyjechał na Węgry, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele polskiej koalicji rządzącej krytycznie oceniają wysoki wynik Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalt. Politycy opozycji podkreślają jej historyczny sukces. Sondaże dają skrajnie prawicowej AfD 44,5% poparcia. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiSie, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz z Polski 2050 napisała: nowofaszyści zblatowani z Rosją wygrali wybory w Saksonii dla polskich patriotów, porażka wartości naszego świata, dla Mentzena i połowy Konfederacji zwycięstwo sojusznika. Nacjonalistyczna AfD odnosi historyczne zwycięstwo w Saksonii-Anhalt z około 44,5% głosów.

0: głosów proponują m.in. wznowienie stosunków gospodarczych z Rosją, napisał z kolei Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Ostateczny układ sił w Saksonii-Anhalt zależeć będzie od oficjalnych wyników wyborów. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa podlaskiego. Od poniedziałku do środy prowadzone będą tam zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie dla dzikich lisów. Przynęty ze szczepionką będą rozrzucane z samolotów. Akcję potwierdza podlaski wojewódzki lekarz weterynarii. Polacy najczęściej na wakacje jeżdżą do Turcji, Grecji i Egiptu. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. W pierwszej dziesiątce znajdują się również Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Malta i Chorwacja. Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki mówiła w Polskim Radiu 24, że przy wyborze miejsca wypoczynku Polki i Polacy kierują się przede wszystkim stałością pogody i relacją jakości do ceny.
1: Turcja jest od wielu, wielu lat na podium, jeśli chodzi o nasze wybory, ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są w specjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku. Także tutaj Turcja zdecydowanie wygrywa i odstawia pozostałe kraje.
0: Raport Polskiej Izby Turystyki podsumowuje wyjazdy wakacyjne w turystyce zorganizowanej. Wynika z niego, że Polacy najczęściej wybierają opcję all inclusive. Wyjazd w lipcu na 7 lub 8 dni, a za wakacje płacą średnio 3200 zł za osobę. Na rynku głównym w Krakowie zaroiło się od jamników około 10 tysięcy osób i niewiele mniej czworonogów pojawiło się na 28. Marszu Jamników. Najprawdopodobniej padł frekwencyjny rekord imprezy. Oprócz pochodu na właścicieli psów czekały liczne stoiska eksperckie. Dodatkowe emocje rozbudził konkurs, w którym zwyciężył duet z Warszawy.
2: Rozszczekany pochód wyruszył z Bramy Floriańskiej w samo południe. Psów, właścicieli i widzów było jednak tylu, że ostatni uczestnicy weszli na rynek główny dopiero po 50 minutach od rozpoczęcia. W trakcie marszu behawioryści wytypowali 5 par jamników z opiekunami, którzy walczyli na scenie o tytuł jego psiej mości. Wygrał pies Tobi ze swoim panem Konradem z Warszawy.
3: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać.
2: Mimo ogromnych tłumów uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
4: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie. Fajna integracja z innymi pieskami.
2: Marsz jamników wrócił na rynek główny w Krakowie po 7 latach przerwy. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: Historia marszu sięga 1973 roku. Pomysłodawcą był Mieczysław Czuma, redaktor naczelny Przekroju, który postanowił uświetnić jamniczym pochodem 28. rocznicę powstania czasopisma. Pomysł nie spodobał się jednak władzom PRL-u. Po wymuszonej przerwie w 1994 roku do idei organizacji Marszu Jamników wróciło Radio Kraków.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: ciągu dnia pochmurno, ale przelotny deszcz może padać jedynie na północy. 16 stopni na północnym wschodzie, 22 na pozostałym obszarze. Sześć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Pani Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki, połączona z nami. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o tegorocznych wakacjach, które stały się historią, bo już wrzesień, za chwilę będziemy mówić o 10 dniu tego miesiąca, dzieci wróciły do szkoły. Zatem czas na podsumowanie tegorocznego sezonu wakacyjnego. Zrobiła to Polska Izba Turystyki. Proszę powiedzieć, co na szczycie tego zestawienia?
3: No, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, bo tego dotyczył raport, to tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma, ponieważ cały czas wśród naszych rodaków króluje Turcja i to jest prawie 30% lotów zagranicznych. Na drugim miejscu mamy Grecję i Grecja notuje wzrost. Na trzecim miejscu natomiast Egipt i tu mamy lekki spadek. Kolejne miejsca to Hiszpania, Bułgaria. W pierwszej dziesiątce mamy również Cypr, Maltę i Chorwację.

0: Co wpłynęło właśnie na taki układ, na szczególnie na podium tych wyborów Polaków, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne?
1: Polacy bardzo lubią kierunki, które dają pewność pogody i są takimi perełkami, jeśli chodzi o relacje jakości do ceny. Turcja jest od wielu, wielu lat na podium, jeśli chodzi o nasze wybory, ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są wyspecjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku. Są świetni animatorzy, którzy mogą zająć czas dzieciom, a w tym momencie rodzice mogą sobie odpoczywać. Także tutaj Turcja zdecydowanie wygrywa i odstawia pozostałe kraje. Jeśli chodzi o Grecję, no to tutaj zróżnicowanie poszczególnych wysp, jakość obiektów, znakomita kuchnia, no i zawsze praktycznie słoneczny, piękny klimat. Natomiast Egipt to już świetna tak naprawdę oferta cenowa, dostępna praktycznie dla każdego, kto zarabia nawet minimalną krajową. Każdy Polak może sobie pozwolić na przynajmniej raz w roku pobyt w Egipcie.
0: A te kwestie bezpieczeństwa. Dużo mówiliśmy u progu tego sezonu wakacyjnego, turystycznego o tym, że to także może mieć znaczenie. Pewność dolotu i wylotu po zakończonym wypoczynku to jest kwestia, którą Polacy tym razem brali pod uwagę częściej i bardziej niż wcześniej.
1: Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji przez naszych rodaków. To jest no, bezapelacyjnie numer jeden i nawet podczas analizy tegorocznego sezonu zauważyliśmy, że bardzo duży spadek zainteresowania wylotami zagranicznymi nastąpił w marcu. A to dlatego, że wtedy rozpoczął się konflikt w Zatoce Perskiej i cała sprzedaż naprawdę poleciała na łeb, na szyję. Biura podróży notowały ogromne spadki.
0: Ludzie się wystraszyli.
1: Przede wszystkim, tak, przede wszystkim ze względu na poczucie bezpieczeństwa, a raczej brak tego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, brak pewności. No któż z nas chce polecieć na wakacje i zastanawiać się, czy z nich bezpiecznie wróci? Chcemy, żeby to był miły, spokojny czas relaksu. Na szczęście ta sytuacja zaczęła się normować i czerwiec, lipiec, sierpień to były miesiące z bardzo dużą sprzedażą i nieznacznymi wzrostami, jeśli chodzi o ubiegły rok.
0: No ale też próżno szukać w tych wysokich statystykach bardziej egzotycznych kierunków wakacyjnych podróży Polaków, chociaż pewnie one też były, no ale znowu to doświadczenie przełomu lutego i marca, kiedy te lotniska w rejonie Zatoki Perskiej były sparaliżowane przez te naloty, które tam trwały, bombardowanie, eksplozje i drony, które latały nad tymi portami lotniczymi, spowodowały pewnie, że jeśli chodzi o te dalsze wyjazdy do Azji, no to pewnie klienci dwa razy się zastanowili, zanim podjęli taką decyzję.
1: Początkowo na pewno tak było, ponieważ te lotniska w rejonie Zatoki Perskiej są ogromnymi hubami przesiadkowymi właśnie na kierunki azjatyckie, ale oczywiście turoperatorzy bardzo szybko poradzili sobie z tą sytuacją i gdy już był swobodny i spokojny powrót wszystkich rodaków do kraju z tych regionów, to biura podróży zaczęły szukać nowych miejsc przesiadkowych albo po prostu takich samolotów, które mają możliwości dowiezienia bezpośrednio na dane azjatyckie lotnisko. Proszę też pamiętać, że tak naprawdę tak zwana egzotyka w naszym rozumieniu to jest dopiero sezon listopad, grudzień, styczeń, luty, więc te wyjazdy dopiero się rozpoczną.
0: A co z cenami? Bo też u progu tego sezonu wakacyjnego, także w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, martwiliśmy się bardzo, jak to będzie cenowo wyglądało, głównie ze względu na dostępność paliwa lotniczego i ze względu na to, jak ta wojna w Iranie może

0: wpłynąć na ceny ropy, na ceny paliwa. Wiemy, jak to się skończyło na stacjach benzynowych, a jak to się przekłada właśnie na tę ofertę turystyczną tych dalszych podróży?
1: Oczywiście indywidualni turyści bardzo się martwili o to, że cena wycieczki relatywnie wzrośnie. Natomiast kontraktowanie paliwa następuje z ogromnym wyprzedzeniem, więc większość dużych przewoźników miała zakontraktowane paliwo lotnicze po normalnych, stabilnych stawkach, więc te duże skoki cenowe nie dotyczyły tak naprawdę turystów, klientów biur podróży. I też widać to w naszym raporcie, ponieważ przeciętnie Polak wydał na swoje zagraniczne wakacje mniej niż 3300 zł, co jest niższą kwotą niż w ubiegłym roku. To oznacza, że tak naprawdę wycieczki, ich koszty nie wzrosły w jakiś znaczny sposób.
0: Też zastanawiam się, jak na te wybory kierunków, które stają się najbardziej popularne wśród tych, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje, jaki wpływ na ten wybór ma taki sentyment. Ile razy wracamy do miejsc, które już znamy, które mamy gdzieś tam oswojone, które poznaliśmy, a na ile wygrywa w nas dusza takiego eksploratora?
1: Odkrywcy.
0: Odkrywcy.
1: To jest bardzo różnie. Oczywiście w zależności od tego, jakimi my jesteśmy ludźmi, jaki mamy typ osobowości, ale oczywiście trzeba pamiętać, że na przykład Bułgaria, która naszym często rodzicom, w zależności od tego, kto jest, w jakim wieku, kojarzyła się z tymi wczasami pracowniczymi często i właśnie taką egzotyką wtedy dla Polaków.
0: No z luksusem
1: teraz
0: nawet
1: mnóstwo
0: pewnie
1: dzieci,
0: dla niektórych.
1: Oczywiście. Mnóstwo potomków tamtych osób pracujących teraz tam wraca. Zresztą Polacy mają też bardzo dużo nieruchomości w Bułgarii i Bułgaria odnotowuje tutaj bardzo duży wzrost. Jeśli chodzi na przykład o Chorwację, no w naszym raporcie jest dopiero na 10. miejscu, ale my bierzemy pod uwagę głównie transport lotniczy, bo ponad 90% w naszym raporcie wycieczek odbyło się właśnie transportem lotniczym. Natomiast do Chorwacji jeździmy bardzo często całymi rodzinami samochodem albo kamperem. I tutaj nie jest to policzalne, tak? Bo trzeba by było, nie ma kontroli granicznych, więc no, trudno by było to w jakiś sposób zmierzyć, ale Chorwację też lubimy, sentymentalnie przekazujemy sobie informacje z ust do ust, jak tam było, gdzie są ciekawe miejscówki. No i tutaj na pewno jest to bardzo popularny kierunek. No ale na przykład w tym sezonie bardzo dużo zyskuje Albania, która stała się niezwykle przyjaznym krajem dla turystów. Albańczycy są bardzo otwarci, przyjmują praktycznie wszystkie ilości turystów. Nie ma tu żadnego zagrożenia, że gdzieś będzie ich za dużo, tak jak już na przykład w popularnych miastach Hiszpanii czy Włoch. Także Albańczycy przejęli te nadwyżki z innych krajów.
0: No i też pewnie jeździmy tam, gdzie nas lubią, gdzie lubią Polaków, gdzie gdzieś kojarzymy się tym gospodarstwem. Dobrze, pozytywnie. Są takie miejsca szczególne, gdzie Polacy, turyści z Polski no, wywołują no, taką radość. Dobrze, że jesteście.
1: Tak, oczywiście. Na przykład Gruzja jest takim krajem, gdzie możemy sobie podróżować nawet indywidualnie przez bezkres praktycznie tego kraju i zawsze, gdy nawet odwiedzimy jakąś małą wioseczkę i powiemy, że jesteśmy Polakami, będziemy przyjęci bardzo serdecznie, z otwartymi ramionami. I to jest tak naprawdę naturalne, odpowiadając na pani redaktor pytanie, że podróżujemy do krajów, w których jesteśmy mile widziani. No to jest bardzo przyjemne, kiedy ktoś nas wita, poczęstuje herbatą, wodą, lokalnymi owocami. Zawsze jest to takie miłe i taki dodatkowy plusik do naszej podróży i do wspomnień z wakacji.
0: No tak, bo to jest bezpieczeństwo, cena, no ten sentyment, którym się kierujemy, albo z drugiej strony chęć poznania nowych miejsc, nowych ludzi, nowych zwyczajów, posmakowania nowej kuchni. No ale też takie rzeczy.

pragmatyczne, jak infrastruktura, jak ta baza hotelowa, która musi spełniać określone wymagania. Kto tutaj wygrywa? Kto? No mówiła pani już o tym Egipcie, gdzie

0: remont 2 lata temu, rok temu, kilka miesięcy temu. To już nam daje taki sygnał, że jedziemy do odświeżonego hotelu i ta infrastruktura spełnia wszystkie wymagania. Natomiast te kraje, które się ciągle rozwijają, no na przykład Albania, która jest ciągle w budowie, czy Gruzja w okolicach Batumi, no te kraje stawiają zupełnie nowoczesną, świetną infrastrukturę, która gdy tam pojedziemy, to hotele będą jak spod igły.
1: No tak, hotel to jedno, ale trzeba do tego hotelu jakoś dojechać. Jakość dróg także ma znaczenie pewnie i też mówi się o tym w kontekście turystów przyjeżdżających do Polski na wakacje, że oni sobie też to bardzo chwalą, szczególnie ci, którzy przyjeżdżają do nas z Czech nad polskie morze, że jakość tej infrastruktury także drogowej bywa dla nich decydująca przy wyborze właśnie miejsca wypoczynku wakacyjnego.
0: Jeśli chodzi o turystykę przyjazdową, czyli właśnie przyjazdy turystów zagranicznych do naszego kraju, to oczywiście to, co nimi kieruje, to przede wszystkim jest poczucie bezpieczeństwa. Nasz kraj jest postrzegany jako bardzo bezpieczny. Natomiast właśnie numerem dwa jest jakość infrastruktury. I to zarówno infrastruktury drogowej, jak i infrastruktury noclegowej. Bardzo dobra i coraz szerzej rozbudowywana siatka połączeń lotniczych. Też należy pamiętać, że klienci zagraniczni lubią dotrzeć praktycznie bezpośrednio na miejsce lecąc i wybierają bardzo często te miasta, które właśnie mają lotniska. Natomiast jeśli chcą dotrzeć nawet do tych zakątków parków narodowych czy innych obiektów przyrodniczych czy historycznych, wokół których lotnisk nie ma, co jest oczywiście naturalne, to jak najbardziej infrastruktura drogowa w Polsce już wchodzi na naprawdę rewelacyjny poziom i turyści też to widzą i doceniają.
1: I tę czystość, bo te wakacje będą mi się kojarzyły właśnie z liczbą tych różnych filmików. Nie wiem, czy to jest kwestia algorytmu i bańki, czy rzeczywiście było ich tak dużo różnych przyjezdnych gości, turystów, czy to z Niemiec, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, którzy zamieszczali w mediach społecznościowych swoje relacje, wskazując właśnie na to, że w Polsce jest tak bardzo czysto, że to taki bardzo zadbany i też bezpieczny, ale czysty kraj, estetycznie przyjemny do spędzenia tutaj wolnego czasu.
0: Bo tak właśnie jest. Te osoby, które podróżują transportem kołowym, czy samochodem, czy autokarami po Europie, widzą na przykład jakość stacji benzynowych, czy miejsc obsługi podróżnych na zachodzie i mogą sobie porównać w Polsce. U nas jest bardzo czysto, nawet jeśli infrastruktura jest trochę starsza, to ona jest cały czas utrzymywana w dużej czystości. I już jest też większa świadomość naszych rodaków, żeby wokół siebie, tutaj w najbliższym otoczeniu, czy idąc na spacer do lasu, czy chodząc po górach, nie wyrzucać śmieci, żeby zabierać je ze sobą, żeby korzystać z tej infrastruktury koszy i utylizować śmieci w odpowiedni sposób. To jest widoczne i to bardzo cieszy, zwłaszcza, że często zachwycamy się innymi krajami, bo na przykład mają naturalne środowisko, ciekawsze od naszego, bo są zazwyczaj cieplejsze, ale jednak często mieszkańcy danego kraju nie potrafią tego uszanować, a my jednak już coraz więcej umiemy zadbać o tę przestrzeń wokół nas.
1: To prawda, dobrze jest się czasami przejrzeć w tych relacjach i dostrzec, popatrzeć na siebie oczami ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na chwilę i dostrzegają takie plusy funkcjonowania w naszym kraju. Pani Katarzyno, to jeszcze pomówmy o tym, co przed nami, bo ten główny sezon wakacyjny, lipiec, sierpień już za nami, tak jak powiedziałam, wakacje tegoroczne przeszły do historii, dzieci wróciły do szkoły, ale jeszcze są tacy, którzy mogą cieszyć się urlopem i jeszcze mają swoje plany, bo wrzesień, pewnie i potem październik, a potem jeszcze listopad i grudzień, tak jak pani mówiła, i ta egzotyka cały czas przed nami. Co teraz będzie takim turystycznym hitem w najbliższych tygodniach?
0: To trzeba pamiętać, że wakacje co prawda się skończyły, ale sezon nadal trwa i Polacy teraz dzielą swój urlop na mniejsze, na krótsze wyjazdy. To

0: też pokazuje nasz raport. My najchętniej wyjeżdżamy na 7-8 dni, więc zostaje nam kilka dni jeszcze urlopowych i korzystamy z tak zwanych city breaków. Bardzo chętnie korzystamy z takiej opcji, czyli 3-4-dniowych wypadów do różnych miast europejskich, ale też te city breaki robimy sobie w naszym kraju, bo te osoby, które mieszkają na zachodzie, chętnie odwiedzają miasta na wschodzie, południu, północy i odwrotnie. Również cztery województwa Polski Wschodniej, czyli warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, mają pewną dodatkową opcję zachęcającą, czyli czeki turystyczne, które są dopłatą w wysokości 300 zł do noclegów dla turystów, którzy chcą odwiedzić te województwa. I to jest taka zachęta, która ma właśnie wydłużyć sezon turystyczny aż do początków grudnia. Czy to się uda, to dopiero zobaczymy, ale zainteresowanie jest już ogromne.
1: A za granicą tradycyjnie Rzym, Paryż, Barcelona?
0: Tak, ale też te mniejsze miasteczka włoskie, które mają mniejsze lotniska i z tych też mniejszych lotnisk z Polski można dolecieć, bo już i z Lublina, i z Rzeszowa, i z lotniska pod Olsztynem, czy z Modlina możemy sobie latać do tych mniejszych miejscowości we Włoszech, na Wyspy Greckie. Bardzo chętnie latamy, chociaż to już troszkę dłuższy lot do Lizbony. Też cały czas odkrywamy Skandynawię i państwa Morza Bałtyckiego. To nie są omijane przez nas regiony.
1: No ale chyba droższe niż południe Europy, prawda? Tak się utarło, że ta Skandynawia to nie jest tania rozrywka.
0: Skandynawia jest droższa, ale też bez przesady. Jeśli wybierzemy sobie tutaj dobrą opcję lotu, to naprawdę można za niewielkie pieniądze wylecieć. Trzeba pamiętać też, że Dania, Szwecja jest dla nas dostępna też za pomocą promów i to może być ciekawa wyprawa. Także tych opcji dotarcia na miejsce jest całkiem sporo. No ale Litwa, Łotwa, Estonia i później prom z Tallina do Helsinek to również są takie możliwości. Możemy sobie tutaj podróżować autem, a potem przepłynąć i spędzić dzień bez noclegu, bo nocleg zawsze generuje najwyższy koszt. Bez noclegu możemy sobie zwiedzać Helsinki i wieczornym promem wrócić z powrotem do Tallina. Także tych opcji jest naprawdę sporo i no i na szczęście z nich coraz częściej korzystamy.
1: Pani Katarzyna Turosińska, Polska Izba Turystyki, była z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A w naszym studiu gościmy pana Andrzeja Burksa, prezesa spółki Cygnis. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tak nieraz rozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i tych nowoczesnych technologiach, jak mocno zajmują naszą uwagę i jak mocno wchodzą w gospodarkę. Ale niedawno rozpoczęliśmy rok szkolny i teraz no oprócz piórnika, zeszytów i książek, na biurku każdego ucznia leży telefon. Mówię oczywiście o biurku w pokoju, nie w szkole, bo w szkole jest zakaz. A w tym telefonie, no to już mamy prawdziwy portal, wejście, bramę do tego, co jest w stanie osiągnąć sztuczna inteligencja. I teraz taka moja obawa, czy ta sztuczna inteligencja w tę sferę edukacyjną się nam nie wkomponuje, bo pokusa jednak do tego, aby pójść na skróty, aby coś sobie tam wpisać i poczekać szybko na odpowiedź, bez wysiłku, no jednak jest potężna.
4: No, ja podzielam obawy pana redaktora. Uważam, że jeżeli nie będzie pewnej pewnej systemowej zmiany, w jaki sposób można korzystać z tej sztucznej inteligencji, właśnie zwłaszcza w przypadku małoletnich, no to czeka nas to, że kolejnych Newtonów i Einsteinów nie wyhodujemy w tym społeczeństwie, w skrócie. Jakby będzie ten poziom niestety bardzo, bardzo niski, bardzo słaby, ponieważ to oducza samodzielnego myślenia. A w okresie dorastania, w okresie

0: się rozwoju mózgu, intelektualnego rozwoju, jakby potrzebujemy uczyć się rzeczy, także abstrakcyjnych rzeczy, nieprzydatnych rzeczy, bo to nawet nie chodzi o to, że musimy się uczyć zawodowo wszystkiego wspaniale, żeby nas przygotowało do konkretnego zawodu, bo te zawody się będą zmieniały, ale nasz mózg musi ćwiczyć tak samo jak inne partie ciała, jak mięśnie, które gdzieś tam trzeba pobiegać, trzeba poskakać, trzeba tak samo ten mózg ćwiczyć, a sztuczna inteligencja wyłącza myślenie. Niestety, bardzo często wyłącza myślenie, zwłaszcza u tak małoletnich. I no, różnego rodzaju testy czy tam badania pokazują, że ten skutek jest naprawdę dewastujący.
1: No właśnie, z jednej strony dyskutujemy w Polsce o zakazie posiadania, używania telefonów komórkowych przez dzieci w godzinach szkolnych i tutaj myślę, że ta regulacja cieszy się dość dużym poparciem społecznym. Jest dyskusja też odnośnie dostępu do mediów społecznościowych, ale nie ma dyskusji albo jest jeszcze zbyt cicha na temat dostępu młodych ludzi właśnie do sztucznej inteligencji, a z tego co wiem, dysponuje już dzisiaj konkretnymi danymi, akurat z Chin, co ciekawe, które pokazują, jak bardzo, przepraszam za to określenie, dewastująca dla rozwoju młodych ludzi jest sztuczna inteligencja.
0: Tak, to jest badanie, które było opublikowane w The Economist. Tytuł to było Does AI Stop Children from Learning? 27 tysięcy uczniów hongkongijskich szkół średnich zostało przebadanych w 30 miesięcy, czyli można już powiedzieć, że grupka trochę większej istotności statystycznej niż 100 osobowa. I wyniki były takie, że czas pracy domowej przy uczniach, którzy używają sztucznej inteligencji, czas odrabiania pracy domowej skrócił się o ponad 30%. Wyniki tych prac domowych poszły w górę o ponad 30%. Natomiast egzaminy comiesięczne i egzaminy końcowe, wyniki tych uczniów względem bazy spadły ponad 20%. I to widać, że coś, co było dużym ułatwieniem w procesie takiego codziennego życia, codziennego odrobienia pracy domowej, osiągania wyników dziennych, no pokazało się, że w momencie, w którym odcinamy ten dostęp, czyli na egzaminie nie mamy, nie możemy korzystać z właśnie z tego telefonu komórkowego, to nagle okazuje się, że ten poziom osób używających AI jest niższy. Jeżeli to sobie też tak policzymy, trochę jak procent składany, czyli mamy niżej o 20% w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej, cały czas jesteśmy niżej, niżej, niżej i to 20% mniej materiału, czy mniej, gorzej go opanowujemy, bo to nie do końca mniej materiału, tylko gorzej go opanowujemy, no to na koniec 12-letniej na przykład takiej edukacji, no to o jakiej przepaści zaczynamy mówić względem osób czy uczniów niewykorzystujących sztucznej inteligencji. I to jest jeden z przykładów i to jest bardzo, że tak powiem, mocny sygnał, że konieczna jest regulacja, czy konieczne jest tak naprawdę ochronienie tych młodych osób przed tym ułatwieniem. Natura ludzka jest leniwa, więc to jest zrozumiałe, że idziemy ku najłatwiejszemu rozwiązaniu. Natomiast jest tutaj bardzo duży dzwonek ostrzegawczy. Natomiast jest też ciekawe badanie z Turcji. I w Turcji wprowadzono tak zwanego tutora sztucznej inteligencji, który nie daje gotowych odpowiedzi, tylko jest takim indywidualnym nauczycielem. Czyli troszeczkę mówimy o sztucznej inteligencji, ale inaczej jest skonfigurowanej pod rynek edukacyjny dla dzieci. No i wtedy to jest akurat próbka 1000 uczniów w Turcji, która brała udział w tym pilotażu przez 18 miesięcy. No i tam wyniki się za to poprawiały. I tam się wyniki poprawiały właśnie między 35 a 40% nawet. Więc wygląda na to, że wtedy mamy do czynienia za to z indywidualizacją procesu kształcenia i w tym momencie uczeń może mieć własne tempo rozwoju, które jest dopasowane no, przez tak naprawdę algorytm po drugiej stronie, a nie tak, że jeden nauczyciel musi się dopasować do tempa 30 uczniów uczących się w różnym tym tempie.
1: Ale to jest naprawdę niesamowite, bo ja mam wrażenie, że akurat w tej sferze wchodzimy na taką ziemię nieznaną, terra incognita, absolutnie. Nie wiemy jeszcze, jakie w pełni będą skutki tego, co obserwujemy dzisiaj właśnie na styku AI i edukacji. Ale niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz, jak bardzo to jest podstawowe podstępny mechanizm, bo z prac domowych mogą być piątki, szóstki, świetne oceny, świetne wyniki, natomiast kiedy już przychodzi to sprawdzam, ten egzamin, no to wtedy, jak pan wykazał przed chwilą, no te wyniki się walą. To są spadki dwucyfrowe procentowo, a zatem możemy mówić o czymś,

0: co nie wysyła takich sygnałów ostrzegawczych w przebiegu edukacji.
1: No bo to jest trochę jakbyśmy biegali, ale podczas tego biegania robili podjeżdżali autobusem. Niby przebiegliśmy 10 kilometrów, tylko że no 6 zrobiliśmy autobusem. No w sensie no 10 kilometrów jest przebyte, ale nie na własnych nogach. I to jest trochę... I potem jak mamy olimpiadę i startujemy i biegniemy już tak, że wszyscy nas patrzą, no to się nagle okazuje, że to nie jest tak, że my faktycznie 10 kilometrów biegamy w takim czasie. I to jest tak, że to jest oszukiwanie. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jak w tym momencie uczeń nie wkłada pracy własnej, czyli nie rozwija się, nie próbuje, nie stawia sobie wyzwań, żeby coś zrozumieć, nauczyć się, no to lewiczanie w świecie idzie po najprostszej linii, linii najmniejszego oporu i jakby ułatwia sobie życie.
0: I teraz przypomina mi się przypowieść o nożu, którym można zrobić krzywdę, ale można też posmarować chleb i przygotować dziecku śniadanie. Zupełnie różne zastosowania i skutki tych zastosowań w przypadku sztucznej inteligencji obserwujemy. No i teraz przejdźmy na...
1: Ale człowiek muszę powiedzieć w ten sposób, akurat co do noża, bo to jest kwestia taka, że to są też duże szanse. Zagrożenia są olbrzymie. Jeżeli nic nie zrobimy, to zagrożenie jest olbrzymie. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym, że to ma także uczyć tych ludzi, nie tylko uczyć te dzieci, nie tylko im dawać odpowiedzi, no to stajemy też przed wielką szansą skoku edukacyjnego akurat do przodu. A co do noża, to nóż dla trzylatków ma inną budowę niż dla dorosłych. Więc jakby tam na przykład wiedzieliśmy, że nóż to nóż, ale no mimo wszystko musi być troszeczkę bardziej obły, bardziej tępy, żeby sobie dziecko krzywdy nie zrobiło. Trochę tak samo niestety trzeba podejść do tego, bo ta szkoda jest, bym powiedział, nawet mniej odwracalna niż zacięcie się nożem.
0: Ale z drugiej strony mam wrażenie, że wjechaliśmy na taką drogę jednokierunkową i to w dodatku szybkiego ruchu, bo już dzisiaj, patrząc na gospodarkę, trudno nam sobie wyobrazić dalszy rozwój gospodarczy, dalszy rozwój nauki, techniki bez sztucznej inteligencji. To AI staje się w tej chwili absolutnym trendem.
1: Znaczy, to jest zrozumiałe, że staje się trendem. Jest łatwe, jest proste, jest przyjemne. Jakby sam korzystam nagminnie, przygotowując się ze sztucznej inteligencji do różnych spotkań, czy także wywiadów, jak najbardziej. Natomiast kluczowe jest to, na ile potem na przykład generujemy tylko treści z tego. Nie czytamy, tylko wklejamy je. Czyli nie patrzymy, nie dodajemy tej własnej analizy, nie dajemy temu krytycyzmu. Nie zmuszamy też tego, żeby nasz model językowy, z którego korzystamy, jednak też się bardziej wysilił i trochę inaczej przetworzył te dane. Zadać mu pytanie jeszcze jedno, z innego kąta, jeszcze spróbować go złapać, czy na pewno nie konfabuluje. To są rzeczy, które sztuczna inteligencja oczywiście pomaga i to będzie pomagała. Natomiast ona wyłączyła myślenie u tak wielkiej grupy osób, że to mnie przeraża. Jak patrzę na LinkedIna, patrzę na jakieś, na X-a, to gigantyczne posty, których nikt nigdy nie przeczytał, ale je opublikował. Tej treści takiej zalanej jest mnóstwo i też dążymy, za chwilę będziemy dążyć do tego, że ogólnodostępne modele językowe będą podawały nieprawdę, bo będą uczyły się na innych głupotach, no bo na koniec dnia one korzystają z tego, co mają dostępne. Czyli jeżeli ta baza nie jest dobrze wycyzelowana, ale próbuje być aktualna, no to będą zasysać aktualne rzeczy, które bardzo często są bzdurami. I na koniec dnia będziemy mieć, to taka dystopijna oczywiście wizja, świat dwupoziomowy. Jeden, który ma dostęp do modeli, które są nieskalane błędnymi danymi, i będzie mógł korzystać ze świetnych zasobów wiedzowych bardzo szybko, bardzo płynnie. No i drugi, który będzie korzystał ze śmieciowej sztucznej inteligencji, która będzie go karmiła po prostu półprawdami.
0: Patrzę na gospodarkę teraz całościowo i tak, AI jest absolutnie wszędzie. Od jakiejś drobnej poligrafii, gdzie ktoś potrzebuje na szybko przygotować ulotkę o nowej ofercie i AI jest w stanie dość szybko mu pomóc w realizacji takiego zadania. Z drugiej strony mamy potężny przemysł zbrojeniowy, już technologie nie tylko wojskowe, ale nawet wojenne, gdzie AI jest wykorzystywany na przykład do detekcji celów nalotów na przykład, czy ataków dronowych. I ja tak się zastanawiam nad tym, że dzisiaj właściwie nie ma takiej gałęzi,

0: części gospodarki, gdzie AI nie miałaby zastosowania.
1: Jak najbardziej ma. I odróżnimy jeszcze dwa aspekty. Jednym aspektem, gdzie AI fantastycznie sobie radzi, to są adopcje technologiczne, gdzie mówimy o sprzęcie wykorzystującym zarówno predykcyjność za pomocą sztucznej inteligencji zbiorów danych, które są na przykład awaryjności sprzętu czy szlaków logistycznych wewnątrz firm przemysłowych, detekcji właśnie trajektorii lotów, na przykład dronów, bądź autonawigacji po sferze wizyjnej. Jak najbardziej wspaniałe technologiczne rozwiązania, które pchają nas ku nowym aplikacjom, ku nowym możliwościom, ale dewastująco patrzę na aspekt kapitału ludzkiego, który przestaje się w niektórych obszarach rozwijać przez to, że jest sztuczna inteligencja. To jest trochę coś, co akurat tutaj z panem redaktorem mieliśmy okazję kiedyś stwierdzić, to ja będę to przywołał za każdym razem.
0: Bardzo proszę.
1: Jest tak, że najlepsi stają się jeszcze lepsi, ale średni i słabsi stają się beznadziejni powoli. I to jest kwestia taka, że im ta sztuczna inteligencja wyłącza możliwość uczenia się i zdobywania kolejnych kompetencji, bo idą na tą łatwiznę odcięcia, że to zrobiło pracę za nich. To nie zrobiło pracy za nich. To jest tak na dobrą sprawę, jeżeli ich praca polega na tym, że byli w stanie wpisać zapytanie w jakiegoś LLM-a i skopiować tą odpowiedź i to jest całość ich wysiłku, to oznacza to, że są zastępowalni z dnia na dzień. Mhm. Po prostu. I bardzo dużo osób zatrzymuje się na tym, ma to złudę, że generujemy duże raporty, mój raport miał 30 stron, ale jakiś sensowny wniosek z tego, no tam czat podsumował, tak, czy jakiś inny właśnie LLM. I to jest przerażające, bo tak to wygląda po prostu w bardzo wielu miejscach, że brakuje syntezy, brakuje krytycyzmu, brakuje po prostu tego wkładu intelektualnego od osoby, która mogłaby, powinna go dać w tym miejscu i zarazem dzisiaj daje go na jakimś tam poziomie, po iluś latach kariery zawodowej daje go na większym, obecnie nie ma tego. Jakby widać, że będzie za chwilę luka pokoleniowa pomiędzy tymi, którzy gdzieś tam szli tym starym trybem, a tymi, którzy idą teraz tym takim nowym, łatwiejszym trybem, bo tym łatwiejszym trybem da się łatwo zastąpić po prostu. No i ja jestem sceptyczny do tego, że obecnie nie ma dobrego pomysłu albo też nie dobrej wiedzy, w jaki sposób używać sztucznej inteligencji w procesie kształcenia, co powoduje, że kapitały ludzkie spadają.
0: Słuchają państwo magazynu Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Andrzej Burks, prezes spółki Cygnis, jest moim i państwa gościem. Ja jestem bardzo ciekawy, jak pan, jako ekspert od deep techu, od też prognozowania przyszłości w technologii, patrzy na coś, co z ekonomicznego punktu widzenia moglibyśmy nazwać rachunkiem zysków i strat. Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie oszacować, patrząc na gospodarkę przyszłości, czy ta sztuczna inteligencja wyniesie większą wartość dodaną, czy też przez straty po stronie kapitału ludzkiego, no, będzie czymś w rodzaju zguby?
1: Szalenie trudne pytanie, to muszę od razu powiedzieć. Wydaje mi się, że nie da się tego dobrze oszacować dzisiaj. Siedząc tutaj w studiu, nie jestem w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, bo widzę zagrożenia, widzę ogromne korzyści automatyzacji, mnóstwa zadań, tak naprawdę ułatwienia automatyzacji, bo to wiele zadań było automatyzowanych już od lat. Teraz po prostu ta automatyzacja jest łatwiejsza, da się ją jeszcze bardziej krosować, prostsza jest, wymaga też mniej osób, żeby takie procesy, na przykład, nie wiem, obiegu faktur automatyzować i tak dalej. Natomiast to widzę wielki uzysk. Widzę za to, że możemy mieć problemy z wymyślaniem czegoś nowego. Czyli, że świat będzie stał na ramionach kilku tysięcy gigantów intelektualnych, którzy będą faktycznie rozwijali nowe rzeczy, nowe technologie, nowe solucje, a reszta będzie w jakiś sposób partycypować. Tak? Albo i nie będzie partycypować i trzeba będzie dla nich znaleźć nowe zajęcie. Zwłaszcza jak jeszcze do tego dołożymy rozwój robotyki humanoidalnej, który też wygląda niesamowicie imponująco. No, zeszły rok i ten rok to jakby coś jest niesamowitego, co też pokazuje, że połączenie też tych dwóch elementów może dać nam świetnych pracowników potencjalnie na najczęściej w świecie. Więc ja myślę, że na pewno będzie kwestia w pewnym momencie stwierdzenia bilansu, czy nie powinno być jakiś punkt odcięcia?

0: To powinno być dla każdego, czy nie powinno być dla każdego? To powinno być tak dla każdego w ograniczonym zakresie, a w pełnym zakresie tylko dla wybranych. I to jest jeden z elementów, który widzę, że będziemy musieli też przekalkulować ze względu również na zasoby energetyczne, surowcowe, ile jesteśmy w stanie kolejnych centrów danych postawić, ile jesteśmy w stanie kolejnych elektrowni wstawić, żeby to się kompensowało i było w stanie udźwignąć cały ten ekosystem wielki, gigantyczny. No to dużo jest bardzo dużo niewiadomych. Na pewno jest jedna rzecz, która jest potrzebna na wczoraj. To bo w ogóle według mnie to jest jakby jeden z takich totalnie koniecznych elementów, czyli ochrona możliwości uczenia się i przereformowanie systemów edukacyjnych w oparciu o to, że ta sztuczna inteligencja jest i nie zniknie i dostęp do niej jest powszechny. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o sensie pisania pracy licencjackiej, która nie jest oparta, czy inżynierskiej, która nie jest oparta o autorskie wyniki pomiarowe, no to nie ma sensu już na przykład. To już jakby, to już jest praktycznie powoli jest to bez sensu. Natomiast istnieją na pewno inne sposoby, jakby projekty, które mogą być o dużo większym impakcie, które mogłyby na przykład to zastąpić. Ale to jest tylko jeden z przykładów gdzieś tam na studiach. Cała szeroka edukacja musi przemyśleć się na nowo, no bo to jest wyzwanie, przed którym pierwszy raz staję od dekad.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Andrzej Burks, prezes spółki Cygnis, specjalista z branży Deep Tech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: A to było Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączyliśmy się z panem Kamilem Laskowskim, Fundacja Instrat. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór panu i wszystkim słuchaczom.
3: Wie pan, myślę sobie tak, że obniżenie rachunków za prąd o 1/3 jednak przeciągnęło się nieco w czasie i jak na razie to na horyzoncie tej obniżki nie widać.
4: Nie widzimy, tak. Zgadza się, to jest bardziej długoterminowy proces, też działania kancelarii pana prezydenta, tak, która miała wyjść z odpowiednimi działaniami w tym kierunku, też raczej były bardziej destrukcyjne niż konstruktywne w tej dziedzinie. Tak, więc jeszcze czekamy.
3: No czekamy, a w każdym razie ta Unia paskudna, która ten ETS uruchomiła, zaczyna pracę nad reformą ETS-u. Na szczęście jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ stworzyliśmy taką grupę, która mniejszość blokującą, która być może uchroni nas przed bardzo szybkimi zmianami w ETS-ie i będzie to mniej bolesne.
4: Tak, przede wszystkim chciałbym zauważyć, że ta reforma systemu ETS, która obecnie jest procedowana w organach europejskich, jest mniej związana z energetyką, a bardziej z przemysłem, bo obecny system handlu emisjami obejmuje nie tylko emisje gazów cieplarnianych emitowane przez nasze elektrownie, ale ma też obejmować zakłady przemysłowe i głównie o to, co się teraz gra, w jakim tempie zakłady przemysłowe będą musiały płacić za swoje emisje dwutlenku węgla, bo do tej pory nie musiały tego robić. Jest zaplanowana taka ścieżka, harmonogram, zgodnie z którą w kolejnych latach zakłady przemysłowe będą musiały płacić za większy udział swoich emisji dwutlenku węgla i tego głównie dotyczy reforma. Wcześniej ścieżka, harmonogram włączania instalacji przemysłowych do systemu zaproponowany przez Komisję Europejską był trochę szybszy. Komisja Europejska zaproponowała teraz, aby działo się powolniej i tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, jak ta reforma nawet w obecnym kształcie zaproponowany przez Komisję Europejską może przełożyć się na ceny rachunków za energię elektryczną, to ten wpływ może być pozytywny. W sensie, że te rachunki będą niższe albo będą rosły w wolniejszym tempie, dlatego że zgodnie z tekstem, z treścią tej zaproponowanej reformy, darmowych uprawnień na rynku będzie więcej, no skoro będzie ich więcej, no to będą tańsze, a w związku z tym w

0: mniejszym stopniu przełożą się na koszty energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych, węgla, z gazu, która wiąże się z emisją kosztownych emisji dwutlenku węgla.
1: Ja chciałbym, żeby wyjaśnił pan jedną rzecz, ponieważ prawdopodobnie w naszej świadomości społecznej istnieje coś takiego, że jak płacimy w Unii Europejskiej, to te pieniądze przepadają tak w takim kraterze tej wielkiej Unii. No i Unia je niecnie wydaje na swoje potrzeby, przede wszystkim na biurokrację i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje z tymi pieniędzmi uzyskiwanymi z ETS-u?
0: To nie Unia Europejska handluje tymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, tak? Więc to nie są środki, które trafiają do Unii Europejskiej.
1: Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie. Jedno już mamy wyjaśnione. No, a co dalej?
0: Tak, mamy bardzo dużą pulę tych emisji dwutlenku węgla i każdy z państw członkowskich Unii Europejskiej dostaje przydział tej puli i to jest pula, którą dane państwo może sobie swobodnie handlować, znaczy sprzedawać je na aukcjach, które odbywają się kilka razy do roku i Polska również taką pulę dostaje i sprzedaje te darmowe emisje, na aukcjach, z czego uzyskuje miliardowe wpływy co roku do budżetu państwa. No i teoretycznie te wpływy powinny być wydawane na modernizację energetyki i przemysłu po to, żeby w przyszłości nie trzeba było w ogóle tych emisji kupować, tak? Żeby polskie elektrownie, polskie zakłady przemysłowe nie musiały płacić za swoje emisje dwutlenku węgla.
1: No dobrze, powiedział pan bardzo interesujące zdanie. Powinny trafiać, a czy trafiały i trafiają?
0: Po budżetu państwa trafiają, tak? Tylko problem jest w tym, że nie zawsze wiadomo, dokąd dokładnie trafiają już w ramach budżetu państwa, tak? Bo zasady polityki budżetowej w Polsce są takie, że wszystko trafia do jednego worka i nie ma tak, że jedne środki są oznaczone w ten sposób, a drugie w inny i możemy w ten sposób nimi rozporządzać, że a skoro to są wpływy z ETS-u, to je wydamy na ten konkretny cel. Więc one się trochę rozpływają ogólnie w budżecie. Teoretycznie istnieje obowiązek wydatkowania nawet w ostatniej reformie ETS 100% tak, wpływu z handlu emisjami dwutlenku węgla właśnie na inwestycje obniżające emisyjność gospodarki. No tylko ten wymóg w dyrektywie ETS przewidziany nie do końca precyzował, na co wydawać te środki, więc Polska często raportowała różne działania w ramach tego obowiązku, między innymi obniżanie cen prądu dla gospodarstw domowych, tak? Co ma pozytywny wpływ na nasze rachunki, no ale samo w sobie nie przyczynia się do długoterminowego spadku tych cen energii elektrycznej. Tak? I teraz Komisja Europejska wychodzi z listą konkretnych działań, na które te środki wpływające do budżetu państw członkowskich systemu ETS powinny być wydawane i tego również dotyczy procedowana obecnie reforma tego systemu.
1: Proszę mnie sprostować, bo ja znalazłem w kilku miejscach informację, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mniej więcej to było około 80 miliardów złotych te różne wpływy właśnie z ETS-u, a tak naprawdę to nikt nie wie, ile wydano na modernizację linii i wszyscy do tej pory przesyłowych na przykład i wszyscy do tej pory bardzo narzekają, że nie ma tej modernizacji linii, bo to na przykład uderza w prosumentów, którzy mają fotowoltaikę na swoich dachach, dlatego że są kłopoty z odbiorem i przesyłem tej przez nas wyprodukowanej, czyli obywateli polskich, energii.
0: Dokładnie tak. Ta kwota, którą pan podał, ona się zgadza mniej więcej rzeczywiście przez 8 lat rządów poprzedniej ekipy to było mniej więcej tyle. Teraz średnio to jest około 20 miliardów złotych rocznie, które wpływa do naszego budżetu systemu ETS. I ten problem, który pan wyłuszczył z gotowością sieci właśnie do odnawialnych źródeł energii jest niebagatelny, tak, bo do tej pory projektowaliśmy sieci energetyczne w taki sposób, żeby one

0: pobierały energię elektryczną wyprodukowaną w elektrowniach i dostarczały prąd do gospodarstw domowych, tak? A teraz system trochę będzie działał w odwrotny sposób. Tak, to gospodarstwa domowe będą oddawać energię do sieci, które nie zawsze są do tego przygotowane. I one rzeczywiście wymagają miliardowych modernizacji, modernizacji pochłaniających miliardy złotych właśnie po to, żeby też umożliwić rozwój odnawialnych źródeł energii, rozproszonych, ulokowanych nie tylko na dachach naszych domostw, ale również par wiatrowych. Tak, każdy wiatrak potrzebuje osobnego podłączenia do sieci.
1: No dobrze, a może pan powiedzieć, ile przez ostatnie lata straciliśmy na tym, czy są takie szacunki zrobione przez to, że nasze sieci nie są zmodernizowane?
0: Ile straciliśmy, w sensie ile źródeł odnawialnych mogłoby być podłączonych?
1: Tak.
0: Nie podam teraz konkretnych liczb, przynajmniej jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, które na przykład nie zostały jeszcze podłączone do sieci, bo wciąż czekają na to, aż Urząd Regulacji Energetyki wyda warunki, czy też pozwolenie, żeby dana instalacja mogła zostać podłączona. To jest, podejrzewam, może nawet parę gigawatów, tak, parę procent całej zdolności dzisiejszej polskiej produkcyjnej w zakresie energii elektrycznej. Niemniej sam rozwój sieci jest trochę problemem wtórnym, tak? Jeżeli narośnie bardzo duży popyt, że tak powiem, na usługi świadczone przez sieci elektroenergetyczne, no to siłą rzeczy ta modernizacja będzie musiała się wydarzyć. Główną na razie blokadą, myślę też, do rozwoju tych sieci jest to, że nie mamy regulacji dostosowanych do masowego rozwoju wszelakich źródeł odnawialnych montowanych na lądzie u nas, podłączanych do sieci. Mam tu na myśli chociażby lądowe farmy wiatrowe, które no, każda z nich wymaga o wiele większego przyłączenia do sieci.
1: I jeszcze myślę nad tym, dlaczego politycy odczuwają taką niechęć do tej, do istotnej rzeczy, no bo jeżeli mamy chętnych, którzy stawiają farmy, budują na własnych dachach fotowoltaikę, mamy coraz więcej wiatraków. Teraz uruchomiliśmy wiatraki na morzu. Robi się tego coraz więcej, zresztą komunikaty informacyjne w Polskim Radiu 24 podają, ile energii w tym momencie jest produkowane przez źródła odnawialne, i powiem panu, że przyjemnie mi się czasami robi, bo też swoją tam cegiełeczkę, to znaczy to ziarnko piasku w tej cegle dokładam. No a z drugiej strony robi to wrażenie, jakby rządzący, nie do końca, ale to ja nie mówię ostatnio o rządzących, w ogóle rządzący, nie bardzo się tym przejmowali.
0: Ja też muszę przyznać, że jestem często mile zaskoczony, kiedy słucham właśnie u państwa komunikatów, także często to już nawet jest 60-70% tak udziału odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza latem, średnio w ciągu dnia, więc to też jest dowód wielkiego sukcesu, jakiego dokonaliśmy jako głównie społeczeństwo, tak, bo trzeba przyznać, że ta transformacja energetyczna w dużym stopniu zadziała się nie tyle odgórnie, co oddolnie. Tak? Właśnie masowy rozwój paneli fotowoltaicznych, które montowaliśmy na dachach, sprawił, przez to, że było to opłacalne, tak? Sprawił, że ten udział rzeczywiście tyle wynosi, więc znów trochę to my wyręczaliśmy państwo w transformacji energetycznej. No natomiast nie jesteśmy w stanie jako obywatele własnymi siłami zrobić wszystkiego. Tak właśnie wspomniał pan o infrastrukturze sieciowej. No to jest ten aspekt rynku energii, no, który musi się zająć państwo, tak? Dlatego, że kontroluje go całkowicie, tak samodzielnie poprzez określone spółki. I ten obszar nie powinien być zaniedbany. Wspomniał pan też o morskich.
1: No a pieniądze, no a panie Kamilu, a pieniądze na to mamy z ETS-u, bo te pieniądze przecież nie przepadają. Sami sobie to finansujemy.
0: Tak, i trzeba przyznać, że polskie sieci elektroenergetyczne, spółka, która zajmuje się rozwojem sieci, ma plany intensywne rozwoju sieci, ambitne i dostosowane do rozwoju całej naszej elektroenergetyki, tak, wszystkich elektrowni i źródeł energii, które będziemy mieć w Polsce. I te programy również z Krajowego Planu Odbudowy były

0: finansowane i będą finansowane. Środki na to są, no tylko trzeba przypilnować, żeby były wydawane i żeby te inwestycje były realizowane też w odpowiednim tempie, żeby nadążały za transformacją, która się dzieje.
1: W każdym razie to jest chyba dobra informacja, że mamy tą mniejszość blokującą i być może uda się jednak przeprowadzić taką reformę, która nie będzie dla nas bolesna, będzie strawna, no i ta rozbudowa źródeł odnawialnych będzie w dalszym ciągu trwała. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kamil Laskowski, Fundacja Instrat, był państwa i moim gościem.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od tragedii w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie samolotu cargo Amazon Prime Air na lotnisku w Miami. Boeing 767 podczas lądowania wypadł z pasa i uderzył w kilka pojazdów. 5 osób zostało rannych, 3 z nich są w stanie krytycznym. Do wypadku doszło tuż przed 14 czasu lokalnego. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania. Lotnisko ostrzega przed dużymi opóźnieniami i możliwymi odwołaniami lotów. Przyczyny wypadku zbada Federalna Administracja Lotnictwa. W Kijowie wczoraj odbyły się negocjacje w sprawie pokoju z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Pierwsze deklaracje wskazują na wciąż niezałatwione kwestie terytorialne. W sobotę wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali z Władimirem Putinem.
1: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkowa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przesłuchanie Romana Rzetty, współpracownika zaginionego założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka, prawdopodobnie będzie dziś kontynuowane. Wczoraj zatrzymany spędził wiele godzin w katowickiej prokuraturze. Zatrzymanego w sobotę na Śląsku podczas próby ucieczki do Chin. W domu Romana Rzetty znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto.
2: Długie przesłuchanie Romana Rzetty może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
2: Roman Rzetty jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych. Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz Niemcy. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec według wyników sondażowych wygrała wybory w landzie Saksonia-Anhalt. Zdaniem politologa Michała Maliszewskiego nie jest to niespodzianką. Ekspert powiedział w Polskim Radiu 24, że sukces AfD jest związany

0: związany z odwoływaniem się do nostalgii za NRD.
1: Główny kandydat partii w Sachsen-Anhalt jeździ na takim mopedzie, kultowym mopedzie NRD-owskim i zbierał zwolenników dawnej NRD, to znaczy tych, którzy myślą o niej z sentymentem i chcą do niej wrócić.
0: Drugie miejsce po AfD zajęła chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca. Dziś poznamy ostateczne wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. A na Strękowej Górze w powiecie białostockim upamiętniono rocznicę bitwy pod Wizną. Była połowa polowa msza uroczystości pod ruinami schronu i piknik historyczny. We wrześniu 1939 roku polskie oddziały stawiły czoła wielokrotnie większym siłom niemieckim.
2: Rok, że polski żołnierz walczył o swój honor, ojczyznę.
3: Dziś oddajemy hołd naszym obrońcom.
4: Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 Dariusz Szymanowski.
3: W dniach 7 do 10 września 1939 roku na tym odcinku żołnierze kapitana Ragnisa bronili się przed nawałą niemiecką, przed oddziałami 19 Korpusu Guderiana. Przez 3 dni skutecznie powstrzymując tę nawałę.
5: No ja przyjechałem sobie z Podkarpacia aż tutaj, także pierwszy raz jestem i podziwiam te miejsce. Także warto przekazać pokoleniom młodym.
6: Warto właśnie to pielęgnować.
7: I takie polskie Termopile tutaj są.
3: Tam było 300 Spartan, tu jest 300 naszych żołnierzy, tam król Leonidas, tutaj kapitan Raginis. Jest to symbol obrony podczas września.
0: Po uroczystościach można było obejrzeć rekonstrukcję walk, do których doszło na Strękowej Górze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy może przelotnie popadać na północnej części Polski. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. W ciągu dnia utrzymają się opady deszczu na północy, a na termometrach zobaczymy kilkanaście stopni w całym kraju.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: Portfel seniora.
10: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o tych emerytach, którzy od miesięcy czekają na przepisy, które mają naprawić skutki kontrowersyjnych zasad obliczania ich świadczeń. Z pomocą przychodzą im wyroki sądów, ale nie rozwiązują one globalnie tego problemu. Czy i kiedy się to stanie, że to rozwiązanie nastąpi, a seniorzy dostaną wyższe emerytury? O tym właśnie porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, radczynią prawną, panią Katarzyną Wilk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: No właśnie, są takie szacunki, z których wynika, że ponad 175 tysięcy emerytów czeka na nowe przepisy w sprawie, ja się zastanawiam, jak to jasno powiedzieć, w sprawie wyrównania niezasadnie potrąconych kwot z kapitału, jeśli te osoby przeszły na wcześniejszą emeryturę. Staram się opisać jakoś tak w jednym zdaniu, ale sprawa na pewno wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Wśród seniorów powstało bowiem po informacjach na ten temat sporo nadziei. Wiele osób zwyczajnie czeka na jakąś podwyżkę, więc proszę tutaj o doprecyzowanie, o co chodzi, kto może w ogóle na taką podwyżkę emerytury liczyć.
11: Zgadza się, tysiące emerytów otrzymuje dzisiaj zaniżoną emeryturę powszechną z uwagi na zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu, który powoduje mechanizm pomniejszenia tej podstawy emerytalnej o wszystkie wypłacone świadczenia w trakcie wcześniejszej emerytury.
10: No właśnie, i tutaj od razu będę pani wchodziła w słowo, prosząc potem o dalsze wyjaśnienia. Jak powiedział, użyłyśmy słowa emeryturę powszechną, to mamy tutaj na myśli tę emeryturę, którą uzyskujemy po przekroczeniu ustawowego wieku, czyli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Natomiast to, co one wykorzystywały te osoby wcześniej, to mówimy o tych, którzy przeszli na emeryturę wcześniej niż ten ustawowy wiek.
11: Tak,
10: przewiduje.
11: Z uwagi na różne przepisy, w szczególności są to osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach, o szczególnym charakterze. Duża grupa z tych osób to są nauczyciele, kolejarze, hutnicy, górnicy, kierowcy niektórych kategorii, ale również artyści czy twórcy.
10: Jasne. No dobrze, czyli Trybunał Konstytucyjny nam orzekł co? Bo to musimy wyjaśnić. Dlaczego ten Trybunał jest dla nas takim jakimś punktem tutaj zaczepienia, że tak powiem?
11: Trybunał Konstytucyjny powtórzył to, co już znamy wszyscy, niekoniecznie znając się na przepisach prawa. Czyli, że prawo nie może być stosowane wstecz.

0: A w przypadku tych emerytów tak niestety się zadziało. Czyli emeryci, którzy przebywali już na wcześniejszej emeryturze albo mieli już w ręku prawomocną decyzję o przyznaniu wcześniejszej emerytury, zostali zaskoczeni nowym przepisem, który wszedł 1 stycznia 2013 roku, który właśnie nakazywał stosowanie takiej stosowanie matematyki, która nakazywała właśnie to pomniejszenie kapitału początkowego emerytury w momencie przejścia na emeryturę powszechną, co automatycznie oznacza niższą emeryturę z miesiąca na miesiąc. Ale ci emeryci, którzy zostali zaskoczeni tym przepisem, w chwili podejmowania tej decyzji życiowej odnośnie wycofania się z życia zawodowego, już w momencie, kiedy te przepisy ujrzały światło dzienne, nie mieli wyboru, nie mogli wrócić do pracy, nie mieli możliwości zmiany decyzji, a w momencie, kiedy tą decyzję podejmowali, nie istniała żadna podstawa prawna, nie mieli świadomości, nie mogli tej świadomości mieć, że w przyszłości czekają na nich jakieś negatywne konsekwencje tej decyzji.
1: No dobrze, ale trochę mam takie pytanie, znaczy mam ich jeszcze parę, ale na razie może to, czyli przed 2013 rokiem nie było takiego rozwiązania, żeby ten kapitał pomniejszać, bo wtedy też były wcześniejsze emerytury, a ja bym powiedziała, że było ich więcej. Na przykład wiele kobiet przechodziło wtedy na tak zwaną wcześniejszą emeryturę, mając 55 lat. Mm-hmm. Taka była praktyka dosyć częsta. Czy ten przepis, który, tak jak mówię, pomniejszał im to świadczenie, zabierając im część tego ich kapitału, wtedy nie obowiązywał?
0: Nie obowiązywał. Takie przepisy zostały wprowadzone dopiero 1 stycznia 2013 roku. Natomiast, tak jak powiedziałam, one nie zaczęły obowiązywać tylko na przyszłość tych osób, które dopiero w przyszłości, znając już ten mechanizm, będą się decydowały na taką, a nie inną ścieżkę, ale niestety objęły również osoby, które nie mając takiej świadomości wcześniej skorzystały z wcześniejszej emerytury.
1: Czy mogło dojść do takiej sytuacji, chyba trochę absurdalnej może, że komuś zmniejszono wówczas emeryturę? No bo jeżeli pobierał jakąś, na przykład w 2012 roku pobierał jakieś świadczenie, a potem, ponieważ zmienił się ten przepis, to jego świadczenie się zmniejszyło?
0: To znaczy, musimy tu powiedzieć o dwóch rzeczach. W momencie, kiedy osiągamy powszechny wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65, mamy prawo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym.
1: Tak.
0: I te osoby, które korzystały z wcześniejszej emerytury, mają dwie możliwości. Nie wszyscy niestety o tych możliwościach wiedzą. Czyli jeżeli korzystaliśmy z wcześniejszej emerytury, to po osiągnięciu wieku powszechnego wieku emerytalnego możemy dalej kontynuować tą ścieżkę wcześniejszej emerytury, czyli otrzymywać tą emeryturę w wysokości wcześniejszej, albo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym. I w tym momencie dopiero, kiedy dostajemy tą decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury w wieku powszechnym, dowiadujemy się o tym pomniejszeniu.
1: Mm-hmm, jasne. No dobrze, ale teraz zejdźmy może na taki poziom, bo już wiemy, jakie tu zasady obowiązywały, o co chodzi i gdzie jest to poczucie niesprawiedliwości ze strony tych osób, które uważają, że powinny mieć wyższe świadczenie, a niezasadnie im z tego kapitału to odbierano, tę jakąś kwotę. No to teraz tak przejdźmy, tak jak powiedziałam, do powszechnego sposobu rozumienia rzeczy. Przecież przechodząc na tą wcześniejszą emeryturę, zaczynamy korzystać ze zgromadzonego kapitału. To jest tak, jeżeli bierzemy zero-jedynkową sytuację, zgromadziliśmy kapitał X, tak, to możemy zacząć z niego korzystać po przekroczeniu tego powszechnego wieku emerytalnego, czyli 65 lat, złożyć, prawda, wniosek o emeryturę powszechną. Natomiast jeżeli zrobimy to wcześniej, przejdziemy na tą emeryturę, no to wcześniej będziemy z tego kapitału coś zabierać. No to wydawałoby się, myślę, że na przykład gdybyśmy zabierali pieniądze z banku, załóżmy, to wówczas on by nam pomniejszył ten nasz kapitał, który nam się gromadzi. A tutaj nie chcemy się na to zgodzić. To wydawałoby się sprawiedliwe wobec innych. No jeżeli ktoś pobiera wcześniej, no to wcześniej jego kapitał się zmniejsza. A jeżeli później, to później się zmniejsza. No.
0: Ta logika, o której pani wspomina, wynika z przepisów, które właśnie zaczynają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2013 roku. I to jest to sedno problemu, że system ubezpieczeń społecznych działa według tej logiki. Natomiast nie można zakładać, że jeżeli nie ma przepisu, który nakazuje pomniejszać, to te osoby, które korzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, miałyby być na tym stratne. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że przechodząc na wcześniejszą emeryturę,

0: to też te przepisy wynikają z czegoś. Wynikają z tego, że te osoby przechodząc na wcześniejszą emeryturę często pracowały w pracy o szczególnym charakterze, gdzie ta ochrona zdrowia tak naprawdę dyktuje to przejście na wcześniejszą emeryturę.
1: No dobrze. Jakby ja rozumiem, że klub sprowadza się do tego problemu, że w pewnym momencie zmienimy się przepisy, a my korzystając z danego rozwiązania, czyli przechodząc na wcześniejszą emeryturę przed tą zmianą przepisów, nie mieliśmy tej świadomości, że przepisy się zmienią na naszą niekorzyść, a tak być nie powinno, bo to jest zadziałanie prawa wstecz.
0: Dokładnie.
1: Ja się z tym zgodzę, ale takich rozwiązań jest więcej. I to nie trzeba ich szukać gdzieś w systemie prawa wszędzie, wystarczy je poszukać w systemie emerytalnym. I nawet bardzo blisko tego tematu, o którym rozmawiamy. Jeżeli ktoś zaczynał pracę z prawem do wcześniejszej emerytury, a potem wskutek zmiany przepisów to prawo utracił, to nie mógł o tym wiedzieć, wchodząc na rynek pracy, że nie będzie mógł odejść 5 lat wcześniej na emeryturę. Identycznie ta sama sytuacja. Identycznie. Ponieważ też możemy się odnieść, że prawo zadziałało w stosunku do niego wstecz. Wchodząc na rynek pracy, nie wiem, w 90 roku, miał prawo, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującego prawa, do odejścia na emeryturę 5 lat wcześniej, czyli na przykład w wieku 55 lat. Natomiast potem przepisy się zmieniły, wprowadzono przepisy o dotyczące emerytur w szczególnym charakterze na przykład i to prawo utracił, tak? Bo wypadł z załącznika, po prostu nie ma go tam. Dokładnie tak samo. Dlaczego ja o tym mówię? Bo była rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na ten temat. I Trybunał Konstytucyjny nie przyznał racji o niedziałaniu prawa wstecz.
0: Tutaj nie chciałabym szczegółowo wchodzić akurat w ten temat, natomiast porównując to do sytuacji tych wcześniejszych emerytów, to ja bym chciała podkreślić jedną rzecz, że tutaj w tym przypadku nie mówimy o pewnym przewidywaniu możliwości przejścia, ale mówimy o grupie osób, która już tą decyzję podjęła, czyli miała prawomocną decyzję ZUS. W tym zakresie, w zakresie wcześniejszej emerytury. To nie jest tak, że ja mogę się spodziewać, że będę mógł dopiero tą decyzję podjąć, bądź nie. Bo gdybyśmy to tak rozpatrywali, to w takim razie tak samo już po tym wejściu przepisów, które mówią nam, że ta emerytura powszechna będzie pomniejszana, to ja, mając nawet prawo do przejścia na tą wcześniejszą emeryturę, tak, ale wiem, na jakiej zasadzie to będzie potrącone, przeliczone, to ja już świadomie podejmuję decyzję, kalkuluję, czy jednak przejść na tą wcześniejszą emeryturę, ale liczyć się z tym, że ona będzie pomniejszana, czy jednak pracuje do końca do tego powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że te osoby, które zostały pokrzywdzone tym przepisem, miały już prawomocną decyzję. Tutaj nie było odwrotu. Tutaj w ogóle nie było mowy o jakiejś opcji, o wyborze. Po prostu oni mają tą prawomocną decyzję. Nie mają nawet formalnej możliwości wycofania się z tego. Albo musieliby zrezygnować z obecnej emerytury wcześniejszej i de facto nie mieć żadnych świadczeń. Innego wyboru nie ma, bo nie można cofnąć swojego wniosku
1: o przyznanie
0: emerytury wcześniejszej.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, a nie mogliby wrócić po prostu na rynek pracy?
0: Nie.
1: System... Jeśli jeszcze nie mają, zakładamy taką sytuację, że jeśli jeszcze nie mieli w danym momencie, nie mają wieku emerytalnego, tego powszechnego. Nie mają.
0: W przypadku przepisów ubezpieczeń społecznych nie ma możliwości cofnięcia wniosku o przyznanie emerytury wcześniejszej po uprawomocnieniu się decyzji. Czyli możemy taki wniosek cofnąć, jeżeli jeszcze ta decyzja nie jest prawomocna. Natomiast jeżeli już korzystamy z emerytury wcześniejszej, bądź mamy tą decyzję prawomocną, to takiej możliwości nie ma. Po prostu.
1: Jasne. No to teraz jeszcze jedna taka sytuacja dotycząca tego, że musiałbym, żeby to każdy odebrał jakby tak samo, żeby nie było takiego podejrzenia, że pewna grupa staje się w pewnym momencie uprzywilejowana, że nie dość, że odeszła, tak mogli powiedzieć dzisiejsi emeryci albo przeszli. Nie dość, że odeszli wcześniej na emeryturę, to jeszcze do tego jakby ktoś im dodaje pieniędzy i nie zmniejsza kapitału, a nam będzie ten kapitał sukcesywnie odbierany, jeżeli na tą emeryturę przejdziemy. Zastanawiam się, czy tutaj nie można by tak samo w związku z tym patrzeć na podwyższenie wieku emerytalnego, no bo skoro znowu przepisy nie mogłyby działać wstecz, to jeżeli znowu pracuję dzisiaj, jestem na rynku pracy, nawet nie wchodzę na niego, tylko jestem na tym rynku pracy i nagle zmieniają mi się przepisy dotyczące wieku emerytalnego i muszę pracować, nie wiem, dłużej, tak? Nie wiem, teraz się mówi na przykład o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet, więc żeby się tego trzymać. Na przykład kobieta ma lat 59,5, nie wiem,

0: zmieniają jej przepis i nagle by miała pracować nie do 60, czy jeszcze chwila, tylko do 65 roku życia. To też by pani powiedziała, że tu nie ma mowy o działaniu prawa wstecz?
1: Tutaj na pewno jest szerokie pole dla prawników do tego, żeby przeanalizować taką sytuację, bo miałabym wątpliwości. A i owszem, że tutaj te przepisy się zmieniają w momencie, kiedy my już jesteśmy na tym rynku.

0: właśnie tych świadczeń wcześniejszych, mamy w tym momencie do czynienia z tak naprawdę coraz szerszą skalą.
1: Że już podjęliśmy decyzję, o to jakby chodzi, tak, i w tym momencie jest zmiana. Ja bym powiedziała, że to jest duże, specjalnie jakby pokazuję więcej takich przykładów, żeby trochę pokazać, jak mamy skomplikowany ten system i dlaczego może tutaj ZUS niechętnie do tego tematu podchodzi, zaraz do tego przejdziemy. Nie wiem, tak samo bym sobie wyobraziła w podatkach. No, jeżeli zmieniamy na przykład komuś nagle stawkę z 12 do 15%, a on podjął pewne działania, to zrzucam te kwoty, to nie procenty, to nie o to chodzi, a on już podjął pewne działania, które są opłacalne przy 12%, a przy 15% już nie, no to też by powiedział, że został tym zaskoczony, prawda? No niestety tak by to mogło wyglądać. No,
0: no niestety prawo się zmienia, tylko że tutaj akurat mamy do czynienia jeszcze dodatkowo z ubezpieczonymi, którzy mają prawo oczekiwać od państwa, że te ich prawa będą odpowiednio zabezpieczone.
1: No dobrze.
0: W przypadku na przykład przedsiębiorców, obowiązków podatkowych, to tutaj też podchodziłabym do tego w taki sposób, że abstrahując od tego, że no siłą rzeczy to prawo powinno być zmieniane w taki sposób, że powinniśmy się do tej zmiany przygotować,
1: no tak.
0: Powinniśmy mieć możliwość optymalizacji pewnych rzeczy. Natomiast tutaj w przypadku ubezpieczonych, zwłaszcza w przypadku seniorów, którzy już mają jakieś decyzje ZUS, to oni nawet z tytułu po prostu konstytucji powinni być tym prawem chronieni, skoro takie jest i tak przepisy mówią.
1: No dobrze, to teraz już przejdźmy do tego, co jakby szykuje nam rząd, mianowicie do ustawy, ponieważ powiedział o tym, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż te przepisy, które pomniejszają kapitał, są z konstytucją niezgodne. Zatem rząd szykuje ustawę. No i jest pomysł, jest projekt, ale jest oceniany w ten sposób, że jest on mniej korzystny od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To teraz wyjaśnijmy, na czym to polega. Dlaczego jest mniej korzystne?
0: Ustawa nie przewiduje pełnego...
1: Projekt,
0: przepraszam, tak oczywiście. Projekt ustawy, który jest obecnie dostępny, nie przewiduje możliwości pełnego przeliczenia emerytury, czyli nie przewiduje pełnego pominięcia tego niekonstytucyjnego przepisu, nie przewiduje możliwości wyrównania tej emerytury wstecz, także w porównaniu do tego, co mówi wyrok Trybunału Konstytucyjnego i też co obecnie seniorzy tak naprawdę mogą wywalczyć przed sądem, jest to duża dysproporcja, ponieważ przed sądem mają możliwość pełnego przeliczenia emerytury i pełnego przeliczenia podstawy emerytury, czyli ta emerytura wskutek wyroku sądu, czy też wyroku Trybunału Konstytucyjnego, powinna być obliczona tak, jakby ten przepis w ogóle nie istniał. Czyli mamy pełną podstawę bez żadnego pomniejszenia za ten okres przebywania na wcześniejszej emeryturze, a za ten czas, kiedy otrzymywaliśmy pomniejszoną emeryturę wstecz, należy nam się wyrównanie. I wyroki sądów w całej Polsce właśnie takie wyroki stanowią. To jest zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast projekt ustawy naprawczej, która słusznie widzi potrzebę naprawienia tego problemu, nie przewiduje takiego pełnego naprawienia
1: tylko
0: tematu.
1: Mówi, że do przodu idziemy po prostu.
0: Tak, idziemy do przodu z pewnym powiększeniem emerytury, tak właściwie jest to nazwane. Będzie stosowany pewien przelicznik korygujący, który ma co do zasady zwiększyć emeryturę, ale nie w taki sposób, jak to wynika w pełni z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i nie mamy tego pełnego wyrównania wstecz, czyli to ten czas, który mamy za sobą, kiedy otrzymywaliśmy tą niższą kwotę emerytury, no tutaj za ten czas już podwyżki nie otrzymamy.
1: Czyli że jest stracony. No dobrze,
0: dokładnie.
1: Ale to mam takie pytanie, bo trochę trudno uwierzyć, że jakby propozycja ustawowa idzie zupełnie kontra wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Czy Trybunał wprost powiedział, że powinno być wyrównanie za okres wsteczny? Czy jest to po prostu pole do interpretacji?
0: Jak najbardziej tak. Poza tym to...
1: Powiedział wprost.
0: Tak. Poza tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówimy, to nie jest pierwszy przypadek. Taki wyrok już wcześniej był. Dotyczył on stricte rocznika 53. Mało tego. Wprowadzono ustawę naprawczą, która na tej podstawie również wyrównywała tym emeryturom z rocznika 53 roku w pełnym zakresie emerytury i dawała oczywiście podwyżki bez żadnego pomniejszenia wynikającego z okresu wcześniejszej emerytury. Więc tutaj rozpatrując tą sytuację, dosłownie w taki sam sposób byli potraktowani seniorzy z rocznika 53, jak i seniorzy z innych roczników. Natomiast propozycja ustawodawcy jest inna, nie jest równa.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Raczej nieprawna pani Katarzyna Wilk była naszym gościem. Dziękuję pani.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, zapraszam na...

0: na Portfel Seniora. Kolejny za tydzień. Do usłyszenia.
1: Powtórka programu.
2: Radio Podcast.
3: 4 lipca, Waszyngton. Fajerwerki na 250-lecie Ameryki. Są flagi, hymny i tłum ludzi. A w tym samym dniu w Ohio na prowincji młody człowiek właśnie skończył studia i ma 30 tysięcy dolarów do spłaty. Tak wygląda dzisiaj American Dream.
1: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
3: Podcast Świat to miejsce, w którym próbujemy zrozumieć świat przez ludzi, miejsca i decyzje, które pokazują więcej niż same nagłówki. Dzisiaj o jednej z najważniejszych amerykańskich obietnic, o American Dream. Przekonaniu, że jeśli pracujesz, uczysz się i robisz wszystko tak jak trzeba, będziesz żyć lepiej niż twoi rodzice. Tyle, że dla coraz większej części Amerykanów ta obietnica zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Wojciech Cegielski, zapraszam na ten odcinek.

0: American Dream, czyli amerykańskie marzenie, to nie jest willa z basenem. To znacznie prostsza obietnica. Od zera do milionera. Czyli będziesz żył lepiej niż twoi rodzice. Pracujesz, uczysz się, kupujesz dom, budujesz coś swojego. A potem dajesz dzieciom lepszy start. Amerykanie nadal bardzo mocno w ten sen wierzą. 78% mówi, że warto do niego dążyć. Tylko że jednocześnie 87% uważa, że młodym trudniej dziś kupić dom niż ich rodzicom. W tym odcinku chcę opowiedzieć ci, jak dzisiaj wygląda ten mityczny American Dream i co z tym wspólnego ma Donald Trump. Pokażę ci dyplom, dom i szpital. A na końcu biały płotek i twój rosnący kredyt. Maj i czerwiec na amerykańskich uczelniach to togi, kwadratowe czapki, które lecą w powietrze i rodzice, którzy robią zdjęcia. Absolwent wychodzi z kampusu. Według American Dream ma teraz znaleźć pracę, zacząć zarabiać, odkładać i budować swoje życie. Tyle tylko, że część tych ludzi razem z dyplomem dostaje jeszcze jeden dokument – saldo kredytu. 3 lata temu połowa amerykańskich absolwentów uczelni kończyła studia z długiem – średnio 30 tysięcy dolarów, czyli 120 tysięcy złotych. W Polsce możesz wydać majątek na wynajem, akademik, jedzenie, życie, imprezy. Ale jeśli studiujesz stacjonarnie po polsku na publicznej uczelni, no to za czesne zasadniczo nie zapłacisz nic. W USA finansowanie studiów kredytem jest normalną częścią drogi do klasy średniej. Łączne saldo kredytów studenckich wynosi dzisiaj ponad 1,5 biliona dolarów. Dla porównania, cały amerykański dług na kartach kredytowych to zaledwie ponad bilion. Czyli mówiąc prościej, Amerykanie są winni więcej za edukację niż za wszystkie zakupy na kartach kredytowych razem. Marcin Firle jest polskim dziennikarzem, który od 17 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest gospodarzem podcastu Ameryka dla zaawansowanych, który zresztą serdecznie ci polecam.
1: W połowie XX wieku, może jeszcze w latach 80. od pucybuta do milionera, od zera do milionera oznaczało to rzeczywiście start od zera i dojście do czegoś tam. O tyle teraz w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że to zero to jest zero z długiem.
0: Czyli najpierw wychodzisz z minusa, potem dochodzisz do zera i dopiero potem zaczynasz budować. Tyle, że studia nadal się opłacają. Ludzie z dyplomem przeciętnie zarabiają więcej i rzadziej są bezrobotni. Czyli drabina społeczna nadal stoi, bo miało być co najmniej zero, a jest minus. Okej, no to idźmy dalej. Dalej jest dom. Biały płotek, trawnik, garaż, 2 samochody, pies. To jeden z najbardziej ogranych obrazków Ameryki. Trochę się z niego śmiejemy, bo wygląda jak reklama margaryny z lat 90. Tyle, że ten obrazek miał bardzo konkretny sens. Bo dom nie był wyłącznie miejscem, w którym mieszkasz. Był symbolem awansu statusu społecznego. Kupujesz, spłacasz, a jego wartość czasem rośnie. I na starość masz majątek. Po śmierci możesz zostawić go swoim dzieciom. Dom zawsze w Ameryce był jednym z najważniejszych mechanizmów, dzięki którym amerykańska klasa średnia budowała swoje bogactwo. I teraz wróćmy do liczby, którą już znasz. 87% Amerykanów uważa,

0: uważa, że młodemu człowiekowi trudniej jest dziś kupić dom niż pokoleniu jego rodziców. I za tą opinią stoją realne liczby. W 2019 roku 56% młodych ludzi miało wystarczająco dużo pieniędzy, by móc utrzymać dom. 5 lat później już tylko 37%. Do tego dochodzi jeszcze wkład własny. Według amerykańskiej rezerwy federalnej 70% młodych ludzi, którzy wynajmują dom, mówi, że nie stać ich na własny dom, bo nie mogą wziąć kredytu, nie mają wkładu własnego, nie mają od czego zacząć. A kredyt nadal jest drogi i idzie w górę. Pod koniec sierpnia 30-letnia hipoteka kosztowała średnio około 6,7% rocznie. Czyli nawet jeśli cena domu przestaje szybko rosnąć, koszt pożyczenia pieniędzy nadal bardzo boli.
1: Ten cel, którym jest właśnie dom, samochód i tak dalej, to też może się zdecydowanie bardziej oddalać i to może powodować, że amerykański sen jest dzisiaj znacznie trudniej osiągalny niż był jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
0: Ale uwaga, wysoka cena domu jest katastrofą tylko wtedy, kiedy domu nie masz, bo jeśli go masz, to może być dla ciebie świetną wiadomością.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Wyobraź sobie dwie kuchnie w amerykańskich domach. W pierwszej siedzi powiedzmy 50-latek. Dom kupił 15 lat temu. Rana robi kawę i sprawdza wartość swojej nieruchomości. Jego cena wzrosła, wzrósł też jego majątek. A kilka ulic dalej mieszka 30-latek, który dom wynajmuje. Patrzy na dokładnie tę samą cenę domu. I dla niego jej wzrost oznacza, że jeszcze dłużej będzie odkładał, zanim w ogóle będzie go stać na wzięcie kredytu. A ten kredyt będzie jeszcze większy, więc na rynek wejdzie jeszcze później. To jest ta sama cena i dwie zupełnie różne wiadomości. Dla jednego człowieka jest to rynek mieszkaniowy, który buduje American Dream. Dla drugiego odsuwa go dalej. Bo Amerykanie nie są dzisiaj po prostu biedniejsi. Część z nich przez wzrost wartości aktywów naprawdę stała się bogatsza. Problem w tym, że ludziom stojącym po drugiej stronie drzwi coraz trudniej przez nie wejść. To jest różnica między już jestem w środku, a dopiero próbuję wejść. Na skraju mieszkaniowej Ameryki mamy jeszcze inny obraz. W Stanach Zjednoczonych mamy dzisiaj 771 tysięcy bezdomnych osób. To jest najwięcej w historii pomiaru. Oczywiście ta bezdomność ma wiele przyczyn. Zdrowie psychiczne, uzależnienia, przemoc, niedobór tanich mieszkań, lokalną politykę. Ale symbol jest trudny do zignorowania. Bo Ameryka jest krajem, który sprzedał światu obraz domu z białym płotkiem i jednocześnie ma setki tysięcy ludzi śpiących w schroniskach, samochodach, namiotach i na ulicy. Część moich znajomych, którzy po raz pierwszy pojechali w ostatnich miesiącach do Nowego Jorku, jak pytałem ich o wrażenia, to mówili, że fajnie, fajnie, no tylko wszędzie ci bezdomni na ulicach. Tak jest też w innych miastach, San Francisco, Los Angeles. Tam ta bezdomność przybiera w ogóle jakieś monstrualne rozmiary. Ale dom w Ameryce to jednak coś, na co można próbować odłożyć pieniądze. Rok, trzy, pięć lat później. Choroba nie zawsze daje ci te pięć lat.

I tu Ameryka robi rzecz, która Europejczykowi chyba najtrudniej mieści się w głowie. Otóż Stany Zjednoczone, wyobraź sobie, wydają na zdrowie prawie, uwaga, 15 tysięcy dolarów rocznie na jednego mieszkańca. Jednego. Średnia krajów OECD to niecałe 6 tysięcy, czyli około 2,5 raza mniej. Za taką cenę człowiek spodziewałby się, że po wyjściu ze szpitala od lekarza będzie miał prywatnego lokaja i może jeszcze Tesla mu podjedzie pod szpital i go zawiezie do domu. A tymczasem dostaje rachunek. Oczywiście, amerykańska medycyna potrafi być fantastyczna. Są świetni lekarze, świetne szpitale, nowe terapie, technologie, które potem trafiają na cały świat. Bo problemem nie jest brak opieki, brak medycyny, brak nauki, lekarstw. Problemem jest cena. Dobrze widać to przy jednej z najbardziej podstawowych rzeczy. Przy porodzie. W Polsce poród w szpitalu w ramach publicznego systemu nie kończy się wystawieniem rodzinie rachunku za sam pobyt i potrzebne zabiegi. Oczywiście płaci się przy porodzie za różne rzeczy, za na przykład prywatną położną, za różne inne rzeczy, za szkołę rodzenia, ale generalnie sam poród jest za free.

0: Stanach przy ubezpieczeniu od pracodawcy, czyli płacisz składkę, ciąża, poród i opieka poporodowa to około 20 tysięcy dolarów kosztów medycznych. Z tego przeciętna kobieta płaciła z własnej kieszeni ponad 2,5 tysiąca dolarów. Czyli zobacz, jesteś ubezpieczona, masz pracę, co miesiąc płacisz składkę zdrowotną razem z pracodawcą, a potem urodzenie dziecka może kosztować cię jeszcze kilka tysięcy dolarów. W 2025 roku przeciętna roczna składka rodzinna za ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy wynosiła prawie 27 tysięcy dolarów. Tę kwotę dzielą między siebie firma i pracownik. Czyli powiedzmy, nie wgłębiając się w szczegóły, bo to różnie bywa, niech będzie, że firma płaci 13 tysięcy dolarów rocznie, ty drugie 13 tysięcy dolarów rocznie. Ale do tego dochodzą jeszcze kolejne wydatki po stronie pacjenta. Federalne prawo ograniczyło w ostatnich latach wiele najbardziej absurdalnych, niespodziewanych rachunków za opiekę, ale nie ograniczyło całego problemu. Na przykład karetki nadal w dużej mierze są, uwaga, poza systemem ochrony. Co to oznacza w praktyce? Amerykanin, Amerykanka dzwoni po pomoc. Nie wybiera karetki jak Ubera, a dopiero później może dowiedzieć się, ile będzie to kosztować. Efekt? Amerykanie mają co najmniej 220 miliardów dolarów długu medycznego, czyli po prostu niezapłacone pieniądze za leczenie, transport do szpitala i tak dalej. Około 14 milionów dorosłych Amerykanów miało ponad 1000 dolarów takiego długu. I teraz spójrz na wynik całej tej gigantycznej inwestycji. Przeciętna długość życia w Stanach to 78 lat, w Hiszpanii 84, we Włoszech 83. 5 lat więcej niż w Stanach Zjednoczonych. No i sorry, no byłem u lekarza w Ameryce, byłem u lekarza we Włoszech i to jest nieporównywalne, oczywiście na korzyść Stanów Zjednoczonych. A mimo to ludzie w Ameryce umierają młodziej. 2 lata temu z przyczyn związanych z ciążą i porodem zmarło w Stanach 649 kobiet. Dla czarnych Amerykanek wskaźnik zgonów był ponad 3 razy wyższy niż dla białych. Oczywiście nakładają się tutaj różnice zdrowotne, dostęp do opieki i ogromne nierówności społeczne. Amerykański system opieki zdrowotnej to najdroższy system w bogatym świecie, światowej klasy medycyna i nadal miliony ludzi z długiem po leczeniu. To jest właśnie ten amerykański paradoks. I pewnie kiedy sobie tego słuchasz, to myślisz, American Dream już nie ma. Otóż jest. Pokażę ci to na 3 liczbach. Podcast Świat w Polskim Radiu 24 to audycja, w której pokazujemy ludzi i ich historie, często poza nagłówkami. Wojciech Cegielski. Dziś mówimy o American Dream, obietnicy, która nadal działa na wyobraźni milionów ludzi, choć droga do niej stała się znacznie droższa. Bo tu jest jeszcze jeden paradoks. Mimo tego wszystkiego Amerykanie wcale nie przestali w ten sen wierzyć.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

78%. Tylu Amerykanów mówi, American Dream nadal jest czymś, do czego warto dążyć. 69% mówi, ja sam go osiągnę. A tylko 46%, każdy w Ameryce ma możliwość go osiągnąć. I dla mnie to jest najważniejszy moment całej tej historii. 78% sen ma sens. 69% ja mogę to wygrać. 46% nie jestem pewien, czy wszyscy grają według uczciwych zasad. American Dream przestaje być tutaj tylko opowieścią o pieniądzach. Staje się opowieścią o zaufaniu. Mogę nadal wierzyć w ciężką pracę, mogę wierzyć w siebie, mogę uważać, że mi się uda i jednocześnie patrzeć na świat dookoła i myśleć, reguły gry przestały być takie same. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy szczegół. Imigranci, czyli de facto ludzie, na których zbudowały się Stany Zjednoczone. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Stanów z innych państw, często patrzą na American Dream bardzo optymistycznie. Ich punkt odniesienia jest inny. Oni nie pytają, czy ja mam łatwiej niż mój ojciec z Ohio. Pytają, czy ja mam tutaj więcej możliwości niż w miejscu, z którego przyjechałem. Z Ameryki, z Azji, z

0: dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają z wielu biedniejszych miejsc, czy też legalnie, czy nielegalnie, to jest ciągle kraj, w którym można coś osiągnąć, kiedy bardzo dużo się pracuje. Jeśli mówimy o przybyszach na przykład z Europy, to to jest z kolei kraj, który zaskakuje tym, jak w wielu rozwiązaniach, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną, ale także jeśli chodzi o infrastrukturę, jak ten kraj jest znacznie dalej niż Europa.
1: I postaw teraz obok siebie dwóch ludzi. Jeden przyjechał do Stanów Zjednoczonych kilka lat temu. Widząc amerykański rynek pracy, zarobki i możliwości, mówi: tu mogę awansować. Drugi też jest dzieckiem imigrantów, ale urodził się tutaj w Stanach. Patrzy na dom swoich rodziców, na ich życie, drogę i pyta: dlaczego ja mam znacznie trudniej niż oni? To są dwie zupełnie inne Ameryki i dwie zupełnie inne emocje. Pierwsza – nadzieja. Druga – miałem dostać więcej. I właśnie druga z tych emocji bardzo łatwo otwiera drzwi do polityki. Bo jeśli zrobiłeś wszystko, czego od ciebie wymagano, a rezultat jest gorszy niż obiecywano, pojawia się pytanie: kto mi to zabrał? Na to pytanie można odpowiadać przez 20 minut. Kto zabrał pieniądze? Globalizacja, automatyzacja, koszt ziemi, regulacje, system edukacji, rynek pracy, system zdrowotny, demografia, nierówności, technologia itd., itd., itd. Jeśli jesteś politykiem, to nie bawisz się w taką wyliczankę. Znacznie lepiej powiedzieć: to oni. Oni ci to zabrali. Dla jednego polityka oni to elity w Waszyngtonie. Dla innego to może być Wall Street. Dla kolejnego imigranci. Korporacje, bogaci, lewica, prawica i tak dalej. Każdy sobie może znaleźć swoich onych. I to działa właśnie dlatego, że bierze skomplikowaną frustrację i daje jej twarz. Kogoś, komu można spojrzeć w tą twarz. Ekonomiczna i gospodarcza niepewność nie mówi człowiekowi, na kogo ma głosować. Jednych przesuwa w prawo, innych w lewo. Jeszcze inni przestają głosować w ogóle. Ale może zrobić jedną ważną rzecz. Osłabić przekonanie. Normalne reguły działają. No a wtedy polityk antysystemowy zaczyna brzmieć bardziej wiarygodnie.
0: Donald Trump niczego nie wymyślił. Donald Trump bardzo zręcznie wykorzystał to, co budowało się w Stanach już. Zdaje się, że jak mówią nauki politologiczne, głównie od początku lat 80.
1: Bo Donald Trump to człowiek, który nauczył się doskonale opowiadać o kryzysie American Dream. Trump nie wymyślił kredytów studenckich, nie wymyślił cen domów, nie wymyślił amerykańskiego systemu zdrowotnego, nie doprowadził ludzi do ruiny. Ale jego podstawowy komunikat brzmi: system został ustawiony przeciwko wam. I nawet jego najbardziej znane hasło idealnie pasuje do tej konstrukcji. Make America Great Again. Czyli nie zbudujemy zupełnie nową Amerykę, tylko odzyskamy tę, którą wam zabrano. Starą pracę, stary dom, stare bezpieczeństwo, stary American Dream. Tylko że tu pojawia się jeszcze jedna komplikacja, bo gdy patrzysz na telewizję i internet, można odnieść wrażenie, że cała Ameryka składa się z dwóch grup ludzi, którzy najchętniej rzuciliby się sobie do gardeł. A to nieprawda.

0: Instytut Pew Research w swojej najnowszej typologii politycznej, w najnowszym badaniu, nie podzielił Amerykanów na dwa plemiona. Jedne za Trumpem, drugie przeciwko Trumpowi. Tak jak mogłoby się wydawać z dyskusji, które widzisz choćby w internecie. Podzielił Amerykanów na aż 9 grup. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo zanim skończę, to się sami zradykalizujecie. Najciekawsze w tym wszystkim jest co innego. Najbardziej ideologiczne grupy nie muszą być największe, ale są bardzo aktywne. Jedna z najmocniej prawicowych grup według Pew Research miała w wyborach 2024 roku frekwencję 83%, jedna z najmocniej lewicowych 79%. A najbardziej politycznie wycofana grupa, czyli tacy niezależni centryści, którzy nie wiedzą na kogo głosować, 32%. Czyli polityczna Ameryka, którą widzisz, nie jest prostym zdjęciem całego społeczeństwa. Jest zdjęciem ludzi, którzy przyszli. Najbardziej zaangażowani głosują. Ci, którzy mają dość obu partii i całej wojny, dużo częściej zostają w domu. Ten mechanizm działa zresztą jeszcze wcześniej, w czasie prawyborów.
1: Jeśli chodzi o prawybory, to tam chodzą już tylko i wyłącznie ludzie, którzy są najbardziej zaangażowani. Mają największe emocje

0: polityczne w sobie. To im najbardziej zależy. I wśród takich ludzi właśnie najłatwiej jest o poglądy skrajne.
1: I teraz cała ta historia składa się w jeden obraz. Dyplom z kredytem, dom, który się oddala, rachunek po leczeniu, to wszystko łączy jedno pytanie. Czy jeśli zrobię wszystko, czego ode mnie wymagano, dostanę to, co mi obiecano? Bo American Dream wciąż żyje. Ale coraz więcej ludzi dodaje, nie wiem, czy system daje mi uczciwą drogę. I ta druga część zdania jest politycznie potężna. Bo jeśli nadal wierzysz w marzenie, ale uważasz, że ktoś ci je blokuje, rozczarowanie łatwo zmienić w gniew. A politykowi pozostaje powiedzieć, ja wiem, kto ci to zrobił. Na początku tego filmu były fajerwerki, 250 lat Ameryki, czyli cały mit w jednym obrazku. A obok młody człowiek z dyplomem, który dopiero zaczyna dorosłe życie. Mit Ameryki nie umarł. Nadal potrafi przyciągać ludzi z całego świata i nadal potrafi dawać awans. Ale coraz więcej Amerykanów patrzy na dom, studia, leczenie i własnych rodziców i pyta, czy to jeszcze działa? A kiedy odpowiedź brzmi, nie wiem, to wtedy wchodzi polityka. I radykałowie, którzy łatwo są w stanie przekonać tych sfrustrowanych ludzi właśnie do siebie. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Podcast, w którym opowiadam o świecie przez ludzi, miejsca i wydarzenia, które pomagają zrozumieć więcej niż same nagłówki. Podcast Świat znajdziesz też na YouTube, Facebooku i Instagramie, a premierowe odcinki w każdą niedzielę w Polskim Radiu 24 o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Radio Podcast.
4: Powtórka programu.
5: Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: City break w Rzymie czy w Barcelonie? A co powiecie na winobranie w polskiej winnicy, zbieranie grzybów z certyfikowanym przewodnikiem albo luksusowy glamping, gdzie brak Wi-Fi to jest największa zaleta? Urlop czy weekend daleko od szosy to polska wieś na jesień. My sprawdzamy, jak upolować najlepsze miejsca i nie dać się naciągnąć na pseudooferty z meblościanką i widokiem na betonowy płot. Ja się nazywam Jarosław Kałucki. To jest program Spakowani, a o tym, jak odpocząć nieszablonowo, opowie Państwu Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej i wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Które regiony są dziś absolutnymi liderami nowoczesnej agroturystyki i dlaczego tam ta wieś smakuje najlepiej?
7: Ja nie podejmuję się opowiadania o tym, że jeden region jest bardziej interesujący, drugi mniej, bo przecież Polska jest bardzo różnorodna. Można tak naprawdę ciągle zwiedzać, więc w każdym miejscu pojedziemy w okolice do Małopolski, w okolice właśnie Czosztyna czy inne, gdzie są przeprawy, gdzie możemy pływać Dunajcem, czy możemy korzystać właśnie, obcować z tą kulturą góralską. Kraszuby, zupełnie inne miejsca, gdzie możemy jeździć rowerami, również korzystać z jezior, z łowienia ryb. I każde inne miejsce w Polsce jest tak samo interesujące, bo przez 30 lat bardzo, bardzo ta turystyka wiejska nam się rozwinęła, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy nasi kwaterodawcy mieli dostęp do środków unijnych, gdzie mogli uprofesjonalnić, że tak powiem, naszą tą ofertę. Mamy kwatery dla wędkarzy, dla brzegiarzy, dla rodzin z dziećmi, dla osób, które lubią jeździć konno. I to tak naprawdę w całej Polsce jest, można znaleźć te obiekty.
6: No brzmi to bardzo fajnie, brzmi to bardzo ciekawie. Agroturystyka, która jest tak aż wyspecjalizowana do takiego stopnia. I prawdę mówiąc, jak się przegląda portale noclegowe, to co drugie miejsce nazywa się agroturystyką, a potem się nagle okazuje, że to jest zwykły pensjonat przy obwodnicy. Agroturystyka jest chwytliwym marketingowo hasłem, ale niestety potrafi wprowadzić w błąd. Jak my jako turyści mamy rozpoznać w sieci taką prawdziwą, autentyczną agroturystykę?
7: Trochę brakowało nam

0: jakby kwestii ustawodawczych, bo tak naprawdę nie zastrzegliśmy tego słowa, nie określiliśmy go, nie stworzyliśmy jasnych wymagań, które wymagałyby spełnienia, aby nazywać się agroturystyką, więc dzisiaj, gdybym miał komuś radzić, jak znaleźć prawdziwe gospodarstwa, to tak naprawdę my, jako Polska Federacja Turystyki Wiejskiej i Gospodarstwa Gościnne, prowadzimy od 30 lat system kategoryzacji. Czyli inaczej mówiąc, w ramach tego systemu sprawdzamy te obiekty i w ramach systemu kategoryzacji mamy podzielone na dwa jakby segmenty. Jest to wypoczynek na wsi, czyli wszystkie obiekty, które są na terenach wiejskich, które mają charakter. Nie są oczywiście to hotele, nie są to rozbudowane pensjonaty, są to obiekty prowadzone w małej skali, w środowisku tym wiejskim, opartym na potencjale wsi. No i drugą tą część, którą nazwaliśmy wypoczynek rolnika, która jest taką typową agroturystyką, gdzie tak naprawdę, żeby dostać to zakwalifikować się do tego rodzaju obiektów, musimy spełnić, czy gospodarze muszą spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim muszą posiadać zwierzęta, muszą świadczyć żywienie w oparciu o produkty tradycyjne. Musi to być typowe gospodarstwo, które jest jakby charakterystyczne dla danego regionu.
1: To bardzo detaliczne wymogi, które trzeba spełnić, żeby otrzymać taki certyfikat. Gdzie szukać takich gospodarstw z certyfikatem? Czy znajdziemy to w sieci?
0: Gdybym miał polecić takie obiekty, które należą do stowarzyszeń, które już z racji tego mają pewnego rodzaju rekomendacje, to są dwa serwisy. Jeden to jest agroturystyka.pl, drugi odpoczywajnawsi.pl.
1: Wakacje czy weekend na wsi? Sielanka. Przyjeżdżamy, a tutaj rzeczywistość albo pieje o 6 rano niczym kogut, albo warczy i terkocze niczym traktor, bo właśnie wykopki. No, wieś to jest wieś, prawda? I to nie jedziemy do skansenu, ale czy tego turyści oczekują? Czy na to się skarżą, że nie tak miało być?
0: Rzadko, dlatego że większość turystów, którzy jedzie na wsi, ma oczekiwania poznania wsi.
1: I jedzie również po taki klimat.
0: Jest to życie wsi, do którego trzeba się dostosować. A w niektórych wręcz jest to atrakcja. Często rodzice przyjeżdżają po to, żeby pokazać dzieciom, skąd się bierze mleko, skąd się bierze mąka, skąd się biorą owoce i jak ciężka praca jest tych ludzi. Mi się wydaje właśnie, że dla wielu to nie jest uciążliwość, a wręcz atrakcja albo cel podróży. Po to właśnie przyjeżdżamy, po to tworzone są chociażby cała sieć zagród edukacyjnych, dzisiaj turystyka wiejska nie składa się tylko z samej bazy noclegowej. I oczywiście można powiedzieć, że są wspaniałe gospodarstwa, gdzie właściwie można z nich nie wychodzić przez tydzień, bo jest tyle atrakcji, choć naprawdę dojedziemy do danego regionu i dzisiaj, jeżeli ja mam swój obiekt i przyjeżdża ktoś do mnie, to oczywiście, że pierwsze 2-3 dni spędzi jakby delektując się to ciszą, bo tak naprawdę to jest cała infrastruktura, to są właśnie szlaki rowerowe, szlaki piesze, szlaki kajakowe, ale również te oferty dotyczące chociażby edukacji. Powstały, tak jak powiedziałem wcześniej, cały system zagród edukacyjnych.
1: Do tych atrakcji, do tych wiejskich, typowych czynności, które można obserwować, a nawet w których można uczestniczyć, jeszcze dojdziemy, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze zadam takie pytanie. Ta nowoczesna, nieszablonowa agroturystyka, łącznie z tym, że glamping, domki na drzewach i tego typu rzeczy, to jest wciąż opcja budżetowa dla każdego, czy to jest powoli już jednak luksusowy towar premium dla bogatych ludzi z miast?
0: Powiem panu tak, dla mnie wydaje się, że coraz bardziej luksusowym miejscem premium będzie typowe gospodarstwo agroturystyczne. W perspektywie następnych lat łatwiej będzie o glamping, łatwiej będzie o domek na drzewie niż o miejscu, w którym pan pojedzie, gdzie będzie miał do dyspozycji właśnie możliwość obcowania z typowym gospodarstwem agroturystycznym, bo bardzo przybywa ofert związanych właśnie z takimi nowoczesnymi formami. Natomiast bardzo, bardzo szybko zamierają gospodarstwa, typowe gospodarstwa, gdzie właśnie jest koń, gdzie jest krowa, gdzie jest owca, gdzie są zwierzęta.
1: Jakie sezonowe możliwości takiego aktywnego posmakowania wsi czekają na nas w gospodarstwach właśnie teraz, właśnie jesienią? Słyszałem o weekendach grzybowych, o winobraniach, nawet wspólnym kopaniu ziemniaków w wersji retro.

0: przecież jak jedziemy do tej agroturystyki, to szukamy nie tylko ładnego noclegu w wiejskiej chacie, ale również tego rodzaju przeżyć.
1: Trudne pytanie. Wie pan, jedną z zalet agroturystyki jest brak sezonowości. Tak naprawdę jest wiele tych obiektów, które są wyspecjalizowane. Są obiekty, które posiadają konie, więc są to naturalne jakby obozy, to są takie weekendy wsione. Są obiekty, które są dotyczą i zwierząt, bo ci właściciele posiadają i alpaki, i inne zwierzęta, więc można spędzać ten czas poznając te zwierzęta, można uczestniczyć w tych warsztatach. Jest wiele obiektów, które doskonale gotują, które bazują na swoich własnych produktach. Te osoby, które przebywają, a chcą uczestniczyć chociażby, chcą się nauczyć się gotować, mogą to robić. Są to miejsca takie, gdzie na przykład posiadają sady różnego rodzaju, czy to są jabłonie, czy to, gdzie tak naprawdę można robić przetwory w danym miejscu, gdzie liczymy się placka z zebranych jabłek i tak dalej. Więc tych obiektów, tych pomysłów jest bardzo dużo, zwłaszcza, że dzisiaj, tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, chcemy, żeby to były typowe zabudowania, żeby to była wieś. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że już dzisiaj wiele tych budynków nie pełni swojej funkcji, bo nie wszystkie stodoły są pełne zboża, nie wszystkie obory są pełne zwierząt, więc tak naprawdę dzisiaj wiele z tych osób stworzyło różnego rodzaju warsztaty, chociażby warsztaty twórcze, gdzie czasami sami są tymi instruktorami, czasami zapraszają znajomych, którzy potrafią czy to tworzyć jakieś elementy z bibuły, czy gawcarzy, czy innych, którzy przyjeżdżają dla danej grupy. Są, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na Kaszubach ludzie, którzy uczą języka, uczą piosenek w języku kaszubskim, uczą pisania.
0: Ale to pięknie brzmi, bo to jest takie pielęgnowanie tożsamości, prawda? Warsztaty na Kaszubach, te wszystkie rzeczy, które nam się kojarzą z folklorem. A propos tych warsztatów, to właściwie tak pomyślałem sobie, że można taki ciąg technologiczny stworzyć od wytoczenia garnka z gliny i wypalenia go do zrobienia w nim przetworów.
1: To może pan wytoczyć w Małopolsce, ozdobić na Lubelszczyźnie, a przetwory robić na Kaszubach.
0: I to jest jakiś plan, ale co można robić w agroturystyce, kiedy nagle zacznie lać przez cały weekend? Czy gospodarze zwykle mają jakiś taki plan B na to, żeby no, przeczekać jakoś też w aktywny sposób niepogodę?
1: Najgorsza jest sytuacja, w której ludzie się nudzą. Ale też gospodarze często są w stanie zabrać swoich gości, być przewodnikiem po lokalnych atrakcjach turystycznych. I pomimo tego, że zazwyczaj nie są to ludzie, którzy może nawet kształcili się w tym kierunku, to przez lata funkcjonowania tak naprawdę są doskonałymi animatorami i przewodnikami turystycznymi. Niech pan mi uwierzy, że ta niepogoda też jest zagospodarowana, bo wtedy ludzie mają czas na to, żeby usiąść, przeczytać książkę, porozmawiać. Często na przykład wręcz sobie nie życzą, aby był telefon, przepraszam, telewizor, bo jest wtedy czas na to, żeby można było porozmawiać między sobą, być wtedy z dziećmi, a wieś i gospodarstwo i taka w cudzysłowie nuda sprawia to, że zaczynamy ze sobą rozmawiać, zaczynamy grać w karty albo w inne jakieś gry, na które nie mamy na co dzień czasu, więc też nie zawsze jakby nasi turyści oczekują takich spektakularnych ingerowania, wychodzenia z jakimiś pomysłami, ale oczywiście jeżeli jest taka potrzeba, to nie pan mi uwierzy, inwencje naszych patronarzów są ogromne.
0: Wyjazd na polską wieś może być absolutnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem, o czym zapewniał nas nasz gość, pan Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rodzina, przyjaciele, fani i świat kina pożegnają dziś aktora Jana Frycza. Świecka uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o 11 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
1: Jan Frycz grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
2: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli, grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
1: Aktor podkreślał również, że największy wpływ na jego rozwój miały nie sukcesy, ale porażki.
2: Sukcesy nie pamiętam, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
1: Jan Frycz spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Prezydent podziękował rolnikom za ich trud i gwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Karol Nawrocki wziął udział w dożynkach jasnogórskich. Podczas nich przypomniał też o inicjatywie ustawodawczej o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi.
3: Wieś jest od tego, aby gospodarowała, a rolnik jest gospodarzem polskiej wsi. I wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta już niebawem.
0: Prezydent mówił też o ustawie o zakazie sprzedaży polskiej ziemi. Przyznał, że choć Sejm to prawo przyjął, to w okrojonej wersji. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował poradnik dla rodziców. Początek roku szkolnego oznacza dla dzieci więcej siedzenia w ławce, przy biurku czy przed ekranem. To może sprzyjać wadom postawy i powodować dolegliwości bólowe. Dlatego w internetowym poradniku pacjenta można znaleźć praktyczne wskazówki, zapewnia rzecznik podkarpackiego NFZ-u Rafał Ślisz.
4: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły, można znaleźć w poradniku pacjenta na stronie internetowej NFZ.
0: A w nim znajdują się też informacje m.in. o szczepieniach przeciw HPV, leczeniu stomatologicznym czy kryzysach psychicznych u najmłodszych.
5: To są aktualności jedynki.
0: W stolicy Serbii i Belgradzie odbędzie się pogrzeb Ratka Mladića, byłego dowódcy Armii Bośniackich Serbów, skazanego przez Międzynarodowy Trybunał na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Uhonorowanie postaci nazywanej rzeźnikiem Bałkanów budzi protesty w całej Europie.
6: Mladić został uznany za jednego z głównych odpowiedzialnych za masakrę w Srebrenicy w 1995 roku, gdzie zamordowano około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców. Odpowiadał także za oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło około 10 tysięcy osób. Pogrzeb, który może mieć elementy uroczystości państwowej, wywołuje zdecydowaną reakcję Europy. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos odwołała planowaną wizytę w Serbii, podkreślając, że publiczne gloryfikowanie skazanego zbrodniarza jest sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej. Według Kos sposób, w jaki Serbia podejdzie do pogrzebu Mladića, będzie ważnym testem jej drogi do członkostwa w Unii Europejskiej. Również Rada Europy wezwała władze Serbii i Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny do przeciwdziałania gloryfikacji Mladića. Jej komisarz do spraw praw człowieka podkreślił, że nie jest to chroniona forma wypowiedzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Na koniec powracamy do kraju. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w 28. Marszu Jamników w Krakowie. Oprócz pochodu właściciele psów mogli zatrzymać się przy stoiskach eksperckich i wziąć udział w konkursie.
7: Rozszczekany pochód wyruszył z Bramy Floriańskiej w samo południe. Psów, właścicieli i widzów było jednak tylu, że ostatni uczestnicy weszli na rynek główny dopiero po 50 minutach od rozpoczęcia.